0: wynajmujemy sobie, przeprowadzamy się, wynajmujemy sobie mieszkanie w Nottingham. I chodzi mi o to, czy to jest normalne zjawisko, że przykładowo, jeżeli zmieniłeś pracę albo firma zmieniła siedzibę i stwierdzasz, że nie opłaca ci się przejeżdżać przez całe miasto, bo tracisz dużo czasu w ciągu rano i wieczór i po południu, czyli przed pracą i po pracy, i nie jest to problemem dla ciebie przeprowadzka właśnie na drugą stronę, czyli powiedzmy ze wschodu na zachód miasta, bo będziesz miał bliżej do pracy i będziesz miał więcej czasu dzięki temu. To jest taka migracja, powiedzmy, związana z pracą. To nie jest problem, czy to jest problem?
1: Generalnie nie, no ofert wynajmu jest dosyć dużo. Jeżeli nie jesteśmy związani jakąś tam umową czasową, no to nie byłoby to problemem. Natomiast troszeczkę chyba inne jest podejście tutaj ludzi mieszkających, bo wydaje mi się, że ludzie wolą, ja też tak mam, że wolę mieszkać w miejscu, które jest ładne i dojeżdżać troszeczkę dłużej, niż mieszkać w miejscu, które jest blisko pracy, ale byłoby brzydkie. Na przykład moja praca jest w tym momencie w takiej dzielnicy dosyć przemysłowo-biznesowej, powiedzmy, więc nie ma tam za wiele rzeczy poza firmami, magazynami, firmami i supermarketami w zasadzie. A domy, które są po prostu brzydkie. Nie ma dostępu do plaży, nie ma dostępu do gór, nie ma dostępu do jakichś fajnych parków, więc i tak musiałbym gdzieś jeździć, żeby sobie po prostu od pracy odpocząć, więc wolę mieszkać tutaj, gdzie mieszkam, gdzie mam blisko basen, mam blisko ścieżki do biegania. Pod tym względem patrzę też na zamieszkanie, więc i myślę, że wiele osób ma takie właśnie podejście, że wolą mieszkać w miejscu, które jest fajne, a poświęcić się jednak dojeżdżać do pracy.
2: No właśnie, a propos tych miejsc, bo Nowa Zelandia wielu osobom się pewnie kojarzy z Lord of the Rings, Władca Pierścieni. No i powiedz, czy to faktycznie, jak tam przebywasz, to natknąłeś się na takie urokliwe, niesamowite, epickie wręcz miejsca, że aż się poczułeś niesamowicie. I jeszcze takie drugie pytanie, jakbyś mógł potem powiedzieć a propos naturki, natura tutaj, prawda? Podkreślam, natura, chodzi mi o używki, na przykład marihuana, czy można sobie tam zajarać na przykład?
1: To drugie pytanie czuć czasami, jak się przechodzi ulicą, że ktoś coś się bawi. Nie jest legalna, ale nie jest też jakoś bardzo nielegalna. W ten deseń to działa w tym momencie, że są jakieś tam głosy o depenalizacji marihuany. Jest duży problem, Nowa Zelandia ma strasznie duży problem z cięższymi narkotykami, głównie z metamfetaminą. Z tego powodu wiele osób się chyba boi dragów jako takich w 100% i w ogóle najlepiej, żeby tego w ogóle nie było. Myślę, że pod tym względem to zależy, kto by chciał. Jeżeli ktoś by chciał coś twardszego, no to może mieć problem i powinien, według mnie. Natomiast jeśli chodzi o marihuanę, to chyba nie ma większego problemu. Ja nie wiem, ja już nie używam, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć dokładnie. Jest problem z wwożeniem czegokolwiek do Nowej Zelandii. I to już nie mówię o narkotykach, tylko w ogóle jeśli chodzi o jedzenie, owoce i tak dalej, jest dosyć ostra kontrola na granicy. Więc to też trzeba mieć na uwadze, że nawet za wóz jakiegoś banana może mieć problem, jeżeli tutaj przelatujemy. Natomiast pytanie było o widoki, to tak, pierwszy raz jak przyjechałem tutaj i chyba po tygodniu wybrałem się na rower, jak już ten rower przyleciał, wybrałem się na rower na jedną z fajniejszych plaż, jedzie się buszem i w pewnym momencie wspinasz się i z boku ta plaża się nagle pojawia, to urwało dupę od razu. I to był chyba pierwszy raz, kiedy sobie myślałem, gdzie ja w ogóle przyjechałem? I takich widoków wcześniej nie widziałem, więc wielokrotnie miałem takie przemyślenia w momencie, kiedy poszedłem gdzieś pobiegać i biegniesz sobie w buszu i właśnie nagle się pojawia jakiś widok. Jest wiele miejsc, które są po prostu przepiękne. Tutaj nie ma się tutaj co czarować. Wiadomo, że jeżeli się tutaj żyje i pracuje, tak często tego nie widzimy i nie jesteśmy tak jak turyści, którzy tutaj przyjeżdżają i obstają wszystko w ciągu 2 miesięcy, bo po prostu fizycznie ani finansowo się nie da, ale rzeczywiście jest wiele miejsc, gdzie jest naprawdę ładnie. Północna wyspa generalnie to są plaże, w zasadzie plaże. bo jest ich dużo, są naprawdę przepiękne i jest mało ludzi na tych plażach też, no, jeżeli tylko wyjedziemy poza miasto, kawałek. Południowa wyspa to są jeziora i góry i także tą dupę urywają.
0: Nice. Dobrze. Nowa Zelandia słynie właśnie z tych atrakcji turystycznych. Tak jak widzisz, jeszcze mówiłeś o... W jednej z swoich odcinków, pamiętam, mówiłeś o przemyśle mleczarskim, wełnianym i leśnym. Tak jak ty widzisz, tak jak ty to obserwujesz, to jest tylko to, czy jeszcze coś jest?
1: W ogóle przemysł mleczarski, gdzie wiele osób ma w tej świadomości, że to jest największy eksport Nowej Zelandii, odpowiada tak naprawdę za kilka procent GDP, czyli produktu brutto, krajowego produktu brutto, więc nie jest to tak wielki przemysł, jakby się wydawało. Jest tego dużo rzeczywiście i jest to jakoś tam w świadomości ludzi utkwione, że te krówki i wełna wszędzie są. Natomiast nie pamiętam dokładnie, co było największym producentem, czego najwięcej Nowa Zelandia eksportuje w tym momencie, musiałbym sprawdzić. Natomiast przemysł leśny jest jednym z najbardziej przemyślanych chyba przemysłów tutaj, z tego względu, że on sobie po prostu działa i nie ma jakiegoś negatywnego wpływu na środowisko, z tego względu, że jest to wszystko sztucznie sadzone pod wyręb później. Już nie prowadzi się tych wyrębów naturalnych lasów, które tutaj są. One są objęte ochroną. Więc no, początkowo, jak przyjechał biały człowiek, to różnało wszystko, co leciało, ale to się bardzo szybko skończyło, bo zrozumieli, że nie tędy droga. Jeśli chodzi o przemysł właśnie mięsno-mleczarsko-wełniany, no to w tym momencie pojawia się coraz więcej głosów, że ma ono dosyć negatywny wpływ na środowisko. I jednak turystyka ma dużo większe znaczenie dla Nowej Zelandii niż krowy, jeśli chodzi o finanse, więc myślę, że będzie się to powoli zmieniać. No jest duże lobby, jeśli chodzi o rząd w tym momencie nadal na to, by pchać się w rynek mleczarski, ale nie ma to przyszłości za wielkiej, z tego względu, że wydaje mi się, że Nowa Zelandia już minęła ten punkt, gdzie było to sustainability po polsku, to jest brakuje mi słowa. Okay. Ale chodzi mi o to, że w pewnym momencie już nie miało to jakiegoś negatywnego wpływu na środowisko, ale teraz jest już tego po prostu za dużo. Wiesz, jeżeli rzeki nagle są niezdatne do pływania, bo nie wiadomo, co w nich pływa, jeżeli są strefy blisko fabryk przetwórstwa, gdzie w oceanach nic już nie ma z tego względu, że właśnie za dużo jest jakichś tam produktów przemiany produktów ubocznych, więc ludzie zauważają, że nie jest to, że nie tędy droga, ja myślę, że to się będzie zmieniało. Natomiast z czego Nowa Zelandia by jeszcze słynęła poza tym, to chyba turystyka jednak. Chyba trzeba było patrzeć na turystykę i no ta turystyka rzeczywiście jest rozwinięta bardzo. Gdzie byśmy nie pojechali, to jakieś tam atrakcje dla nas są. Oczywiście słono kosztują, ale to już jest inna sprawa.
0: No ale jeżeli przyjeżdżają ludzie, to liczą się z tym, że będą wydawać pieniądze, ale i tak przyjeżdżają i są. No to fajnie. Mhm. Dzięki temu jest i infrastruktura jest bardziej przyjazna moim zdaniem dla człowieka i robione są różnego rodzaju kładki, jakieś ścieżki, dróżki rowerowe, tak jak powiedziałeś.
1: No to jest naprawdę rozwinięte i chyba nie widziałem nigdzie indziej, może nie zwiedziłem całego świata, zwiedziłem kilka krajów i nie widziałem nigdzie indziej, żeby to było tak utrzymane jak tutaj. Rzeczywiście szlaki turystyczne są wyczyszczone, na szlakach turystycznych mamy wszelkie informacje, są utrzymane. Buduje się strasznie dużo dróg rowerowych w tym momencie, praktycznie w całym kraju. I to zarówno dróg rowerowych, jeśli chodzi o turystykę rowerem górskim, albo o transport tak naprawdę, czyli drogi miejskie, tak żeby sobie jechać do pracy i tak dalej, i tak dalej. Szlaki biegowe także są dosyć rozwinięte. Mamy strasznie dużo baz noclegowych, kempingów, tego typu rzeczy. Praktycznie w tym momencie można od samej północy do samego południa Nowej Zelandii przejechać na rowerze po górach w 90 pewnie procentach, bo jest tych ścieżek zrobionych dużo, więc rozwija się to, jest to dosyć dobre. Jeżeli chcemy być aktywni tutaj, to naprawdę znajdziemy sobie miejsca i możliwości, żeby być blisko natury i być aktywni. Mhm.
0: Dobrze, to a propos jeszcze turystów, to teraz przeszedłbym jeszcze tak łagodnie do jedzenia. Jak pamiętasz, polska kuchnia różni się troszeczkę od kuchni angielskiej. Podobno kuchnia angielska jest najgorsza na świecie. Typowe traditional English breakfast to są takie parówki, kiełbaski nie do zjedzenia, jajko sadzone, ewentualnie pudding, dwie grzanki trójkątne i kawałek fasoli w czymś czerwonym. Jak wygląda tradycyjne śniadanie w Nowej Zelandii? Czy w ogóle coś takiego istnieje?
1: Wydaje mi się, że tradycyjnego śniadania w Nowej Zelandii nie ma. Dużo osób je owsiankę, dużo osób je jakieś owoce. Są też grzanki. Takiego standardowego śniadania angielskiego nie ma. W sensie te parówki z puddingiem, natomiast jajecznica na boczku, jajka schadzone, jajka na tostach, tosty francuskie, tego typu rzeczy chyba byłyby najbardziej popularne, jeżeli tak myślę sobie, co jest dostępne w kawiarniach na śniadanie. To rzeczy oparte na jajkach, do tego jakieś smażone grzyby, tego typu rzeczy. Czyli nie jest tak źle jak w Anglii. Jeśli chodzi o śniadanie, obiad, to jest coś, przeważnie coś wzięte z jakiegoś sklepiku na szybko, czyli niestety po angielsku. Czy to jakaś kanapka, czy to jakiś wrap, czy coś chińskiego, coś tajskiego itd. Kolacja, jeżeli już mówimy o tradycyjnej kolacji, to byłoby to albo pieczeń, albo grill. Barbecue jest tutaj chyba sportem narodowym kolejnym. Aha. Więc nie jest tragicznie. No, znaczy z mojej perspektywy osoby roślinożernej, no to nie ze wszystkim się zgadzam, no ale tak jeżeli już tak byśmy patrzyli obiektywnie, no to nie jest strasznie źle. Natomiast dużo ludzi niestety żywi się tragicznie. No i to jest już, a to już jest inny temat.
0: Pamiętam z jednego z twoich odcinków opowiadać o tym, że nawet McDonald's jest troszeczkę inny, bo podobno proponuje wegańskiego burgera.
1: Znaczy może nie tyle, że proponuję wegańskiego burgera, ale w McDonaldzie jest coś takiego, że sobie można ułożyć własną kanapkę. W wielu McDonaldach się w tym momencie pojawiły takie ekrany dotykowe, gdzie sobie możemy wyklikać wszystko. Tak. Czyli sobie wyklikamy, jaka jest podstawa, wyklikamy sobie, co mamy mieć w tej bułce, jakie mamy mieć dodatki i tak dalej. I da się wyklikać taką bułę, która by była wegańska. Natomiast no to jest taki bardziej hack niż propozycja, bo oni tego oficjalnie nie reklamują. Może powinni, może by zyskali troszeczkę w oczach wielu ludzi. Pojawiły się fast foody już w tym momencie wegańskie. Jest to dosyć popularne. Są burgery, które są po prostu burgerownami wegańskimi w 100%. Jest kilka fast foodów, które tam działają sobie o godzinie 9 czy tam 11 wieczorem, gdzie rzeczywiście dostajesz prawie, że coś w gazecie, czyli jakiegoś zawijanego burgera i chipsy przy tym, i to jest wszystko też wegańsko zrobione, więc ten segment rynku się rozwija i myślę, że się będzie rozwijał coraz bardziej.
2: A tak na chwileczkę może zmienię tylko temat, możemy jeszcze wrócić do jedzonka. Czym jest challenge Wanaka czy Wanaka, nie wiem jak to przeczytać, któremu poświęcasz sporo miejsca na kanale swoim YouTube'owym. Przypominamy, Człowiek Szpinak, możecie sobie znaleźć kanał Pawła na YouTubie. No właśnie, czym jest ten challenge Wanaka?
1: Challenge Wanaka to są zawody triatlonowe. Triatlon, czyli pływanie, jazda na rowerze i bieganie jedno po drugim. Jest kilka dystansów. Tak mówię dla ludzi, którzy się z tym nigdy nie spotkali. Jest kilka dystansów. Dystans taki najbardziej popularny wśród początkujących amatorów to jest dystans olimpijski, czyli pływamy sobie 1,5 kilometra, jedziemy na rowerze 40 kilometrów i biegamy 10. Zajmuje to między 2 a 3, czasem troszeczkę więcej dla wolnych osób, godzin. Później mamy dystanse troszeczkę dłuższe. Jest coś takiego jak Ironman. jest firma, która organizuje zawody Ironman i Ironman jest marką, natomiast jest też dystans Ironman i dystans jako taki to jest 3,8 km pływania, 180 km jazdy na rowerze i na koniec jeszcze maraton, czyli 42 tam z hakiem kilometrów biegania. Challenge Wanaka to są właśnie zawody na dystansie Ironman i na połowie tego dystansu, czyli dokładnie połowa tego, co mówiłem, czyli 1,9, 90 i 21. Odbywa się to co roku w lutym w Wanaka. Wanaka jest bardzo małym miasteczkiem na południowej wyspie nad jeziorem Wanaka. I te zawody są uważane przez wiele osób za jedne z ładniejszych i trudniejszych na świecie, z tego względu, że są dosyć nieprzewidywalne. Pogoda przede wszystkim jest dosyć nieprzewidywalna. Czasem jezioro to jest jezioro lodowcowe, więc czasem potrafi mieć 12 stopni temperatury, czasem potrafi mieć 15. Pogoda może być taka, że może być 10 stopni i lać deszcz i wiać wiatr taki, że nas zwieje z roweru. Albo tak jak w tym roku, może świecić słońce i praktycznie nie być wiatru w ogóle. Więc do tego maraton biegniemy sobie na szutrze, a nie na asfalcie, żeby było troszeczkę trudniej. Więc dlaczego poświęcałem tym zawodom tyle czasu? Z tego względu, że rok temu próbowałem je zrobić i niestety mi się nie udało. Z powodu medycznych musiałem się wycofać podczas biegu. Więc w tym roku robiłem przygotowania i tak zacząłem... Wiele osób pytało o to, jak te przygotowania idą, więc zacząłem rzucać vlogi codzienne, co było dosyć męczące samo w sobie, ale do tego chyba tak widać to na kanale, że było dosyć mocne przygotowanie. No w tym roku udało się to ukończyć, może nie z jakimś czasem takim, jaki bym chciał, ale powoli, a do przodu.
2: Ale ogólnie poszło ci jak tym razem? Dobrze?
1: Poszło dobrze. Znaczy jedyny błąd, jaki popełniłem, to to, że odpuściłem sobie tą porcję biegową z tego względu, że dwa tygodnie później robiłem kolejne zawody na takim samym dystansie, a już w Taupo, na północnej wyspie. Więc chciałem sobie zachować troszeczkę energii. No te drugie zawody w Taupo poszły strasznie źle i był to czas bardzo wolny. Więc jakbym patrząc z perspektywy, powinienem po prostu sobie nie odpuszczać, tylko próbować zrobić jak najlepiej, jakby się udało, te zawody w Challenge Wanaka. Natomiast część rowerowa poszła bardzo dobrze. Same zawody jako takie. No mój najlepszy czas na Ironmanie to jest w tym momencie 11 godzin, tam z kilkoma minutami. Challenge Wanaka ukończyłem w 12 godzin, więc nie jest to najlepszy czas, ale nie też jakoś bez dramatu. Może jest jakaś tam drobna nutka niezadowolenia, ale generalnie jestem zadowolony z całego sezonu i z przygotowania i z... Może z przygotowania nie, ale z efektów. Miałem luźniejszy sezon, jeśli chodzi o triathlon, więc... No wiadomo, że trzeba liczyć siły na zamiary.
2: No widać, że sport jest ważny dla ciebie.
1: No jest to dosyć duża część mojego życia, tak. I zaczęło się w Londynie. Jak mieszkałem w Polsce, to ani psychicznie, ani fizycznie nie miałem na to siły. W Londynie się zaczęło troszeczkę... W zasadzie przez transport londyński, z tego względu, że tak, no metro jest i transport w Londynie jest bardzo dobrze rozwinięty, ale jest niestety drogie. Jak przyjechałem do Londynu, to przejazd z trzeciej strefy do pierwszej strefy na miesiąc kosztował jakieś 160-170 funtów, co jeżeli się jeszcze myśli w złotówkach, to jest to dosyć drogie, prawda? Więc myślałem sobie, że sprowadzę sobie swój rower górski i będę dojeżdżał do pracy na rowerze. Jak byłem nastolatkiem jeszcze w liceum, to strasznie dużo jeździłem na rowerze, natomiast później mi przeszło, więc przywiozłem ten rower do Londynu, zacząłem jeździć, potem się okazało, że jakąś tą formę sobie zbudowałem na tym, więc zacząłem szukać co dalej. Przez przypadek jakoś trafiłem na triatlon, zakochałem się w triatlonie praktycznie od pierwszego startu i tak już zostało i zostanie na pewno na długo, bo naprawdę sport daje tak wiele satysfakcji i tak wiele dystansu do życia, do pracy i do wszelkich problemów, że ja już sobie nie wyobrażam takiego życia nieusportowionego w tym momencie.
0: A czy wydaje ci się, że rząd nowozelandzki wspiera takie inicjatywy organizowania różnego rodzaju właśnie takich challenge'ów, takich zawodów i wszystkich rzeczy tych okołosportowych, po pierwsze przez budowę tych różnych ścieżek rowerowych, ale jak wspomagając tych organizatorów, twoim zdaniem?
1: Może nie tyle rząd, co lokalne jakieś instytucje. Na przykład w Taupo te zawody Ironman co roku mają nie tyle nawet poparcie burmistrza, to burmistrz Taupo jest zafascynowany tym, za każdym razem dziękuję, za każdym razem ma jakąś tam przemowę i widać, że rzeczywiście jest to dla nich ważne. I myślę, że właśnie te lokalne władze zauważają, że jest to duża korzyść dla miasta, szczególnie jeżeli jest to jakieś mniejsze miasteczko, bo wiadomo, że jeżeli patrzymy na Auckland, no to Auckland nie poczuje, jeżeli przyjedzie tutaj 2000 ludzi nagle, bo nie jest to jakiś wielki odsetek, prawda? Ale jeżeli do takiego Taupo, które ma 30 tysięcy ludzi, nagle przyjedzie 2000 ludzi, którzy muszą gdzieś jeść, gdzieś spać i coś pozwiedzać, to jest to taki zastrzyk finansowy dla regionu, że dbają o to i rok w rok jest tych eventów coraz więcej i są coraz lepsze.
0: Powiedz mi tak, czyli można powiedzieć, że już około 4 lat mieszkasz w Nowej Zelandii. Czy udało ci się już zwiedzić całą Nową Zelandię, czy albo objechać, czy jeszcze nie?
1: No nie wiem, może z 10% się udało zobaczyć takich rzeczy fajniejszych. Nie, może troszeczkę więcej. Ja siłą, może nie tyle siłą rzecz, ale mam takie przekonanie, że nie chcę robić rzeczy turystycznych. Czyli na przykład nie byłem w Hobbitonie, tam gdzie są te chatki z Władcy Pierścieni. Tak. Bo mnie to nie interesuje. Jest to też spęd turystów i słyszałem, jak to wygląda, że po prostu idziesz sobie w sznurku jak jeden za drugim i nawet nie masz czasu, żeby to zobaczyć. Więc takich rzeczy nie robię. Wiele rzeczy, które ja zwiedzam, to zwiedzam przy okazji albo jakichś treningów, albo jakichś wypadów rowerowych, albo zawodów. Więc jak teraz byliśmy w Łonaka, to byliśmy na 2 tygodnie tam, więc udało nam się zobaczyć parę rzeczy, których nie widziałem rok temu. I jeżeli pojadę gdzieś w przyszłym roku, też będę się starał coś takiego zrobić, więc zwiedzam ją sobie tak powoli, krok za krokiem. No będę tutaj przez wiele lat, więc nie spieszy mi się jakoś bardzo, ale jest tak wiele rzeczy do zobaczenia. Wiesz, na samą południową wyspę myślę, że 2-3 miesiące można by było spokojnie spędzić i jeżeli chcielibyśmy zobaczyć wiele rzeczy. Z tego względu, że te wiele rzeczy, które tutaj są, wymagają jakiejś aktywności, wiesz? Trzeba na przykład przejść kilka kilometrów albo kilka godzin, żeby coś zobaczyć. Albo sama trasa jest tym, co chcemy zobaczyć. Jest szlak turystyczny na południowej wyspie, nazywa się Kepler Track, który ma 60 parę kilometrów i trzeba go zrobić w 3 dni, żeby go przejść. No, więc jak sobie policzymy wszystkie takie rzeczy, no nawet tutaj koło mnie jest Hillary Trail, który ma 78 kilometrów łącznie i też zajmuje kilka dni. Byliśmy na rowerze na Timber Trail, to były rejony właśnie tych dawnych wyrębów drewna, gdzie teraz jest to rezerwatem, ale jest ścieżka rowerowa, która ma chyba 200 kilometrów niecałe. Trzeba robić ją w 2 dni, więc to wszystko się składa i jest strasznie wiele rzeczy do zobaczenia tutaj i no troszeczkę jeszcze zajmie czasu.
0: Ale ja rozumiem, że jeżeli jest jakaś ta ścieżka rowerowa, ona ma tam 200 kilometrów, to co jakieś, nie wiem, 50 czy 130 kilometrów są jakieś takie miejsca, gdzie można rozbić biwak i przenocować, tak?
1: Jest to tak robione, ewentualnie można sobie to podzielić na 2 dni. Będzie, jeżeli mamy taką ścieżkę gdzieś, no to będzie jakaś firma albo jakiś gość, który nas może przetransportować z punktu A do B, czyli sobie zostawimy samochód na przykład na finiszu pierwszego dnia i ktoś nas zawiezie z rowerem na start, więc za jakieś tam drobne pieniądze, bo to wtedy nie kosztuje kosmosu. Natomiast jeżeli chcemy sobie rzeczywiście przenocować, to tak, chyba 3 miejsca były z tego, co pamiętam, na tym Timber Trail. Na przykład Hillary Trail, 78 km tutaj niedaleko, przewidziane jest na 4 dni i są albo pola namiotowe co 15 km mniej więcej, albo jakieś noclegi, chatki, gdzie się można przespać. Tak samo jest na przykład w Tongariro Crossing. Bardzo fajne miejsce, które wygląda po prostu jak księżyc z tego względu, że jest to wulkaniczny rejon i wszędzie jest lawa i pozostałości wybuchów. Cała ścieżka, ten najdłuższy szlak, ja mam około stówki, jest wiele chatek, gdzie można się przespać, po prostu rezerwujemy wcześniej, mamy ją sobie zostawić w takim stanie, w jakim ją zostaliśmy, można się tam przespać, także naprawdę w ogóle dziwią mnie ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają i nie planują aktywnych wakacji, z tego względu, że jest to kraj stworzony do tego, żeby tutaj być aktywnym i spędzić aktywnie czas, jeżeli się tutaj przyjeżdża. Bo wiesz, zobaczenie plaży, przyjechanie na plaży, zobaczenie plaży, no to fajnie. Byłem, widziałem, no i co dalej?
0: Tak. Tak, no tym bardziej, że nie ma takich rzeczy w innych częściach świata. Będziemy już powoli musieli kończyć, a ja mam jeszcze bardzo dużo pytań do ciebie, także może ewentualnie odłożymy to na następny raz, na zakończenie, ponieważ chciałbym jeszcze przepytać cię, na to już nie ma czasu, ale chciałem cię właśnie przepytać ciebie o sprzęt, zarówno chodzi mi o strój, buty przede wszystkim, jeżeli chodzi o bieganie, jak i sprzęt, jeżeli chodzi o jeżdżenie. Ale moje ostatnie pytanie jest, chciałem się zapytać, w którym momencie ty przeszedłeś zostałeś się roślinożercą? Jakie to były, bo jak ciebie słucham, jak słuchałem twoich komentarzy na YouTubie odnośnie tego trenera, który tam, jakiś tam był trener, który coś nam podpowiadał i ty wytknąłeś mu jego błędy, to mi się to spodobało i cenię sobie po prostu twoje podejście do tematu, jak się przygotowujesz do tego, żeby o czymś opowiedzieć. Pamiętam jednym z odcinków, jak rozmawiałeś z jakimś Nowozelandczykiem na temat właśnie na przykład upolowania jakiejś zwierzyny, tam było chyba ryba czy jakieś coś nie pamiętam w tej chwili, czy ty to zjadłeś, czy nie, ale stwierdziłeś, że no, jest to jakaś forma i to nie jest to samo, co powiedzmy jakieś tam ideologiczne jakieś tam podejście niektórych ludzi. A no jest takie bardziej podobne do mojego, bo ja nie mogę powiedzieć, że jestem wegetarianinem, bo od czasu do czasu Gabrysia tam przyszykuje jakąś rybę i coś takiego zjemy, ale nie ma u mnie jakiejś takiej, wiesz, otoczki ideologicznej, wiesz, takich długich swetrów, pufiastych spódnic u dziewczyn i jakichś tam kolczyków w uszach, w nosie i innych tatuaży i czegoś takiego, tylko jest takie racjonalne, normalne podejście do tego ze względów zdrowotnych i twoje też w podobny sposób jest i chciałem właśnie ciebie zapytać na koniec, żebyś powiedział tak, w którym momencie stwierdziłeś, że będziesz roślinożercą i jakie objawy były i czy nie miałeś, jak stałeś się roślinożercą, nie miałeś jakichś takich ciągotów, powrotów, czy nie śniły ci się jakieś tam kiełbaski z grilla?
1: Na szczęście mi się nie śniły, to jest dobrze. Jest to 2 lata temu mniej więcej przeszedłem na dietę roślinną i pobudki były takie typowo czysto egoistyczne, po prostu szukałem czegoś, co będzie lepsze dla sportu.
0: Przepraszam, tak, 2 lata temu, przepraszam, że ci przerywam, 2 lata temu, czyli robiłeś już sport wyczynowo wcześniej niż 2 lata temu, prawda?
1: Zacząłem, tak, zrobiłem, przeszedłem na dietę roślinną zaraz po pierwszym Ironmanie, jaki ukończyłem, czyli, a ukończyłem ich w tym momencie 5, czyli 4 z nich zrobiłem już na diecie roślinnej. Wiesz co, szukałem czegoś, co byłoby bardziej energetyczne i lżejsze, tak chyba najlepiej to można opisać. Z tego względu, że jest strasznie dużo diet dla sportowców, które można sobie znaleźć i strasznie dużo porad dla sportowców, natomiast jest niewiele dobrych porad dla sportowców wytrzymałościowych. Mamy troszeczkę inne potrzeby. Mamy duże potrzeby energetyczne. Musimy dbać dosyć mocno o stronę hormonalną, o stronę badań krwi, bo mamy zaniżone wyniki żelaza, zaniżone wyniki białych i czerwonych krwinek z tego powodu, że te sporty wytrzymałościowe niestety są dosyć mocno obciążające dla organizmu, więc trzeba o to dbać. Plus dosyć ciężko się trenuje w momencie, kiedy coś musisz trawić. Więc jeżeli zjesz sobie taki polski, typowy polski obiad, no to tak naprawdę nie jesteś w stanie trenować przez najbliższe kilka godzin. Więc to był ten, tak bardzo krótko wyjaśniając, to był ten pierwszy powód. Mam jakieś tam powody etyczne w głowie, natomiast jakoś nimi się strasznie nie chwalę z tego względu, że one do ludzi nie docierają. Wiesz, zauważyłem, że jeżeli mówi się o powodach etycznych, to ktoś pomyśli sobie, no tak, biedne krówki, ale tak musi być, a w ogóle to ja lubię. Więc nie dotrzesz do nikogo w ten sposób. Natomiast jeżeli opiszesz dietę z poziomu diety jako takiej, czyli podejrzysz do tego egoistycznie troszeczkę, czyli powiesz, że pokażesz, co można robić, jak można robić i jakie są tego efekty, to ktoś może się zastanowić, aha, no to rzeczywiście to jest jakaś tam alternatywa, prawda? Więc ja mam nadzieję, że w dzisiejszych czasach już mam dosyć takie zdroworozsądkowe podejście do, równo do diety, jak i do weganizmu. Też miałem chwilę taką, że starałem się walczyć z wiatrakami, chociaż bardzo szybko zrozumiałem, że to nie ma sensu, bo pomyślałem sobie, że gdyby ktoś do mnie mówił tak, jak ja teraz mówię do innych, w momencie, kiedy ja jeszcze nie byłem na diecie roślinnej, to też bym go zignorował, więc to chyba było najważniejsze, co zrozumiałem. Więc mam nadzieję, że mam to podejście takie bardziej zdroworozsądkowe w tym momencie i bardziej podchodzę do tego właśnie na poziomie diety.

0: pamiętam. I co? Jak mhm. papaj sobie bierzesz ten, ten szpinak i tada, i dostajesz wielkiej siły. Znaczy,
1: tak. Właśnie jest coś takiego. Szpinak jest dobry. Szpinak jest dobry. Smoothie szpinakowo-bananowe po treningu jest bardzo fajne. I
2: ale za dużo się go nie można jeść. Pamiętajcie o tym.
1: Ale to trzeba się postarać, żeby zjeść za dużo. To jest inna sprawa, prawda? Mhm. To trzeba było rzeczywiście się opychać.
2: Dobrze, reasumując, czyli generalnie to, co ci się zdarzyło w twoim życiu, że no, dla wierzących powiedzieliby, że Bóg postawił na twojej drodze Nową Zelandię, a dla niewierzących by powiedzieli, los tak chciał, to nie żałujesz tego z perspektywy czasu i gdybyś miał możliwość cofnięcia czasu, to poszedłbyś tą samą drogą, tak? Nowa Zelandia.
1: Gdybym miał możliwość cofnięcia czasu, to zrobiłbym to szybciej. Tylko tyle tak naprawdę. No, był to szczęśliwy zbieg okoliczności tak naprawdę, bo zarówno mój wyjazd do Anglii jakoś się zbiegł bardzo dobrze w czasie i było to dobrze wyliczone. I zarówno mój wyjazd do Nowej Zelandii też się udało dostać ofertę w pracy, w której tak naprawdę pracuję najdłużej ze wszystkich moich prac, jakie miałem w życiu w tym momencie, więc to może być też świadectwem tego, że rzeczywiście mi się tutaj podoba w tej pracy akurat, w której jestem, a nie jestem z firmą związany wizą, z tego względu, że mam tutaj już stałą rezydencję, więc mogę robić co chcę, ale pracuje mi się tutaj dobrze. Nie miałem nigdy takiego pomysłu, że chyba źle zrobiłem. Nie, no jedyne, o czym myślałem, to to, że szkoda, że nie zrobiłem tego szybciej, bo naprawdę jest dobrze i ja też mam specyficzny tryb życia i zdaję sobie sprawę, że to może być nie dla każdego. Nowa Zelandia też nie jest dla każdego i Nowa Zelandia na pewno nie jest krajem emigracyjnym jako takim. Jeżeli patrzymy sobie na Niemcy albo Wielką Brytanię, gdzie rzeczywiście wiele osób myśli o tym, żeby pojechać, zrobić swoje, zarobić i wrócić, albo robić coś innego. I tak te kraje są traktowane. Nowa Zelandia jest bardziej traktowana chyba jako kraj do życia. Zarabia się mniej niż w Anglii, koszty są troszeczkę więcej niż w Anglii, no ale dostaniemy bonus w postaci mieszkania w takim kraju.
2: No ja tak rozmawiałem tutaj ze znajomymi przed tym nagraniem, jak tak się tak zastanawiałem, o co chciałem ciebie zapytać i ich jakieś plusy i minusy. No minusy były dla nich takie, że jest to daleko od Polski, więc stwierdziłem, taką wiesz, uknąłem taką tezę, że ktoś, kto się nie może odspawać od Polski, to Nowa Zelandia nie jest dla niego. Ktoś, kto szuka spokojnego życia, czyli w pracy takiej, że nie musi się martwić, czy mu starczy do pierwszego, nie ma zamiaru zbić kokosów, ale szuka świeżego powietrza, zdrowego jedzenia, bez chemii, to i pięknych widoków i powiedzmy podoba mu się Anglia, tylko troszeczkę jest za zimno i mało słońca, no to Nowa Zelandia to jest taka alternatywa, tak sobie pomyślałem.
0: W tej chwili przyszło jeszcze do nas pytanie, tym razem przez Facebooka do ciebie, od Jarosława. Zdaje się, że już troszkę o tym było, ale nie wiem, czy dokładnie o zakładaniu firmy. Czy łatwo jest założyć firmę w Nowej Zelandii?
1: Trzeba się zalogować na stronie, kliknąć parę razy i firma jest.
0: Cywilizacja, tak. Proszę państwa, cywilizacja.
1: Tak, jest bardzo łatwo, wiesz, logując się do strony, zobaczymy sobie, jak wyglądają nasze podatki, ile mamy zapłacić, co, kiedy i tak dalej, więc jest to dosyć proste. Natomiast tutaj też by trzeba było warto zauważyć, że to możemy zrobić po otrzymaniu wizy oczywiście, nie na wizie turystycznej, nie na wizie jakiejś working holiday, tylko będąc już tutaj. Możemy oczywiście dostać też wizę inwestorską, o czym zapomniałem wcześniej powiedzieć. Wiza inwestorska, jeżeli mamy chyba $1 000 000 do zainwestowania w Nowej Zelandii, to wtedy możemy się ubiegać o wizę inwestora.
2: Powiedz tak jeszcze,
1: wygląda. Ale nie, jest dosyć łatwo. Mhm.
2: Powiedz jeszcze, po jakim czasie można się starać o rezydenturę? Ile czasu minimum trzeba być i pracować?
1: Dzień w zasadzie. Można się starać o rezydenturę, nie będąc nawet w Nowej Zelandii. To jest po prostu system punktowy, który na podstawie tych punktów jest nam ten wniosek rozpatrywany. I no tak, żeby mieć jakiś obraz, 100 punktów jest potrzebny do tego, żeby można było przejść na listę rezerwową, która przeważnie przechodzi. 140 jest wymagane, żeby mieć gwarantowane przejście tej weryfikacji. I na przykład oferta pracy to jest 60 punktów, a posiadanie

0: z listy zawodów wymaganych wraz z kwalifikacjami to jest drugie 60. Czyli mając ofertę pracy i mając zawód z tej listy, możemy się od razu ubiegać o rezydenturę w zasadzie. Minus jest taki, że to trwa troszeczkę, więc niewiele osób tak robi, bo przyznanie rezydentury trwa nawet do 9 miesięcy, więc wiele osób robi po prostu tak, jak ja zrobiłem, że dostaję wizę i praktycznie po chyba miesiącu mieszkania tutaj zacząłem się już ubiegać o rezydenturę.
1: Okej, okay. A paszport, obywatelstwo po jakim czasie?
0: 5 lat. 5 lat rezydentury.
1: Aha, okej, okay. Dobrze. To moje pytanie troszeczkę umknęło, ale jeżeli byliby chętni, zwracam się do tych słuchaczy Nocnego Radia, którzy sobie odsłuchają tego w postaci podcastu, czy tam jak na twojej stronie podcastu, jak się ten odcinek ukaże, jeżeli mieliby pytania o te, mam na myśli pytania techniczne związane ze strojem i z ubiorem, bo ja rozumiem, Paweł, że ten rower, który masz, to nie jest twój pierwszy rower, to już jest jakiś rower kolejny, tak?
0: Jest ich kilka i kilka ich przeszedłem. Tak. No tutaj można by było zrobić osobno tak naprawdę długą dyskusję na temat sprzętu do triatlonu i no żeby nie zanudzać w tym momencie, bo rozmawialiśmy nie o tym, to tak. Triatlon jest o tyle fajnym sportem, że jest bardzo, bardzo otwarty na nowe osoby. I rzeczywiście na tym, żeby być na tym topie, no to trzeba w niego zainwestować, ale żeby go tylko ukończyć i żeby tylko coś tam zrobić, to wystarczy mieć jakikolwiek rower, jakiekolwiek buty, jakiekolwiek spodnie. Jedno, co trzeba mieć, przeważnie to piankę do pływania, którą sobie można gdzieś tam pożyczyć. Więc nie ma bariera wejścia dla osoby, która po prostu chce tylko sprawdzić się i zobaczyć, jak to wygląda, jest naprawdę niska. Tak, bariera wejścia, jeżeli chcemy już być w tym sporcie na dłużej i chcemy mieć cały sprzęt skompletowany dla siebie na jakimś tam wyższym, powiedzmy półzawodowym poziomie, no to jest już dużo wyższa, bo tutaj tak naprawdę nie ma sufitu, jeśli chodzi o wydatki.
1: To znaczy, możemy inwestować. Chodziło mi o to, że trzeba być przygotowanym na to, że jeżeli kupimy rower, nie od razu kupujemy jakiś, nawet jeżeli dostaliśmy pieniądze od wujka czy od taty za zdanie matury czy jakiegoś innego egzaminu, nie kupujemy roweru z wyższej półki, bo to nie o to chodzi, że musimy się przygotować na to, że będziemy rowery zmieniać, powiedzmy, razem z naszym rozwojem. Czyli na przykład to może być co 2 lata, na przykład, bo stwierdzimy, że...
0: To jest też inna sprawa...
1: Tak,
0: chodzi to też jest inna sprawa...
1: No mów proszę, tak.
0: Sorry. Rower triatlonowy nie nadaje się do codziennej jazdy. I to jest ten minus, więc to nie jest standardowy rower szosowy. Więc jeżeli ktoś chce kupić rower triatlonowy, to kupuje go pod triatlon. Dlatego nie warto go kupować na sam początek, z tego względu, że może nam się to po prostu nie spodobać, albo nie będziemy tego wykorzystywać. Jasne. Można ukończyć triatlon na rowerze szosowym, natomiast ciężko jest dojeżdżać do pracy na rowerze triatlonowym. Tak to działa, więc warto zacząć jednak od roweru szosowego i powoli w ten triatlon się zgłębiać i później sobie wymieniać rzeczy, które są dla nas najważniejsze. I które są po prostu w naszym budżecie, no bo tak jak mówię, tutaj nie ma sufitu, więc można popuścić wodze fantazji.
1: Powiedz mi jeszcze tak, przepraszam, tak rzutem na taśmę jeszcze jedno pytanie odnośnie odżywiania się. Czy ty, jak przygotowujesz sobie posiłki, to sprawdzasz kaloryczność poszczególnych produktów i ich z nich budujesz sobie śniadanie albo obiad czy kolację? Czy w ten sposób do tego podchodzisz, czy po prostu otwierasz lodówkę i wyjmujesz takie pierwsze z brzegu warzywa i robisz sobie sałatkę na przykład?
0: Generalnie ta druga opcja, czyli już teraz po tych kilku latach wiem, co kupować, wiem, co mieć w lodówce. Początkowo musiałem mierzyć te kaloryczności i to, ile to ma białka, węglowodanów i tłuszczy, z tego względu, że bardzo łatwo jest nie dojeść na diecie wegańskiej. I to jest jeden z głównych problemów, jaki ludzie mają, że po prostu jedzą za mało. Z tego względu, że patrzą na jedzenie objętościowo. Jeżeli się porówna objętościowo jedzenie wegańskie do jedzenia standardowego, to jedzenie wegańskie ma dużo mniej kalorii. Dlatego ludzie mają wtedy mniej energii, dlatego jest ten stereotyp tych wychudzonych wegan. Bo rzeczywiście, jeżeli byśmy sobie tak chcieli jeść na samych sałatkach, no to, no to nie przejdzie, więc trzeba mieć już opracowane produkty, które są, które mają kaloryczność. No ja mam ten minus bardzo często, że po prostu ciężko mi jest zjeść wystarczająco dużo. Ale to właśnie przez treningi, więc nie, na co dzień nie mierzę, na co dzień nie liczę, staram się mieć te produkty zbilansowane jakoś tak, żeby nie były to po prostu pomidor z sałatą, no bo to chyba w świadomości wielu osób jest, że tak się odżywiamy, no ale to nie ma nic wspólnego z prawdą, bo jest to mieszanka wielu warzyw i... Natomiast ja nie mam energii na to, żeby mierzyć te produkty i liczyć cały czas. Od czasu do czasu, tak raz na parę miesięcy zrobię sobie wyliczenie z całego dnia, żeby mieć porównanie, czy nadal jem mniej więcej tak, jak powinienem, jeśli chodzi o kalorykę, ale to naprawdę wszystko.
1: No dobrze, no to w porządku. No to ja bardzo serdecznie dziękuję Ci za to, że poświęciłeś nam czas. Jeszcze raz zwracam się z apelem do tych, którzy będą słuchać tej audycji później, żeby w komentarzu podali, czy im się podobało i czy temat teatronu jest na tyle ciekawy, że można by o nim coś jeszcze opowiedzieć. I ja poprosił Ciebie o to, żeby za jakiś czas, żebyśmy się znowu spotkali, ale tym razem będziemy właśnie opowiadać stricte o jedzeniu, o odżywianiu się. Będziemy starać się podpowiadać ludziom, którzy chcą się zmierzyć z roślinożernym sposobem odżywiania się, jak spróbować, czy dadzą radę, tak jak powiedziałeś o rowerze, że najpierw kupmy sobie zwykły rower górski, zobaczmy, czy nam się ten triatlon spodoba. Tak samo ja bym chciał otworzyć taką, jakby powiedzmy, taką przedszkolę, czy tam, czy zerówkę dla tych ludzi, którzy w ogóle miesiąc, rok temu w ogóle nie brali pod uwagę tego, że mogą przestać być mięsożercami, a coś się stało w ich życiu, ktoś ich namówił, coś im się spodobało albo cokolwiek innego i pomyśleli, dobra, to może spróbuję, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. I chciałbym Ciebie poprosić o kolejne spotkanie dla początkujących, bo już z doświadczenia swojego, tym bardziej to będzie o tyle cenne, że jesteś człowiekiem bardzo aktywnym fizycznie i tutaj możesz swobodnie rozwiać wszelkie obawy związane z tym, że jak zacznę jeść to przysłowiowe, bo tak to nie jest, ale przysłowiowy tą sałatę z pomidorem, to nie będę miał siły, osłabnę i tak dalej. Naprawdę odpowiedni sposób odżywiając się i dobierając sobie różnego rodzaju produkty swobodnie dla ludzi, powiedzmy takich przeciętnych, można dobrać naprawdę repertuar taki, że przez tydzień czasu możemy jeść wszystko, całkowicie każde danie będzie inne, a jednocześnie będziemy zaspokajać, dostarczać organizmowi, zaspokajać jego potrzeby związane właśnie ze spalaniem, z energią i z życiem.
0: To byłoby bardzo ciekawe z tego względu, że mi się wydaje, że jest bardzo dużo takiego fałszywego przeświadczenia o tym, czy ta dieta jest i jak ta dieta wygląda. I no, tak jak mówię, ona nie musi się wiązać zupełnie z etyką, nie musi się wiązać z jakimiś wyższymi wartościami. Może być to po prostu dieta, która nam sprawi przyjemność. No tak, dla zakończenia mogę podać, że dzisiaj na kolację będzie tort i będą lody. I to będzie moja kolacja, na pewno. I żeby nie było, że trzeba czegoś unikać, albo że czegoś nam brakuje. Tak naprawdę nie. No,
1: czyli nie jest to dobrze sobie poukładać. Nie jest to dieta jakiegoś mnicha, który się umartwia, prawda?
0: Oj, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Ja naprawdę lubię jeść, naprawdę lubię jeść dużo i lubię jeść rzeczy dobre. I jeżeli te rzeczy są... O, przepraszam, kopnąłem mikrofon. Jeżeli w te rzeczy uda nam się zrobić zdrowo, no to jest tylko bonus. Więc tak, jeżeli ktoś byłby chętny, no to bardzo chętnie możemy na ten temat porozmawiać w przyszłości.
1: Okay,
2: ja również bardzo dziękuję Ci za przybycie. No i czekam niecierpliwie, aż znowu nas odwiedzisz, Pawle.
1: No, ja bardzo
0: dzięki wielkie.
1: Przypominam, że w naszym radzie dzisiaj występował człowiek szpinak, czyli Paweł z Nowej Zelandii, który jest urodzonym Polakiem, który wyemigrował do Wielkiej Brytanii i stamtąd wyemigrował do Nowej Zelandii. Nie żałuje tego kroku, jest szczęśliwy, jest uśmiechnięty mówi, że gdyby mógł powtórzyć to jeszcze raz, to zrobiłby emigrację do Nowej Zelandii, zrobiłby o wiele wcześniej, także do wszystkich Polaków zwracam się, nie bójcie się, jeżeli się okaże, że z jakichkolwiek powodów dyskryminacji czy zmiany czegokolwiek podejścia do was tutaj w Wielkiej Brytanii, śmiało odwiedzajcie strony, w sumie może za mało żeśmy powiedzieli, ale na pewno tą stronę, którą powiedziałeś o tym Skills, coś tam możecie odwiedzić, to będą wasze pierwsze kroki, szukajcie wiadomości, gdzie odbywają się w danym miesiącu targi, bo to jest zarówno Londyn, jak i Edynburg, Manchester, Leeds, czy gdzieś tutaj południe Anglii, odbywają się co jakiś czas różnego rodzaju targi, webinary, można znaleźć informacje, można nawiązać z kimkolwiek kontakt, możecie napisać w komentarzu, to tutaj krawiec powkleja te linki i jakiekolwiek pytania z tym związane, to pomogą wam, żebyście się po prostu nie bali. I też taką zapowiedzią na koniec przypominam, że jeżeli będą chętni, to spróbujemy otworzyć taką ścieżkę dla tych, którzy chcą spróbować zostać roślinożercami. Nie na zasadzie takiej, że muszę, tylko że po prostu chcę sprawdzić, czy dam radę. Na zasadzie takiego challengera, tak jak właśnie Paweł postanowił, spodobał mu się triatlon i postanowił brać udział w różnego rodzaju zawodach, przygotowuje się do tych zawodów i są to różnego rodzaju obciążenia, zarówno jeżeli chodzi o pływanie, czy o bieganie, czy jeżdżenie na rowerze. Je warzywa i owoce i się dobrze ma i będzie jadł dzisiaj na kolację lody i torta, więc głowa do góry. No i ja jeszcze raz gorąco dziękuję i do usłyszenia następnym razem.
2: Do usłyszenia.
0: Dzięki również, do usłyszenia.
2: Cześć. No i to by było na tyle. Ja też się z wami żegnam. Dzięki, że byliście i do następnego. Cześć.

0: Dobry wieczór, nocniki. Witajcie w ten niedzielny wieczór. Tu ja, Ania. Witam was. I właśnie tutaj dużym zaufaniem, duże zaufanie mam do was, bo chcę ten swój pierwszy raz live robić z wami. Nie, to nie jest Cześć Krawcze. To jestem ja, Ania z Trójmiasta. Słychać mnie w ogóle? Dajcie znać na czacie, czy w ogóle mnie słychać. Tak, tak. Tak, słuchajcie, dobrze. Słuchajcie. Dzisiaj taki plan minimum. To znaczy tak. Musimy wypróbować Skype'a, czy umiem Skype'a odbierać. Więc po prostu zadzwońcie. No i musimy wypróbować Tipli. Więc chociaż jeden donate mnie usatysfakcjonuje. Tam macie w opisie Tipli Nocne Radio. Jako taka księgowa Nocnego Radia założyłam po prostu konto Nocne Radio. I tam będziemy mieć taki fundusz remontowy na jakieś pilne wydatki Nocnego Radia, jakieś serwery i tego typu inne ciekawostki. Miałam w planach jakiś konkretny temat, ale muszę przyznać, że ogarnianie się... Dobrze, słuchajcie, jak Radio Maryja głoś najwyraźniej, to się cieszę. Dzięki, Ploki. Ogarnianie się z OBS-em zajmuje tyle czasu, że nie zdążyłam ładnie wam przygotować tematu. Postanowiłam do nadawania pierwszy raz podejść tak, jak dawno, dawno temu podeszłam do jazdy samochodem. Czyli podstawa. Na początku jeździłam sama, nie włączałam nawet radia, skupiałam się tylko na jeździe. I może tak jest taki temat tej audycji, jak na przykład wasze pierwsze razy wyglądały. Nie chodzi mi, wiadomo, o te intymne, tylko chodzi mi na przykład właśnie, co było dla was najbardziej stresujące. Bo dla mnie, oprócz tego nadawania dzisiaj pierwszy raz, to chyba właśnie pierwsza samodzielna jazda samochodem, to był największy stres. Widzę was tutaj sporo.
1: O. Ploki, 100 zł. Na dobry początek.
0: No, wielkie dzięki, Ploki. Tutaj pierwszy donajcik wpadł. A teraz, jak już mamy Tipli przetestowane, to proponuję jakiś telefon. Od razu was ostrzegam, że ani Krawie dzisiaj nie zadzwoni, ani Gambo dzisiaj nie zadzwoni, bo są bardzo zajęci, więc chyba tylko Etam może mnie uratować. No ale mam nadzieję też, o, może Czektul mnie uratuje i zadzwoni i sprawdzi, jak ten Skype tutaj działa i czy się dobrze słyszymy i czy wszystkie filtry dobrze wyregulowane. Ten temat, który miałam przygotowany, pierwsze karmienie syna, Karolina. Tak. Pierwsze dziecko, pierwsze karmienie syna, tak. To dla kobiet zdecydowanie. Pierwsze przewijanie, może dla mężczyzn. O, może jakie wrażenia z pierwszego przewijania dzieci. Ten temat, jaki chciałam dla was przygotować dzisiaj, to właściwie też taki pierwszy raz, też taki kobiecy. To przeczytałam sobie taką książkę ostatnio. 8 pierwszych kobiet, posełki Olgi Wichnik. To było o pierwszych 8 kobietach, które dostały się do tego pierwszego sejmu tej Polsce odrodzonej, tak, w tym 1918 roku. Mogę wam tą książkę spokojnie polecić, bo mimo, że to się wydarzyło, powiedzmy, raptem 100 lat temu, no to czytało mi się to jak historical fiction, bo po prostu no ciężko było uwierzyć, że tak się żyło, tak te kobiety miały ciężko. No i w ogóle jak ten świat wtedy wyglądał. No i mimo, że tam wiadomo, przez 20 lat udało się do czegoś dojść, potem to wszystko zostało zaprzepaszczone. No i niestety dużo takich odniesień do tego, co się dzieje teraz, można też sobie odnaleźć w tej książce. W ogóle ta sytuacja wojenna, odczuwam, że wielu osobom, wiadomo, źle to działa i jesteśmy wszyscy trochę tacy przybici, zdołowani, ciężko to nazwać. Ja wam powiem tak, że to nie pozwala, takie mam wrażenie, że to nie pozwala ludziom przeżywać tego, co czują, bo tak, nie możemy się cieszyć, bo czujemy jakąś taką... No, czujemy się źle z tym, że my dobrze się bawimy, że coś nam sprawia przyjemność. Czujemy się z tego powodu nieswojo. A źle też się nie możemy czuć, no bo inni mają gorzej. I to nam naprawdę nieciekawie robi na głowę. No i dzisiaj dlatego taki chill out postanowiłam zrobić. Relaksacyjną trochę muzyczkę, zieloną trawkę, bo jestem zielona w tym nadawaniu samodzielnie. Ja trochę tak jak Gumball, no nie czuję się dobrze w gadaniu sama, potrzebuję jakiejś stymulacji. I myślę, że raczej kolejne moje wejścia to już będą z kimś. Mogę wam zapowiedzieć, że w tym tygodniu właśnie sobie wejdziemy z Gumballem razem. Ale dzisiaj, no niestety, chłopaki zajęci, więc robię to sama. Jeszcze chciałam może tak poświątecznie zapytać się was, czy nie wiem, czujecie może jakiś przypływ energii, bo ta Wielkanoc, no to jest taki czas, no może to jest właśnie ten czas na nowy początek, nie wcale Sylwester, Nowy Rok, no bo wtedy zimno, ciemno i w sumie co z tego, że Nowy Rok się zaczął. A teraz jednak trawka się zazieleniła, słonko przygrzało. To może teraz właśnie poczuję jakieś nowe, witalne siły, żeby zmierzyć się z tym światem i z tym może nieciekawym nastrojem. No ja dzisiaj sobie popływałam w morzu, bo już nie można tego nazwać morsowaniem, bo woda już chyba ma 10 stopni. No i czuję trochę taki przypływ nowej energii. Mam nadzieję, że wy też trochę. I może chciałam was zachęcić do jakichś właśnie, nie wiem, postanowień wiosennych. Jakie macie plany? Czy już tam ogródku może coś tam posadziliście, czy na balkonie, czy nie wiem. Adwokat mnie uratuje. Liczyłam na ciebie.
2: No, to mnie zaskoczyłaś.
0: Witaj, mój pierwszy rozmówca.
2: Cześć.
0: Co tam u ciebie?
2: Nie wiem, nie mam odpowiedzi na to pytanie i na pytanie, które wcześniej tak rzuciłaś w eter. Chyba bardziej jestem zaskoczony, niż się spodziewałem, że zaskakując kogoś mogę, znaczy nie zaskakując, jak się teraz dowiedziałem, to ja jestem zaskoczony. Dobra. Po staremu to chyba tak po prostu odpowiem. Cokolwiek to oznacza.
0: Czyli Konstans, nie ten, nie masz na razie żadnych postanowień, ani nie poczułeś...
2: Nie, nie, jakoś chyba wyros... Nie, poczekaj, bo wiesz co, kurczę, przyznam szczerze, że ja nie definiuję sobie tak rzeczywistości. Na pewno mam postanowienia, ale nie uroczyście ich nie podejmuję, czy wiesz o co chodzi, nie? To nie tworzę jakichś rytuałów i one po prostu gdzieś tam jako takie procesy w tle się odbywają.
0: No ale jakieś cele sobie stawiasz, tak? Takie.
2: Tak, tak, mam cele, oczywiście, że tak.
0: I po prostu masz to w głowie, to nie jest tak, że nie wiem, od 1 maja robię to i to, tylko po prostu masz ich, nie wiem, no właśnie, zdradź jak to robisz.
2: Nie myślę o nich za dużo, bo myślę, że to jest, to może być gwóźdź do trumny niektórych, a przynajmniej może drogę krzyżową niezłą urządzić człowiekowi, jak będę cały czas myślał o nich jako już o zrealizowanych, w tym sensie, że żeby się tym nie katować po prostu, jakby lepiej patrzeć w dal i wtedy te rzeczy się po prostu dzieje. Mam wrażenie, tak, no.
0: Bo mam problem z tym, że wiesz, że mam takie fale, że mi się chce, nie? Tam wiesz, 2-3 tygodnie, 4 i potem zjazd. To jest dla mnie problem. Tak mało tej wytrwałości, ale może to kwestia charakteru.
2: Znaczy, wydaje mi się, że jednym z rozwiązań jakby takich załamań jest posiadanie jakby wielu równolegle uruchomionych procesów, mieć wiele celów i jakby realizować je w miarę sytuacji sprzyjającej.
0: A czyli chodzi ci o to, że błędem jest, jak masz po prostu wszystko, chcesz sobie poprawić od razu, tak? Czyli żeby stopniowo to
2: wiesz
0: robić.
2: Co? Znaczy ja mam takie obowiązki bardziej, bo wiesz, jakby obowiązek jest też celem, bo niech będzie to wychowanie dziecka, no mamy do tego jakiegoś tam określonego momentu prawem, czy kulturowo jakiś taki punkt, do którego musimy jako dorośli, jako rodzice dotrwać i wykonać to jak najlepiej potrafimy. Więc to jest taki cel, obowiązek. A tak. Są też takie cele, nie obowiązki.
0: No właśnie.
2: I nimi możemy sobie trochę swobodnie operować. I to chyba te miałem na myśli. A jako, że mam dużo obowiązków takich związanych po prostu z już podjętymi...
0: zobowiązaniami.
2: Tak, no. To w ogóle chyba sobie w biosie moim będę takie odwołania tutaj do komputerów stosował. Powyłączałem sobie po prostu wgląd w pewne rzeczy i muszę je robić, nie zastanawiam się nad tym, nie widzę tego, po prostu czuję to oczywiście codziennie, więc to też nie wiem, czy jestem ciekawym przykładem do tego pytania.
0: Okej.
2: Okay. Próbuję z tego wybrnąć i odpowiedzieć jakoś, to wydaje mi się, że to taką po prostu no czymś takim zwyczajnym niestety ode mnie będzie.
0: To może opowiedz mi o jakimś płynąć. Swoim takim, wiesz, najbardziej stresującej sytuacji w twoim życiu, takim twoim właśnie no pierwszym razie, który ci tak, wiesz, no mówię, dla mnie to było ten nieszczęsny egzamin na prawo jazdy, co po prostu do dzisiejszego nie pamiętam. A jak moje ciało nawet odmówiło mi posłuszeństwa, noga zaczęła dziwnie drżeć.
2: Znaczy wiesz, ważne, żeby jeśli już odmówiło posłuszeństwa, to nie w momencie, kiedy wcisnąłeś pedał gazu na przykład na maks.
0: Nie, no ciągle mi tam myślałam, że raz wiesz, mi zgaśnie auto, bo spadnie mi tam ze sprzęgła. No, to może jakiś taki twój pierwszy raz, oprócz tego wiadomo.
2: Tego wiadomo, tak. Tego ja wiadomo. Myślę, że nawet o tym tego wiadomo, to myślę, że to warto zachować dla siebie, tego wiadomo. Ale z tym samochodem w ogóle, to tak wydaje mi się, że ludzie się dzielą generalnie na takich kierowcy. Na takich, co mają ciężką nogę i właśnie na takich, co mają lekką. Na zdecydowanych i na takich wycofanych. Ja należę niestety do tych, którzy zawsze za mało tego gazu dawali. I żyłem z takim lękiem, że włączając się do ruchu, po prostu zgaśnie mi auto, jak tylko wjadę na drogę, nie? Jakaś ciężarówka mnie zdmuchnie. Po prostu coś w mojej psychice odpowiedzialnego za dodawanie gazu po prostu odpuszczało. Ale przyznam szczerze, że zanim zadzwoniłem, to się zastanawiałem, co może być takiego, i żeby nie dublować to już twojego pierwszego razu. I przyznam szczerze, że mam problem ze znalezieniem czegoś takiego, z czym można byłoby się podzielić. Bo wiesz, jakby nauka jazdy, to jest taki dłuższy proces i to jest coś, co jakby nas mocno zmienia. W sensie, że my zyskujemy pewną sprawność życiową. I to jest coś takiego w tym przełomowego. Ja późno zrobiłem, od razu mówię, prawo jazdy. Miałem 37 lat. To już stary człowiek i prawo jazdy. Niektórzy ludzie już się na tyle, że tak powiem, w swoim takim psychomotoryczno-intelektualnym, znaczy psychomotoryczno-rozwoju tym obszarów tych mózgu odpowiedzialnych za synchronizację tutaj działań, już się cofają powolutku.
0: No jak ze wszystkim, chyba im później, tym trudniej, nie? Zrobić.
2: No właśnie, i przyznam szczerze, że to potęgowało jeszcze ten lęk jakiś tam, ale wszystko poszło super. Za pierwszym razem zdałem i tak dalej, więc wydaje mi się, że jestem niedzielnym cały czas kierowcą, bo ja nie mam potrzeby częstego jeżdżenia. I przyznam szczerze, że jakbym miał dziś pojechać do Warszawy, to bym chyba schudł na samą myśl o tym, z 5 kilo. Ale pewnie bym pojechał i po prostu niech się dzieje i tyle. Jakby to właśnie są takie rzeczy, których człowiek się uczy i przestaje mieć pewne lęki, obawy, bo co ma zrobić?
0: A po prostu zrobiłeś to prawo jazdy, bo co, przeprowadziłeś się na wieś, czy po prostu miałeś dzieci i stwierdziłeś, że to się przyda, czy praca, czy jak, co cię ostatecznie, wiesz, czy żona ci powiedziała, masz iść zrobić prawo jazdy?
2: Znajomi się śmiali. Rodzice żartowali. Jak spotykaliśmy się na święta, to jak sobie wypili, to wszyscy się śmiali z tego. Nie, oczywiście żartuję. Ale to by było dziwne.
0: A twoja żona miała wcześniej prawo jazdy niż ty? No,
2: kurczę, 18 lat miała, jak zrobiła.
0: No i teraz na przykład jak jeździcie, to ona prowadzi, no bo jest dużo bardziej doświadczonym kierowcą niż ty, czy ty prowadzisz?
2: Wiesz co, staramy się porówno jeździć, bo porówno jesteśmy niedzielnymi kierowcami i po prostu staramy się dbać o to, żeby każde z nas miało tak porówno tego kontaktu z maszyną. Bo to ważne jest, nie ma co tak wyręczać albo zawłaszczać sobie, bo ja lubię jeździć, to ty siadaj na tym. No, wiesz co, małe miasteczko i plany na mieszkanie na wsi. Małe miasteczko wymusza. No, mieszkając w którym mieście, to nie czułem zupełnie potrzeby. Ale też rodzina, bądźmy szczerzy. Jak się mam, zwłaszcza małe dzieci, to bez samochodu to trochę tak... Czy to wszystko się da zrobić? Tylko kurczę...
0: Tylko to czas, nie?
2: Czas i ciężkie. No, jak sobie bym wyobraził, że miałbym gdzieś autobusem jechać z rocznym dzieckiem, no to wariactwo jakieś. Ale to się da zrobić. Ludzie tak żyli, żyją cały czas. Dalej, nie?
0: No, tak się mówi, ale wiesz, na przykład ja tutaj mieszkam w Gdynia, tak? I powiedzmy, wyobraź sobie jakąś wizytę w centrum Gdańska o 7 rano z małym dzieckiem. No i tam się pojaw o tej 7 rano, nie? W grudniu spadł śnieg. To o której ja mam wyjechać z tym dzieckiem, wiesz, spod Gdyni, żeby tam dotrzeć na czas? O 5 rano? I tak sobie myślałam, a może mam dzień wcześniej, bym musiała pojechać i jakiś hotel sobie wynająć w tym Gdańsku? To są takie sytuacje, gdzie ten samochód jest niezbędny. No i też chyba problem jest to, że wiesz, latami jednak ta komunikacja, zwłaszcza właśnie w tych mniejszych miejscowościach, te PKS-y, to wszystko zostało wycięte. I jak się mieszka w jakiejś wiosce, no to, czy tam w małym miasteczku, no to po prostu no już czasami nie ma innej opcji niż ten samochód, mi się wydaje.
2: No nie ma. Nie ma i to jest takie właściwie, wiesz, jakby bycie zdanym na kogoś, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie tak coraz mniej ze sobą chcą mieć takich kontaktów, jeszcze polegających na tym, że po prostu pomaga się komuś w jakiś sposób, bo jednak musisz poświęcić czas, jak chcesz kogoś zawieźć, bo to tak pożyczać samochody, jak ktoś jeszcze nie jest tym kierowcą, bo nie, wiesz, jakby dużo komplikacji, nie? Ale staram się też tak myśleć, kurde, przecież kiedyś tego nie było, ludzie sobie radzili i tak dalej. Ale trochę mnie by to przerażało, szczerze mówiąc. Chociaż teraz już wiem, o co to chodzi, bo ja kiedyś mnie przerażała wizja bycia ojcem przede wszystkim.
0: A nie mężem bardziej?
2: Nie, bo z bycia mężem można się wycofać, co też jest draństwem swego rodzaju i jakąś nieuczciwością. W końcu składa się obietnicę, przyrzeczenie. Ale z bycia rodzicem to już nie ma wyjaśnienia, nie? Jak ten. I jest coś takiego, co kiedyś było dla mnie no taką myślą paraliżującą i to oczywiście tam wynika z wielu różnych rzeczy, o których tu nawet nie będę próbował wspominać. A później się człowiek z tym oswaja i to się takie normalne dzieje. Właściwie wszystkie rzeczy się dzieją normalne. To prowadzenie samochodu, to po prostu ktoś w dzieciństwie, w naszej młodości pozwala nam, żebyśmy jakieś lęki pielęgnowali, hodowali. No i później się dzieją takie rzeczy. Że tworzymy wielkie historie naszych lęków i pierwszych razów, chociaż nie chcę ci tutaj psuć tematu programu oczywiście, bo wiesz, jakby to nie zawsze pierwszy raz ma nic z sobą jakieś niepokoje, lęki i strachy. Przecież to może być coś euforycznego, coś przyjemnego, więc raz płynąłem Wisłą, słuchaj, i to jest takie... To
0: Ale jak? Ten kajakiem? Pierwszy raz...
2: Nie, już tłumaczę. To była taka 8-metrowa łódź motorowa. I przyznam szczerze, że to takie rozdziewiczające było na swój sposób. Że było coś takiego metafizycznego, jak wpłynęliśmy na Wisłę. Jakbym nagle wpadł do telewizora z jakimś takim programem z Amazonki, czy
0: A to tylko Wisła była.
2: A to tylko Wisła, słuchaj. Ona naprawdę jest fantastyczna.
0: A co to był za rejs? Jaki długi? Jak to wyglądało?
2: Wiesz co, na Żuławach można wynająć łódź motorową na tydzień, czy tam na ileś dni. I ta odcinek Wisły stanowi jakby tam element całej tej tych połączeń wodnych na Żuławach, jeśli chodzi o takie turystyczne trasy. I trzeba podkreślić od razu, co pewnie was nie zaskoczy, przepraszam, że no Wisła jest tym takim najtrudniejszym odcinkiem i to było takie intensywne przeżycie. Wtedy poziom wody nie był najniższy, ale ten, kto wie, to wie, że Wisła potrafi być płytka i pływanie wtedy wiąże się, jak ktoś oczywiście pierwszy raz jest i też nie płynie z kimś doświadczonym, z dużym upustem adrenaliny. I ta euforia później się przerodziła w pewną taką obawę, bo utknęliśmy jedną łodzią, a byliśmy na tym odcinku Wisły trzema łodziami. Utknęliśmy na wysokości Tczewa, na jakiejś mieliźnie i cała akcja była przez nas na szczęście prowadzona.
0: Ale te wszystkie
2: ratunkowa.
0: Jedna łódź, tak? No. Aha, okej.
2: Okay. Na szczęście obyło się bez wzywania jakiejś pomocy z zewnątrz. Ale była akcja ratownicza i staliśmy tam na środku Wisły, tam dwóch z nas wyszło i stało na tej mieliźnie i tam wiosłami odkopywało po prostu, przekop robiło. A później jak już płynęliśmy, to mieliśmy taki poważny stres, bo nagle dociera do człowieka jakby z jednej strony piękno sytuacji, ale z drugiej strony niebezpieczeństwo, więc ten pierwszy raz na pewno będę pamiętał, jeśli chodzi o rozpiętość, o skalę doznań, jaka nas tam spotkała. Ale naprawdę coś pięknego, słuchajcie. Te stada ptaków, które jak płynęliśmy, się unosiły. No, miałem pełno panoramiczny film po prostu przyrodniczy, taki na żywo. No, to jest takie szokujące. Oczywiście to podejrzewam, że już przy kolejnych razach to jakiś taki...
0: By się opatrzyło.
2: Spaja się człowiek. No
0: właśnie, to jest ten już moment, że wiesz, trzeba się wymieniać jakimiś pomysłami na wakacje, jakimiś takimi mniej oczywistymi. Ty tam wokół siebie masz jakieś fajne miejscówki, gdzie byś, wiesz, bo czasami jest tak, że mówisz, kurczę, w takim fajnym miejscu mieszkam, nie? Szkoda, że tu nie mogę przyjechać na wakacje. Miałbyś takie miejscówki do polecenia tam obok siebie? Takie mniej oczywiste?
2: Wiesz co, chyba nie. Punktów żadnych bym takich specjalnie nie... Ja na Mazurach mieszkam. Może nie będę zdradzał miasta, ale mieszkam na Mazurach i tutaj miasteczka 20-tysięczne, jest ich parę. Są urokliwe i chyba tych takich dzikich miejsc... Pewnie jest wiele takich zakamarków z małymi plażyczkami, jakichś dzikich i pewnie jest ich tu sporo. Miasteczka... Tak... Nie umiem tak poradzić. Po prostu myślę, że samo wjechanie na Mazury i jeśli się nie chce w jedno miejsce wjechać, a nawet i w jedno, przecież objechanie Mazur to tak naprawdę w ciągu tygodnia można tutaj z dobrej miejscówki objechać całe Mazury. I jeśli to po prostu zapraszam i zachęcam, bo warto na swój sposób to zwiedzić i odwiedzić. A nie, to zaskoczyłaś mnie tym pytaniem. I ja się cieszę drobnymi rzeczami. Właściwie na tym etapie życia, na jakim jestem, to rajcuje mnie, jak wychodzę z bloku i po prostu słyszę ptaki. Mam jezioro bardzo blisko, więc w tej chwili nawet nie zastanawiam się nad takimi rzeczami. Jest kilka miejsc oczywiście, które tu znam, takich punktów turystycznych i które chłopakom chcę pokazać swoim, ale to są takie sztandarowe miejsca. Poza tym, że jak jeździmy na jakieś wycieczki do lasu, no to są takie dzikie miejscówki, które nawet ciężko jakoś tam na mapie wskazać. A myślę, że ludzie często mogą się też rozczarować, że po prostu co, las zwykły, wiesz. A właśnie las jest super, taki po prostu zwykły las. Nie wiem, czy jestem dobrym tutaj zachęcaczem, naganiaczem.
0: Nie, no właśnie bardzo dobrze robisz, nie zachęcasz za bardzo, żeby ci za dużo turystów nie przyjechało, nie?
2: Znaczy musi być jakaś liczba, żeby tu biedy nie było. No. I przyjeżdżajcie i zostawiajcie jakiś szmal, ale słuchajcie, ale z takich rzeczy, które tutaj mojego obszaru nie dotyczą, no to też Żuławy mogę polecić, bo to jest taka egzotyka ponad skalę taką zwykłą. Pływając po tych kanałach, tak naprawdę przez to, że ten brzeg jest cały czas wysoki, człowiek porusza się tymi tam, bo tam oczywiście są jakieś rzeki, jakieś kanały i część jest w trzcinach i właściwie płynąc taką łodzią można przybić sobie na dziko, zakotwiczyć łódź w ogóle na wodzie, nie przybijając nawet do brzegu. I nawet jeśli tam słychać jakąś drogę czy jakieś życie, to ta izolacja jest na tyle duża, że jesteśmy w dziczy cały czas w pewnym sensie, nie? I człowiek naprawdę zapomina o tym otoczeniu, mimo że tam możliwe przepływa nieraz ku jakiejś miejscowości, jakichś takich dróg. Więc to trochę kosztuje, bo wynajęcie łodzi, nie wiem, w tej chwili na tydzień 3 czy więcej, 3000 złotych czy coś takiego.
0: No jeszcze jakiś właściwie... kolega sternik by się przydał, nie?
2: No ktoś tak. Znaczy tam właściwie jeśli się nie wpływa na Mierzeję Wiślaną, tak się chyba nazywa ten akwen, czy na Wisłę, to można chyba bez dokumentów, bez uprawnień korzystać z tych łodzi, wiecie. Ale nie jestem pewien w tej chwili tak stuprocentowo. Myślę, że wystarczy wejść na jakąś stronę i się zapoznać z tym.
0: A z dzieciakami to myślisz od jakiego wieku taką łodzią?
2: Kurczę. No i to jest coś, o czym jakby na początku chciałem powiedzieć, jak mówiliśmy o tym samochodzie i że trzeba, że wygodnie się jeździ z dziećmi małymi. Bo słuchajcie, my byliśmy z pierwszym synem, jak miał 2,5 roku. I niestety on w tym roku po prostu bardzo lubił sobie dużo płakać i to było dość głośne wypoczywanie z nim. Ale 2,5 roku i dał radę, nie? Dał jak dał, no. Chyba chcieliśmy wracać nawet już do domu z nim. Bo z dziećmi to jest tak, że albo są takie, z którymi można jeździć na wakacje, albo są takie, z którymi nie ma sensu jeździć, bo to ci nie wypoczniesz po prostu. Nie,
0: Tak, ja słyszałam, że z dziećmi to jest wyjazd, a nie urlop.
2: To jest odjazd albo odlot. Nie, ja nie jakby podziwiam i nie rozumiem ludzi, którzy biorą roczne dziecko w nosidło i tam po górach cisną. Nie wiem, chcą, żeby mu jakieś synapsy, że neurony mu się tworzyły, jakieś dziecko indygo chcą, nie wiem, wychować sobie, dochować, nie wiem. Ale spoko, jakby jeśli potrzebują gór, bo ja wierzę, że są tacy ludzie, którzy muszą, karmią się, są uzależnieni od takich takiej aktywności, więc spoko, no, to muszą dzieci zabrać, wiecie, to nie zostawi się tego nigdzie. Ale ja siebie nie widzę w takiej sytuacji.
0: No nie, nie.
2: Chociaż no jak, mówię, no tą barkę, bo to tak chyba potocznie barką się określa, no to 2,5-letni bąbel z nami tam popływał sobie i było wesoło, no nie powiem, że nie.
0: A na te wakacje już masz jakieś plany? Czy po prostu
2: nie.
0: Lokalnie?
2: Lokalnie, może Gdańsk z racji rodziny posiadamy tam. I morze. Ale w zeszłym roku byłem nad otwartym morzu w Poddąbiu. I przyznam szczerze, że to były jedne z takich moich, mimo że nad morzem dużo mieszkałem, to były jedne z takich chyba ważniejszych wakacji moich. Takie siedzenie z rodziną na plaży. Byliśmy w czerwcu i tam po prostu pustki były. Był taki moment, że na plaży w jedną i w drugą stronę, tam 200 metrów, nikogo nie było. Malowniczo. Poddąbie? Tak się chyba nazywa ta miejscowość. Tam bardzo fajnie jest. Jest mały klif, jest ciekawy las, jakieś tam buki czy coś tam rośnie i one taki malowniczy krajobraz tworzą. Fantastycznie było. To takie zwykłe polskie morze.
0: Ale szeroka plaża?
2: Nie. Właśnie nie, ale jakby nie ale nie taka wąska. Dobra, bo teraz sobie uświadomiłem, bo ja wiem, że w Brzeźnie plaża potrafi mieć ile? Z 30 metrów? Potrafi mieć momentami, nie?
0: Tak.
2: Czy przesadzam. Potrafi być duża. A jak powiedziałaś wąska, no to wiem, że potrafią być plaże dwumetrowe.
0: No tak, właśnie tutaj obok mnie to są takie wąziutkie, nie? I kamieniste, no. Także takie, wiesz, nieciekawe za bardzo.
2: To tam jest średnia, słuchaj. I polecam Poddąbie, ale pewnie nie w sezonie takim, w sensie, że lipiec, raczej połowa czerwca.
0: Tak, tak.
2: Fantastycznie.
0: Jeszcze z dziećmi nieszkolnymi ewentualnie.
2: No tak. Albo jak masz dzieci w edukacji domowej, to możesz co chcesz.
0: Tak, no wiesz, no póki co jeszcze nie jest tak jak w Niemczech, że musisz usprawiedliwienie od lekarza pokazać w szkole, nie? Że dzieci mają nieobecność, tylko u nas to jest normalka, że na przykład rodzice zabierają dziecko tydzień przed feriami, nie? Żeby ominąć jakieś tłumy. Ale ja staram się tak nie robić. No nie robię tak po prostu, bo mówię, no trudno, już się przemęczymy w te wakacje. No w przedszkolu jak są, to wiadomo, to jak najbardziej, ale w szkole to już uważam, że jednak no, jest jakiś ten obowiązek szkolny i niech wiedzą, że tak sobie nie można po prostu robić wolnego, kiedy się tobie chce, nie?
2: No, nie wiem, co odpowiedzieć. Chyba się nie do końca zgadzam, no ale z kolei, no, co mogę powiedzieć? No, ja w edukacji domowej mam starszego syna i na przykład jakby nie umiem sobie wyobrazić tego, co mówisz, jeśli mogę tak to w skrócie.
0: A ile on ma lat?
2: 7,5, czyli pierwsza klasa.
0: Czyli pierwszą klasę przerabiacie, tak?
2: No już jest w drugiej właściwie.
0: Aha, no właśnie, to powiedz, bo w sumie tak, wiesz, nie mam wśród znajomych nikogo, tylko powiedzmy słyszałam w teorii, jak to wygląda. On już miał jakiś egzamin, do jakiegoś egzaminu on musi przystąpić, tak? Czy już miał taki jakiś egzamin? Jak to wyglądało?
2: Wiesz co, żona była i z drugiej ręki to opowiem. A sala, na której były dzieci z różnych klas. Przypisane do różnych klas i po prostu dostały zadania. wypełniły te zadania, była jakaś rozmowa z nimi i tyle, i stanę. No.
0: Aha, ale dobra, z innych klas, czyli jakby z tej szkoły, no, czy jak to?
2: Bo to jest pierwsza klasa, to tutaj nie ma co specjalnie jakby dużo oczekiwać, tam nie ma ocen nawet, więc jakby...
0: Tak, tak, jest ocena opisowa i tak dalej, tylko chodzi mi o to, czy tam po prostu w tym rejonie, gdzie jest twój sen, jest więcej takich dzieci i to te dzieci się spotkały, czy musieliście gdzieś do jakiegoś kuratorium jechać, kto to organizuje w ogóle?
2: Powiem ci tak, szkoła, do której jesteśmy zapisani, a nie pamiętam teraz dokładnie, jak się nazywa, ona funkcjonuje właściwie na obszarze Mazur, ale podejrzewam, że będzie z południa Polski, jakby ci się chciał dojeżdżać, też byś mogła dojeżdżać, czy z Gdyni na pewno. I oni w różnych miejscach się spotkania organizują. W Giżycku, w Olsztynie, w Olsztynku. To jest taka odległości 100 kilometrów od siebie te miejscowości mają. Mhm. I w zależności po prostu... w zależności od tego, gdzie oni są, to z okolic ludzie, którzy zapisani są, przychodzą na te egzaminy, na spotkania. Więc wiesz, tą szkołę organizują fantastyczni ludzie, którzy mają bardzo fajne podejście do człowieka, do małych ludzi, do dużych pewnie też. I no, jakby, nie wiem co powiedzieć, jakby no... Mam wrażenie, że wszystko, co złe, po prostu odrzucają z tego trybu takiego, wiesz. Okay.
0: Ale to jakaś prywatna szkoła po prostu, tak? Która prowadzi tą edukację domową? O, tak to wygląda?
2: Oczywiście,
0: nie.
2: Znaczy, to jest państwowa. To prywatna to w tym sensie, że musiałbym za to płacić jakoś specjalnie. Ja mam to w ramach normalnie edukacji. Czy to nie jest prywatna szkoła taka. A jak oni funkcjonują, to ci szczerze nie powiem. No muszą na pewno mieć pieniądze za każdego ucznia na zasadzie normalnej szkoły na ucznia, nie?
0: No dobra, ale to oni prowadzą tą edukację domową, tak?
2: No, to znaczy, słuchaj, bo tam są zajęcia online, no, edukacja, jakby to od nas zależy, no my jesteśmy zobowiązani do uczenia, oni nam ułatwiają, na przykład w ten weekend jakieś zajęcia były chemiczne, w szkole, w pracowni chemicznej, w jakiejś szkole, bo ja też nie byłem. Znaczy, tym razem nie byłem po prostu z nimi. I takie spotkania dodatkowe, nieobowiązkowe. Więc jakby wiesz, to od ciebie zależy, jak bardzo chcesz się zaangażować i skorzystać z ich możliwości, a nie jesteś zobowiązana zupełnie do uczestnictwa w niczym takim, tylko obowiązują cię egzaminy, nie? Dziecko musi jakby zaliczyć te materiały.
0: Bo ja tak wierzyłam w takim przeświadczeniu, że ta edukacja domowa to jest taka, że wszystko jakby jest w gestii rodziców. Oni wiadomo, mają tylko ten program i wiedzą, co tam czeka dziecko na tym egzaminie. I po prostu w odpowiednim terminie mają to dziecko dostarczyć na ten egzamin i tyle. A tutaj się okazuje, że jest jakaś taka instytucja, która cię wspomaga w tym, tak? I jak chcesz, możesz z jakichś gotowych zajęć korzystać.
2: Tak, a poza tym możesz się na egzamin sama umówić, kiedy chcesz, dla ciebie dogodnym. Oczywiście dla nich też w dogodnym, no ale to wszystko jest na takiej, no, normalnych zasadach. Nie umiem tego inaczej ująć. Po prostu rozsądni ludzie ze sobą rozmawiają i ustalają po prostu co, gdzie i kiedy i... Wiesz, nie wiem, jak to wygląda, no bo w przypadku starszych klas, nie? Tego jakby tam specjalnie w to nie wnikaliśmy, jak masz piątą klasę czy ósmą. Ale jakoś to jest tak samo jak z tym, co wcześniej mówiłem, że coś jest dla nas, bo obserwując nowych rodziców i nas samych, to widzimy, jacy wszyscy są wystraszeni, przychodzą tam, ale jakie materiały, jakie książki. A oni mówią, spokojnie, słuchajcie, wszystko będzie w swoim czasie. I to się tak dzieje. I adoptujemy się do tej sytuacji, do tej formy edukacji. I tyle. Wiesz, dzieciaki takie, które w domu się uczą, one same się uczą w dużym stopniu, nie? To jest zupełnie inny tryb funkcjonowania, tak jak słyszę, no bo nie chcę też tutaj być zaraz alfą i omegą, mając syna w pierwszej klasie dopiero.
0: No tak, tak. No może tak być, że one po prostu pewnie uczą się więcej tego, co je interesuje.
2: Dokładnie. I można sobie etapami dane przedmioty, że załóżmy podzielić na co miesiąc czy co dwa miesiące i z danej dziedziny zdać egzamin, a nie, że wszystko musisz mieszać i później z wszystkiego naraz zdajesz, nie? Czyli takie zaliczanie przedmiotami.
0: No tak. Ale jak to z pracą godzicie? Po prostu...
2: Wiesz co, my w domu pracujemy.
0: Z domu.
2: Tak, bo w sumie mógłbym to od razu powiedzieć, bo to ułatwia. Jednak nie. Dlatego to nie jest dla wszystkich na pewno.
0: Tak, tak.
2: Ze względu na pracę, no i też pewnie ze względu na dzieci, bo różnych mamy znajomych i wiemy, że nie wszyscy tak z dziećmi w domu tyle czasu są w stanie wytrzymać.
0: No właśnie, niektórzy rodzice po prostu, wiesz, cieszą się, że to dziecko może na te 5 godzin do szkoły pójść.
2: A czy ja ci powiem, że ja nie jestem idealnym rodzicem i też mam kryzysy jakby tego wszystkiego. Ale nadal cały czas myślę, że jednak więcej szkoła by spsuła niż ja ucierpię w domu tutaj w tej sytuacji.
0: No tak, ale wiesz, jak coś nie pójdzie nie tak, to zawsze jeszcze mógłbyś na szkołę zrzucić, a teraz wiesz.
2: No to muszę być odpowiedzialnym rodzicem po prostu i tyle.
0: No dobra, słuchaj, adwokat, to życzę ci tego, żebyś był odpowiedzialny jak najdłużej i wytrwałości. Co,
2: albo jestem, albo nie jestem. To już o wytrwałości? No. Okej, dzięki, bo to na pewno się przyda.
0: Ale szacun za taką decyzję tobie i twojej żonie, że się czegoś takiego podjęliście.
2: A to nie jest żadne bohaterstwo, wiesz? Od razu powiem, bo to tak...
0: A to trochę brzmi...
2: No, a to nie jest żadne bohaterstwo. Po prostu jakby funkcjonujemy w innym trybie i jesteśmy przyzwyczajeni, że wiele rzeczy robimy trochę...
0: Inaczej.

0: Chcesz, żebym dmuchała w to ognisko, tak?
1: Dmuchaj, tak, mu te iskierki tam cisną.
0: Dobra,
1: Świat.
0: będę dmuchać, dmuchać. Będziemy
1: No,
0: się tutaj rozgrzewać wzajemnie.
1: dobra, no i dzwońcie ludziska,
0: Właśnie. Gdzie
1: niech
0: ta
1: się dzieje.
0: kolejka? Gdzie ta kolejka dzwoniących? To trzyma się,
1: Dobrej nocy.
0: dzięki. Dobrej nocy i do usłyszenia. Pa.
1: Do usłyszenia, hej.
0: Hej, hej. No, dzięki. Jeszcze raz adwokat za ten telefon, ale widzę Etama na antenie. Tutaj mówisz, szkoła to samo zło, praca to zło. To możemy o złych rzeczach pogadać. Etam, zapraszam cię, żebyś nam też o jakimś swoim najbardziej traumatycznym pierwszym razie opowiedział, ale nie tym pierwszym razie, tylko jakimś innym. Nie wiem, może pierwsza jazda na rowerze, albo pierwsza randka. No dzielcie się, co was tam tak zestresowało najbardziej w życiu. No bo ten pierwszy raz, no to wiadomo, to najwięcej tam mitów wokół tego rośnie, a potem okazuje się, że czasami nawet człowiek nie pamięta, jak to było. A, nie, no to dzwoń, dzwoń. Dobra, tak, no już jest po 10:00, to może być o tym pierwszym razie, jak najbardziej. O, jest furiat. Furiata też zapraszam do dzwonienia. A tam, czy ja mam do ciebie zadzwonić? Tak jak ty to masz w zwyczaju? Jakichś innych pierwszych razów? No nie wiem, jeszcze chyba pierwszy dzień w pracy. To ja pamiętam swój pierwszy dzień w pracy. Wiem, że mi się zepsuł samochód, czy gumę złapałam, coś takiego. Wiem, że musiałam pierwszego dnia pracy zadzwonić i powiedzieć, że się spóźnię. I to było dla mnie mega stresujące, no bo wiadomo, że człowiek tamte pierwsze tygodnie w pracy, no to chce być tam niespóźniony, na tip-top przygotowany, żeby dobre wrażenie zrobić. A tu na początek taka wtopa. No ale życie, życie. Są gorsze dramaty. Z innych pierwszych razów, no bo jakbym miał jakiś ranking układać, no to najgorszy był to pierwszy jazda samochodem, ten egzamin na prawo jazdy. Drugi to teraz właśnie ten stream. To jest taki drugi najbardziej stresujący w moim życiu. A trzeci to ten pierwszy dzień w pracy. Tak, to jest takie moje trzy pierwsze miejsca. A dawajcie na czacie może jakieś wasz ranking najtrudniejszych pierwszych podejść do nowych zagadnień życia. Co wam tam, co tak wspominacie niemiło? Fakt faktem, że mamy tendencję taką do wymazywania tych złych. O! Boże. Ej, mamy telefon. Hello! Witam na antenie.
2: Halo. Cześć, to Boru.
0: Cześć, Boru.
2: Ja
0: Pierwszy
2: chciałem.
0: raz się słyszymy.
2: Tak, cześć, pozdrawiam Nocne Radio.
0: Hej, fajnie, że dzwonisz. To
2: Ogólnie.
0: opowiadaj, jaki tam twój pierwszy raz najbardziej stresujący w życiu?
2: Nie wiem, czy to najbardziej stresujący w życiu, ale taki inspirujący. Bo byłem kiedyś w Maroku, tak sobie podróżowałem i tam trafiłem do takiego miejsca Rajska Dolina, Paradise Valley. To jest taki mały, wielki kanion, gdzie jest no takie koryto rzeki, która płynie raz na parę lat, a normalnie to jest sucho. Ale są takie naturalne baseny, że można skoczyć z 12 metrów tak bezpiecznie do wody, bo jest głęboko. No i ja tam sobie wszedłem najpierw na taki klif za dnia i tam jest fajnie, bo tam ludzie przyjeżdżają się bawić, tam z jedzeniem, z bębnami. No i jak tam sobie wejdziesz na górę, to oni tam przygrywają taką tam dżu, że można sobie skoczyć, nie?
0: I skoczyłeś?
2: Tak fajnie. Skoczyłem, no ale to tak było jeszcze niezłe, ale wpadłem na pomysł, że skoczę tam w nocy. A była ciemna tą noc, żadnego księżyca, nic. Tylko mi koleżanka oświetliła drogę latarką, no i stoję na tym klifie przed

0: otchłania dosłownie, nie?
1: Mm-hmm.
0: No ale wiedziałem, że tylko zrobię krok do przodu i bezpiecznie lecę, ale mnie tak zmroziło, że nie mogłem się ruszyć.
1: Mm-hmm.
0: Ale wrócić też nie ma jak, bo tam koleżanka już sobie poszła. Więc tak sobie wpadłem w taki tryb, że tak powiem, tak Matrix, nie? Nic dookoła mnie nie istnieje, jestem tylko ja i robię krok do przodu i lecę.
1: Uh-huh.
0: No i tak się udało i poleciałem. I no, fascynujące doświadczenie. I od tamtego czasu, jak czegoś się boję, to mogę sobie tak wyobrazić tak dość łatwo i to przeławać. I no, taka myślę, że inspirująca historia.
1: No, czyli takie wspomnienie, które po prostu dodaje ci odwagi w jakichś innych, w sumie bardziej błahych sytuacjach.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: No. Słuchajcie, tak najważniejszego pytania nie zadałam. Czy ty dzwonisz pierwszy raz do nocnego radia?
0: Zgadza się.
1: O, no to twój pierwszy raz z nocnym radiem. No to słuchaj, strasznie się cieszę. To powiedz, ile czasu słuchasz już nocnego radia? Ile ci zajęło tutaj się przełamać, żeby zadzwonić pierwszy raz?
0: A wiesz, jak ja tutaj tak przychodzę i wracam czasami, tak co parę lat, ja tam jeszcze kiedyś na kontestacji byłem w starych czasach, później gdzieś tam właśnie na teorii chaosu jeszcze.
1: Uh-huh.
0: Ja tak okresami nie mam, ale jakoś tak nigdy nie dzwoniłem, bo ja tak zwykle offline, nie?
1: Uh-huh.
0: Jakoś tak w godzinach wieczornych inne rzeczy po prostu zwykle robię i...
1: Nie ma
0: a
1: czasu.
0: Tak teraz dopiero zacząłem, że na przykład sobie o po pracy, o to do weekendu, a teraz skąd wróciłem, patrzę, wyskoczyło powiadomienie, to myślę, taki fajny temat, to zadzwonię może.
1: To dzięki wielkie. A powiedz mi, a tak generalnie mówisz tutaj Maroko, takie podróże dalsze, to właśnie jest twoja jakaś, wiesz, tak podróżujesz gdzieś tam do innych dalszych krajów?
0: Wiesz co, tak miałem taki intensywny okres w życiu, że tak przez półtora roku to byłem w drodze. Ale no ja tak mam okresami, nie? Pewnie jeszcze kiedyś tak będzie. Na razie nie. Często zmieniam miejsce zamieszkania, ale tak, żeby podróżować gdzieś dalej, to na razie nie.
1: Ale to półtora roku to non-stop podróżowałeś? Taki miałeś po prostu, wiesz, przerwę, nie wiem, od szkoły, pracy i tak dalej? I zmieniałeś, tak?
0: Tak, taki styl życia. Pojechałem raz w drogę, miałem po prostu to, co na sobie, tam plecak, namiot.
1: Aha.
0: Autostop głównie.
1: No to opowiedz.
0: Czasem jakieś tam praca sezonowa, jakieś tam bańki mydlane.
1: Aha. Ale to było tak, że nie wiem, nosiłeś w sobie taki pomysł od jakiegoś dłuższego czasu, czy tak, wiesz, czy ktoś cię zainspirował? Czy tak z dnia na dzień stwierdziłeś, nie wiem, coś cię, wiesz, wkurzyło? Czy jakieś przełomowe, wiesz, wydarzenie w życiu, bo czasami jest tak, że wiesz, no, nie wiem, rzucić się dziewczyna i wtedy po prostu nie wiesz, co sobą zrobić i mówisz, zostawiam to wszystko i jadę przed siebie.
0: Nie, tak myślę, że poszedłem na studia, na których nawet dobrze mi szło, ale tak powiem, czegoś mi tam życie nie brakowało, nie wiedziałem czego, a ciągnęło mnie trochę do takiego życia. Ale tak myślałem, że autostop to jest, że się stoi pół godziny, jedzie 30 kilometrów. I raz tam napisała do mnie koleżanka z liceum, że jest tam we Wrocławiu, żebym wpadł na imprezę i się okazało, że to impreza autostopowiczów. I tam mówił, że, że tam jedna była w Gruzji, jeden gdzieś tam w Ameryce Południowej, jeden gdzieś.
1: Mhm.
0: Jak się dowiedziałam, że można, no to tak zacząłem robić. No.
1: Czyli zainspirowali cię.
0: Tak, tak.
1: I co, tak po prostu się spakowałeś i pojechałeś, no to takie najciekawe, no właśnie mówię, jakieś tutaj plany snujemy już wakacyjne, to co z tych miejsc, w których byłeś, byś polecił, no albo sam byś chętnie jeszcze odwiedził najbardziej?
0: Właśnie polecił to na pewno Maroko i tam jest co robić przez wiele miesięcy, bo tam gdzie naprawdę się nie pojedzie, kawałek to jest inny klimat, inna pogoda, inna kultura, no wszystko. No i w każdy kawałek Maroka to jest zupełnie jakby nowe miejsce do eksplorowania.
1: No i w sumie nie tak daleko, nie?
0: No właśnie, tam tanio dolecieć można nawet. Nie wiem jak teraz tam po tych covidach, ale kiedyś tak było, nie?
1: A ty gdzie najdalej zabrnąłeś w tym swoim podróżowaniu?
0: Najdalej to będzie chyba właśnie Maroko i Wyspy Kanaryjskie, tam Teneryfa.
1: A jak Wyspy Kanaryjskie ci się spodobały?
0: Tutaj też każda jest inna. Teneryfa mi się bardzo podobała. Też tam fajna społeczność. Gran Canaria też piękna. Natomiast Lanzarote jest fajne dla miłośników sportów wodnych i takich, którzy mają pieniądze. A ja w trybie, jakim podróżowałem, kompletnie nie miałem co tam robić i trochę nie miałem się jak stamtąd zabrać przez pewien czas.
1: A ty na przykład jak byłeś na tej Gran Canaria, to tam po prostu jakiś u znajomych nocowałeś, czy w tym namiocie swoim po prostu na jakimś polu kempingowym?
0: Wiesz co, nocowałem w tak różnych miejscach.
1: Na składach?
0: No czasem też się zdarzało tam gdzieś w jaskiniach, na klifach. Zdarzyło się we Francji, to na środku ronda, na trawniku, wiesz, namiot rozbić. Nieraz ktoś nas zapraszał do domu, kto tam mnie podwoził. Więc no, zibunki się zdarzały.
1: A powiedz, ile lat temu to było, ta twoja podróż taka długa?
0: To już będzie z 5 co najmniej, 6 może.
1: I jakieś takie,
0: no, wiesz, około 6 lat.
1: Znajomości, które tam zdobyłeś, nawiązałeś w trakcie tego, przetrwało sporo z nich? Utrzymujesz kontakt z ludźmi tam z tych właśnie z Maroka, czy Kanaryjskich wysp?
0: Z niektórymi utrzymuję taki raz na parę lat, wiesz. No też tam się czasem odezwiemy na Messengerze, czasem się z kimś próbujemy skontaktować, ale to wiadomo, jak ktoś cały czas w trasie, to różnie jest z kontaktem. Ale na pewno wiele inspirujących ludzi tak poznałem, nie, że te wspomnienia zostały w jakiś tam sposób patrzenia na świat. Dobrze, ja cię przepraszam, ja już będę dzisiaj kończył.
1: Dobra, i tak też... super, wielkie dzięki, że zadzwoniłeś i tutaj
0: no, pozdrowienia
1: się poznaliśmy. I do usłyszenia, mam nadzieję, że się zachęciłeś do dzwonienia i jeszcze tutaj zadzwonisz na raz i się podzielisz.
0: No pewnie.
1: Innymi swoimi doświadczeniami. No to dzięki, miłego wieczoru i dobrej nocy.
0: Dzięki, też dobranoc.
1: Pa, pa, hej.
0: Pa.
1: No widzicie, tyle lat słuchał, tyle lat się zbierał i w końcu zadzwonił. No jestem naprawdę zaszczycona. To Misiu mi tu pisze, że tytuł audycji zawalony od kryszaka. Kurczę, to sobie przypomnieć, co tam Jurek o w swoim pierwszym razie mówił. Tutaj Agnieszki pisze, że jej pierwszy raz w samolocie był przeżyciem olbrzymim. No fakt, tak, tak. Ten pierwszy raz, jak ci żołądek podchodzi do gardła, to jest też niesamowite uczucie. No Agnes, zadzwoń i opowiedz, jak to było i gdzie leciałaś. No i Etam, czekamy jeszcze na ciebie. Na twój pierwszy raz. No może Furiat zadzwoni, dawno nie dzwonił, wszyscy się stęsknili za tobą. No, tutaj chciałam jeszcze zapytać Boru, ale to następnym razem. Gdzie on właściwie mieszka, bo wiecie, jak się tyle fajnych miejsc odwiedziło i to dużo cieplejszych, no to pewnie taka pokusa, żeby gdzieś tam może zostać na dłużej, a może nawet na stałe, może się urodzić. No mówił tutaj, że się często przemieszcza, więc następnym razem go dopytamy. No dawajcie, dawajcie. No. O! Teraz. Hello! Ej, tam.
2: A, jestem już?
1: Jesteś, o, jesteś. Dobrze cię słychać. Jak żyjesz?
2: O, no tak powolutku, jak to ja.
1: No to dobrze.
2: Zwykle
1: to dobrze.
2: Staram sobie przypomnieć jakiś stresujący pierwszy raz, ale mówiąc prawdę... Nie mogę sobie przypomnieć. Jeden taki, który mi przychodzi do głowy, to pierwszy raz w szkole. To znaczy prawdziwej szkole, bo ja do przedszkola ani do żłobka nigdy w życiu nie chodziłem. Uważam w ogóle tę instytucję za po prostu zło. Jak już tam pisałem na czacie, również przedszkole i żłobki. Byłem w zerówce, czyli no to było przymusowe, tak? Chyba do dzisiaj to tak wygląda, że jak się nie chodzi do przedszkola, do starszaków, to przysyłają ci papierek, no i to mnie stresowało właśnie. Tak, że może bym to tego nawet tak nie nazwał, bo ja po prostu wpadłem w szał wtedy. Ja sobie już o tydzień wcześniej, ja to trochę pamiętam, przecież to już minęło 40 parę lat, nie? Ale pamiętam, że mi się śniła szkoła jako coś takiego okropnego, już parę dni wcześniej i wszystko było dobrze. Ja w sobie, że tak powiem, tłumiłem tą wściekłość, ten szał, który za chwilę miał nastąpić, jak mnie rodzice zaprowadzili. Jeszcze nie pamiętam, czy rodzice, czy dziadkowie mnie zaprowadzili, czy rodzice z dziadkami, bo to było takie zgromadzenie przed klasą w takiej ogromnej szkole w centrum Szczecina na 1500 dzieci. I tutaj może być słychać trochę hałasu, bo córa robi porządki akurat.
1: No, dobrze, niech sprząta.
2: No i powiem ci, że w moment, kiedy wyszła pani taka z klasy, notabene miniczka mojej córy, i tak otworzyła te drzwi, no i się zaczęło. I ja wtedy wybuchłem. Ta skondensowana energia.
1: Ale ona nic nie powiedziała, ty już wybuchłeś?
2: No wystarczyło, że drzwi się otworzyły i rodzice zaczęli wprowadzać te dzieci, nie? Ja po prostu wpadłem w szał. Znaczy z tego, co pamiętam, to było, że zacząłem się szarpać, że nie chciałem tam wejść. Bo postanowiłem zrobić wszystko, absolutnie wszystko, że nie będę chodził do tego złego miejsca. Po prostu. A to naprawdę było przerażające, co ja robiłem. Ja tak jak przez mgłę to tylko pamiętam, ale ja tam miałem, już byłem bliski wyrwania zamku. W drzwiach, bo pani musiała zamknąć od środka się w sali. Bo ja po prostu kopałem w te drzwi, waliłem w te drzwi i finał był taki, że pod koniec zajęć jakoś poszła do pokoju nauczycielskiego, chyba kogoś zawołała, że przyszedł, no i jakaś była rozmowa chyba z moimi rodzicami i tak mi jakoś przez mgłę prześwituje, że to było coś, że może on by przyszedł za rok, żeby przesunąć mu, tak jak wydrośleje trochę, ja miałem wtedy 6 lat. Byłem bardzo takim dzieckiem chudym, a naprawdę po prostu wpadłem w szał, autentyczny szał. No dzisiaj to bym te drzwi po prostu rozniósł i po prostu uciekł zwyczajnie z tej szkoły, nie?
1: Ale ty się nie cieszyłeś choćby na to, że będziesz miał jakichś tam, wiesz, rówieśników, kolegów? To nie było dla ciebie jakimś taką zachętą? No,
2: widzisz, ja jestem typem samotnika od zawsze i raczej dla mnie to było bardzo takie właśnie, może nie stresujące, ale denerwujące, że ja będę musiał dzielić przestrzeń niewielką z 25 chyba czy 4 dzieci, bo tak mniej więcej klasy zerowe były w tamtym czasie. Na szczęście znalazł się jeden taki kolega, Krzysiek, który tam zaczął się ze mną bawić, jakoś tak podszedł asertywnie w tym młodym swoim wieku i ja już na drugi dzień chciałem sam iść, nie?
1: O!
2: No, tak.
1: Oswoił cię jeden...
2: Oswoił mnie, ale po paru dniach mi znowu przeszło. Znaczy ja już nie wpadałem w taki szał, natomiast po 7 dniach, no góra 2 tygodniach przestała mi się szkoła już podobać. Wiedziałem, że to jest nieprzyjemne, niedobre i nie dla mnie.
1: A Karolinę miałeś w edukacji... Nie, miałeś, normalnie ją miałeś w szkole.
2: Nie, u mnie nie było takiej możliwości, po prostu ze względu na konflikt poglądowy totalny. A jak wiesz, w Polsce no niestety kobiety są preferowane, a mężczyźni dyskryminowani. Natomiast powiem prawdę wam tutaj, jak gdybym dzisiaj dobierał sobie partnerkę do tego, żeby mieć jeszcze dzieci, co po prostu już było szaleństwem totalnym w tym wieku, bo już człowiek nie ma tyle cierpliwości, to ja spowodowałbym, znam metody i przepracowałem to wiele godzin sam ze sobą i formułami prawnymi. Moje dzieci w ogóle by nie miałyby aktu urodzenia, także nawet system nie wiedziałby o tym, że po prostu takie dziecko istnieje. Nie popełniłbym tego grzechu pierworodnego. Wiem, że w tej chwili brzmię jak idiota dla niektórych, natomiast ja po prostu jestem jeśli chodzi o tego typu rzeczy. Znaczy, może nie antysystemowy stricte, tak, natomiast w kwestiach takich, że ktoś decyduje za mnie w kwestiach dziecka, to absolutnie nie. Tutaj bym nie popełnił grzechu pierworodnego, od którego się wszystko zaczyna, czyli rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie potem mają nadany jakiś numer, tak, i wiedzą, że taka jednostka istnieje i się przypieprzają od szczepień przez szkołę, poprzez jakieś tam, nie wiem, inne rzeczy. Po prostu nie musiałbym potem jak gdyby walczyć z tym, czego nie chcę jako rodzic na swoje, no, powiedzmy, dosyć brutalne sposoby. Po prostu nie byłoby tego problemu, tak? Nie należy popełniać grzechu pierworodnego. Wiem, że dla większości to jest absurd, ale bo ludzie myślą, no tak, no ale co z lekarzem, co tam z czymś? Nie, no wolność równa się odpowiedzialność. Także z tego punktu widzenia myślę, że tak bym postąpił. Ale mówię, to jest absolutnie dla nielicznych jednostek, które wiedzą, z czym miałyby do czynienia. Tak? I to, nie chcę tutaj mówić, że to jest dobre, złe, bo to nie jest, po prostu to jest kwestia decyzji indywidualnej.
1: A powiedzmy...
2: Znam taki przypadek rodziców, tak jak tutaj adwokat to właśnie mówił o tej edukacji domowej, ale to też jest tutaj taki jeden szkopuł w tym, widzisz, musisz nadal iść na egzaminy jakieś i znowu ktoś cię ocenia, z jakiej racji, tak, z jakiego prawa. To jest coś, co jest dla mnie nie do przyjęcia i samo w ogóle pytanie się o to, czy ja mogę takie coś zrobić, jest po prostu absurdalne, to jest absolutnie nienaturalne, nie? Dobra, zadaj teraz to pytanie, bo ja zaraz wyjdę.
1: Tak, no bo tu wiesz o swoim pierwszym dniu w szkole, a jak prowadziłeś Karolinę pierwszy dzień do szkoły, to jak ona to przyjęła i jak ty się z tym czułeś, bo no, nie byłeś zachwycony tym, że musisz...
2: Znaczy ja nie miałem problemu ze szkołą jako taką, ponieważ szkoła, do której poszła Karolina, to nie była ta szkoła, do której chciałem, żeby poszła. Mhm. Karolina niestety uczęszczała do przedszkola. Chociaż nie wiem, jak ona podchodzi do tego, ale ja z tego, co pamiętam, to ona z tego za bardzo zadowolona nie była.
3: Check tool. 10 zł. Test, czyli
2: przedszkole
3: działa.
2: To jest w ogóle takie coś, no tam są dzieci 3 lata, tak mniej więcej, 3-4 lata, kiedy to się zaczyna. No i to po prostu kwestia tam, niektórzy mówią, że to jest socjalizacja dziecka i tak dalej, takie pierdoły. Nie, no są dzieci, które się do tego nadają, a są do tego, które się nie nadają. Mi się wydaje, że Karolina należała do takich, które się nie nadawały, przynajmniej na początku. Później to już mi trudno to jest ocenić. Natomiast sama szkoła no już nie była problemem z racji tego, że było to przedszkole. Znaczy, mogę powiedzieć tylko tyle, tak bardziej pod kątem właśnie przedszkola, że ona czekała na to, żeby jak najszybciej po nią przyjść. Mhm. Ona bardzo chciała, żeby przyjść, a ponieważ ja miałem taką możliwość zawsze, no to była prowadzona do przedszkola często na godzinę 10:00. Co się paniom nie podobało w szkole, czy w przedszkolu? Tak, pójdę niedługo z psem. Odbierana była często gdzieś 14, 13, no, była tam 2-3 godziny, 4. Także...
1: Tyle, ile trzeba, nie więcej.
2: No, znaczy nie tyle, ile trzeba. No, jak mówię, no, nauczycielki, te tam ciocie, jak to się mówiło, miały pretensje, bo one tam coś tam realizowały, jakiś program nad tym wszystkim. No starałem się uczestniczyć przez cały czas, to tylko tyle z mojej strony, że starałem się uczestniczyć, przede wszystkim przedszkole w ogóle załatwiłem, bo Karolina z pewnych względów nie była przyjęta, natomiast załatwiłem, zorganizowałem, jeszcze wtedy byłem takim człowiekiem, któremu się chciało pewne rzeczy robić zawodowo, tak, żeby po prostu być w miarę ogarniętym finansowo. Zresztą dobrze miało ze mną to przedszkole, bo dostali trochę komputerów ode mnie z firmy, przez co ja miałem tam trochę więcej takich chodów, jakby to powiedzieć. Natomiast w samej szkole już później uczestniczyłem w radzie szkoły cały czas, z przerwą na gimnazjum, które uznawałem już za kompletny absurd. To w ich podstawówce przez 6 lat w trójce klasowej w radzie szkoły byłem i później w tych szkołach średnich, bo moja córka chodziła do dwóch szkół średnich, więc w jednej i w drugiej, że tak powiem, byłem zawsze przynajmniej delegatem na radę szkoły. W ten sposób.
1: A powiedz może, jak pierwszy dzień w pracy?
2: Oj, znaczy u mnie praca to nie jest dobry temat. Ja jestem bardzo niekonwencjonalny pod tym względem. Z tego względu, że moja pierwsza praca to nie była praca właściwie. To było po prostu znalezienie sobie zajęcia, za które dostawałem pieniądze, ale jeżeli chodzisz na 2 godziny dziennie, na 2,5, bo tam taka była umowa, z czego spóźniasz się, mimo że to jest na 14.30, bo zasypiasz i dostajesz pensję dwukrotnie wyższą jak pensja przeciętna nauczyciela w tamtym czasie za tą robotę, no to trudno to nazwać pracą. Taka normalna
1: to szczęście.
2: Praca to dopiero... Tak, tak, ale wiesz, normalna praca spotkała mnie wiele lat później w dużym zakładzie pracy. No i powiem tak, po 5 dniach poszedłem do zakładowego, bo taka była zakładowa przychodnia i sobie załatwiłem zwolnienie lekarskie. Po prostu nie nadaję, jestem człowiekiem, który się nie nadaje, więc w ogóle do takiego trybu, że tak powiem, pracy normalnej, 8-godzinnej. Twierdzę zresztą, że normalny człowiek nie powinien tyle pracować i no nic na to nie poradzę. No, mam takie
1: tu akurat poglądy. Się zgadzam. 8 godzin to za dużo, zdecydowanie. Tak 5-6 to takie optimum. Może nawet...
2: Też nie dałbym rady. Też bym nie dał rady. Optymalnie jest 4 godziny i to jest bardzo duży już wysiłek intelektualny, żeby się zmusić przede wszystkim do tego. Jeszcze jeżeli jest to praca pod czyimś kierownictwem, a takiej pracy wykonywałem w życiu, no nie licząc tej, o której mówiłem, pierwszej, dwugodzinnej, to jest tego 4,5 miesiąca.
1: Słuchaj, ja ci chciałam w ogóle pogratulować twoich premier kulinarnych. Super filmiki, bardzo, wiesz, otwierające, ale może na przykład taki dla ciebie pierwszy raz byłby ciekawy, wiesz, jakbyś coś konwencjonalnie ugotował.
2: A no to takich pierwszych razów konwencjonalnych to ja miałem bardzo dużo, jeśli chodzi o gotowanie. To nie jest tak, że ja nie umiem utłuc kotleta i zrobić porządnego schabowego, czy tam nie wiem, bigos na przykład ugotować. Mhm. Nie potrafiłbym to zrobić, znaczy musiałbym sobie teraz przepis przypomnieć, bo zdarzało mi się, ale powiem tak, nie mam z tego żadnej przyjemności. Poza tym, że potem mogę to zjeść, nie? Natomiast jak nawet mogę to zjeść, to i tak nie mam przyjemności. To już kiedyś tłumaczyłem, że jak ja robię, to po prostu tracę apetyt do tego, co robię. Nie? Jeżeli miałby to, ten proces miałby być dłuższy niż proces jedzenia samego, nie?
1: Czyli ten smak potem ci nie wynagradza tej pracy.
2: A nie, absolutnie, czasu, nie? Absolutnie.
1: Czyli nie lubisz nie, jeść tak naprawdę. Nie lubisz jeść, nie masz takiej przyjemności, nie jesteś smakoszem, nie wiesz.
2: Mam. No dzisiejszy film, za który już dostaję tam po uszach w komentarzach, ale to jest czysta prawda, to jest czysta prawda. Ja naprawdę jem sushi z boczkiem. Tak mi smakuje. Użyłbym zamiast boczku, przyznaję, bardziej pasującego łososia, ale ponieważ jest strasznie drogi, a mogę tego boczku mieć dużo więcej, no to biorę sobie boczek, no. I komu to szkodzi, jeżeli to mi smakuje? No nikomu. No nie będę kłamał, że jest inaczej, tak? Specjalnie dla filmiku. Po to go kręcę, żeby pokazać, jak jest, nie?
1: Pizza wegetariańska najlepsza z boczkiem. Tak samo.
2: Powiem szczerze, ludzie, jeśli chodzi o pizzę, mają bardzo różne preferencje. Jedni na przykład nie znoszą z ananasem, inni tam jakieś mają, że nie może być z jakimiś papryczkami. No to na pewno wiele wersji słyszałaś. A mi jest wszystko jedno. Zjem wszystko. Ja zjem wszystko, dosłownie wszystko. Jak jestem głodny, to po prostu nie będę. Znaczy nie lubię zup. Nie lubię zup jakichś takich pomidorowych na przykład, czy krupniku nie lubię. Ja zawsze miałem to, że lubiłem tylko drugie danie zjeść. Więcej, ale drugiego dania właśnie, nie? Nie przepadam też za warzywami. Po prostu mi nie smakują. One są bez smaku dla mnie. Surowe owszem. Marchewka na przykład surowa. Bardzo dobra, czy tarta, czy ten. Natomiast nie lubię takich warzyw gotowanych. Próbowałem oczywiście, kiedyś miałem taką fazę, taką, że gotowałem no na parze czasami, a czasami bez, nie na parze, tylko normalnie w garku, na przykład jakiś kalafior, brokuły do tego i w ogóle na same warzywa jeść, ale nie powiem, że byłem głodny, bo potrafiłem w siebie tyle tego wrzucić, że zaspokoiłem głód, natomiast czułem się taki zły cały czas, brakowało czegoś. Ja jestem mięsożercą, więc tutaj nie ma w ogóle dyskusji, muszę mieć to mięsko raz na jakiś czas, aczkolwiek jem go mało w sumie. Myślę, że raz, dwa razy w tygodniu to maksimum.
1: Słuchajcie, tu co ja tam, bo tutaj już tam wiesz, się śmieją, że o tym jedzeniu gadamy, ale chciałam tak właśnie z tobą może poznać na temat, taki mam pomysł na przyszły tydzień, na przyszły weekend, bo wiecie, ledwo się jedne święta skończyły, zaraz będą następne, długi weekend, a jak jest weekend majowy, no to wiadomo, co trzeba odpalić. Grilla. I tak sobie pomyślałam, że możemy sobie zrobić taką grillowaną audycję.
3: Boru. Wow. 131 zł.
1: Sorry,
3: 20
1: Etam, ale donate wpadł.
3: Pozdrawiam Etama. Właśnie zostałem dzięki jego rekomendacji szczęśliwym posiadaczem telefonu Duji.
1: Słuchaj, Boru, ciebie pozdrawia Etam, bo dzięki tobie został szczęśliwym posiadaczem telefonu Duji.
2: O, no proszę bardzo.
1: Już twoje nauki nie poszły na marne.
2: Znaczy wiesz, no ja staram się, jak mówię, czasem coś podkoloryzuję, no to jestem tylko człowiekiem, lubię czasami troszkę takiego om, nie, ale generalnie to staram się robić szczerze, no moje życie pewnie w większości wydaje się byle jakie, ale ja jestem zadowolony. Tak jak tutaj pisałem na czacie, ostatni raz na wakacjach, czyli tam na jakimś tam urlopie byłem w 2003 roku, na promenadzie w Świnoujściu i to chyba tylko 4 dni w pensjonacie Senator. Strasznie się wtedy zraziłem do tego typu wyjazdów. Z tego względu, że no nie wiem jak teraz, ale wtedy to na, ja wiem, 30 pokoi byli sami Niemcy i tylko my byliśmy Polakami. Nawet nam Niemkę dokoptowali do stoliczka. Wcześniej miałem okazję być w kilku pensjonatach innych, między innymi też w Międzyzdrojach, ale generalnie tutaj blisko Szczecina. I miałem dokładnie tą samą sytuację, sami Niemcy. Nie? Ja się strasznie zraziłem, mówię, kurde, Polaków nie stać na pensjonat.
1: No pewnie no,
2: ja
1: wtedy
2: od tej
1: nie.
2: pory powiem szczerze, że nie byłem nigdzie na wyjeździe.
1: Słuchaj.
2: Nie byłem nigdzie na wyjeździe od tamtego czasu.
1: No widzisz, może powinieneś po prostu jakąś taką lokalizację wybrać mniej chętnie przez Niemców odwiedzaną. Nie wiem, może...
2: No mam taki pomysł, takie trochę marzenie, które wzięło się właściwie z oglądania, bo ja podróżuję dzięki internetowi bardzo dużo. I tak jakoś to mi wystarcza. Miałem okazję z dziewczynami wybrać się, był dla mnie bilet, pierwszy raz bym samolotem poleciał do Singapuru i na Bali, ale moje takie wrodzone lenistwo, jak usłyszałem, że mam lecieć tam 10 godzin w jakiejś klasie turystycznej. Tak, no ja już wymagam minimum wygody jakieś, po prostu, żeby sobie nogi wyprostować, żeby a jeszcze jak do toalety iść czymś takim, no przecież jak ja bym poszedł do toalety w samolocie, no to przecież wszyscy by na mnie się potem patrzyli, nie? No. Nie, no trzeba po prostu znać swoje, że tak powiem, wady i zalety i nie pchać się w takie rzeczy, których się nie lubi. Ja kiedyś takie rzeczy robiłem, na przykład pojechałem pod namiot.
1: Poczekaj, wróćmy takiego. Jeszcze chwilę do tych wad i zalet, o których mówiliśmy, bo chciałam tutaj też właśnie ciebie zapytać, co ty o tym sądzisz, żebyśmy sobie takiego, wiesz, roasta urządzili na antenie, gdzie by, wiadomo, słuchacze mogliby sobie nas zroastować, a my siebie nawzajem też byśmy zroastowali, zgrillowali trochę.
2: Nie ma problemu, chociaż jest jeden taki szczegół, w który może niewiele osób uwierzy, ale ja nigdy w życiu, nie robiłem grilla. Ani nie byłem koło grilla nawet.
1: Ale nie, no wiesz o co mi chodzi. Że my siebie
2: Ja rozumiem, że to przenośnia, nie?
1: Tak, bo ty akurat jesteś taką osobą, wydaje mi się, wiesz, no, najbardziej chyba u nas tu grillowaną i ty masz do tego super dystans. Ale pytanie, czy ty umiałbyś kogoś zgrillować?
2: Znaczy, myślę, że tak. Mój zasób takich, nazwijmy to, wiązanek inwektyw jest wyjątkowo bogaty, natomiast ja tego nie stosuję, po prostu otuczyłem się tego, ta moja flegmatyczność jest wręcz czasami udawana na wyrost, bo ja aż taki nie jestem, potrafię zakląć, na przykład ostatnio denerwują mnie drzwi od łazienki, no taka przypadłość, że wypada klin z tych drzwi i one ciągle próbują runąć na podłogę. Oczywiście tego nie robią, bo drugi klin się trzyma.
1: Złośliwe,
2: nie, bardzo wiem, jak to, nie bardzo wiem, jak to naprawić, ale wyobraź sobie, że facet taki jak ja, 100-kilogramowy prawie, po prostu pod czymś takim, jak to się zdarzy drugi, trzeci raz, to po prostu potrafi zamknąć drzwi i tak z całej siły, naprawdę z całej siły zacząć walić pięścią w te drzwi przez dobre 10 minut.
1: Jak wtedy, w tej zerówce.
2: To mi... No, powiedzmy, na szczęście te drzwi są twardsze i nie jestem w stanie ich przebić, ale moja ręka wygląda niezbyt fajnie po tym. Bo zazwyczaj robię to jedną, żeby chociaż drugą mieć sprawną.
1: Tylko wiesz, w tym grillowaniu to chodzi o to, żeby wiesz, komuś dopiec, ale tak, żeby się nie obraził i jeszcze się sam z tego zaśmiał, nie? Także to jest tak, wiesz, to jest dosyć no, niełatwe zadanie, żeby tak kogoś skrytykować, żeby on sam, żeby jemu samemu się to podobało, nie? No, ale tak.
2: To jest trudne, wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego? Po prostu my nigdy nie wiemy, jakie ktoś ma podejście do samego siebie, jakie ma ego. Znaczy, to jest sztuka. Sztuka właśnie tak kogoś obrazić, żeby było to
1: dla niego
2: z dystansem przyjęte.
1: No, ale nie, wiesz co, mi się wydaje, że jak już obcujesz trochę z ludźmi, nawet jak my tutaj, wiesz, wirtualnie, no ale dużo się słuchamy, to już chyba mniej więcej wiemy, jaki tam kto ma do siebie dystans, nie? Także myślę, że nie będzie problemu. Także liczę na ciebie, Etam,
2: ja przygotujesz. Ja mogę znika wymienić ze 3-4 osoby, których bym się odważył takie coś zrobić, czy odważyłbym się z każdym, bo mi tam wszystko jedno, ale potrafiłbym. Potrafiłbym z Krawca tak zażartować, z Zenka tak zażartować, z Potrzeby tak zażartować, no czyli, o może z Gambola, no czyli z tych paru osób, które znam już kilka lat. Problemem tutaj jest to, że no my się nie widzimy, tak? To jednak inaczej jest, jak się widzi na przykład jak na zebraniu z rodzicami mi się zdarzyło, jak podam przykład, stoimy sobie w grupką rodziców, no i wchodzi pani na zebranie, otwiera drzwi jak szeroko i siada w ławce i czeka, aż ci rodzice wejdą, bo zrozumiała, że to jest wystarczający gest, a ci stoją jak te słupki, kurcze, koło ściany nie wchodzą, no więc ja popędziłem czym prędzej i mówię, czy mamy wejść, pani mówi, oczywiście, że tak. I tak się odwróciłem, no i tak po chamsku, machając ręką do nich, chodźcie, nie? I to było wszystko, co powiedziałem.
1: Ale wracając do tego, że my się nie widzimy, to uważam, że to jest właśnie dobre, bo wiesz, jakieś takie, nie wiem, dowcipy a propos wyglądu, to są takie najniższych lotów, jak dla mnie, nie? Także właśnie te inne cechy, które tutaj wychodzą, takie, wiesz, charakteru po prostu, no to z tego się zaśmiać, to jest takie najciekawsze, nie? A to, czy ktoś jest, wiesz, niski, gruby, chudy, łysy, czy rudy na przykład, to już jest w ogóle najłatwiejsze, z rudych się śmiać, to nie ma żadnego znaczenia, nie? Także, znaczy, no może to komplikuje trochę, ale no liczę na ciebie, Etam, że jakieś fajne wierszyki skomponujesz.
2: Znaczy, to wszystko zależy od czasu rzeczywistego, co się będzie działo, tak? To też pamiętaj zawsze, ja na przykład dzisiaj mam kiepski dzień. Kiepski w tym sensie, że w zasadzie jakoś tak wstałem i już teraz jest, nie? Po prostu tak wstałem, zjadłem, położyłem się, znowu spałem. Teraz wstałem i właściwie nie wiem co jest. Mam wrażenie, że jest poniedziałek w ogóle. Ale wiem, że jest niedziela.
1: Ale już jest po poniedziałku. Słuchaj, ale słyszałam, bo wczoraj był Międzynarodowy Dzień Książki i ty właśnie ostatnio zapowiedziałeś, że planujesz jakąś książkę kulinarną.
2: Tak. Ja to pomyślałem jako żart. Znaczy, zainspirował mnie człowiek, któremu osobiście nie ufam, czyli Stanowski. Tam taki kanał tam prowadzi swój na YouTubie, dość popularny. On stworzył taką książkę Poezja Błyskawiczna. To jest coś, co ja też bym potrafił zrobić, bo potrafię bardzo dobrze rymować i często w czasie rzeczywistym. Nawet kiedyś zrobiłem taki challenge, że jak pani mnie z polskiego coś zapytała, to i wierszem zacząłem odpowiadać. Jedna z takich głupich rzeczy, które zrobiłem w szkole. Znaczy zostało to wzięte na, za takie, wiesz, on, takie, że było za komuny się nie, niedobrze było wyróżniać.
1: Ale wiesz, Zaorski poszedł krok dalej i on stworzył poranek inwestowania, który jest po prostu pustym dokumentem. Więc czy to tak, o takiej ja to książce kulinarnej? No, myślisz?
2: Ja słyszałem o tym z tego względu, że dosłownie 3 godziny temu słuchałem tego programu, dyskusji między nimi, gdzie była o tym mowa. I pomyślałem sobie, że to jest bardzo dobry przykład, bo myślę, że moje życie, tylko że oczywiście nie ta dziedzina, bo to on bawi się w spekulacje, które ja osobiście nienawidzę. To jest jedna z przyczyn wszelkiego zła na świecie. Ale ten chłopak to robi dobrze, z tego wniosek. No i pusta książka jest dlatego, że sam ją musisz wypełnić, tak? Czyli praktyka, praktyka, praktyka. To nie jest sztuka iść na studia i uczyć się ekonomii. Sztuka jest uprawiać ekonomię. To jest strata czasu. No. Ja studiowałem 11 lat, jak już wiele razy mówiłem, i uważam, że to były lata stracone.
1: No dobra, Etam, słuchaj, dzięki ci za telefon. No, zachęcam cię do tego roastowania, ale ja wiem, że ty po prostu, jak już przyjdzie do audycji, to po prostu na szybcika tam nam wierszyki jakieś fajne montujesz. No i wiesz, my się tu znamy najkrócej i liczę, że mnie jakoś też złośliwie, fajnie zgrillujesz. Że liczę na ciebie.
2: No, na mnie liczyć to jest, wiesz, to jest rzecz, która mnie stresuje, bo ja tutaj liczą różne osoby na mnie. Ja już tak 2 miesiące przeciągam
1: te rzeczy. Dobra, ale nie musisz iść na pocztę, nie musisz wychodzić w ogóle z domu. Wystarczy tylko, że zadzwonisz albo napiszesz na czacie. No.
2: Także... Dobra, umówmy się, że w najbliższym czasie, nie za tydzień, to już będzie lepsze. Tak. To już będzie lepsze.
1: Gdzieś w długi weekend.
2: Tak, a, tak. Gdzieś w długi weekend. Kurczę, co ja robię w długi weekend? Czekaj. Myślę, że będę siedział na tej samej kanapie, robił dokładnie co teraz, czyli zabijał czas. Także, no.
1: Także ten, do usłyszenia wtedy w majówkę. Trzymaj się.
2: No hej.
1: Trzymaj się i dzięki jeszcze raz za telefon. Pa, pa.
2: Hej, pa, pa.
1: No także jeszcze raz tutaj wszystkich was, miliony słuchaczy, też zachęcam do tego, abyście tutaj nas grillowali, żebyście sobie coś tam może układali w głowie, albo nawet zapisali, jak wam coś przyjdzie, jakiś fajny tekst do głowy, żebyśmy się tutaj w majówkę poprzerzucali różnymi uprzejmościami. I to będzie nasz taki pierwszy roast w nocnym radiu. Tutaj Jola dołączyła, może Jola nam opowie o jakimś swoim, nie wiem, może pierwsze nurkowanie. To też wydaje się, że to może być takie mocno stresujące przeżycie. Z innych pierwszych razów nurkować nie nurkowałam, ale bym się po prostu... Jak wygląda grillowanie w Trójmieście? No, my tutaj mamy takie małe zagłębie stand-upu, więc my się grillowania nie boimy. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że się tutaj grillujemy nawzajem. A także nie mamy w tej kwestii oporów. I wy też nie miejcie oporów, bo ja wiem, że jest tak, że o, dziewczyna to tak się pobłażliwie ją traktuje, żeby się nie popłakała, żeby jej nie było przykro. Ale myślę, że ten... Że, no, w miarę twardą skórę mam i no, duży mam dystans raczej chyba do siebie. No, że przekonajmy się, no przekonajmy się. Także Tomisiu, też na ciebie liczę. Ty pewnie dużo dobrego stand-upu też się naoglądałeś. I fajnie nas tutaj zgrillujesz. No i ciebie musimy też zgrillować. Tak, tutaj my stałych słuchaczy też koniecznie. Tomisia, Grześka, adwokata. No. Też coś tutaj na was wymyślimy. No i właśnie, może jakieś plany na majówkę jeszcze. Czy faktycznie grill, czy może po prostu wiecie, jakiś rower, nie wiem, jakaś wycieczka, czy coś tam już planujecie, czy może jakieś dalsze wyjazdy. No bo niby długi weekend, a potem po takim długim weekendzie wyjazdowym to pewnie przeważnie trzeba wziąć jeszcze 2 dni wolnego, żeby odpocząć. Jak coś, ktoś jest od wszystkiego... Jola, co? Ej, Jolu.
4: Cześć, Aniu, witaj i witam wszystkich na czacie. Opowiem w takim razie o moim pierwszym nurkowaniu.
1: O, super.
4: Więc pierwsze moje spotkanie było na basenie z nurkowaniem. I to było tak, że zostałam ubrana w zasadzie w ten sprzęt. Wydawało mi się to wszystko takie niewygodne i takie strasznie ciężkie. Jeszcze ten ołów na sobie. No i jak weszłam pod tą wodę, to w zasadzie czułam się bardzo dobrze. Ale ta świadomość, co ja tutaj robię pod tą wodą, nade mną są 2 metry wody i tak się poczułam duży dyskomfort. No i zrezygnowałam. W międzyczasie mój mąż został instruktorem nurkowania i ponieważ ja się z nim nie boję robić niczego, to znaczy dodaje mi skrzydeł i zawsze czuję się przy nim niesamowicie bezpiecznie. W związku z tym tak naprawdę moim pierwszym instruktorem był mój mąż, który zabrał mnie, najpierw oczywiście poćwiczył ze mną w basenie, a potem pojechaliśmy do Egiptu i ja zanurzyłam się z nim pod wodę. I to było coś nieprawdopodobnego. Znalazłam się w zupełnie innym świecie. Zupełnie inny krajobraz, zupełnie inni mieszkańcy. To wszystko było tak niezwykle kolorowe. Było bardzo dużo, pływało dookoła mnie ryb. Między innymi takie lionfish, to jest taka z takimi dużymi kolcami, pomarańczowa wielka ryba. Znaczy, no, tak ma około 40 centymetrów. Ale były również napoleony wielkości kanapy. No i cała masa najróżniejszych żyjątek, ponieważ rafa była bardzo bogata i bardzo piękna. I ja w zasadzie zapomniałam o tym, że się boję, bo to było na tyle ciekawe pod wodą, obserwowanie tego wszystkiego, że po prostu zapomniałam, że się boję i w zasadzie bez problemu wykonałam ćwiczenia. Także mogłam zaliczyć do końca kurs i potem już nurkować.
1: Czyli po prostu tam to było takie naturalne to nurkowanie bardziej niż po prostu w basenie. Tak.
4: W basenie ja się nudziłam, wiesz, a jak człowiek się nudzi, to wtedy zaczyna sobie zadawać pytania, czy on na pewno dobrze robi, że jest pod tą wodą i wiesz, oddychasz pod tą wodą, tak patrzysz na te wszystkie od dołu pływające osoby i mówisz, co ja tutaj robię. Natomiast już w tym morzu jednak było tak dużo interesujących rzeczy, że ja właściwie się wcale, znaczy zapomniałam. To po prostu wydawało mi się tak mało, tak bardzo interesujące, że wszystko inne przestało mieć znaczenie.
1: Słuchaj, wiesz co, Jolu, albo nie wiem, czy tutaj kiedyś już mówiłaś o tym, a jak w ogóle to się zaczęło z tym nurkowaniem? Bo rozumiem, że wy z mężem mieliście tam swoje jakieś, powiedzmy, kariery zawodowe i w pewnym momencie, no podejrzewam, nie wiem, czy twój mąż na to wpadł, żeby właśnie pójść w to, co może było jego pasją i jak to się odbyło?
4: To znaczy, my byliśmy, mieliśmy firmę, mąż miał w zasadzie firmę elektroniczną, ja byłam trochę takim wolnym strzelcem, zajmowałam się wprowadzaniem firm na rynek i byliśmy bardzo, bardzo znudzeni tym, co robimy. Ale to już tak znudzeni, słuchaj, że ja już po prostu prawie wyłam. No więc pierwszy etap to był taki, że mój mąż mówi, to w ogóle zostań w domu, to jak już tak jesteś znudzona, Ale bycie tylko i wyłącznie kurą domową też mnie bardzo szybko znudziło, chociaż miałam ogród do dyspozycji, ale nie do końca czułam się w tym fajnie. A ponieważ on również był bardzo mocno znudzony tym, co robi, postanowiliśmy, że zmieniamy nasze życie całkowicie, ponieważ on już nurkował wtedy, więc jakby zrobienia ostatniego stopnia, tylko żeby zostać instruktorem, było bardzo takie szybkie. Miał już za sobą, jakby był już nurkiem technicznym, więc już schodził na duże głębokości, więc to już nie było problematyczne. I wypisaliśmy się, zostawiliśmy wspólnikom firmę, rozwiązaliśmy, że tak powiem, umowę i postanowiliśmy, że sami zaczniemy działać na rynku i zajmiemy się tylko i wyłącznie nurkowaniem. A było to związane z tym, że ja byłam strasznie pazerna na wszelkiego typu wycieczki. I wszystko, co z tym związane. Byłam gotowa jeść kartofle przez pół roku, byle gdzieś pojechać.
1: I nawet zanurkować, żeby...
4: Dokładnie. W związku z tym, w momencie, kiedy jeszcze można było to połączyć z tym, że myśmy na tym zarabiali, no to już w ogóle wydawało się fantastyczne. Co oczywiście do końca nie jest takie, bo każdemu się wydaje, że jest to tylko i wyłącznie... sama przyjemność, ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, jak duża jest odpowiedzialność, bo jeżeli myśmy na taką wyprawę zabierali od kilku do kilkunastu osób, czasem nawet mieliśmy 50 osób pod naszą opieką, na przykład na safari w Egipcie, gdzie dwa statki szły równolegle z naszymi uczniami, których myśmy wykształcili u nas w naszej szkole i było to na przykład 50 osób, które schodziły pod wodę, oczywiście były to grupy po 6 osób i mieliśmy wynajętych przewodników nurkowych, którzy ich tam ogarniali pod samą wodą, ale jakby całość, nad całością musieliśmy sami czuwać, żeby nikomu się nic nie stało i żeby zabawa była kapitalna, ale bardzo bezpieczna, tak? Jednak nurkowaliśmy z rekinami, nurkowaliśmy z delfinami, na rafach, w prądach, więc w wodach zimnych nurkowaliśmy na Bajkale, nurkowaliśmy za kołem podbiegunowym, więc w różnych wodach i w różnych takich warunkach atmosferycznych i podwodnych, tak? Więc to wszystko musiało być bardzo, bardzo dobrze dopracowane, przemyślane, tak żeby się nikomu nic nie stało. Na szczęście nie mieliśmy żadnego nigdy wypadku, ale na takim wyjeździe trzeba było mieć oczy dookoła głowy. Niemniej oprócz tego, że zwiedzaliśmy świat pod wodą, to zawsze żeśmy też zostawiali sobie czas na to, żeby jeszcze zobaczyć to, co jest nad wodą, tak? Czyli nie tylko pod wodą, ale również nad wodą, czyli żeby zobaczyć te jakieś wartościowe zabytki, które są w danym rejonie, zobaczyć jakieś cuda natury i nie tylko podwodne.
1: A powiedz, bo tam rozumiem, pewnie z kilkanaście lat mieliście tą firmę i tam, tam jest kilka albo kilkanaście tysięcy ludzi się tam przewinęło. Czy z takich, wiesz, stresujących pierwszych razów, czy miałaś takich po prostu podopiecznych, których musiałaś, nie wiem, odesłać do domu albo właśnie, wiesz, coś takiego, co jakoś
4: nieprzyjemność... Nie mój, ale czyjś pierwszy raz.
1: Tak.
4: Tak. Pamiętam, jak jedna z naszych kursantek zanurkowała na Cistergormie. To jest taki wrak. Tam bardzo dobrze jest jakby widać przestrzeń, to znaczy schodzi się nad ten wrak i ona zobaczyła ogrom tego wraku i że tam schodzi i się tak wystraszyła strasznie, że faktycznie po tym nurkowaniu płakała, była zdenerwowana, że powinnam była ją uprzedzić, że to taka przestrzeń. Ale została nurkiem i potem mnie przeprosiła, powiedziała, ojej, takie demony wychodzą, wiesz, bo przy pierwszych nurkowaniach bardzo często z ludzi wychodzą różnego typu emocje, często gromadzące się całymi tygodniami, miesiącami, nawet latami. Bardzo często po pierwszych nurkowaniach ludzie wychodzili, płakali, ale nie płakali, po prostu jakby te emocje wychodziły z nich, bo...
1: Takie uwalniające doświadczenie.
4: Tak,
1: skrane.
4: Dlatego, że nagle znaleźli się w sytuacji, gdzie muszą być bardzo skupieni na tu i teraz, czyli jest to taka w pewnym sensie forma medytacji, prawda? Jesteś tak bardzo skupiona nad tym, co się dzieje, że właściwie cały świat na górze przestaje dla ciebie istnieć. I po wyjściu jest ogromny napływ endorfin, takich, wiesz, że czujesz się błogo, ale jednocześnie te wszystkie skrywane emocje, to wszystko gdzieś wypływa w postaci łez, albo śmiechu, albo wiesz, innych rzeczy. Więc, ale opowiem jeszcze jedną rzecz. Kiedy pierwszy, nasza też kursantka pojechała z nami na safari nurkowe, to jesteśmy wtedy na takim safari tydzień na łodzi i w zasadzie dzień wygląda tak, że jesteśmy 4 godziny pod wodą. 4 nurkowania po godzinie jesteśmy pod wodą. Czyli godzinę płynięcia. No to jest męczące dosyć. Ale no bo nie wiem, czy kiedyś próbowałaś godzinę pływać w basenie. Więc...
1: 45 minut max.
4: Więc wyobraź sobie, że jest to męczące takie, jak się wychodzi już po takim nurkowaniu, jeżeli godzinę płyniesz pod wodą, te opory, to wszystko jednak troszeczkę daje się we znaki, więc trzeba mieć dobrą kondycję fizyczną. No i ona bardzo, bardzo bała się rekinów i w zasadzie już przed wyjazdem atakowała mnie SMS-ami, przesyłając mi informacje z całego świata, gdzie kogoś zaatakował rekin. Ja już wiedziałam, że będzie z tym jakiś tam problem. No i schodzimy na pierwsze nurkowanie. Ja już jestem w wodzie, ponieważ ona chciała, żebym była przy niej jako towarzyszka, jej partnerka, żeby się czuła lepiej. No i ja już jestem w wodzie, trzymam się liny takiej od cumy i spojrzałam pod wodę, że takie piękne statko Napoleonów pływało pod statkiem. No tak chyba ze 3 czy 4 duże, potężne Napoleony, to są przepiękne ryby, takie suche, jak olej rozleje się po deszczu, ma takie różne kolory. No więc one są granatowe, ale mają gdzieniegdzie właśnie takie fajne przebłyski kolorów. Piękne ryby. No i ja chcąc, jak ona już wskoczyła do tej wody i do mnie dopłynęła, do tej cumy, ja ją już trzymam za rękę i mówię tak: Monisiu, a teraz zobacz, spójrz pod statek, jakie piękne Napoleony są tam. Tak chciałam ją zainteresować. No i ona głowę pod wodę i w tym momencie wyciąga głowę, a co to? No więc ja znów wkładam głowę pod wodę i cóż widzę? Rekina.
1: Wykrakała.
4: Po prostu nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy się pojawił.
1: A ty do niej to no. Napoleon!
4: Nie, ona doskonale, słuchaj, rozpoznawała. Nie było mowy o tym, żeby ją oszukać w tym momencie. No więc ja tylko zapytałam, czy chcesz wyjść. A ona mówi tak, a ty wychodzisz? Ja mówię, że nie. Mówi, to wiesz co, ja też zostanę. I tak pokonała lęk przed rekinami. I nurkowanie bardzo jej się podobało. Całe safari nurkowała. I jeszcze w zeszłym roku do mnie napisała, że najpiękniejsze wakacje, jakie przeżyła, to były wakacje z nami, ponieważ potem również jeździła z nami.
1: O, to super. A powiedz, a z tych osób, które z wami jeździły, to oprócz jakichś takich zapaleńców, którzy powiedzmy byli faktycznie zdeterminowani, żeby nurkować, czy był jakiś taki procent osób, które wiesz, jechały tylko na doczepkę i wiesz, wcale nie miały może ochoty nurkować, czy raczej się takie rzeczy nie zdarzały?
4: Raczej nie. Wiesz co, to jest trochę jak nauk. To znaczy, albo ktoś połknie tego bakcyla

0: nie było problemów, a na początku był straszny problem pod wodą. Ale gdy było odwrotnie, gdy kobiecie świetnie szło, a mężczyźnie nie...
1: To już nie będzie nurkowania.
0: To już wiedzieliśmy, że ucho, bębenek na metrze wody, ciśnienie nie do przyjęcia dla niego jest i tłumaczy, że ucho mu wysiada. My wiemy, że to ucho nie może wysiąść na metrze wody, że to nie jest tak. No, w zasadzie tam nawet mniej niż metr, bo pierwsze ćwiczenia wykonuje się na klęczkach, więc i ma się no, może 20 centymetrów wody nad tym, ale wiedzieliśmy, że jeżeli jest panika u mężczyzny, to już ta para na pewno nie będzie nurkowała.
1: A powiedz mi, a jak się ten procent, wiesz, stosunek kobiet do mężczyzn kształtował na tych waszych wyjazdach?
0: Wiesz, powiem ci, że bardzo dużo, znaczy właściwie pół na pół, bardzo dużo par było, bardzo dużo par powstało u nas w klubie i
1: takie które wyjazdy. Dziś
0: tak. Wiesz, wspólna pasja, wspólne wyjazdy, przeżywanie nieprawdopodobnych wręcz rzeczy, bo mamy zresztą właśnie z takich nurkowań filmy, wiesz, gdzie na przykład pływa koło nas, nie wiem, kilka rekinów, kiedy to były takie spotkania no, dosyć emocjonujące. No i to piękno, które jest pod wodą, wraki, które mężczyźni lubią, więc mniej więcej, znaczy najwięcej było par, w sumie dużo, najwięcej było par, natomiast tak to było mniej więcej pół na pół. Bardzo dużo kobiet nurkujących i bardzo dobrze nurkujących, bo wbrew pozorom dziewczynom naprawdę świetnie szło, pomimo że ten sprzęt do pięknych nie należy, znaczy do lekkich nie należy, a jeszcze żeby powiedzieć, to jest to bardzo mało kobiecy sport, dlatego że po pierwsze jak wychodzisz z tej wody, to wyglądasz okropnie, włosy potargane, odciśnięte okulary na twarzy, żadnego makijażu, nic kompletnie, bo to przecież nie ma mowy. Zasmarkana, dlatego że cały czas musisz przedmuchiwać maskę, więc zawsze coś tam z tego nosa poleci. Więc jeżeli chodzi o taką estetykę, no to tak powiedziałabym, że taki mało przyjazny dla kobiet jest ten sport. A no, mimo wszystko dużo.
1: No, ale przynajmniej facet już ją widzi tak, jak ją Pan Bóg stworzył, bez makijażu. Czyli...
0: To prawdziwe uczucie się wtedy wywiązywało, prawda? Żadnego oszukaństwa.
1: Czyli pewnie macie jakieś dzieci na swoim koncie, to jesteście takimi rodzicami chrzestnymi.
0: O, dużo, tak, dużo. Bardzo nas to cieszyło, bo rzeczywiście dalej ludzie często nurkują, myślą o tym, żeby również ich dzieci nurkowały. Żeśmy też sporo dzieci szkolili, które już dorastały do 10 roku życia i mogły schodzić z rodzicami. No i te dzieciaki naszych kursantów żeśmy również szkolili i kapitalnie pływały dzieciaki. Mieliśmy osobną taką sekcję dla dzieci.
1: Czyli dzieci od 10 roku życia, tak?
0: Tak, od 10 roku życia mogą już schodzić do 12 metrów.
1: A jakie są przeciwwskazania zdrowotne, takie, wiesz, nie wiem, kategoryczne albo no, lepiej tego nie robić?
0: Nie wolno tego robić w momencie, kiedy masz jakieś utraty przytomności, czyli wyklucza całkowicie epilepsja, wyklucza cukrzyca i wszelkie choroby płuc. To jest na przykład astma, chociaż ja z astmą nauczyłam się, mąż mnie nauczył kaszleć pod wodą, jakbym miała jakieś problemy, bo ja jestem, bo w tamtym czasie jak zaczynałam, zwłaszcza byłam dosyć dużym astmatykiem, miałam jakieś takie bardzo od zwierząt problemy z astmą, która się bardzo uaktywniła. No, potem już udało mi się ją zaleczyć. Natomiast głównie chodzi o to, żeby no, nie było czegoś takiego, tej utraty świadomości, czyli, bo wtedy jest bardzo trudno taką osobę już wyjąć z wody. Bo to są ciśnienia, to jest, wiesz, człowiek schodząc pod wodę musi z aparatem tym powietrznym musi

0: cały czas oddychać i musi wypuszczać powietrze, ponieważ jeżeli go podniesiesz na 2 metry, a czasem nawet 1,5 wystarczy, na wstrzymanym oddechu, to go zabijesz. Więc tutaj pływalność jest niezwykle ważna. Myśmy robili całą zimę warsztaty takie, gdzie uczyliśmy pływalności, czyli nasi kursanci byli w basenie przy ścianie i musieli tak się utrzymywać, żeby wahnięcie było tylko 10 cm. I ćwiczyli to właśnie tą pływalność, bo to jest najważniejsze w takim nurkowaniu, właśnie pływalność, żeby nie zrobić sobie, no i cały czas oddychać.
1: A wy teraz z mężem jeszcze nurkujecie sobie tak rekreacyjnie dla siebie?
0: Wiesz co, w tej chwili nie, bo to u nas jakoś tak przychodzi taki moment, kiedy doszliśmy do wniosku, że chyba mamy dosyć. Dosyć już życia na walizkach, ponieważ praktycznie byliśmy w naszym domu może w ciągu roku 3 miesiące, może, więc w zasadzie to cały czas tylko było pakowanie się i albo do bazy jechaliśmy, albo gdzieś jechaliśmy na jakąś wyprawę. I wiesz, no już lata pewne, no nie da się oszukać przyrody i człowiek się staje coraz starszy. I już mu się nie chce. A ja jeszcze, wiesz, ponieważ nie znoszę latać samolotami, bo się potwornie boję, więc te wszystkie trasy po 20 kilka godzin były dla mnie po prostu upiorne.
1: No właśnie tutaj Agnesa napisała właśnie, że dla niej z takich pierwszych razów stresujących to ten pierwszy lot samolotem. A ty pamiętasz ten swój pierwszy lot samolotem? Czy każdy był jak pierwszy, nieznośny?
0: Wiesz co, każdy był nieznośny jak pierwszy, ale swój pierwszy to pamiętam bardzo dobrze. I to nie był na długiej trasie, to był na bardzo krótkiej trasie. Leciałam z Krakowa do Warszawy.
1: O, faktycznie.
0: Więc bardzo krótko. To była zima, była straszna zadymka i podchodziliśmy 12 razy do lądowania. I ja byłam, wiesz, ja sobie po prostu z paznokciami chyba przebiłam wtedy ręce. Byłam tak przerażona no, że jak wylądowaliśmy, to pamiętam, że wtedy powiedziałam nigdy więcej. No ale to tylko tak sobie powiedziałam.
1: No. Słuchaj, tu jest pytanie z czata od Tomisiu do ciebie. Czy mogłabyś opowiedzieć o takich najbardziej egzotycznych miejscach, w których nurkowałaś?
0: Wiesz co, to znaczy tak, tak jak mówię, nurkowaliśmy w różnych miejscach, ale dla mnie osobiście najpiękniejszym miejscem pod wodą jest Egipt, bo na przykład czy Rafa Karaibska, czy Ocean Indyjski, czy inne wody nie są tak bajkowe i kolorowe. Natomiast jeżeli chodzi o Morze Czerwone, to tam jest bardzo duża liczba twardych korali. W związku z tym one tworzą takie różne, niesamowite konstrukcje. Na przykład takie wielkie głowy są jakby koralowe, czasem o średnicy metra. Są wręcz drzewa gorgoniowe, które też wyglądają nieprawdopodobnie. I między tym wszystkim uwijają się bardzo kolorowe ryby. Więc jeżeli chodzi o piękno, to ja na przykład miałam taką swoją ulubioną rafę na St. Johnsach, gdzie nazywała się Claudia, gdzie wpływało się do takiej dużej jaskini i tą jaskinią wypływało się do takiego nieprawdopodobnego ogrodu wewnątrz, tak otulonego rafą koralową, więc on był w dobrym stanie, nie niszczony przez fale, bo jednak fale rozbijają bardzo, a tutaj był tak jakby w takim otulony ramionami z tej twardej rafy, był taki ogród, który po prostu był bajkowy, tak kolorowy, więc ja osobiście najbardziej lubiłam Morze Czerwone. Chociaż na przykład z takich groźnych spotkań, to przeżyłam takie na Oceanie Indyjskim, na Mauritiusie, gdzie nadpłynęłam nad węża morskiego. Węże morskie są strasznie jadowite. On się wtedy wystraszył i odpłynął na szczęście.
1: A ty?
0: Ja wtedy nie wiedziałam, że one są takie groźne, ale nie przestraszyłam. Bo gdybym wiedziała, jak bardzo, bo to są najbardziej jadowite węże ze wszystkich spotykanych w przyrodzie, to są właśnie te morskie. Zresztą tam wszystko parzy, gryzie i zabija, bo na przykład niektóre muszle mają w sobie ślimaka, który wypuszcza harpun, jak go podniesiesz, i żyjesz tylko 3 minuty jeszcze, więc nie wolno niczego dotykać. Koralowce bardzo często parzą, a takie poparzenie potrafi się nawet i 2 lata goić na ręku, na przykład jeżeli niespodziewanie otrzesz się. Dlatego na przykład pływanie w piankach jest niezwykle ważne, żeby właśnie być zabezpieczonym. Chociaż czasem były tak ciepłe, że nie chciało się tej pianki zakładać.
1: No, zupełnie odwrotnie niż u nas.
0: Z drugiej strony, wiesz, po godzinie bycia pod wodą, to jednak mimo wszystko nawet i w tej ciepłej wodzie się zimno robiło.
1: No tak. A powiedz mi, a ty z kamerką czasami nurkowałaś? Masz ponagrywane niektóre takie miejsca wyjątkowe?
0: Mam. Mieliśmy sporo filmów. My robiliśmy, nasi kursanci robili. My żeśmy w pewnym momencie przestali robić już te filmy, dlatego że ile razy można tego Nemo nakręcić albo męża płynącego? No wiesz, to w końcu już się zaczyna nudzić. No tak. Pierwsze razy są może bardziej takie atrakcyjne. I wiesz, my żeśmy też spotykali, oprócz tego, że mieliśmy do czynienia właśnie z tą niesamowitą przyrodą podwodną, to spotykaliśmy też ciekawych ludzi. I na przykład w Meksyku poznałam takiego człowieka, który był w Londynie maklerem kiedyś. I tak z nim rozmawiając, on przepraszam, on mówi tak, że mówi, wiesz, przyjechałem tutaj na 7 dni do Meksyku. I tak usiadłem na tej plaży po nurkowaniu i tak palnąłem się w tą głowę i mówię, kurczę, co ja robię z własnym życiem? Siedzę od rana do nocy w jakimś szklanym wieżowcu i zdenerwowany do granic możliwości, no bo to jednak są też jakieś tam emocje u tych spekulantów. I mówi, co ja robię z własnym życiem? I już nie wrócił. Rodzina sprzedała jego mieszkanie w Londynie, on został w Meksyku, tam się ożenił, miał dzieci, a czym zarabiał? Kręcił filmy grupą, które przyjeżdżały nurkować do Meksyku. I w ten sposób żył, mówi, jestem na słońcu, w pięknych okolicznościach i wreszcie wiem, że żyję. I takich ludzi spotykaliśmy bardzo dużo.
1: Słuchaj, tutaj jeszcze jest pytanie od Tomisia, czy nurkowałaś na Wielkiej Rafie Australii?
0: Nie, to jest rzecz, której już nie udało mi się i nie uda mi się zrealizować. Jeszcze miałam dwie takie marzenia, które chciałam zrealizować. To jest pojechać, mimo że byłam blisko na Mauritiusie, chciałam pojechać na Madagaskar, bo ja mówiłam kiedyś, że ja byłam strasznie zakochana w Arkadym Fiedlerze i jakby szłam po tych miejscach również, gdzie on, które on opisywał, także na przykład dlatego chciałam koniecznie zobaczyć Orinoco, i tego typu rzeczy. No więc ten Madagaskar niestety nie udało mi się już zobaczyć i już mi się nie uda, bo już mi się nie chce jechać. I nie udało mi się pojechać na Wielką Rafę Australijską, natomiast byli nasi kursanci, ponieważ jeden z naszych kursantów, którego prowadziliśmy od samego początku, to znaczy od momentu nauczenia go pływania, bo podstawą do tego, żeby móc zrobić kurs nurkowy, trzeba się nauczyć pływać. i uczyliśmy go właśnie pływania, a on z zawodu jest badaczem raf koralowych. Mm. I po prostu to było mu niezbędne do jego wykonywania fajnego zawodu. Zwłaszcza, że cały czas dostawał, oprócz tego, że oczywiście badał te rafy, oglądając je już wyjęte na stół, tak? Elementy, no to jednak warto było, bo on głównie specjalizował się w prehistorycznych rafach, które były, są o tyle ciekawe, że one morfologicznie wyglądały tak samo, natomiast genetycznie były zupełnie inne. To były jakby nie ma kontynuacji. One w pewnym momencie wymarły i powstały następne rafy koralowe, które nie były kontynuacją tamtych. I on właśnie był zapraszany do Australii. Fantastycznie w tej chwili pływa. Co roku jest w Australii. Co roku oglądam filmy i zdjęcia od Mikołaja i bada w tej chwili też Australię.
1: Tutaj Tomi się też właśnie pyta o to bliczowanie koralowców z powodu wzrostu temperatury w oceanach. Czy ty przez te kilkanaście lat, jak tam nurkowałaś, czy sama byłaś w stanie zauważyć, wiesz, że...
0: Jest, słuchajcie, to znaczy powiem tak, że jeżeli chodzi o Egipt, to większe spustoszenie robi przemysł nurkowy. Dlatego, że w Egipcie to już trudno mówić, że to są jak to jest wyczyn. Tam jest po prostu przemysł, który bardzo sprawnie funkcjonuje i tysiące nurków dziennie wypływa z portu.
1: Sami oni podnoszą temperaturę wody.
0: Tak, i więc tu bardziej to spustoszenie, zresztą Egipt bardzo dobrze na dobry pomysł wpadł, że na przykład są rafy niedostępne, gdzie nie wolno je snurkować turystom. Są rafy, na których wolno, no oczywiście do każdą grupę nurków prowadzi przewodnik egipski i oni sobie oprócz, że są również polscy, ale głównie są egipscy, oni bardzo są na tym punkcie wyczuleni. I nie daj Boże, jakby złapali kogoś z kawałkiem rafy, to chyba by zabili. Mm. Więc to jest dobre, że chronią. Oczywiście każdy nurek nurkujący opłaca, daje składkę na odnawianie tych raf, ponieważ oni również są miejsca, gdzie hodują rafy, czyli pobierają pewne fragmenty koralowców i próbują je uprawiać, wręcz tak, żeby móc zasiedlać na przykład już zniszczone rafy. Natomiast widać jest, że jest bardzo, bardzo przypłoszone są ryby, bo jest za dużo nurków. My to widzieliśmy bardzo dokładnie, jak w 2010 roku były rozruchy w Egipcie i przez jakiś czas nie było lotów i my żeśmy tam polecieli na pierwsze safari, pierwszym dosłownie samolotem, który nawet jeszcze nie miał pełnej obsady i przez leciał do Hurgady, ale chyba lądował wtedy w Tabie dodatkowo, no w każdym razie, ponieważ nie byli w stanie wszystkich turystów jeszcze zgromadzić, którzy by chcieli do Hurgady. My żeśmy wtedy lecieli, mieliśmy pierwsza łódź, jedna z pierwszych, która wypłynęła wtedy na safari z portu, a to dlatego, że mieliśmy po prostu wcześniej już jakby umówione ten termin, w związku z tym tylko czekaliśmy, czy uda nam się pojechać, czy nie uda nam się pojechać. No i udało nam się pojechać, no i faktycznie było to najpiękniejsze safari, jakie wtedy żeśmy mieli. Dlatego, że było bardzo dużo dużych ryb, które przyszły z południa i były no, takie na przykład dwumetrowe tuńczyki albo manty, najróżniejsze rekiny, bo to nie tylko są te groźne, ale też również są na przykład rekiny, które są po prostu piękne, tak? I nie są takie groźne, na przykład rafowe. Ale również bardzo dużo takich mniejszych ryb, więc widać było, że tych ryb jest, po prostu wchodziło się jak do akwarium, ale takiego mocno, mocno naszpikowanego rybami. I to widzieliśmy, że po tych kilku miesiącach, kiedy tam nie było norków, to jakby życie z tego południa wróciło w te rejony. No i w następnym roku popłynęliśmy dlatego do Sudanu, dalej, właśnie tam na południe. I tam już ta rafa jest inna, jest mocno też zdewastowana poprzez to, że Sudańczycy potrafią bombami łowić ryby, czyli wrzucają bombę i potem zbierają z góry to, co wypłynęło, więc są rejony, gdzie jest mocno zniszczona, natomiast są niesamowicie długie te rafy, bo na przykład takie rafy potrafią się 12 kilometrów ciągnąć, więc i tam widać jest gdzieniegdzie już to zamieranie korali przy podnoszącej się temperaturze, ale z drugiej strony to też chyba nie jest do końca tak, dlatego że ja słuchałam trochę interesowaliśmy się naukowców na ten temat, którzy mówią, że jakoś te koralowce zaczęły się przystosowywać. Mhm. Więc na razie o wiele groźniejszą rzeczą jest zanieczyszczenie, takie nawet mechaniczne, dlatego że to niszczy żółwie na przykład, te wszystkie folie, torebki foliowe. One uważają, że jest to meduza płynie i wtedy próbują to zjeść, więc jest duży problem, jeżeli chodzi o żółwie właśnie i takie mechaniczne zanieczyszczenia.
1: No.
0: Ale to głównie widzieliśmy, w Egipcie bardzo dbają o to i faktycznie nie ma tam żadnego wyrzucania śmieci. Najgorsze śmietnisko, jakie widzieliśmy, to na Bali. No ale tam już też w tej chwili powstały takie organizacje, które schodzą pod wodę i czyszczą po prostu z tych mechanicznych zanieczyszczeń typu butelki, puszki, inne tego typu rzeczy. Więc jest szansa, że to będzie coraz większa dbałość o to, żeby pod wodą również było ładnie, bo coraz więcej ludzi nurkowało. Chociaż dzisiaj to nie wiem, jak to będzie z tym nurkowaniem, bo ta pandemia i to wszystko, co się stało, to no. To tyle, Ani.
1: No dzięki wielkie za ten telefon, za zachęcenie do nurkowania. Na pewno wielu osobom apetyt zrobiłaś. No i do
0: Mam
1: usłyszenia.
0: Życzę wszystkim dobrej nocy i tobie, Aniu. No cześć.
1: Dzięki, pa, pa, hej. Słuchajcie, to kto jeszcze ma ochotę na telefonik? Zapraszam. Myślę, że jeszcze do północy możemy sobie pogadać. Ktoś tam się jeszcze odgrażał, że zadzwoni. A, tak, tutaj Robert Kubica nas tutaj zaszczycił, że swój pierwszy raz z mefedronem ma nam opowiedzieć. No, to tak. Takiej historii jeszcze dzisiaj nie było, także dzwoń śmiało. Nie wiem, czy nas zachęcisz, ale na pewno chętnie posłuchamy. Czy jakieś inne pierwsze razy? No Jola na pewno mnie zachęciła do zanurkowania, no ale to bym chciała do Egiptu pojechać. Mamy i telefon. Hej, czek tu.
2: Siemaneczko, jak leci?
1: Dobrze. Jak są telefony, to jest dobrze.
2: No, ja rozumiem. No, pierwszy raz do ciebie dzwonię tak naprawdę chyba, nie?
1: Nie, wiesz, kiedyś, tak, dzwonisz pierwszy raz, ale kiedyś rozmawialiśmy dawno temu, w zeszłym roku.
2: Tak, u krawca jeszcze.
1: No, tak.
2: No, to tak z tych pierwszych razów moich, no to ci powiem, że u mnie takim wielkim stresem było, jak pierwszy raz się zacząłem bawić podcasting tam gdzieś w 2010 roku.
1: Co ty nie powiesz? Opowiadaj. No,
2: kwestia była taka, że ja jeszcze w czasach początku liceum w gimnazjum, no to byłem tak raczej mało gadatliwy, raczej ciężko mi się było jakoś wysłowić, żeby, wiesz, pełnym zdaniem coś powiedzieć. I na dobrą sprawę tak stwierdziłem, słuchając sobie Martina Lechowicza w tamtych czasach, że kurde, może coś sam bym takiego zrobił. No i w sumie kumpla jeszcze zagadałem, może coś takiego zrobimy. No i stwierdziliśmy, okej, dobra, to się bawimy. No i sobie tak gadaliśmy o pierdołach, wiesz, takie luźne podkaściki nagrywane przez Skype'a na mikrofonie za 10 zł. No i tak szło to w internet.
1: Ale szliście live, czy nagrywaliście i wtedy puszczaliście?
2: Wiesz co, od początku szliśmy w live, tylko że to było tak, że mieliśmy na jakiejś stronce, która hostowała właśnie radia internetowe, to tam to robiliśmy.
1: Teraz mam się pytanie, nie wiem, powiedziałeś tam bratu, siostrze, rodzeństwu powiedziałeś, przyznałeś się?
2: Że takie coś robimy?
1: Tak.
2: Pewnie.
1: A mamie, tacie?
2: Też.
1: I słuchajcie?
2: Nie, bo to raczej też było jakoś tak, wiesz, późniejsza godzina, wiesz, jutro wszyscy do roboty i tak dalej, każdy ma jakieś tam inne zainteresowania i raczej nie słuchali, ale raczej inni uczniowie, tak?
1: Czyli pewnie co, mieliście fanów głównie ze swojej klasy
2: i... No coś w tym stylu, no, to ze szkoły.
1: W porywach, do ilu tam mieliście tych słuchaczy swoich, takiej grupki?
2: Wiesz co, do 10?
1: Czyli taka społeczność po prostu wąska,
2: dosyć,
1: ale...
2: Tak. No i tam wiesz, zdarzyło się, że ktoś zadzwonił, ale to wiesz, było takie, że raczej nie było to nic nadzwyczajnego. Bardziej chodziło o to, żeby w jakiś sposób móc się wygadać, tak?
1: I przełamać jakoś, tak?
2: Dokładnie, wiesz. I z jednej strony była niby wizja, że to idzie na żywo, ale z drugiej strony to tak się tego nie odbierało. O wiele gorzej było później, jak zaczęliśmy już robić takie, powiesz, poważniejsze radio tam. Naszego dyrektora w to wciągnęliśmy ze szkoły.
1: No proszę.
2: Tak, i sobie zrobiliśmy właśnie takie radio Pełna Powaga. I tam, powiedzmy, to już trochę bardziej to się rozrosło. Tam mieliśmy kilka audycji i wiesz, inne tego typu rzeczy. Jakaś muzyczka leciała. No ale...
1: I co wtedy, to cała szkoła już wiedziała o tym, tak?
2: Tak. Tylko wiesz co, też to było tak, że bądźmy szczerzy, kto słucha takich gadanej rzeczy, tak?
1: Tak, same friki tylko.
2: No, wiesz... Za moich czasów, jak nagrywam podcasty, to mówiło się, że podcastów słuchają tylko podcasterzy, tak? I w sumie aktualnie się to już trochę zmieniło, no bo jednak te bardziej znane osoby zaczęły się bawić w podcasting i jednak trochę scena się rozrosła.
1: Tak. No. Taki totalny odwrót jest od telewizji już kompletnie. No i też taka specjalizacja, po prostu każdy sobie szuka chyba swojego klimatu. No i tego jest tyle, że faktycznie można sobie zawsze coś wybrać, nie? I to jest w sumie fajne. Tak.
2: No, ja tak pamiętam jeszcze z tych starych czasów, jak istniał katalog polskich podcastów i tam powiedzmy te osoby, które za tym stały, to robiły także przegląd tych podcastów. I na przykład jedna albo dwie osoby słuchały wszystko, co wychodzi w danym tygodniu i później robili streszczenie, jakieś tam nadawanie nagród, wiesz, pochwały słowne, tak? Co było najlepsze w tym tygodniu i no i jakoś to fajnie to istniało, całe to środowisko podcasterskie w Polsce. Robert Kubica pisze, że tak, cała szkoła wiedziała, że jesteś ciepły. To jestem tak gorący.
1: To może powiedz jeszcze o jakiejś innej sytuacji, kiedy ci się tak zrobiło gorąco, kiedy musiałeś coś pierwszy raz zrobić.
2: Wiesz co, ja raczej jestem z takich osób, że lubię przełamywać swoje bariery. I tak na chwilę obecną jakoś tak średnio pamiętam, chyba że jedna z takich bardziej hardkorowych rzeczy to było to, jak moja mamuśka się dowiedziała, że palę papieroski. No i trzeba było, wiesz, pogadać o tym.
1: No to bardziej wstyd, nie?
2: No. Ale wiesz, takich rzeczy, że robię coś po raz pierwszy, nie wiem, ja przynajmniej mam tak, że jak na przykład robię coś takiego całkowicie nowego po raz pierwszy, to czuję takie dziwne mrowienie.
1: Motyle w brzuchu, coś podobnego.
2: Wiesz co, bardziej gdzieś z tyłu głowy. No. Taka, wiesz, niepewność, coś w tym stylu. No nie wiem, z takich rzeczy to tak, nie wiem, właśnie to prowadzenie, inaczej, pierwszy egzamin na prawo jazdy miałem taki, że niby wszystko było spoko, wszystko zrobiłem fajnie, tylko dlaczego pierwszy, bo już jak mieliśmy wracać na ten parking do tego Wordu, to wymusił na moim samochodzie pierwszeństwo zmotoryzowane na dwóch kółkach. No i prawie go rozciapałem.
1: To nieźle.
2: No i przez to nie zdałem, ale no jakoś to tak pamiętam z takich rzeczy pierwszych, że pierwsze oblane prawo jazdy.
1: To ile, za którym razem zdałeś?
2: Za trzecim, bo za drugim na strzałce się nie zatrzymałem.
1: Mhm. No, to ja tak podobnie też za trzecim razem. A słuchaj, a powiedz mi, co myślisz o tym pomyśle zgrillowania się trochę w majówkę?
2: Wiesz co, no zaczyna się okres ciepły i ja będę w rozjazdach w weekend teraz, więc jak najbardziej możecie mnie grillować, ale no niestety nie będę za bardzo mógł uczestniczyć w tym procederze.
1: Offline cię zgrillujemy, ale to wtedy, wiesz, w tygodniu coś tam wysmaruj i nam po prostu, wiesz, możesz na przykład mi wysłać, ja chętnie odczytam.
2: Spoko, postaram się coś przygotować.
1: No, a jeszcze tych a propos pierwszych razów, mówiłeś, że ten podcasting i że lubisz w ogóle te bariery przełamywać i teraz powiedz, bo na przykład, wiesz, ja dzisiaj tam rozmawiam z tam moją przyjaciółką, o tym, że to dzisiaj ja sama i w ogóle, i że się tak stresuję, że zaraz się chyba poryczę i w ogóle. Ona mówi, no to po co to robisz? Odpuść sobie, nie? Ja mówię, no nie, no właśnie, wiesz, muszę się przełamać, muszę to zrobić, i bo to, wiesz, no, musi być ten pierwszy raz. Ale no jednak mam takie, wiesz, duże opory, żeby się tak na jakieś stresujące sytuacje wystawić. Powiedz mi, nie wiem, czy ty masz jakiś pomysł, co to może być, że jedni ludzie właśnie są chętni na takie stresory, a inni, wiesz, raczej wolą się gdzieś tam chować i nie wystawiać i unikać takich sytuacji?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że to może być związane z tym, jak to lubi rywalizować, prawda? Bo z jednej strony to jest rywalizacja z samym sobą też. I wiesz, ja na przykład mam teraz tak, że nawet te moje audycje, co tutaj w Nowoczesnym Radiu zacząłem robić, nie? Pierwsza audycja to taka mocno gadana, bez niczego. Tutaj następna to już, wiesz, jakieś obrazki wrzuciłem, a tutaj już we wtorek będę już dawał z kamerką, tylko że kamerka będzie na stół.
1: No, na kamerkę to wszyscy czekają.
2: Tak. No, nie wiem, czy się odważę własny ryj nagrywać, ale zobaczymy.
1: Ja ci powiem, że wiesz, na początek też miałam pomysł, żeby tu jakąś jeszcze prezentację wrzucić, no miał być jakiś temat, jakiś ten, ale mówię, nie, na początek podstawa, tak wiesz, powolutku, żeby się tam właśnie nie zapętlić gdzieś i żeby po prostu się przełamać i coś zrobić, no, samemu. Ale powiedz mi, bo ty jak tak zacząłeś tam w tej szkole, to już po prostu zawsze gdzieś tam coś nadawałeś, tak?
2: Wiesz co, jak na studia poszedłem, to miałem sporą przerwę, bo ja taki miałem większy swój podcaścik, nazywał się Nucast. I to jak zacząłem nagrywać, to jeszcze na studiach udało nam się drugi sezon fajnie zrobić. I później już była duża przerwa, bo jednak na studiach ja miałem duży zapiernicz. Na drugim roku studiów zacząłem na pełen etat pracować i trzeba było to pogodzić jeszcze ze studiami, więc na jakieś, nawet żeby sobie na komputerze pograć z kumplami przez sieć, to nie było za bardzo czasu. Więc tutaj to tak też miałem ograniczenie co do takich kreatywnych rzeczy. No teraz mi się unormowało trochę.
1: Życie.
2: Dokładnie. Powiedzmy, większość wątków jest domknięta, takich, które były rozpoczęte, więc no, można myśleć o kolejnych ciekawych projektach.
1: A powiedz mi, ale czemu w sumie się zdecydowałeś, wiesz, na dołączenie do Nocnego Radia, a nie na nadawanie gdzieś samemu?
2: Wiesz co, był gdzieś z tym środowiskiem od dawna siedzę, wiesz, to tak jak kolega tam właśnie dzwonił wcześniej, już nie pamiętam jak miał imię. Tak. Aha. Ja też jestem właśnie od czasów kontestacji trochę tej powiązany, raczej jako słuchacz niemy, ale te, no jakoś tak czuję się powiązany z tym środowiskiem, jakoś tak przyjemnie.
1: Aha. W kupie raźnie,
2: no,
1: nie?
2: Dokładnie, wiesz, no dobrą sprawę to od zeszłego roku dopiero zacząłem coś tak więcej dzwonić, jak już miałem na to czas. A tak to raczej byłem słuchaczem i to tak różnie, w różnych odstępach czasu. No.
1: A ten twój podcast, Nucast, on jest cały czas dostępny na YouTube?
2: Tak, jak tam wejdziesz na Moje konto użytkownika, tam są wszystkie te odcinki.
1: Mhm. I co, to też są takie podobne tematy, jak teraz robisz w tym swoim warsztacie?
2: Nie. To jest, wiesz co, bardziej pierwsza seria była takim opowiadaniem. Inaczej, to jest w ogóle klimat Polski zniszczonej wojną nuklearną, tak? Tak, coś a la słuchowisko w klimatach Fallouta, może trochę Stalker.
3: 30 złotych.
2: No, bo ja jakoś tak lubię właśnie te wszystkie postapokaliptyczne wizje. No i powiedzmy, zrobiłem sobie właśnie taką audycję. No i pierwsza była raczej taka, że przed mikrofonem siedział Jan Berry, prowadzący z nocnego radia, ale tam stalowego radia. I właśnie było raczej tak, a to opowiadanie, co się tam dzieje w świecie, a to jakieś pomysły na to, jak powiedzmy sobie zbudować jakąś prostą broń. Takie, wiesz, życiowe rzeczy w postapokaliptycznym świecie. Druga seria już była bardziej słuchowiskiem takim, cudzysłowie, jak Matysiakowie w jedynce, tak? Żeby już pełny scenariusz, kilka głosów. No i tak to, powiedzmy, krążyło cały czas. Z tyłu głowy mam, żeby z kumplem dalej pociągnąć ten Nukast i trzecią serię nagrać. Tam już jakieś mamy pierwsze przymiarki, tylko z drugiej strony on teraz wpadł ten okres, gdzie
1: musi się ustabilizować.
2: Dokładnie tak. No, cały czas go próbuję nagonić na to, żeby do warsztatu we wtorek do mnie przyszedł. I porozmawiam sobie o tym, co on tam robi, czyli rekonstrukcje historyczne.
1: Super, super.
2: No.
1: Czyli mówisz, to jest trochę, czyli to jest pełen scenariusz, to tam nie ma żadnej improwizacji w tych waszych...
2: Już nie. Pierwsza seria właśnie, jak nagrywałem, to było więcej, to było tak bardzo dużo do improwizacji. Miałem zrobiony tylko jakiś tam plan ramowy, o czym chcę powiedzieć i raczej leciałem z głowy. A druga to już było tak bardziej profesjonalnie.
1: A jak ci się tych pierwszych twoich, powiedzmy, podcastów po latach odsłuchiwało?
2: Lubię. Czasami sobie włączam te nagrania i tak sobie myślę, kurde, kiedyś to było. Kiedyś to człowiek nic nie miał do roboty, kiedyś to takie rzeczy nagrywał. Bo to tak naprawdę, wiesz, bo za przeproszeniem pierdolenie o Chopinie, tak? No, a to jakieś wybory były, a to coś tam, to się trzeba skomentować, ale to już trochę nie dla mnie.
1: Ja to muszę Kasi podziękować za pierwszego donata dla mnie. To jest taki donate, wiecie, tak jak mówiłam, na nocne radio. Taki robimy sobie tutaj fundusz remontowy. I dołączam jeszcze Tomisia tutaj do nas. No wiecie, telefon ze Stanów, no to trzeba odebrać. Czy my się z Tomisiem słyszymy?
4: Halo,
1: hej,
4: halo.
1: Tomisiu, hej, hej.
4: Hej. No, pozdrawiam. Mam tylko parę minut, więc... Ale potem nie będę miał w ogóle już czasu, więc trzeba iść na żywioł, szybko zadzwonić, powiedzieć to, co się ma do powiedzenia, prawda? Pewnie. No, więc słuchałem przed chwilą, nie wiem, jak ten pan się nazywał, co przed chwilą mówił.
1: Ten tu przed chwilą, co ze mną teraz rozmawiał, to Czektul.
4: Aha, Czektul, a to kojarzę go z audycji. No, bo właśnie mi się wydaje, że z tym pierwszym razem, bo miałeś takie pytanie, zadałeś, dlaczego niektórzy lubią mieć ten pierwszy raz, a inni się go boją. To mi się wydaje, że to trochę jest trochę tak związane może właśnie z
1: O.
2: Halo, halo? Czy się słyszymy?
1: Wiecie co, ja chyba widzę, że chyba nie umiem robić konferencji.
2: No tak właśnie myślałem, że ktoś dzwonił jeszcze i go odebrałaś, a u mnie zawiesiło połączenie.
1: Tak, to teraz mi powiedz lepiej, jak ja mam teraz zrobić, żeby to mi się...
2: Okej, w lewym dolnym rogu masz dodaj uczestników.
1: Aha, w lewym dolnym rogu. Czekaj. Mam nagraj. A, dodaj uczestników. Dobra, dobra. Widzę.
2: I możesz go dzwonić jeszcze. Jak ktoś do ciebie dzwoni, tam... Jak ktoś do ciebie dzwoni, to możliwe, dobra, że tam będzie dołącz do rozmowy, czy coś w tym stylu.
1: Dzwonię do niego. Okej. Przecież zaraz będzie.
2: No.
1: Jeszcze nigdy.
2: Tutaj... No, to są te pierwsze razy ciężkie, prawda?
1: Z tymi osobami Nie rozmawiałam. No, tutaj właśnie ktoś mi fajnie też zwrócił uwagę, wiesz, ja cały czas, tak wiesz, jak w rozmowie z kimś rozmawiasz jeden na jeden, to ciągle mówisz to tak wiesz, żeby tak komuś, a tutaj nie masz
2: przytakać,
1: tego, tak, nie masz tego kontaktu wzrokowego, chcesz, żeby ta osoba wiedziała, że go słyszysz, nie, no to mi się jest niedostępne, no kurczę, jestem zła na siebie, że go rozłączyłam niechcący, ale trudno.
2: Może jeszcze się pojawić, na spokojnie. No,
1: przez ocean to... To idzie. Ale tutaj chyba chciał jakiegoś tipa dać. A w ogóle najlepsze jest to, że chyba krawiec dzwonił i w jego własnym radiu go nie odebrało.
2: No, trudno. Mu niech się dobija. Niech się dobija.
1: No, krawiec, sorry. No teraz jak masz jeszcze chwilę, to daj znać. To cię dołączę. Może wiesz, to sorry, bo cię wybiłam z tematu i sama się wybiłam z tematu. Mówisz, że planujecie z kumplem jeszcze jakiś sezon zrobić w tym Nukaście. I teraz jaki to będzie temacik?
2: Wiesz co, no nadal to będzie to postapo, tylko to już przynajmniej wedle tego, co na chwilę obecną mamy jakoś tam wymyślone, to będzie trochę timescape, bo jednak wiesz, ja to tam zdzierałem sobie gardło. Aha. Mówiąc cały czas w ten sposób i było to dosyć problematyczne. I jednak jak robiłem to co tydzień, no to gardło się przyzwyczaiło i było okej. A na chwilę obecną, no to jednak nie dałbym rady, więc robimy lekki timeskip, przynajmniej tak jest w planach i zobaczymy. Może inni bohaterowie, może co innego troszeczkę. No, ale tak... docelowo to myślimy, żeby zrobić trochę połączenie pierwszego i drugiego sezonu, czyli na dobrą sprawę siedzimy we dwóch w przyczepie podłączonej do nadajnika, walimy tak jakby radio w eter i przy okazji opowiadamy, co się tam działo na jakimś wypadzie, nie wiem, jak szliśmy do jakiejś fabryki szukać jakichś tam elementów do elektroniki albo jakichś siłowników i cośmy tam widzieli. Tam można by było na przykład zrobić takie, wiesz, jak były dawno temu na płytach, czy tam na winylach jeszcze, nagrania bajek. Tam opowiada lektor jakąś tam jedną rzecz. Jest na przykład przejście sceny, jest takie to coś w tym stylu zrobi, że wiesz, że przechodzimy teraz do jakiejś tam retrospekcji i tam już więcej głosów. No, a to tak bardzo mamy.
1: A wy macie też trochę wizji tam w tym? Jakieś plansze, takie rzeczy? Czy...
2: Nie. To był
1: gadane wszystko.
2: Czysty podcast, wiesz. Ja na dobrą sprawę teraz w Nocnym Radiu zacząłem cokolwiek robić, bardziej wideo.
1: Słuchaj, no właśnie, bo wiesz, jest dużo takich ludzi, którzy w ogóle uważają, że na YouTubie bez kamerki, bez, wiesz, bez jakiejś tam właśnie prezentacji choćby, no to w ogóle co to za nadawanie na YouTubie. I tak się właśnie zastanawiam, wiesz... skąd to się bierze, że są... No jest jakaś taka garstka ludzi, niektórzy, których to jara właśnie samo słuchanie mimo wszystko.
2: No, bądźmy szczerzy, YouTube'a sobie za bardzo nie pooglądasz, jedąc samochodem do pracy.
1: Dokładnie. Słuchaj, bo teraz to Misiu dzwoni, jak teraz go odbiorę, to już będzie ten?
2: Zobacz, czy masz tam możliwość dołączenia do konferencji, czy jakoś tak? Albo spróbuj go odebrać, najwyżej mnie wdzwonisz.
1: Dobra, sorki. Odbieram go. Sorry, to mi się wtedy cię rozłączyłam niechcący, bo jeszcze tej konferencji nie ogarniam.
4: Halo?
1: No, jesteś już z powrotem.
4: No, wiesz co, ja chyba nic z tego nie będzie, bo chyba u mnie jest problem, wiesz, jest bardzo słaby zasięg.
1: Aha.
4: Ale no ja za chwilę idę na mecz, tak, że będzie taki hałas, że i tak nie ma sensu gadać, ale skorzystam szybko z okazji i gratulacje swojego pierwszego razu, pierwszej audycji. Niestety nie wiem, dlaczego chciałem zdonatować i uczcić to jakoś, ale nie, moje donaty niestety nie przechodzą dzisiaj na Tipli. Może to jest też u mnie problem.
1: Nie, to jest na pewno problem u mnie, także spoko, dzięki. Ale może na szybko... Hej. To wiesz, czemu jedni chcą, wiesz, wystawiać się na nowe doświadczenia, a inni ich unikają. Dasz radę?
4: No, bo ja mówiłem chyba przez 20 minut do siebie.
1: Boże.
4: Bo nie było, ale chodzi mi o to, mam nadzieję, że teraz będzie słychać, chodzi mi o to, że wydaje mi się, że to jest trochę związane z adrenaliną, wiesz? Mhm. Że to jest takie coś, że jak coś robisz pierwszy raz i dostajesz taki, wiesz, dreszczyk emocji, gęsiej skórki, można od tego się trochę uzależnić i ja tak mogę powiedzieć po sobie, że jak właśnie lubiłem robić różne rzeczy pierwszy raz, próbować, bo właśnie tak lubiłem sobie dawać challenge, wiesz? I mi się wydaje, że to jest tak, że niektórzy ludzie tego nie lubią, może się trochę boją, a są osoby, które właśnie są jak gdyby od tego uzależnione i non-stop próbują nowych rzeczy w życiu. Generalnie, wiesz, może to być i w sporcie, i w kontakcie jakimś, jak Czek to mówił o nadawaniu, to ja też dopiero zacząłem nadawać, nie wiem, 2 lata temu pierwszy raz spróbowałem, jak była ta pandemia. Także, wiesz, generalnie wydaje mi się, że to jest fajna rzecz, żeby jak gdyby próbować nowych rzeczy i jak gdyby dawać sobie, wiesz, taki challenge, nie?
1: Na pewno ci to bardziej buduje niż nie wiem, nawet jak są jakieś porażki, nie, to one te też budują, na tych porażkach się uczymy. Mi się wydaje, że tak jak po sobie widzę, to jest, wiesz, jakieś takie, nie wiem, zakodowane, że wiesz, wszystko się musi udać, wszystko musi być perfekcyjnie, że wiesz, że to będzie wstyd, że wiesz, czegoś tam nie wiedziałam. Myślę, że to wielu osobom takie coś przeszkadza.
4: Tak, ale to wiesz co, to zawsze jest związane z pewnym nastawieniem, nie? Jak się, ja mam też problem taki, że lubię wszystko zrobić perfekcyjnie i w zasadzie nie powinienem się do niczego zabierać, bo nigdy nic nie zrobię perfekcyjnie. Zresztą tak jak wiele osób, wiesz, nie ma ludzi perfekcyjnych. I druga rzecz, jeżeli na przykład tutaj chodzi o nadawanie, to jest związane też z opinią innych ludzi, że boisz się po prostu jakiejś negatywnej opinii. Nie, więc i najgorsze jest to, że ten strach często jest taki próżny, nie? Jest nadaremny. Tak naprawdę boi się rzeczy, które mogą nigdy nie wydarzyć, nie? Wiesz, trudno, to takie wiadomości są tutaj, no, trudno, wiesz, no nie chcę jakoś mówić, ale trudno mówić, że to są takie audycje, czy
1: dopieszczone, kanał,
4: który bazuje na jakiejś naprawdę jakiejś profesjonalnej wiedzy, gdzie trzeba być super.
1: Problemy. No coś nas zrywa strasznie.
4: Dobra. Halo?
1: No teraz cię słychać.
4: Dobra, to ja w takim razie kończę, bo ja wiem, że to...
1: No, usłyszymy się...
4: Nie powinienem w ogóle zadzwonić.
1: Nie, powinieneś jak najbardziej i ten. O, super, że zadzwoniłeś i że mimo, że tam napięty grafik, znalazłeś chwilę i do usłyszenia w majówkę, mam nadzieję.
4: No, do usłyszenia. Jeszcze raz gratuluję, pozdrawiam. No,
1: dzięki, papa, hej. No dobra, widzicie, nie nauczyłam się robić tej konferencji. A muszę do Czektula jeszcze zadzwonić, ale on sam zadzwoni, jak będzie chciał. Na chwilę jeszcze. I no, muszę zobaczyć, co mi tutaj... A, tutaj mi krawiec jakieś wskazówki wysyła, dobra. No to słuchajcie, jest po północy. Może jeszcze jakiś dobry duch nocnego radia zadzwoni i o swoim pierwszym razie jakimś ciekawym napisze. Robert Kubica, to widzę tutaj. To się chwalił niepotrzebnie na czacie. No hej,
2: mówisz,
1: hej.
2: Masz. Hej, jak będzie chciał, to zadzwoni.
1: Dzięki, słuchaj. No tutaj nas ostatecznie tam z tymi się tak zaczęło zrywać.
2: No, słyszałem właśnie. No trudno, jeszcze będzie okazja.
1: Tak, tak, ja mówię, tutaj mam nadzieję na ten, że może coś w majówkę się uda jeszcze fajnego nagrać. No i tutaj chyba, nie wiem, chyba z tobą już zakończę te pierwsze razy.
2: Chyba tak. Jeszcze będzie o czym porozmawiać.
1: Tak, tak. A powiedz mi, A ty się tak długo zbierałeś, żeby tutaj dołączyć do Krawca?
2: Żeby nadawać? Gdzieś co, jak stwierdziłem, że w sumie, a mogłem coś sobie ponadawać, bo w sumie nie mam nic takiego do roboty po wieczorach, to stwierdziłem, że masz tutaj próbkę dźwięku, uznaj, czy się nadaje, czy nie. Uznaj, że mogę, no to po to jest.
1: Tutaj dołączam Krawca, bo on... Hej, Krawiec?
3: Za czym kolejka ta stoi? Do Ani, do Ani, do Ani. Po co w kolejce tej czekasz? Aż odbierze, odbierze, odbierze.
1: No ale tego się nie spodziewałem, że się do własnego radia nie dodzwonisz, co?
3: Ciężko, tyle chętnych, bardzo dobrze. To raduje się serce me, kiedy dużo ludzi dzwoni. No, ja właściwie nic mądrego nie mam do powiedzenia, chciałem tylko pogratulować i...
1: Nie, Krawiec, wszyscy chcą o twoim pierwszym razie usłyszeć. No dajesz.
3: Chciałem jeszcze powiedzieć, że dałem łapkę w górę, wyjątkowo, i... być może tak już zostanie. Waham się, czy nie cofnąć. Zobaczymy, jak będzie to szło. Pierwszy raz?
1: Taki stresujący jakiś, nie wiem, pierwszy rysunek mamie pokazałeś i bałeś się, co ona na to powie.
3: No to pierwszy rysunek to całkiem nieźle to wychodziło, bo jak inne dzieci rysowały jeszcze głowonogi, to ja już rysowałem całkiem kształtne postacie. Ale pamiętam pierwszy raz, jak spróbowałem zanurkować. Jeszcze bardzo malutki byłem. Nie wiem, czemu to zapamiętałem w sumie. Bo to takie głupie było. Po prostu jak już się sam zacząłem myć jakoś tam, to jeszcze miałem tak, że się bałem zanurkować tak w wannie całkiem, żeby dłuższą chwilę być pod tą wodą. I wpadłem na pomysł, że sobie zatkam uszy watą, bo się bałem, że mi do głowy się woda naleje i że mózg się wypłucze, coś takiego. I zalepiłem sobie uszy watą, zanurkowałem i myślę, działa, kurde, nie wlewa się woda do głowy, nie? Ale potem tak sobie nurkuję, ale patrzę, że się unoszą te waciki na wodzie i się przeraziłem strasznie, że umrę, coś takiego.
1: Ale to wszystko się działo w wannie.
3: Tak, no.
1: Ciekawe wspomnienie. A co sądzisz o grillowaniu tajemnym w majówkach?
3: Wzajemnym? Tak, że ja tobie coś ugrilluję, a ty mi?
1: Czy już masz dosyć grillowania, już się nagrillowałeś w tym radiu i w innych radiach?
3: A co na to mąż?
1: Mąż, wiesz... przyzwyczajony do tego, że się go grilluje, także...
3: No, nie wiem, czy byłby zadowolony, jakbyśmy sobie wspólnie gdzieś tam grillowali, a jego na przykład nie zaprosili. Nie, to przepraszam, głupie żarty. No, pierwszy raz...
1: Rościk.
3: No, pierwszy raz na przykład na rowerze to też jakoś sprawnie poszło. I w ogóle tych trzech, starszy wpadł na pomysł, żeby od razu odczepić te trzy kółka i mnie pchnął, gdzieś tam pojechałem. To jest taki przykład na to, że czasami nie warto się specjalnie cackać, zastanawiać, tylko od razu się rzucić na głęboką wodę. No, ty się dzisiaj rzuciłaś na głęboką wodę i bardzo dobrze. I strasznie jestem miło zaskoczony, że ci tak sprawnie idzie. Nawet zaraz będę zazdrosny, że tak ci dobrze idzie.
1: Dobra.
3: Podeślę jakieś takie wskazówki, żeby cię zmylić, żeby ci gorzej szło.
1: Ty już mi dzisiaj podesłałeś Geek Mindset, to mi wystarczyło.
3: Musisz więcej robić takiego to jest bardzo profesjonalne, to jest taki zwyczaj radiowców, robić
2: Wiesz, Krawiec, jeszcze musisz jej pokazać, jak odbierać kilka osób na raz.
1: No właśnie.
2: A teraz się udało.
1: Tak, teraz go dodałam po prostu.
3: A dodałaś ręcznie, czy kliknęłaś po prostu na tą ikonkę białą? Bo tam masz, jak ktoś dzwoni, masz do wyboru zieloną i białą, nie? Taką ze strzałką. I jak dodasz tą białą, to w 99% przypadków, wyłączając Etama, wszystko pójdzie dobrze i dołączy.
1: Okej. Dobra.
3: Po prostu.
1: To dzięki.
3: No, dobra, nie chciałbym zajmować czasu na antenie, bo dzisiaj takie ciekawe telefony, a ja tylko chciałem się przywitać, bo z każdym, kto zaczyna nadawać w radyjku, to tak się witam. Tak więc witamy na pokładzie, panią kapitan, tak ci już niektórzy nazywają, panią kapitan, o, to trzeba się mnie pozbyć.
1: Nie. No,
3: do Lombardu.
1: Na razie.
3: Już sprawdzałem, Lombard.
1: Na razie majtkowa, będę Krawcowi klać majtki, jako że nie nosi majtek, to nie będę mieć za dużo roboty, także. No, będę mieć pokład, o właśnie. No, także dzięki Krawiec, że mimo wszystko znalazłeś czas, żeby tutaj trochę mnie cię poinstruować i jeszcze się dodzwonić. No i jako, że tutaj jesteśmy tak półredakcyjnie, to już jest po północy, to chyba po prostu zakończymy i zaprosimy na mój drugi raz. Niebawem, mam nadzieję.
3: No, u nas radiowców, tu w Nocnym Radiu jest taki zwyczaj, że jak się pierwszą audycję nadaje, to się siedzi do rana.
1: Nie wiem, tak? No. Teraz mi to mówisz. No. To nie, to wtedy drugi raz taki będzie, jakiś właśnie w majówkę sobie możemy zorganizować.
3: I musisz nagrać odcinek z wanny też.
1: No właśnie, nie mam wanny, to jest ten problem. Ja wam nagram odcinek z Morza Bałtyckiego.
2: Myślę, że może być.
1: Może być.
2: Za dawnych czasów podcasterskich to jak ktoś nie miał wanny, to brodzika używał też, o ile dobrze pamiętam.
1: No, w obecnych czasach to nawet brodzika nie ma, bo jest moda, wiesz, na płaską podłogę i tylko z miski mogę wam nagrać.
2: No, ale myślę, że Bałtyk odcinek też da radę.
3: Ale ten odcinek z wanny to z kamerką jest taki zwyczaj, że się nagrywa.
1: No, wiadomo. Wiadomo, że z kamerką.
3: Wanna, co nie chciała Niemca, taka jakaś jest opowieść chyba. Dobra, mam wrażenie, że tak jak adwokat trochę powiem, mam wrażenie, że niewiele wnoszę do tej audycji, także się już pożegnam.
1: No, powiedziałeś, że wszystko ci się od razu udawało. No, tata, wsiadłeś na rower, tata cię pchnął, pojechałeś, w wannie sam nurkowałeś, nic cię nie zestresowało, no to wiesz... Malowałeś od razu jak Leonardo da Vinci, no to wiesz, no mogłeś choćby coś wymyśleć, że coś cię tam jednak zestresowało, no nie wiem.
3: Tak naprawdę, jak mam być szczery, to właśnie się boję nowych wyzwań chyba. Chyba się zaliczam do osób, jak to nazwać, tchórzliwych po prostu, bo ci odważni to się biorą za nowe rzeczy, na pewno chętniej, a są takie osoby, które mają wręcz awersję do w ogóle czegokolwiek nowego i ja bardziej w tą stronę, tak więc zupełnie tak nie jest właśnie. Się boję nowych wyzwań raczej. Lubię pozostawać w tej strefie w
1: komfortu.
3: Której się znajduje te rzeczy, które już znam, nie? One są bezpieczne.
1: No i chyba najgorsze jest to, że z wiekiem się to trochę utrwala.
3: No.
2: Czyli jesteś po prostu konserwatywny Krawiec w tym, co robisz.
3: Cipa. Cipa, jak to cipa. Bo właśnie ktoś, kto lubi nowych rzeczy próbować, to jest odważniak. A przeciwieństwem jest cipa. Przepraszam panie za takie słowa. No,
1: ale... Wybaczamy. Już jest taka pora, że... A zresztą w Nocnym Radiu to przystoi. Nawet obowiązkowo. Musi jakieś cenzuralne albo wiecie, intymne.
3: Właśnie, jak ktoś jest za grzeczny, to go wyganiamy z naszego towarzystwa, więc musisz, Ania, się bardziej starać, bo ty, jedyne, do czego bym się przyczepił, to że właśnie za grzeczna. No za grzeczna.
1: Może jakąś pijacką audycję nakręcę, to wtedy więcej poprzeklinam.
3: Także tak podsumowując, mam, Aniu, do ciebie żal. Mam żal, bo taka interesująca audycja, że nic nie zrobiłem z tego, co miałem zrobić.
1: No to nie, to kończymy, bo...
3: Nie, bo teraz będzie na mnie, tak?
1: To trzeba wstać.
3: Ania poszła, bo Krawiec przyszedł i nagadał tu i zniechęcił i w ogóle i poszła, będzie na mnie.
2: Bo widzisz, ty robisz dzisiaj za psycho. Psycho nie zadzwonił, więc musisz ty zamknąć audycję.
1: Matko, zapomniałam o psycho, ale on się nawet na czacie nie pojawił. Właśnie psycho zawsze dzwoni ostatni, ale nie, myślę, że gdyby on w ogóle mógł słuchać, to by pojawił się na czacie, na bankowo, no. Chyba jest w pracy.
2: Chyba tak.
1: No.
3: Czyli tym bardziej nie możesz skończyć, bo psycho zawsze dzwoni ostatni, dopóki nie zadzwoni, no to nie wolno.
1: Wiecie, nawet, że się ta audycja usunie, jeszcze raz zrobimy to pierwszy raz.
3: mój drugi pierwszy raz, tak?
1: O, właśnie, właśnie. No. Jest jakiś plan. Tak, no kogoś mi tu brakowało. No też mi Furiata brakowało, nie zadzwonił, tylko się przywitał. No ale mam nadzieję, że na te roasty majówkowe to się przyłączy. Bo jego zagrzybki to zdecydowanie na pewno zrostujemy.
2: Ja bardzo przepraszam, ale wielokrotnie Furiat pokazał

0: Każdy, nie dla każdego jest nasz Discord. Tak jest.
1: A tutaj Grzesiek pisze, że psycho pierwszy raz nie zadzwoni do Ani, także tak w sumie spotkało mnie wyróżnienie. I Grzesiek, no twój telefon jeszcze czekamy. No i faktycznie zapraszamy do tego Discorda. Chociaż ja wam powiem, że ja mam opory, żeby tam wchodzić na tego Discorda, bo mówię, nie, już przepadnę. Jak tam wejdę w jakieś dyskusje, to wiecie, siedzenie do rana.
2: Akurat ostatnio się mało dzieje, także wiesz, musisz zarzucić jakiś temat.
1: No, a ty, czy nie dostałeś po głowie za to, że za dużo siedzisz na nocnym radiu albo na Discordzie?
2: Nie, wiesz co, ja to tak z doskoku mam gdzieś odpalony z boku i tak widzę, że coś tam się większego dzieje, to może się czasami uzewnętrznie, a tak, to raczej cicho.
1: O, czyli tak kątem oka po prostu.
2: A, tak.
1: Okej. To może też tak spróbuję.
2: Trzeba wiedzieć, gdzie jest granica.
1: No właśnie, trzeba sobie ograniczenia dobrze stawiać. No, tylko właśnie tam... To też mam z tym problem. No, mam taką skrajną naturę, że wiesz, albo właśnie w coś wchodzę na maksa, albo się potem wycofuję na bardzo długo i... No to też jest jakieś tam pole do pracy nad sobą, żeby się tak stonować, nie? Już w sumie najwyższy czas, żeby jakąś tam równowagę złapać.
2: Wiesz, z Zetema trzeba wziąć przykład. Wszystko na
1: 60%. Tak. O. Teraz tak. Grzesiek właśnie dzwoni. Ale kurczę. Ojcie, to jak ja mam go... tą białą strzałką. Okej. Okay. Chyba się udało. A nie odebrano. My się słyszymy?
2: Nie jest.
1: Jesteś Grzesiek?
0: Zaczekaj chwilę, bo to odzwania po chwili, wiesz? To jakby samo powinno za sekundę tam odzwonić. Czasem rzadko, bo rzadko to nie działa. Ale może zadziałało teraz.
3: Chyba się słyszymy.
1: O, jesteś, super, hej.
2: Witaj.
3: Cześć, witam was wszystkich. Gratuluję Aniu pierwszej audycji, na którą się spóźniłem i to nie pierwszy raz.
1: To może o swoim pierwszym razie opowiesz, jakimś stresującym wyjątkowo.
3: Na pewno pamiętam, że jak gadałem o tej książce, chyba tam, Powrót zwierzęcy właśnie, no to jestem bardziej wstydliwy niż taki, że wychodzę przed szereg i zabieram głos. Więc pamiętam, że się stresowałem, byłem kurde mokry, musiałem koszulkę zmienić, potem bo była cała mokra. Tak się stresowałem.
1: No, czyli też podcast.
0: Zboczona dzisiaj, pierwszy raz, ten mokry, tutaj ktoś ma ochotę na kogoś, tutaj jakieś trójkąty.
1: Wiosna.
3: No to powiem, już kilka razy o tym mówiłem, w ogóle o pierwszym telefonie do radia, tak, mediów, tam, nie wiem, społecznościowych, zesłałem trauk. Pierwszy raz w życiu dzwoniłem do Claude'a na Torie Hoss. I kurde, jaki zestresowany wtedy byłem, chociaż tutaj Claude mi pomógł, bo bardzo ciepło przyjął i tak widział, chyba tak poczuł, że jestem tam zestresowany i tak pomalutku, spokojnie. Zaczęliśmy gadać i okazało się, że chyba tam za 40 minut byłem na antenie i tak ten, można powiedzieć, że straciłem dziewictwo z Claude'em.
1: To pięknie.
0: Ładne rzeczy. Nic mi o tym nigdy nie opowiadał. Nie wiem, czy to prawda.
1: No, szybko zamienił Claude'a na krawca. Ale potem regularnie dzwoniłeś, czy wiesz, było ci potem, powiem, tak samo trudno było za tym drugim razem, czy już faktycznie za każdym razem był luz i na przykład teraz jak dzwonisz, to już na totalnym luzie?
0: Tak, za drugim razem już był luz, na pewno. A ja mam pytanie tak do Grześka, czy jak miałeś pierwszy raz z Claude'em, to był czas, że ja już wtedy z nim byłem?
1: Krawiec jest zazdrosny!
3: Nie, jeszcze nie byłeś, to ja pierwszy Claude'a wyrwałem. No, to dawno było temu.
1: Co ty na to, krawiec?
0: Teraz już mi wszystko jedno. Tak już nie jesteśmy razem z Claude'em, więc róbcie sobie, co chcecie.
3: Też już zerwałem z nim. Także jeśli chcesz, to
1: możecie być razem.
3: tak

0: Pytając Anioł na twoje pytanie później, już było, wiesz co, bo ja ten, pierwsze razy w ogóle tam do nocnego radia i tam gdzieś dzwoniłem, no to musiałem coś sobie wypić obowiązkowo. Chociaż teraz też piłem, ale nie dlatego, że się stresuję, tylko dlatego, że piłem po prostu. Bo tak właśnie też dlatego się spóźniłem na audycję, bo widziałem się ze znajomym, z którym się nie widziałem rok i sobie poszliśmy na staw się napić. Aha, i pierwszy raz widziałem od 15 lat, no to można powiedzieć, że pierwszy, nietoperze. Było 8 nietoperzów, latały nad głowami, porąbane nad tym stawem. To jest bardzo dobrym prognostykiem, bo one są na wyginięcie już chyba w Polsce, co nie? I one mają bardzo trudno znaleźć sobie miejsce takie wilgotne, tam gdzie ludzie nie, znowu wilgotne miejsce. Tak, nie, Krawcowi nie wiem, czym się będzie to kojarzyło, dobra, nie wchodzimy. Ale tak naprawdę gacki, małe nietoperze mają przerąbane i są na wyginięciu, więc bardzo się cieszę, że gdzieś sobie znalazłem miejsce i sobie tak fruwają fajnie nad głowami. Naprawdę one, kurde, cholery się zawieszają tak prawie w miejscu, gdzie latają fajne, nad głowami samymi przelatują.
1: A czekaj, ty jesteś w Polsce teraz, tak?
0: Tak, jestem w Polsce u rodziców, na święta przyjechałem i...
1: I do majówki?
0: Tygodnia.
1: Super. No to wypoczynku udanego.
0: Dzięki. Jak na razie to rozchorowałem się, bo wszyscy kaszleli i tam w domu mieli katar. Wiedziałem, że się muszę zarazić i spędziłem 4 dni w łóżku prawie. Także wczoraj był pierwszy dzień, a właściwie wieczór, gdzie wyszedłem dopiero z domu. Tak.
1: No. Ale zdążysz jakiegoś roasta przygotować na nas tutaj?
0: Że się spóźniłem i nie wiem, o co chodzi trochę.
1: A, no na majówkę tak próbuję tutaj chłopaków namówić, żebyśmy się tutaj trochę poroastowali.
0: O, to się poobrażamy wszyscy i nie, już to...
1: Nie?
0: Nie, tak tutaj mrugam okiem. Nie poobrażamy się.
1: No dobra. Damy. To liczę na jakieś szczęśliwe uwagi z klasą.
2: No najważniejsze to wyciągnąć ten kij z tyłka.
1: Właśnie. No ja tutaj już kiedyś Krawcowi mówiłam, że ja przez to nocne radio już nie mogę normalnych radiów słuchać, bo mi się wszyscy tacy sztywni wydają. I tak wiecie, no maks pół godziny jestem w stanie tej takiej sztywnej gadki posłuchać i potem muszę się przełączyć tutaj do was, czy na jakiś tam, wiecie, jakąś konkurencję. No bo ta forma już po prostu tak mnie drażni. No i w ogóle jej nie jestem w stanie, wiecie, zaabsorbować. A wy...
2: To jak? Może powinnaś posłuchać sobie jakichś, wiesz, audycji politycznych, gdzie ludzie z PiS-u i z PO się wzajemnie rzucają sobie do gardeł. Wiesz, tam już nie jest tak grzecznie.
1: To już sobie dawno odpuściłam, bo to, wiesz, dla zdrowia psychicznego to, no, to trzeba sobie zdecydowanie w pierwszej kolejności ograniczyć.
2: Co do nietoperzy, to w sumie w zeszłym roku na wakacjach widziałem u siebie na działce nad Jeziorem Rożnowskim, że sobie też latały. Także spoko właśnie.
0: Nie wiem, czy to prawda, dobrze pamiętam, że jeden taki mały właśnie gacek potrafi dziennie opieprzyć kilka tysięcy komarów. Znaczy nie teraz jakieś muszki tam nad stawem zjadały, bo komarów jeszcze nie ma, ale ta plaga komarów, która jest w Polsce przez ostatnie lata, latem, późnym latem, jesienią, to właśnie ze sprawą trochę z naruszonego tego cyklu, tak, gdzie właśnie nietoperze po prostu zmniejszyły znacznie swoją populację.
2: Wiesz co, może coś w tym być z tymi komarami, bo na dobrą sprawę w zeszłym roku mało ich było. Może było, powiedzmy, dosyć duże błosko, gdzie komary mogły się rozwijać. No, także może.
1: Oprócz chyba tych nietoperzy, to jeszcze jeżyki, takie ptaki chyba też te komary zjadają, nie wiem, czy dobrze kojarzę. I nie wiem, żaby, ale czasami mam wrażenie, że z komarami to żadna liczba nietoperzy, ani żab, ani jeżyków nie wygra. Jak się jest gdzieś nad jeziorkiem czy stawem, to po prostu zjedzą cię żywcem. Ale i tak gorsze od tych, od komarów to są gzy. Nie wiem, czy kiedyś trafiliście na miejsce, gdzie właśnie było dużo tych wspaniałych owadów.
0: Jeszcze raz?
3: To jest to samo, co końska mucha? Może?
1: Chyba tak to się też nazywa. No, to jest taka...
2: Krawiec. Krawiec, nie końska mucha, a bąk.
0: Bąk też.
3: Nie, bąk to jest co innego niż końska mucha. Końska mucha to jest taka właśnie wielka taka mucha na sterydach i strasznie boleśnie gryzie.
1: Tak, tak.
3: A bąk, takie bąk, nie?
1: Wielkie tak. Bąble się robią od tego. No, to jest dopiero bolesne. No, także, ale to jeszcze ze dwa miesiące do tych przyjemności. No, także jeszcze na razie chyba teraz możemy się cieszyć słońcem i pogodą bez tych dodatków niefajnych. A ty, Grzesiek, jakieś plany tutaj w Polsce jeszcze? Wycieczkowe, czy tylko z rodzinką, tak, ze znajomymi?
0: Jutro odwiedzam dentystę, pojutrze fryzjera, pojutrze dermatologa. Jeszcze dwóch lekarzy muszę się, mam nadzieję, że zdążę się zapisać. Ale już nie będę wymieniał specjalizacji.
1: Zostaw coś naszej wyobraźni.
3: Ale to trzeba to robić w odpowiedniej kolejności. Pierw idziesz do dermatologa, żeby do dentysty przyjść bez łupieżu, nie? I tak dalej.
0: A też kiedy ze znajomym gadałem, to mówię, jak to do psychiatry na końcu? Od razu idź, bo jak ci coś tam zdiagnozuje, to po cholerę ci zęby, nie? Jak będziesz w kapton zamknięty, i tam coś tam. I gładka skóra, nie? Od dermatologa. No ale nie wierzę mu. Jemu, koledze temu i ten... I mam kolejność swoją ustaloną, jeśli chodzi o moje wizyty w tygodniu.
1: Tak, tak. No jak idziesz najpierw do dentysty, to jest bardzo dobrze, bo już na tą resztę może ci nie starczyć po prostu.
0: Właśnie, akurat przypomniał mi się, jak pierwszy raz byłem u psychiatry i bardzo się cholernie stresowałem. O Boże, jak ja sobie myślałem, co ja będę mówił, co wyczyta z mojej postawy w ogóle. No, w ogóle lekarka miała tak wyjebane na mnie, coś tam po prostu zadała kilka pytań i tam. W ogóle całkiem inaczej sobie to wyobrażałem, całkiem inaczej. Jakby spodziewałem się jakiejś wielkiej psychoanalizy i czegoś takiego, że będzie mnie obserwowała od wejścia do końca, tak, od początku do końca przez jakąś pełną godzinę bitą. Zadawała lekarka podchwytliwe pytania, okazuje się, że to tak nie chciała. To jest tak jak z każdym innym specjalistą, mniej więcej.
1: Znaczy chyba jest takie, wiesz co, rozgraniczenie psycholog a psychiatra, bo no, tak jak, wiesz, słyszę z jakichś tam doświadczeń różnych osób, no to do psychiatry idziesz tak naprawdę po receptę. Tam jest kilka pytań i on ci wystawia receptę i tyle. A takie tam psychoanalizy, terapie to u psychologów. Raczej.
3: Tak, bo psychiatra leczy już farmakologicznie bardziej, a psycholog no to tam sprawdza różne rzeczy i pytania zadaje najczęściej.
1: No i zawsze raczej taka jest, wiadomo, jak to nie jest jakaś taka skrajna sytuacja, jakieś, wiesz, skrajna depresja, jakieś próby samobójcze, no to nie, ale jak jakieś tam początki problemów, no to raczej się zaleca, żeby jednak iść w pierwszej kolejności do psychologa, bo to w środki farmakologiczne, no to wiadomo, potem ciężko odstawić, no i mają mnóstwo różnych skutków ubocznych, zresztą jak wszystkie.
0: Tutaj się nie zgodzę, wiesz co, nie do końca tak jest. Mm. Jeśli ktoś uważa, że ma problem, to niech idzie gdziekolwiek do psychologa, psychiatry, psychoterapeuty, jak źle trafi, to go przekierują, nie ma problemu. Mm-hmm. A teraz są takie leki nowej generacji, które w ogóle nie uzależniają i nie bierze się cały czas, tylko bierze się na przykład przez kilka tygodni i potem tam człowiek sam obserwuje, czy to się zmieniło. Tak.
1: I łatwo je odstawić, nie trzeba ich odstawiać tak, miesiącami.
0: Tak. Lekarze mają taką zasadę. Po pierwsze, nie szkodzić, więc nie sztuką jest wyleczyć tam jedno schorzenie i wbudować drugie uzależnienie w międzyczasie, więc naprawdę lekarz nie zapisze nam tony leków, wręcz przeciwnie. Bardzo oszczędnie te leki wypisują w rąki. Jak już naprawdę trzeba i zaczynają od takich
1: lżejszych,
0: delikatnych. Leki nowej generacji są naprawdę nieuzależniające. To nie są lata 70, tam gdzie mamy wpisywane jakieś faktory. Dzień dobry. Zmieniło się dużo też tej materii.
1: Ale rozumiem, że tamtej pani psychiatry już więcej nie odwiedzałeś. Do następnej się mówiłeś.
0: Czyli to też taki paradoks, bo... Znaczy paradoks, taka dziwna historia, bo ona zapisała mi takie żółte pigułki, po których chciałem się zajebiście od pierwszego dnia. I zrobiłem sobie zdjęcie i potem jak byłem... Nie chodzę jakoś regularnie. Przez 7 lat byłem 4 razy w psychiatrze. Kiedy tam się gorzej czułem na przykład, no to jest każdemu później przy psychiatrze, chyba że 5 może. No tak, bo to jeszcze od czasów COVID-u miałem tą telekonferencję, tak, nie będzie 5. W każdym razie każdemu z innych tych psychiatrów, który wysłałem to zdjęcie, pokazałem, czy tam ostatnio wysłałem, no, że taka pani mi dała jak się poczuła. Pierwszy lekarz, to chyba była pani młoda, jakaś psychiatra. Nikt panu tego nie powinien przepisać. No każdy. I każdy następny tam się, no kto to nadał, nie wiem, bo to rzeczy, no. Kurwa, zajebiste, pigułki, co wy chcecie.
1: Oni pewnie by zaczęli od tych leków z lat 70.
0: Znaczy, ta pierwsza przesadziła, bo chyba za bardzo... nie wiem, po prostu... Przesadziła po prostu każdy z następnych potem lekarzy, niech to się zgodzi. Taka tam śmiesznostka, bo się śmiałem. Po pierwszym razie się zaniepokoiłem. Potem przy następnych razach tak bardziej chciałem zobaczyć, czy faktycznie ten lek, czekaj, jak on się nazywał. Czekajcie. Nie przypomnę sobie, ale...
1: W komentarzu do audycji możesz polecić ten świetny lek, który tak ci poprawił nastrój od razu.
0: Kojarzycie tą historię z Annalise Michel, co na jej podstawie jej choroby nakręcono ten słynny film Egzorcyzm Eli Mi Rose, tak? To ta Annalise Michel brała dokładnie ten sam lek.
1: No ładnie.
0: I się śmieje, że to lek na pentanie mi przepisała. Nie?
1: Co jej to tam odpowiadałeś? Teraz się ciebie nieźle przestraszyć.
0: A dobra, kurde, bo za bardzo się może uzewnętrzniam.
1: No, bo dobra, bo ty...
2: Opowiadało o książkach, które czytał.
1: O, albo radiów, których słuchał.
2: Chyba tak.
1: Bo ty, cwaniaku, przyjechałeś tutaj, żeby sobie taniej zęby wyleczyć i tam do lekarzy. Ty mi nam lepiej powiedz, gdzie my mamy jechać, wiesz, żeby taniej sobie coś wyleczyć.
3: Jak na Ukrainę. Szczególnie teraz.
1: No już nie wiem.
0: W Mariupolu wyrywają bardzo tanie zęby, słyszałem. Nie chcę tak.
3: Ale tylko te złote, tak?
1: I wszystkie naraz.
0: Wszystkie naraz. Bez kolejki podobno, ale... No takie żarty. Nie fajnie się tam dzieje. Niestety.
1: Tak. No właśnie, tutaj o tym wcześniej mówiłam, że przez tą wojnę to nawet tak Krawiec jak ostatnio mówił, to tak samo z tego, co mówiłeś, wynikało, że już mamy taki problem, że nie czujemy się uprawnieni ani do radości, ani do smutku, bo to takie wszystko jest, wiecie, nie na miejscu. Nie, bo jak tu się cieszyć, jak tu obok się dzieje taka tragedia, a z drugiej strony jak tu narzekać albo się smucić, skoro i tak nie mamy najgorzej, tak? Wiesz, i mówię, ja mam takie wrażenie, że to bardzo negatywnie, wiesz, na nas wpływa. No i ta bezradność, nie? Że nic nie możesz z tym zrobić, nie wiesz, ile to potrwa i ciężko sobie z tym radzić.
2: Tylko pytanie, czy ciągłe umartwianie się jest tym, co każdy człowiek może robić. W sensie istotą człowieczeństwa jest to, że mamy jakieś tam emocje, prawda? I to, że chcemy też znajdować jakieś pozytywne rzeczy, jakichś tam negatywnych, no to też jest ważne moim zdaniem.
1: No tak, ale z drugiej strony Wiesz, no, w naszym życiu pewnie jakieś tam pozytywy można znaleźć, ale chodzi mi o to, jakie znaleźć pozytywy w całej tej sytuacji uchodźców, którzy nie wiedzą, kiedy wrócą do domu, czy w ogóle wrócą. Tutaj z tym mam problem duży.
2: No, dla wielu z nas to jest też pierwszy raz, jakby tak, nie patrzeć.
1: Tak, tak, właśnie się powtarza często, że nasze tutaj w Europie nie było wojny od tam trzech pokoleń prawie i jest to no, totalne zaskoczenie. Myślę, że nikt z nas nie sądził, że to się za naszego życia wydarzy. Żyliśmy w takim błogim komforcie, że co jak co, ale takie rzeczy to nas ominą. I to jest takie wytrącenie, wiecie, ze strefy komfortu, z równowagi. No ale no, pewnie z czasem jakoś to się zinternalizuje i po prostu będziemy, no niestety, no też tak, wojna i te też powszednieje i jakoś po prostu będziemy już mogli normalnie, spokojniej z tym żyć mimo wszystko. A powiedz, Grzesiek, co tam właśnie na tych wyspach się mówi o tej wojnie? Nie wiem, czy się dużo mówi, czy raczej to jest taki, wiesz, temat no dużo bardziej poboczny niż w Polsce.
0: Mówi się dużo w mediach, chociaż ja nie mam tam telewizji. Ale mówi się. Tak. Kiedy odwiedzam siostrę, bo też tam siostrę potem widzę w tym BBC, jednak cały czas mówią tak o wojnie. Tak, prawda? Chociaż ze starszymi ludźmi, z którymi mam do czynienia, tak w pracy, no to też rozmawiam z nimi o wojnie, tak jak na Polsce, na granicy, no bo widzą te relacje, tak? Mhm. Głównie przez bardzo dużo w kontekście polsko-ukraińskim, mówią o Ukrainie właśnie, że przed Polskę płynie dużo rzeczy. Chociaż nie tylko oczywiście, ale może stajemy na wysokości zadania i dobrze się mówi. Ale to tak jak wspomniałem, to starsi ludzie, młodsi ludzie, to tak nie wstyd się przyznać, jak wstyd znaczy dla Anglii, dla Wielkiej Brytanii, ale oni tam tak Litwa, Białoruś, tam Ukraina, czy tam Polska, czy Słowacja, tak jedno, tak Słowacja, jakiś Czech, tam nie pójdę, tak trochę jednak nie mają walka.
1: Nawet nie wiedzą dobrze, gdzie ta Ukraina leży pewnie, co?
0: Dokładnie tak. Też miałem taki, coś tam kurde gadaliśmy o wojnie ze znajomym, tak młodzi szli, Anglicy się tam pytał, no jebana wojna, a wy za kim jesteście, za kim? Tak. Kurwa, nie tak, coś tam kolega powiedział, jebać, bo oni nawet nie kumają, za kim jest, to kim jest w ogóle. Tak, no na wyrąbaniu troszkę sobie żyją. To niestety trzeba przyznać. Z tego, co zaobserwowałem, na pewno nie wszyscy i nie na pewno nie wszyscy, ale jednak młodsi są ignorantami tej góry, bardziej niż u nas.
1: A jeszcze a propos wojny, to wiecie, tak wcześniej tak się mówiło, że jeżeli będą jakieś wojny, no to już nie będą takie wojny, że tam będą szli żołnierze i będą tam do siebie strzelać czy coś, tylko że to raczej będą takie, wiecie, że tam, nie wiem, dron na drona, kwestia taka, wie, że tam gdzieś z jakiejś tam bazy będą sterować jakimiś, wiecie, wysoko zaawansowanymi technologicznie maszynami i tak na zasadzie takiej gry komputerowej bardziej to, gdzie będzie rozstrzygać. No a się okazuje, że no nic z tego, po prostu dalej to wygląda tak, jak wyglądało to no tam 60-70 lat temu. No dobra, jest tam, są jakieś drony, tak, ale to nie znaczy, że jakoś dużo mniej tych ludzi, no ginie mniej tych ludzi niż tam, nie wiadomo, pierwsza, druga wojna światowa, ale wciąż ludzie są po prostu mięsem w tym konflikcie I to jest takie też no mega dołujące, że już jak prowadzić te wojny, to może chociaż właśnie na takiej zasadzie, bardziej komputerowej, a nie tak krew za krew.
3: Jedno nie wyklucza drugiego. Okazało się, że to mamy tutaj jakby z jednej strony totalne barbarzyństwo i taktyki czasami rodem ze średniowiecza, tam okrążyć, odciąć od żywności, od dostaw żywności, takie różne tego typu rzeczy. A z drugiej strony faktycznie drony, hakerzy, to wszystko też jest, nie? Czyli tak jedno z drugim, połączenie, hybryda. No ale no, mnie też właśnie zaskoczyła brutalność, barbarzyństwo i różne takie rzeczy. Dobra, kochani, muszę wracać tutaj do roboty. No, tak więc
1: dzięki, krawiec.
3: Pozdrowionka, no i do usłyszenia.
1: Następuje cudowna wymiana krawca na Darka.
4: A poczekajcie, bo ja chciałem zapytać, co to był za lek, co Analiz Michel miała przepisane. Czy to było kwasów alproinowy?
1: A nie, Grzesiek jeszcze jest.
4: To Grzechu, co to był za lek, powiedz. Co ty dostałeś?
0: Wiesz co, mam na końcu języka. Daj mi poszukać, chyba na telefonie mam zdjęcie jeszcze. Poszukam i ten... Postaram się znaleźć szybko.
1: Dariusz, a powiedz jakiś o twoim pierwszym razie, który był dla ciebie wyjątkowo stresujący. Nie wiem.
4: Stresujący?
1: No. Taki, albo jeszcze? Taki, który zapamiętałeś po prostu, wiesz, mimo upływu lat. Tylko pamiętasz.
4: No co? To matura to.
1: No nie, no tego się podobnie nie spodziewałam. Matura?
4: No, dostałem straczki. Miałem straczkę przez tydzień.
1: Tydzień przed czy tydzień po?
4: W trakcie.
1: O matko, a z czego tą maturę tam pisałeś, oprócz tam podstawowych przedmiotów?
4: No, z rozszerzonej biologii tam... No już nie pamiętam, że go pisałem. Bardziej tak z rozszerzonej było.
2: Pewnie z chemii też.
4: Z chemii nie.
2: Okej.
4: Okay. No chciałem iść na studia, chciałem być genetykiem, to dostałem się na biologię stosowaną. Mhm.
1: I po tej maturze co? Już wszystko dużo bledsze niż ten nieszczęsny egzamin?
4: Tak.
1: No dobra, to może jakiś taki pierwszy trip, jak ty wspominasz.
4: No to najlepiej wspominam trip na do Egiptu.
1: To opowiadaj.
4: No to byłem pierwszy raz w piramidzie. To jest zajebiste doświadczenie, kurwa. No, przepraszam, wymknęłem się.
1: A to tak... Po prostu wycieczka taka płatna, tak, turyści i wchodzisz sobie tam do tej piramidy, tak?
4: No tak, tam trzeba było schylać bardzo, bo było tam bardzo nisko, ten korytarz tam pod kątem był, siedział, pod kątem prowadził.
1: Ale takie klaustrofobiczne trochę uczucia, czy po prostu, wiesz, ciekawa historia, ciekawie tam opowiadali?
4: No, zajebiście wejść do piramidy, nie? Tam w Gizie. To jest, kurwa, coś niesamowitego, nie?
1: No, właśnie nie wiem.
0: W ogóle można turystycznie w ogóle dostać się do piramidy? Chyba już nie od jakiegoś czasu. Z tego, co wiem, jak to się stało, że... Chyba kiedyś mówiłeś o tym na Discordzie, coś mi cię przypomina.
4: No, dużo razy o tym mówiłem, bo to zrobiło na mnie piorunujące wrażenie.
0: Ale jak to było, że się tam wkręciłeś?
4: No to no mój stary mnie tam wkręcił.
1: A, czyli normalnie nie można do tych piramid wchodzić?
4: Nie, no można, ale teraz nie wiem, czy można. No ale powiem ciekawostki o piramidach. No, jeżeli wejdziesz na piramidę, to od razu cię kurwa ściągają, bo jak wejdziesz na szczyt piramidy, to możesz doznać oświecenia albo jakiegoś szaleństwa i wtedy możesz spaść z piramidy i tam wiele ludzi zginęło w ten sposób.
1: A, czyli po prostu z zewnątrz, tak? Chodzi o to, że ktoś się próbował wspinać z zewnątrz po piramidzie, tak?
4: No jest zakaz.
1: No ale to chyba chodzi o to, żeby po prostu tam ich nie niszczyć, nie?
4: Nie, no tam ludzie po prostu dostają szaleństwo jakiegoś i spadają, się umierają. No.
1: A to na jakimś podcaście u ciebie można posłuchać o tych historiach?
4: Prowadziłem podcasty o piramidach, ale nie nagrywałem tego.
1: O. To musisz kiedyś jakąś audycję o tych piramidach i o tych wypadkach szaleństwa. A ty, jak już byłeś w tej piramidzie, to może tam też po prostu lekkiego szaleństwa, oświecenia. Oświecenie, szaleństwo doznałeś i od tamtego czasu się twoje życie zmieniło.
4: Możliwe, że coś ty miałeś. Bo...
1: No, a jeszcze jakieś inne pierwsze razy?
4: No to jak pierwszy raz chciałem się wjebać do lasu, jak była noc, o drugiej w nocy, latem.
1: No bo tutaj właśnie drugi raz już pada, to tutaj ten Boru wcześniej opowiadał, że właśnie ten skok w przepaść do rzeki nocą się wydał taki no, niesamowity, takim największym, wiecie, najbardziej stresującym doświadczeniem, mimo że tam w ciągu dnia skakał tak z tego samego miejsca, no to w nocy to było zupełnie inne doświadczenie. No i chyba właśnie ta noc tak potęguje te wszystkie nasze lęki. I no tak, no porównajmy sobie wejście do lasu w dzień, a wejście do lasu nocą. Także to pewnie z tego wynika.
4: No chciałem się wjebać do lasu bez latarki i całkowicie tam do środka lasu, żeby sprawdzić, czy jestem kozakiem. No, a jak tylko podszedłem i zbliżyłem się do granicy lasu, to usłyszałem takie coś przy mnie tak po prostu zaczęło wyć, nie? Kurwa, w promieniu 5 metrów ode mnie. I no i po prostu powoli się odwróciłem, powoli kurwa tam w promieniu 20 metrów tam się oddaliłem po cichu, a potem już biegłem, już coś w nogach.
0: Dariusz, powiedz mi, czym się różni wejście do lasu od wjebania się do lasu, bo to są różni.
4: Wejście do lasu jest w dzień, a wjebanie się do lasu w nocy jest.
2: A jest różnica w prędkości, z jaką to robisz?
4: No tak, jak szybko spierdalasz.
2: A, okej.
0: Okay. Ja chodziłem po lesie nocą i też kiedyś obudziłem się. Obudziłem się, ten narąbany szedłem przez las, po prostu pobłądziłem, a to było po 18 mojej. Obudziłem się na takim dużym, takim półmetrowym mrowisku.
4: Tak, no widzisz.
0: Ale mrówki jakoś, znaczy lekko mnie pogryzły, nie jakoś bardzo. Bo mogły mi, gdyby, nie wiem, jakieś agresywne były, to mogły mnie zagryźć na śmierć. To nie?
4: By cię zjadły, jak normalnie, by cię zjadły. No.
1: A ty, Czek, ty miałeś jakieś tripy w nocy, do lasu, czy gdzieś nad rzekę?
2: Wiesz co, robiliśmy ognisko w sadzie moim, tak kilka lat temu, i siedzieliśmy sobie tylko przy muzyce i przy ognisku. I w sumie zrobiło na mnie tutaj wrażenie to, jak w pewnym momencie, jak była cisza, było słychać tylko trzask ogniska i szum drzew dookoła. To było super. Że jeżeli ktoś nie ma ze sobą takich doświadczeń właśnie takiego ogniskowania w nocy w lesie, tam przy lesie, to bardzo polecam. Tylko wiadomo, trzeba to robić w miejscach do tego przeznaczonych, a nie, że sobie odgarniamy liście i robimy ognisko.
4: No ja spałem w lesie przy ognisku. Nawet wtedy, kurwa, spadł śnieg. Taki drobny śnieg. Bo to był festiwal taki w lesie. 3-dniowy. No to mnie tam, wiesz, no, doglądali, czy tam się nie przypalę, czy mnie dziki nie zjedzą, no to byłem tak, doglądany. Wiesz,
0: skoro był tam festiwal, to był taki półcywilizowany las nadzwyczajnie, to nie był taki las, stricte las, dziki.
1: No i pewnie no więcej ludzi tam było.
4: To było w środku lasu, tam tylko tajemniczeni wiedzieli, co to jest i gdzie to jest. Aha.
1: No... Nie będziemy ci tego doświadczenia odbierać. No ale jak już jesteśmy przy nocy, chłopaki, zbliża się pierwsza. Ja wam chciałam życzyć jeszcze dużo fajnych pierwszych, drugich i trzecich razów, fajnych doświadczeń. No i chyba się pożegnamy już podczas...
0: Jeszcze jedno zdanie dodam, jeśli chodzi o nocowanie pod lasem, w namiotach. Kiedy ten rodzi się mały zajączek, gdzieś tam w polu, pod lasem na przykład, to on płacze identycznie jak niemowlę. I to jest dziwne, kiedy kilkanaście metrów, kilkadziesiąt metrów od waszego namiotu płacze niemowlę. To jest taki przerażający moment, że...
4: No to koty też tak miałczą jak niemowlę, dlatego żeby przyciągnąć uwagę, żeby z butami zapierdolić tam.
1: Ale ty, Grzesiek, od razu wiedziałeś, że to jest królik, czy tam zajączek?
0: I... Absolutnie nie, miałem wtedy 13-14 lat, tak? I ja byłem przekonany, że jakaś tam czarownica z niemowlem stoi, czeka na nas. Baliśmy się w trójkę, byliśmy ze znajomymi, baliśmy się za namiotu nawet nosa po prostu wyciągnąć, tak? To straszne było.
4: No jak się zorientowałeś, że to królik? Poza tym miałam...
0: Później, po jakimś czasie, wiesz, bo poczytałem o tym i właśnie, że małe zajączki po prostu potrafią identycznie płakać jak małe niemowlę.
4: No ja wam powiem autentyczną historię o królikach, akurat jak już nawinąłeś tutaj makaron, no to kurwa, dzwoni do mnie, nie, do domu. Domofon, nie? Odbieram, słyszę straż miejską, nie? Myślę, co ja odjebałem, nie? Co się stało, nie? No i dzwonią i otwieram i mnie gadamy. Oni mówią, że ten sąsiad, który był kandydatem na burmistrza, miał pretensje, że mój królik chodzi po osiedlu i mu rabatki opierdala. I wezwą na mnie straż miejską. Zamiast pogadać z człowiekiem, kurwa, to poczuł się, wiesz, jako kandydat na burmistrza, że ma coś tam po władzy, nie? I już może rządzić. No to wiesz, spuszczałem go jeszcze częściej ze smyczy, no.
0: Okej. Okay. Dobra, no to ten, pierwszy raz dzwoniłem Aniu do ciebie na audycję, z czego jestem zadowolony jak najbardziej. Odsłucham sobie pierwszą część już później z OFA, na którą się spóźniłem.
1: Dzięki wielkie, Grzesiek, no i udanej drugiej części tutaj, wiesz, pobytu w Polsce, no i tych wizyt jak najtańszych ci życzę.
0: No, dziękuję, dobrej nocy, cześć.
1: Dobrej nocy, papa, hej.
2: No to ja się żegnam.
1: O matko, chyba wszystkich rozłączyłam, no nie. Ale jestem beznadziejna. Ładnie.
4: A ja się nie zdążyłem wygadać nawet. Halo?
1: Ja wiem, że się nie zdążyłeś. Ja tutaj, wiesz co, niechcący jeszcze czekatula rozłączyłam. Bo tutaj pierwszy raz się bawię w tę konferencję. No bo za późno przyszedłeś, słuchaj. Bo my tutaj...
4: Bo ja mam swoje tam audycje teraz.
1: A, masz swoje. Konkurencję robisz.
4: Nie robię, bo ja robię na Discordzie.
1: No dobra, słuchaj, z tobą też już się muszę pożegnać, bo tutaj, wiesz, już naprawdę długo tutaj nadajemy. Ale dzięki, że zakończyłeś tutaj, wiesz, wszedłeś trochę w buty psycho, który dzwoni zawsze ostatni. No i mam nadzieję, że się usłyszymy w majówkę.
4: A to przepraszam.
1: Czemu przepraszasz? A, tak jak psycho, okej. Okay. No dobrze ci to idzie.
4: No, i może zrobimy after party na Discordzie 11 radia, co wy na to?
1: Ja mówię od razu, że odpadam, ale inni, mam nadzieję, tutaj się chętnie przerzucą na Discorda. Także tak.
4: To ja mogę zrobić.
1: No, no to słuchajcie, Darek zaprasza na afterek na Discorda i no, i tak powinno być. Tutaj na streamie, na żywo. Jesteśmy do północy, do pierwszej, a potem afterek z Darkiem. To dzięki, to trzymaj się i do usłyszenia.
4: No dzięki, cześć Aniu, pozdrawiam serdecznie. Cześć, cześć.
1: Hej, hej.
4: No, papa.
1: O, też chyba za szybko go rozłączyłam. No sorry, Czek, ale widzisz, ten pierwszy raz jest taki no, nieporadny, jeśli chodzi o tego Skype'a. Dzięki wszystkim tutaj za donaty. Dzięki za telefony przede wszystkim. Fajne. I że tutaj tak się chętnie podzieliliście swoimi różnymi doświadczeniami. Tutaj tak, zapraszamy na Discorda. To jeszcze się nie wygadał do końca. No i do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Na pewno w majówkę, a może jeszcze coś ciekawego pojawi się w tygodniu, jeszcze przed piątkiem. Żegnam was, dobrej nocy i udanego tygodnia. Pa, pa.

0: Okej. Okay. Czyli mamy to.
1: Dobra.
0: Wszystko ładnie działa. Niech ja tu zalinkuję to w ładne miejsca.

Okej, no to ja tutaj od razu przeskoczę do tematu. Także dzisiaj kuchenne igraszki, zapowiadałem, że będzie coś związane z kuchnią. Ja już przygotowałem się troszeczkę, przeglądnęłem tutaj Makłowicza na naszym Discordzie. No nie widziałem zbyt wielu przepisów, które mogłyby mi przypasować do tego, co potrzebuję, lecz znalazłem przynajmniej dwa. Jeśli macie jeszcze jakieś ciekawe, to możemy zrobić podczas tego streama. I o co tutaj chodzi, bo pewnie się zastanawiacie, prawda? No, Gumball będzie gotował, no. No nie do końca tak, jak myślicie, a prawdopodobnie może ktoś się już domyśla, ale no będzie to, uwaga, coś takiego. Także mamy tutaj pełną spiżarnię wszystkiego i ja wam pokażę dzisiaj, jak się gotuje. Gotowanie na moim poziomie to są bardzo, bardzo trudne rzeczy, skomplikowane. Także dzisiaj nauczycie się gotować, zobaczycie, jak to robią profesjonaliści, będziecie mogli liznąć trochę tego, jak robi się to w wielkim biznesie. Także zaczniemy może od czegoś prostego tutaj. Niestety będzie leciutko okrojony ten przepis, niestety nie mogę znaleźć jednego ze składników chyba, a jeżeli go znajdę, to no to będzie fajnie. A nie, jest, tylko użyjemy innego. Także tak, przepis jest to domowa zupa pho, przepisu Tomisia. I tutaj będziemy potrzebować 5 do 6 funtów golonki lub kości nóg wołowych. Okej, okay. Ale przygotujemy sobie powoli składniki. Mamy jakieś tutaj, jakieś coś. O, wiadro będzie idealne na te składniki, prawda? A, dzień dobry, dzień dobry. Jajecznica po francusku. A nie, no musimy ją ładnie postawić. Poczekajcie, poczekajcie. Patrzcie, jak ja opuszczę. Okej. I proszę bardzo, mamy nasz spichlerz. Ona się nie chce dobrze otworzyć. Co za szajs. O, już się zepsuło. Czekajcie, ja to otworzę. O, o, o, jest git. I... Okej. Potrzebujemy... golonki lub kości nóg wołowych. Mamy karkówkę. Łopatka wieprzowa. Czy jest... No dobra. Czy jest tutaj coś, co mogłoby... No stek wołowy niby... Niby blisko. Najwyżej zrobimy z wieprzowego. No okej, okay, niech to będzie łopatka wieprzowa, bo jesteśmy biedakami. Uznajmy to, że to jest 750 gramów. Ile to jest? Przepraszam, 5 funtów. Gdzieś tu kalkulator potrzebuje. Kalkulator, ile to jest 5 funtów? Ile to jest 5 funtów? Przelicznik, poproszę. Masa. Funty. Funty, kur... Funty! Się zawiesiło. Funt. 5 funtów to jest... Aha, tak 2 kilo. No to ze 2 będziemy potrzebowali. Kurde, no nieważne, trochę brudne, to się potem umyje. Także spokojnie, to jest wszystko dograne. Także ze 3 będzie git. O, no już sam raz takie 3. Proszę bardzo. Okej. A bo tu położymy, będzie łatwiej wyciągać. Okej, okay, co dalej potrzebujemy? 6 litrów zimnej wody. No to da się zrobić, nie ma problemu. O, duży... No do drugiego wiadra chyba nie będziemy tego lali. Jakiś duży by się przydało, to może kupimy z Ikei. Gdzieś tutaj wiem, że można kupować. Właśnie, narzędzia. Garnek duży, tak, kup.
O, widzieliście? Ja tak to się robi na Allegro. Także wkładamy garnek i lejemy. Potrzebujemy 6 litrów, okej. 4 takie. Okej, dobra, lecimy z tym. O kurde, to już jest za dużo? To co to za mały garnek? Jakiś gówno. Widzicie? 2,6 ma tylko. Co za mało. To co? Znowu do wiadra będziemy... Kurde, no. Biednie trochę. No to nie wiem, musimy coś teraz wymyślić. Poczekajcie tutaj. Mamy coś większego? Może jakiś... plastikowa miska. Garnek mały, durszlak, no nie, no to nam gówno da w zasadzie. No to co, to do wiadra, do wiadra. Do... Kurwa, no wiadro. Tak się gotuje. No czasem trzeba jak to się mówi, eksperymentować.

0: Także spokojnie, a tutaj... Po co ci wiadro? Będziemy w nim gotować. Okej, okay, mamy 6 litrów wody. W sam raz. Proszę bardzo. potrzebujemy 2 średnie cebule pokrojone w ćwiartki. O kurde, to będzie Mission Impossible. Ale spokojnie, ja jestem... Gdzie jest cebula? O, jest cebula. Się wystraszyłem, że cebuli nie ma i co byśmy zrobili? No kurde, byśmy nie zrobili tego. Także 2 cebule pokrojone w ćwiartki.
1: Kurde.
0: No to jest po prostu... Dobra, spokojnie, mamy to. Mamy to, panowie i panie. Okej, okay, patrzcie teraz. Bang! Bang! Patrzcie, teraz będzie ćwiartka. To będzie ćwiartka. Będzie... O, i będą... I to jest po prostu... delicje. Delicje radiowe. A nocne radio, we dnie, w nocy móc się zawsze ku pomocy natki boskiej, reptyliańskiej, by jadło było niebiańskie. Alright, to mamy tutaj. Okej, okay. No to co, to chyba już można wrzucić wszystko, nie? Do tego... W zasadzie to walić, to już wrzucimy w sumie do tego... do tego, no będziemy już tak... mniej więcej przygotowywać ten wywar.
1: Bo to jest rosół, tak?
0: Okej, okay, no to wszystko już będziemy tutaj wsypywać, prawda? To jest idealne. Potem... Możemy to tak jebać? O kurde, to... O jest, nie, to wróć, bo to za wysoko, to już postawimy to tu. Tak. A mogę to tak trochę... Jezusie! Nazarejski! O! Mamy to, dobra, jest! Spokojnie! Precyzja chirurga. O, udało się, dobra. Gitara. Może lepiej to postawmy. Bo zaraz wypierdolimy się o to.
1: Tak. Czterocalowy kawałek świeżego imbiru.
0: To jest... Ile to jest 4 cale? A my nie mamy świeżego chyba imbiru. Ale to się... A może mamy? A nie wiem. Chleb. Pietruszka, cukinia, marchew, dynia. Gdzie jest imbir? Jak wygląda imbir? O, bułka. Gdzie jest kurwa imbir? Jezu, nie wiem, imbir. O, jest, mamy to.
1: Dobra, ile to tam będzie? 4-calowy kawałek.
0: Dobra, to tak sypniemy na bogatości. Super. A, dobra, jeszcze, bo jak Pan Jezus mówi, to nie ma co. Dobra, zajebiście. Nie ma co tutaj, prawda, trzeba na miejsce odstawić, bo to tak to się robi. Okej, okay. 2 laski cynamonu. To chyba cynamonu też nie będzie w takiej formie, no to po prostu go osypniemy. Widział ktoś ten cynamon? O, jest cynamon zmielony. Super. Znaczy, nie wiem, nie widziałem cynamonu bynajmniej w jakiejś formie lasek. To chyba musimy tak zrobić, no nie wyjdzie inaczej. Oj, panie, perdek. O, zajebiś. To jest to. O. Kurde, nie, spadaj mi tu. Dobra, odstawię cię w jakieś bezpieczne miejsce tutaj.
1: Super, nie uciekaj mi. Okej, okay. Jedna łyżka nasion kolendry, jedna łyżka nasion kopru włoskiego.
0: Kolendra chyba będzie, co do kopru włoskiego to będziemy improwizować. Jezu Chryste, Matko Boska. Czemu tu tyle tych rzeczy jest?
1: Cukier.
0: Nasiona kolendry. Ja błagam, musi być. O, jest, dobra, jest kolendra. Super. Super. Ideolo.
1: Dobra. Miała być jedna łyżka,
0: a wyszło, nie wiem, z pięć. Super.
1: Okej. No to tak, jeszcze łyżka nasionu kopru włoskiego. A jest zwykły kopr?
0: To super byłoby, jakby był zwykły. Lubczyk, kurkuma, chrzan, majeranek. Zona... Więc zon, co? Zona papryka, aha. Nie, nie, ja nie chcę takich rzeczy.
1: Dobra, koperek.
0: Dobra, zwykły koper będzie. Je, super. I jedziemy. Myk! Myk. I proszę bardzo... Myk.
1: No to teraz tak, 6 anyż.
0: A no to anyżu to chyba w ogóle nie było. Albo tu. O, patrzcie, jest laska cynamonu, to ja zwaliłem. To przepraszam, to ja się poprawię później. Okej, okay. To ja jestem głupi. I ja będę wiedział, że tutaj to... Rzuć? Nie, nie, ja nie chcę rzucać. To nie, nie, tego nie chcę. To może otwórz? O, super. Jak się wyciąga? Aha, że ja muszę... O mój Boże. Nie, nie każcie mi tego obracać. O, o, dobra. Miała być 6, czekajcie. 3, 4, 5, 6. Okej, dobra, panie Boże. A gdzie jest słoiczek od tego? Ja mogę to zakręcić? O, super, dobra. To jest pilotaż, po prostu, wiesz, musisz być jak pilot wojskowy. Musisz znać wszystkie manewry. 6 całych goździków. Błagam, są goździki, nie? O, jest, patrzcie, widzieliście całe goździki. Że nie, ale nie całe. No to tam pies walił. Super. Jesteśmy w domu. Gimbal, wina tam nie ma... Jest! Jest wino! Czerwone? Co? Co? Poprawiamy ten? Poprawiamy przepis? Nie, no że ty. Trąb czarnego kardamonu. Kardamon, kurde, gdzie tu jest kardamon? Panie. Ja tu w ogóle się nie znam, to jakbym był w jakimś strasznym miejscu. To moja kuchnia lepiej wygląda. Kardamon, kardamon. Chrzan, majeranek, kurkuma. Wiecie co, pieprzę to, wezmę kurkumę. To samo jest, nie? Też na K, też... No, to samo będzie. Idealnie.
1: Nie ma co się martwić.
0: Sól. Nie, to cukier. Tu jest sól. Ja trzymam, bo lubię sobie czasem dolać zamiast oleju. Dobra, tyle będzie git. Okej. O, spadło. To nieszczęście będzie. Bo spadło.
1: Szklanki... To ćwierć szklanki sosu rybnego.
0: Sos rybny. To może ja dodam ketchup. No nic lepszego nie wymyślę. Okej. Okay. Nie no, trochę więcej to będzie. Kurde, ledwo widać ten ketchup. Tak, tak. 3 na 10. O, o, patrzcie. O. I super, dobra, mamy to. Okej.
1: Okay. Jedno cały kawałek żółtego cukru.
0: Żółty cukier kamienny. Wiecie co, mam pomysł. Mam pomysł. Bo to się nie... To tak nie wyjdzie. To tak nie wyjdzie. Żółty cukier, czekajcie. Potrzebuję talerz. Żeby to... O. Przygotujemy żółty cukier. Cukier.

No, wlało się. No tak trochę trudne sterowanie. Okej. A, bo to brudne, tak? To trzeba wyrzucić. No tak, bo to brudne. Co dalej? Aha, no to wszystko. Jeszcze jeden funt mojego suszonego świeżego makaronu. Okej, okay, to ja wezmę makaron penne. No żółty cukier. Jest żółty cukier. Proszę nie robić problemów. Okej, okay. Ile makaronu się dodaje do takich rzeczy? Ja się nie znam. Już nie ma makaronu? Czy się skończył makaron, czy to jest jakieś biedackie? Halo? Halo? Dobra. Tani ten makaron. Jakiś taki. Dobra, będzie super. Powiem dwicę steku. To funta surowej polędwicy lub steku, cienko pokrojonego. Okej. Okay. Pół funta to jest 1 kilo, nie? No, 1 kilo. Polędwica. Coś mamy, na pewno. Mamy stek, to tak, ale ja bym wolał polędwicę. Czy mamy polędwicę? Chyba nie, no to. No dobra, niech będzie stek. Mówi, że mamy przeciąć to. Cienko pokrojone. Dobra, ja nie wiem jak cienko. Spróbujemy, że tak. Kurwa. Nie no, stek, co ty robisz? Tak cię nie można bawić. Wracaj. No kurwa, wracaj. Ja tak nie pozwalam robić. To pan nie może tak mi uciekać, bo ja potem będę miał krzywo. Nie może tak być. Dobra, pierdolę to. Będzie tak. Super. Jest idealnie. Kto mówi, że nie jest idealnie, oszukuje. Musimy to wsypać. Precyzja chirurga. Kurde, wsypuj. Dobra, super. O, jeszcze jakiś kawałek tu został. Wsypujemy go. Super. Jedna... Znowu! Znowu cebulę chcą, a wale to. I kolendra. Dobra, mamy wszystko, tam kolendry i cebuli nie trzeba. No to teraz tak. Stawiamy. Błagam, się mogę to postawić, prawda? Ja to muszę zrobić, ja nie mogę tego przelewać teraz, bo to będzie prostackie. Będę przelewał do gara jakiś mok. Dobra, odpaliłem? Chyba nie wyjdzie. Jednak wiadra nie są przystosowane do gotowania. Dobra, pany. Zedytujemy przepis. Zrobimy to jak trzeba, albo nie trzeba. Zrobimy to w garze. Kurde. Miałem plan. I nie udało. No nic. Miałem sen. Co tu się dzieje? Dlaczego to tak? Błagam. Nie, nie rób mi tego. Nie możesz się wylać. No, szlak by go trafił. Może tutaj przeleję. Postawmy z gazem na kuchence. To potem. Przyjemności to na później zostawiamy. Dobra, wiecie co? Mam to w dupie. Będzie.

Świetnie. Dlaczego nie mogę tego przelać? Dobra, zrobimy to tak. O, o, super. Nie, nieważne. Super, wszystko weszło. Wszystko weszło. Nic nie dostało. Wszystko jest idealnie. Patrzcie, wszystko jest idealnie. To jest tu. Myk. Znaczy, myk. Może przetnę to lepiej. Będzie lepiej się mieściło. O. Tak. Panie i panowie, to się wszystko idealnie dzieje. To nic nie jest przypadkiem. Nasza kuchnia... Po prostu nocne radio... Jezu Chryste! Jezusie! Co tu się dzieje? A ja... O mój Boże! A! Zepsuło się! A! Nie! Nie! Bo... Nie! Nie! Nie każcie mi tego robić od nowa. Halo! Halo! Halo! Halo! Patrzcie się! Matrixa zepsułem! Halo! Dobra! Dobra! Przepraszam! Przepraszam! Się popsuło! A, czekajcie moment, naprawimy to. Już to naprawiamy. Zrobimy przyspieszony przepis. Ja to przyspieszę. Będziemy musieli zrobić go jeszcze raz. Błagam. Tylko teraz do garnka, nie pomylimy się. Spokojnie, nie pomylimy się, nie pomylimy się.

0: Jezusie.
1: Ja tak nie chciałem. Dobra. Skrócony przepis zrobimy. Jest wersja człowieka. Damy mniej tego. Damy jedno mięsko, damy mniej. Bo nie jesteśmy tak głodni. Tylko poczekajcie, jak mi się załaduje. Jezu Chryste, dobra, jest. Okej, mamy to. Dobra, to postaramy się zrobić to trochę zgrabniej. Tak. Okej, no to wody damy mniej. Tak, tylko 2 litry, albo nawet 2 litry. To jest skromna zupa dla skromnych ludzi. No to tak, szybciutko. Karkówka, łopatka wieprzowa, No to pokroimy ją na 2 i będzie super. To jest wersja obiedzona. Okej.
2: 6 litrów zimnej wody. No to daliśmy 1,5.
1: 2 średnie cebule, to damy 1. Małą. Cyk. Czemu się cebula obraca? Tak nie wolno, tak się nie może dziać. I damy mniej tej cebuli. A to tak nie. No ale, halo. Co się dzieje? Tak. Ten kawałek mięsa to za duży jest, musimy go ukrócić. To nie, tak mi się nie podoba. Ja nie mogę pozwolić na takie rzeczy. To nam się kompletnie skiełbasi, a tak przynajmniej będzie to możliwe do zrobienia. I ja tutaj, prawda, dyryguję tym całym pięknym czymś. W sumie przerzućmy to całe. O, super. Pierdziele. Dobra. Reszta pójdzie do kosza. Dzieci z Afryki nie są godne. Tu imbir, mamy imbir. Ja zapomniałem, mamy imbir. To teraz tu zrobimy tak. Imbir tu był, nie? Gdzieś? Nie, to raczej... Cynamon jest, żeby dać, ale imbir to chyba nie będzie w takiej formie. No to będziemy musieli dać tutaj, gdzieś był. Cynamon, Jezu Chryste, szukać teraz tego wszystkiego. Kto to wymyślił? Kto to kurwa wymyślił? A może jest tu gdzieś imbir? O, tu jest imbir, widzieliście? Najpierw nie powiedzieliście wcześniej. No co z was za ludzie? Okej. Przecięty na... O!
2: Na pół, tak?
1: Wzdłuż na pół. Okej, widzieliście? Zrobiłem tak jak trzeba. Wzdłuż na pół. Tyk. Tyk. Szan, o kurwa. Szan, ale widziałem gdzieś imbir. A to chuj, to tu był imbir? To był imbir, a to pierdole. To będzie skrzenione. A wiesz. Zaraz, spokojnie. To się naprawi. Dobra, wzdłuż. Ale czemu to wygląda jak człowiek? I czemu to wygląda, jakbym kogoś zabijał? To dimbir jakiś dziwny jest.
2: Okej. Okay. No to dwie laski cynamonu.
1: Zamknijmy lodówkę, oszczędzamy energię. Dwie laski cynamonu. Czy trzeba je przeciąć? Nie, po prostu je wrzucić, jak chłop. Jeden. A dobra, będzie super, będzie idealnie. Będzie tak jak trzeba. Tu się nic nie dzieje, to jest wersja ubogacona.
2: Jedna łyżka nasion kolendry.
1: Kolendra. Kolendra. Teraz szukać tych wszystkich rzeczy. Dlaczego mi każą szukać? Co? Nie bo... O, mogę. Kiepsko widać, co tam jest. Jak to kiepsko? Idealnie widać, co tam jest. Kłamiesz. Tak, to będzie zupa. To będzie zupa, domowa zupa fo, według przepisu to misia. Bra. Koper, tu był koper. Super. Anysz. Wino. Ryżowe. No cholera, gdzie ten anysz był tu? Nie? A ja go nie widzę znowu. Halo? Anysz. Widzicie gdzieś ten anysz? O, jest, dobra. To co to w ogóle za jakie rzeczy? Ja pierwszy raz o nich słyszę. To takie rzeczy. Anysz? Ja nie wiem. Tu wygląda jak gwiazdka na choinkę bożonarodzeniową. Ja takie rzeczy daję, jak przygotowuję się. Sześć całych goździków. No były, nie? O, super. Zmielone. To całe są. Oni kłamią. To jest kłamstwo. To są kłamstwa powielane przez ludzi Kesze.
2: Zanyży robi się dobry bimber. Jeden strąg czarnego kardamonu.
1: Nie ma kardamonu. Będzie płatki chili.
2: Łyżka soli.
1: Sól. Nie wiem ile to łyżka. Dam tyle. Będzie super.
2: Nie mam miary w oczach. Bóg mnie nie urodził taki super. Szklanka sosu rybnego.
1: No to ketchup. Niech będzie. Najbliżej do ryby. Okej.
2: Okay. Nie mamy czasu na tworzenie cukru żółtego, to po prostu damy jego substytut.

A jedna sojowa wygra tego cukru kamiennego. No jest to sojowa, oczywiście, ale to jaka to ryba? Żadna ryba. Kłamiesz. Poszukujesz mnie. Tak, potrzebujemy teraz. Ale damy go mniej. Nie będziemy tak tu udać.

Я ці зафрики не потребую в кометі. Десь менс. Само курва менс. Потрапка. Але я люблю м'ясо, не арчи ще, то з'єм. Сировий панвіці, сушеного макарону, добре, макарон. Пене, бо jestem, бо я люблю пене. To jest na bogato. To jest na bogato. To trzeba, makaron to zawsze na bogato. Pokrojonej cebuli, a to walisz tą cebulę i walisz tą kolendrę. Nie potrzebujemy tego. To zmieszamy to trochę. Okej. Okay. Super. Co dalej w przepisie? Przygotowanie. Gorącej zupy wrzucamy. Tajską bazylię wyhodowaną w domu. Nie mam kurwa tajskiej bazylii wyhodowanej w domu. Chyba, że gdzieś tam leży sobie. Ale to by oszukaństwo by... A... O panie! Ty! Gdzieście? Nawet nie wiedziałem, że taki bogaty ten gościu. Co tutaj ma tą kuchnię? No dobra. No to włączamy ten szajs, nie? Myk. Pa. O, jak się gotuje. Gdzieście?

Dobra, no to może my pójdźmy po ten... tajską bazylię. Tajska bazylia. Nie wiem, czy to jest tajska, ale na pewno bazylia. I czy będziemy ją kroić? No na pewno nie. Bo ja się nie pierdzielę z krojeniem. Tylko biedaki kroją. Okej, cienko pograniczone. Papryczki chili. Kroić nie będę. Albo będę. I tak skroję se. Cienko pokrojone. Ja nie wiem, jak się cienko kroi. To wrzucę takie. Będzie okej, nie? Super. Co tam? Posiekany. Nie wiem, co to jest, ale mówię, że jakiś sos holsin. No to znaczy, że barbecue. No chyba z chińskiego jest właśnie barbecue. Okej. Okay. O, to się rozlało. Ale to spokojnie, posprząta się. No nie ma takich rzeczy, które się nie... Okej. Okay. To co, to ile to? Penne. A to zaraz będzie git. To jeszcze czekamy tutaj. Nie wiem, czy to czerwone to znaczy, że się spaliło, czy dobre, ale czekamy. Okej. Okay. Ładnie pachnie. W sumie zastanawiam się, czy nie wrzucić tego do blendera, bo tak będzie ten, bardziej zdrowo. Dziecko to zje. Blendować. No dobra, to blendujemy. Dobra, teraz blendowaliśmy. Także jest git. Mamy trochę blendy. No co, chyba już, nie? Nie wiem, się nie znam. Dobra, o kolorku i zapachu. To jest to. Jest kulinaria. Miska, nie? To do... Kurwa mać. Pierdole, kolejna miska się poszła walić. No i znowu muszę w koszty wrzucać. Ja ocenię smak potrawy. A w ogóle nie zdjąłem tego z gazu, bo to chyba już jest git, nie? Chociaż ta łopatka jeszcze się gotuje, no to walić. Papryka chili to ile? 5 lat się będzie gotowa? Zupa. Gdzieś się nawet wiedzą, że robię zupę. Nawet wiedzą. Nie będą mnie oszukiwać. Dobra, wypieprzę to, bo to... Nie ma co. Spokojnie, teraz się nie zbije. Okej. Okay. Może tu lepiej to dam, będzie bliżej. Mamy jakąś chochlę? Kurwa, czym ja to naleję? To oni chochli nie mają? Kurwa. Czy mam to nalać? Dupą? Dobra, walę to. A zrobimy to po mojemu. Weźmiemy tak. O, kurwa, co to ma znaczyć? Mogę to wrzucić do środka? Po prostu wjebać to tam? No nie mogę, nie. Tak się nie bawię. To jak ja mam to? Przelać mam to? Zaraz! W szufladzie. Kurwa, mam tu szuflady. Pa, puste. Nic nie ma. Biedaki pieprzone. No muszę odgrzewać zaraz, bo zimna będzie. Za biedaki. Właśnie nic o tego nie zrobię. Kurde.
Szlak. Dobra! O jest, o widzieliście? Znalazłem chochlę, super. Bo to mięsko musi być. Wiecie, bo to jest tak, że najważniejsze jest, żeby tu było mięsko. Czemu to się nie wpierd... Co to? Jezusie. Nie, błagam. To jeszcze można odratować. Uratuj. Za duże to mięsko. Au, gorące. Dobra, to za duże to. Ja tak nie mogę, takich dużych porcji. Halo. Ja tu zrobię mniejszą. To mięso niepotrzebne nikomu, ja jestem wegetarianinem. Żartowałem. Dobra. Na chochle, jeszcze raz. A, bo to tak się raz bierze i to się wtedy przesuwa, tak? O! Wylało się! Spokojnie, to nie jest problem żaden. No, jakaś chujowa to zbawisz. Czemu ona taka jakaś dziwna? Wyjebała się po prostu. Jest biała jest. Czemu ona jest biała? Czemu to jest białe? Cebula. Trochę cebuli dodam, żeby było. Super. To jeszcze mięska? Cza? Nie, kurwa, makaron. Kurwa mać! Makaron, zbieraj się do tego szajsu. No patrzcie, ten gość jest jakiś sparaliżowany. Makaronu nie umie zbierać. Ja pierdolę. Co za neglisz umysłowy. O, dobra, będzie. No! Pierdolę. Wleję sobie. Z garnka zjem. Jest dobrze, jest super. Odgrzeję w mikrofali. Jest. O! No wylało. Zdjęcie chciałem zrobić na Facebooka. Patrzcie, mikstura! Sami jesteście mikstura, to jest jedzenie.

Как-то ще то робила. О, зібалаш. Як то ще тим баві, я не умію.

Proszę bardzo. To jest... danie, no. Nie mam zrobić zdjęcia, nie zrobiłem. Dobra, mieliście. Tutaj pokażę wam z bliska, jak wygląda ten tutaj... oto. Słuchajcie, to mogę tylko tak? Aha, tak, dobra. Oto... jest Boży wywar. Zrobimy ładnie go.

Proszę bardzo. Oto jest przepis Boży. Nazywa się on zupa pho, tylko że zamiast pho to penne. I ja wam mówię, to jest najlepsze jedzenie, jakie można zrobić. Także tutaj polecam. Kucharz Gumball. Okej. Okay. No to co? Mamy

kolejny przepis jakiś, ale ja w sumie w dupie mam już zupy. Jakby to trafił, nie mogę podnieść, bo gorące. To mnie to obchodzi, że gorące. No, szajba jakaś. Muszę posprzątać po sobie. Nie będę syfu w kuchni zostawiał. Mogę to wszystko wziąć? Nie. Kurwa, po jednym. No nie, no to tak się nie bawi, no. Człowiek. Co? Za szybko się ruszałem, czy co? Aha, no to spoko. No to tak, tak. Ma sens. No halo! No ja tak nie mogę, kurde mać. Patrz jakie to jest, nie działa. Wsadź nóż do blendera kuchennego. Dlaczego miałbym robić takie tragiczne rzeczy? No nie wiem właśnie dlaczego tak się stało. No ja przepis robiłem tak jak trzeba. Jeszcze gorąca łopatka wieprzowa, chyba się nie dogotowała, tak sądzę. Mogłem dłużej to robić, ale... Ale to wiecie co, to nic. To zrobimy z tego drugie danie. Z tego, nie będzie marnotrawstwa, w ogóle tutaj to zrobimy inaczej. W dupie mam to wszystko. Posprzątamy jak człowiek. Super. Mogę tu blat wymyć? Nie, w dupie, nie mogę blatu wymyć. Słabo. Powiem, że słabo. Gaśnicę do blendera. Dlaczego gaśnicę do blendera? Co ci gaśnica zrobiła? Okej, okay, no to... To jeszcze jest za gorące. Ale my tu już sobie przygotujemy pewną rzecz. Nie, halo, halo. O, mamy olej. Jeśli myślicie po co ci olej, to dobrze wiecie po co mi olej. Zrobimy frytki. I kotleta. Znaczy nie kotleta, bo mamy tutaj łopatkę wieprzową. Usmażymy łopatkę wieprzową. Gdzie jest ten? A, tu dałem. To jeszcze jedno by się przydało. O. Dajesz rozgrzej wiadro wody, jak będzie rozgrzany. Blanszowanie. Blanszowanie tego? Gaśnicy? Nie słyszałem o takich rzeczach.

Dobra, i robimy jako takie frytki. W sensie to są polskie frytki, bo nie krzywe. Ale kto z was nigdy nie jadł krzywych frytek? No, chyba każdy. To jest rarytas. Takie rzeczy to każdy w życiu musi zjeść. Krzywe frytki. O, jeszcze tu się nie skroiło, no to zrobimy na pół. Super. Jakieś takie talarki, jakieś takie kawałki. To jest najważniejsze. Cyknę sobie. A w ogóle wezmę tutaj ten szajs. Tu wrzucę jego fryty. No, tak się trochę nie wsypały do końca, ale to nie szkodzi. Powrotem je wrzucimy. Z więzienia nie ma ucieczki. Także z Watykanu, ale to nie słyszeliście ode mnie. Okej, zobaczmy, czy olej się rozgrzał. Kurwa, nie mogę sprawdzić. A w ogóle posmakujmy tego, tej zupy, bo tu można ją posmakować. Posmakuj. Czemu nie chcesz smakować tego? Smakuj to, to dobre jest. Nie wiem, chyba umarł. To może to sprawdzimy. No nic. Chyba za krótko gotowaliśmy, ale to spokojnie, to takie też można zjeść. Nie wiem, czy ten olej jest dobry, czy nie. Uznam, że nie. Na razie. Na którym się grilluje? Na tym, czy na tym, czy na tym? Chyba tu się grilluje. A nie, tu się hot dogi chyba robi. Nie? Takie jak do hot dogów, nie? Te, co tak się tak kładzie, się tak hot doga. To zrobimy tutaj, będzie lepiej. Taki bardziej grill jest. Grill. Okej. Bierzemy to. Moglibyśmy na patelni, ale w dupie mam patelnię. Tylko Polaczki używają patelni. Można, jak najbardziej, wszystko można. Marzymy. Jak Pan Jezus kazał, a tu fryty damy. Te frytki się robią. Nie wiem, one chyba zaraz się spalą. Szybko się robią jakoś. W dupie to mam. Okej, teraz przewrócimy to na drugą stronę.

Nawet się nie usmażyło, co za biedackie gówno. Nie, jeszcze nie zrobione, trzeba wrzucić z powrotem.

Olej jest gorący, wody dolać. Nie wiem, to chyba kłamiesz. Zdaje mi się, że te frytki się nie zrobiły. Ale mam to w dupie. Się jedne spaliły. No zaraz, tutaj zupę podgrzemy w mikrofali. Zimna już jest.

Pobroć. Panie. Kurwa, no nie smaży się. Jak to ja zrobiłem, że to się... Tak stanęło się. Halo. Halo. No. Pierdziele. Yeah,

Czym może mam to obracać? No, w sumie wyszłoby lepiej nawet. To fryty już damy na talerz. O! Skończyło się robić. Super. O! No cóż, trochę się pobrudziła. Nie robię klopsików, więc nie będę mówił po szwedzku.

Dobra, no to chyba będzie zrobione. No, jest git. Nie podsmażyło się, ale to takie, takie było jeszcze na wodzie gotowane, to... to... Kurwa jebana. Podnoś to. Nie ma marnowania jedzenia.

I super. I jeszcze damy pomidora. Pomidor. Gdzie jest? O, tu jest. A, to mi penę zakryło noże. Jarteczki. Pomidorów. Myślę, że to jest to. Proszę bardzo. Voilà. Obiad. Smaczny, prosty. Idealny. Także na każdą kieszeń. Myślę, że wiele osób byłoby bardzo zadowolonych z takiego obiadu. Bardzo smaczne. Widzicie, jak to jeszcze paruje.

0: Pyszne. Pyszne. No tak, już jest godzinka live streama. Ja zrobiłem zupkę, pyszne drugie danie. No i w sumie czas się żegnać, ponieważ czas nagi, a dzisiaj szczególnie. Także tutaj dwa piękne przepisy, jeden autorski to akurat mój, a pierwszy no to był właśnie zupa fo według Tomisia z Discorda nocno-radiowego, także zapraszam na niego. Zapraszam też, nie jestem pewien, ale chyba dzisiaj jest o 21:00 jakaś audycja, tak mi się zdaje, albo jak nie to przepraszam. No i na pewno na kolejne moje audycje, które no mam nadzieję, że będę miał już jakieś zaplanowane i nie będą to spontaniczne, lecz z godziną. Także na zakończenie specjalnie dla pana Zenka zagramy. Nie wiem, czy się zmieści. Chodź tam. Specjalnie dla pana Zenka ugotujemy butlę gazową. Kurwa, drzwi się zepsuły. No nie tak sobie to wyobrażałem. Dałem, że łatwiej to pójdzie. Widocznie butle gazowe nie zostały stworzone do wrzucania do kuchenek. Najwidoczniej. Okej, spróbujmy to zamknąć. Kurne no, nie wyszło. No nic. No to jest jeszcze druga opcja. Taka trochę bardziej na biedę. Ugotujemy butlę gazową. Jeszcze telefon. O! Idealnie. Znaczy chyba trochę za ten się. Chyba trochę za długo to gotowałem. To ja się będę żegnał. Na razie.
1: Jesteśmy czy nie jesteśmy? Oto jest pytanie. Jakiś przyjemniaczek mieszał w kluczach. No, to jest najgorszy moment, nie wiadomo czy coś jest. Tak, rewolucja lewym okiem. Cześć drogie nocniki. Oczywiście YouTube jak zwykle płata figle, co w połączeniu z moim niewyspaniem i dosyć wątpliwą kompetencją jest dosyć upierdliwe. Ale już zaraz tutaj ogarniemy to wszystko ładnie. Jak słyszycie lub nie, mnie chyba też już w końcu coś napadło. No, ale to się okaże. No. Dobra, jest. Słyszę siebie. A ustawiłem, że audycja się ma zupełnie inaczej nazywać i w ogóle ma być inny ten, inna zajawka. No po prostu to jest jakiś kurwa dramat. Wybaczcie, jeszcze chwilowo nie śledzę, co piszecie. Muszę poprawić ten bajzer. Dobra. Pies tam z didaskaliami, nie? Zajawka jest nieodpowiednia, także po raz kolejny naszych współbraci z radia. Proszę o pomoc, o ustawienie jakiejś sensowniejszej. Ja tutaj dałem już coś konkretniejszego. Czekajcie, tylko się ogarnę w paru rzeczach. No. Tak. Ile? 8 osób. Najgorszy jestem wstęp, nie? Zawsze trzeba gadać jakieś pierdoły, zanim się ludzie zlecą. Nie ma sensu jechać jechać z tematem za bardzo. Jakbyście tam mogli krzyknąć... Jakbyście tam mogli krzyknąć na Discordzie at everyone, że już się ten... Już się zaczęło! To byłbym dźwięczny. Niestety jakoś szczególnie nie jestem przygotowany, ale to chyba standardowe w Nocnym Radiu, więc wybaczycie mi. Co chciałem poruszyć? No, myślę, że jedną nogą trochę zahaczę o jeden z tych tematów, który się pojawił, i to z mojej strony na Discordzie, mianowicie o tych kosmitów. Nawiążę troszeczkę do tej szurskiej audycji Krawca i poszuram troszeczkę w taką popularną naukową stronę. Nie wiem, jak to widzicie, no ale dlatego mam Carbon Based Lifeforms w tle, które oczywiście jest bardzo fajne, ciche i nie jest równomiernym podkładem, no ale trudno. Trzymajmy się wersji, że się jeszcze uczę. Zaczynaj od czytania przez 10 minut Pisma Świętego. Żeby mi się tu edyty zalęgły? Czego ty mi życzysz, nowe, lepsze szatanie? 17 osób. No, to już powoli możemy coś tutaj gadać sensownego.

Pamiętacie takie czasy, kiedy oglądało się albo słuchało jakichś szurów i ludzie w większości mieli do tego dystans? Mało kto ten temat brał tak jakoś śmiertelnie na poważnie, mało kto chciał się o to bić. To było jeszcze jakieś, ja wiem, 5 lat temu? No, 5-6 lat temu. Mniej więcej się moja przygoda z radykami zaczynała. Tak jeszcze było. Takie miałem wrażenie. Wycisz telefon. Dobrze, wyciszę telefon. Dziękuję. Także ten. Kurde, balans. Oczywiście spauzowałem sobie. Nie wiem, jak ładnie wyciszyć sobie Skype'a, więc proszę pisać mi raczej na priwa, bo mam go na komórce wyciszonej. Dzięki Krawcze za ten, za radę i w ogóle wszystko. Wracając do tematu. Mamy gdzieś tak okolice 2013-15 roku. Siadam sobie przed komputerem, gram w Cywilizację Trójkę chyba wtedy, no. W moda ze świata Warhammera, Fantasy Warhammera. No, muzyka mi tak średnio pasowała do tego wszystkiego, więc stwierdziłem, że posłucham sobie podcastów. Tok FM już wtedy zaczął coraz mocniej skręcać w lewo. Było czuć, że pan Łasiczka dostał po palcach za to, że tak sobie jeździ po bandzie. I stwierdziłem, że trzeba czegoś poszukać. Postanowiłem wrócić do starych tematów spiskowych, z racji tego, że też jakiś czas wcześniej ogrywałem kolejny raz Deus Exa. No to wpisałem sobie podcast UFO. Znalazłem podcast UFO bodajże.com, teraz to jest płatne. No i tam były różne takie klasyczne, ufologiczne, amerykańskie historie. Barney Betty Hill, ale były też jakieś tam właśnie kryształowe pająki, jakieś takie różne rzeczy z kosmosu. Fajnie się słuchało, była tam fajna atmosfera, było po angielsku, człowiekowi troszeczkę ten angielski się ożywił z powrotem, bo jakaś była faza marazmu. Posłuchało się też Stefana Molyneux, jak jeszcze nie był aż takim nacjonalistą jak teraz. No i w pewnym momencie stwierdziłem, nawet nie sprawdziłem, co w Polsce, nie? No to wpisałem ten temat po polsku. Wpisałem UFO, coś tamtego, podcast i poszukałem w języku polskim. Jak nie trudno się domyślić, trafiłem na paranormalium. O, chyba ktoś umiera. Trafiłem na paranormalium. Na paranormalium trafiłem na dobrego wilka. Na dobrego wilka Kloda i jego teorii chaosu. Co mnie bardzo szybko urzekło, to, że można tam dzwonić, że ta audycja jest interaktywna. I wiele osób nie bało się dzwonić. Dzwonili. W pewnym momencie zadzwoniłem ja. Czasami nawet pierdzieliłem z sensem, część bez sensu. No, ale zobaczyłem, że jakaś społeczność wokół tego się buduje. W międzyczasie pojawiła się też hiperprzestrzeń, no bo było mi mało, no to szukałem, kurde, patrzę, hiperprzestrzeń, jakoś mi się tak z Michio Kaku skojarzyło. Kliknąłem, posłuchałem, no i okazało się, może nie ma Michio Kaku, ale było za to Baku Baku. Od razu się zorientowałem, że Tomek pierdoli straszne głupoty, że to jest mitomania wyciągnięta z kapelusza. No ale miał głos przypominający takiego mojego kolegę, który wierzy w te różne spiski, reptyle, pierdoły i tak dalej. To stwierdziłem, dam mu szansę. No i faktycznie to jego rzemiosło, jego charyzma jakoś mnie dosyć nieźle porwały. Też kiedyś zadzwoniłem. Tomek chyba do trzeciej w nocy wałkował mi Go to the Forest, że powinienem kupić i w ogóle jakie to jest fajne i tak dalej. Nawijał mi jakiś makaron na uszy na priwę. No, a później jakby tego było mało, poszedłem spać i o 5 obudził mnie Furiat. Jeszcze go wtedy nie kojarzyłem, że Furiat to Furiat, no ale opowiadał mi, pokazał mi ten słynny filmik z muchą i twierdził, że to jest UFO. Mało tego, że to jest UFO, ale to jest demon, nie? Więc to była ciężka noc. Ciężki dzień po niej nastąpił. No, ale
jakoś przeżyłem to wszystko. Podcast troszeczkę podgłośnie. I wiecie co? Było luźno. Nie było ciśnienia w tym środowisku. Owszem, gdzieś motyw tych różnych psychopatów się pojawiał, że ci źli, ale jakoś nie czułem tego lania się po głowach, nie? Nie czułem, żeby... że to dojdzie do mojego życia takiego realnego, że takich ludzi będę na normalnie na ulicy spotykał. Miałem takich znajomych, jak już wspominałem wcześniej. Swoją drogą ten koleś też się nazywa Tomek. No. I też jest grafikiem, żeby było zabawniej. Znaczy, z wykształcenia jest kimś innym, ale to już mniejsze, już dla jego paranoi nie będę wchodził w szczegóły, bo to też jest znana postać w środowisku polskim przynajmniej. Mówcie co chcecie, ale na 50% szans Elżbieta jest jaszczurem. To jest jedna rzecz, która mi i Oli się strasznie podobała, jak Krot się kiedyś wyzłośliwił na królową Elżbietę i powiedział, już tyle lat żyje, jaszczurka pierdolona. No, muszę powiedzieć, że na swój sposób to było zabawne. Ale to były czasy, kiedy Krot był jeszcze zjadliwy. Później, wiadomo, pojawił się ten mariaż z pewnymi środowiskami. Nie wchodząc w politykę, pewne inne środowiska Krotowi zaczęły to srywać, trollować go i w tym momencie zaczęła się w jego twórczości jakaś równia pochyła. No. Ale te dziwne czasy charakteryzowały się dla mnie tym, że te tematy szurskie, tak zwane, o których mówimy, nie były mainstreamowe. Tych ludzi się nie spotykało na żywo na co dzień. A teraz na dobrą sprawę nie ma tygodnia, żebym kogoś z jakąś szurską teorią nie spotkał. No. Myślę, że to dawało jakieś takie poczucie pewnej elitarności. Nawet mimo tego, że człowiek wiedział, że to są jakieś pierdoły, to jednak zdobywał wiedzę, która nie jest jakaś powszechna. Nie wszyscy o tym wiedzieli. No i jeżeli się spotykał kogoś, kto kumał czacze, to można było z nim pogadać i można było dzięki temu jakąś taką fajną więź pochytać. Teraz większość tych tematów to jest czysty mainstream i już po prostu nie robi na nikim wrażenia. Swoją drogą słyszałem o takim doktorku, który twierdzi, że w 48 godzin pokona COVID-a dzięki zmienieniu pH organizmu na zasadowe. Dowiedziałem się, że cytryna ma odczyn zasadowy i że kluczowym jest zmienienie odczynu żołądka na zasadowe. No większej głupoty nie słyszałem. A ci ludzie byli przekonani o tym, że tak to jest. I to nie są jacyś w ciemię bici ludzie po zawodówkach, tylko wykształceni, nie? Którzy powracają, przez których ręce dość niezła kasa przechodzi. No ale co zrobisz, nic nie zrobisz. W tle słyszycie Carbonów. Central Plain. Świetny kawałek. Gorąco polecam. Polecam w ogóle Ambient i Sybient. Świetna muzyka. Też mi towarzyszyła przy różnych ciekawych rozkminach w kolorze żaby, że tak powiem. No i do czego zmierzam? Gdzie jest ten punkt? W którym miejscu on się pojawił, że nagle te tematy stały się wojujące? W którym momencie skoczyliśmy sobie do gardeł? Potrafimy to wskazać? Bo kiedyś to nie było problemów, nie? Żeby być nawet antyszurem, a słuchać tych szurskich rzeczy. W którym momencie, nie? Zaczęliśmy sobie skakać do gardeł. Czy to jest słuszne, czy nie, to już zostawiam na bok. Ale czy to jest moment, w którym pojawiła się kasa? Kiedy te magrawy nieszczęsne się wjechały, przynajmniej w Polsce, na rynek? Kiedy się okazało, że można tworzyć w tym temacie media, które na siebie zarabiają? Czy może kiedy to życie, to nasze realne, się stało tak popierdolone, że już jakiś dwucyfrowy procent populacji zaczął w to wszystko wierzyć? Nie wiem. Nie wiem, jak wy to widzicie, ale serdecznie zapraszam do dzwonienia. Linia otwarta. Bardzo chętnie bym sobie dzisiaj z kimś pogadał i powspominał, jak to kiedyś było, jak trafiliście do Rady Jek,
jak to w ogóle wszystko odkryliście.

0: może wam opowiem o Tomku. Niech będzie, opowiem wam o Tomku. To jest człowiek z ekipy Błażeja, że tak powiem, tej naszej wspólnej ekipy warszawskiej. Tomka poznałem w 2010 roku. Coś tam już wiedziałem o tych różnych teoriach spiskowych, gdzieś tam słyszałem o reptylach, kosmitach, Orionach, Majach, Czerwcach i tak dalej. Pewnego pięknego weekendowego wieczoru... O! No! No to mamy nietuzinkowego gościa. Witamy, panie doktorze.
1: Witamy, panie Zenku.
0: O, z czym do nas dzwonisz? Jak trafiłeś do Radyjek? O, to nam opowiedz. To jest dzisiaj motyw przewodni. Póki co.
1: Wow, no to... Ja to już dawno trafiłem do Radyjek. Można powiedzieć... No w sumie paranormalium chyba było pierwsze. Tak jak i u ciebie. To gdzieś tam zafascynowanie UFO i tak dalej. Ale wiesz, paranormalium też skręciło w pewnym momencie jakby trochę w szurską stronę. Nie wszystko tam, co jest na tym paranormalium, jakby dawało się słuchać, nie? No, ale gdzieś tam potem był RNF, no i była kontestacja. Muszę powiedzieć, że to też trochę dało mi w palnik. No i co? I skończyło się na nocnym radiu w zasadzie.
0: No, widzisz.
1: Ale można powiedzieć, że taką drogę za Krawcem ja podążyłem, no bo było Lorem Ipsum, był Krawiec na kontestacji i potem Krawiec był tu, nie? Ja ogólnie cały czas mam nadzieję, że Tomek z Nocnego Radia to wróci do nadawania. Wiesz, mnie się go słuchało super, że tak powiem. Nawet jeżeli pierdzielił banialuki. Znaczy, nie wszystko też, co pierdzielił, to były banialuki.
2: Sponsorowanie złych mediów, pamiętam. Słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: Dokładka była...
3: Elżbieta II.
1: To chyba było
3: 10
1: tam
3: złotych.
1: Jakoś, wiesz,
3: od dzisiaj Królewska
1: tak
3: Gwardia
1: dalej,
3: ma na oku to gówno radyjko.
1: To tam nawet można powiedzieć sensownie mówił.
0: Pozdrawiamy Elżbietę II. Oczywiście nie wolno obrazić głowy państwa,
1: właśnie,
0: dlatego hatfu na ryj Justina Trudeau, bo on nie jest głową państwa, tylko pani Elżbieta. Dziękujemy za dyszkę. Czy Tomek wróci? Słuchaj, Tomek gdzieś tam się udziela w jakichś różnych pomniejszych projektach, tylko ja nie wiem, na ile on chce, żeby to było reklamowane. Mam wrażenie, jak tego słuchałem, że to jest troszeczkę takie prywatne bardziej i bardziej takie troszeczkę do szuflady. Niby
1: tak,
0: jest to radio,
1: tak,
0: ale jest do szuflady. Po prostu ilość tych tematów, które oni gadają na zasadzie, ty wiesz, ja wiem, takich inside joke'ów jest chyba zbyt duża dla ludzi, którzy są spoza. No ale jakby chciał Tomek, żeby to zareklamować, to może tam nam dać znać to chętnie.
1: Znaczy wiesz, jego przez to kaszę ludzie strasznie ocenili, no nie? Cały net go, można powiedzieć, gdzieś tam ocenił i czy kaszę działa, czy nie działa, a sam cepki skręcałem, więc coś tam mogę powiedzieć.
0: Powiedz, bo cały czas się pojawia coś takiego i Krawiec to z lubością powtarza, że nikt z was tutaj, nocników, tego nie sprawdził, a ty jesteś nawet sraką ludzką, więc słuchamy.
1: Tak, sprawdziłem, a jako, że jestem elektrykiem gdzieś tam i wiesz, w pracy i zamiłowania, no to sobie coś tam posprawdzałem. Znaczy, to było tak, że temat jak powstał, no to mówię, wow, no rzeczywiście, tu się interesuje tym wszystkim i tak dalej, a tu nagle takie jakby przełamanie. Ale to by było super, nie? Że po prostu, no nie wiem, mielibyśmy prąd za darmo i tak dalej, wiesz. To były jeszcze czasy, kiedy ja trochę, bo u mnie też to się zmieniło. Ja wierzyłem kiedyś trochę w te teorie spiskowe, no głupio się przyznać, ale wierzyłem, nie? I nie we wszystko, no powiedzmy w płaską ziemię raczej nigdy nie wierzyłem, w te jakieś tam efekty Mandeli też nie wierzyłem, no ale rząd światowy do tej pory, można powiedzieć, wierzę, nie?
0: Ja też tak trochę. Gdy powiem ci to całe shadow government, zapomniałem jak to się nazywa w Stanach.
1: Deep State.
0: Deep State. No słuchaj, to nie jest teoria spiskowa, są normalne, formalne dokumenty, które się respektuje, które powstały po to, żeby demokratyczne Stany Zjednoczone nie miały cały czas rotacji ważnych urzędników, bo w ten sposób stwierdziły, że mogą stracić względem niedemokratycznych krajów, które mają ciągłość po prostu administracji i ciągłość realizacji planów po

0: to powstał Deep State. To jest realna rzecz. A na ile on się w jakieś bardzo szemrane rzeczy bierze, to jest osobna para kaloszy.
1: Tak, tak. I wiadomo, od tego są też różne odnogi. Typu, jak to się tam nazywa, QAnon i tak dalej, no to już są tam pewne przegięcia, wiadomo. Ale są pewne rzeczy, jakby no ktoś, kto umie to odsiać, to gdzieś tam coś wyciągnie z tych teorii spiskowych, nie? I z gadek Tomka, i z gadek Kloda kiedyś dało się coś tam wyciągnąć i mówię, no nawet spoko się tego słuchało. Też mówiłeś, że do Kloda dzwoniłeś, nie?
0: No tak, tak, tak. I fajnie to wspominam, powiem ci, składam się kiedyś dało pogadać, ale więcej o tym agrawie. Tak, wróćmy może do tego tematu, bo to bardzo ciekawe, rzadka sytuacja, że możemy mieć i kogoś, kto się tym zajmuje zawodowo, i kogoś, kto to po prostu zwyczajnie sprawdził.
1: No i wiesz, ja jakby miałem tą intencję, bo ja jakby wierzyłem w to, że to naprawdę zadziała gdzieś tam, nie? Mówię, no rzeczywiście, coś tutaj może można zrobić. No i okazało się, że nie można za bardzo zrobić, no. Po jakichś tam posprawdzaniach miernikiem i tak dalej, wiesz, no, nakupiłem tego drutu i nakręciłem tych cewek i zrobiłem McGrawa i zrobiłem tą całą wirówkę, jak to się tam nazywało. No, jak Tomek mówił, że jemu tam po rączkach wieje wiaterek, to mnie wiaterek jakoś nie wiał, nie?
0: Więc nie prądu można ci zarzucić, żadnego, że zrobiłeś błąd w sztuce.
1: Żadnego nie dawało, nie?
0: Ani błędów w sztuce nie ma, ani nie ma błędu z intencją.
1: Co prawda sraczki nie dostałem jak potrzeba, no ale sprawdziłem jakby wszystko od tej strony technicznej, miernikami i tak dalej, no i nie dawało żadnej, a tym bardziej, że wiesz, tutaj w Anglii jakby ten rachunek miałem taki, że dokładnie widzę co, kiedy mogę sobie zobaczyć w dany dzień ile zużyłem prądu, nie?
0: Dodajmy, że używałeś dokładnie tego samego angielskiego prądu co Tomek.
1: Tak.
0: No właśnie.
1: No ale to Tomek tym leczy raka i jaskrę i wiesz, i no wszystko.
0: Słuchaj, tego, no, placebo jest potężne i może to dawać jakiś efekt pod takim względem, zawsze się trochę szura, jeżeli komuś dasz nadzieję, nie? Jak komuś dajesz nadzieję, to naprawdę się potrafią dziać spektakularne rzeczy, ale rzadko. No, więc tu jest problem, nie? Ciężko jest takie rzeczy sensownie mierzyć i mówić, czy to daje wymierny terapeutyczny efekt i że tu chodzi właśnie o te techniczne rzeczy, nie? Że to przez to, a nie przez ten efekt cały placebo. Ja już wspomniałem wielokrotnie, że cała ta droga Keshe to jest jakieś takie wzorcowe wręcz szarlataneria, nie? Najpierw ma być coś konkretnego, a później się to w miarę czasu rozmywa. No, ale tu mamy mamy Keshe. Wiesz, co mi się jeszcze podobało, Tomka? Opowieści o Wilhelmie Reichu.
1: To musisz mi trochę przypomnieć dokładnie, co tam Wilhelm Reich to ten, który tam w rzece, tak? Z tym drzewem i co on tam opowiadał. Taką historię.
0: Przepraszam, kurwa. Chodziło o kolesia, który energię Por i Dor, tak, Orgonit, nie? Jakoś, kurde, mi się to z elektroniką kojarzyło, wiesz, Dorowa, akceptorowa, znaczy tam i te sprawy, nie? Donowa, akceptorowa rzeczy, ale tak słucham, mówię, coś tu się nie dodaje, ale to było fajne, nie? I do tego jeszcze dochodził ten teledysk słynny Kate Bush z tym aktorem, którego oczywiście zapomniałem, jak się nazywa, moja ukochana mi zaraz pewnie przypomni. No.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Gogor, 11 zł. No, pozdrowienia dla Kurewskiej Gwardii. Na pochybel i nie damy się kontrolować.
0: Jak siedzę cicho, znaczy się, że idzie donate. Dzięki, Gogor. Widzę, że tutaj dobre idą donate'y, że tak powiem, nie 3 złotowe. Także o cholera, nie ma maharadże. Coś tu się dzieje. Donald Sutherland, dziękuję, kochanie, za wyprowadzenie mnie z niewiedzy. No. To mi się podobało, tak po prostu, nie? Bo to była postać, która jakoś się w tych dziwnych czasach około Bell epokowych kręciła wokół tych ludzi. To był taki fajny, szalony naukowiec, nie? Coś po prostu... No coś pięknego, nie? Nawet dla samej tej bajki, nie? Czy on te kity cisnął, czy nie cisnął? Teraz z perspektywy czasu to już nie jest szczególnie istotne, ale muszę powiedzieć, że było fajne, nie? Jak się tego słucha, tak jakbyś czytał coś z epoki wiktoriańskiej. To mi się wtedy podobało. Natomiast Świat jest chyba troszeczkę bardziej bezlitosny.
1: Starsza audycja, bo potem też już, wiesz, zaczął szurać trochę, no wiadomo, ale te starsze audycje, no...
0: Zaczął szurać i pojawiła się... Ci oni się stawali coraz to bardziej realni i zauważyłem, że całe to środowisko alternatywne zaczęło się robić bardziej wojujące. Nie wiem, na ile to wyszło organicznie i z takiej frustracji, która w ogóle jest w społeczeństwie, a na ile to był jakiś celowy zabieg tych różnej maści liderów tego środowiska, no ale miało to miejsce, nie? Zdecydowanie miało to miejsce. I jesteśmy, gdzie jesteśmy, przez to właśnie, w dużej mierze.
1: No wiesz, ja myślę, że to miało dużo rzeczy miało na to jakby wpływ, bo jak było radio na fali, no to jakby ten YouTube, ta cała ezoteryka i to całe szurstwo gdzieś tam dopiero powoli się rozwijało, wiesz.
2: A sponsorowanie tak, złych mediów, no wiem, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej. Prostu,
3: nie wiem, Gogo, jakieś barbary santany, 3 złote jakieś rzeczy są na tanie piwko dla Zenka.
1: Takie, że no...
0: Najdziwniejsze
1: jest to, że są na to amatorzy, że wiesz, są amatorzy na to, żeby słuchać Jana Taratajcio, są amatorzy, żeby słuchać... I tak dalej, nie?
0: Ale
1: to jest ciekawe. I oni mają milionowe wyświetlenia, to mnie szokuje, nie?
0: Tak. Mają. I właśnie rozwala mnie to, że one są aż tak wysokie, nie? Cała ta szursfera jest aż tak ogromna, że ja już się pogubiłem, nie? Mimo, że jestem w pewnym sensie od początku w tym wszystkim, to się pogubiłem, nie? Dziewczyny tutaj, nasze nabytki z Uniwersum Jakiego, co chwilę wrzucają jakichś nowych ludzi. Ja ich w ogóle nie poznaję, nie? Kto to jest? Moja droga, to nie z telefonu było, ty mi piszesz na nocno-radiowego Skype'a, dlatego tak pinka. Jak coś piszesz do mnie na privie, to ten. Aha, zamknę sobie apkę na tym. Ja muszę się jeszcze dużo takich detali nauczyć, na które trzeba zwracać uwagi. Przepraszam. Słuchaj, czy jeszcze się orientujesz w ogóle w tym środowisku polskim, szurskim, czy już po prostu ci brakuje czasu, siły, woli i ochoty?
1: Nie, gdzieś tam śledzę to, ale to nie śledzę, wiesz, na zasadzie, że oglądam każdy film, tylko śledzę sobie dla zabawy, nie? I obejrzę sobie, nie wiem, Potomka Ra i obejrzę sobie gdzieś tam Kononowicza, ale gdzieś obejrzę sobie też, no, posłucham Kloda, powiedzmy. O, tak, w ten sposób, nie?
0: Mi się dalej zdarza Kloda posłuchać, muszę powiedzieć, ale niestety ta audycja się zrobi tak strasznie wtórne, że mam wrażenie, że to są swego rodzaju seansy nienawiści, nie? W ogóle to środowisko...
1: Z nim to jest tak, że dwie audycje posłuchasz i musisz jakby chwilę od tego odpocząć, bo tego jest po prostu za dużo. Te, jakby te same trzy osoby zawsze dzwonią i te same zawsze trzy osoby mówią, że no tak, zgadzam się, bardzo fajnie, no super, super. Ciu, i wiesz.
0: No, to ten aplauz i akceptacja. Nie wiem, czy to wynika z jakiegoś takiego...
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Maharadża z brzegu. 3 złote. Na drogie wino dla Zenka.
0: Na drogie wino dla Zenka. To są złotówki brzegańskie, transferowe, więc spokojnie mi starczy na drogie wino. Dziękuję bardzo.
1: Maharadża jest niesamowity. Jedyne co pewne w audycji to donate od Maharadży.
0: Zdecydowanie i to zawsze taki, wiesz, sowity, nie? Weźmy sobie, kupię grzańca, bo chyba mi będzie potrzebny. Grzaniec i imbir. Nie wiem, czy to jest szurnia, czy to nie jest szurnia, ale podobno imbir lepiej kupować takie małe pizdryki niż takie wielkie fiuty, kurde, po prostu, no bo te małe pizdryki są z lepszych gleb, a tamte już są z wykończonych monokultur. Więc taki protip, jeżeli chcecie poszurać trochę żywieniowo, kupujcie raczej takie malutkie imbirki, nie? Dużo się tego nie zużywa, ja te wielkie z reguły wyrzucam, bo mało kiedy mi się udaje całe zużyć, więc myślę, że te małe są sensowniejsze, zdecydowanie.
1: Myślę, że doskonały tip. Myślę, że każdy teraz sobie zapisał.
0: Tak, zdecydowanie. To już wszyscy tutaj mają notatki, wiesz, ten sticky nota i tam piszą tutaj kupować mały imbir. No, te środowiska zauważyłem, że nie cierpią sprzeciwu. One się tak zachłysnęły tym aplauzem i akceptacją, że to jest w bardzo złym
2: guście. Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: No tak, tam musi być
0: wzajemna...
3: 6 złotych. Jedno piwo to jest nic, dorosły człowiek jednym się nie napije.
0: Dziękuję, Aspreol, za donate na 2 piwa, chociaż przy tej inflacji to może być ciężko, ale jak będę w Biedronce, to sobie popatrzę, bo już się na 4-pak prawie nazbierało, nie? Także ten, wracając do tego tematu, aplauz i akceptacja. No, tam w ogóle lecisz z miejsca, jeżeli jesteś złej prowiniencji albo próbujesz w jakikolwiek sposób kontestować to, co się mówi, albo weryfikować. Pamiętasz telefony, no, Ślązaka tak zwanego? Tfu, przepraszam, tak, stałego tak, sceptyka?
1: Tak, no moje ulubione chyba. Moje to były najlepsze telefony, które były kiedykolwiek chyba w teorii chaosu. Było parę osób fajnych. Jest, no wiesz, no to możemy za chwilę pogadać, ale tak, no Ślązak dawał czadu i zawsze jakby go pięknie kontrował i potrafił to, wiesz, jakby bardzo rzeczowo ubrać słowa i no piękne to było, no ale no niestety został okrzyknięty głównym trolem, chociaż on jest akurat trolem.
0: No ale czy aż takim, kurde, powiem ci, czy aż takim, on to robił rzeczowo i nie bekał chyba na koniec, z tego co pamiętam.
1: Nie, on zawsze bardzo ładnie, dobrym językiem, wiesz. Tam pamiętam, kiedyś nawet po angielsku mieli sprzeczkę, że powie coś po angielsku, jak siedzisz tyle w Irlandii. Claude zaczął tam się coś jąkać, no ale co a propos Ślązaka?
0: A propos Ślązaka, moim zdaniem najlepszy dzwoniący teorii chaosu. Tak po prostu, no. Bez gadki, nie? Perła przed wieprze, jakby to powiedziały niektóre osoby z tych środowisk alternatywnych. Facet po prostu łeb jak sklep, wszystko po prostu, każdy temat przeanalizował, przewałkował, jeżeli było odpowiednio wcześniej podany temat audycji, to on był przygotowany jak Szwajcaria na wojnę, nie? Masakra po prostu. I no, pamiętam
1: karabin maszynowy. Dzwonił karabin maszynowy, dziękuję. No, dziękujemy temu panu, już podziękujemy. Słuchacz trolujący.
0: I ciekawe jest to, że masa ludzi tego faceta propsowało, nie? Nawet tak, ci, którzy byli za Claude'em, mówili, no człowieku, co ty robisz? Przecież zajebiste telefony, nie? No. Ale ktoś się czuje źle, jeżeli jest tak punktowany, wiesz, i nie potrafi się bronić. A Claude z tych potyczek po prostu zawsze na tarczy wychodził. Zawsze, za każdym...
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Na piwo dla Zenona, znowu.
3: 7 złotych. Claude na piwko dla Zenona.
1: Ze swoich numerów na czarnej liście. No, tak mi dzwoni. Znasz czarną listę Claude'a, którą patrzy z notatnika, że ten zadzwonił, aha, to szybko numery przelatuje w notatniku.
0: Tak. To już jest paranoja, nie? To już jest zwyczajnie jakaś indukowana środowiskiem paranoja. Muszę powiedzieć, że to jest wręcz przykre, nie?
1: Ale kiedy mu tak odwaliło? Powiedz mi, kiedy mu tak odwaliło? Jak był w nocnym radiu, to przecież było spoko. No, nagrywali audycję z Klawcem, fajnie się tego też słuchało gdzieś tam, nie? I nagle taka...
0: Ja do nocnego radia trafiłem dzięki Claude'owi właśnie, nie? I ten, i muszę powiedzieć, no Claude, jak będziesz miał kiedyś żyły do mnie, gdzieś tam się pojawię w swoim środowisku znowu i mnie zbanujesz, to pamiętaj, że ty mnie stworzyłeś. Ty mnie stworzyłeś, mój drogi. Od początku do końca.
1: To dobrze, żeby Krawiec zadzwonił jeszcze, to byśmy sobie jakoś lepiej powiesz. On jakby te wszystkie historie znał od podszedł.
0: O! No, zapraszamy Krawca jako dzwoniącego. Myślę, że się zaraz skusi. I możemy zamienić wiosło. Ja wiem, że Krawiec jest zapracowany teraz, bo też mu tam przy tym pomagam, ale myślę, że nic się nie stanie, jak na chwilę zadzwoni i powspomina z nami, jak to było, bo to jest człowiek legenda, człowiek instytucja, gwiazda socjometryczna, wokół której się to wszystko kręci, nie?
1: Tak.
0: Ja się spotkałem z kontestacją dużo wcześniej, zanim odkryłem podcasty w ogóle. I to też była właśnie...
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Bartłomiej Rybka. 10 złotych. Dobry wieczór. Pozdrawiam Zenka i resztę ekipy. Ja tylko na odsłuchu dziś, hihi. Zenek, ten Samsung S20 Ultra to niezły sprzęt. Oglądałem recenzję iPhone'a 12 versus Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Oba telefony kosa, ale sam z górą.
0: Spoko, dobra, tutaj był donate, nie wiem, czy słuchasz, czy masz
1: tak,
0: podgląd.
1: Tak, tak, tak?
0: Tak, tak. No, ja jestem Team Samsung mimo wszystko, jeżeli chodzi o flagowce.
2: To... Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: Tylko już.
3: Sutr. 9 zł. To na następne piwo.
0: No, no i możecie już na wątrobę się zrzucać powoli. Także ten. Będę na czterech chodził. Nie, to się jeszcze okaże, to nie dzisiaj.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Kaczus. 10 zł. Dzięki, że jesteś Zenon.
0: No, ja się zaraz po prostu rozpłynę, nie? Co wy tu robicie?
1: Donate za donate'em.
0: To są donate'y godne krawca już, no. Och, tego się nie spodziewałem. Dzięki ludzie za ten, za poprawienie mi dnia, bo był po prostu przerażający, nie? Tyrałem do gdzieś 18 i ja cię kręcę, aż mi słabo, nie? Miałem bardzo, bardzo, bardzo swój dzień. Ale może teraz będzie lepiej. Także czekamy na ten, czekamy na krawca. Ale wróćmy jeszcze do naszych wspominek. Ja kontestację słyszałem, o kontestacji słyszałem gdzieś... Ja wiem. Dużo wcześniej niż o tym, co wspominałem. Tak, także to było po 2010 roku. Siedzieliśmy...
1: Znaczy ja, poczekaj. Kontestacji słyszałeś wcześniej niż o Paranormalium?
0: Tak. Ale to nie znaczy, się, że jej słuchałem. Sytuacja była taka, że czytaliśmy z kolegą wiersze Marii Konopnickiej. No, z kolegą w ogóle spod znaku tęczowej flagi, także troszeczkę niestety musicie moją opinię homofoba sobie niektórzy zmazać, za którym się wielokrotnie wstawiałem.
1: No to jakieś historie, których tutaj w ogóle nikt nie zna, to Zenek, musisz to rozwinąć jakoś bardziej.
0: No, także czytaliśmy te wiersze. I kumpel jakoś tak z racji wykształcenia filozoficznego stwierdził, że przeanalizuje słowo kontestacja. No i kurwa trafił na kontestację, nie? Nagle się okazało, że tam jest ten Martin, który rzucił te różne piosenki, między innymi ten Smoleń słynny, z którego żeśmy strasznie cedzili, z którego ja do dzisiaj po prostu strasznie cedzę. Uwielbiam tą piosenkę. Ale Martina organicznie nie trawię. Jakoś już wtedy wiedziałem, że to jest... ten koleś z drugiego obozu, że tak powiem. Nie wiedziałem o jego poglądach religijnych, ani nic z tych rzeczy, że taką swoją mini sektę robi, że daj Boże takie sekty.
1: Tak, miałem dokładnie to powiedzieć. Mam takie wrażenie, zawsze sprawiał takiego guru, nie?
0: No. Odbiłem się od faceta. Powiem ci, że posłuchałem, chwilkę słyszałem jeszcze tego, Jezus Maria, no, naszego rudowłosego wojownika z kontestacji, szefa Hugo. I jakoś mnie troszeczkę ich charaktery przygniotły, nie? Bardzo szybko się odbiłem, zostawiłem ten temat z boku, gdzieś tam. Na lata. Kontestację odkryłem później, jak znalazłem Stefana Molyneux i szukałem libertarianizmu w Polsce. Jakież wielkie było moje rozczarowanie, kiedy usłyszałem dywagację na temat moralności niewolnictwa i pracy dzieci. Polska jest inna, nie? I wtedy sobie też pomyślałem to, co często w mojej głowie się pojawia, że ile znasz języków, tyle razy jesteś człowiekiem. Pluję sobie w brodę, że lepiej jako Ślązak się nie nauczyłem niemieckiego, bo miałbym dostęp też do tamtej kultury. A nie mam. Niestety.
1: Ale masz za to do polskiej.
0: No, i do angielskiej, nie? Także to już jest całkiem nieźle, muszę powiedzieć. Jest już tyle materiału, że życia braknie. A ty powiedz mi, jak to w UK wygląda? Czy jest tak jak w Polsce, że naprawdę możesz w pracy albo na ulicy spotkać ludzi, którzy te szulskie teorie wyznają teraz, obecnie?
1: Nie, ja się ci powiem, z tym nie spotkałem. Anglicy są jednak bardzo sceptyczni, jeżeli chodzi o te sprawy. No, widać nawet po tym COVID-zie. Tu nie ma jakby tej nawet alternatywnej sceny, nie ma za bardzo.
0: No to już widzę tutaj tłumaczenie, że już tam działa rząd światowy, że już ich utopił, City of London i te sprawy. A wśród Polaków? Masz kontakt z Polakami?
1: Tak, tak. No Polacy wiadomo. No, tak, no mam parę osób, mam nawet kumpla, który wiesz, gdzieś tam płaską ziemię wierzy.
0: Płaska ziemia mnie fascynuje też na swój sposób, bo jeśli się nie mylę, a mogę się mylić, to się zaczęło jako żart środowisk ateistycznych, nie? Że założyli forum i powiedzieli, ha, zobaczycie, ludzie nawet uwierzą, że Ziemia jest płaska, nie? I kurwa się zaczęło, nie?
1: No to tak większość tych teorii spiskowych powstała, wiesz, dla żartu, a ktoś to wziął na poważnie i rozdmuchał i zrobił się z tego jakiś wiralowy, wiesz.
0: Tutaj ta analogia Krawca się, myślę, że świeci bardzo fajnie, bo faktycznie, tak jak wspominałem wcześniej, człowiek się czuje wyjątkowo, jak słucha takiej wiedzy tajemnej, nie? To jest coś fajnego i jest w tym coś w stylu tych opowieści przy ognisku, nie? Starożytnych.
1: Nie, no dokładnie, dokładnie. Jakby czujesz, że dotykasz czegoś, co nikt nie wie, wiesz, o co chodzi, że poznajesz tą prawdę, nie? Tą jedyną. A jednak no, każdemu, kto jakby ma trochę rozumu i w to wejdzie, to potrzebuje ze 2 lata nawet, jak uwierzy w te teorie spiskowe, no i zauważy, nie, że pewne rzeczy to są jednak głupoty i nie ma co się w ogóle w to zagłębiać. A, no ale mówię, pewne rzeczy jak rząd światowy, no to do dzisiaj wierzę, że gdzieś tam są ludzie, którzy pociągają za te sznurki, no wiesz, no jednak jakby nie patrzeć, 1% ma tą całą kasę, no to w tym 1% ile może być osób? Enki nawet to ostatnio fajnie tłumaczył, nie? Że jakby to jest, powiedzmy, na króla Arabii Saudyjskiej pracuje, wiesz, tyle służby, fryzjer, ten, kucharka, coś tam, nie? I to wiesz, jakby świetnie to wytłumaczył.
0: No tak, dokładnie. I tak to wygląda. Ja też słyszałem teorię, że Żydzi niby tam będą mieli i 300 tysięcy niewolników na głowę. Dziwię się, że jeszcze bardziej tego antysemici tematu nie pociągnęli. Muszę powiedzieć, mam do was dobrą wiadomość. Prawdopodobnie Żydówka, którą chcieliśmy tutaj zaprosić, zobaczyła profil naszego radia, nasz pluralizm i nasze patorzeczy i stwierdziła, że chyba jednak nie przyjdzie. No. Także ten...
1: No, to nie wcale się nie dziwię, bo wcale się nie dziwię.
0: Słuchaj, wydelegowałem Bożeja, żeby do niej zagadał i szło nieźle, ale naprawdę kontakt się urwał, kiedy zobaczyła, co się dzieje, nie? Z jednej strony faktycznie mamy tutaj trochę za uszami, z drugiej strony ludzie po prostu chyba nie lubią pluralizmu, nie? Jest dla wielu osób nie do pomyślenia, że ktoś tak z taką opinią antyszura jak ja nagle wyjdzie tutaj, da audycję Zawsze się trochę szura i nie będzie po prostu tak co do zasady każdego szuryzmu deptał, tak jak to teraz robimy, nie?
1: No wiesz, no to by była hipokryzja, jakby na to nie patrzeć. Teraz się gdzieś tam wyzłośliwiam, czasami się tam śmieję z Kloda i to mocno i sam wrzucam jakieś tam teksty i spoko, no nie? Ale no trzeba mieć do tego jakiś dystans, no trzeba mieć po prostu do tego jakiś dystans i uważam, że my tutaj robimy świetną robotę pod tym względem, że my jakby umiemy się z tego śmiać, że jakby my nie bierzemy tego wszystkiego na poważnie, tylko jakby wiesz, mamy bekę, non-stop mamy bekę.
2: Sponsorowanie no, złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Czekaj, Bartłomiej Rybka, 10 zł. No. Tylko proszę mnie nie nazywać brytyjskim agentem, bo już takie słuchy chodzą po czeluściach internetu. Proszę powstrzymać takie komentarze na mój temat. Mam nadzieję, że David Mayer de Rothschild uratuje świat i klimat. Wierzę.
0: Powiem wam coś ciekawego. Nie wiem, czy wiecie, ale mieliśmy w Nocnym Radiu, nie powiem kto, bo może sobie nie życzy, ale mieliśmy w Nocnym Radiu gościa, który jest bezpośrednio pracownikiem pana Rothschilda.
1: Wow.
0: I to więcej niż raz.
1: Czyli gdzie niby pracuje?
0: W firmie, która należy bezpośrednio do Rothschilda. I widział go i... po prostu.
1: No to wiesz, to u mnie w mieście jest bank, który nazywa się JP Morgan.
0: O.
1: To też mogę powiedzieć, że znałem osoby, które powiedzmy pracowały dla JP Morgana, ale czy one pracowały dla JP Morgana, no to tak wiesz. No w sumie pracowały, no, ale nigdy go na pewno nie widziały.
0: No on akurat widział, bo był na wizytacji. Także ten. Świat jest mały. Świat jest naprawdę mały. Jest taka teoria, że wystarczy...
1: Halo?
0: Świat jest mały. Jest taka teoria, że wystarczy... Podejrzewam 6 skoków i będziesz znał każdego człowieka na ziemi. Po prostu, tak, zwyczajnie.
1: Ja słyszałem o innej, że jakby 6-7 podań rąk i jesteś w stanie porozmawiać z prezydentem USA, czy coś
0: dokładnie
1: takiego.
0: Dokładnie tak, z całą pewnością. Ja mam bez niczego.
1: No, ale mówię, wracając jeszcze ten, mówię, byłaby to hipokryzja, nie, żeby o tych teoriach spiskowych sobie teraz w tym momencie nie powspominać, no bo... Wszyscy tu się stąd chyba wzięliśmy tak trochę, nie? No. Nocne Radio też tak trochę się śliznęło i powstało na teoriach spiskowych. No, zostało założone z największym teoretykiem spisku polskiego internetu.
0: To jest ciekawa sprawa, bo to też było w pewnych środowiskach poruszane. On może kiedyś był największy, ale chyba przespał moment pewny, mi się wydaje, wiesz. Na pewno jest ojcem polskiej sceny teorii spiskowej tego rozdania. Natomiast słuchalność tych jego audycji jest nipna w porównaniu do tego, co robią ludzie, którzy gadają o jakichś bioenergetycznych bananach i głodówce pozytronowej, nie? WB, proszę cię, napisz, o kogo mi chodzi.
1: Nie, no tam, nie wiem, czy słuchałeś Kloda ostatnich audycji, tam już nie ma takich jakby szurskich, odjechanych rzeczy, tam bardziej oni się zwołują wszyscy w grupę, drukują ulotki, robią jakieś akcje, zapisują na stronę, ale tylko na zaproszenie.
0: No, tak, to tam jest już organizacja na całego, nie? Krawiec zaraz, do nas zaraz dołączy. Mhm. Momencik. Jakby coś zerwało, doktorze, to się nie poddawaj. Jakoś to ogarnę finalnie.
1: No to się połączymy jeszcze raz najwyżej.
0: Dzwonię do Krawca. Coś się wdzwania, coś się wdzwania. Jest i Krawiec. Witamy kapitana.
4: Cześć. Dobry wieczór.
1: Dobry. Cześć, Krawiec.
4: Wiecie, co sobie pomyślałem, że właściwie szuryzm równa się romantyzm. Jeszcze sobie nawet przypomniałem definicję romantyzmu i wszystko się zgadza. Dosłownie toczka w toczkę się ten szuryzm doskonale wpisuje w definicję romantyzmu, no bo to jest trochę, on powstał jako bunt przeciwko oświeceniu, przeciwko takiemu naukowemu traktowaniu człowieka też. Romantyzm to jest też skierowanie się ku duchowości. Także bunt, często taki samotny bunt, nawet taka walka beznadziejna, nie? Trochę walka z wrogiem, który jest o wiele większy, silniejszy, walka z tyranią. No, czytam tutaj i wszystko się właściwie zgadza, także ten bunt przeciw kanonom i konwencjom, bo często u tych różnych teoretyków spisków czy w różnych kręgach EZO jest cały czas takie buntowanie się trochę dla samego nawet buntowania się. Takie buntowanie się, jak oni mówią, że coś jest białe, to my dla zasady mówimy, że to jest czarne. Nie? I też jakaś właśnie fantastyka i tajemniczość też tu czytam. Jest w definicji wikipedycznej pochwała wyobraźni jako mocy twórczej człowieka. No ile słyszymy o tej właśnie intencji, o tym, że możemy medytować nad tym, żeby zmienić świat. Dziś wszyscy medytujemy nad tym, żeby Rothschilda, Rockefellera i innych szlak trafił. Fascynacja naturą. No właściwie wszystko, co tu czytam, to się jakby wpisuje w ten szuryzm, nie?
1: No to poleciałeś teraz. No można też tak na to spojrzeć, ale no szuryzm skrajny to choroba psychiczna, więc romantyzm to choroba psychiczna.
4: No ale to jak powiemy o kimś, że jest romantykiem, to tak miło i to taki komplement wręcz,
1: czyli,
4: nie?
1: No czekaj, czyli Jan Taratajcio jest romantykiem.
4: Tak, wszyscy teraz wyciągamy długopisy, piszemy wypracowanie. Claude Monet i Tomek z Radia na Fali jako bohaterowie romantyczni.
0: Jeszcze po chwili próbował do nas dołączyć, przeoczyłem jakimś dziwnym trafem, przepraszam. Ale postaram się go jeszcze raz dołączyć. Ty, Krawiec, to jest chyba strzał w dziesiątkę, nie? Z tym romantyzmem. Ale ja miałem...
4: Mówi się, że wszyscy to romantycy, tak ogólnie o nas Polakach, że Polak to romantyk. Często tak się mówi.
0: Jest z nami Porfirę. Siema.
5: Proszę
0: poduszkę zdjąć z mikrofonu.
5: Nie mam poduszki, mam telefon przy gębie.
1: To chyba jest telefon Duji.
5: Nie, to jest ulubiony telefon Zerona, czyli Samsung flagowy.
0: No, to coś słabo z tym flagowym Samsungiem, kurde, balans. No,
5: czekajcie, może momencik.
0: No. Ja lubię ludzi, którzy zadają kłam moim uprzedzeniom, nie? Jestem bardzo uprzedzony do wszelkiej maści adwokatów, prawników, urzędników, wojskowych i tak dalej. A Porfiry się, wiadomo, z pewnej przyczyny wybija z tego mojego uprzedzenia. Bardzo mi się podoba. Lubię, jak się kwestionuje moje uprzedzenia i poglądy.
1: Krawiec też jest uprzedzony do jednego adwokata.
4: No, może troszkę.
0: Ja jestem bardziej do tego adwokata uprzedzony, gwarantuję ci. Dodajemy jeszcze raz.
1: A, widzicie, a ja jestem romantykiem i ja adwokata lubię. Tam, gdzie białe jest czarne.
0: Tak, poza męczybóstwem, którym jest strasznie wkurwia i takim szukaniem konfliktu na chama, nawet kiedy się próbuje podać rękę, to ja też go bardzo lubiłem swego czasu. Bardzo. Niestety.
5: No i co, lepiej jest? Tak lepiej?
0: Jezus Maria, co się dzieje? Ty przez słuchawki gadasz, czy tak przez telefon? No jest tragicznie źle dalej, niestety.
1: Gorzej niż Etam przez telefon dudzi.
4: Etam akurat, przepraszam bardzo, całkiem dobrze brzmi, bardzo przyzwoicie. To nie jest zły telefon, ten dudzi, tylko tak sobie śmieszkujemy w sumie trochę, że...
1: Nie, no przecież ja wiem.
4: Śmieszna nazwa telefonu, ale w zasadzie to jest dość dobry sprzęt i Etama akurat dobrze słychać. No a Porfiry jest strasznie dzisiaj, strasznie taki przytłumiony jakiś, może go ta rzeczywistość tak przytłumiła, stłamsiła i taki przytłumiony, stłamszony.
0: Kamerę włączyłeś, Porfiry, przypadkiem. Słuchaj, Porfiry, ja sobie zepsułem telefon odkażaniem go alkoholem. Może ty zrobiłeś to samo?
6: O kurczę, wiesz co, ja próbowałem sobie...
1: O, czyś... dużo lepiej.
6: Teraz lepiej?
0: Tak.
1: Dużo lepiej.
0: No.
6: Bo teraz jestem na 5-letnim tablecie. Ja próbowałem sobie przeczyścić głośnik w telefonie, bo ostatnio zauważyłem, że straszliwie, straszliwie kiepsko słyszę i nie wiem, czy to jest kwestia, że ten głośnik się zepsuł, czy to jest może kwestia tego, że swojego czasu całkiem sporo lakierowałem w jednym pomieszczeniu z telefonem i ten głośnik się po prostu zapaćkał oparami lakierowymi.
0: Lepiej igiełką.
1: Myślę raczej, że to drugie.
6: No, próbowałem igiełką, ale to muszę mieć chyba mniejszą igiełkę, bo mam gęstą tą siateczkę przy głośniku. Ale dobra, nie tamujmy, nie o kabelkach może, nie o głośniku.
0: Jak trafiłeś do radia?
6: Jak trafiłem do radia? Do radia trafiłem przez One and Only Claude'a Monet.
0: No. To widzisz, ty sobie za ten beach club ukręciłeś.
4: Dzięki, Michał, dzięki po raz kolejny. Tylu fajnych ludzi tu przysłałeś.
2: To jest po prostu do coś... coś takiego, czego nie robię.
3: Bartłomiej Rybka. 200 zł.
1: 200 zł.
3: Panowie, proszę się trochę powstrzymać od ujawniania prywatnych rzeczy. Bardzo was proszę i nalegam, myśląca twarz, zakłopotana twarz. Dziś jest piątek, a ja nie mam wchyski, więc mogę dziś was trochę wesprzeć więcej niż normalnie. Zagniewa na twarz, miłej nocy.
0: Dziękuję, Bartek, ale pragnę zwrócić
1: to
0: uwagę,
1: jest jednak że to bardzo ty. Wartościowy słuchacz.
0: Pragnę zwrócić uwagę, że to ty wyciągnąłeś nasze prywatne tematy na wierzch, a nie ja. Czyli przez Claude'a, ale jak trafiłeś na Claude'a?
6: To jest, w ogóle ja jestem bydlęciem przekornym z reguły i często trafiałem na wątki pod tytułem Rajd na Orgonity, wobec czego stwierdziłem, że kiedyś sobie zobaczę, czym są słynne Orgonity. I nigdy nie zapomnę mojej pierwszej audycji i moja pierwsza audycja Claude'a to była audycja o nazistach na Antarktydzie, którzy mieli odkrywać jakieś artefakty. I tak słucham tego, myślę sobie, ja pierniczę, co ten facet ciąga, ale w sumie fajnie, ale w sumie ciekawie gada. I potem były jakieś audycje słabsze o odsłuchiwaniu duchów ze Smoleńska przy użyciu fal radiowych, ale były też jakieś o lekarzach mordowanych przez Big Pharma, których się po prostu fajnie słuchało, jak takiego słuchowiska, gdzie jest jakaś tajemnica, gdzie do czegoś trzeba dojść, coś się tam dzieje, ktoś ginie, kogoś gonią. Po prostu i Claude jeszcze bardzo fajnie opowiadał. No ale potem zaczęła się Runia pochyła, zaczęły się telefony od jedynie słusznych osób, zaczęło się mizianie po szyjkach i ta audycja przestała być fajna, szczególnie, że Klot, podobnie jak Etam, lubił mi wejść na odcisk i poopowiadać jakieś farmazony prawnicze i napisałem mu ze 2-3 razy coś na priwa, nigdy się nie odniósł, napisałem na czacie audycyjnym coś ze 2 razy i dostałem bana. Mówiłem, że no, że po prostu to chyba nie jest miejsce dla mnie, jak nie ma jakiejkolwiek dyskusji. Raz chyba jeszcze napisałem coś na inny temat, zostałem wyzywany od troli. Potem w 2016 chyba to jeszcze była wielka drama z kuwetą chaosu, dobrze pamiętam?
0: Tak.
6: No i wtedy trafiłem na nocne radio i z nocnym radiem zostałem do dzisiaj. A w międzyczasie miałem bardzo fajny, bardzo przyjemny epizod z Radiem Paranormalium, bo pierwotnie słuchałem teorii przez Radio Paranormalium. Trafiłem na debaty ufologiczne, które też były takim fajnym słuchowiskiem, dopóki tam był ten Chris McKenna, który trzymał jakiś poziom. Tego się po prostu fajnie słuchało. Ja potrafiłem na przykład w piątek wieczorem posłuchać sobie teorii chaosu, tam powiedzmy 2-3 godziny. Rano w sobotę wziąć się za sprzątanie i odpalić sobie resztę teorii plus Radio Paranormalium, gdzie pamiętam, gdzie w debatach ufologicznych była taka kapitalna naprawdę audycja o przełęczy Diatłowa, gdzie to trwało chyba 4,5 godziny i naprawdę no, goście się przygotowali, bardzo, bardzo duże wrażenie to na mnie zrobiło. No i tak właśnie moja droga do pracy, moje sprzątanie cały czas odbywało się przy na zmianę debatach ufologicznych i teorii chaosu, no ale po tym teoria chaosu zrobiła się praktycznie niesłuchalna i jak ostatnio testowo włączyłem sobie, tak na 15 minut stwierdziłem, że nic się nie zmieniło w porównaniu z tym, co było 1,5 roku temu, więc szkoda czasu, man.
1: Jeśli mogę na chwilę się tutaj... Mi się wydaje, że u Kloda ta zmiana zaczęła się w zasadzie od kiedy on opowiedział o tym swoim o tym, jak mu ta policja wparowała we Włoszech.
6: Tak jest, dokładnie to.
1: Wydaje mi się, że od tego momentu jemu po prostu ta paranoja już tak mocno strzeliła i zaczęła się przeobrażać jakby już trochę w taką chorobę i zaczął, wiesz, wszystkich wyzywać od troli. A wszyscy dzwonili i bekali, no wiadomo, jeżeli, wiesz, zaczęło mu to tak bardzo przeszkadzać, to nawet dla Beki się zadzwoniło i się bekło, tak? A co do Chrisa McKenny, no to on ma tam dalej tą swoją audycję na YouTubie, on tam dalej nadaje i też powiem ci, że bardzo fajnie się tego słucha.
6: Para wodna? Para lotnia?
1: Polaraksa. Polaraksa.
4: No Chris to zawodowiec w sumie. Wszyscy tak oceniają, że ma po prostu dryk i talent do tego.
1: No i ma świetny głos, takiego lektora.
0: Czy jego tak. Córka nie jest czasem jakimś panią naukowiec? Gdzie też się chyba chwali, nie? Nawet pokazywał dokładnie. No, ale on ma tak, zajebistą dykcję, nie? I w ogóle wszystko. To prawda, warsztat jest niesamowity.
1: No i jeszcze by...
4: Ludzie chętnie sponsorują takie rzeczy bardziej dopracowane. Nas czasami może traktują trochę jak takich amatorów. Chociaż no, dzisiaj tu też takie donaty. Chociaż mnie to troszkę niepokoją. Takie, ja już nie chcę, też mam swoją tutaj teorię, wy możecie się śmiać. Agenci, nie agenci, ale są pewni ludzie o pewnych koneksjach. Już nie będę mówił kto, już nie będę pokazywał palcem, ale...
0: Ja już nie mówię o prywatnych rzeczach.
4: Ale ten człowiek, myślę, że zdaje sobie sprawę, że pewne rzeczy wypływają na jego temat już. No, też słucham innych mediów czasami i niektórzy mają pewną wiedzę na temat tego człowieka. Pewni ludzie pewną wiedzę mają. Nie, tak się śmiejemy, ale wiecie, niektórzy chyba za bardzo
1: musicie
4: tam...
1: Musicie zdawać sobie sprawę.
4: Kombinować, że niektórzy coś dziwnie kombinują tam w ojczyźnie Jamesa Bonda sobie mieszkają i tam ktoś mógł do nich przyjść w pewnym momencie. I też są dobrymi aktorami często ci ludzie. Na przykład mogą udawać, że sobie wypili coś tutaj, potem nagle przestają pić. Taka zabawa w dobrego i złego glinę, żeby nagle tutaj zaczęli lubić, że się ogarną, już nie piję, tu wyślę pieniążki. No ale to dobra, już nie chcę tu wyciągać takich rzeczy też za bardzo.
0: Sztuka picia to jest podstawa w służbach. No ale zostawmy. Bo tutaj wiemy jak jest. Kto wie, ten wie.
4: Pozdro dla kumatych. Dokładnie. Pozdro dla kumaczy.
6: A mógłbym zapytać jeszcze, wracając do teorii chaosu, bo zupełnie się zgadzam z tym, co powiedział dr Pajciło, że ta audycja poszła na dno w momencie wyjazdu do Turynu, gdzie był ten rzekomy najazd policji, a chciałem zapytać, czy ktoś z was to może stwierdził, czy w końcu pojawiły się te słynne dokumenty, bo miały być jakieś dokumenty ujawnione, gdzie Klot miał wrzucić zdjęcia protokołów, przeszukania z Włoch, tam z karabinieri.
1: Nie pojawiły się.
0: One są,
1: się.
0: Słuchaj, na Google Drive, w tym samym miejscu.
6: Tam te zdjęcia z Bilderberga 2016.
0: I zdjęcia flagi bez ula i tego, i tych takich, wiesz, sumeryjskich ścielnic. W tym samym miejscu są.
1: No to nic się nie zmieniło.
4: Gumball wcześniej napisał na czacie, że bohaterowie romantyczni często tragicznie kończą. Coś w tym jest, że bohaterowie spiskowo-romantyczni kiepsko kończą.
0: Co trzeba mieć w głowie?
1: Na głowę.
0: Przepraszam. Wiedząc, że ma się atencję wielu ludzi, którzy po prostu lubią rozpierduchę, nie? Żeby mówić, gdzie i kiedy się jedzie. Jak z jednej strony być człowiekiem, który widzi wielkie globalne spiski, poznaje złych ludzi po oczach, ale z drugiej strony mówi, dobra, to ja jadę tutaj, nie wiem, tam 31 lutego, kurde, do Izraela, nie? I będę na lotnisku Ben Gurion o tej godzinie. No co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego powiedzieć, a później się dziwić, że się ma, kurde, obrzezaną rękę w dupie.
1: No a widzisz, a logiki uczy Klot, że prawda jest tylko jedna, a kłamstwa nieskończenie wiele.
6: Z jednej strony faktycznie no, mało roztropnie opowiadał o tych swoich podróżach, ale z drugiej strony to, co tam zrobią, to co mu te trole skądkolwiek by nie były, tam zrobiły za numer, no to było grube przegięcie.
1: No bo... Ale o którym mówisz, bo tam kilka było. Jedno było, że napisali gdzieś tam do gazety jakiejś komputerowej PC World chyba czy coś.
6: Nie, no ja nie... Znaczy wiecie, jedną rzeczą jest tak. Numer z wykorzystaniem jego konta bankowego do jakichś oszustw, no bo on przecież mówił, że ma zablokowane konto bankowe przez to, że ktoś podawał gdzieś, żeby wpłacać pieniądze, to było jakieś stare konto, którego on nie używał chyba nawet.
1: Tak, tak.
6: Gdzie, ono było wykorzystywane do jakichś skamów i on często miał jakieś problemy. Inny numer był wypisywany na Facebooku.
1: Słychać.
6: Ale... ale innym czymś było jeszcze to pisanie na tych forach Polacy w Irlandii, że to jest człowiek, który zamordował dziewczynce pieska. No
1: tak,
6: bo to
1: była masakra. To ale była mocno przegięta.
6: Najsłabsze wydaje mi się z tego wszystkiego to pisanie do ambasady Izraela, przez co nie wiem, czy to Mossad, czy jakaś służba graniczna wzięła go w obroty na lotnisku. No to się różnie mogło skończyć. No to jest takie po prostu świństwo, jeżeli chodzi o tą sprawę z tym rachunkiem bankowym, to myślę, że on się spokojnie z tego wytłumaczy. Nie wiem, czy to się jeszcze toczy, czy się nie toczy. No, wiecie co, no on jednak chyba, on owszem, te jego audycje to jest krynica nienawiści, ale no skrzywdzić chyba nikogo jakoś specjalnie nie skrzywdził, nie? Żeby mu tak każdy robić.
4: Ale może to trochę właśnie rodzaj takiej pewnej karmy, o której sam Klot tak często mówi. Jak to się mówi? Jak wiatr to burzę.
0: Dokładnie zbierz. To samo miałem w głowie teraz. Dokładnie.
6: No jest w tym coś, ale... No on ma takie swoje zacietrzewienie. Też chciałem, zresztą dzwoniłem ze mną, nie wiem, czy zauważyłeś, czy nie chciałeś mnie odbierać, czy ci umknęło. Zaraz na początku, jak pytałeś, dlaczego ludzie od teorii spiskowych są tacy zacietrzewieni.
0: Umknęło
6: ci. I są strasznymi zagryziakami. Ale wydaje mi się jednak, że z Claude'em jest taka sytuacja. Słuchajcie, no on co robi tak naprawdę poza tym, że dużo szczeka?
1: No nic, no nic. To jest, no, robi niby minus, jakieś tam ugrupowanie teraz, składa, on znaczy, wiesz, złożyli tam jakąś stronę do kupy, podrukowali ulotki z tego, co wiem, no, wychodzą na jakieś zgromadzenia, więc coś tam niby robi, nie?
6: Wszyscy czterej?
4: Panowie, już nie bądźmy tacy tutaj anty, trzeba też, no może...
1: Nie, absolutnie w ogóle nie jest
4: samo nadawanie przez tyle lat audycji, no możemy równie oceniać te treści, ale od strony kogoś, kto wierzy bardziej i kto się tym interesuje, no to Klot przez lata szerzy pewną wiedzę, bardzo konsekwentnie.
0: Ale słabo, słuchaj, tu jest ten problem. No,
1: ale zobaczcie.
0: Specjaliści od energetycznych ogórków go przerastają. Jak my tu mamy tą swoją małą knajpę i nam nie zależy na wielkim zasięgu po to, żeby zachować tą kameralność, to jesteśmy spójni z naszą misją. On jednak chce dotrzeć do wielu ludzi i obudzić ich. I tego kurwa nie ma, nie? Przegonili go.
1: Ale chociażby dlatego, że na przykład Tomka w pewnym momencie trollowanie i tak dalej, no przerosło i przestał nadawać i rozwiązał radio, a Claude jednak dalej został.
6: No wiecie. Dobra, ale on od 2 lat powtarza w kółko samo o przejmowaniu o zrobieniu z Polski Polin i teraz mu jeszcze wszedł COVID. No to jak kiedyś...
1: Nie było innej audycji niż o maseczkach, wiem.
6: No, posłuchaliśmy 3 audycji, to były 3 teorie na temat tego. Najpierw było, że COVID jest, potem był, najpierw, że COVID jest, ale to się nic nie dzieje, a potem, że COVID to jest broń biologiczna. No i słuchaj tego, ale to jest cały czas maglowanie tego samego. Ja Krawcowi czasem zarzucam, aż ostatnio chylę czoła, ostatnio te audycje twoje są bardzo, bardzo różnorodne i tego się naprawdę fajnie słucha. Jak kiedyś pomstowałem straszliwie, że na zmianę było najeżdżanie na polityków i najeżdżanie na Kościół, ewentualnie urozmaiceniem było, jeżeli było najeżdżanie na obie rzeczy w jednej audycji, no to teoria chaosu to jest dokładnie, to jest właśnie to, co tydzień przez 2 lata.
1: Tak.
0: Słuchajcie, a też tak jak mówiłem, miałem tą rozbiegówkę w głowie, czyli jak było kiedyś, jak jest teraz. Pamiętacie, jak Claude między innymi i w ogóle te środowiska narodowców strasznie walczyły o prawo do zasłaniania twarzy, noszenie maseczek, żeby cię nie rozpoznawały kamery, że prawo do anonimowości i tak dalej? Oni kiedyś o to walczyli, coś, strasznie,
1: było,
0: nie?
1: Było,
0: a teraz
1: było.
0: To jak to szmata na ryju pierucha.
6: Grzybica!
0: Tylko dlaczego nie ma tej grzybicy wśród Chińczyków, Japończyków, którzy noszą to pepinie? To jest
6: zastanawiające. No jak ludzie mówią, może to jest faktycznie to, że jeżeli ktoś tej maseczki nie wymienia, nie pierze i używa tej samej od marca, no to może się tam nabawi czegoś. Tylko, że to jest tak, jak widziałem kiedyś pod postem jednej koleżanki, która jest lekarką, wrzuciła na Facebooka posta, który obleciał internet 40 razy i zebrało się tam pod nim kilkaset, jak nie kilka tysięcy komentarzy. Ludzie mówią, że no i co mi ma pomóc maseczka, która jest nieprana, niezmieniana, a noszona po 8 godzin dziennie. No to ja sobie myślę, typie, problemem nie jest w takim razie maseczka, tylko sposób, jak jej używasz. Jak sobie założysz prezerwatywę na rękę i skończysz z dzieckiem, no to co, powiesz, że prezerwatywa jest zła, bo ją używałeś niezgodnie z przeznaczeniem?
0: No tak. No.
4: Dodajmy jeszcze, że prezerwatywy też trzeba zmieniać. Nie używać tej samej. Tak samo majtki też.
0: Prawo polega. A Albandi używał tej samej i co? Prawo no, a obowiązek to dwie różne rzeczy. Nie rób z logiki. Kurwie, Zenon, Mister Baranek pisze. Przepraszam. Tak, ja nie lubię obowiązku, natomiast nie da się ukryć, że Polacy albo zrobią na przekór, albo musisz ich siłą do czegoś przekonać. Niestety. To nie są Szwedzi, którzy będą to nosić i okej, nie? Tutaj by kampania społeczna nic nie dała, nie? Gdybyś powiedział, nie idźcie na groby, to poszliby na groby? poszliby na groby, jak mordek strzelił, wszyscy, nie? No i tyle. Też miałem taką rozkwinę dzisiaj. Oglądałem sobie z PBS Eons o... Co było pierwsze, jajko czy kura, nie? Tak sobie przypomniałem filmik. I tak patrzę. Tam wśród szurów to jest wielka rozkwina, czy jajko było pierwsze, czy kura była pierwsza, nie? To jest taka rzecz, którą rozkminiłem, jak byłem, nie wiem, kurwa, chyba w czwartej klasie. I doszedłem do wniosku, że jajko. No ale, tak sobie myślę, jakby ten sam filmik troszeczkę inny ambient koło niego dać żółte napisy, to te szury by zaraz były przekonane, że o, to zdecydowanie, nie? Ale że to powiedział PBS, no nie, to na pewno, kurde, kura była i w ogóle tam niewidzialny turbożyt nas stworzył i w ogóle, nie? Wystarczy po prostu odpowiednią atmosferę wobec pewnego tematu zrobić i ci ludzie to podchwycą, nie?
4: Ale słuchajcie, czy moda na bunt to nie jest wynik też czegoś? Może tego nie traktuje nas państwo, władza?
0: To jest wynik tego, moim zdaniem.
1: Tak, ja też tak myślę.
4: Te różne zakazy, których tak pełno u nas, to, że nas tak na mordę cały czas brać, to też jakiś ma związek z tą naszą buntowniczością, bo liberalne prawo i dużo wolności to jest coś, na co też trzeba sobie jako społeczeństwo trochę zapracować, nie?
1: Z drugiej strony to jest też jakaś forma ucieczki, rozrywki dla ludzi, wiesz, no słuchać codziennie wiadomości w TVN-ie, no to nikt nie zdzierży.
0: Nie, no, są tacy ludzie, którzy zdzierżą.
6: Krawiec, ale
0: czemu? Wiesz, czemu zdzierżą? Bo czują, że są w alternatywie. Znam takich ludzi, którzy słuchają TVN-u, twardo są inteligentni ludzie z kasą i oni są wpatrzeni w ten TVN twardo. Są w niego wpatrzeni, bo teraz jest alternatywny ten TVN. Ale o co chodzi jeszcze z tym buntem? Dlaczego do tego doszło? Moim zdaniem doszło do tego, bo ludzie się po prostu na głównym nurcie zawiedli, nie? Tam tyle kitu się już pojawiło, ścieg, tak, fałszywych flag, których się nie da już po prostu przykryć i ukryć, że ludzie już z zasady szukają gdzieś indziej, nie? Bo już nie ufają, po prostu.
4: Dokładnie, brak zaufania do władzy,
0: to
4: do mediów.
0: Sama sobie władza i mainstream na to zapracowały.
4: Czyli wychodzi na to, że to jest taki efekt uboczny i bardzo przykra konsekwencja tego, jak nas traktowali. No, jest to w sumie normalne, zrozumiałe zjawisko, że ludzie są tak nieufni do wszystkiego, co proponuje rząd, elity. Te jakoś może elity sobie też na to zapracowały, no bo elity to właśnie to oni najczęściej sterują czymś na górze. Czy to są media, czy to jest nasza edukacja. Brak zaufania jest właściwie do wszystkich, do edukacji, do mediów, do kościoła.
1: No tak, tak. I według mnie w ten sposób ta alternatywa powstała, no jako właśnie odpowiedź na to, że ludzie mieli już dosyć. A wiesz, zawsze znajdzie się pełno takich, którzy zechcą sprzedać olej z węża i po prostu zarobić trochę na tym, nie? Czy to na YouTubie, czy na czym innym. I wiadomo, że wiele ludzi zbudowało swoją historię. No mówię, 5 lat temu się to tak rozwinęło bardzo mocno na internetach i ci ludzie wszyscy obok tej alternatywy zbudowali swoje historie, nie? No ale powiedzcie mi, wy uważacie, że na przykład nocne radio zaliczacie też do alternatywy?
6: Tak, jak najbardziej. Słuchajcie, od ponad roku, gdzie ja swojego, przez dwa lata, gdzie ja nie miałem za bardzo czasu nawet na śledzenie tego, co się dzieje na świecie przez pryzmat kilku różnych mediów i wyciąganie z tego, tak jak to potrzeba mówi, rzeczy, które się powtarzają w przekazach ze wszystkich stron są prawdziwe, resztę wyrzuć do kosza. Dla mnie nocne radio było oknem na świat, gdzie skąd czerpałem informacje, na przykład z Nocnego Marka, gdzie Krawiec przedstawiał coś swojego, potrzeba coś swojego i ja na tej podstawie...
1: Budowałeś swój światopogląd na temat tego, co się aktualnie dzieje. No.
6: Znaczy nie tyle światopogląd, co informacji, gdzie dla mnie to była o tyle alternatywa, że to nie było wszystko przedrukowywanie z Onetu i z WP, tylko gdzieś znaliście te źródła również w jakichś pobocznych mediach, tak przynajmniej zauważałem i dla mnie było to bardziej wiarygodne niż artykuł na Onecie. A telewizji w ogóle nie ma.
4: Trudno mi się szczerze, że było sporo newsów, które braliśmy także z tych najbardziej znanych mediów, portali Onet, WP, jakieś tam na temat, ale też czasami i prawicowe media, czasami jakieś Joe Monstery, bardzo różne rzeczy, przeróżne. No to taki totalny miks, nie?
6: Właśnie. No i właśnie, i wy to omawialiście, rozmawialiście na ten temat i wyrażaliście jakiś swój pogląd, jakieś wnioski, które nie wynikały wprost z artykułu. Słuchacz też mógł sobie to przefiltrować przez swoją wiedzę o tym, jak świat wygląda i wyciągnąć ewentualnie swoje wnioski. I to się fajnie składało, a nie wyglądało to w ten sposób, że jest telewizja X, w której są przedstawione

0: Kurt Fischtel? Zostaw go.
1: Nie, Kurt Fischtel.
2: Chłopaki, a czy zniknął z nocnego radia z jakichś przyczyn zawodowych, czy się z kimś poobrażał?
3: Kto?
2: Potrzeba.
3: Potrzeba...
2: Nie ma?
3: Się różnymi rzeczami interesuje w sumie i ma różne pasje i myślę, że no, trochę go mniej, no bo może mu się troszkę przejadło, musi sobie trochę odpocząć albo coś takiego.
0: Jak jesteśmy przy takich tematach organizacyjnych i insiderskich, no to rzucę na publiczne forum coś, co mi po głowie chodziło długo, a coś, co Błażej ostatnio kopnął i w końcu zażarło. Mianowicie, żeby troszeczkę rozdzielić audycje merytoryczne i z gośćmi od tego, co jest w ogóle w Nocnym Radiu. Od tego knajpianego klimatu, który jest fajny dla nas, ale dla gości niekoniecznie, od którego oni się odbijają. Nie wiem, co o tym sądzicie.
3: To może ja się pierwszy wypowiem, no bo no, chyba nie będziemy z tego jakiejś tajemnicy wielkiej robić, że jest taka koncepcja, żeby właśnie... Były takie trochę dwa nocne radia. Jedno to taka speluna właśnie, gdzie wszystko może się zdarzyć i się za bardzo nie ograniczamy, a drugi kanał to taki bardziej poukładany, gdzie są właśnie goście. No nie będziemy ukrywać, jest problem, bo ludzie się trochę tak boją nas, bo nocne radio trochę takie medium, które trzeba poznać, nie? I trzeba nabrać sporego dystansu do tego wszystkiego. I jak coś tak wskakuje hop siup do tej naszej medialnej, do tego medialnego jeziorka, bagienka, ktoś mógłby powiedzieć, to przeżywa czasami szok, znaczy może nie szok, ale to słyszy, tu ktoś przeklina, ktoś pijany, no to i się trochę zniechęca, nie? I żeby to oddzielić trochę. Taka koncepcja.
1: Absolutnie jest... się tutaj nie zgodzę. Uważam, że nocne radio straci na wartości na tym strasznie. I no co mam powiedzieć, jak już ktoś przychodzi do nocnego radia, no nie, dobra, niewiele nowych osób przychodzi, ale jak już ktoś przychodzi, to zawsze jest jakiś, zawsze jest zajebisty. Przyszedł Tomisiu na przykład ostatnio. No nie powiecie chyba, że Tomisiu jest nijaki.
2: Dobra, ale też nigdy nie wiesz, ile jest takich osób, które posłuchały i nigdy się, bo Tomisia znamy i Tomisiu jest spoko, bo Tomisiu dzwoni, wypowiada się i nakręcił parę swoich rzeczy, ale nie wiesz też, ile osób weszło, odsłuchało i trafiło akurat na audycję, która im nie spasowała. Ja też mam audycje, które posłucham chwilę i spadam, bo komuś spasuje coś innego i ktoś akurat trafił na... coś, co nie pasuje jemu i może też by był bardzo fajnym nabytkiem, tylko że odpadł, zanim zdążył jeszcze wejść na dobre.
3: No i też różne dziwne osoby z kolei mogą przychodzić. Takie różne...
1: Się co, boicie się, że to się stanie takim patostreamem trochę?
0: Trochę tak.
3: Mętna woda się z tego wszystkiego robi, w której mogą różne... dziwne rybki se pływać, na przykład różne.
1: Szerokie ambicje na głębokie wody, tutaj ktoś chce wypłynąć.
0: Nie jest kwestia szerokich wód. Cały czas koncept jest ten sam, żeby to było kameralne. Natomiast problem jest taki, że przychodzi...
1: Ale jakby sobie to wyobrażacie, jak mogą być dwa nocne radio?
0: To
1: będą
0: dwie czaty? Nie. Żeby restream też był na oryginalnym nocnym radiu, tak sobie dzisiaj myślałem. Natomiast wiadomo, jak będzie gość, to czat będzie świecony ten z gościem, nie? I tam już bany się będą sypały ostro, nie? Niestety. I też w dużej mierze malkontenci szybko polecą, nie?
2: A może to podzielić na dwa, w ramach jednego kanału na dwie playlisty, na audycje tematyczne, jakieś merytoryczne i na audycje luźnogatkowe?
0: To nie zadziała z tej przyczyny, że ktoś wchodzi, patrzy, klika zakładkę wideo i nagle jest klik, i jest wielka debata o tym, że kotek leży na brzuszku.
1: Ja uważam, że tak zawsze było i tak jest fajnie. I to jest właśnie super, że wchodzę i zawsze jest coś innego. Raz jest audycja tematyczna, raz jest audycja rozrywkowa. Jakbym słuchał cały czas tematycznych, to musiałbym od was odpocząć. Jakbym słuchał cały czas rozrywkowych, też bym musiał od was odpocząć. A tak jest zawsze trochę tak, nie?
0: Ty, a może jeszcze inaczej? Tak, żeby po prostu te tematyczne zgrupować gdzieś, nagrania same... A wszystko, żeby było natywnie tutaj?
3: Albo jeszcze jedna koncepcja. Bądźmy szczerzy w tym, co robimy i jak jakiegoś gościa zapraszamy, to z góry zadzwońmy do niego pijani. Ja to mogę to wziąć na siebie, ten obowiązek.

0: Związek, zadzwonię i powiem, no siema, słuchaj, pierwsza sprawa, to chcę powiedzieć, że cię bardzo szanuję, panie, i tutaj, nie wiem, tam, filmowcu, gwiazdo, celebryto, super, super, słuchaj, te twoje, co ty robisz, bo mucha nie siada, słuchaj, wspaniałe, i od razu się tak przedstawić, żeby było wiadomo, z kim mamy do czynienia i wtedy jest, no.
1: I w tym momencie wdzwania się ktoś inny w ramach jako konferencja i mówi, ja jestem taki ładny, piękny chłopak, ale jak ona mnie mogła tak potraktować, no i tego nie rozumiem.
0: A potem się ktoś inny jeszcze dołącza i słuchaj, nie przychodź do nich, to są banda kutasów. Nie przychodź do nich, no i gość od razu czuje klimat, wie co to za medium, no.
2: Można kielicha wypić. To kurwa ze mną, kurwa, nie wypijesz.
0: Albo zapraszajmy samych jakichś takich pato gości. Na przykład jakiegoś znanego dresiarza.
2: Nie tak.
0: Ja po prostu uważam, że... gangstera skruszonego. Nie wiem.
2: Musisz odnaleźć sobie więcej Enkiego i po prostu debili wypierdalać. Buta.
3: A, no ja też jestem
2: zwolennikiem. Sobie odfiltrowywać to towarzystwo.
3: Tak, nie? Jestem zwolennikiem i od razu tak... tego, żeby tak zwanych debili od razu wypierdolić.
1: No. Mi się bardzo podoba to, że Zenon jest taki trigger happy, jak ktoś sobie za bardzo szaleje.
2: Podoba ci się, że Zenon rozdaje bany na lewo i prawo?
1: Tak, bardzo podoba, bo ja już nawet piszę w niektórych audycjach, że ktoś mnie tam drażni. Ja wiem, że krawiec mówi, żeby mu spisać listę, z kim się ma kolegować, a z kim się nie kolegować. No ale dobra, ja tam wyrażam jakąś swoją opinię, natomiast Zenon jak widzi, że ktoś się nie umie zachować, no to jest pierwsze ostrzeżenie, drugie ostrzeżenie, pach i nie ma. I nie ma czegoś takiego, że przez 3 godziny słuchamy czyjś tam wylewów. I cackamy się, aż w końcu ktoś tam kogoś rozłączy, no bo już po prostu się, bo już wszyscy i tak przestali słuchać i został tylko Etam.
0: Zenon musi sobie wymyślić jakieś takie teksty a la Brudny Harry. Nie wiem, rozdałem dzisiaj 6 banów, a mój dzisiejszy limit to 7. Nie wiem, a coś na tyłu. Zastanawiasz się właśnie...
4: Zostałem jakiś fotel, z którym się kroi, tak, że się od razu przyłączyłem.
3: No, witam Polaka, się właśnie, witam Bożeja.
5: Bonjour. Bonsoir.
4: Halo, moi mili. Jak mnie słychać? Bardzo na streamie
3: dobrze.
4: Bożym.
3: Bardzo dobrze.
4: Bardzo dobrze.
3: Taki ekspy jeszcze nie miałem na antenie, także będę musiał dyrygować, nie? Mecha Polak najpierw, słuchamy cię.
4: No cześć. W ogóle nawet nie wiem, jaki jest temat audycji. Dopiero zobaczyłem, że się odpaliło, także widzę, że działa. Co tam poruszamy dzisiaj ciekawego?
3: Zawsze się trochę szura, tak co do zasady wspominamy naszą drogę do radia, jak trafiliśmy, jak wygląda scena szurska, no i też przyszłość, nie? Jak to nocne radio dalej pokroić, nie? Bo teraz gadaliśmy, czy rozdzielić osobno audycje z gośćmi, takie bardziej merytoryczne, czy zostawić to razem i tak dalej.
4: A czy wiesz co, jeśli chodzi o to, jak się zajmują tym media, one chyba wiedzą, jak to robią, to nawet jeśli jest audycja na poważnie, to i tak przy poruszeniu kilku merytorycznych kwestii na samym końcu jest etap tego, że dzwonią widzowie, nie? Więc może taki format forty, że troszeczkę...
3: Problem
4: wiesz,
3: jest taki, że ludzie wchodzą, przeklikają i nagle jest kotek leży na brzuszku, nie?
2: A może wrócić do starego formatu i zrobić audycja merytoryczna, a potem after. Typowy after, jak to było kiedyś, gdzie już było luźne gadki i nie robić luźnych gadek jako luźnych gadek po prostu. Tylko luźne gadki po temat.
4: Chyba luźne gadki powstały po to, żeby były takimi gadkami luźnymi, że po prostu może zadzwonić każdy i pogadać sobie o czymkolwiek chce.
2: Ale luźne gadki niestety...
4: No dzwoni czyjaś matka do krawca, a krawiec tam od razu odpalony, że... Gadamy, mamuśka, nie?
2: Luźne gadki sprawiają niestety, że stream niestety tutaj nam sprowadza z dalekich krajów.
4: Cześć. A w sensie my sami zostaliśmy, czy coś?
0: Na to wygląda.
2: Kto został?
0: Co to za w ogóle medium? Co by to było, gdyby na przykład Wojciech Mann sobie tak powiedział, idę się wysrać i poszedł sobie i stawił.
4: Audycja, 20 tysięcy Polaków słucha, jakieś grają melokawałki, wszyscy rozkminiają tego, jaki Chopin był zajebistym muzykiem, no i nagle jest,
6: Szanowni Państwo, przepraszam bardzo, idę puścić z ogóra także, wybaczcie mi, no to widzimy się za chwilę.
2: Nie etamizujmy audycji.
0: Coś tam chyba ma.
6: Albo ja mam problem z internetem, albo wszyscy mają problem z internetem. Halo?
7: Halo? Nie mam takich, bo ja na wiosce mieszkam, to tak średnio jest.
1: Ale słychać?
7: Jest, przepraszam za chrypkę, ale ja mam COVID-a, także.
1: Ale masz stwierdzonego?
6: A to nie martw się, wszyscy ostatnio łapią, także no tak się również zdarza.
7: U mnie, ile u mnie w tym biurze, gdzie ja siedzę? 1, 2, 3 osoby, a w tym pokoju, gdzie siedzę, to jedna skowidowana. No to...
2: Jak?
6: To trzy osoby, w pokoju jedna ma COVID-a. No to jakby, nie chcę cię oszukiwać, ale chyba wszyscy macie tego COVID-a, wiesz? Bo...
2: No właśnie.
7: Na razie jest okej, nie? Poza tym, że mam, a ja zawsze mam chrypę, także, tylko taką trochę gorszą teraz mam. I to akurat jak dzwonię.
6: No zdarza się, że ktoś ma chrypę, nie? Ważne, że do radia nie dzwonisz czy coś, bo to by przeszkadzało.
7: Ja prowadzę z chrypą zazwyczaj.
6: A, no to też tak się zdarzało.
7: Ale ogólnie to ja mam bardzo chujowy głos, może z chrypą jest lepszy.
1: Urokiem audycji Błażeja jest to, że ma głos kloszarda.
2: Dlatego dziękuję. Wydaje mu się, że tylko ma COVID-a, bo już ten głos
7: nie, coraz gorszy. Ogólnie jeśli chodzi o nagrywanie siebie i cokolwiek, to na żywo to brzmi normalnie, ale jak się odsłuchuje, to nigdy mi się to nie podobało. To zawsze to taki mam kompleks.
6: Może być troszeczkę bardziej, nie wiem, trzy podbić, żeby to jakoś brzmiało, tak wiesz, tak poważniej, nie? Nie, że ktoś się wrócił po 40 latach chlania z Syberii, tylko że no taki wiesz, poważny głos audycji radiowej dzisiaj się odzywa do państwa. Będziemy rozmawiali jeszcze o muzyce, o sztuce.
0: Schnaps baryton.
7: Nie, nawet powiem, że ostatnio to wyglądam jak żył, bo teraz zrobili fryzjera tylko na umawianie się, także jak się rzuciłem po tym całym lockdownie, raz się ostrzygłem, to do dzisiaj tak od maja nic. Zapuszczam. Ja mówię na znak
3: protestu. Słuchajcie, Enki ma audycję, bo jest o stylu, że ja zaraz pójdę do Enkiego zadzwonię, bo pójdę spać i będzie się dalej toczyło.
7: A ilu nas? 64.
2: Ma, chyba ma.
6: 64! Pobiliśmy rekord!
7: To ja nadawałem przy 4, 5 i też było fajnie.
3: Dobra, panowie, trzeba jakąś tutaj.
2: Błażej, ale dziwisz się.
3: Wszystkiemu nadać, nie? Jak Błażej trafił do nas tego radia, to chyba wiemy, nie? Historia, jeszcze na szybko powtórzę. Było takie bardzo prawoskrętne losy radio, stwierdziłem, przydałby się Żyd komunista. Zadzwoniłem do kolegi. Potrzebuję Żyda komunista. Mówię. A on mi na to mówisz marsz.
7: Co najdziwniejsze, kolega mieszka bardzo daleko ode mnie i bardzo rzadko u mnie bywa tam, nie wiem, raz na 3 lata. Akurat jak ze mną zadzwoniłeś do niego, to piliśmy wódkę. Razem w jednym miejscu.
3: O!
0: Ale co to za Żyd komunista? Jak Żyd, to powinien się zapytać, a za ile? To nadawanie.
7: To ja dostałem, to już nie wnikajmy.
3: Nie od biedy mamy powiedzenie z ciebie taki ktoś tam jak z Bożeje komunista, nie?
7: No. Ostatnio narzekaj, że ja taki nie komunista, a jak trzeba było, to pokazałem komunistyczną twarz mej.
3: Bardzo mi się to podoba, nie? To było świetne. A teraz Polak.
6: Panowie, na sekundę jak można, ale płeć piękna niestety wygania mnie z tego streama, także no cóż, miło się było odezwać, miło było z wami porozmawiać. Pozdrawiam wszystkich, liczę się niedługo spotkamy.
2: Wspaniały telefon, myślę, że to bardzo ważny głos w tej debacie.
7: A ja się dzisiaj bardzo brzydkie rzeczy dowiedziałem o swoim koledze. A mianowicie, a to wspólny kolega z tym kolegą, co mnie ściągnął do radia. Bardzo wykształcony, obyty, razem może wódki wypiliśmy. Zawsze go miałem za naprawdę fajnego, obrotnego, miłego kolegę i w ogóle. I dzisiaj użył zdania coś w stylu, no i dobrze, że tam obili te kurewki, wychodzą na ulicę i nie wiedzą, co robić ze sobą. Jak mi szczena opadła, jak go zablokowałem.
3: O, kurwa, mi też. On taki socjaldemokrata zawsze.
0: Kto? Lać i patrzeć, czy równo puchnie. ataki na Kościół. To jest ciekawe, że pewna strona widzi w tym wszystkim tylko atak na Kościół i nic więcej. Tu nie, że kobiety się boją, że będą musiały rodzić jakieś zniekształcone dzieci z mózgiem na wierzchu. Nie, że już mają ludzie dość zaglądania pod pierzynę przez rząd, bo nie od tego są oni, nie od tego są. Tylko tu chodzi tylko o atak na Kościół. I to...
2: Przed chwilą czytałem newsa, że Kościół zdiagnozował protesty jako satanizm i będzie leczył sytuację kadzidłem i mirrą.
3: Kurwa, ludzie, mamy temat przewodni, nie? Tak tutaj sugeruję. Mecha Polak nam uciekł i nie powiedział, jak trafił do radia. Ale może, kurde, krawiec, ty nam powiesz, jak do radia trafiłeś.
0: Założyłem je i se trafiłem. Nie, no, nie wiem, co to może...
3: To idziesz ulicą, tak patrzysz, kurde, o, radio leży, i ci ulicę założyłem.
2: No, ale opowiedz coś więcej. Pokłóciłeś się z Tomkiem i 3.
0: Nie no, wiecie co, jakaś taka geneza w ogóle, jak miałbym wskazać, to zawsze, to bardzo często jest, że ktoś się pojawia gościnnie w jakimś medium na przykład, w moim przypadku była to kontestacja i tam nagrywałem różne śmieszne nagranka, dżingielki, jak to się to wtedy nazywało, wygłupiałem się na antenie i zawsze wcześniej czy później pojawi się taka myśl, a jakby założyć swoje i mieć takie samo jak tu, tylko swoje, nie? To bardzo często się pojawia wielu ludzi, którzy gdzieś coś współtworzą. My nawet ostatnio, jak Błażej miał różne tu właśnie uwagi, co można by zmienić, to ja mu tak, no, pół żartem mówię, no to kiedy zakładasz własne radio, nie? Lewe radio jakieś albo...
7: Ja mam za dużo.
0: Radio lewe oko.
2: To krawiec, zrób jakiegoś dżingielka takiego. Radio na fali, was rozwali.
3: Oj, te dżingle były cudowne, nie? Bum, bum, bumar, twój wróg już umarł, mnie po prostu zniszczył, nie?
2: Jezu, ile tego tam było. To one naprawdę były super.
3: Gdzie one są? Krawiec, gdzie są one?
8: A to twoim dżinglem było już 12 na zegarze. Tak, przybądź tak. Na wezwanie.
7: Tak, myślisz?
0: Tak, to jest zabawny trochę dżingiel, bo tam się pojawiło słowo, które nie istnieje. Jakoś, nie wiem, po pijaku je wymyśliłem. Czy niechaj tak się stanie Zasie. A nie ma czegoś takiego, jak niech się stanie
2: Zasie. Ale świetnie wyszło i brzmiało świetnie.
3: Tak przypominam tylko o donatach, nie? To nie jest tak, że poszedł jeden solidny tutaj od AGE, Bartłomieja i ten. I już możecie kończyć, nie? Możecie dalej, to działa, nie? Chociaż może się zepsuło, trzeba sprawdzić.
0: Nie, teraz tak na serio powiem, wiesz, tam z tymi agentami czy coś, to wiesz, no to nie są pewne tam informacje, nie? Nie wiadomo tak do końca, co tam się dzieje, ale wiedz, że coś się dzieje, jak to mawiał ojciec Natanek.
3: Ty, ale ile roboty wzorem Ipsum wkładałeś, jak jesteśmy przy tej archeologii radiowej?
0: To powstawało na takiej zasadzie, że notowałem sobie, co tam wpadło do głowy tak na bieżąco w ciągu tygodnia i potem to się zbierało do kupy. No i trzeba było trochę czasu poświęcić na dogranie czegoś tam, na dogranie czegoś na martwo, jakiejś wesołej historyjki czy coś takiego. No i był taki miks, że część prowadzisz na żywo, potem jest jakieś nagranie jako taka wkładka mięsna do tego i tyle w zasadzie. Dużo wtedy jarałem, przyznaję się, i stąd takie głupkowate różne koncepcje. Tak to jednak jest, że alkohol czy zioło otwierają pewne rzeczy w głowie trochę
2: częściej. Myślę, że zioło na pewno bardziej, ale to było świetne, to było naprawdę... kawał dobrej roboty.
9: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
10: Maharadża z brzegu. 1 złoty. Na wykupienie nocnego radia przez Jana możemy Dynamina.
2: Możemy porozmawiać, tu kolejną postać Maharadża jakby przywołał Jana Dynamina. Dajesz, co powiecie dajesz, o tym, dajesz. Pani?
3: Podjąłeś to gadaj.
2: O Dynaminie?
3: Ja Dynamina prosto scharakteryzowałem. To jest żywiołak chaosu.
2: Ja uwielbiam. Uwielbiam tego gościa. Po prostu jest zajebisty.
3: Też dopiek, no ale...
2: To jest dla mnie to jest król troli, nie?
11: Ale Jan Dynamin to jest taki noc, to jest taki nocno-radiowy Ślązak.
3: Oj, mylisz pojęcia i nie wchodź w szczegóły, tyle ci powiem.
2: Tak, ale on niekoniecznie jest nocno-radiowy, on już dużo wcześniej dzwonił do różnych...
11: Że, on, że ja

0: jaki kotek komu na brzuszku siądzie i na kogo trafisz, nie? Nagle komuś się może gadka gęba nie spodobać i jest segon, nie? Dlatego nie lubię takich rzeczy, jak ktoś wyciąga rzeczy, które się dzieją w internecie poza internet. Bardzo tego nie lubię. Nawet jeżeli to robi w słusznej sprawie, że tak powiem.
1: No, ale a propos czego? Co
2: firmę, ja w ten sposób troszkę na śmieszki, ale gadałem z, to jeszcze byłem wtedy w liceum, gadałem z taką koleżanką, to było zabawne, bo gadałem z nią w środku nocy, to jest o tyle zabawne, że to jest mojego bliskiego przyjaciela, aktualnej żona. I no tak sobie gadaliśmy, bo tam łączyło nas jeszcze, powiedzmy, że zawodowo coś. I w trakcie dyskusji ja sobie stwierdziłem, że a zrobię sobie dla jajców stalking. I wpisałem sobie ją, gdzieś tam poszukałem, wystalkowałem ojca, który miał firmę. Firmę miał zarejestrowaną w mieszkaniu. No więc ja tam sobie zacząłem robić jaja, że no pomachaj przez okno, a ona jakie pomachaj przez... Znaczy ja wtedy oczywiście siedziałem u siebie w domu. Ona mówi, pomachaj przez okno, a ona mówi, o skąd wiesz, a ja jej w tym momencie podaję jej numer domowy, telefonu, adres, no i przyznam szczerze, że trochę dziewczyna się zgrzała,
0: no.
2: Ale nie spoko żartuje, ale możliwości są.
0: Ja pojechałem do Twardego, ale poznałem, to ją wystalkowałem potem w dwóch różnych sieciach zależności, po stylu wypowiedzi ją znalazłem, po prostu.
2: Potem ją skułeś, zawiozłeś do piwnicy i tak została twoją żoną.
0: Tak, no. Miałem byłem taki zesrany po prostu, jak jej to powiedziałem. Przyznałem się od razu. Byłem tak zesrany, ale no widzisz, jakoś nie spietrała.
3: Ale widzicie, a ja miałem taką... Jezu, co to było? Nie, to moja była żona też, ale to jeszcze przed byłą żoną, czy po byłej żonie? Przed byłą żoną. To kiedyś sobie tak z nudów przeglądałem sobie... No co to było? Jakaś tam strona na fejsie, wiecie tam, klub, nie, co to klubowa się nazywało, to były zdjęcia z imprez w Bydgoszczy. I na jakimś zdjęciu znalazłem dziewczynę, taką Chinkę, która mi się spodobała. Nichuja nie była otagowana, nic. Ale po dwóch miesiącach już pojechaliśmy sobie razem nad morze. I ona była świecie przekonana, że my na tej imprezie byliśmy razem i się poznaliśmy.
0: Nie mam. Chinkę ja myślałem, że z imprez techno to raczej tą żonę byś mógł...
3: A nie, żonę też widziałem, że grała, było to w gazecie. Czytam sobie gazetę, impreza techno gra, tutaj moja była żona, nieważne jak się nazywa, patrzy na zdjęciu, ładna, nie? No i po dwóch miesiącach już się spotykaliśmy, także no idzie jakoś tak.
2: No ale wiesz, Błażej, to Bydgoszcz Bydgoszczą, ja tak spalkowałem ludzi w mieście, które ma około 1 000 000 mieszkańców. Mi się udawało i to jest też, bo kiedyś wspólnie z koleżanką stwierdziliśmy, że zrobimy sobie zabawę wieczorną pod tytułem stalkowanie ludzi, z którymi się kiedyś umawialiśmy.
4: Porfiry ma zabawy, ja cię kręcę.
3: No właśnie, z nią będziemy musieli pogadać kiedyś po audycji. Bo masz informacje, które mnie interesują.
4: To ja już rozumiem, dlaczego Porfiry nie daje swoich danych osobowych.
2: No słuchaj, ale naprawdę na podstawie tego, co ludzie piszą w internecie, jest można nawet kogoś mniej więcej ustalić, gdzie on mieszka w całkiem dużym mieście. Na podstawie...
4: No jest to pewnie w jakiś sposób przerażające, nie?
3: Problem z Chinką był taki, że ona w ogóle nawet konta nie miała nigdzie. Jak to w Chinach, tam nie wolno mieć konta na żadnych. No i tak się udało. Nic nie pisała w necie. No i tak się mówi.
0: Witamy drugiego kapitana.
5: Szczęść poprzem.
4: O, potrzeba. Dzień dobry.
2: Szczęść transformatorze.
5: Jeszcze sobie tutaj tylko jedną rzecz sprawdzę w tak zwanym międzyczasie. Nie ten mikrofon, dajcie mi sekundkę. O, teraz będzie tu dużo lepiej. Okej. Okay. Się jakiś radioczan dziwny tutaj zrobił. Tak mi coś Porfiry pachniałeś. Ja nie byłem w stanie cię do końca wyczuć, ale rajd na organity mówi mi absolutnie wszystko. Także...
0: także... Mi też.
5: No, witam fellow guys. No. Ale w sumie dobrze ze względu na to, że dobrze jednak też w tych dziwnych czy cyfrowych czasach ludziom pokazać, że jednak ogromne znaczenie mają te wszystkie ustawienia prywatności i jak bardzo dziwnie jesteśmy od tego odciągnięci, tym bardziej jeżeli sobie spojrzymy na mój ulubiony

0: Stal do Stalku, czyli naszą klasę, gdzie bardzo łatwo sobie znaleźć właśnie jakieś dawne znajomości, jakieś dawne powiązania, czy też dawnych znajomych, pod których możemy również się bardzo łatwo podszyć. To jest bardzo zabawny, powtarzający się schemat, że ludzie nawet nie pamiętają, jakiego maila używali do zarejestrowania się na naszej klasie, wobec czego są całkowicie bezradni, żeby to usunąć.
1: No, ja też, że ja miałem taki problem, że swojego czasu grałem w zespole, który miał jeszcze swoje konto na naszej klasie, jakkolwiek śmiesznie to nie zabrzmi, bo zanim weszły strony na Facebooku, to różne zespoły reklamowały się też na naszej klasie i jest tam moja gęba, moje imię, nazwisko, mój numer telefonu, którego na szczęście już teraz nie używam, mój adres e-mail, którego też już na szczęście nie używam i dane i hasło do konta miała tylko jedna osoba, z którą już kontaktu absolutnie nie mam i nie jestem w stanie uzyskać.
0: Okej, to proszę odłóż tam teteczkę pod literką P, to potem się nim zajmę.
2: No właśnie, okay. O niewykasowanych kontakt, to wam powiem, to nawet czasem dobrze jest, bo ja byłem sobie, pracowałem w jednej firmie i oni coś tam mnie prosili też, żebym przy okazji, że już tam projekt im robię, ale oni mają stronę, jakbym tam czasem zaktualizował i tak dalej. No i tam był jakiś numer do kolesia, który już nie pracował, kontaktowy, wrzuciłem swój numer, no i tam po roku tam nie pracowałem w ogóle. A o tej stronie całej zapomniałem. I w ciągu roku chyba 3 czy 4 osoby dzwoniły, że chcieliby zlecić jakiś projekt, bo to był numer kontaktowy. Ja mówię, co prawda tam nie pracuję, ale ja mogę zrobić taniej i lepiej. I sobie zrobiłem.
1: Wiecie co, ale jeśli chodzi o naszą klasę, to problem jest taki, że o ile te fora klasowe były dostępne dla ludzi, którzy byli do klasy zapisani, bo nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, jak to działało.
3: Ja mniej więcej.
0: Doskonale.
1: No, były, jak się zapisaliście do jakiejś klasy i byliście zweryfikowani, to mieliście dostęp do forum tej klasy. I zresztą no, to potrzeba pewnie pamięta Stalk Testowirona.
0: To znaczy nie brałem udziału, ale czynnie się przyglądałem.
1: Ja też przyglądałem, no i przecież tam wypłynęły też logi z naszej klasy. A z czego to wynika? Z tego, że że wypowiedzi na forach klasowych możecie uzyskać przez Google'a. O ile z poziomu portalu nie wejdziecie na forum konkretnej klasy, powiedzmy, nie wiem, Technikum Ekonomicznego w Zawierciu, rocznik 91 do 95, czy tam do 96, z poziomu portalu do tego nie wejdziecie, ale z poziomu Google'a już do tego wejdziecie.
0: Dopisz tam w tej teczce pod P Zawiercie. Tak, tylko oczywiście można też sobie zamerdać user agentem też z czasem, kiedy miałem dostęp do większych dysków, to zasadniczo sprowadzało się do tego, że pewne serwisy sobie robię, wiesz, taką surową kopię, tak jak tylko mogę. Najchętniej właśnie poprzez zafałszowany user agent, ta kopia się robi powiedzmy 2 czy 3 dni, a potem sobie buduje bazę danych tak, żeby sobie przeszukać. Chyba najdziwniejsze, no nie wiem jak to nazwać nawet, ale o znalezienie osoby to jest napisanie swojego własnego pająka i stylometryczne znalezienie bardzo pewnych zaciągniętych z leśmiana fraz i złożeń zlepek liter na zasadzie coś takiego jak Google działa, że wchodzisz na pierwszą lepszą stronę i wchodzisz na wszystkie tylko możliwe linki, jakie tylko istnieją. No i tam pracowało 2,5 miesiąca, a nagle pach. Okej, tu cię mam.
1: Potrzeba, ale ty naprawdę stalkujesz ludzi po stylu pisania, tak jak wykryto Una Bombera?
0: To znaczy mam jeden sukces w tym kierunku i mam bardzo duże marzenia w tym kierunku. I raz kiedyś zostałem również wystalkowany w ten sposób, gdzie na powiedzmy jednym forum, będąc pod zupełnie moim nieoficjalnym nikiem, bo nie chciałem, żeby to było połączone z moim oficjalnym nikiem, zostało połączone z innym forum, na którym miałem zupełnie jeszcze inny nick, ale ktoś właśnie tam na zasadzie takich, wiesz, takich powiedzonek typu każdemu jego porno. Gdzie od tej pory bardzo się staram, żeby takie frazy były bardzo lokalne, żeby nigdy nie powiedzieć tego poza nocnym radiem. Ktoś tutaj ma głośniki zamiast słuchawek. Więc tak, to naprawdę działa i tutaj intuicja robi dużo więcej, mi się wydaje. Tylko, że musisz być w daną społeczność zaangażowany. Natomiast w drugą stronę stylometrycznie jak najbardziej daje się to zrobić.
1: Ale to jakby tego się uczy, czy to jest coś, co po prostu czytasz ileś postów i sam to zaczynasz zauważać w pewnym momencie, czy są jakieś algorytmy do tego?
0: Znaczy, wiesz co, tutaj akurat używam czegoś takiego jak łańcuchy Markowa, już nie wchodząc w takie technikalne szczegóły, są to łańcuchy pewnych słów, które mniej więcej będą brzmiały, no mniej więcej poprawnie, tak jak głupia maszyna. Kiedyś nawet w nocnym Marku się chwaliłem, bo sobie napisałem, wziąłem wszystkie możliwe komentarze i tak czytałem na żywo to, co akurat te łańcuchy Markowa mi wygenerowano. I jeżeli mam profil jakiejś osoby, która na danym forum, dajmy na to, nastukała 2000 postów i sobie wyciągnę te łańcuchy Markowa, te takie frazy, które mniej więcej ze sobą się zgadzają i zauważę, że jakaś fraza bardzo często się powtarza i w stosunku do jakiegoś, nie wiem, do losowej treści, którą jakiegoś białego szumu, którą byłby zastanie wszystkich postów z tego forum, że ona się wyróżnia, to wtedy wiem, że dana osoba ma takie charakterystyczne powiedzonko. I przykładowo może to być, nie wiem, jakaś właśnie pierdoła w stylu postawienia przeciwnika czy powiedzenia dlatego bo, zamiast dlatego że, tak? No teraz akurat to się trochę bardziej zaszumiało, ale maszyny całkiem nieźle tutaj pomagają.
4: Panowie, wracamy na chwilę wracamy do historii Szurania i tak dalej, bo nie wiem, czy to audycja spowodowała, czy nie, ale pod audycją o Marku Podleckim Bobby Fitt napisał: minęło już trochę czasu. Czy znane są publicznie szczegóły dotyczące śmierci pana Marka?
1: Ja znam, ale nie powiem.
0: No i tak trzeba robić, to był chłop i nie ma chłopa.
1: Słuchajcie, ale wiecie, dlaczego wychodzi Marek Podlecki? Bo jak wpiszecie nocne radio, to Google automatycznie tak daje podpowiedź: nocne radio Marek Podlecki. Dlatego ja jak wpisuję nocne, wpisuję zawsze frazę całą do końca nocne radio i próbuję, żeby nocne radio w końcu zostało wybite w pozycjonowaniu na YouTubie. Nie wiem, czy to tak działa. Chyba tak działa.
4: Możliwe. I teraz jeszcze ten, troszeczkę rozmyję temat. Kudyński, RODO, Toxic Fucker. Śmierć po prostu niesamowite żniwo zbiera w tym roku, nie? Toxic Fucker. Nie wiem, czy słyszeliście.
2: Na COVID?
4: Nie wiem na co, nie podali na co Toxic Fucker umarł. Toxic Fucker to jest taki chyba najbardziej znajszy polski gwiazdor porno.
2: Nie, no jeszcze jest jeden taki.
4: Słuchaj, ja porno już nie oglądam.
2: Nie, ale mówię, to taki najsilniejszy.
5: Słyszałem też, że nie żyje córka pana Jabłonowskiego.
1: Żona.
5: Żona?
4: Ja słyszałem, że córka.
1: Ja widziałem przed chwilą, że żona. Że miała 62 lata, to córka chyba słabo.
4: No ale to właśnie na tym polega dramaturgia, nie? No ale słuchajcie, to ten Toxic Fucker, 85. rocznik, był chłop, nie ma chłopa, nie? Nic nie wiadomo. Ciekawa sprawa, nie?
0: Z tego co wiem, to akurat tutaj bardziej prokuratura będzie miała parę rzeczy do powiedzenia, ale to są takie, że tak powiem, moje łagodne spekulacje. O, w ten sposób bym najuczciwiej to powiedział.
6: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
7: Bartłomiej Rybka. 5,99 zł. To dla potrzeby na waciki.
1: Panowie, a nie wiem, czy...
7: Myślę, że więcej waciki nie kosztują, hehehe. Tak na marginesie, proszę nie opowiadać kłamstw na mój temat. Mogą być konsekwencje prawne. My nie damy sobie wmawiać kłamstw i oszczerstw publicznie w rerę.
4: I teraz widzisz, Bartek, coś, czego nie lubię, nie? Bo tutaj powiedział, że kłamstw na mój sposób i tak dalej. Za moich czasów, jak internet działał, to pozwy i tak dalej to były naprawdę już atomowe opcje. To było już w sytuacji, że ktoś komuś dziecko dojechał, nie?
0: Ja tam jestem prostym człowiekiem. Nie będziemy się bawić w żadne pozwy, będziemy się napierdalać.
1: A ja tam się lubię pozywać.
4: No, ciekawe,
2: ja mogę pozywać, bo ja mam ten. Tutaj każdy w Niemczech ma ubezpieczenie prawne, gdzie wszyscy pozywają, bo ci płaci ubezpieczenie. Zajebista sprawa.
1: Wracając do tematu, który rzucił Zenon, czy widzieliście może, że na oficjalnym koncie Adolfa Kudlińskiego, którego przyznam, że nie widziałem ani jednego filmu, bo o tych wszystkich Jabłonowskich, Szablach, Kudlińskich, Ziębach, to ja wiem od was, ale tak naprawdę nie oglądałem żadnego ich filmu od początku do końca. Na profilu Adolfa Kudlińskiego był na żywo transmitowany jego pogrzeb.
2: Kto to jest?
4: Był, tak. To jest taki prepers, wiesz, Błażej. Pierwszy prepers Rzeczypospolitej, taki dziadek szurający politycznie, który... No, ja z niego brałem tematy, jak robić weki. Oczywiście tych wek koniec końców nie zrobiłem, ale ja ich nie zrobiłem, a Adolf ich zrobił całą piwnicę i ich nie
2: zje. A to ciekawe, ja go chyba kojarzę.
1: Ale on jest szkodliwy chyba dosyć, jak na szura. Mhm. Znaczy, on był całkiem szkodliwy nawet.
0: On nawet nie był, to znaczy on tam potem się, wiesz, bardziej zaangażował politycznie, też pewne dziwne osoby w jego kręgu się zaczęły pojawiać i zszurał się później. Natomiast to był taki fajny dziadzia, który... Dajcie sobie tutaj może przyciszę. Prawie
2: nie, no robienie weków to chyba dobry temat.
4: Dobra, że zajebista, taka komunistyczna, prawda, towarzyszu?
2: Ja to towarzyszu, ja mam tu puszki jeszcze po poprzedniej fali epidemii turystycznej, tak. Ale bardzo dobry gulasz angielski, tam.
4: Ja wszystko przejadłem, bo lubię takie rzeczy, słuchaj. Poza tym mąkę, droszcze, słuchaj, tylko
2: wiesz, kto to wpierdalał? Powiem. Wiesz, kto mi te puszki wpierdalał?
4: Bo nie gadaj, że on to wpierdalał.
2: Teściowie!
4: A, no
2: teściowie
4: to
2: wpierdalali i mówili, że to zajebiste mówi mięso. Jakie oczy zrobiłem, mam
4: faktycznie. Ale słuchaj. Ale to był nietoperz mięsożerny, czy owadożerny, nie?
2: Znaczy, nie, no w tamtych rejonach to się nie... Ja ci mówię, że to moja była mówiła, że się psy zjada u nich tak, i tak, tak. To własne psy zazwyczaj się zjada. Jak już się podstarzeje, to się swojego psa zjada.
4: Ale to osobny temat. Ja z tobą o Azji chciałbym kiedyś tak, wiesz, pogadać. Może
2: Radka, to może kiedyś Radka, po prostu...
4: Zluzujemy Radka kiedyś, jak będzie chciał sobie odpocząć, da nam znak, że nie może w środę, to ja sobie z tobą pogadam.
2: Zenon, ja cię wielokrotnie mówiłem. Chcesz poznać Azję, pojedziemy sobie razem, piwo wypijem, bo ja tam się nudzę straszne wiosce.
4: Ja cię prędzej odwiedzę w tym, prędzej się w Niemczech odwiedzę, albo ty mnie
2: umówisz. W Rzeszy Niemieckiej.
4: No, bo jak mi pokazałeś te zdjęcia tam z twoich okolic, to tak jak mówiłem, że Boże, to chyba też mówił o audycji, po jakiego grzyba oni ten świat chcieli zdobyć, kiedy Niemcy są tak piękne, nie? To jest przecudowny
2: kraj. Nie, naprawdę, kraj jest...
4: To jest kraj piękny. Co najmniej równie piękny jak Polska, nie?
2: Najfajniejsze jest to, że może mało ludzi to wie, ale tutaj mamy Mozelę, taką rzekę, która się wije, jest upszczona winnicami z jednej i z drugiej strony, takie małe Włochy.
4: Nie, i mało tego to... nie wiedzą.
2: No, a Niemcy to jest kraj bardzo winny, tu wina się kupę produkuje, kupę pije i jest dużo tych winnic, także jak ktoś chce wino i nie musi do Włoch, to zapraszam do tego.
4: Jeszcze tak w ogóle chciałem szczególne tutaj pozdrowienia do koleżanki Agnes Kaj, pokierować, bo to jest taka nowa nasza szara eminencja, która działa zakulisowo w Nocnym Radiu na jego korzyść i bardzo dobra nominacja.
2: Litwinka.
6: Dokładnie.
4: Bardzo taka fajna nominacja administratorska to była, nie? Rewelacja. Ach, jestem w piekło wzięty.
2: Ale muszę wam powiedzieć, że dzisiaj dzięki Zenon za audycję, że kurde się odezwałeś, bo tak dobrze jak mi się skleja czołg przy tej audycji, to jeszcze nigdy.
4: Ja też lubię przy audycjach robić, no.
2: 8 zawiasów skleiłem i to takich małych, 1,35.
0: Cholerni Niemcy.
2: Niemiecki właśnie, niemiecki.
4: Ale doktor Paciwo jeszcze z nami jest, tak w ogóle? Po co się dzieje go? Czy już poleciał? Chyba się po angielsku żegnał.
6: Paciwo, nie jaki. Pajciwo.
0: Doktor Pajciwo się wyłączył, przed chwilą mi się wyświetliło.
4: Tak? To coś tu się wykasztaniło, kurde, bo się... Nie... Ja mam do niego też pytanie takie konkretniejsze.
6: Słynny doktor Pajciwo, mistrz pan Fleksa.
4: Dajcie mi chwilę na ten, na... Jak możecie go dołączyć, to go dołączcie, a ja idę po herbatę.
0: Ja się z wrażenia sam wyrzuciłem.
2: Ale w ogóle wam powiem taką ciekawostkę, bo tutaj w poniedziałek ogłosiła wczoraj, nie, przedwczoraj, jak to w ogóle te obostrzenia działają debilnie. Przedwczoraj pani Merkel ogłosiła, że od poniedziałku wszystko zamknięte, nie? Bary, restauracje, wszystko, chuj, zamknięcie, lockdown. No i co robią ludzie w weekend?
4: O. Jaka cisza, co jest? Czemu taka cisza? Trafiłem na ciszę.
2: Co robią ludzie w weekend w Niemczech dzisiaj?
0: Nie wiem, planują Blitzkrieg?
2: Nie, to też, to co weekend. Ale nie, ten weekend, no bo ona ogłosiła w czwartek, że wszystko będzie zamknięte od poniedziałku. Jak w firmie, jak nikt nie wychodzi normalnie do miasta, to kurwa jutro jest szturm na bary, imprezy i wszystko, bo kurwa od poniedziałku zamknięte. Także podejrzewacie, co będzie.
4: U nas na groby jest.
0: Wiesz co, dzisiaj Wateusz o godzinie 15.40 ogłosił, że przez cały weekend będą zamknięte cmentarze. Że miałem dzisiaj trochę do pojeżdżenia po południu, to akurat sobie przejechałem koło w zasadzie dwóch cmentarzy, które miałem po drodze. I wszyscy jak jeden mąż się oczywiście rzucili do tych cmentarzy, więc będzie ciekawie. Naprawdę idealne, rychło w czas, już ludzie wiesz.
4: Organizowali
0: sobie. Znaczy się protesty, to tam jak protesty, tak? No na protestach nie dajesz sobie buziaczków, nie przytulasz się z babcią, nie?
4: Ale jest efekt masy, mass effect. Jest dużo ludzi.
2: Także ja się bardzo...
4: W Stanach też tak było, oni bardzo chętnie mordy zasłaniali, ale jednak poszło wszystko.
2: O właśnie, kolega mój drogi z pracy, Samar, który jest Hindusem, wrócił właśnie, siedział 3 tygodnie w Stanach, bo on był tam na projekcie, musiał wyjechać. No, wrócił tutaj, testowali go, nie ma COVID-a, wszystko jest okej. Okay. No i pytam, a jak tam, kurde, w Stanach? Przecież tam jest tragedia, nie? On w Georgii był. Mówi, no tragedia może jest, ale mówi, kurwa, on był akurat w takim miejscu, gdzie same redneki mieszkają, taka Georgia zapiziała. No to mówi, to tam oni wszyscy mówią, kurwa, jak przyjechałem, że ty pierdolisz, COVID-a żadnego nie ma. Jak mówi, maskę gdzieś zakładał, wchodził do knajpy, to wszyscy albo zdejmiesz, albo wypierdalasz, COVID-a nie ma takiej rzeczy. Także no, w Stanach
4: ja
2: jest jeszcze gorzej.
4: Ja miałem taką wątpliwą przyjemność widzieć zdjęcie płuc. I to nie było zdjęcie, że Tommy to agent, tylko na 100% taki człowiek z ludu, bo to był pacjent. No i kurwa nie fajnie, nie?
1: No ja miałem o tyle wątpliwą przyjemność oglądania płuc, to rozmawiania z ludźmi, którzy tego COVID-a przeszli. I przeszli go w sposób dosyć ciężki. I naprawdę nie zazdroszczę, gdzie ludzie w dobrej kondycji, wcale nie zaawansowanym wieku, bo około 30, w dalszym ciągu po wyzdrowieniu mają problemy z tym, żeby wejść po schodach.
4: Także może ja też gadałem z zdrowieńcem i co? Po samej katce słyszałem, że ten człowiek już nie umie dobrze gadać. No, natomiast taki protip, ja tego protipa skorzystałem, niech ktoś mi go sprzedał, żeby pogadać z kimś, kto siedzi przy prześwietleniach. To nie są ludzie, którzy są, wiesz, którzy robią prześwietlenie, są jacyś kurde turbo agenci z wyższym wykształceniem i wielkie iluminaty. To są zwykli ludzie, nie? Często, którzy lata tam siedzą. Dolary przeciwko orzechom, że wam powiedzą, że nie ma porównania do epidemii grypy, jakiejkolwiek, nie? Bo nigdy nikt nie zemdlał na aparacie RTG od grypy, a od COVID-a zemdlał. Proszę?
2: Także.
1: Chyba tomografy, a nie RTG, bo na tomografach dopiero wychodzi to.
4: Nie, to już na RTG widać.
2: Także ja się bardzo cieszę, że ja tu ojcem zostałem i jestem bardzo aspołeczny i siedzę sobie w domu. Może mnie to minie jakoś. No ja za dużo się nie obciskuję, nie wychodzę. Zero imprez.
4: A to mnie też cieszy, że już nie ma tego obciskiwania, kurde, i takiego wrednego witania. Podoba się.
2: To znaczy, wiesz, no jak koleżanka z pracy tam była smutna i stwierdziła, weź mnie przytul, to wcale nie miałem nic przeciwko temu.
4: A ja mam, nie lubię i niech się koleżanki z pracy odświergolą ode mnie.
8: A kto z was się zaszczepi, jak na przykład wejdą obowiązkowe szczepienia, to będziecie walczyć o to, żeby się nie zaszczepić, a może się wszyscy zaszczepicie z chęcią?
1: Ja się nawet w pracy zgłosiłem, że jak będzie szczepionka, to się zaszczepię.
4: Podziwiam odwagę.
2: Ja się oczywiście zaszczepię za 2 lata.
4: No właśnie, to jest chyba najczęstszy motyw, jaki można słyszeć.
1: To znaczy ja też...
8: Będą czekać, patrzyli na innych i w rezultacie się nikt nie zaszczepi, bo każdy będzie czekał, jak to zadziała na innych.
1: Ja jestem w zasadzie grający na zwłokę i ja bym poczekał z tym, żeby zobaczyć, jak te szczepionki działają na innych, a zgłosiłem się z tego powodu, że wiem, jak to działa i podejrzewam, że zanim u mnie w pracy ludzie się, zanim do nas dojdzie ta szczepionka, to już dawno, dawno pół świata będzie zaszczepiony.
4: No oczywiście, polskie dziadostwo to jest taka sprawa oczywista, to już też kiedyś wspominałem. ludzie się boją tych systemów informatycznych, że będą ujednolicone w Unii Europejskiej. To jest niewykonalne. Systemów informatycznych w Polsce co do COVID-a są no setki, spokojnie. Już pod setkę to podchodzi. Zunifikowanie tego nie wiem, kto by to zrobił. Nie widzę takiej technicznej i socjologicznej możliwości, żeby to zunifikować szybko.
2: Nie, no w Niemczech to też nie działają te wszystkie aplikacje. To nawet Merkel się żaliła.
4: No, ta aplikacja to jest w ogóle poruta, nie? No, witamy Tomisia.
9: Witam. Co słychać u was?
4: No, to ty nam powiedz, co u ciebie słychać, bo nas to słychać już od 2 godzin.
9: No, wszystko w porządku. Dzwoniłem wcześniej, wiesz, bo teraz nie chcę za bardzo mówić na temat, bo będzie nie na temat.
4: Ale to jaki był ten temat?
9: Wiesz co, chodziło mi o to, jakby zrobić, jakby zmienić audycję na nocnym radiu.
4: To jest świetny temat, mów.
9: Znaczy, wiesz co, się zastanawiałem, czy by tak faktycznie nie zrobić, jak ktoś tam wcześniej wspomniał, żeby te dni, w które chcecie zrobić audycje bardziej tematyczne, na przykład nie zaczynać trochę wcześniej, powiedzmy o 8 i potem zaczynać wcześniej też godzinę takiego afterka, żeby ludzie mogli sobie, wiesz, skomentować, pokomentować to, co było wcześniej na audycji tematycznej.
2: Przepraszam, może się wepchnę na chwilę, przepraszam, że się wpycham, tylko chciałbym genezę tego powiedzieć.
4: O, dokładnie.
2: Tak, bo to chodzi o to, nie kto przychodzi do radia, tylko że no ja chciałem troszeczkę, mówię, ambitni zrobię, bo zapraszam sobie różnych gości, nawet Zelon jednego gościa podepchał. Ja tam kogoś miałem, nie, to tam ludzie, którzy pracują w ciekawych zawodach, robią ciekawe rzeczy, mieszkają w ciekawych miejscach. Tak, i mówię sobie, porozmawiamy, zobaczymy, jak świat wygląda, jak się pracuje, no i tak. I zawsze fajnie się gada z tymi gośćmi, się już prawie zaprosiło, jest zajebiście, idzie rozmowa i w pewnym momencie pada pytanie, dobra, to ja się pojawię w środę, a wyśmi tylko podeszli linka do waszej strony, jakie audycje robicie, to ja sobie przesłucham i się przygotuję. No i ja tam zawsze staram się wybrać jakąś taką fajną audycję, gdzie coś było, tylko niestety to potem idzie bardzo łatwo przejść do innych audycji. I to już chyba 3 raz z rzędu, po tym fajnym gadaniu, jak przesłałem linka, cisza, koniec.
0: A to ja wiem, co powinniśmy zrobić. Powinniśmy założyć taki osobny kanał, tam tutaj poprosić naszych wiernych słuchaczy, żeby tam subów nakopali. Gdzieś tam jeszcze sobie kupimy z 200 tysięcy subów gdzieś na Allegro czy na innym AliExpress. I tam będziemy mieli taki wiecie, taki sos, takie 40 najlepszych audycji w historii nocnego radia. I to będzie takie nocne radio. A potem, no, tak na zasadzie jakiejś takiej, wiesz, pułapki, tak? Że tutaj nakuwasz trochę serek na takiej pułapce na mysz, a potem dostajesz... No, więc może właśnie w tym kierunku by trzeba pójść.
8: Dobre.
2: To dobre, ja jestem za.
8: Ja też, mi też się podoba ten pomysł. No i też to nawet takie wypromowanie mocniejsze tego, bo to może to by wtedy nie przeszkadzało, ponieważ nie będzie tam tak dużo kontrowersji, jakichś takich rzeczy, do których ktoś się może przypieprzyć, tylko to taki normalniejszy trochę kanał, bardziej taki głównoźródlany, że nawet. Tak więc, kochani, już niedługo Nocne Radio Plus.
2: Wiecie, to nawet nie o nas chodzi, ale ktoś tam jakąś, wiesz, zajmuje pozycję, czy coś robi w życiu, co tam, wiesz, nie chciał być kojarzony z czymś dziwnym, no i tam sobie odsłucha jakieś nasz fajne audycje, ale przypadkiem kliknie w audycję, gdzie, nie wiem, co 5 minut dzwoni Sandra. No już nie ma jej, ale były. No i sobie tego posłucha i powie, no kurwa, ja tu pracuję, robię coś, nie wiem, pracuję w urzędzie, albo jakieś tam robię rzeczy, mam kanał, który ma jakieś tam zasięgi. No kurwa, nie za fajnie by było, jakby mnie z tym skojarzono. I dupa, nie? O to chodzi mniej więcej, nie?
4: Dokładnie.
1: Panowie, a pozwólcie,
9: albo
1: że...
9: Co?
4: No, Porfiry był pierwszy.
1: Pozwólcie, że tak wejdę troszkę żeby zareklamować strefę premium Nocnego Radia, a troszeczkę ze względu na to, że nie mam kiedy nadrabiać zaległości, chciałem zapytać o to Lorem Ipsum. Co tam było takiego? Bo ja nigdy tego nie słuchałem.
4: Przygotowanie.
1: A w strefie premium jestem ze 2 lata.
4: Przygotowanie. To było...
1: Co? Opinie są podzielone.
8: Do końca pytanie, rozumiem. To znaczy... chodzi ci o to, co w tym takiego...
1: O czym była ta audycja?
4: O wszystkim, słuchaj, była audycja o muszę, która jadła gówno i była audycja o panu Twardowskim, przy której dostałem 60 złotych mandatu przechodząc przez, kurde, tory kolejowe. I później się okazało, że wszyscy dostawali dwie stówy, a ja po prostu miałem taki flow dzięki słuchaniu Krawca, że nawinąłem temu kolesiowi makaron na uszy, żeby dał najniższy możliwy mandat, nie? W historii tego przyjścia. O. No, to było. Tu Krawiec tam robił dżingle, nie dżingle, była fabuła, pierdolił androny takie niesamowite. No, było bardzo mało telefonów od słuchaczy. Była taka duża część rozbiegowa i ona była konkretna. O.
1: Powiem wam, że zachęciliście mnie, chyba zamiast nadrabiać aktualne audycje, bo w tym momencie jestem na I Love COVID-19, bo takie mam tyły, a i tak nie słucham wszystkiego, no to chyba wejdę sobie do tej swojej strefy premium, bo płacę, żądam, chrum chrum, Halina zapłacona all inclusive i przesłucham sobie te zaległe.
4: A może by to ugryźć z tej strony, że jakieś by poszły publicznie na kanale Nocnego Radia, tego remipsu, niektóre.
1: Nie, wszyscy się zachwycają, wszyscy się zachwycają lorem ipsum, a ja nigdy tego nie słuchałem. Jakoś jestem z tym radiem tyle lat i nigdy się na to nie nadziałem.
4: Rewelacja. Niesamowite. To rewelacja, po prostu niesamowite, nie? Ja też z początku posłuchałem tak dwóch, trzech i nie rozumiałem tego spuszczania się blachy nad tym. Ale w pewnym momencie po prostu, no, to mówię, jak nie zauważyłem, że prawie pociąg rozjechał, to...
2: A co się stało z blachą?
4: Blacha się odraził.
0: Blacha żyje własnym życiem.
4: No.
1: Ale żyje, najważniejsze.
4: Dostał kasus belli, żeby się obrazić na radia i stwierdził, że trzeba z życiem ruszyć dalej. O, tak.
1: Jeszcze jak jesteśmy w temacie Jacka Blachy, to nie wiem, czy pamiętacie, w Teorii Chaosu był taki klient, który miał nika Czetnik.
4: Oj, był ciekawy, tak.
1: Oj, on był fantastyczny, bo to było z jednej strony połączenie merytoryczności potrzeby i charakteru mówienia Jacka Blachy.
4: O kurwa.
0: Akurat Czetnika powinieneś znać, Porfiry.
1: Tak?
0: Aha.
1: Ale
4: potrzeba, nie mówimy.
0: Ja wiem, ja tylko tak, wiesz, ja takie plemienne sygnały wysyłam.
1: Chyba.
4: Ale wiecie, że co jest najśmieszniejsze? Że ja z tego środowiska ludzi pierwszy raz poznałem in vivo, na żywo, nie? Zanim wbiłem się to w środowisko, a chuj. Nie, ja nie jestem w tym środowisku, nic o nim nie wiem, nie.
0: Ja pamiętam, jak pierwszy raz zadzwoniłeś do Radia Fight Clubu.
4: Oj, ten gif był piękny z twojej strony i był po prostu wzorcowy, nie?
8: No, tak się nie szczypcie pod stołem, bo to słuchacze niekoniecznie lubią takie rzeczy, jak tam się szczypiecie pod stołem i chichoczecie sobie.
0: No, Zenon wszedł do gay baru.
2: Ale co to dziwnego, ja chodziłem do gay baru i...
0: No tylko, że to było piękne, kurde. No. Muszę to sobie odkopać. No dobra, dobra, mniejsza o to, bo chciałem tutaj w międzyczasie wspomnieć, że za dużo Fight Clubowo, ale sam tutaj zaczynam przeginać. No,
4: W każdym razie powiem ci krótko, nie? Tak, spotkałem tego człowieka na żywo, jedna, druga, trzecia rozmowa, jakoś to się zakleszczyło z tym moim wejściem w tematy. Powiedzmy, że o czytniku. I on mi nagle rzucił tematem takie hasło. A ty chyba lubisz tą spokojnej starości, co nie? A ja tak tylko takie oczy zrobiłem, mówię, no nie gadamy, nie, o takich tematach, nie? No muszę powiedzieć, że dom spokojnej starości ma swój klimat. Zdecydowanie. I tyle, ja już więcej nie powiem w temacie.
0: Kurde, za chwilkę kolejna małpa ze stada umrze.
4: Nic nie mówię więcej.
2: Ale wy macie jakieś, w ogóle to jest ten, zauważyłem, że w tym radiu to dużo ludzi ma jakieś tajemnice i w ogóle. A ja w ogóle w tym jestem jakoś tak daleko od jakichś tajemnic, spisków i wszystkiego.
4: To jest piękne.
2: Nie jestem takim typowym normikiem, nie?
4: Proszę cię, kurwa.
2: Jestem taki normik, no. Z nikim tam w ogóle jakiś, wiesz, nie ma tajemnic, jakichś tych
4: fajnych. Miałeś fascynację przez mojego krajanina z tego samego osiedla, co ja, który opowiada o tych, wiesz, TikTokach i rzeczach, nie? Jak dalej cię jara te TikToki i to wszystko, jak jesteśmy przy normikach w internecie?
0: To znaczy nie tyle jara, co mnie nieustannie zadziwia.
4: Powiedz coś więcej.
0: To znaczy to bardziej, bo mówimy o Maxie, tak? Mhm. Bardziej chodzi o to, że widzę pewne zjawisko, które się dzieje na moich oczach i nie wiem, niech to będą antyfiarze, niech to będą kibole, niech to będą katole, niech to będą tiktokerzy, bo to jest mniej więcej każda z tych grup, to jest pewien kult taki, kult wręcz w zasadzie religijny, że coś działa, coś, nie wiem, jednoczy ludzi, coś wypasa te koty, żeby szły w jednym kierunku. I jako obserwator życia społecznego bardzo lubię, wiesz, dowiedzieć się, w jaki sposób to działa, w jaki sposób jest to, nie wiem, jakoś konsumowalne, w jaki sposób z tego korzystać, w jaki sposób można, nie wiem, tam się przyłączyć, powiedzmy tak trochę z boku i wyciągnąć coś z siebie, coś dla siebie fajnego, jednocześnie nie nurkując w tej całej sekcie. No nie powiem, no też podejrzewam, że Maxowi mogę podziękować to, że w końcu ogarnąłem Instagrama i potrafię z niego korzystać. I to jest naprawdę moje bardzo duże osiągnięcie, bo 5 lat temu byłem, czy tam 4 lata temu całkowicie przekonany, że to jest dla mnie obca planeta, z której nie potrafię nic zrozumieć, ale już wiem, że Instagram jest dla ładnych dziewczyn i śmiesznych kotów.
2: Więc a nie, ja zapraszam na moje konto, jak już jesteś.
4: O, dostałem właśnie komplement, jak zapytałem kogoś o audycję, to mi napisał stare dobre NR. No to rozpływa.
0: Obrabianie dupy. Po drugie obrabianie dupy, po trzecie obrabianie dupy Gieresiowi. Czwarte kiedyś to było, a teraz to już nie ma.
4: Żebyś chciał wiedzieć, nie? Ja doktora Paciwo wzywałem, żeby tutaj naszego gwiazdkę jedną pewną obgadać. No ale cóż.
1: Gdzie innym jest etap?
4: Porfirę?
1: Gdzie jest etam?
0: Pies go wyrzucił z domu.
4: Wstrzysiłem się, wiesz co? Zniszczyło mnie to drugi raz dzisiaj. Ten pies to taki zakapior, nie?
1: Ma nowego psa?
4: Ma nowego psa, w końcu ma nowego psa, ale patrząc na to, jaki pierdoły gada, że te kobiety biedne na tym, jak to się mówi, proteście, tak? Nie wiedzą, po co one protestują, nie? Jak to powiedział, to sobie pomyślałem, że Etam nie potrzebuje psa, on potrzebuje dwóch nowych psów.
1: Zenon, nie, stop. Jeżeli chodzi o Etama, pogadajmy o jego psie, a nie o jego stosunku do kobiet. Szanujmy.
2: Zenon, a propos tych protestów, nie? Tak mówiłem o koledze wspólnym, moim koledze, który jest wspólnym kolegą naszego kolegi wspólnego.
4: Ten na R, tak?
2: Nie, on chyba nie jest na R. Nie, on nie jest na R.
4: Nieważne.
2: Mogę chyba zdradzić profesję architektów, architektów jest dużo. W każdym razie, no, bardzo taki usytuowany, fajny pan i tak dalej, no, jak on rzucił tymi, że protesty kurewek, co nie wiedzą, co chcą w ogóle od życia, no to ja mówię, ja ci tu mówię, dam adres albo telefon, weź sobie zadzwoń do żony tutaj naszego wspólnego kolegi, która chodzi na te protesty, ona ci chyba wyjaśni, o co chodzi. Tylko tak się obawiam, że jakby mu wyjaśniła, no to by tak długo nie pożył.
4: Słuchaj, to jest spora ekipa, nie? Tu nie rób takiego wrażenia, ale w tej grupie to byli ludzie wszelakiej prowiniencji, nie?
2: Mi się w której najpierw... grupie?
4: Mówisz o Wietnamie.
2: Nie, mówię o wspólnym koledze i jego żonie.
0: A przed chwilą...
2: Która jest taka sekretę, bardzo... Nie? Która też chodzi na... No, która też chodzi na...
4: Mieszasz temat, za bardzo go rozwadniasz.
2: Nie mówię, ona też chodzi na protesty i nie sądzę, że to jest protest samych kobiet i w ogóle... No.
4: Słuchaj, nie chcę o tym gadać. Wiesz, to jest fajne w tym radiu, że niby to bieżączkę czasami obgadujemy, ale jakoś tak nie na siłę, nie? Jak wszyscy na ten temat jakiś gadają, to my nie, bo ludzie chcą odpocząć, nie? Jak był 9-11, to ja marzyłem w pewnym momencie o medium, które będzie gadało na inny temat niż samoloty, które pierdolnęły w to.
2: A ja wtedy byłem na wagarach i...
4: No ja nie.
2: No, ja byłem na wagarach i siedzieliśmy i sobie piliśmy piwo, bo było całkiem ciepło w ogródku piwnym z kolegą z liceum. I tak sobie pijemy i przychodzi kelner. Samolot się rozbił w Nowym Jorku. Aha, no fajnie, nie? Dobra, następne piwo. Przychodzi z następnym piwem. 1000 osób nie żyje, budynek się zawalił. No. Nie no, zajebiście, następne piwo, nie? Przejdź z następnym. 10 tysięcy ludzi nie żyje, nie? To chyba za czwartym piwem to już 100 tysięcy ludzi nie żyje.
4: Słuchajcie, sytuacja taka, że Kuba się pojawił na czacie. Ja go tak co do zasady spróbuję dołączyć, ale idę do WC-ta. Och, miałem tego często nie mówić, ale to chyba nie jeszcze.
2: No, piwo jest fajne, ale moczopędne, no to wiadomo.
0: To się ja wiesz, taki protip.
4: Wypiłem 6 herbat i 2 kawy dzisiaj, bo jestem kompletnie nieprzytomny i chciałem się napurać teiną i kofeiną. I Jezus Maria, co mi się teraz ze mną dzieje, nie?
2: No i trzeba było tradycyjnie alkoholem, a nie jakimiś tam wynalazkami. Tak jak ci, na Polaka przypadł.
0: Bardzo jesteś wyszczekany jak na człowieka z kraju z tak małą ilością respiratorów.
4: O co ma? Weź mi, ty takiej rzeczy nie mam, dobra? Zostawiam was na chwilę. Zadzwoniłem do Kuby, jak może też zwoncie, o ile chcę. I będę słuchał. Zaraz wracam.
0: Wracając do takiego odejścia od głównego streamu, pamiętny wieczór 2 kwietnia, kiedy to papież Polak sobie umierał, to pamiętam, włączyliśmy sobie na jakimś, nie wiem, RTL-u, czy na jakiejś, nie wiem, innej niemieckiej stacji z satelity Shreka. I dosłownie z bratem siedzieliśmy z zeszytami od niemieckiego i tak sobie, wiesz, tak sobie zapisywaliśmy, jak tam to mniej więcej wyglądało. I pamiętam właśnie, jak matka tam do mojego: ty patrz, nasze dzieci bez przymusu uczą się języka niemieckiego.
2: Trzeba, a wiesz, gdzie ja byłem, jak papież umarł, Polak?
0: Nie wiem, podejrzewam, że w czołgu.
2: Nie, w Niemczech byłem u siostry właśnie. Tak jakoś tam, nie wiem, oglądaliśmy wiadomości i tam jakaś wiadomość, nie wiem, 11 po tym, że ktoś tam się w kolonii rozbił i nie wiem, coś. Umarł papież. Aha. No prognoza pogody teraz. A matka tak patrzy: o kurwa, umarł papież, nie wracamy tam, będzie tragedia, będzie histeria. Mm. A faktycznie wracaliśmy. I kuźwa, wszystkie ronda upchane tymi żniczami. Zresztą stary skasował parę, bo to tak rozstawiali, że tam nie szło nie przejechać. Nie no, a matka mówi: nie, nie wracamy do Polski, to będzie jakaś, nie, ludzie pojebie ich. Mama jest bardzo antykościelna.
0: A nie, to jeszcze mi się przypomina Smoleńsk, to akurat stałem sobie na ówczesnym, jeszcze starym dworcu fabrycznym, czekając na autobus do mojej ówczesnej, no jeszcze nawet nie narzeczonej, do mojej późniejszej teściowej, już byłej. No i właśnie kiedy, i w ogóle taka śmieszna scena, bo tam zawsze taksiarze, nie, i te budki z takimi, wiesz, z takim żarciem dworcowym, nie? No i właśnie tam jakaś babka, jakiś taksiarz tam wraca z hot dogiem od tej budki i mówi: ej, słyszeliście? Kaczka się rozjebała, nie potrafi lądować, nie? Dojechałem do teściowej, nie? I pamiętam te sławetne słowa mojej byłej teściowej: no to kurwa, teraz się zacznie.
4: No,
0: i tak już te jebane 10 lat.
1: Właśnie, ja nie,
2: jak się rozbił, to ja piłem na gastro. Kto wie, co to jest gastro, bydgoszczyną, whatever. Piliśmy sobie na gastro, były grille, nie? Nie pamiętam, a to już wieczór był po tym całym rozbiciu się. Pamiętam, co drugi toast był, kurwa, na pohybel Kaczorowi.
4: Myśmy, słuchaj, ze strzałą mieli wtedy imprezę klanową z Fallouta, tam gdzie żeśmy się poznali, czyli na Falloutie. Była ciężka.
2: A to nie było w Bydgoszczy?
4: Nie no, gdzie, w Warszawie była ta impreza wtedy, jak się to wszystko stało, nie?
2: A bo też robiliśmy tam Falloutowe.
4: A no widzisz, jak pięknie. I zrobiliśmy tam, impreza była z naszego klanu, żeśmy zrobili zjazd w Warszawie na Żoliborzu. I wszyscy byli ciężko pozamiatani. Ja tak wstałem podobno, bo już średnio pamiętam, tak wstałem, poczułem, nie, na tą telewizję, a no i chuj, nie? I poszedłem spać dalej, nie? A później, żeśmy poszli na Krakowskie Przedmieście, było tak zajebane z niczami, że się nie dało przejść. Mandaty leciały grubo i żeśmy się tych ludzi spytali: słuchajcie, mandaty macie za chwilę, nie? Nie macie za chwilę.
0: Jezu, 7 małpa zginęła. 6 małp tylko mi zostało.
4: A pomieszałem tematy. I powiedzieli, że a panie, kurde, mandaty może i są, ale i tak mi się opłaca sprzedawać znicze. 9-11 niestety byłem w szkole, nic specjalnego. Wszyscy wierzyli w wojnę atomową i koniec świata. Kolega tak jeździł na hulajnodze i miał wyjebane, że zaraz wszystko się rozpierdoli. Takie dwa epokowe wydarzenia w moim życiu, muszę powiedzieć. I
2: no jak, nie było wojny atomowej, po 9-11, kurwa, wszystko się zmieniło. Jak Stany zaczęły napierdalać po świecie i bombardować wszystkich, to się dużo zmieniło.
4: Pamiętacie, tak to było chyba amerykańskie wojsko, chyba to był B-2 Spirit, który był tak najebany amfetaminą, że rozpierdolił kolumnę wojsk kanadyjskich.
8: Dobre panowie, wstrzelę się, żeby się pożegnać. Fajnie się gada, ale no miałem w ogóle na dwie minuty drętnąć. Dużo się rozgadaliśmy. A tak serio, to po prostu już nie mogę dalej słuchać tego, co mówicie o Ojcu Świętym. I dość.
2: Ale którym, tym prawdziwym, czy tym uzurpatorze?
8: Nie mogę słuchać tego, co mówicie o Ojcu Świętym.
2: Ale ile którym? Którym? Bo jest jeden.
4: Którym
2: jeden.
4: Też, no. Jeden tylko był.
8: Jeden był prawdziwy. Tylko dokładnie. Dobra. Trzymaj ta się. Do usłyszonka. Hej.
4: No, z Panem Bogiem. A powiesz nam coś potrzeba o muzyce i o Ojcu Świętym, czy nie powiesz tutaj?
0: Nie, absolutnie nie. Bardzo żałuję tego etapu w swoim życiu.
4: A ja nie. Uwielbiam go. No. Dobra. To jedziemy dalej z tematem. To Isiu, siedzisz cicho, jesteś tutaj grzeczny i kurde, robisz dobre wrażenie. Ale powiedz coś, masz taki zajebisty awatar w stylu Miami Vice.
10: Wiesz co, ja nie mam nic przeciwko temu, mi się dobrze słucha. Lepiej się słucha na Skype'ie niż na YouTubie was, więc...
0: Nieprawda, nie wcale się lepiej nie słucha, bo jeszcze bo takich ludzi wyrzucamy stąd, także
4: no,
0: wiesz.
4: No, dokładnie, a ty mi powiedz, jak ty do nas trafiłeś? Bo tego chyba jeszcze nikt nie powiedział. Nie pytał, ani w ogóle nic nie wiadomo.
10: Ja trafiłem przypadkiem, ale to nie jaki jest to żadna ciekawa no, historia.
4: Ach, przypadki są najciekawsze.
10: Wiesz co, po prostu szukałem jakiegoś takiego radia troszeczkę innego, niezwiązanego z tym, co tutaj się dzieje i potrzebowałem trochę, wiesz, to były takie czasy chyba, nie wiem, to był kwiecień czy koniec marca, kwiecień, gdzie po prostu non-stop nadawali tutaj o tym COVID-zie i po prostu byłem zmęczony tym tematem i chciałem po prostu sobie posłuchać czegoś innego, nie? No, ale no i tak szukałem chyba...
4: Troszkę inne radio, tak? Wpisałeś w Google, czy co?
10: Nie. Ci powiem szczerze, że znalazłem nocne radio, chyba znalazłem w samochodzie w stacji TuneIn.
0: Jest o, mówiłem, że to nam się sprzeda, mówiłem, że to się kurwa uda, mówiłem, że to jest najważniejszy kanał komunikacji, jaki tylko istnieje, bo wszyscy na całym świecie z tego korzystają, bo w apkach wszędzie, na iPhone'ach, Androidach, Teslach i tak dalej to jest. O, i proszę, i zobaczcie, jaki Boży Tomiś do nas przyszedł.
4: Tomiś, który odpytał, wzywałem, dla
10: od pedałów? Ja nie.
4: Ja cię zwyzywałem od pedałów, bo myślałem, że ty robisz sobie z Tomu, nie? Że robisz podpierdolkę na Tomu ze Stanów, nie?
10: Aha. No faktycznie, coś tam było na początku między nami, ale wiesz, ja tam nie robiłem z tego jakiejś wielkiej wojny czy problemu, ale wiesz, nie, no tam ja ci powiem szczerze, że fajnie. Na początku sobie, tak jak mówię, szukałem takiego radia troszeczkę na inny temat i też chciałem szukałem polskiego radia, także miałem wybór tylko chyba w tym TuneIn Talk FM i Nocne Radio, co byłem zdziwiony, bo nigdy nie słyszałem o Nocnym Radiu. Nocnym Radiu.
4: No ale konkurenci byśmy zrobili.
0: Stary łasiczka, in your face. In your face. Dokładnie.
2: O właśnie, to widzicie, bo ty w Stanach siedzisz, nie?
10: No, tak.
2: No, to ci powiem ciekawostkę. Wracał właśnie kolega ze Stanów. No wiesz, żeby wsiąść tam do samolotu, to trzeba zrobić sobie test, nie? No, i przyleciał do Niemiec, wysiadł na lotnisku. Tutaj, żeby wjechać na teren Niemiec, znowu musisz mieć test. On mówi, ale ja to mam wynik z Ameryki, nie? Że jestem negatywny. Mówi, no, proszę pana, my nie uznajemy amerykańskich. Dla nas są niewiarygodne. Taka ciekawostka. Nie mówię, musiał drugi robić.
4: To mi się powiedział o Kreuzfeldzu Jakobie, że nie wolno krwi oddawać. Wpisałem Kreuzfeld Jakob i tam były jakieś znamiona pokazane. Nie patrzę na siebie, mówię, kurwa, mam, nie? Teraz jestem cały zesrany. Mi zejdzie hipochondria. to wtedy ten, wtedy się przewalam.
0: A nie wiem, Zenek, czy wiesz, ale dzisiaj minister zdrowia ogłosił, że testy antygenowe, jeżeli będą połączone z objawami typu kaszel, gorączka, są wystarczającym powodem, żeby cię przeciągnąć przez kwarantannę.
4: Znaczy w ogóle to jest ciekawa sprawa, gadałem z jednym z nocników i podobno nie da się zrobić testów na to, czy ty masz przeciwdziała, jeżeli nie jesteś zapisany jako ktoś, kto przeszedł COVID-a.
0: Możesz zrobić prywatnie. Znaczy teraz to się pewnie zmieni, ale prywatnie te testy kosztują 6 dych.
4: 6 dych do 200, taki jest przedział.
0: Tak? No tak.
4: No tak, tak, tak.
0: Kurwa, kolejna małpa. Jezus Maria, już się bałem.
4: Ja to każdemu polecałem, nie? Żeby sprawdzić, czy przyszedł.
2: Panowie, przez was zgubiłem blaszkę i teraz chodzę po kurwa.
0: Wszyscy zgubiliśmy blaszkę i nikt nie wie, gdzie on jest.
4: No, chodzę, niestety.
2: Chodzę po podłodze i szukam, a to takie niewielkie, 2 na 2 mm.
4: Ja za blachą tęsknię, nie? Jestem człowiekiem, który miał z nim wielkie sesje, wojny i wszystko, ale to...
2: A gdzie jest kolega, z którym ja się kłóciłem w ogóle?
4: Z kim ty się kłóciłeś, kurwa? Ty się z połową Radek.
2: Nie, no ten taki wolnorynkowy.
4: A, wódz, no wódz.
2: Kała!
0: Wódz!
4: Dobra, czekajcie, Kupa wchodzi. Ten, także tego. Przejdź do rozmowy. Kuba Marduk. Proszę bardzo.
1: Ja powiem, nie, że no, też bardzo... Ja...
4: O, Porfiry, no. No, no,
1: no. No ja bardzo tęsknię za Jackiem, bo naprawdę o ile Jacek potrafił zanudzić, to Jacek potrafił też, jak trafił na swój temat, który coś dla niego znaczył, to ten jego strumień świadomości naprawdę miał sens i tego się fajnie słuchało, tak. Bo to było zaangażowane. To nie było takie pitu-pitu, żeby gadanie, żeby gadać, tylko naprawdę były audycje, w których Jacek dawał trochę siebie.
2: Ale czasami on był dla mnie taki drugi etam.
1: No czasami, ale jednak Jacek dla mnie stał dwie półki wyżej niż etam.
2: Nie, to, to na pewno, ale jego częstotliwość czasem dzwonienia i gadania nie na temat była też dla mnie porażająca.
1: Czy ja w ogóle nie rozumiem całej tej dramy, bo drama się wzięła z tego, że Krawiec tam zjechał jakiegoś stand-upera, który ja nawet...
0: Ale to nie było żadnej dramy. Ja tu od razu mogę uciąć, bo tutaj te wszystkie spekulacje, że Jacek odszedł z powodu jakichś dram, z powodu tego, że nie został zaakceptowany, to nie jest prawda. Po prostu pewne rzeczy mu się w życiu inaczej zdarzyły, tak? A może to tobie opowiedział inną historię, może mi opowiedział inną. No, mimo wszystko doniesienia trumny, ja byłem zaproszony, a nie ty, więc wydaje mi się, że jednak wiem z deka więcej.
4: Miał dobre powody, żeby sobie dać się na...
9: Ja mam pytanie do Potrzeby tu przy okazji. Potrzeba, czy ty będziesz nadawał jeszcze Bez Litości, czy raczej sobie dajesz spokój?
0: Tak, będę nadawał. Wczoraj nie było Bez Litości, tylko ze względu na to, że byłem jebać PiS na strajkach. Także tutaj myślę, że w przyszłym tygodniu jest całkiem spora szansa, że to będzie dalej działa, bo to nie będzie co tydzień, bo wiesz, bo to jest taki temat. To jest taka tematyka.
9: Ale słuchaj, szkoda... Szkoda, że nie zrobiłeś takiej, znaczy, bo wiesz co, fajnie jakbyś zrobił taką audycję właśnie z tego jebania PiS też. Związane z tym, żebyś poopowiadał trochę, jak to wygląda, jakieś może anegdotki albo coś, no nie wiem, trudno mówić tu o anegdotkach, nie?
2: No, ja się jutro wybieram na protest, także pomimo, że jestem za granicą, ale mówię, pójdę, będzie w Kolonii przed polskim konsulatem, nawet, kurde, żona nie za bardzo, bo mówi, z dzieckiem to nie pójdę, ja muszę zostać dzieckiem, ale w dupie.
4: Dobra, pójdę. dupa, protesty protestami. Zawracam znowu temat. To mi się powiedz, jak ty... No.
0: A nie, bo chciałem tak dosłownie w trzech zdaniach to domknąć. Nie chcę tego robić ze względu na to, że nie lubimy za bardzo w Radyjku tematów bieżących, tak? To jest temat bieżący, to jest temat bardzo rozwojowy. Dzieje się bardzo dużo Polaków wkurwienie, no z tych, wiesz, to i ze mnie, i z ludzi, z którymi rozmawiałem, z którymi tam skakałem i krzyczałem pod kościołem jebać PiS, naprawdę, gdyby mi ktoś miesiąc temu powiedział, że będę specjalnie pilnował, żeby zdążyć na mszę świętą, żeby krzyczeć, wypierdalać z tysiącem ponad innych młodych ludzi, to bym się bardzo zdziwił, jeżeli ktoś by mi powiedział, że tak będzie wyglądał moja końcówka końcówka października, natomiast to jest takie, wiesz, takie trochę, taka trochę zmiana paradygmatu, takie narzucenie nam pewnej właśnie katolickiej moralności, katolickiego systemu, no i co będzie dalej, tak, że kobiety będą pozbawione praw, że pierworodny będzie miał, będzie jadł pierwszy, a drugi syn będzie, wiesz, jadł jakieś tam resztki z pańskiego stołu. No, pewna granica została przekroczona, nie wiem jak to się skończy, ciężko mi jest to określić, jest ciężko, mimo że klimat, tak jak wspomniałem, kiedy to dzwoniłem do Błażeja właśnie, że klimat jest bardzo Woodstockowy, no to wkurwienie jest naprawdę, naprawdę ogromne, tak, bo może właśnie ludzie tak się odrobinkę połapali w tym wszystkim i zauważyli, że tutaj rodzi się jakiś totalizm, nawet nie totalitaryzm, ale bardziej totalizm, raczej jakiś taki fundamentalizm, tego słowa mi brakowało, fundamentalizm religijny. I jeżeli oddamy wolność jednej religii, no to równie dobrze, jeżeli przyjdzie silniejszy brat pod znaków półksiężyca, no to też będzie miał nam narzucać? No nie, no nie możemy się na to zgodzić.
4: No, to miałeś się gadać o bieżące, a gadać o bieżące. Tyle tylko powiem.
0: No ale tak, wiesz, tak trzy zdania zamiast całej audycji, więc przerwałem.
4: A mnie najbardziej rozwala to, że kiedyś byłem kilka metrów od potrzeby na krakowskim przedmieściu i nawet widziałem, jak potrzeba dostał i nie wiedziałem, że to jest potrzeba. To jest dla mnie najbardziej rozwalające, nie, bo pamiętam...
2: Co dostał?
4: No bo jak byłem na krakowskim przedmieściu, a byłem tam często, jak były te imby i akcje, to pamiętam taki motyw.
0: Krzyżem.
4: Tak. I gazem, kurde, gaz jeszcze latał, pamiętam wtedy, bo było grubo.
0: Tak.
4: No, że no była akcja taka, że poleciał gaz od babci i krzyż, kurde, wszystko był psycho straszne. No i pamiętam, kurde, ten tumult, nie, który tam był. A tu po latach się okazuje, potrzeba opowiada historię człowieka, który był w tym tumulcie, nie?
0: Najśmieszniejsze jest to, że były przypadki, że ludzie mi zarzucali, że to jest kłamstwo, że to się wcale nie zdarzyło. To akurat nie było w nocnym radiu, ale że nie, że tutaj to jest wymyślone i w ogóle.
4: A gówno, prawda. Byłem, widziałem po prostu, były takie sajgony. Był taki sajgon, nie ten konkretny, który się bardzo odróżniał. Jeszcze była sytuacja z Joanną od Krzyża, ale to może innym razem, muszę sobie poskładać te wszystkie wspomnienia, może wtedy opowiem, jak to było.
2: Ale w ogóle gdzie ci ludzie zginęli? Była Joanna, był Joanna, ten koleś...
4: Ale Hadacz jest cały czas, Hadacz tam teraz się podbija pod ten pomnik, nie?
2: Ale w ogóle co się stało z Krzyżem? To już
4: Hadacz jakoś... jest Bartek, ja z Bartkiem gadałem dużo tym takim, ona fryzurę na Sarmatę jest taki gruby. Pierdolnięte był jak lato z radiem, nie? Ale no, poznałem osobiście, nie? Różnych ludzi poznałem. Najlepsza akcja była taka, jak kiedyś z kumplem żeśmy tam stali i się zastanawiamy z takim jeszcze randomem. No, ciekawe, czy służby tutaj ten w ogóle to nadzorują, nie? Bo to tak, a kolega w ogóle lekarz, nie? To chirurg tu jest na te reprezentacje i w ogóle, nie? No, ten koleś tego, a spokojnie, ja myślę, że tak, nie? No ja nie wiem, to by się przydało te służby, ja bym się czuł bezpiecznie, jakby te służby tu były, nie? Ktoś tu z Gnatem był i w ogóle pilował tych świrów, nie? A koleś tak wziął plecak, otworzył, pokazał Waltera, wyciągnął odznakę i no, są służby, chłopaki, nie bójcie się, nie? Ja mówię, okej, dobra, w porządku, może być, nie? Także... To, jakie tam było zagęszczenie świrów, w życiu na żywo nie widziałem takiego zagęszczenia świrów.
0: Tam poznałem... To też nigdy nie był na Harmonii Kosmosu.
4: A, no to wiesz, to nie byłem, ale tam wtedy to jakieś terapii Gersona, jakaś laska opowiadała, taka wyglądała jak młoda Beata Pawlikowska, nie? Takie kurde, ściskała kity, nie? A ten koleś, wiesz, lekarz, nie? Tak słucha i mówi, ja pierdolę, nie? To była taka jedna z tych wczesnych konfrontacji życia z szuryzmem, nie? No w Warszawie w sumie najwięcej poznałem takich konfrontacji szuryzmu z rzeczywistością. Na krakowskim przedmieściu było tego, o Jezus Maria, wielce. No, tak. Później dopiero po 10 latach na ulicy mi się zdarzało tak ludzi spotykać. Przedtem tylko na krakowskim przedmieściu tych świrów różnych.
2: Tak. Hawok, to czemu my się nie spotkaliśmy w Warszawie?
4: A ty byłeś w 2010?
2: Chyba tak właśnie.
4: Nie byłeś wtedy, kiedy ja byłem na 100%. Jakbyś był
2: Nie, czekaj, kiedy ja byłem w... Nie, no byłem w 2010 na pewno, bo ja w 2012 wyjechałem do Londynu dopiero.
4: Nie wiem, jak to do tego doszło, ale Diabła poznałem, kurde, a ciebie nie poznałem, Saigona poznałem, ciebie nie poznałem.
2: Nie, też, Diabła też. O, Diabeł to jest w ogóle, on by tutaj na antenie się odnalazł.
4: Ale ja Diabła wielokrotnie go zapraszałem, powiedział, że on się boi, że ktoś go rozpozna, że służby i w ogóle wszystko, nie? Niestety.
2: Ale Diabeł to był tak wspaniały człowiek.
4: A chuj, spierdolę to. Diabeł to jest ten Tomek, o którym wam opowiadałem wcześniej na początku audycji. To jest
2: nie, ale co wam powiem, Diabeł. Diabeł to jest w ogóle no, bardzo pojebany człowiek i tak dalej. Ale byliśmy kiedyś na festynie takim gminnym, rodzinnym w Bydgoszczy.

0: miał pretensje, że robili wegetariańskie rzeczy tam, gdzie było mięso.
1: No whatever, ale przychodzili ludzie z dziećmi, nie? Ty, jak diabeł do tych dzieci się zrobił, jak w ogóle, jak sadzali te dzieci, on to mówił, ty pokażę takie tego, jaki ty kochający, miły ojciec, taki w ogóle fajny facet się zrobił, nie? Jak wszyscy na niego takie oczy ze zdziwieniem, jak on z tymi dziećmi, ty patrz, a tu się włącza, ole fajnie, nie? A patrz, a tu kara, nie? Mówię, o kurde. Takiego diabła nie znałem.
0: Nie zrealizowane, nie? Diabeł to jest, kurde, jak mam powiedzieć, tak jak Tomek z Retina Valley, tylko że w 3D. I z karabinem.
1: Witamy, ale ojcem by był dobrym.
0: Byłby. Witamy, Kubę.
2: Hej, witam was serdecznie, panowie. Dobry wieczór.
0: Kuba, odpowiedz mi na fundamentalne pytanie. Czy to jest tak, że zawsze się tak trochę szura?
2: Każdy szura. To taki jest... wentyl dla naszych bardzo pragmatycznych mózgów. Mi się wydaje, jakby potrzeba nie szurał, zwariowałby.
0: Bo nie, jest... Gaja, te sprawy.
2: Jasne, nie, no każdy musi poszurać. To jest bardzo dobra rzecz.
0: Powiedz mi, czy ty na ulicy spotykasz ludzi, którzy szurają, tak jak ja?
2: Tak jak to już wielokrotnie w czcigodnym Radiu na Fali wielu ludzi zauważyło. Kiedyś szuranie nie było w modzie. My już szuraliśmy, jak to nie było jeszcze fajne.
0: True.
2: Teraz już za dużo ludzi szura, dlatego musimy... Znaczy ja się ograniczam w szuraniu i podobnie widzę Potrzeba i Krawiec, bo to już nie jest takie cool. Teraz jest cool nie szurać, tak mi się wydaje.
0: Tak. Dokładnie. Ale widzisz, czy jest jakaś
1: ja bym się nie zgodził.
0: Analogia, paralela i jakieś inne mądre słowo? Bo tutaj doktor Pajkiwo, którego z nami nie ma, powiedział, że w UK-u ci ludzie za bardzo nie szurają. A jednak Polska i Stany mają ze sobą to wspólne, że niby to jest tak zwany pierwszy świat obecnie, ale tam jest dużo religii, nie? I ci ludzie, kurde, to jest takie, wiesz, te sprawy, nie?
2: Mi się wydaje, że Polska i Stany to najbardziej naprawdę charakterem spokrewnione narody. To jest taki... tak samo jesteśmy pruderyjni... ta bozia w dupę kole podobnie i tego typu klimaty, ale też ogromna potencjał wolności i w Stanach mi się wydaje jest przeogromne jakaś taka pragnienie wolności wśród wielu ludzi i wielu ludzi to realizuje i podobnie jest też w Polsce taki no, romantyczny buntownik w wielu z nas siedzi i to jest okej, nie? To jest bardzo fajne i sorry, musiałem tutaj się wyciszyć.
1: No nie, ja
2: sam
1: powiem,
2: siebie słyszałem.
1: Troszeczkę z Chinami też jesteśmy spokrewnieni. Bo takiego potencjału narzekania jak w Chinach i w Polsce...
0: Korea jeszcze jest, ale rozmywasz temat, Kuba, to skończy z tymi Stanami.
1: Okay.
2: Ale ten konfucjonizm, słuchaj Błażej, w ogóle w nas nie siedzi. To nie istnieje.
1: Ale narzekanie, kochanie. Narzekanie jest takie samo.
2: Narzekanie tak, to tutaj nie będę... się nie zgadzał dla niezgadzania się. Ale to jest jakiś jeden fragment, ale w duszy nam zawsze gra, słuchaj, naprawdę. Polska, gdyby nie ten komunizm, który nam się... Taki zły komunizm, który
0: ja
2: ani ty,
0: Kuba,
2: ani ja nie wierzę.
0: Ja mam takie trochę dziwne wrażenie, że ten komunizm nam zrobi większą szkody w głowie niż gospodarczą.
2: Jasne, bo ten duch narodu się taki nie wyzwolił. I teraz ja nie mówię o jakimś dobrym komunizmie, w który i Błażej, i ja wierzymy i wspieramy, ale chodzi o to takie zniewolenie mózgów. I to właśnie to, że sąsiad na sąsiada zaczął donosić i tak dalej, i tak dalej. To ten damage jest straszny, jest
1: no,
2: bardzo słaby.
1: To zawsze było.
3: A Kuba, powiedz mi, co się zmienia w głowie Polaka, kiedy trafi do tych bliskich przecież Stanów Zjednoczonych, bliskich mentalnie? Znaczy, jakie są różnice, jakbyś tak mógł zarysować w dwóch zdaniach?
2: 20 lat mi zajęło to, żeby stwierdzić, że właśnie nie ma tych różnic. bo serio, to jest cały ten fenomen, że człowiek tak zatacza takie koło i najpierw onieśmiela się, nie wiem, czy to właściwe słowo, przyzwyczaja się, staje się bardziej śmiały, próbuje się czegoś uczy, a na końcu tej całej gry stwierdza, że po prostu znajduje się w punkcie wyjścia i po prostu trzeba być sobą i to najlepiej pasuje w tego ducha Ameryki. Naprawdę. I

0: Mi się wydaje, że jest na przykład, mam przyjaciela, który był moim księgowym, Im. I Im jest z Tajlandii i bardzo wielu ludzi na przykład z Tajlandii czy z Indii, jak gdzieś dochodzi do jakiegoś poziomu swojego rozwoju na przykład, czy stanowiska i tak dalej, sami biorą jakieś tam, nie wiem, czy to lekcje, jeśli chodzi o akcent, ale także biorą lekcje takie właśnie kulturowe, żeby być odważnym, żeby być właśnie tym romantycznym, spontanicznym i tak dalej. Wszystkich tych lekcji naprawdę nie można uczyć Polaków, bo to już mają, nie? I to jest naprawdę fajne.
1: A wiecie, jest taka jedna rzecz, która się zmienia w Polakach, jak przyjeżdżałem do Niemiec. I to bardzo szybko. Wiecie, co to jest?
0: Nie.
1: Religia. Nie, serio. Jak Polacy przyjeżdżają do Niemiec, stają się ateistami od razu. A wiecie czemu?
0: Wiemy, wiemy.
1: No.
0: Wiemy.
1: To jest w ogóle taki paradoks. Polak przyjeżdża do Niemiec, natychmiast pisuje, dostaje ankietę do wypełnienia, religia, ateista. Tak 98% pisuje.
0: Taki koncept. Widzisz, pieniądze jednak są istotne dla nas i ale nie powiedziałbym, że Polacy są skąpi. Nigdy w życiu tego bym nie powiedział o Polakach. Wiele rzeczy nie lubię i wiele rzeczy musiałem się z wielu rzeczy leczyć, ale na pewno z tego, że nie jestem skąpy. Tyle, że dawania musiałem się długo uczyć. Nie wiem, czy to...
1: Czekaj, to a ty z Polski to rzeczy. Czasem nie jesteś z Wielkopolski?
0: Ja jestem z tego województwa, z którego są wszyscy, albo przynajmniej połowa z nas na antenie, to inna. Wcześniej mówiliście o stalkingu, to pomińmy ten temat i przejdźmy do czegoś bardziej romantycznego.
1: Czy nie jesteś pyra?
0: Nie, co?
1: To nie skąpy.
2: No słyszymy ten śląski akcent.
0: Tak, ty i ja, Ślązacy. Amen.
1: Hopy.
0: Przepraszam, a o czym dzisiaj jest audycja?
2: Dzisiaj jest audycja o obrabianiu dupy i taka metadyskusja o metatematach.
0: Okej, okay, to fajnie. Ja lubię takie.
2: No właśnie, skąd się wziąłeś w ogóle w tych, bo w nocnym radiu to wiemy skąd się wziąłeś, ale skąd się w ogóle wziąłeś w tych polskich gównoradyjkach?
0: Wiesz, taki poeta był, z którym się nie tyle przyjaźniłem, no... polski poeta i przez niego trafiłem do kogoś, kto był związany z kontestacją i wtedy właśnie powstawało, wtedy nie było Radia na Fali i w pierwszym dniu, które Radio na Fali się pojawiło, w tym ja już tam byłem i było bardzo fajnie, bo to brzmiało jak radiowęzeł. Bo większość czasu polegał słuchać nas, minimal, słychać nas. Tak wyglądało właśnie Radio na Fali. W piku słuchaczy było 32. To był po prostu nikt nie wiedział, co robić, jak było 30 osób. Nikt, kompletnie. Bo to już był szok. Ale klimat był zajebisty i miło wspominam. A autentycznie trafiłem przez kolegę, poetę. Nie wiem, jakoś tam. Przypadkowo, coś googlowałem i z nim ja byłem w kontakcie i nie wiem, czy jego googlowałem, czy coś i to mi wyskoczyło i mówię, interesting, co to jest?
1: A do nieistniejących radii, czy ktoś pamięta cenzurę? Mam jeszcze magnesy na lodówce z Radia Cenzura.
2: Serio? Oni wypuścili cokolwiek? Oni cokolwiek wyprodukowali?
1: No, ja mam magnesy,
0: z nocnego radia jeszcze gadżet. Nie z nocnego, Radio na Fali.
3: Przecież Radio Cenzura to bardziej nie istniało niż istniało. Przecież to radio powstało, żeby Klot miał gdzie nadawać teorię chaosu, po czym on od nich odszedł i to radio chyba zdechło zaraz.
1: Ja dostałem długopis, który wyglądał jak strzykawka, bardzo fajny, tylko że tam ten płyn wyciek gdzieś wyrzuciłem. Ale mam jeszcze otwieracze do piwa od nich, takie na lodówkę, magnesy i coś tam jeszcze od nich mam. No bo przyjechał ten koleś, co ma tak w pizdę dzieci.
2: Jak Tesla.
1: No, przyjechał, kiedyś jechał tam do Irlandii i mówi, dobra, zatrzymam się w Aachen po drodze, bo to akurat jest po drodze, to się prześpię, to wyjdziemy na piwo. No i wyszedłem z nim na piwo, tylko problem był taki, że ja wypiłem jedno piwo, on wypił trzy w tym czasie i zamówił drugie, ja wypiłem drugie, a on następne trzy. No i tak to wyglądało.
0: Ale kto płacił za te piwo?
1: Nie no. O dziwo, on zapłacił za wszystkie, nawet za moje. Ale to chyba to dlatego, że on wypił te trzy, to już tak był
0: ustawiony. Czyli socjal przydał się we właściwy sposób, został zużyty.
2: On ma taką piękną chatkę, że ja mu sam zazdroszczę. Ja tutaj sobie szukam, żeby sobie drewniany domek niczym Waldek Deska postawić gdzieś na jakimś zadupiu, sobie kupić działeczkę na brzegu Campinosu i nie wydać...
1: Nawet miał fajny samochód taki, kurde, duży, nie pamiętam, co to było. No i tak sobie jechał i tak ciągle mówił, ty, mówi, ale nie, tak siedzieliśmy, gadaliśmy sobie przy barze właśnie, piliśmy piwko, a w pewnym momencie, ty będziesz miał córkę, no, żona w ciąży, ty, ale nie zaszczepisz. Jak mówię, kurwa, nie zaszczepię. No, zaszczepię. Ty, a miałem cię za takiego inteligentnego człowieka, a zaszczepisz. Mówię, kurwa, zaszczepię, no. No, tak się skończyła nasza przyjaźń. Chociaż kiedyś pisał coś tam do mnie. Jeszcze potem. Ale tak było. Ale co, zaszczepisz? I taka...
2: Jakieś... No, Tesla jest akurat poczciwym.
0: Nie, ale to też mieli fakty. Mieli fakty strasznie. Kiedyś coś o mnie opowiadał i po prostu nic się nie trzymało. Opowiadał historię od naszego kolegi, który ma mało rzeczy wyjaśnionych chyba w życiu. Ale to tak, kiedyś go skrzyczałem, przyznam się, skrzyczałem gościa, bo mnie denerwował. Powtarzał jakieś brednie o mnie i to było smutne. Trzeba się szanować w tym wieku.
1: Kto palił piwo?
0: Woda gazowana, stary. Woda gazowana, przyrzekam ci. O smaku tych, nie poziomki.
1: W Ameryce wam sprzedają wody w puszkach.
0: Gazowane, o smaku pomarańczy.
2: Przypomina mi się stadion dziesięciolecia, gdzie w takich puszkach 0,2, jak teraz się Red Bulle sprzedaje, to właśnie była wódka dostępna za jakieś gówniane grosze.
1: A w ogóle w tej Ameryce nie dbacie o ekologię, nie? W puszkach wodę.
0: Ja o swój las, kochany, co roku wycinam tyle drzew w swoim lesie. Jak to nie dbam? Pan Szyszko byłby ze mnie bardzo dumny.
1: No ja muszę ostatnio wyciąć drzewo, bo przyszli do mnie naziści i prosili, żebym wypił. Ale to jest fajne, naziści. A bo no, opowiadałem Zenonowi, a nie wam, ale mam sąsiadów takich prawdziwych nazistów, czyli Niemców nazistów. Ale bardzo sympatyczni, bardzo mili ludzie. Przyszli do mnie, pogadali tam, narzekaliśmy na jednego sąsiada, piwko wypili ze mną, wszystko było okej. I tam temat, nawet nie wiem czemu, poruszyliśmy temat pana Adolfa. No i tam oni byli, akurat się ich rodzice urodzili w Polsce wszyscy, ale w Polsce typu, tak losiowo mówi, no mój ojciec się urodził w Alienstein, nie wiem jak to się nazywa dzisiaj. A on mówi, a mój ojciec się urodził w Szczecin, nie wiem jak to się nazywa dzisiaj. No mówię, okej, okay, coś tam, ale była rozmowa. No i no a Hitler, no. No on był zły, on był bardzo zły człowiek. No ale też miał dobre strony. I w tym momencie to mówię, dobra, widzę co, bo ja już muszę jutro iść do pracy rano i w ogóle wyspać się. Dziękuję wam i kurwa. Tacy fajni sąsiedzi, naprawdę ich lubię, bo byli fajni ludzie, ale jakiś, kurwa, mam dysonans do nich.
4: To był trochę błąd, się ich boję. Że nie wszedłem w szczegóły.
0: No. Ja widzisz, jeszcze Błażej, nigdy nie miałem okazji bezpośrednio skomentować twojej audycji, ale słucham zawsze z wypiekami na policzkach, już trochę mniej tłustych, ale dalej policzkach. I no bardzo fajnie mi się słucha, ale ja muszę zapytać, czy ty jesteś zawsze kompletnie nawalony, czy taki masz styl? Bo ja już się pogubię. Słuchaj, tak napieprzony, audycja w audycję, stary, to po prostu jesteś fenomen. Taki był aktor, on umarł niedawno w Polsce.
4: Tak?
0: To po prostu jesteś normalnie charakter niesamowity.
1: Skąd ty wiesz, kiedy jestem napieprzony?
0: Właśnie ja nie wiem. Ale w większości jesteś, to wiem na pewno. Tylko,
4: ja
0: że nie wiem.
4: Błażej jest mój brat, nie?
1: To jest, nie wiesz do końca.
4: My jesteśmy po tym samym żydowskim listonoszu. Mam tyle specjalną właściwość, że nigdy do końca nie wiadomo, czy jesteśmy najebani.
0: Ty zawsze miałeś inny głos. Ja nie wiem, dlaczego was mylą, ale słuchaj, Błażej jest tak zawsze nawalony, że ja nie mogę. No ale ja nawet zapłacę za tą audycję. Tylko weź zrób ją na trzeźwo. Jedną,
4: Kuba,
0: słuchaj,
4: ty to jako agencja jej ogarniasz. Dlatego tylko to rozumiesz. Taki normalny człowiek tego nie ogarnia.
0: Ja wszystko słucham. Ja wszystkie audycje
4: słucham. Po sobie zobacz moją audycję, znaczy Błażeja audycję ze mną na temat wojny w Wietnamie. O.
1: I wypowiem. Ja ci powiem kolego z Ameryki, że ostatni raz to najebany byłem na audycji. Kurwa, kiedy to było? To był z Krawcem. Jak Krawiec też był najebany.
0: Wpadasz pod stół.
4: Krawiec jest zawsze najebany.
0: Nie, ale Krawiec nie tego, ale Błażej to wpada pod stół. Już jest taki gość.
1: Nie, to chyba był ten Sylwester, co tak.
0: Stary, to nie, to Sylwester to był dawno, ja to mówię, ale nie, to jest styl, masz stylówę, to jest pozytywna walka.
1: Tylko problem taki, że ja rzadko piję na audycji.
4: Tak, kurwa, rzadko.
2: Może właśnie rzadko. Powinieneś pić częściej.
1: No. Może to jest właśnie to, nie?
0: Nie no, mi się podoba, ja nie mam tak.
4: Może to minąłem, jak sobie robiłem, kurde, napitek. Powiedz mi, jak ty do radia trafiłeś w ogóle, jako tako? Bo jesteś twórcą, nie? Ty jesteś tym punktem, od którego się zaczęło, nie? Ale zanim, jak to się w ogóle stało, nie? Tak sobie siedzisz i mówię, a kurwa, a bym sobie zrobił radio. Podcast, nie? O, jakie fajne słowo dziwne, nie? To ja będę robił podcasty. Jak to wyglądało?
0: No spodni nie zdejmuj potrzeba, bo ja już widziałem. Nic tam ciekawego nie ma.
2: No sorry, akurat mi z dupy spadały dżinsy. No.
4: No. Ja z potrzebą tylko zdanie.
0: Nachylił się, a ja skorzystałem z momentu.
2: A on zaczerpnął ze źródła.
4: Potrzeba, ty wiesz, że ten, że Ola po tej naszej pijatyce na Skype'ie mało mnie w dupę nie kopnęła?
2: A czemu?
4: No bo myślałem, że z kimś zupełnie innym piję, nie? Dopiero jak później powiedziałem, że piłem z tobą wtedy, no to powiedziałem, a to spokojnie.
2: No, a tam nie wiem, no trochę moja reputacja mnie wyprzedza, ale to, co mnie powiedziałeś, było bardzo, bardzo miłe. Tak od serca bardzo miłe.
0: Ja potwierdzę, potrzeba w realnym życiu jest 10 razy lepszy niż w radiu.
4: Tak, nie, ale dobrze powiedziałeś, tak? No. Dobra, już nieważne, nie róbmy do koncertu życzenia.
5: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
6: Maharadża z brzegu. 1 zł.
0: Dzięki, Maharadża.
6: Na jedzenie dla Kuby z USA.
0: Hej, hej.
4: No, Maharadża, dałeś donate na ten, na jedzenie dla Kuby, na koc. Urban wysyłał koce jeszcze.
0: No, słuchaj, Maharadża, ja mam 2 koty i chomika jeszcze, tak więc go ahead. Nie pozwólmy im zginąć z głodu.
4: No, dokładnie. Musisz jechać dalej z tematem. Kuba, jak to się zaczęło? Ty jesteś takim farbostarter, kurde, nie? Zacząłeś całą tą zajawkę, jesteś taką postacią u źródła tej sytuacji w Polsce. Jak? Czemu? Na co? Po co?
0: Co?
4: Radio.
0: Radio? A ty pytasz o te radio. Radio jest dodatkiem, jest jakby takim wentylem. Mi się wydaje, że przed chwilą z żoną rozmawiałem o tym. Każdy z nas potrzebuje jakiegoś takiego outlet. Nie wiem, jakie jest polskie słowo na
4: outlet?
0: To.
4: Outlet?
0: No.
2: Nie bezpiecznik? Wentyl.
4: Nie wiem, jak w tym kontekście
2: bezpiecznik
4: to...
2: Wentyl, tak.
0: No dobra, niech będzie wentyl. Potrzebuję takiego upustu, który nie ma misji, nie ma nie jest umotywowany na przykład na zysk finansowy.
4: Just for fun.
0: Oczywiście, takie i to nawet nie chodzi nawet o samorealizację, bo to
4: ujście,
0: już wtedy
4: punkt była sprzedaży, praca. Punkt sprzedaży po niższych cenach, odpływ. No.
0: Coś takiego. Chodzi o to, żeby każdy miał ten taki outlet, w którym właśnie nawet nie chodzi o samorealizację, ale chodzi o ten balans, w którym każdy z nas żyje. Zajebiście się stresujemy, niektórzy z nas, w życiu dorosłym. Mamy dzieci, żony, pracę, kredyty, i tysiące innych rzeczy, o których się martwimy, na przykład rodzice, przyjaciele, o nich się też możemy martwić. Mi na przykład 2 dni temu wujek umarł na COVID-a w Polsce i strasznie to przeżyłem. I przejebany, nie? Jeden z najlepszych wujków, jakiego można mieć. I to chujowe uczucie. I wtedy właśnie, no nie wiem, nie będę myślał o pracy, nie wiem, albo nie będę, nie wiem, chcę być sam. I fajnie jest też takie mieć różne odskocznie w trudnych momentach, które nie są nastawione na jakiś konkretny cel. I dla mnie właśnie radio, czy bycie częścią tej społeczności, to jakby uzupełnia ten małą szufladę taką jakby, nie? To, że naprawdę, może to głupio zabrzmi, ale nie mam żadnej misji zniszczenia nocnego radia.
4: Ale ja, tylko w tym tygodniu. Co z ciebie za agent? No, ja sobie robisz. Łabo. Słuchaj, my tu mamy MI6, a ty taki tutaj tak CIA.
0: Lubię wasze
1: Mossad.
0: Bez potrzeby,
3: Mossad,
0: bez...
3: faktycznie.
4: Mossad trzeba, kurde, no gadane.
0: Bez pracy byłby kiepsko, a to, że
4: tak
0: was
4: ma... Ty jesteś NSA, a to misiu jest CIA, tak? O, jaka cisza wymowna, widzicie?
3: Nie potwierdzamy, nie wykluczamy.
4: A ja dzisiaj o Ormianach oglądałem dokument, no. To mi się
1: mnie ta Jordanka zapytała, a czy ja mogę być do Mossadu?
4: Bo ja zawsze myślałem, że Jordania to jest taki dziwny z Izraelem ten zajawka, nie? Że oni tak się lubią, nie lubią.
1: Nie, ona ma bardzo... Z jednej strony ma problem z Izraelem, a z drugiej strony ona ma problem z Jordanią. Bo Jordania to jest taki bardzo chujowy kraj. I to nie chodzi o islam. Chodzi o te klany.
3: Króla mają tam w Jordanii.
1: Ona mówi, że chuj z tym królem, ale tam jest tak pizdę klanów jakiś, kurde, plemion, które się zajebują ciągle i tam nigdy nie będzie normalnie.
4: No ale teraz jest Bałkany, Karabach, te sprawy.
1: Karabach?
4: No, a nie?
1: Karabach to jest w ogóle...
0: Tylko ja jestem idiotą i nie wie, co to jest Karabach.
4: To jest teraz, że wykreślisko pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem.
3: Czyli właściwie to są tereny sporne, tak. To są tereny sporne już od wielu, wielu lat, więc to tam odgrzewane konflikty, nie? O ten Górny Karabach.
4: To jest w ogóle bardzo skomplikowany temat.
0: Okej, już wiem.
4: W ogóle to
1: tylko w ogóle najdziwniejsza sprawa.
4: Chciałbym zrobić coś tam.
0: To się nie mówi Karabach, to się inaczej na to mówi.
4: Górski Karabach, dobrze.
0: Nie. Góra jest jeszcze druga nazwa na to.
3: Górny Karabach.
4: Ararat, o to ci chodzi? To nie tam.
0: A, proszę, co
1: w ogóle powiedzieć? To jest taka piosenka Neubauten aż to whatever, jak się nazywa ten niemiecki zespół. Jest właśnie Górski Karabach, taka piosenka. Ale jeśli chodzi o Górski Karabach...
4: Czy tak siedzi cicho? Czy mu nie przeszkadza? Tak mnie
3: zastanawia. Ja słucham cały czas, ale przy okazji jeszcze siedzę sobie w kuchni, robię ciasto.
0: A jakie ciasto?
4: Jakie ciasto?
0: Właśnie.
3: Dyniowe.
4: O.
0: Jakie? Dyniowe?
3: Dyniowe. Miałem się Kuba zapytać, czy ty robisz u siebie w domu pumpkin pie?
0: Dyniowego nie robię, wiesz, ale inne robię. Szybką babkę robię.
3: Nie, bo się ja mam
0: taki. Szybka babka jest najlepsza, stary. 4 na raz robię. Szybkie babki.
3: A 4 babki na raz, no kurde, tak się żyje w Stanach Zjednoczonych.
4: Pruderyjni, ale z kluby na całego. 4 babki na raz.
0: Wydało się. Ale serio, się nazywa szybka babka, zajebiste ciasto.
3: Wiesz co? Wyślij mi przepis, jeśli masz gdzieś.
0: Bardzo chętnie. Podawałem kiedyś nawet na antenie. Bardzo chętnie moje mamy przepis i jest bardzo prosty, bardzo fajny.
3: Wiesz, to masz konwersacji. Jakbyś był tak miły i mi wysłał.
0: Na tego Skype'a grupowego podeślę ci.
3: Super. Dziękuję ci bardzo.
0: A co się ciekawego robisz poza ciastami?
4: Kuba da 4 szybkie babki na grupowego Skype'a.
3: Jeszcze raz spytałeś?
0: Coś jeszcze ciekawego innego robisz poza ciastami? Coś, jakieś fajne rzeczy mógłbyś się podzielić?
3: Generalnie gotuję, no różne rzeczy. Natomiast to ciasto dyniowe robię w tym momencie, dlatego się podzieliłem tym akurat.
0: Dobrze, to dobrze. To czyli nie tylko stalkujesz, ale jeszcze coś potrafisz. Nie,
3: robię. Nawet chlebek robię, wiesz?
4: Dobra, cisza, teraz się odzywa kamera.
0: Jacek, hej.
4: Niech będzie pochwalony.
7: To jesteście jedynym radiem na świecie, które dzwoni do słuchaczy. Jesteście jedynym radiem na świecie, które dzwoni. No,
3: jesteśmy teraz, słuchajcie, na całym świecie. Jesteśmy w Australii, w Europie i w Stanach.
4: No, to jest niesamowite. Nie?
3: Jednocześnie.
1: Ja dobra, panowie, ja spadam, bo muszę do mamy zadzwonić.
4: Niemcy padły, nie?
0: Uściski i trzymaj się, mój przyjacielu komunisto.
1: Nie, kamrad. Muszę do mamy zadzwonić, bo się źle dzieje, nie? W Polsce.
0: Dobrze, trzymaj się tam, no na razie.
1: Trzymajcie
0: się,
1: hej.
4: No, ale powiem wam tak, ja się z tym moim takim aspektem autorytetowym bardzo nie odchylam, ale czasami ktoś zdarza się tak, że o, tam kurde, ty, to, a znasz kogoś z Australii, nie? No. A tak już znasz tam, bo tam dwa razy coś tam powiedziałeś, dwa słowa, nie? Codziennie z tym kimś rozmawiam, nie? Tak oczy, nie?
2: Ale to jest naprawdę dziwne, tak, bo czasami no sam pracuję w Open Space, gdzieś tam jeszcze w czasach przedcovidowych, tam powiedzmy codziennie się spotykałem tam z 20 osób, tak, i tam sobie rozmawiamy przy obiedzie, nie, i ktoś tam, nie wiem, opowiada o BLM, albo opowiada o pożarach w Ameryce Południowej, albo o pożarach w Australii, albo, nie wiem, o sytuacji w Chinach. No słuchajcie, niedawno akurat rozmawiałem ze swoim znajomym, który akurat tam mieszka. Ja tak wiesz, czasami aż się gryzę w język, nie? Bo ja wiem, że to nie brzmi absolutnie w żaden sposób wiarygodnie.
4: Dokładnie.
2: Mimo że prawdą jest, nie? Także tak. tutaj doszedłem do tego stopnia, że jednak się bardziej gryzę w język.
4: Nie, dla ludzi to jest niepojęte w ogóle, wiesz, dla Oli też było niepojęte, jak ten Boże akurat poszedł. Mówią, rozmawiałem z synem Pablo Escobara i znam Kolumbijczyka, który jest moim dobrym kolegą, nie?
2: No.
4: I ona się ze mnie śmiała, no przyszedł, loko przyszedł na audycję i się przestała śmiać, nie? No, ale tak ogólnie dla ludzi to jest niepojęte, nie? Że muszę kogoś znać z drugiego końca świata i takie, wiesz, to jest casual znajomość, nie?
3: No, fajne jest to, że my na tym radiu mamy taką żywą znajomość, że jednak Jacek z Australii nadaje regularne audycje, bo to Jacku, prawosprawna mapy, to jest twoja audycja. W dalszym ciągu.
7: Tak, to jest moje.
3: Mhm, no tak. I Kuba też ostatnio, co prawda rzadziej, ale jednak wchodzi. I fajne jest to, że jakby jesteśmy w tej żywej relacji, czy to Misiu nadaje, co się dzieje w Kalifornii, więc no nie musimy wchodzić na wiadomości, nie musimy oglądać telewizji, tylko mamy swoich wysłanników, którzy nam powiedzą, co się gdzie dzieje.
2: Tylko wiesz, tylko tak sobie wyobraź, nie wiem, postaw się w skórze takiego typowego nornika, dla którego jego, nie wiem, jego cały zasięg się sprowadza do jego osiedla, do jego okolicznej Biedronki, wcale nie pije do etemu aż tak bardzo, ale wielu ludzi tak faktycznie na to patrzy. No i nagle słyszysz, że tutaj jest taki, wiesz, taki koleś, który jest dokładnie taki sam jak ty i on ma relacje z Canberry, on ma relacje z Waszyngtonu, on ma relacje gdzieś tam właśnie od Tomisia czy od Galaxiana, tak, z różnych, naprawdę różnych kultur, środowisk i masz coś na bieżąco i przebijasz się przez to, jak to mówi pan Marcin Rola, przez ten lewacki bełkot w sieci. To jest dziwne, to nie wiem, to musiałem bardzo dużo empatii się nauczyć, żeby zauważyć tę kwestię.
3: Ale to jest chyba tylko problem tej osoby, która tego nie jest w stanie pojąć, bo kto jej broni tym, żeby weszła do nocnego radia, włączyła się w dyskusję i też nawiązała kontakt, czy to z Jackiem, czy z Kubą.
4: Też prawie. Ludzie nie lubią pluralizmu. Nie lubią, kurde, no. Ciężko mi to było przełknąć. Myślałem, tak jak Krawiec, jak pewnie robi to pluru i te rzeczy. Ludzie.
0: Ale my tu ciągle się zaskakujemy. Każdy z nas ma jakieś niespodzianki w rękawie. I to jest dobrze, że też
4: nie.
0: Jasne, to dobrze, że też nie wszystkim się dzielimy, bo zawsze ta tajemnica, to czego nie wiemy i nie wiem, dzielimy się jakimiś tam kanałami takimi bardziej ukrytymi, też pozostawia jakiś taki fajny klimat, mistycyzm, nie wiem, to zbyt duże słowo.
4: Ale Kuba,
0: czy potrzeba się ze mną zgadza?
2: Wiesz co, poniekąd tak, natomiast wiem, jakbym na to patrzył z drugiej strony, jeżeli chodzi o, nie wiem, o jakieś, nie wiem, moje takie bardziej zaufane kręgi, które wiedzą, że jest coś takiego jak Nocne Radio, że tutaj są ludzie z całego globu, z całej planety w zasadzie, od jednego krańca do drugiego i wiesz, i to jest dla nich konsumowalne, bo oni to słyszeli, tak? Ale jeżeli by się zdarzyła jakaś taka, wiesz, losowa osoba, no to nie, mimo tego, że mamy globalną wioskę, mimo tego, że możemy sobie ze sobą porozmawiać, to my się porozumiewamy na zasadzie, żeby zadzwonić do naszej babci, która mieszka dwa osiedla dalej, żeby do niej nie pojechać. I ludzie na co dzień nie korzystają z tego i jeżeli bym powiedział swojemu znajomemu, tak, takiemu komonowemu znajomemu z pracy, że mam dostęp, mam kontakt z takimi ludźmi, codziennie z nimi rozmawiam prawie, że spotkaliśmy się nawet raz, no to wiesz, będą patrzyli na mnie jak na idiotę, tak, bo jest. Takie rzeczy przecież nie są możliwe.
4: Dokładnie, tak to wygląda. Ja to przeżyłem nieraz, nie dwa.
0: To też nie tylko to właśnie, że jesteśmy rozrzuceni po świecie. Jacek bardzo fajnie, że się podłączył, bo to jest fajny gość i też jakaś ciekawa inna perspektywa. Chłopak poukładany.
4: Kuba, ale te włosy, to jest kwestia geografii też, to jest kwestia tych poglądów.
0: Właśnie, to jest kwestia tego, że jesteśmy z innych planet, nie?
4: Kompletnie,
0: ten spektrum naszego zasięgu, tych charakterów, osobowości, tego, jaki impact mamy, to moje ulubione słowo, wszyscy już wiedzą o tym, nie tylko w lokalnych społecznościach, ale też w jakichś takich rzeczach, które jesteśmy w stanie zrobić, nie? Inny impact ma potrzeba, inny ja mam, inny ma Jacek. I to jest też fajne, że nie wszyscy na przykład jesteśmy, nie wiem, jacyś tacy, no nie wiem, przezroczyści. To tak niewłaściwe słowo, ja często używam trudnych słów. Zdefiniowalni, to jest to, co chciałem powiedzieć. To, że na przykład ja jako lewicowiec z serca, nie wiem, lubię broń czy inne rzeczy, tacy jesteśmy bardzo zmieszani w tych wszystkich jakichś uczuciach, emocjach i tak, i poglądach, światopoglądach.
4: I to jest piękne właśnie, dokładnie. To, że nie jesteśmy prości, nie? To nie da się nas w szablon wrzucić. A to nie, że tak, żeby się Majtani zajmie tutaj po fiutkach, nie? Bo tu ludzi też usłyszy. I w ogóle o całą tą taką społeczną, psychologiczną, socjologiczną treść na scenie radia. Że my się różnimy nie tylko tym, gdzie jesteśmy, z czego żyjemy, ale też tym, jak myślimy i jakie poglądy promujemy. Jednocześnie sobie nie wydrapując oczu.
0: I to jest trudne na przykład dla botów dzisiaj. I tu potrzeba może potwierdzić lub zaprzeczyć, albo mieć to w dupie. Chodzi o to, że na przykład profile ludzkie są bardzo przewidywalne dzisiaj. Jeżeli na przykład głosujesz na określonego polityka, to przypuszczalnie będziesz, nie wiem, myślał w określony sposób, jadł to jedzenie, nie wiem, popierał recykling albo walczył z COVID-em. A mi się wydaje, że duża część z nas jest kompletnie nieprzewidywalnych dla botów.
4: Zupełnie,
0: i to
4: tak.
0: To jest właśnie, tak. To nie to, że my jesteśmy zajebiści, ale ta kombinacja tych cech, która właśnie no, nie lubię kościoła, jednocześnie czegoś tam
4: ja
0: innego.
4: Ja nie lubię kościoła.
0: To jest fajne kombinacje się tworzą. Nowa grupa społeczna wręcz.
2: Ale kurde, jakby tak narzucić taki algorytm Facebooka na właśnie ludzi z Nocnego Radia i jakby tak właśnie sprofilować, tak? Jakie cechy by przyświecały takiemu typowemu nocnikowi? Lubi się nie zgadzać.
0: O. Zgadzam się.
4: Spierdalaj.
2: Mówi, co myśli. Jest szczery. W pewnym oczywiście ograniczonym internetowo zasięgu, szczery mniej lub bardziej, ale jest szczery. No właśnie, chociaż tutaj też by mogły być takie małe podgrupy tego Nocnego Radia, jakieś tam, nie wiem...
0: Podpuszczacze.
2: Płatne trole ruskiego agenta.
4: Od Szczecina po San Diego etam wpływa na każdego.
2: Jezus Maria.
4: Wiesz, coś, co mi się podoba, to, że niektóre konflikty, a ja jestem konfliktową osobą, i że te konflikty potrafią tutaj wygasać, nie? Są ludzie,
0: ale też modeluje nasz behavior, Zenon, ty też się zmieniasz. Ja już powoli zaczynam, Proszę?
4: O tym mówię właśnie, ale dokończ, proszę cię.
0: To jest właśnie to moderowanie, które w innym środowisku, które by było na przykład jednoznacznie określalne, było w stanie się jednoznacznie określić, nie byłoby możliwe to, żeby na przykład zmoderować czyjś światopogląd. Mi się wydaje, że zmiana jest jedynie możliwa w takim zajebiście zmiksowanym cyrku, które współtworzymy tutaj. To jest naprawdę cyrk, po prostu ja nie wiem, kto jest małpą, kto jest trenerem, bo czasami ja jestem małpą, czasami jestem i trenerem i czasami, nie wiem, pracuję i czasami odpoczywam. To jest właśnie cały ten niesamowite środowisko, ten environment, taki ekosystem prawie, który tworzymy.
2: A w międzyczasie gra, w którą gram, strzeliła mi takiego policzka, jakiego dawno nie czułem.
4: Ja dostałem do głowy od mojej myszki.
0: A ja umieram z powodu możliwości, żona już przyniosła mi tajskie jedzenie i będzie zajebiście pikantne, a wy możecie pozazdrościć, będę słuchał offline.
2: Tak, będzie cię piekło 4 razy.
0: Wiem, 2 na pewno, na razie cały
4: sobie. Chyba, żeby cię dupa zapiekła, o.
2: Zapiecze. Jak dupa zapiecze, to jest naprawdę pół biedy. No.
0: Dobranoc, dziękuję.
2: Także gra Ancestors mi powiedziała właśnie, ewoluujesz wolniej od nauki.
4: Ale Ancestors to nie Legacy, tylko Ancestor bambusy.
2: Ancestors tego 2K Interactive, tych od tego. Od Assassina.
4: 2K to jest cywilizacja też.
2: Ancestors w Humankind Odyssey. Bardzo dziwna rzecz. Bardzo dziwna, ale smakuje mi.
4: Ja wróciłem do Battlegrounds, bo już za dużo było science fiction. Musiałem z laserów się przerzucić na miecze. Mam takie jakieś opcje, że raz lasery, raz miecze. No kurde, ten z... Oczywiście wyszedł dodatek pod tytułem Robimy Bliski Wschód. No i jest w Battle Brothers coś takiego, że ta gra jest otwarta, ona się nie kończy. I masz tak zwane kryzysy końca świata, czyli to jest atak orków, wojna szlachciców i atak nieumarłych, nie? A jak zrobili dodatek z Arabami, to zgadnij, jaki był ten koniec świata?
2: Niech zgadnę, wojna.
4: Tak, religijna, dokładnie.
2: No.
4: I ten. Jest upierdliwy, długi, nie wiem jak go ogarnąć do końca, moje chłopaki były za cienkie, ale muszę powiedzieć, że bardzo fajnie ten dodatek jest zrobiony i to jest to, co ja lubię w tych grach indie. One... To ciężka sprawa, słuchaj, bo jak nie wejść, nie? Jest taka sytuacja, że możesz kupić sobie w zależności od tego, jak upolujesz, od 50 do 100 zł, jaka jest promocja, taki pakiet tych korowych dodatków, żeby już fajnie grać, nie? Ale później znowu cię biorą, żeby kupować nowe dodatki. Teraz też wyszedł nowy dodatek, Necroids, nie kupuję go, poczekam, aż będzie czarny piątek czy coś takiego, więc te dwie takie kupię. No i tak samo jest Battle Brothers, nie? Że pięć tych ta wersja, pięć tych to, ten dodatek, tak. Wiesz, w czasie, jak jesteś człowiekiem pracującym, który nie ma czasu na gry, to jest spoko, nie? Kupisz sobie jeden, drugi, trzeci po kolei, jest fajnie. Ale jakbyś był takim gówniarzem, to będziesz piracił, nie? W cholerę, nie ma szans, nie? I też jest fajną rzeczą, jeśli chodzi o piractwo gier indie, to jak oni sobie radzą z piractwem. Mianowicie celowo wrzucają pirackie wersje, które mają takie jakieś figumików w sobie, zbiegasz, że grasz i nagle jest jakiś potwór, którego nie pokonasz. Boss, kosmosu i w ogóle wszystko, nie? A ta wersja nagle ma najwięcej seedów, pirów i wszystkiego, nie? Dlatego ten, dziękuję ci.
7: Przepraszam, że ja tak mało mówię, ale ja was bardzo, przepraszam, słabo słyszę, bo mam burzę właśnie, która idzie nad Canberrą straszną, ale co do wojen religijnych, to ja chciałem powiedzieć, że któryś raz mi się zdarzyło, że ja wchodzę, a Błażej sobie idzie. I nie wiem, czy się obraził na mnie, czy to jakaś wojna, korwinizm kontra komunizm się szykuje. Chyba muszę zadzwonić do lewym okiem, bo on chyba ze swojej audycji wiesz ucieknie.
2: Co, wiesz co, Jacek, taki z ciebie korwinista, jak z Błażeja komunista.
4: O, to ci pojechał.
7: Myślę, że nie jest aż tak źle. Nie,
4: ale
7: nie.
4: To jeszcze raz, przy naszej akcji charytatywnej, której nam zaufaliście i w ogóle wielkie wam za to szapoba. Największe donate dali właśnie Jacek i Błażej, nie? Praktycznie identyczne, nie? To jest najzabawniejsze, że ludzie z przeciwnych spektrum ideologicznych najbardziej się do tej sytuacji dorzucili, nie? I w tym samym stopniu, nie? I też nocne radio.
8: No nie. A czy jeszcze ta akcja charytatywna działa, że tak powiem?
4: Nie, no zamknięta już jest. Jak będziemy mieli jakiś nowy temat, to minęło cię, no nie bój się, no spokojnie.
8: No właśnie, to się sfinalizowało?
4: Co to za kurwa pytanie? Ty powinieneś wiedzieć. Nie napisałem ci? Oczywiście, że się sfinalizowało. Zajebiście, że się sfinalizowało.
8: A, no to okej. Okay. Nie, bo jak usłyszałem, że radio działa charytatywnie, to bardzo chciałem się dołączyć. Ale wszystkie te audycje, które słuchałem, to słuchałem je z tygodniowym, dwutygodniowym opóźnieniem, bo po prostu nie wyrabiałem.
4: No, spoko, spoko, luz. Pomysł był zupełnie inny, nie? To, że Enki tak wyszedł ze skrzypcami przed orkiestrę...
8: Jeba cienkiego.
4: No to... nie wiem, od tyłu, od przodu, od góry, od dołu, to już ja nie wnikam, jak tam współżyjecie. Natomiast...
8: Łopatą po ryju bardziej, no.
4: Tak?
8: O, potrzeba, ja powiem, że ty z Enkim to dobrze żyjesz, bo słyszałem, że ty tam wydzwaniasz do niego.
2: No wydzwaniam do niego, ale no, trochę taki niesmak pozostał, myślę, po tych wydarzeniach.
8: Ja się boję odzywać w nocnym radiu na żywo, ponieważ tak jak mówię, ja jestem około tygodnia w tył, a wiem, że w gównoradyjkach przez tydzień to się bardzo dużo może zmienić.
2: Wiesz co, ja jestem bardziej nawet w tył, trochę dystansu nabrałem, trochę byłem, wiesz, taki zmęczony, taki wręcz brudny się czułem, więc jestem jeszcze bardziej w tył i nawet nie do końca chce mi się to wszystko nadrabiać, szczerze mówiąc.
4: Chcesz mi powiedzieć, że to, co ja tam tak już od pewnego czasu miałem przed oczyma, to żeby powoli tak kończyć to małżeństwo, to już tak już jest?
2: Znaczy ja mam swoje bezlitości, ja się w tym dobrze bawię, ja się w tym będę realizował, a co do, wiesz, co do takiego, no nie wiem, no kurde, możesz wyjść z radia, radio nigdy z ciebie nie wyjdzie, więc no nie wiem, no jakieś takie te wspaniałe dwa bufory, no zostawmy ten temat może na ten moment, bo nie chcę, bo nie jestem gotów, żeby mówić o tym oficjalnie. No ale jestem gdzieś tak jedną nogą w jednym miejscu, drugą nogą w drugim miejscu i niech to będzie za odpowiedź. O.
4: No, ale fajnie było, w każdym razie ta sytuacja się dobrze tam ogarnęła. Co miało być, to było. Nie drążmy tego tematu. Jeżeli się pojawi znowu jakiś taki temat, to...
2: Nie, ale jeszcze wracając do kwestii Enkiego i tego, wiesz, takiego wyżegania się. Ja pamiętam Etan wrzucił na ten kanał swojego miłośnika, który wrzuca wszystkie jego rozmowy, Enkiego trochę bardziej przyspieszonego i sobie odsłuchałem raz jeszcze Enkiego, który opowiada o tym, że no tutaj było ładnie wszystko pięknie, ale jeżeli ktoś tam wpłacał, to ja wam ze swoich pieniędzy oddam. Nie lubię dram. Zajebiście nie lubię dram. Być może, to znaczy pewne indukuję, ale na pewne dramy jestem za stary, żeby się kłócić o pieniądze, no to naprawdę jakiś żul pod sklepem być może, no ale nie jest to godne do swojego człowieka, więc wydaje mi się, że może nie tyle tutaj jakoś się, nie wiem, poszarpałem z kimkolwiek, ale na pewno dystansu bardzo dużo nabrałem.
4: Bo tak, ja nie lubię czegoś takiego drama for the drama's sake, nie? Czyli drama dla samej dramy. Z możliwym wyjątkiem tego, że ona jest od początku ugadana, żeby była. No i nie lubię
2: wiesz,
4: też...
2: Wiesz co, ujmę to tak. Kiedyś zaprosiłem mojego współlokatora, Pancura, o którym wiele razy wspominałem, jakbyś te chipsy trochę przyciszył, na imprezę na Zamenhofa, na taką piękne, na... Co? Jak to nie ma na audycji? Nie, ale może być, także okej.
8: Okay. To trzeba na Zamenhofa w jakim mieście?
2: W moim. Anyway, zaprosiłem mojego współlokatora do kumpla mojego kuzyna. No i generalnie mój współlokator jeszcze z czasów akademickich, z akademika, uklał się jak prosię. Położyliśmy go w kuchni. Jakaś dziewczyna tam poczuła odrobinkę serduszka wobec niego i dała mu swoją taką, jak to się nazywa, taki, kurde, taki polar, tak? Taki zapinany polar. Trochę za mały na niego, ale on też nie był szczególnie dużym człowiekiem, także mniej więcej tak, żeby człowiek się trochę ogrzał. No i tak sobie raz idę do kibla i tak patrzę, czy ten mój kumpel Krzysiek żyje. No żyje, jeszcze tam oddycha, widzę wszystko ładnie, pięknie. No i potem idę sobie znowu się odlać i tak patrzę, nawet ten polar sobie na siebie założył, nie? Trzeci raz idę się odlać, no i patrzę, że ten Krzysiek sobie tak, no, zaczyna żygać na ten polar, po czym sobie wziął ten polar, tak sobie wyrzucił go na lewą stronę i otulił się z nim znowu, żeby tak czysto było na zewnątrz. No i o ile Krzyśka bardzo lubiłem po tej imprezie, no i jeszcze potem parę ładnych lat w akademiku spędziliśmy, no to nigdy później go na tę imprezę nie zabrałem, na taką samą imprezę i trochę tego dystansu nabraliśmy, więc to jest mniej więcej taki punkt, w którym żygamy na polar dziewczynki, która dała ci go, żebyś się obdział.
4: No. No.
8: Ja nie wchodzę głębiej w te wasze dramy.
4: Zawiła metafora? Nie, dramy właśnie nie ma. Na tym widz polega, że dramy nie ma między nami. Ja bym sobie bardzo chętnie porobił bekę z Matołejki, który po prostu wzorcowo się zachował, tak jak zauważyłem, że jak znikną audycje, w których się kompromituje, to znowu Matołejko będzie dzwonił do tego, nie? Do Enkiego i dokładnie tak zrobił, nie?
8: Znowu defekował w audycji i powiedział, że to była prowokacja?
4: Nie, on już się tutaj do nas nie zadzwoni, bo się boi, bo wie, że dostanie po palcach, nie? Natomiast dzwonił i pierdolił jakieś andrody znowu jakiego, że czekaj, że wyszedł jakiś doktor i powiedział, że ludzie umierają na zapalenie płuc. Ha, ha, ha, mam cię, panie doktorze, na zapalenie płuc umierają, a nie na COVID-a. Ha, ha, ha, nie? No i tak sobie myślę, kurwa, pisałem SARS Wiki, miałem takiego lękiego nad sobą, że a, po estońsku przełącz, żeby było po estońsku. Jakim trzeba być półgłówkiem, żeby nie rozumieć, że koronawirus, SARS, MERS powoduje zapalenie płuc, że to nie jest tak, że to są wzajemnie wykurzające się rzeczy. No, jakim trzeba być baranem, nie? I z poziomu autorytetu takie rzeczy gadasz, nie?
2: A wiesz co, to jest takie przysłowie, tak? Jeżeli ktoś ci, jedna osoba ci mówi, że jesteś baranem, no to możesz się zaśmiać. Jeżeli dwie osoby ci mówią, że jesteś baranem, to naprawdę podrap się po główce, ale jeżeli koza ci mówi, że jesteś baranem, to idź do weterynarza.
4: Ale słuchaj, no wiesz co, ja miałem taki etap w życiu, że coś tam się nie dawało, że jak tylko ludzie na mnie się opatrzyli, coś się kurwa źle i niedobrze, nie? I tak kurde siadłem. I zamiast wejść do tych kołczowych myślicieli, którzy wiesz, mogliby cię w sektor rzucić i tak dalej, trafiłem na Stefana Molinio. Ja wiem, jak to dzisiaj brzmi, nie? Ale trafiłem na Stefana Molinio. I Stefan Molinio powiedział, słuchaj człowieku, jak jesteś w takiej sytuacji, jak ty jesteś, to może z tobą jest kurwa coś nie tak, nie? No to tak siadłem sobie, myślę, kurwa, no to ze mną jest coś nie tak, nie? Coś tam pozmieniałem, nie udało mi się większości z tych rzeczy zmienić, znaczy w większości, no tych wszystkich rzeczy, o, tak to wygląda. Ale zmieniłem coś, przynajmniej przyznałem przed sobą, że ze mną jest problem, nie? Nie z tym całym światem dookoła. No, i to jest ta różnica.
2: Także pamiętajcie, moi drodzy słuchacze, jeżeli kiedykolwiek pomyślicie, że coś z wami jest nie tak, to jest problem z Zenonem, nie z wami.
4: No, dokładnie tak.
2: Nie, no, losowy dowcip, także go ahead.
8: Dawaj, losowe dowcip są najlepsze.
2: Nie, bo jak w takiej starej, w starej reklamie pasty do zębów, gdzie 9 na 10 osób, którzy tam przepłacają za opakowanie, nie? 9 na 10 osób się zgadza. No to porozmawialiśmy z tymi 10 osobami. Kto za to płaci? No ja płacę. Kto za to płaci? No, ci państwo. Tak, dokładnie.
8: Nie, ja wam powiem, że jak słuchałem Jana Matejki, to ja do Jana Matejki podchodziłem z dużym szacunkiem, bo dla mnie to był taki prawnik starszej daty, trochę niż ja, który miał może większe pojęcie o świecie, może więcej takiej ogólnej ogłady, Natomiast te akcje, które widziałem z prowokacjami na nocnym radiu, no to słabo. A jeżeli chodzi o wywody Łękiego, to mówię, ja mam za mało czasu, żeby słuchać tego, co się dzieje na bieżąco w nocnym radiu, a już nie będę do tego dorzucał Łękiego.
4: No, ja też nie będę rady Łękiego słuchać. Mamy nowe słuchacze na antenie.
2: Ale sobie wyobraźcie jakieś, nie wiem, tam rozprawa, nie wiem, czy Giertycha, czy jakiegoś tam masy, czy innego kiełbasy, tak? I jest taki prokurator, który ma słuchawkę w uchu, nie? I sobie słucha nocnego radia, zamiast słuchać wywodów sądu. To właśnie będzie Porfiry.
4: Prokurator to ma dziurę w dupie, ja?
8: Szczerze, dokładnie tak to wygląda.
4: Ale mamy nowego słuchacza, chyba nowego. Słuchamy. To Maka Pola w domu, czy tam?
9: Witam bardzo serdecznie. Nie wiem, czy powiedzieć starych słuchaczy, tak? Czy...
4: No, jak nie, jesteś? Chyba... Opowiedz, kim jesteś, skąd się wziąłeś, bo tak patrzę na Nika, czy ty jesteś z moich stron rodzinnych?
9: Słuchaj, ja mieszkam w tej chwili w Berlinie, ale mieszkałem przedtem, zanim zamieszkałem tu w Berlinie, mieszkałem na Pomorzu, w Starogardzie. No, nie wiem.
4: Wyrazy poczucia.
9: Dziękuję. No. Raczej się zgadzam, tak. Raczej
4: nie,
9: się
4: bo
9: zgadzam.
4: Zobaczyłem TG na końcu, pomyślałem sobie Tarnowskie Góry, ale nie. Co nam powiesz ciekawego? Jak trafisz do radia? To jest takie pytanie wieczoru.
9: Tak, to jest pytanie wieczoru. No słuchaj, ja radia, nocne radio słucham już, tak szczerze mówiąc, no od kilku lat, a szczerze mówiąc, Co mnie zachęciło? Słuchałem przedtem Teorii Chaosu.
2: Dzięki Giereś, dzięki za kolejnego słuchacza.
8: Za każdym razem.
9: Ja rozumiem. Jakie macie opinie i tak dalej. Kilka lat temu to była dobra audycja, naprawdę rzetelnie prowadzona, jakoś interesująca i tak dalej. W tej chwili to jest, no nie wiem, czy nie chcę mówić. Halo, słuchać mnie?
2: Tak, jesteś.
9: Nie chcę mówić, czy ma jakąś podwójną osobowość, to jakieś, nie wiem, czy ma jakąś chorobę, no nie wiem, trudno mi to powiedzieć. No tych audycji się nie da po prostu teraz słuchać. Nie da się ich słuchać, bo się ich nie da. To nie ma nic z teorią chaosu, to no oczywiście króluje COVID. Ja próbuję nawet co jakiś czas sobie włączyć, ale wystarczy mi 5 minut i słyszę te gadki albo te telefony. To jest straszne, ale to już pomijając teorię chaosu. Później oczywiście Radio Paranormalium, gdzie byliście... Nie, to odwrotnie. Radio Paranormalium było u was na obcym radiu. Czasami tam coś nie działało, to się przełączałem na nas do radio. No i później po prostu polubiłem Krawca, jego gadkę, polubiłem Etama trochę, no powiedzmy, tak, jego gadanie i tak dalej. No spodobało mi się to radio i rzeczywiście mam powiadomienia włączone, także jeżeli jest jakaś audycja, to staram się ją, jeżeli mnie ciekawi jest w temacie, to staram się ją wysłuchać. Niekoniecznie na żywo, bo może nie mam za bardzo czasu, ale wieczorami bardzo lubię tak sobie po prostu posłuchać.
2: Okej, fajnie. A co najbardziej byś, nie wiem, doceniasz albo co byś chciał widzieć w NR? Bo jesteśmy w takim, nie wiem, w takim trochę punkcie rewolucyjnym, gdzie odpalamy mały blender i chcemy pozmieniać pewne rzeczy. Co cię najbardziej w nocnym radiu przyciąga do tego, żeby słuchać? Co cię, twoją uwagę najbardziej przykuwa?
9: Słuchaj, na pewno twoje audycje, takie popularne, naukowe, mogę to nazwać i trochę
2: Sprawdzamy i tak.
9: Sprawdzamy, dokładnie, tak, tak, tak, tak, tak, tak, to bardzo jest fajne i myślę, że za krótkie, trochę za krótkie, bo to jest jakieś 10 minut, tak, 15 minut, tak. No, chyba już tego nie prowadzisz w tej chwili, już nie
2: Tak, już z półtora roku nie prowadzę, pewnie kiedyś do tego wrócę, na razie żyję, na razie jest.
9: Co jeszcze? No, jakieś tematy na temat polityki, oczywiście, ale nie jakoś, żeby to było codziennie, prawda? Żeby to było, żeby to przeważało, bo możemy sobie porozmawiać o polityce, prawda? Ale no, nie wiem, niekoniecznie jest to, wiesz, interesujące dla innych słuchaczy. O życiu, nie wiem. No tematy takie, co jeszcze, no.
2: A taka jedna audycja, jakbyś tak miał najlepszą audycję w historii Nocnego Radia, takie opus magnum, które kiedykolwiek słyszałeś, czy możesz sobie jakoś, nie wiem, zwizualizować, powiedzieć, co to było?
9: Słuchaj, na pewno mnie interesują audycje o religii, o całej historii. Mhm. Nie tylko katolickiej, każdej religii, tak?
2: Czyli tak trochę czasy ostateczne, gdzie tak trochę szerzej do tego akurat Krawiec podchodzi, nie?
9: Na pewno mnie interesują te wszystkie konflikty, te wszystkie zawiłości, które się przewijały między religiami, które przechodzą na nasze współczesne czasy, tak? Bo to wiadomo, że odczuwamy to w tej chwili.
4: Czekaj, historia buddyzmu w Japonii by cię interesowała?
9: Raczej nie. Ale no wiesz, o co mi chodzi, jakieś te główne nurty religijne, czyli mamy katolicyzm,
2: islam, judaizm, tak?
9: Tak, no główne nurty religijne i historia by mnie interesowała i jak te religie się przeplatały między sobą ale to wiesz, chodzi mi o rzetelną wiedzę, tak? Merytoryczne jakieś wypowiedzi na ten temat, a nie jakieś no wiesz, domniemania tam i tak dalej, jakieś tam wtapiania w to swoich jakichś, że swoich jakichś przekonań i tak dalej. No taką po prostu solidną wiedzę, tak?
2: Tutaj z obowiązku czuję się zaznaczyć, że w Nocnym Radiu za bardzo nie uświadczysz takich solidnych konkretów, tylko właśnie pewne bardziej spekulacje, ewentualnie podparte pewnymi rzeczami, na których się opieramy. No my tutaj nie jesteśmy naukowcami, my też widzimy...
9: Wiem, ale właśnie mi ta wiedza taka potrzebna jest. Ja nie chcę takiej ściśle naukowej wiedzy, tylko taką waszą wiedzę. No, ciebie uważam za bardzo mądrego faceta, bardzo oczytanego, nie wiem, jak jesteś wykształcony, ale bardzo oczytanego, bardzo wygadanego i takiego erudytę, który potrafi się wypowiadać, wiesz, w radiu. Zresztą Krawca też, no, jak nie wypije, tak?
4: A ja się teraz czuję
2: jak Krawiec, rób notatki.
4: A ja się teraz czuję jak Krawiec, nie? Gdzie wszyscy wszystkich dookoła chwalą, a Krawiec tak siedzi, nie? Kiedy on mnie powiedzieć,
9: ja cię też, ale słuchaj, ale ja ciebie też bardzo lubię, naprawdę was wszystkich z Nocnego Radia lubię, naprawdę, i bardzo mi się przyjemnie was słucha.
4: Miej świadomość co do jednej rzeczy, nie? To nie jest tak, że przyszedł Krawiec albo ktoś tam i powiedział, dobra, to ja teraz wezmę potrzebę, wezmę Zygona, tego i tego, i że to jest taki, wiesz, poukładana rzecz, nie? To wszystko przyszło organicznie i ty też możesz być częścią tego jeszcze większą niż jesteś teraz, nie? Pamiętaj o tym. I to w ogóle, a do was wszystkich apeluję, nie? Nie jest tak, że jesteśmy na was zamknięci, że masz swój jakiś pomysł na audycję, na wypowiedzenie się, że nie dostaniesz swojego pasma, dostaniesz swoje pasmo, nie? Chcesz coś powiedzieć? Przyjdź i powiedz.
2: Może na sam początek, bo tutaj ciągnę Nie wiem, jak do ciebie się zwracać, słuchaczu, który zadzwoniłeś.
9: Słuchaj, może do mnie mówić Maciej.
2: Maciej, także dlatego ciągnę cię za język, dlatego że też jestem w takim jakimś, nie wiem, w takim, jak to się nazywa, stol po polsku, w takim... Stol.
9: Stol.
2: Stoł. Tak, kiedy lecisz samolotem i stracisz nośność skrzydeł.
4: To jest bezwładność.
2: No mniej więcej coś koło tego. Kurde, brakuje mi słowa. Brakuje mi słowa i też bardzo chcę posłuchać, tak? Co było dobrego, też chcę posłuchać, co było złego.
9: W zawieszeniu jesteś?
2: Wiesz co, nazwałbym to tak bardzo umownie, ale kryzys twórczy.
9: Ty masz, ale ja nie rozumiem. Ty masz kryzys twórczy?
2: Tak.
4: Krawiec ma potrzebę, dlatego ja wyskoczyłem ze skrzypcami przed orkiestrę w końcu. Tak to działa, jak chcesz wiedzieć.
2: Zrobiliśmy w testrze. Nie, ale coś takiego jest, tak, że im bardziej siedzisz w tym, im bardziej gadasz do ludzi, im bardziej się do tego przyzwyczajasz, to w pewnym momencie

0: No to chyba jest jakaś, wiesz, odzew. No, ja wiem, że nocne radio mogłoby się lepiej rozwinąć, nadawać i tak dalej. Znaczy nie wiem, jak to zrobić, bo nie mam pojęcia o tym, jak się robi radio. Nie mam pojęcia o tym. Mhm. Ale pewnie byłoby fajnie, gdyby taka możliwość była. No, na razie to jest radio internetowe, okej. Ale i tak ma dużą słuchalność. No chyba, nie wiem... Nie chcę wam się tam podlizywać, ale naprawdę lubię to radio i naprawdę włączam sobie, no nie wiem, jeżeli nie codziennie, to co drugi dzień wieczorem wracam z pracy, tak, i się przy tym relaksuję. Czasami pierdoli się straszne głupoty i nie da się tego słuchać. Czasami tak, czasami trzeba to wyłączyć, no i ale z większości po prostu... No da się to słuchać i są to, wiesz, takie merytoryczne rozmowy, takie przeplatane jakimiś śmiechami, chichami, dowcipami również, ale no ja, wiesz, mi coś takiego odpowiada, ja coś takiego lubię, ja nie chcę jakiegoś, wiesz, skryptę... politycznego mówienia, to o, tu będziemy się kłócić, a tu się nie zgadzamy i tak dalej, i tak dalej. Nie, no to nie dla mnie. Właśnie taka dyskusja, jak się często kłócicie z krawcem, tak, potrzeba krawiec, jak się często kłócicie, to się nie zgadzacie często, tak?
1: No tak.
0: No, coś takiego mi odpowiada, no właśnie, i czasami jestem za krawcem, czasami jestem za tobą i...
2: Ja to chodzi.
0: To jest fajne. To jest fajne.
2: O to chodzi, że może być czasami po tej stronie, czasami po tamtej. Ja tu jestem takim hardkorowcem z jednej strony, z drugiej strony. Tak jak mówiłem o Błażeju, nie? Błażej się tu pojawił, bo widziałem taki za duży prawoskręt. Teraz by mi się przydał znowu ktoś z drugiej strony. Natomiast problem polega na tym, że do pluralizmu bardziej skłonne są osoby lewoskrętne. Mimo wszystko, nie? Mimo, że jak patrzymy na mainstream, jak patrzymy na problem z tym LGBT, z tym neomarksizmem i tak dalej, to może nam się wydawać, że to jest taki nowy faszyzm.
3: A tu podzielam się z tobą nie zgodzę.
2: No, nie. Wydaje mi się, że osoby lewoskrętne są bardziej skore do takiej dyskusji i pluralizmu. Minimalnie, ale słucham cię, dlaczego się nie zgadzasz?
3: W Polsce tak, geograficznie szerzej nie, bo to bardzo zależy od geografii, jeżeli chodzi o przykładowo Stany Zjednoczone. Choćby o galaksjana.
2: Co jest pozycją zasiedzianą, tak? O to chodzi.
3: Wiesz co, nie wiem, no nie wiem, z czego to wynika, bo tych kultur zwyczajnie nie znam. Ja je tak może liznąłem, może chwilkę porozmawiałem z daną osobą, tak, ale kiedy miałem, jak to się nazywało, audycja Ameryka bez pudrowania bodajże, czy coś takiego, moja audycja z Galaxianem o tym, jak właśnie sobie radzić ze skorpionami, żeby użyć, jak to było, pianki do włosów, czy jak to się nazywa, takiego sprayu do włosów, żeby właśnie tego lakier. Skorpiona zatrzymać, lakier do włosów, tak, a właśnie z drugiej strony porozmawialiśmy sobie o Trumpie, jak to właśnie wygląda u niego w jego stanie, no to przedstawił bardzo konkretne argumenty, dlaczego ludzie go wspierają i mimo, że byliśmy z zupełnie dwóch zupełnie osobnych kwestii, osobnych opcji politycznych, to jednak ta otwartość jest zależna geograficznie.
0: Wiesz, tak dokładnie. W Stanach Zjednoczonych to jest bardzo zależnie geograficznie, bo no to jest bardzo wielki kraj. Masz północ, południe, wschód, zachód, prawda? I tam różnie się głosuje. Różnie, naprawdę różnie się głosuje. I politycy zabiegają tam, gdzie nie mają poparcia. Bardzo, bardzo zabiegają o to, żeby tam jakieś poparcie zdobyć. Ale... Rzeczywiście, Stany Zjednoczone są bardzo podzielone i no nie wiem, jaka będzie przyszłość tam Trumpa, nie mam pojęcia, wybory się zbliżają.
3: Ale wiesz co, powiedziałeś tutaj naprawdę piękne zdanie, niech to wybrzmi raz jeszcze i to podkreślę czerwonym markerem, Stany Zjednoczone są bardzo podzielone.
0: O, tak, ale zwróć uwagę, że Polska również, tak?

0: No bardziej tutaj piłem do oczywiście tych, tego zjednoczenia tych stanów, tak, ale nie, chciałem, żeby to wybrzmiało, tak, bo to była naprawdę taka...
1: Są podzielone. Byłem raz w Stanach i byłem na południu i na północy, ale rzeczywiście to jest inny kraj, na południu i na północy. To jest zupełnie inny kraj. To ludzie są zupełnie inni i mają zupełnie inne jakby zapatrywania polityczne, jakby inne oczekiwania. No to wygląda zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że to jest za wielki kraj, żeby zjednoczyć je, żeby go zjednoczyć pod jednym sztandarem, który się nazywa USA. To jest trudne na pewno i myślę, mimo to, że oni, wiesz, to jest też mnie bardzo uderza. Nie wiem, czy mnie śmieszy, czy im tego zazdrościć, czy pochwalać tą wielką takie czczenie tej flagi i tak dalej, tak?
2: Składanie. To jest grubszy temat, słuchaj, ten nacjonalizm uratował wolny świat w pewnym momencie, ale to myślę, że to jest zajawka na całą osobną audycję.
1: Patriotyzm, że my jesteśmy za Stanami i tak dalej, ale widać, że to jest nieprawda. To wiesz, to mainstreamowe media nas, czy tam filmy nas oszukują, to nie jest prawda, bo na to ulicach raz, jest inaczej.
2: Raz, że to jest kwestia propagandy, z drugiej strony, że ale... to się dewaluuje, nie? Słuchaj, kiedyś to było coś faktycznie, co było nośnikiem wolnego świata i pewnego sposobu na życie.
1: Kiedyś to wyglądało inaczej, naprawdę.
2: Natomiast, dokładnie, natomiast to się dewaluuje i w pewnym momencie to się przestaje w swoich efektach odróżniać od tyranii, czyli staje się to narzędziem jakichś takich partykularnych interesów. Ale żeby tak rozróżnić atmosferę...
0: Tak. Taki mam plan. Bo mam jeszcze.
1: Jeżeli chcecie rozrzucić atmosferę, ja tylko na moment, tylko wtrącę. Słuchajcie, śniło mi się dzisiaj, dzisiaj, takie, to jest już przed północą, czy już? No, przed północą, 5 minut. Także śniło mi się dzisiaj w nocy, że przyszła zima. Bardzo mnie to zdziwiło, bo ostatnią moją zimę, to pamiętam, w Polsce, to były takie zimy...
2: Mieszkasz w Kosowie, wnioskuję z rozmowy, gdzieś tam w Burkina Faso. Powiedz, że to jest Afryka Południowa, to już będę w piekło wzięty.
1: Co? Jeszcze raz powtórz może?
2: Gdzie mieszkasz w kosmosie teraz, nie? Bo na pewno i w Polsce, tak? Dobrze myślę?
1: Mieszkam w Berlinie, w Niemczech.
2: Aha, to jest tyle.
1: Ale słuchajcie, zimę sobie wspominam jako kilkulatek, no nie wiem, no dziesięciolatek, jeszcze jedenastolatek, że to była prawdziwa zima. No w tej chwili to nie chcę tutaj jakoś tam mówić o zmianach klimatycznych, bo na pewno one jakieś tam zachodzą i są, no, są widoczne. Ale nie chcielibyście, żeby tak dało śniegu, nie wiem, 2 metry, żeby zaschły, bo tak...
2: Słuchaj, a bierzesz pod uwagę to, ja też o tym myślałem, dokładnie o tym samym, co ty. Czy ty bierzesz pod uwagę, że jakbyś tym 7-8-latkiem, to byłeś tak 50% niższy? I miałeś inną perspektywę?
1: No, na pewno, no to w tej chwili mam 90, to na pewno...
2: O, to jeszcze więcej.
1: No, to byłem raczej... i te zaspy, ale słuchaj, nawet nie chodzi mi o to, że te zaspy i tak dalej, ale kiedyś u mnie przed blokiem, bo mieszkałem w bloku na osiedlu takim, no wiadomo, komunistycznym, w bloki i tak dalej, ale robiło się lodowisko, wszyscy się zbierali, robiło się lodowisko, nawet 2 się robiło lodowiska, nawet 3 się robiło na boisku, które było obok, przyjeżdżała straż pożarna, lała wodę, robiło się bandy z tego śniegu, było lodowisko, było fan, tak? W tej chwili, no nie wiem, ja śniegu w Berlinie nie widziałem od 10 lat, no może coś tam spadło, ale to za 2 godziny za 2 godziny, wiesz, wszystko stopniało. No, w Polsce wiem, że no, w górach był jakiś tam śnieg i w Niemczech gdzieś tam na południu był jakiś tam śnieg, ale to no, ja nie mam fanu, tęsknię za śniegiem. No, sorry, że wam tak to mówię, ale tęsknię za śniegiem.
2: Ja
1: ale
2: ja też. Jak mieszkałem w Sosnowcu, ja kurde, miałem jakąś taką lipę przeprowadzkowo, życiowo, finansowo. Finansowo nie, pieniądze były. Ale ten, ale jakoś tak nie ogarnąłem się w porę, była zima. I mówię, ale mi zaraz dupa przypizga. I okazało się, że bajciuchy jesienne zupełnie wystarczały w Sosnowcu na x lat temu na ten, na to, żeby. No nie trzeba było kupować zimowych, tak? Nie było potrzebna kasycowa kurtka, sezonowe buty i tak dalej. Faktycznie jest jakaś zmiana tego klimatu. Z czego ona wynika, skąd ona się wzięła, to jest bardzo kolejny. Zupełnie osobny temat. No. Ale powiedziesz nam, jak trafiłeś do naszego artyka i ja mam tylko taką cichą nadzieję, bo masz bardzo fajny telefon, że jeszcze tak 2, 1 czy 7 razy do nas zadzwonisz.
1: Ale no na pewno. Tego. Słuchaj, no uruchomiłem sobie dopiero Skype'a. Znaczy nie, ja mam Skype'a, tylko zapomniałem hasła, no i po prostu musiałem znowu ten, bo słuchałem was przedtem, znaczy zanim zadzwoniłem, tak? No i musiałem tu się nakombinować z tym Microsoftem, który przejął tego Skype'a niestety, co zaszkodziło mu. No i musiałem się nakombinować, żeby tak. Nie, no oczywiście będę dzwonił przez tego Skype'a jak ten, bo nie wiem, czy tam można, jak na telefon macie...
2: Mamy Discorda, czy się na niego przesiądziemy, jeżeli chodzi o dzwonienie do audycji, to jest osobna sprawa.
0: Nie przesiądziemy się.
1: Nie chce mi się, ja nie mam Facebooka, nie mam, wiesz, jakichś takich, nie chce mi się w to bawić, po prostu nie mam czasu, nie mam jakoś, to nie mam jakoś, wiesz, nie biega mi to.
0: Ale wiesz co, jedna rzecz, którą chciałbym cię jeszcze podciągnąć za język i to obiecuję, będzie moja ostatnia metadyskusja, jeżeli chodzi o rozmowę z tobą, jeżeli chodzi, co cię sprowokowało do tego, żeby do nas zadzwonić, że ci się chciało odkopać tego Skype'a, że ci się chciało do nas zadzwonić, co cię sprowokowało?
1: Wiesz co, fajny skład dzisiejszy. Bardzo lubię ciebie słuchać, bardzo lubię Krawca słuchać, bardzo lubię Zenona słuchać, tak? Zenona dobrze mówię, tak?
0: No tak.
2: Fajny pewnik no, z tej strony. No,
1: no i jakoś się tutaj dobraliście i wiesz, no i wtedy są jakoś takie te audycje no fajne, tak? No. Po prostu właśnie słuchać, mówicie jakoś, no jak to powiedzieć, no mówicie z sensem, no czasami są, muszę to przyznać, czasami są audycje no bardzo nudne i nikt nie dzwoni i mowa, wiesz, mowa o niczym i taka no, monologi wprowadzone i no, to no to jest raczej nudne, tak? A dzisiejsza audycja jest bardzo fajna.
2: No, to się kurde cieszę i to nawet bardzo, że tak powiem. A to, że mi się myszka zepsuła, to pominę.
0: Może ci się port USB wypiął. Ostatnio zmieniłem sobie dosłownie dwie sobie baterie zmieniłem. Myślałem, że są rozładowane, a to mi się port wypiął, znaczy się kabel wypiął z portu USB.
2: Moje białe biurko. No,
1: jeśli chcecie jakieś porady, to mój zawód to jest elektronik, także technik elektronik, także bardzo proszę.
2: Robisz magrama?
1: Porad, to bardzo proszę.
2: A gdzie się na privie odezwę? Robisz magrama?
1: Słucham?
2: Magrawa czy robiłeś? Magraw.
1: Nie robiłem magrawa, nigdy nie wierzyłem w to i no raczej nie uwierzę. No, raczej nikt tego nie udowodnił i wiesz, ja jestem realistą i potrzebuję dowodów, żeby coś mi przekonało. Ja muszę to zobaczyć na własne oczy.
0: Oh my god, ja cię lubię.
1: Wypróbować. Mało tego, że zobaczyć, to jeszcze wypróbować na sobie, tak? Jestem w stanie próbować najdziwniejsze sposoby na sobie, że to działa, ale muszę wiedzieć, że to działa i tak. Nie, magrawa nie robiłem. Nie. To dla mnie to jest śmieszne i kesze, tak? To facet jakiś... No nie wiem, skąd on się w ogóle wziął, skąd został wykreowany i tak dalej. Nie wiem, ile osób... Znaczy dziwię się, że tyle osób się dało na to nabrać i o tym mówiło, pisało. To jakiś... No nie bardzo tego rozumiem. To jakoś media to nakręciły, mainstream... No słuchaj, nie bardzo, nie bardzo rozumiem jego popularność. Jeżeli ludzie potrafią myśleć tak logicznie, jeżeli ludzie potrafią myśleć, no nigdy by się na to nie nabrali, ale no widocznie nie potrafią myśleć. No, bardzo łatwo ludzi nabrać. No.
2: No oczywiście, że tak. To jest temat w ogóle godny całkowicie osobnej audycji. Przepraszam, że chłopaki tak wam klepią tutaj na tym sklepie, że ale tutaj Tomisiu i Porfiri wlezli w ciężki temat.
0: Ale tutaj jeszcze tak spoza meta dyskusji, tutaj takim tematem przewodnim było, że każdy trochę szura, każdy z nas wierzy w pewne teorie spiskowe, każdy z nas gdzieś tam w jakiś sposób w tych alter mediach, które są w tym momencie kojarzone z szurskimi mediami, jest to w pewien sposób skojarzone. Że tak zapytam, what's your poison? Co jest twoim, nie wiem, czy masz jakieś coś, jakieś takie teorie spiskowe, które bierzesz w ufności, w wierze za prawdę? Jest coś takiego? Jakieś, nie wiem, jakiś taki punkt?
1: Słuchaj, ja jestem, jakby to powiedzieć, no ja jestem sceptykiem w ogóle do jakichkolwiek teorii spiskowych, słuchaj, ja jestem, tak jak ci powiedziałem, jestem realistą, ja muszę, wiesz, dotknąć, zobaczyć, poczuć, ja muszę tego doświadczyć, tak, ja muszę tego doświadczyć sam, że ten... Że ja to czuję, że ja to odczułem i trudno mi przekonać, wiesz, no odrzucam już tam jakieś płaskoziemców i tak dalej, ale nie wiem, czy to teoria spiskowa, ale wierzę nie tyle w kosmitów, tylko wierzę, że cywilizacja jakaś pozaziemska istnieje. To wydaje mi się po prostu logiczne i zupełnie realne, że jeżeli rozważymy, że istnieje w naszym wszechświecie niezliczona, nie potrafimy nawet policzyć liczba planet i tak dalej, na której może istnieć życie. Nie mówię o tym, że podobne do nas, bo na pewno nie będzie podobne do nas.
2: Czekaj, nie, ja cię wezmę teraz, pociągnę za język. Ty, mój drogi, jak zrobię tą audycję, w końcu o tych kosmosach, Fermich i innych rzeczach, to ty zadzwonisz. Tak zrobisz, nie? A druga sprawa jest taka, że wchodzisz na Discorda. Masz Discorda? Kojarzysz Discorda?
1: Nie, nie mam Discorda. Słuchaj, nie chcę mi się bawić w jakoś ten... No mam WhatsAppa, no tak się... Wiesz, tak się... Nie mam Discorda. No mam... No tego Skype'a dzisiaj uruchomiłem, bo zapomniałem hasło, no ale jakoś mi tam odzyskali...
2: Jak to będziesz, to cię będę męczył, słuchaj. Masz ode mnie ten załatwione, że klepnę cię tam, gdzie trzeba na Skype'ie, żeby było...
1: No dobrze, ale w jakim temacie to ci
2: no
1: może
2: właśnie prostu... takim, tym, o którym mówiłeś, paradoks Fermiego, o którym mówiłeś, kwestia, nie wiem, wszystkiego tam, co może być w kosmosie.
1: Ja rozumiem, ale ty uważasz, że życie w kosmosie jest niemożliwe poza Ziemią?
2: Nie, z całą pewnością życie jest możliwe, bo życie jest w kosmosie, to jest raz, dwa, życie to jest poza Ziemią.
1: Wybacz, ale nie słuchałem twoich wszystkich audycji. Także może nie wiem, nie znam twojego zdania, ale...
2: Ja jestem scientystą, jak już tak potrzebujesz mnie wrzucić do jakiejś szufladki. Także ten... Rozmawiałem to na temat konsekwencji życia we wszechświecie, w którym jest możliwa podróż szybsza od świata, konsekwencji, w którym nie jest możliwa podróż szybsza od świata, etc., etc. Gwarantuję ci, że zrobię w tym temacie audycję. Natomiast teraz dawałem sobie szansę do 22. Zacząłem o 8 specjalnie wcześniej. Klękam. Już mi się po prostu ucina film, nie? W takim że sensie, że już nie wytrzymuję, bo tyram od 5 rano prawie, że... Znaczy od 5 rano nie śpię. Od 6 z hakiem pracuję, coś robię i tak dalej. Moje synapsy mówią dosyć, człowieku. Także niestety muszę was przeprosić, muszę skończyć.
1: Dobrze, a może masz jakiś sposób, bo ja też cierpię niestety. Znaczy nie, no ty jesteś zmęczony, ale podejrzewam, że śpisz dobrze, tak? A może macie jakiś sposób, żeby spać dobrze?
0: Melatonina.
1: Jest, jak się jest zmęczony, ja znam sposób.
2: Ja myślę o seksie. Jak chcę zasnąć, to zawsze myślę o seksie. Naprawdę, nie, to nie, ja tego nie mówię dla żartów, nie?
1: Ale mam myśleć, czy mam robić seks, no, to jest różnica.
2: Widzisz, jeszcze mam teraz widzę taką chorobę skype'ową, w sensie, że mówię głośno, a tutaj się coś przemienia na skype'ie. Nie, ja po prostu zwyczajnie myślę o seksie przed spaniem, nie? A to, że to później realizuję, to jest inna sprawa, ale to jestem szczęśliwym człowiekiem pod tym względem. Natomiast tak, po prostu najzwyczajniej w świecie myślę o seksie. Gdyby lepiej zasnąć, inaczej to ciężko jest. Mam problemy ze snem. Natywnie.
1: No ja też mam problemy ostatnio ze snem. Po prostu pracuję w różnych godzinach, czasami w nocy i zegar biologiczny mi się niestety rozregulował. A co myślicie o tym melatoninie, tak?
2: No to potrzeba propsuje. Ale ja mam w ogóle taką propozycję. Potrzeba chyba ma jakieś parcie na gąbkę. Jak nie Discord, to może audycję jeszcze zrób, panie, potrzeba.
0: To by wymagało ode mnie trochę spocenia się.
2: A może się spocisz, że ja bym chętnie czegoś posłuchał jutro albo pojutrze.
0: Tylko, że nie mam, że mam taki konflikt między OBS-em a Mixem, więc albo tu, albo tu.
2: OBS, oczywiście. Ja w ogóle nad Mixem nie odpalałem, słuchaj, bo też mi kosztani. Pierdolę to. Nikt nie narzekał. OBS i YouTube, nie?
0: No dobra, no to słuchajcie, Zenek się za chwilkę rozłącza, a ja się tutaj rozłączę i robię sobie setup pod afterka. No, afterka po afterku.
2: Macieju, ja ci dziękuję za telefon. W ogóle powiem tak, serce mi rośnie, bo są tacy słuchacze tutaj dzwonili, nietypowi, którzy często dzwonią, Pajchiwo, Maciej, Porfiry i w ogóle ekipa dopisała niesamowita, do niej dopisały.
1: Zenon, ja się bardzo cieszę, że mogłem zadzwonić, z wami porozmawiać. Naprawdę bardzo lubię wasze radio i daje mi ono, wiesz, takiego czasami kopa, czasami jak krawiec się trochę ten nawali, to on wtedy on już wchodzi w takie, wiesz, w takie doły i tak dalej, ale to też lubię go posłuchać. W ogóle Krawca bardzo lubię, ale nie lubię, jak on tam za bardzo ten. Ale...
2: To jest temat, który też jest warty przeanalizowania. To już wspominałem tu i ówdzie.
1: Chyba, że uprzedzi, że będzie nawalony, no to wtedy można go posłuchać.
2: Ja też, dokładnie tak, wtedy go lubię. Jak on powie, że się nawali, to wtedy to lubię. A jak już tak niby się nie nawali, a słyszę, że zaczyna wykładać, no to tak tego śmegojowego... No, ale nie obgaduję Krawca, bo powiedziałem to też wprost.
1: Ale ja mam prawo jako słuchacz, to mam prawo, ty jako współprowadząca audycję, to może tobie nie wypada, ale ja mam prawo, tak, jako ten. Także Krawiec, popraw się albo uprzedzaj wcześniej, okej, jeśli nie słyszysz.
2: Myślę, że to jest jakiś złoty środek, dokładnie.
1: Jestem twoim słuchaczem, bardzo cię lubię słuchać i uważam, że jesteś bardzo radiowy. Tak jak potrzeba i Zeno, również jesteście bardzo radiowi. Szkoda, że nie możecie jakoś, kurde, tego ogarnąć, żeby wypłynąć szerzej. No, szkoda.
2: To już tłumaczyłem wielokrotnie. Niekoniecznie jesteśmy w stanie wypłynąć szerzej i jednocześnie zachować charakter, który mamy, tak? Bo prawda, wtedy byś nie zadzwonił, to jest raz, dwa, nie mogliby wypowiedzieć tematów poruszyć, to jest dwa i tak dalej. No. Więc ta kameralność tutaj jest, no jest po prostu sine qua non warunkiem.
1: Kameralność, taka prawie elitarność, tak? Tak, tego radia.
2: Nie, może nie używajmy tego słowa, bo później zaczniemy się smokać po petkach i skończymy tak, że jak ktoś będzie niewygodny, to go
1: wiesz. Kameralność to jest dobre słowo, to jest dobre słowo, masz rację. No,
2: a tutaj, wiesz, czasem trzeba niektórych ludzi po prostu kopnąć w dupę, ale jak do tego zrobimy elitarność, to później tą cienką granicę przekroczymy i pycha będzie kroczyła przed upadkiem.
1: Elitarna to już w tej chwili też nie chcę mówić, to jest konkurencyjny jakiejś stacji, który był dla was też współpracownikiem, tak? No, to już dzwonią ludzie bardzo elitarni, no już wybrani, już
2: dokładnie, poza tym
1: to są reszta to są trole i tak dalej.
2: A my lubimy, jak ktoś, wiesz, lubimy.
1: Ja ci powiem, że bardzo żałuję, że to tak zeszło, bo naprawdę kilka lat temu to była bardzo wartościowa audycja, bardzo fajna. Mi się podobało, ale mówię, to kilka lat temu. Nie wiem, co się stało z prowadzącym, ale na pewno coś złego, nie wiem. Na pewno nie poszedł w tą stronę, co powinien, bo to jest w tej chwili, no, tego nie można strawić. To jest...
2: Sugeruję przesłuchać dzisiejszą audycję od początku, bo ty wygadałeś na ten temat.
0: Okej, zalogowałem się jako nocne radio, tak żeby tylko sprawdzić sobie sprzęt. Cisza wszyscy? Pom, pom, pom. Okej, będzie okej?
1: Ja przesłucham sobie tą audycję oczywiście od początku, później jak będę w pracy, mam taką możliwość, że będę mógł sobie to przesłuchać, ale dla ciebie potrzeba mam taki temat. Słuchaj, ja miałem kiedyś problem z alkoholizmem. Podałem się terapii jednej, drugiej, takiej, wiesz, detoksowi, jednemu, drugiemu. To nic nie pomagało. Tu w Niemczech podałem się terapii takiej czteromiesięcznej. Wyjechałem sobie w góry, słuchaj, na bajery.
2: Ja znam kolesia po terapii w Niemczech, alkoholika takiego z grubej rury, który jest w stanie, wiesz, po prostu sobie na urodzinie walnąć wino i on nie wraca na oko, nie?
1: Nie, to nie o to chodzi. Nie, ja nie piję w ogóle alkoholu, ale to się nazywa ojca. To jest długa terapia, czteromiesięczna, jesteś...
2: Maciej, ja cię mogę przeprosić, naprawdę, ja już kapituluję i już widzę czarno-biało, jak potrzeba już jest gotowa na następną audycję.
0: Tak, jest.
2: Możesz to dalej? Przepraszam, bo
0: tak, nie, jak nie, najbardziej. Nie gadasz
2: jakieś głupoty, ale ja już nie żyję.
1: Generalnie mam do potrzeby ten właśnie pytanie.
2: Pięknie. Dobra, to jeszcze raz, słuchacze, kochani, dziękuję za słuchanie, donate i partycypację. I pamiętajcie, na dzieci najlepszy jest spirytus, nie? Z Panem Bogiem. Hej.

0: Dobry wieczór, witamy wszystkich miłośników filmu. Dziś zapowiadana audycja o serialu, o szczególnym serialu Miłość, Śmierć i Roboty. I nadają dla was Ania z Trójmiasta.
1: I z naszego centrum dowodzenia w SS, sam kapitan Krawiec.
0: Jak się pięknie przywitaliśmy na krzyż, to chyba już jesteśmy zawodowymi radiowcami.
1: Powolutku, powolutku.
0: No to jej wina, słuchajcie, to ona namówiła, żebyśmy

0: o tym serialu rozmawiali akurat? Czemu akurat o tym?
1: Wiesz co, no pomyślałam, że dla ciebie to będzie gratka, jako dla grafika, to raz. A dwa, no zachwycił mnie po prostu, dlatego że no, to są jakby, ja to tak odebrałam jako takie zajawki, z których mogłyby powstać inne po prostu pełnometrażowe filmy albo gry. A dwa, no dużo ciekawych tematów porusza ta seria. Takich, wiecie, jak transhumanizm, jakieś zagrożenia związane z rozwojem technologii czy z machine learningiem. Także myślę, że tematy dosyć na czasie.
0: No, obejrzałem sobie, nie wiem, czy cały pierwszy sezon, coś tam z drugiego i trzeciego. No i tak zrobiłem sobie potem przerwę i się zacząłem zastanawiać, jak ocenić właściwie. I tak po chwili takie olśnienie, że ja już takie coś widziałem dawno temu w takiej formie właśnie antologii, gdzie są bardzo krótkie formy. Tam jest od 7 do 20 minut jakoś trwa odcinek. Różni twórcy, różne scenariusze, różne w ogóle tematy podejmowane, różny też właściwie gatunek, bo to wszystko gdzieś tam oscyluje cały czas między horrorem, science fiction, komedią. Ale gdzieś tam się kręci wokół technologii, wokół zjawisk nadprzyrodzonych. Właściwie to są też opowieści, no, gdzie jest więcej magii niż techno. A czasami sobie i piękny steampunkowy świat pooglądamy. Czasami będzie to japońska, inspirowana japońskimi legendami opowieść. No też to, że dużo krwi się leje. W każdym razie zawsze gdzieś w obrębie fantastyki. I dokładnie takie były też różne antologie wydawane kiedyś w postaci komiksów, magazynów komiksowych, zinów właściwie. To były niekomercyjne, znaczy niekomercyjne, niezależne, to jest dobre słowo, nie? Tak jak dziś są gry niezależne, to dużo tego wychodziło, zbierałem co najmniej, nie wiem, z 10 różnych tytułów i tam były właśnie zawsze krótkie opowieści gdzieś w okolicach fantastyki i też tak samo nierówny był poziom, bo mi się na przykład nie wszystkie podobają te opowieści. Ciebie jakoś wszystkie wchłonęły mocno? Wszystkie ci się spodobały, czy były też takie, co niekoniecznie?
1: No nie, było też kilka słabych punktów, takich no, nieudanych bym powiedziała, czy to, znaczy raczej pod względem takim scenariuszowym, tej opowieści, bo tak ze strony tej, no wiadomo, jestem laikiem, ja tylko odbieram to, co widzę, bo ze strony takiej tej graficznej to generalnie wszystko mi się podobało, ale tak, jeżeli chodzi o to historyjki, to niektóre były słabsze zdecydowanie, ale niewiele tego było.
0: No to podobnie mamy, bo też ciężko się przyczepić wizualnie tutaj, znaczy pod kątem wizualnym, wszystko jest pięknie zrobione i to właściwie są takie opowieści animowane, ale często animowane już w 3D, tyle że to 3D wygląda jak pięknie, jak piękne ilustracje do książki, nie? Malowane. No wiadomo, cel shading, nierealistyczny, niefotorealistyczny rendering, tego typu zabawy, to robią różne niezależne studia. Sprawdziłem i jedno studio, jakieś drugie. Takie wyglądają na mniejsze, takie, które mają na koncie po 2-3 produkcje. Myślę, że to często mogą być jacyś po prostu młodzi ludzie, którzy się organizują w taką grupę i robią sobie filmy. No fenomenalnie to wygląda, bardzo różne style, co zresztą widzicie trochę na ekranie, nie? Macie tu kadry z różnych odcinków i zauważcie, że każdy jest w innym stylu właściwie. Mamy tu realistyczne postacie, do bólu realistyczne w 3D. Przypomina to trochę Mass Effecta, cała ta historia. Mówię o prawym dolnym rogu. Macie zabawne robociki. To jest pierwszy odcinek, bardzo mi się spodobał. Pierwszy odcinek pierwszego sezonu o trzech robotach. Mamy tu astronautkę zagubioną w kosmosie i śmieszne ludziki. Trochę, nie wiem, może jak kiedyś się z plasteliny robiło, nie? I ze szmatek. To taki rendering i za każdym razem jest to grafika komputerowa i myślę, że to jest takie szczytowe osiągnięcie, jeśli chodzi o artyzm tworzenia. Na przykład ta opowieść o tej astronautce, ona wygląda, kadry z tego filmu wyglądają jak wyjęte z komiksu Mobiusa, mistrza Mobiusa. bardzo charakterystyczna kreska, cieniutka, bardzo wszystko dopracowane, minimalistyczne, tu nie ma żadnej niepotrzebnej kreski, nie? A to wszystko jest 3D, no mnie też to zachwyciło, powiem ci.
1: No myślę, że tutaj dobrze dobrałeś te 4 plansze właśnie. Ja też tak sobie wcześniej podzieliłam jakby, jeżeli chodzi o tą grafikę, na takie 4 kategorie. Ja to tak nazwałam taki komiksowy styl, taki filmowy styl, że ciężko czasami odróżnić, czy to film, czy to animacja. No i taka też taka tradycyjna animacja 3D. No i te roboty dla mnie, było też kilka właśnie takich filmów, że wiadomo, że roboty czy ci bohaterowie są zanimowani, ale tło jest tak realistyczne, że wydaje się, że jest no prawdziwe po prostu. To jest majstersztyk. Masz wrażenie, że po prostu normalnie zostało sfilmowane i tylko te roboty zostały nałożone na tło.
0: Powiem ci, że przy dzisiejszym oprogramowaniu, tym co oferują nawet domowe komputery, to mniejszym nawet wyzwaniem jest realistyczne wyrenderowanie takiego otoczenia jak biuro, jakieś lochy. To każdemu jakoś wyjdzie i to całkiem nieźle. No ale ludziki, nie? To już jest trudniejsza sprawa. Widziałaś pewnie ten odcinek o mikrozombiakach. On się nazywał Mali Zombie, coś takiego, mini zombie. Kojarzysz, nie? To wszystko wyglądało jak makieta jakaś zrobiona taka, no w domu jak się robi makiety z kolejkami, nie? Drzewka malutkie. W każdym razie no makieta i te małe ludziki i te małe zombiaczki, śmiesznie mówiące takim przesterowanym głosem. Bardzo ciekawy pomysł, żeby pokazać apokalipsę zombie w świecie trochę takim żołnierzykowym, nie?
1: No tutaj właśnie wyszło na tych filmach, że ten ruch jest najtrudniejszy do odtworzenia. Bo jeżeli właśnie były takie filmy jak ten właśnie Za szczeliną orła, ten tutaj w dolnym prawym rogu, który mówię łudząco przypominał zwykły film zwykłych aktorów, no to te momenty właśnie takie słabsze, kiedy można się zorientować, że to jednak nie są prawdziwi ludzie, to są te ruchy i trudno i to jest najtrudniejsze dla grafików. A w ogóle tutaj w tym filmie to było tak, że za tą główną postać, za tą Gretę, to odpowiadało jakby osobne studio jeszcze, nie? Czyli jakby jedno studio robi cały ten film, a za tą jedną postać robi osobne studio i faktycznie te pierwszoplanowe postacie, często tak było w tych filmach, są, że tak powiem, super dopieszczone, a te drugoplanowe, no to już tak trochę widać, że tam, nie wiem, czasu zabrakło, czy właśnie może ktoś inny to po prostu robił.
0: Ano, mniej doskonałe są i takie czasami nie takie realistyczne. No, z tym ruchem była jedna opowieść o dziewczynie, która jest świadkinią morderstwa. Obserwuje przez okno, jak jakiś facet morduje kogoś tam. Potem
1: to był odcinek Świadek.
0: Świadek, aha. No i w tym Świadku, tam pewnie zauważyłaś takie dziwne trochę ruchy, dziwne zabawy grafiką, ale tam to były wręcz mieszane style, realistyczny z komiksowym. Zresztą pamiętasz, że pojawiały się tam onomatopeje, tam bęc, strach, nie? Też tak, więc bawili się formą trochę. Raz to wyglądało bardzo realistycznie, raz robiło się trochę takie psychodeliczne wręcz, jakiejś zabawy perspektywą. Niesamowite możliwości daje w ogóle taka pełna kontrola przy tworzeniu filmu na komputerze w 3D, no bo wszędzie możesz tą kamerą zaglądnąć. Kamera może wszystko, może latać gdzie chcesz, może dokonywać najbardziej niesamowitych zbliżeń i tak dalej. Ja coś o tym wiem, to daje niesamowite możliwości twórcom, więc pewnie będzie coraz więcej 3D. Tym bardziej, że serial bardzo się spodobał. Widzę, że na Filmwebie ocena 8.0, co na Filmwebie to jest bardzo dobra ocena. Naprawdę jakiś doceniony film tyle dostaje. No tak się mówi, że najlepszy serial roku, a wystarczyło wpaść na prostą, na prosty taki plan. Opowiadamy ludziom różne historie, trochę rodem też z takiego retro science fiction, bo z czasów, kiedy wypuszczano na potęgę masę pulpy, takie pulp fictiony, science fiction, nie? Drukowane w dużych nakładach, na tanim papierze. Różne opowiastki o wojnach robotów, o o zdobywaniu kosmosu, o zbuntowanych maszynach, o podróżnikach z przyszłości. Przecież właśnie z takich opowieści pochodzą różne pomysły, które potem zostały rozwinięte, stały się światową marką, jak Terminator, nie? Terminator był właśnie inspirowany jakąś starą tam strefą mroku, gdzie też przybywa przybysz z przyszłości, też roboty i też, no, ale dzisiaj trudno się nie inspirować, właściwie to moim zdaniem twórca taki filmowy, czy reżyser, czy inni, to są trochę dzisiaj takimi kucharzami, którzy łączą różne składniki. No i co z tego, że tych składników sami nie wyhodowali, nie wypróbowali, znaczy nie stworzyli od zera, nie? Robią coś z czegoś też. I kwestia tego, jak to potrafi po mistrzowsku zmiksować różne motywy. Motyw zdrady, motyw tam Robinsona Crusoe, bierzemy sobie na tapetę i przerabiamy go na kosmos i dodajemy do tego różne motywy popularne, na przykład dzisiaj w scenariuszach, że grupa musi, ma społeczne jakieś sprawy do załatwienia z sobą, nie? Już mamy coś w stylu Walking Dead. To może być zamiast zombiaków, zróbmy rozbitków na obcej planecie, którzy tak samo jak bohaterowie Walking Dead też się muszą dogadać ze sobą w jakiś sposób. Już mamy taki społeczny, nie? Taki obyczajowy, że tak powiem, motyw do tego.
1: No to jest mnóstwo odniesień. Też są takie, wiecie, już jak powiedzmy starsze wątki eksplorowane, takie po prostu opowieści, jak na przykład Gulliver i Liliputy. Jest odcinek Olbrzym, który zatonął. Nie wiem, czy ten widziałeś, o tym, jak właśnie ludzie odkrywają na plaży takiego olbrzyma martwego. Jest też dla mnie na przykład ten odcinek Rybia noc. To jest dla mnie taka, nie wiem, współczesna wersja mitu o Dedalu i Ikarze, ale też takich współczesnych to jest mnóstwo. Na przykład Obcy to się tutaj przynajmniej ze 4 razy przewinął. Na przykład w takim odcinku Mechy mamy powiedzmy jakąś tam nie wiadomo jaką przyszłość i jak rolnicy sobie radzą, jakie zagrożenia. Okazuje się, że złe wilki i lisy to już nie jest największe zagrożenie dla stad wypasających się krów, tylko właśnie ataki obcych, takich rojów obcych, które no właśnie łudząco przypominają naszego obcego.
0: Faktycznie wyglądały jak ksenomorfy. No i mamy tych wieśniaków w ich wieśniackich mechach. Też jakiś pomysł. I to był przykład takiego scenariusza, gdzie właściwie twórcom chodzi głównie o pokazanie swoich skilli właśnie wizualnych, nie? Żeby to wypasić, żeby była fajnie wojna pokazana. I science fiction chyba nigdy się nie wzbraniało przed takim czymś, przed takimi opowieściami, które są właściwie bardzo proste, dosyć płytkie, no bo mamy tych wieśniaków, bronią się przed tą szarańczą i nawet jak tam się na siłę wrzuci na końcu jakiś morał albo w stylu, że nie wiem, że musimy się zjednoczyć, żeby wygrać, to nie jest nic specjalnego, nie? I wiadomo, że chodzi o ciekawe pokazanie rozpierduchy po prostu w tym akurat przypadku. Ale są też i takie głębsze opowieści, nie? Które nas zaciekawiają poprzez samo to, że chcemy się dowiedzieć, kim ktoś jest tam, jak to się wszystko skończy, czy się dogadają, czy się nie dogadają już. I to wszystko jest jeszcze jakoś tak zrobione, żeby nam jakąś treść ciekawą przekazywało, żeby skłaniało do rozmyśleń. O, może tak.
1: Tutaj może bym wróciła do tego odcinka Świadek, o którym wspomniałeś wcześniej, bo to był taki najbardziej obsypany nagrodami z całej tej serii, za który właśnie odpowiadał taki hiszpański twórca Alberto Mielgo, który ma takie studio Pinkman TV. I tutaj właśnie te nagrody były za tą scenografię tego miasta. Także tutaj o to właśnie chodziło, że ono było takie wyjątkowe, mega realistyczne. A tych studiów w ogóle, które tam brały udział w tworzeniu tych, no to mówię, Z20 było. No główne to Blair Studio Tima Millera. Ale słuchajcie, też się załapało nasze polskie Platich Image, także...
0: O, a który odcinek? Będę strzelał, że jakiś bardzo realistyczny i trochę w klimacie Allegro, czyli bierzemy starą baśń i uwspółcześniamy. Zgadłem?
1: To znaczy połowicznie zgadłeś, bo wzięli starą baśń, tak jak mówiłam, to jest właśnie dla mnie oparte na takim micie o Dedalu i Ikarze, ale to było w stylu komiksowym. to był odcinek Rybia Noc o tych dwóch komiwojażerach, którzy po prostu utknęli gdzieś tam na amerykańskiej pustyni, zepsuł im się samochód. No i ten starszy mówi, że tutaj kiedyś było dno oceanu. I oni, nie wiadomo, czy przez to, że woda im się skończyła i mają halucynacje, faktycznie zaczynają widzieć takie w nocy duchy takich podwodnych, morskich, pradawnych stworów. No i ten starszy tylko sobie podziwia, a ten młodszy sprzedawca jakby dołącza do tych wspaniałych ryb, kałamarnic, tam rozbiera się, pływa sobie z nimi. No i właśnie, on jest tym Ikarem niestety, ale to wam nie zdradzę, musicie obejrzeć.
0: Wódz się pojawił na czacie i pyta, z którego odcinka to, co w prawym dolnym. To jest, jeśli dobrze kojarzę, Szczelina Orła.
1: Tak, to jest ta za Szczeliną Orła. To jest w tym pierwszym sezonie. To jest taka historia właśnie takiej załogi, która wraca, ma wrócić, wykonali misję, mają wrócić na Ziemię. No ale wystąpił jakiś błąd tego startowego jakiegoś tam kodu. No i lądują 150 tysięcy lat świetlnych od Ziemi. No i tego kapitana wita piękna Greta, która jest jego przyjaciółką z przeszłości. Tam flirtowali ze sobą kilka lat temu. No i ona tutaj próbuje wytłumaczyć, że tutaj muszą trochę poczekać, ale on nabiera podejrzeń i zaczyna rozumieć, że coś tutaj nie gra, no to i chce koniecznie poznać prawdę. I nie dość, że dowiaduje się, że są właśnie 150 tysięcy lat świetnych od Ziemi, czyli na Ziemi minęło już kilkaset lat, więc nie ma do czego wracać. No i okazuje się, że Greta tak naprawdę nie jest Gretą.
0: Mm-hmm. No jakoś no tak, właśnie... tak średnio zachęcony się czuję, bez urazy. A już chyba się domyślam, dlaczego Wódz też napisał, że te roboty to największe gówno, bo w drugim odcinku z robotami, bo tam w drugim sezonie czy w trzecim one powracają ze swoim kolejnym odcinem, no i w tym odcinie roboty przybywają do takiego sanktuarium bogaczy. Jakiś taki mokry sen Ayn Rand, klimaty a la Bioshock i oni tam, ci bogacze, mieli się właśnie chować przed kataklizmem i jest niezła szydera z tego wszystkiego, być może też z libertarianizmu. No to Wódz od razu musiał wąsa nastroszyć, jak tylko zobaczył, że ktoś porusza taki temat. Nie wolno takich tematów, nie wolno się śmiać. Wolno się śmiać tylko z katoli głupkowatych, a z libertarian i ich mokrych snów i ich idylli, to nie można tego parodiować, bo to jest wściekły atak. Dziękuję.
1: Powiem ci tak, że dla mnie ten pierwszy odcinek był trochę mylący, bo jak zobaczyłam sobie, wiesz, że to ma być przemoc, nagość, wulgarny język i 18+, no to poczułam się bardzo zachęcona do tego serialu. A potem jak w pierwszym odcinku zobaczyłam te trzy robociki, takie dosyć niewinne, to co to ma być w ogóle? I dopiero ten drugi odcinek tak na odpowiedni kurs mnie nakierował. A te trzy roboty, no to one jakby eksplorują ten postapokaliptyczny świat, tak, gdzie ludzkość wyginęła i właśnie jakby mają się uczyć od tego, co ludzie zrobili źle, tak, na podstawie ich błędów, żeby ich rodząca się cywilizacja, kultura nie popełniła tych samych błędów, co ludzie. No i tutaj właśnie różne drogie ucieczki, jakie sobie ludzie przygotowali od tego kataklizmu. No to właśnie tutaj najpierw pokazują, jak biedacy się przygotowywali do tej apokalipsy. No to tak, wiecie, jak to prepersi, po prostu jakieś pułapki w ziemi, taki powiedzmy świat z Walking Dead. Potem przeprowadzają nas właśnie do takiej technoatlantydy, czyli takich pływających oaz stworzonych właśnie przez technomilionerów. Krawiec, czy ty wiesz, czym wyróżnia się technomilioner od milionera?
0: No czekaj, chyba zapamiętałem, że nie weźmie żadnych fachowców tam, żeby mu gotowali i tak dalej, tylko wszystko powierzy maszynom na
1: tak,
0: miejscu.
1: Tak, ale takie zewnętrzne cechy charakterystyczne to jest, chodzi w bluzie i ma dużo fobii społecznych, także masz zadatki, słuchaj.
0: No na i milionera, tak, właśnie... na technomilionera, no właśnie widzisz, przegapiłem szansę, trzeba było zostać ekscentrycznym technomilionerem. I z takim respiratorem, znaczy nie, z tym, z inhalatorem jeszcze biegać, rudy, piegowaty i w bluzie, a tam ma grube miliardy, jak Elon Musk, nie? Gdzieś z tyłu schowane. No, ale nie wiem, mnie jakoś najbardziej rozśmieszyła ta robocica, ta taka wyglądająca jak obelisk z Odysei Kosmicznej na nóżkach z wielką dupą. Ona taka śmieszna, ponieważ jest dosyć mocno pokręcona, ale mówi bardzo takim spokojnym głosem, a la Krystyna Czubówna, nie? I scenka, w której ona fotografuje jakąś martwą cheerleaderkę, zabiera jej te pompony do kibicowania i jedzie sobie i krzyczy: nasi gola, nasi gola. Jakoś mnie to rozbawiło. Taka Krystyna Czubówna na kółeczkach, nie? No jest też robot żołnierz najwyraźniej, bo ma tam niektóre części w kamuflażu wymalowane. I przez tam nie ma za bardzo przemocy, ale raz wysunął działko jakieś i tam i groził, że zdezintegruje swojego koleżkę, drugiego robocika, który jest takim małym, śmiesznym robocikiem zabawkowym. Fajnie twórcy to zrobili, że od razu patrzysz na niego i widzisz, że to jest taki bardziej zabawkowy robot. No dbałość o detale, nie? Widać, że tutaj tani plastik, tu jakaś już konstrukcja taka a la wojskowa. No, ta Krystyna Czubówna robot, to nie wiem, na infolinii może pracowała, chociaż ona ma takie ramię, którym ciągle co pstryka zdjęcia tam aparatem, coś maca, bo wszystkie te roboty są bardzo zainteresowane tym naszym światem, wręcz to są dla nich jakby takie wakacje, jakby, no, sielanka, coś wspaniałego, to zwiedzanie świata, no bo tak, nie ma ludzi, którzy mogą cię wyłączyć, albo chcieć ci, nie wiem, skasować pamięć, nie musisz już wykonywać tych samych prac cały czas, to dla robota taka apokalipsa, nie lada gratka. No, jak jeden z tych robotów powiedział, że widziałeś jedną apokalipsę, to widziałeś wszystkie. Czy tam widziałeś jedno apokaliptyczne miasto, to widziałeś wszystkie. No i faktycznie takie poprzewracane domy, wszystko obrośnięte bluszczem. Faktycznie te apokaliptyczne miasta zawsze tak samo wyglądają.
1: Ale ten jeden robot, żołnierz X-Bot 4000, znajduje swojego przodka na ziemi, X-Bota 3. Tak. Tutaj oni właśnie mówią, tak jak mówisz, że wszystkie postapokaliptyczne miasta wyglądają tak samo. No mówię, ale te trzy roboty to na pewno są obowiązkowe dla wszystkich wielbicieli kotów. Już co tam kot robi, to koty robią, jaką pozycję zajmują, nie będziemy mówić, nie będziemy zdradzać, ale tak, wszyscy kociarze obowiązkowo muszą te dwa odcinki obejrzeć. No i tutaj właśnie jeszcze nie powiedzieliśmy o tej trzeciej drodze ucieczki dla tych najbogatszych, jak oni tu mówią, obrzydliwie bogatych, którzy po prostu tam w roku 2025 wystrzelili się na Marsa. Ale tutaj właśnie ta nasza Krystyna Czubówna mówi, że ludzie mieli wszystkie zasoby i możliwości, żeby się uratować, no ale ze względu na swoją pychę, tak, no to po prostu doprowadzili do samozagłady. Także trochę taki edukacyjny, umoralniający film.
0: Tylko że jak ta robocica wygłasza te swoje mądrości, to puszcza chyba sama taką dramatyczną muzyczkę, bo to chyba z jej głośnika płynie. No i tak prawi mądrości na temat ludzkości, no a potem to jest rozbite to wszystko jakimś głupkowatym żartem. Generalnie bardzo jajcarskie to było, się uśmiałem, muszę przyznać.
1: A, jeszcze była kolejna droga ucieczki dla liderów państwowych, czyli dla przywódców państw, którzy po prostu przygotowali sobie podziemne schrony, gdzie mieli zamiar przetrwać jakąś tam atomową zagładę. No i tam w tych swoich schronach odkryli kolejną formę rządów, ekstremalną demokrację, która polegała na tym, kogo dzisiaj zjemy na kolację?
0: Tak, i oni to, jak to nazwali? Demokracja ekstremalna.
1: Tak.
0: No, to jest fajna szydera i podoba mi się to, że jest trochę tej szydery z tematów, no takich, że się tu nawet u nas zaraz obruszą, nie? Tak jak wódz, któremu się pewnie tam nie spodobało, że z tego libertarianizmu trochę się śmieją. Takie niepopularne do śmieszkowania tematy może, nie? Bo łatwiej się śmiać z jakiegoś właśnie wieśniaka przygłupiego w mechu, czy jakiegoś, nie wiem, innego, ale no, z libertarian, z kapitalizmu się śmiać. To nie jest takie popularne chyba, nie? Po prostu jak śmianie się może z innych rzeczy. No, wódz z kolei pisze, że podobało mu się z kolei Udanych łowów, że to taki prawie Wiedźmin. Nie wiem, czy o tym samym myślimy, o tej opowieści, gdzie na początku stary i młody łowca polują na jakąś kobietę demona, lisiego, lisi demon. To jest taka popularna legenda w Japonii, z tego co wiem, bo ten lisi demon się przy różnych okazjach pojawia. Nie tylko u Toriyamy w Naruto, nie? No, ale Akira Toriyama zawsze słynął z tego, że lubił mieszać różne stare legendy, opowieści, mity, ze współczesnością. Doda trochę właśnie legenda o lisim demonie, trochę przeniesienie tego na realia, może nie cyberpunkowe, tylko właśnie tam jest taki świat steampunkowy, gdzie królik robot wypuszcza parę, bo jest na parę. No, bo moją uwagę najbardziej zwróciło uwagę to, że to było mistrzowsko narysowane, piękną, staranną kreską, no tak jakby to Japończycy robili i może robili właśnie ten odcinek, może jakieś japońskie studio zrobiło, no bo widać kunszt, tak, widać kunszt, mniej eksperymentu, mniej szukania, a bardziej wypróbowane, klasyczne techniki dopracowane do mistrzostwa, więc no to jest taka uczta dla oczu, tam jak nie wiem, jak potem ta demon, no bo to jest dopiero początek historii, co wam powiedziałem, ale nie chcę za dużo zdradzać. Chociaż nie ma też za dużo co zdradzać, bo to jest właśnie przykład takiej prostej opowieści. Tam nie ma żadnej, ona nie jest jakaś mega ambitna. No co, no łowca, tu się mści ta kobieta, zabija, przerobiona na cyborga, potem jako cyborg. No to wiecie, o co chodzi. To są takie opowieści, no, taka pulpa trochę dla faceta. Facet to ogląda, jak się strzelają, ganiają i nie ma akurat w tym momencie wielkich innych oczekiwań, bo się jara formą, bo się jara, jak to jest wszystko przedstawione. Tam wyskakuje ten lisi robot i to jest piękne ujęcia, nie? Każdy łączenie animacji poklatkowej z możliwościami, jakie komputer daje. Raz bywają takie ujęcia, że widzimy na jednym właśnie ujęciu, jak pociąg jedzie. Pociąg zrobiony komputerowo, ale tak, żeby wyglądał narysunkowy. Gdzieś tam jest jakiś krajobraz już malowany ręcznie. Widać po prostu pociągnięcia ręki artysty, a w tle jeszcze inne efekty komputerowe, jakieś 3D czy inne zabawy z postprodukcją w ogóle, z deformowaniem tam obrazu. No fenomenalne, tak można powiedzieć, że taki przykład, jak można świetnie używać różnych współczesnych technik w sposób bardzo elegancki i taki mistrzowski. Nie obciachowy, nie? Bo często komputer jest po prostu ucieczką, żeby coś taniej zrealizować, żeby zrealizować szybko, w jakimś fleszu, coś na baz grać, wprawić w ruch. I taka animacja też się w sumie znalazła. Sądząc po stylu, po tym jak kreska się zachowuje, jestem na 99% pewien, że było to zrobione w Blenderze. A to animacja 2D, wręcz rysowana klatka po klatce. Ale to Blender ma taki jakby szkicownik swój, jest bardzo prosty, po prostu bierzecie myszkę czy tablet i rysujecie. I niewiele więcej tam jest tych funkcji. Ale nagle ludzie przy pomocy tego szkicownika zaczęli w tym Blenderze robić zajebiście wyglądające animacje, które mają dość specyficzny styl. Ale to właśnie było to, czyli przeróżne studia też pod względem, myślę, wielkości, ilości funduszy, jedni pracują na darmowym oprogramowaniu, drudzy mają najlepsze komputery i w ogóle uważam, że tak na oko to tam bardzo dużo jest robione już w real time, w czasie rzeczywistym, czyli nie renderowane mozolnie dniami, miesiącami. Jak jeszcze na przykład intra do Wiedźmina, nie? No ale to się zleca tam na farmę renderingową, to inne komputery wam to renderują, to trwa krócej, ale i tak jest duża przewaga, o to o czym mówiliśmy. Realizacja przy pomocy silników 3D działających w czasie rzeczywistym daje niesamowite możliwości, bo można bardzo fajnie dopieszczać sobie dzieło. Każda przeróbka nie wymaga od początku całego procesu renderingu, czy przynajmniej jakąś całą scenę trzeba od nowa zrobić. Nie, tu możemy nagle zmienić całe oświetlenie w filmie od początku do końca, robiąc dwa kliknięcia i wszystko już zrobione. Można odtworzyć tylko film i zgrać po prostu od razu, ciach. Więc jest to szybkie, fajne, elastyczne. Myślę, że w tym kierunku

0: to tam, gdzie właśnie bohaterką była kobieta, tak? Co miała jakiegoś linka, takie połączenie mentalne ze stworem, którym kierowała, tak?
1: Był tak, tak. To właśnie były takie walki po prostu, nie? Że były takie super bestie, które były sterowane po prostu naszym umysłem.
0: Właściwie coś w tym stylu trochę już funkcjonuje, bo w Stanach już od dawna są popularne takie zawody robotów. W Japonii pewnie też, no, coś takiego jest. No w Stanach też i to są takie fajne show, bo to może i stary, i mały, i ojciec z dzieckiem może takiego robota przygotować, którego potem wystawiają do walki z robotem przygotowanym przez inny zespół. I fajnie, roboty się trachają, nikomu się krzywda nie dzieje, nie ma krwi, a jest dużo zabawy i dużo kombinowania i przygotowania różnej. Da się z tego zrobić show. Więc ja myślę, że tego show, tego rodzaju show będzie więcej. Pewnie się pojawiało różnych, tylko trzeba wpaść na jakiś pomysł. Czym tu sterować zdalnie, nie?
1: Tutaj chłopaki też wspominają o ostatnim odcinku trzeciego sezonu Jibaro. Nie wiem, czy ty to widziałeś.
0: Chyba nie.
1: Takim głuchym rycerzu, który bierze udział w takiej wyprawie, bo domyślamy się, że po złoto, może gdzieś tam w południowej Ameryce. No i walczy z nimi, powiedzmy, chce ich powstrzymać taka południowoamerykańska świtezianka, czyli taki duch takiego jeziora, ubrany właśnie, ona jest spowita w takie różne klejnoty. No i ona jak taka syrena po prostu swoim krzykiem, swoim głosem jakby powala tych wszystkich rycerzy, tylko tego jednego nie, no bo ponieważ jest głuchy, tylko on ocalał. No i oni potem taką fascynację obopólną mają między sobą. No i tutaj właśnie, jeżeli chodzi o interpretację w ogóle tego odcinka, no to właśnie rozmawiano, czytałam taki wywiad z tym Albertem Mielgo, który odpowiedzialny jest za ten odcinek, no to on jest reżyserem, no i też ten scenariusz napisał, że on miał na myśli po prostu relacje międzyludzkie, tak, między kobietami a mężczyznami, właśnie o to tam chodziło, tak, że to jest właśnie taka nierówna walka, często skazana po prostu na porażkę.
0: Tam może mu chodziło o to, że tylko mężczyzna, który jest głuchy, jest w stanie wytrzymać z babą i że głos baby to jest śmiercionośna broń i baby nas tym głosem rozwalają i nawet jak nam coś głupiego przyjdzie do głowy, jak się zacznie drzeć baba, to właśnie to nie bez przyczyny powstały takie legendy jak o Banshee, o syrenach, co Odysa czarują i zwodzą swoim głosem. Głos to potężna broń kobiety i one nie zawahają się, żeby jej użyć.
1: No on tak mówi, że właśnie to jest taka walka między drapieżnikami różnych gatunków i ma taki trochę cierpki komentarz do współczesnych relacji, bo mówi, że wybieramy sobie ludzi ze złych powodów, a oni nas wybierają ze złych powodów, no i kończy się to cierpieniem. I właśnie o tym jest Jibaro.
0: Mówiąc o tych antologiach komiksowych różnego typu, bo później się jeszcze ukazały, mam gdzieś nawet taką piękną książkę, Antologia polskiego komiksu, to wychodziło w częściach, kilka części tego wyszło i to były wydane na ładnym, błyszczącym papierze z dobrym kolorem, co za tym idzie, też takie zbiory, no i krótsze historie, wyjęte właśnie z różnych wcześniejszych tych już takich obskurnych, bardziej zinów komiksowych, czy po prostu publikowane tu i ówdzie, bo publikowanie krótkich komiksów w różnych pismach, to nie wiem, w wielu krajach to jest coś normalnego, miesięcznik heavy metal, nie? Czy u nas też się komiks fantastyka ukazywał? To świetne było, bo tam były właśnie krótsze komiksy, takie powiedzmy na kilka stron, i było tych historii po kilka w zeszycie. Zawsze lubiłem takie rzeczy. Trochę mi brakuje takich krótszych historii. Dla mnie odpowiednikiem tego jest właśnie Netflixowy serial. Trochę mnie czasami, nie wiem, nie drażni się Ania, że w tym Netflixie to zawsze musi jakiś gej się pojawić, coś nam o seksie co chwilę. I teksty takie, wszystko z seksem, nawet jak strzelają, to coś tam, nie trafił mnie. Bo ciężko, znaczy chciał mnie w fiuta trafić, a nie trafił, bo za mały cel, ha, ha, ha. I ciągle, wiesz, takie gdzieś tam koło fiuta, koło dupy, koło cycka gdzieś to i zawsze musi być jakiś gdzieś zmanierowany gej się pojawić. Bo tak jest, niektórzy tak oskarżają Netflixa, że tak za bardzo mają

0: za bardzo z tą ręką w majtkach cały czas, jakby to kapitan Tomek powiedział.
1: No, trochę tak to jest, ale ten odcinek, o którym mówisz, czyli Zmiennokształtni, który tam się dzieje w tej amerykańskiej bazie wojskowej w Afganistanie i między zwykłymi żołnierzami są też ci mutanci tacy, tak, którzy, tak jak ten główny bohater, jest takim, powiedzmy, wilkołakiem jednocześnie, taki turbo doładowany żołnierz, ma super węch, super wzrok, no, jest mega wytrzymały. To mi się ten odcinek bardzo, bardzo podobał. Nie wiem, czy w tych grach typu, nie wiem, Battlefield czy Call of Duty jest taka możliwość, żeby sobie jako broń właśnie stworzyć drugie swoje wcielenie jako wilkołak. Chyba jeszcze nie.
0: W tego typu grach to raczej nie, ale pamiętam, była taka gra, w którą można było w trzech sobie na przykład grać. Do wyboru miało się łowców lub różne stwory, bestie. I to się nazywa rozgrywka niesymetryczna, czy jakoś tak. Stąd, że nie stają naprzeciwko siebie równe siły w grze komputerowej, jacyś komandosi kontra terroryści, terroryści kontra żołnierze, tylko mamy tutaj walkę łowców ze stworami i stwór ma bardzo unikalne zdolności i każdy inny, tak, jakiś tam nietoperzowaty ma specjalny wzrok, jak nietoperz, drugi potrafi skoczyć i się gdzieś z sufitu uczepić, a łowcy też mają różną broń, różną siłę ognia, różną szybkość, bardzo fajna gra. Tak słyszałem, bo nie grałem, ale wiem, że ludziom się bardzo spodobała, bo no, był taki okres, że nie wiem jak teraz, ale była moda na niesymetryczne właśnie rywalizacje takie, nie? Że na przykład Piątek 13 wyszedł też, gdzie jeden z graczy może się wcierać w Jasona i ścigać z maczetą głupawych nastolatków. Oni gdzieś się muszą kryć w chacie, barykadować i to są inni gracze już, więc no i Jason, wiadomo, może gdzieś tam zniknąć, nagle przez okno wystaje jego głowa albo gdzieś tam ma różne swoje tam zdolności nietypowe. No, tak więc to taka propos gier. No ale my tutaj dzisiaj o filmikach, a konkretnie o Miłość, Śmierć i Roboty. Okazuje się, że niektórzy tu oglądali, bo to właściwie nie jest nowy serial, nie? To jakoś
1: 2019, ale te sezony dochodziły tam. Ostatni teraz to wyszedł, teraz w maju, nie? Ten ostatni sezon. Ale jeszcze o tych zmiennokształtnych, o tych żołnierzach chciałam dopowiedzieć, że ci żołnierze, mutanci, mimo że oni byli no, na innym zupełnie poziomie, byli no, dużo lepsi, tak, od tych zwykłych żołnierzy, no to byli poddawani takim ostracyzmowi, obrażano ich, tak, nie chciano z nimi przebywać, tam na stołówce na przykład, taki, nie wiem, powiedzmy, rasizm panował, tylko dlatego, że byli w mniejszości. Ale no mówię, dziwne to było, że jakby ta jednostka mogła super na nich polegać i oni wykonywali takie wyjątkowo trudne te misje, a mimo to dlatego, że byli odmieńcami, byli tak piętnowani też przez dowódców.
0: No to zawsze obserwujemy i na filmach różnych wdrażanie
1: no taka metafora
0: w czyn,
1: rasizmu,
0: hasła,
1: nie? No. Walki z mniejszościami, braku akceptacji dla odmienności.
0: Homofobia. Homofobia. Ja myślę, że to był, że Netflix chciał zwrócić naszą uwagę na homofobię w ten sposób. Nie no, żartuję sobie oczywiście. Ale po Netflixie to akurat można by się spodziewać, że różni będą dyskryminowani. Ten, że jest wilkołakiem, super żołnierzem, inni kompanii go nie lubią. Ten ma klątwę jakoś. Na końcu się okaże, że to wszystko to chodzi o to, żeby się nie śmiać z gejów, bo oni są tacy inni, często lepsi od nas a my się z nich śmiejemy czasem.
1: A taki, co ci się najbardziej podobał? Masz taki, co ci się najbardziej podobał?
0: Nie jestem chyba w stanie wybrać ulubionego, bo dużo jest fajnych po prostu i ciężko się zdecydować. Na przykład w odcinku Szczury Masona, no to jest z kolei, to macie w lewym dolnym rogu, dwóch gostków, tak? Ten dziadek to jest farmer, któremu szczury się zalęgły, ale te szczury, wyobraźcie sobie, zaczęły się organizować, zaczęły organizować rebelię, uzbroiły się. No i
1: ale
0: trzeba...
1: pytanie czemu, bo tam było pokazane, że on stosował takie nawozy GMO, czyli po prostu one zostały stał, się zmodyfikował, poddał się mutacji. Więc to taka przestroga dla rolników, żeby może tego GMO nie używać.
0: No faktycznie było takie zbliżenie na beczkę z dużym napisem tam GMO, jakiś środek, czy tam nasiona genetycznie modyfikowane, no i ale jakoś o tym nie pomyślałem, że to stąd. No na końcu się jakoś tam zjednali, nie? Po wielkiej wojnie, bo tam się cuda działy, dziadek wzywa eksperta. Śmieszne twarze mają te ludziki, fajne takie, nie? To widać od razu, jakiś cwaniucha, sprzedawca.
1: Tak, to była taka firma Traptek, która takie super nowoczesne roboty szturmowe właśnie do zwalczania szkodników produkowała. No i ten nasz szkocki farmer z przyszłości sobie zakupił oczywiście takiego robota, ale jak zobaczył, jaka tutaj szczuro apokalipsa się dzieje, jak te szczury są po prostu mordowane, to przeszedł na stronę wroga i razem pokonali tego robota szturmowego.
0: No właśnie, bo jako, że jest to ewidentnie serial dla dorosłych, żeby nikogo nie zmyliła forma, nie? Bo treść jest ewidentnie no, dla widza starszego, ale forma bywa taka dziecinna, no właśnie, jak kukiełki trochę, to jest fajne, to mi się podoba. Po prostu to jest dla mnie zajebista i pełnowartościowa animacja dla dorosłych, dla dorosłego widza. No i tam tylko w takich produkcjach możemy zobaczyć szyderę z tego, że tam te szczury biegną, uciekają przez tym giga robotem, megatronem 5000. On tam jakieś działka ma obrotowe, kolce, noże, a te biedne szczurki tam uciekają i potyka się jeden, wyciąga rękę, to pozostali tam nie wiedzą, czy uciekać, czy mu pomóc. Takie sceny, jakby to ludzie na wojnie gdzieś, nie, byli. I wydaje mi się, że film, że animacje, to, tak jak komiks, tam można sobie na więcej pozwolić. Przecież te filmy są często niesamowicie krwawe i taki czarny humor trochę tam panuje i humor typu gore i dużo takich hardkorowych scenek, ale też takiego przekazu ciekawego, nie? No bo wiadomo, że dorosłego widza zaciekawią niektóre tematy i takie pytania o kondycję naszej cywilizacji. Właśnie no, sporo tego było w tym odcinku z trzema robocikami, bo te roboty ciągle dyskutują o tym, jaki jest człowiek i czemu on coś robi. No właśnie, Ania, czy ty też musisz sobie coś wpychać w takie specjalne dziury, żeby sobie naładować baterie?
1: No, jakiegoś steaka czasami muszę sobie wpakować. Albo inne mięsko, żeby nabrać energii. Ale słuchaj, tutaj Wódz pisze, że odcinek, który był oparty na motywie Diablo, czy nam się podobał? Który to był oparty na motywie Diablo? Czy to było o tych mechach właśnie walczących z tym epidemią obcych?
0: No, ci obcy przeszli przez taki portal jak Town Portal, ale nie sądzę, żeby Wudzowi chodziło o to akurat, że to mu dlatego Diablo przypomniało. A ty widziałaś wszystkie odcinki? Bo ja to tak z 1/3 pewnie, albo z połowę, coś koło tego.
1: Wiesz co, ja widziałam wszystkie i najbardziej mi się spodobał, kiedy zapanował jogurt. Widziałeś ten?
0: Tak. No.
1: On mi się spodobał dlatego, bo był miał tak oryginalny ten pomysł. No właśnie, to jest taka sytuacja, kiedy po prostu żywe kultury bakterii jogurtu już tam opracowywane w laboratorium są tak inteligentne, że postanawiają przejąć władzę w Stanach Zjednoczonych i wychodzą z takim najpierw postulatem, że chciałyby po prostu jeden stan, Ohio, i chcą tam swoją oazę stworzyć, bo twierdzą, że lepiej będą rządzić niż ludzie. Oczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych się nie zgadza na to, ale wtedy jogurt ostrzega, że w takim razie dogada się z Chińczykami. I wtedy prezydent Stanów mówi okej. I jogurt dostaje właśnie w dzierżawę Ohio i niespodzianka, Ohio staje się oazą szczęśliwości i dobrobytu i zdrowia. No tutaj po pewnym czasie ten jogurt mówi, że zna receptę na to, jak zredukować dług publiczny i rozwiązać inne problemy, na przykład ze służbą zdrowia, ale oczywiście no, ludzie nie są zainteresowani tym, żeby po prostu oddać władzę jogurtowi. Ale sobie właśnie pomyślałam, że takie inteligentne kultury bakterii jogurtowych to może być ostatnia szansa dla polskiej polityki, nie? Bo tak z ludzi to faktycznie już chyba nikt nas tutaj nie uratuje, ale taki jogurt, który jest zdystansowany
0: i kulturalny, bo to jest wysoka kultura bakterii, jak tu przypomina Wódz.
1: Tak, to byłaby dobra opcja. Także myślę, że jakieś laboratorium powinno się zająć pracą nad takimi bakteriami, żeby zdążyły wystartować w następnych wyborach.
0: Może sztuczna inteligencja byłaby tutaj jakimś rozwiązaniem, no ale ludzkość to chciałaby, ale się boi trochę, tak? I głównie to tworzymy niepokojące wizje tego, co się stanie, jak ta sztuczna inteligencja obejmie rząd, czy to za naszym zezwoleniem, czy bez. A chyba mało robimy w kierunku tego, żeby to jakoś wdrożyć. Więcej się boimy, a mniej działamy. No, więc można by porównać tutaj myślący, inteligentny bardzo zresztą jogurt do sztucznej inteligencji.
1: No, tutaj właśnie mówię, że naszym ekspertom i wszystkim ludziom właśnie brakuje dystansu do problemu, że wszyscy jesteśmy umoczeni w jakieś interesy, relacje. I dlatego władza w naszym wykonaniu się nie może udać.
0: No ale mamy mądrze, bardzo mądrze, no.
1: Ale mamy też tutaj takie kilka odcinków o buncie maszyn takim, albo takich błędach maszyn, które no, mogą po prostu być dla nas zagrożeniem. Nie wiem, czy pamiętasz taki odcinek o takiej Florydzie przyszłości, gdzie jest taki wielofunkcyjny robot sprzątający, który teraz właśnie nie wiadomo, czy on jest zazdrosny o pieska swojej pani, czy po prostu wystąpił jakiś błąd w nim i on zaczyna atakować tego jej pieska, ona go ratuje. Nie wiem, czy to widziałeś.
0: Nie, tego nie.
1: No i takich odcinków jest właśnie kilka. Także no, jak ktoś tam się zastanawia nad kupnem jakiegoś robota sprzątającego, to może lepiej to przemyśleć kilka razy, no bo wiecie, czasami to będzie wybór robot czy pies. Nie wiadomo, czy taki robot nie będzie chciał po prostu przejąć kontroli nad waszym życiem i nad waszym domem.
0: Robot pokojówka, który ma ludzkie czasami odruchy, to mi się od razu Jetsonowie przypominają. No, to też jest zabawne, że właściwie z takich różnych futurystycznych przewidywań z literatury filmu, z bajek, no to ci Jetsonowie bardzo dużo tam zostało przewidziane. Wideo rozmowy, takie prostsze rzeczy, nie? Wideo rozmowy mamy, latające samochody mamy, różne roboty kuchenne, no wtedy to może nawet to było zupełnie nie do pomyślenia, jak to wymyślali. To jest bardzo stara bajka. No, a w każdym razie myślę, że jak będziemy mieli już takie roboty gosposie i roboty ogrodników, robot hydraulik i tak dalej, to one często będą się w niespotykany sposób dla nas, bo to też jest kwestia uznaniowa trochę, nie? Czy my sobie uznamy, że robot się zachowuje zbyt dziwnie już, coś tam zepsute, a może nie, to właśnie będą takie spekulacje. Czy on jest zepsuty? No, jak nie robi tego, co chcemy, to chyba zepsuty, nie? Coś mu się popsuło.
1: No tutaj Wódz mnie objaśnia, że z tym robotem w tym odcinku automatyczna obsługa, to chodziło o to, że ten robot pokłócił się ze swoją panią o to, gdzie ma zdjęcie stać. Może tego nie wychwyciłam.
0: A to może być, mogą mieć kiedyś roboty takie zachowania, takie jak ma na przykład człowiek lekko autystyczny, że, który się potrafi bardzo zafiksować na jakieś pierdole, nie? Znaczy to, co jest pierdołą dla większości ludzi, to on się na tym zafiksuje i to będzie dla niego bardzo ważne, czy coś takiego, to robot też być może będzie mógł się tak zachowywać często.
1: No, ten odcinek automatyczna obsługa klienta, no to taki właśnie początkowo taki raj na ziemi się wydaje dla tych seniorów, gdzie wszystko za nich roboty robią. No, a ostatecznie te roboty po prostu też się buntują no, i stają się zagrożeniem dla tych z kolei zbuntowanych seniorów, które się ośmieliły nie zgodzić ze swoim pucorobotem. No i tam śmieszne motywy, kiedy właśnie pani próbuje się połączyć z ludzką obsługą klienta i musi czekać 6 godzin. Także tak, to już trochę znamy z naszego życia. A ten oparty na Diablo, to wódz mówi, że to chodziło o ten odcinek pogrzebani w podziemnych korytarzach, o takich żołnierzach, którzy próbują odbić zakładnika z rąk rebeliantów, który jest przetrzymywany w jaskini. No i tam w tej jaskini jest taka dziwna maź, no i potem się okazuje, co tam w tej mazi, z tej mazi się tam rodzi. Także tak, to taki dosyć hardkorowy odcinek też.
0: Oj, często się pojawiają ci żołnierze, nie? W różnych opowieściach, komandości, żołnierze, Space Marines, jakiś rodzaj wojska, no albo rebeliantów, rebelianci to też żołnierze, nie? Ale popatrz, o ile te filmy dzisiejsze są ciekawsze i takie bardziej wielowymiarowe i nie czarno-białe i nie pachną propagandą aż tak bardzo, jak dawniejsze filmy wojenne, nie? Te takie, gdzie są kamraci właśnie, jest ten zły Japończyk, czy Rusek głupkowaty, a nasi dzielni chłopcy tam. Oczywiście, no były też takie filmy, które kontestowały wojnę i tak dalej, ale raczej takie było bardziej naiwne i proste kino wojenne, a dzisiaj ci kosmiczni komandosi, to oni przechodzą różne metamorfozy wewnętrzne, są właśnie nietolerowani przez resztę jednostki, mają problem z tolerancją. Przeróżne rzeczy spotykają tego żołnierza.
1: Tutaj w wielu tych filmach, właśnie też w tych pogrzebanych, to dla mnie było takie najbardziej przerażające to, ta świadomość, że te inne gatunki, czy to jacyś obcy, tak, którzy tutaj wylądowali, czy jakieś inne, to one się w tak zastraszającym tempie rozmnażają, nie? I po prostu no, nie mamy z nimi szans. Ja to tak odbierałam. No i tutaj w ogóle wódz tutaj pisze, że to trochę szydera z demografii. Jest tu taki jeden odcinek właśnie o takiej regulacji urodzeń w przyszłości, właśnie pod tytułem Regulator. O świecie, w którym posiadanie dzieci jest nielegalne, bo ludzie są już nieśmiertelni i niezarejestrowane dzieci po prostu są likwidowane przez policję. No i mamy tam takiego kapitana Briggsa, który właśnie jest w takim dzieciobójczym oddziale. No i on właściwie nie wiadomo czemu doznaje nagle takiej przez spotkanie, rozmowę z taką matką, która nielegalnie wychowuje dziecko, doznaje przemiany i zaczyna się nad tym zastanawiać, zadaje pytanie, po co ludzie mają dzieci w ogóle, czemu wolą to, niż być nieśmiertelnym. To jest no, taki najpoważniejszy dla mnie z tych wszystkich odcinków, jeżeli tak, no, taki dający dużo do myślenia.
0: Bardzo mi się podoba to, że te filmy są tak różne, też pod względem jakby nie tylko, że się zmienia scenariusz, czasy, w jakich się rozgrywa akcja, ale też sama jakby sam sposób tworzenia opowieści, nie? Mamy tutaj od takich opowieści, gdzie mało się mówi, jest dużo dłużej, nie wiem, jest wszystko takie bardzo poetyckie, bohater gdzieś zasadzi kwiat, ten kwiat wyrośnie. To wszystko znam właśnie z języka komiksu, który nigdy, wiesz, nie musiał aż tak bardzo lizać dupy przemysłowi i wydawcom i tak dalej i się autocenzurować i upraszczać, bo jeszcze ktoś nie zrozumie. Komiks to zawsze był taki hardy zawodnik, który robi trochę jak mu w duszy gra. I te filmy też takie są. Widać, że twórcy mieli faktycznie możliwość zrobienia kompletnie tego, całkowicie tego, co sobie wymarzyli, nie?
1: Tak, a myślę tutaj wódz, może zadzwoń, to wszystko to widziałeś. No. Co będziesz pisał bez sensu, klepał w klawiaturę, to zadzwoń, pogadamy po prostu na antenie. Ale tutaj wspominasz też o tym odcinku Rój, no to był też mocny odcinek o tym, jak doktor Afriel odwiedza taką inną cywilizację, takich insektoidów powiedzmy, takie powiedzmy latające krewetki, i no tak ściemnia, że tutaj przyjechał jakieś badania robić, a tak naprawdę te insekty są tak inteligentne, że dostrzegają jego zamiar, że on po prostu chciałby ich hodować na niewolników dla ludzi. No i jak to się wydaje, to obraca się to przeciwko niemu.
0: To taki bardzo stary motyw scenariuszowy science fiction, nie? Że kosmici nas zaskakują, ponieważ są tak nietypową formą życia na przykład i są, nie wiem, żywym oceanem jak Ulema, czy żywą planetą jakąś, czy w ogóle są robalem, ale są, ten robal okazuje się właśnie super mądry. Takie zaskakiwanie tym, co nas spotka ze strony kosmitów, to chyba jest jeden ze starszych motywów science fiction, eksploatowany od dawien dawna, tylko też przeżywający jakąś swoją ewolucję pewnie też, jak najbardziej. No, a Wudzu może do nas zadzwoni, tu musi sprawdzić, no nie jest żadną tajemnicą, że Wudzu jest dzieciaty, więc jako dobry papa Smurf musi pierw zobaczyć, czy kocyk jest tam dobrze położony, czy światło zgaszone, czy bajka opowiedziana i dopiero potem może zadzwonić do nocnego radia.
1: No, ten odcinek i też ten regulator, no to tak właśnie też piętnuje taką pychę ludzi, że właśnie ich takie przeświadczenie, że są na pewno lepsi niż te inne cywilizacje, a tu zaskoczenie, wcale nie. Tutaj właśnie ten rój, tak, bo te żyjątka, te krewetki, to są, tam różne są gatunki, każdy jest odpowiedzialny za coś innego, ale jakby zawiaduje nimi taki jeden mózg i dzięki temu ta ich cywilizacja jest taka idealna. No i właśnie tutaj pada takie stwierdzenie tego roju, że inteligencja nie gwarantuje przetrwania. Tak, także taka smutna prawda, że inteligencja nie, a współpraca.
0: No. Ja myślę, że inteligencja też, tylko są różne sytuacje, nie? I raz bardzo się przyda inteligencja, wiedza może bardziej, nawet częściej w takich kryzysowych czasach wiedza sama niż inteligencja, ale są też inne sytuacje, gdzie coś innego się przyda. A to, co mi się strasznie spodobało, to, że tam jest czasami spora dawka erotyki. To jest to też coś, co znam z komiksu bardziej niż z filmu. Że jest właściwie jakaś opowieść, a tu masz, wiesz, stąd ni zowąd masz panią z nagim biustem na przykład, ładnie pokazanym, ładnie narysowanym.
1: No tak, to było, te sceny seksu to było zdecydowanie największy atut tego odcinka za szczeliną orła, tak, ta Greta była idealna. Także mimo, że to była symulacja, ja bym była skłonna żyć w takiej symulacji z taką Gretą, nie ma problemu.
0: Tak? A pisałabyś się, Ania, jakby był taki wynalazek ogólnie dostępny na jakieś takie spełnianie swoich marzeń w tym temacie w przestrzeni wirtualnej?
1: Wracamy do tego nieszczęsnego cyberseksu. No, dla mnie to by była super... opcja na przykład to jest w takich sytuacjach, jak na przykład rozstałeś się i chciałbyś, wiesz, dalej być w jakiejś relacji seksualnej ze swoją byłą dziewczyną. Mógłbyś sobie stworzyć jej taki obraz 3D. No i to by zapobiegło, wiesz, kwestii tego post-breakup sex. Albo na przykład zostałeś wdowcem, tęsknisz za żoną, a dalej możesz w wirtualnej przestrzeni z nią być. Także jak dla mnie tutaj jest dużo fajnych opcji, które, no nie wiem, czy na dłuższą metę pomagają, ale na krótką na pewno są fajnym substytutem.
0: Okej, Wudzu jest z nami. Cześć Wudzu, dawno nie gadaliśmy, fajnie, że zadzwoniłeś jednak.
2: Jestem, dobry wieczór, faktycznie. Ostatnio z czasem było bardzo, bardzo ciężko, więc nie miałem okazji ani was słuchać już o dzwonieniu, to nie było mowy, ale akurat trafiliście w taki temat, gdzie rzeczywiście ostatnimi czasy miałem troszeczkę tego czasu więcej i akurat się zapoznałem z całym tym serialem, wszystkie trzy odcinki, czy serialem, z tą antologią. Wszystkie trzy sezony sobie obejrzałem w bardzo krótkim czasie i początkowo miałem jakby, już dawno temu, kiedy się pojawił pierwszy sezon, miałem do tego bardzo takie negatywne podejście, jednak rzeczywiście ten pierwszy odcinek był bardzo zniechęcający. Z jednej strony, tak jak mówiłaś, Aniu, że jest oznaczenie 18+, spodziewałem się jakiegoś goru, flaków, tam karabinów maszynowych, gołych bab i tak dalej, A tutaj śmieszne trzy robociki robiące sobie żarty z ludzkości.
0: No to ty wolisz, przepraszam, po raz tysięczny oglądać gołego cyca, jak cię ktoś szczuje cycem i się strzelają, a nie wesołą opowieść o robocikach, które i te żarty są fajne, bo oni żartują sobie z ludzkiej cywilizacji. Coś cię to ubodło, to śmianie się z libertarianizmu, ja twierdzę.
2: Ale to było dopiero w trzecim sezonie.
0: No tak,
2: nie.
0: tak. Ale to wtedy musiałeś zmienić zdanie. Myślałem, że to będzie fajna bajka, widzę, że to
2: nie,
0: byle co.
2: Rację, kurczę, rzeczywiście, byle co jest, rzeczywiście, tak. Akurat przez przypadek mi się włączył jako pierwszy, mi się włączył trzeci sezon, pierwszy odcinek. I to rzeczywiście mnie zdecydowanie zniechęciło, bo tak głupiego odcinka nie ma. To jest najgłupszy, najgorszy. Zdecydowanie niefajny odcinek. Nie podobał mi się.
0: I wódz, słuchajcie.
2: I nawet nie chodzi o to, że się wiesz, że jest to szydera z w jakiś tam sposób bliskiego mi światopoglądu, no nie? Czy tam z tych prepersów, których ja osobiście bardzo, wiesz, szanuję, nie? Tam jest szydera z ludzi, którzy chcą posiadać broń, prawda? Że mieli mieć tyle broń, ta broń ich miała obronić, ich nie obroniła, nie żyją. Ach, ach, ach, ale śmieszne, nie? czy wiesz, że tam ci ludzie uważali, że polowanie na jelenie oraz rezygnacja z dostarczanej przez państwo służby zdrowia ich ocali. No, wiesz, takie
0: A mi się właśnie to strasznie mi się to fajne było. To właśnie, słuchaj, ale to, nawet jeśli ten humor nie był tak faktycznie najwyższych lotów, że to była to trochę takie na siłę śmianie się z tych rzeczy, to mi się strasznie podoba, bo to jest miła odmiana, nie? Rzadko kiedy u nas tu, w mojej przynajmniej jakoś tam w bańce informacyjnej, wśród moich znajomych, to rzadko spotykałem się z jakimiś dowcipami i satyrą na właśnie na takie rzeczy, na kapitalizm, na libertarianizm.
2: Okej, tylko wiesz co, można, z wielu z tych rzeczy można się tam śmiać i ten śmiech jest potrzebny. Problem polega na tym, że ktoś sobie wziął dosłownie paczkę poglądów demokratów, i one nie zostały ani w żaden sposób naruszone. Śmiejemy się tylko i wyłącznie z poglądów, że tak powiem, bardziej tych, które są bliskie tam wyborcom republikanów amerykańskich, no bo to jest wszystko osadzone w amerykańskiej polityce, tak. No, i z tego się już nie wolno śmiać, nie? Bo już z demokratów się nie wolno śmiać. Będziemy się śmiać z tego, że tam ludzie są ludzie, którzy mają inne... Po prostu śmiejemy się z innych poglądów niż nasze, tylko i wyłącznie. I to jest tylko i wyłącznie ten package. Tylko z niego się obśmiewamy. A wielki government spending, wielkich jakichś tam dziwnych projektów równościowych, czy no wszystkiego, co by się czasami przez przypadek nie wpasowywało, wiesz, w to, co na przykład robi w tym momencie, no zresztą sam Netflix, tak, promując pewnego rodzaju postawy, no to nie, tam z tego nikt się na ten temat nie zająknął. Było tylko z tego, co jest bliskie, wiesz,
0: no to
2: w przeciwnej stronie, to tak, możemy na to, z tego możemy żyć.
0: No to jaki...
1: No była to tak trochę taka łopatologiczna propaganda po prostu, no
2: tak. Tak, dokładnie. Ten odcinek, on jest naprawdę słaby. Jeszcze ten pierwszy z tych trzech robotów, on był jeszcze taki w miarę fajny, nie? Ale to, ten drugi epizod z tego to jest 100% słaby. No.
0: To co, to Netflix lewacki, tak? By był.
2: No Netflix jest lewacki, nie da się ukryć tutaj tego. Nie? Chociaż ostatnio tam coraz więcej klasyki się pojawia, więc był na przykład Gran Torino czy American Sniper, na przykład Gran Torino z tym, z
1: Clintem Eastwoodem.
2: Z Clintem Eastwoodem, świetny film. Więc to nie jest tak, że oni się troszeczkę tam, że tak powiem, rozszerzają, nie? Ale ten odcinek akurat konkretny jest naprawdę fatalny. Był pod każdym względem fatalny. Nie podobał mi się w ogóle.
1: To który jeszcze najbardziej ci zapadł w pamięć?
2: Wiesz co? Tam jest dużo fajnych epizodów. Niektóre są to takie... Znaczy tak, zacznijmy od tego, że cała seria bardzo mi się podobała ze względu na bardzo zróżnicowaną techniki, jakie są tam użyte. I konwencje. Każdy odcinek jest zupełnie inny graficznie, zupełnie inaczej jest przedstawiony świat, te koncepty są dość ciekawe. Widać, że są to ludzie, jest to robione przez ludzi, którzy są w naszym wieku lub młodsi od nas. Widać te fascynacje grami komputerowymi na przykład, gdzie, tak jak mówiliśmy o tych pogrzebaniach w podziemnych korytarzach, ewidentnie jest to wzorowane na Diablo. Ten odcinek o tych rolnikach, na tej planecie, którzy się bronią, tych maszynach, o tych botach, tak? Ewidentnie jest to, ktoś się w jakiś sposób inspirował StarCraftem. Rój też jest ewidentnie wzorowany na StarCrafcie w jakiś tam sposób. I z całą Sheridan, która została tam królową Zergu. Tam są bardzo podobne motywy, nie? Także widać, bardzo fajny, bardzo zróżnicowany i naprawdę dużo ciekawych tematów jest tutaj podjęte, także pod tym względem mi się bardzo podobało. No, gdybym miał wskazać swój ulubiony, no to już wspominaliśmy o nich. Przede wszystkim to było ten o tych łowach, udanych łowów bodajże. Ten podobał mi się naprawdę bardzo. I to był chyba taki pierwszy odcinek, który sprawił, że poczułem, że mamy do czynienia z takimi ciekawymi historiami, że te historie mogą być naprawdę przewrotne, ich scenariusz może być naprawdę interesujący. Sony ma przewagę, też bardzo fajny odcinek o takich gladiatorach w przyszłości, żeby też nie robić za dużo spoilerów, bo bardzo dużo zdradzacie z tych odcinków.
0: No bo o czymś musimy gadać i to też jakbyśmy jeszcze się tutaj jakby pilnowali, żeby nie było spoilerów, to by nam nic nie zostało i byśmy tak, wiesz, sapali do mikrofonu chyba. No, super jest to, że różne studia to robią i myślę, że wbrew temu, co mówisz, ludzie też w różnym wieku mogą to być, bo tam są tak różne te opowieści i niektóre są takie bardziej spokojne, melancholijne i nie nawiązują koniecznie do gier komputerowych, tylko powiedzmy są bardziej w klimacie troszkę Odysei kosmicznej, więc ja myślę, że przeróżni ludzie to robili i to jest też siła, bo gdyby sami młodzi robili, to niekoniecznie by to było lepsze niż jak.
2: Znaczy tak, ja mówiłem, chodzi mi o to, że raczej niektórzy, niektóre te odcinki są ewidentnie inspirowane grami komputerowymi.
0: No, to tak.
2: Nie mówię, że każdy. Widać, przy czym moim zdaniem nie ma wśród nich prawie żadnego odcinka, który byłby dla mnie jednak w jakiś sposób zaskakujący, który by opowiadał jakąś nową historię. Każdy jest w jakiś sposób nawiązuje do jakiegoś innego elementu kultury czy popkultury i te inspiracje bardzo łatwo jest odnaleźć. Prawda?
0: A na przykład jak oglądałeś Black Mirror, to też czułeś, że jest to tak nasycone różnymi inspiracjami? Czy wydawały ci się bardziej oryginalne i takie przebojowe pod tym względem, że ale na pomysła wpadli? Mi się wydaje, że Black Mirror ma tu odrobinkę przewagę, że Black Mirror zresztą stawiał na same ciekawe historie, a nie na taką różnorodność, że nagle robimy film o łowcach jakiejś demonicy i tam biegną po ulicach, strzelają się, tylko raczej były to bardziej obyczajowe historie tak przez pryzmat technologii, patrząc na to wszystko, nie? Jakie to niebezpieczeństwa może nam dawać, czym nas może technologia zaskoczyć, jakieś mroczne zaułki w ogóle tego rozwoju technologicznego, ostrzeżenia, kwestia naszego jestestwa, kim jesteśmy, naszej świadomości, czy można przenieść świadomość w ogóle do maszyny, do wirtualnej formy. To, co gadaliśmy ostatnio o odbywaniu kary, o jakimś systemie więziennictwa opartym o wirtualną rzeczywistość, też taki temat się u nas tu pojawił w Radyjko, więc taki trochę był bardziej na poważnie ten Black Mirror. Też każda historia o czymś innym i też niektóre odcinki jajcarskie, jak ta parodia Star Treka, nie? Tak, Gwiezdna Flota, czy no...
2: Znaczy Black Mirror był może troszeczkę bardziej oryginalny, ale też widać, że jakby te tematy są eksplorowane, wkoło Macieju są eksplorowane te same tematy. Ale to już jest kwestia tego, że no, stary jestem, nie jest niejednego pieca chleb jadłem, no, więc mogę powiedzieć, że dużo widziałem, więc też niewiele mnie już jest w stanie zaskoczyć. Więc może jest to kwestia tego tak naprawdę. Z takich odcinków, które mnie faktycznie tutaj zaskoczyły, które były bardzo przyjemne, no to już wspomniane też wcześniej Jibaro, bardzo fajnie. Oczywiście ta inspirowanie się legendami o tych syrenach jest oczywiste, ale nie widać tego tak na pierwszy rzut oka. Widać, że jest to taka dość oryginalna historia i jej jakby sens nie jest taki prosty i oczywisty, więc to był naprawdę fajny odcinek pod tym względem, że był zaskakujący. Na pewno takim odcinkiem jest też, który to był, kurczę, niech sobie przypomnę.
0: No to pomyśl chwilę, ja tylko wtrącę w tym czasie, że popatrzcie, jak niskobudżetowe potrafią być naprawdę ciekawe historie różne, filmowe. Pamiętam taki odcinek Outer Limits, który opowiadał o tym, że człowiek nabrał takiej zdolności, że słyszał, co inni o nim myślą. Słyszał myśli ludzi dookoła cały czas. Po prostu taki mu się dar jakiś pojawił. Straszne to było i to była taka klątwa, bo no, nie dało się żyć. A wydawałoby się, że co? Tylko prawda was wyzwoli, prawda najlepsza i lepiej wiedzieć, nie? I lepsza, najgorsza prawda niż najpiękniejsze kłamstwo i tak dalej, i tak dalej. A to taka stuprocentowa klątwa okazało się. Ale do czego zmierzałem? Że popatrzcie, jaki to mało kosztowny odcinek, no bo kurwa żadnych efektów, tylko jakieś tam głosy słyszysz, nie? Nagrywasz aktora i na tą sprawę możesz przez jakąś tubę mógł tam za kadru coś gadać mu do głowy, słyszysz głos w głowie i już, i co? No to bardzo tanie do zrobienia. I te kreskówki też często, skoro tak różne są te techniki i niektórzy uciekają nawet w jakieś minimalistyczne, drudzy bardziej na wypasie, ale da się też w końcu zrobić tanio film. Tak naprawdę, gdybyście się zawzięli, to może sami byście zrobili jakiś krótki, oczywiście może nie za długi film, science fiction, bo i w 3D daje tu niesamowitą możliwość, bo jak już macie tego astronautę zrobionego, przygotowanego fajnie, to potem już sobie go tylko kręcicie z różnych stron, jak żywego aktora, obracacie kamerę, nie trzeba go rysować po raz 150, a takie ciągłe kalkowanie, rysowanie, klatka po klatce, to jest normalna, żmudna charuwa, gdzie i tych animatorów musi być iluś tam. Więc zmiana tej techniki na 3D myślę, że bardzo zmienia, ludzie sobie nie zdają sprawy, ile to zmienia, jeśli chodzi o produkcję filmów.
1: Myślę tutaj jeszcze z tych odcinków, taki jeden z faworytów, to był Wysysacz dusz, który jakby bazował na micie Drakuli, historii Palownika z Rumunii. Dla mnie to był taki no, hardkorowy Scooby-Doo. Tak mi się wydawało, że to też jak można jakoś połączyć. I bardzo fajna była ta animacja. Też coś dla wielbicieli kotów znowu. To koty się też często przewijają w tych odcinkach. I no, bardzo fajna alternatywna wersja właśnie Drakuli. Ten Wysysacz dusz.
0: Mi jakoś średnio, no, taka rozpierducha, no tam przez cały odcinek uciekali. A to było właśnie to takie, taką kreską prostą narysowane, taką, to jest chyba to, co w Blenderze było robione. No, realizacyjnie niektóre historie zachwycają po prostu i nawet to wystarczy, przecież nie zawsze musimy mieć super, mega przebojową historię, nie? Którą zapamiętamy na całe życie. Możemy się trochę pozachwycać.
2: Trzeba ten jednak zaznaczyć, że ten poziom tych animacji jest jakby nierówny, to znaczy są odcinki naprawdę świetne i są po prostu też odcinki słabe i też akurat ten Wysysacz dusz nie przypadł mi jakoś specjalnie do gustu. Nie ma tam zakrzty oryginalności w nim. Bardzo, bardzo przewidywalny scenariusz.
1: No ale taki wspomnień czar, właśnie mówię, no Scooby-Doo dla mnie to było takie, nie, że wiesz, przypomniały mi się jakieś tam właśnie kreskówki z dzieciństwa.
2: No może, no ale jak tak porównasz, wiesz, nawet do teoretycznie prostego scenariusza tego odcinku Eyewitness, Świadek, no to jest no, bez porównania, gdzie masz ewidentnie zaskoczenie na samym końcu, nie spodziewasz się takiego końca. Tam koniec był przewidywany, wiadomo co się było stanie od samego początku tak naprawdę, nie? Więc zupełnie inna klasa scenariusza. I wiadomo, że w tym Eyewitness chodziło głównie o już tak jak już tu krawiec wspominałeś, nie? Chodziło głównie o efekty, o pokazanie tego miasta. I to się świetnie udało, ale można było to zrobić właśnie przy pomocy dość niby prostej, ale naprawdę zaskakującej historii. I ten odcinek naprawdę jest świetny. Czy generalnie całą serię polecam, mimo tego, że sam się bardzo zniechęciłem na początku przez te 3 roboty. Tak, całą serię polecam. Jest kilka naprawdę fajnych. Pomocna dłoń na przykład mi się bardzo podobał też. Taki też niby przewidywalny w miarę, ale ciekawie zrobiony jakby.
1: No widzisz, a
2: no
1: pomocna
2: i nieśmiertelna
1: dual...
2: sztuka. Nieśmiertelna sztuka. To bym chyba, gdybym miał wskazać mój ulubiony odcinek najfajniejszy, to nieśmiertelna sztuka mi się podobała najbardziej. Naprawdę fajny odcinek. Bardzo fajny odcinek.
1: To weź coś opowiedz o tej nieśmiertelnej sztuce.
2: To jest o... Historia opowiada o bardzo słynnym artyście, twórcy,
1: to Zima
2: który...
1: Blue, okej. Okay.
2: Tak, tak, tak. Tak, znaczy ja mówię polskim tytułem po prostu, jaki jest w tym, w Netflixie.
1: Okay, okay.
2: A rzeczywiście ten artysta się nazywa Zima Blue. Bardzo fajny odcinek, on mi się niezwykle podobał.
1: Tak, on był świetny, bo on mówi o tej tęsknocie, o przyjemności z wykonywania prostych czynności, nie?
2: Czy generalnie takiego tęsknoty do prostoty, tak? To powiedziałbym, że jest to coś, co osoby... nie wiem, w jakimś tam pewnym wieku na przykład mogą robić rewaluację swojego życia, no tak, a wchodzą powiedzmy w ten etap wieku, kryzysu wieku średniego być może, więc w jakiś sposób tutaj to widzę, nie? Tęsknoty powtarzane przez bardzo wielu ludzi, powrotu do prostoty, powrotu do dzieciństwa i tego legendarnego wyprowadzenia się w Bieszczady. No można tutaj to analizować pewnie na wielu płaszczyznach, ale zawsze jest to, chodzi o to, aby się gdzieś cofnąć w tym rozwoju, odejść jakby od tego, co się osiągnęło i spróbować tego życia prostego. I tam właśnie jest o tym mowa, tak mi się wydaje.
1: No i graficznie bardzo też fajnie. Był niesamowity.
2: Bardzo ładnie zrobiony, to jest też prawda.
0: To trochę tak jak dzieła sztuki takie małe, nie? Bo też z racji, że każdy odcinek jest inny, no to mamy do czynienia z innym takim obrazem, który możemy sobie tę chwilę zrobić stopklatkę i przyglądnąć, jaki to jest styl. No ja tak przynajmniej mam trochę pierdolca, ale z tego, co słyszę, wy też się zachwycacie i komuś się spodoba bardziej taka kreska, taki styl, komuś innemu inny. Adwokat tutaj po raz któryś tak jakby zaznacza, że on już nie, ja już nie kumam tych waszych sezonów, nie oglądam telewizji, wyłączony z systemu. No stary, wiesz, rozmowa o sztuce, o kulturze, o filmach, dyskutowanie sobie też z tej okazji o różnych filozoficznych sprawach, dzielenie się spostrzeżeniami czy swoimi opiniami. To jest też ciekawe spędzanie czasu. Nie musisz tak szpanować, że o, tu komputerowcy, a ty taki już telewizji nie oglądam, jestem wolny, a wy tutaj zombiaki sobie oglądajcie sezony. To bym tak nie stawiał sprawy. Ale co komu tam w duszy gra?
1: No to dużo filozoficznych tematów podnoszą tutaj te serie.
2: Zgadza się,
1: serii.
2: To niestety ta seria, no jakby forma jest bardzo ograniczająca. W 10 minut bardzo ciężko jest opowiedzieć o naprawdę trudnych rzeczach, tak jak tutaj ten odcinek Udanych Łowów, który niby się wydaje prostą sprawą, bo gdzieś tam mamy w tle miłość, łowcę potworów, Ale, o tym jest niby odcinek, ale gdzieś tam w tle mamy o przełomie epok, o kończących się czasach, śmierci magii przyszłości, technologii. Jest to oczywiście bardzo jakby tylko tak nadgryzione, no ale w 10 minut ciężko jest wejść w głęboką analizę konkretnego tematu, a tym bardziej, że te tematy są niezwykle rozległe, prawda? Ta forma jest po prostu bardzo ograniczająca i albo zrobimy fokus na jednym temacie i wtedy będziemy mogli go troszeczkę jakby zgłębić bardziej, no albo jeżeli chcemy poruszyć więcej tych aspektów świata, który przedstawiamy w danym epizodzie czy w danym filmie, prawda, no to w tym momencie możemy to tylko zrobić bardzo, bardzo płytko, dosłownie no, polizać powierzchnię problemu. Więc nie, no, nie jest to proste. Natomiast jakby urok tego wszystkiego, mi, tak jak już to w czasie krawiec mówiłeś, przypomina mi to trochę antologie komiksowe, gdzie rzeczywiście masz taki fajny zbiór różnych twórców w danym temacie, i mam coś łączy, prawda, te historie w jakiś sposób, w jakąś całość, są one spięte jakąś klamrą, natomiast...
0: Najczęściej nie są właśnie spięte żadną klamrą.
2: No, nie, to zależy, no, jeśli masz to antologię komiksu polskiego, to jest ta klamra, że masz polskich twórców, tak?
0: A, no chyba, że taka klamra, no.
2: No jakaś ona jest, nie,
1: te klamry. No tutaj... Mamy te trzy tematy: miłość, śmierć i roboty. No i to są wokół tego, to wszystko oscyluje. No o tej miłości to chyba jest najmniej, a raczej właśnie o tej miłości ludzi do siebie bardziej, o tak. No i to jest w ogóle fajnie też, no wiadomo, jako że to jest graficzna seria, no to mamy te trzy takie emotki, serduszko, ten krzyżyk i tego robocika. I to też spina te odcinki, no bo przed każdym jakby ten jednoręki bandyta idzie w ruch i wyrzuca nam trzy tematy konkretnie, trzy emotki, które będą związane z tym odcinkiem. I to też jest fajne, bo to jest taka gra, widzisz już te emotki i się zastanawiasz, o czym to będzie. Mm-hmm.
0: Czyli one, nie zwróciłem na to uwagi, czyli one są losowane, różne są.
2: Znaczy nie są losowane, tylko bardziej jakby informują widza, czego się możesz spodziewać. Tak?
0: No, znaczy, no bez sensu losowane. Miałem może na myśli to, że są za każdym razem i inne, dla nas może tak trochę losowane.
1: Tak, tak, są inne, specyficzne nie wiemy, dla tego wypadnie. Odcinka, jakby związane z tym odcinkiem są te trzy emocje.
0: Fajny patent, świetny patent. Przyznam się wam w ogóle, że od dłuższego czasu pracuję nad swoim jakimś światem science fiction, swoim uniwersum i nie sądziłem, że tyle będę miał z tym jakby tak dużą zagwozdkę z tym, nie? Bo to nie jest wcale proste i ciężko nie wpaść w jakiś banał. Często jest taka pokusa, żeby się czymś zainspirować, coś skopiować, a to trzeba zrobić bardzo umiejętnie i w sposób twórczy, tak żeby z dwóch składników stworzyć trzeci bardziej, nie? A nie mieszankę tych dwóch.
1: No tak. To...
2: Nie tworzę światów, więc
0: nie doradzicie mi nic a propos tworzenia światów, tak?
2: Ale
0: ja myślałem, że
2: stracić,
0: pogadam
2: wiesz...
0: z kimś na poziomie, kto wie, jak się tworzy światy, a tu sami laicy w dziedzinie tworzenia... Co, wy nigdy światów nie tworzyliście? Nie wiem.
1: Ja myślę, że z naszego uniwersum możesz sobie spoko dużo zaczerpnąć ciekawych postaci, także szalej. Ale tutaj mówiłeś o tej pomocnej dłoni. Tak. I na przykład dla mnie z kolei to był najsłabszy odcinek, jeżeli chodzi na przykład o scenariusz, bo dla mnie to było tak absurdalne, to jej wyjście... żeby zrobić tą naprawę bez zabezpieczenia, że nawet taka osoba, która...
2: Właśnie, powiedzy... nie, dlaczego uważasz, że to było absurdalne? Moim zdaniem to była lepsza szydera z kapitalizmu niż w jakimkolwiek innym odcinku. Mamy tam do czynienia z historią osoby, która jest wysłana w kosmos ze starym sprzętem, niedziałającej kapsule, bez odpowiednich elementów safety, zrobili cięcia i załoga jest jednoosobowa zamiast dwuosobowa i tak dalej, i tak dalej. Mamy takie...
1: Ale nawet linki nie było...
2: No, ona mnie, nie wiem, czy, no nie wiem, no w każdym razie, wiesz, widać, że po prostu jest ta taka ewidentna szydera z właśnie takich miejsc pracy, które mają serdecznie wywalone na pracownika i a przywiązuje się uwagę tylko i wyłącznie do tego, żeby robić cięcia, tak? I że to się musi zemścić, prawda? I to jest moim zdaniem historia opowiadająca o tym, nie? Więc scenariuszowo on faktycznie jest taką słabą wersją grawitacji, bo moim zdaniem ta jakby inspiracja tym filmem tam jest zbyt ewidentna, nie? Prawda?
0: Ale to mówisz, że to tylko taka otoczka trochę i że jest to drugie dno, jakaś satyra na sposób pracy dzisiejszy, tak? To mi się strasznie podoba, zobaczcie, że science fiction to jest... taki gatunek, który świetnie się sprawdza w opowiadaniu historii o nas samych, historii współczesnych, o naszych zachowaniach, aktualnych problemach też, ale wszystko to można ubrać w jakąś otoczkę, że wszystko się na innej planecie dzieje i to sprawia, że science fiction jest świetnym narzędziem do satyry, do komentowania rzeczywistości, do kontestowania rzeczywistości i można też się nie bać, bo można bardzo ważne sprawy poruszać i takie drastyczne o politykach, o nie wiem, o religii, o seksie, o wszystkim, ale nie trzeba się tak bardzo bać, bo można jak dobry artysta wszystko to ubrać w inne ubranko trochę i nikt się do nas nie przyczepi.
2: Myślę, że każdy w każdy sposób wyrażania czy opisywania jakiegoś problemu w sztuce jednak daje taką możliwość. Nie musi to być osadzone koniecznie w science fiction czy fantasy. Może być też to zupełnie osadzone, wiesz, jakby w realiach dzisiejszych. Artysta ma tutaj szerokie pole do popisów, prawda?
0: No ale to wtedy zupełnie co innego, bo wszystko masz bardzo dosłownie pokazane. A
2: tutaj, nie musi być
0: tu w science fiction możesz na przykład opowiedzieć historię o tolerancji, przedstawić, jak ty to widzisz, to zagadnienie tolerancji, i tu z pomocą przychodzą ci jacyś obcy. No i masz takiego awatara, nie? W którym to jest takie właśnie Pocahontas w kosmosie, trochę zderzenie się kultur. Kultura mordercza chce być tu ekspansywna i terytoria nowe sobie i złoża. A tu mamy uduchowionych, takie no Pocahontas, nie? W kosmosie. Nie wiem, gdyby taką historię jakąś o nietolerancji opowiadać w czasie rzeczywistym, no to by rzucali kamieniami w jakichś gejów, w jakichś katolików, w jakichś, w jakąś mniejszość może.
1: Tych odcinków najlepszy o nietolerancji to chyba jest Lód, o tych braciach, którzy są na takiej innej tam planecie skutej lodem, no bo musieli opuścić Ziemię, bo wiadomo, Ziemia już jest zniszczona. I ten jeden z tych braci, ten starszy, jest ostatnim niezmodyfikowanym człowiekiem na tej planecie. I jest no, uważany za gorszego i po prostu no, jest takim wyrzutkiem tej
2: nie wiem, czy tam była
1: społeczności.
2: Kwestia tego, że ta Ziemia była zniszczona, czy oni raczej byli emigrantami ekonomicznymi, bo oni byli dość biedni, że tak powiem, ci rodzice. Tak odniosłem takie wrażenie, że rodzice tych dzieciaków byli biedni i nie stać ich było na zmodyfikowanie tego starszego syna, czy być może on był już na tyle jakby
1: wiek... Nie załapał się.
2: Nie załapał się na modyfikację, tak? I była to może bardziej kwestia tego.
1: Tak, tak, oni byli jakimiś kolonistami tej lodowej
2: no to było na,
1: planety.
2: Działo się to na jakiejś takiej planecie lodowej, no. Prawdopodobnie na którymś z księżyców Jowisza.
1: No i też fajnie było w tym odcinku pokazane takie wygłupy tych nastolatków, takie właśnie udowadnianie
2: no,
1: sobie.
2: No typowy nastolatkowie, no.
1: Tak, fajne to było.
2: Natomiast bardzo rozczarował mnie odcinek Puls własnej planety, który graficznie bardzo mi się podobał. Natomiast jego scenariusz był bardzo taki rozczarowujący. On tam się też dział właśnie na jednym z księżyców Jowisza i podczas jakichś tam eksploracji planety dochodzi do wypadku, a załoga, znaczy tam jedyna osoba, która przetrwała z załogi, próbuje się dostać do lądownika i się ewakuować i robi to i wspomaga się przy pomocy środków odurzających. I to sprowadza na nią szereg halucynacji. Widać taką strasznie właśnie, to co być może już o tym było mówione, ale widać bardzo silne wpływy Odysei Kosmicznej w tym odcinku, ale sam scenariusz jakby był tak bardzo rozczarowujący i ta inspirowanie się tą Odyseą było tak ewidentne, że no jednak pomimo tego, że zapowiadał się bardzo fajnie odcinek, to jego no, tak jak mówię, był nie wywarł na mnie ostatecznie pozytywnego wrażenia.
1: Już ale jest morał na innych planetach i księżycach, też trzeba zapinać pasy, bo to się może źle skończyć.
2: Tak, zdecydowanie.
0: A ja, panie doktorze, nie będę zapinał. Są moje pasy, mój samochód.
1: No, ale tobie, krawiec, ten odcinek się powinien spodobać, bo właśnie ta główna bohaterka dużo morfiny i amfetaminy zażywa i ma fajne haluny.
0: No to dziękuję bardzo, to czyli ja jak coś ze ćpaniem, to krawiec będzie w niebo wzięty. No dobra, już przynajmniej wiem, dlaczego tak słaba słuchalność dzisiaj. No, wszyscy oczywiście poszli do konkurencji, która nie wiem, czemu się tak trochę ostatnio wtrynia, bo co ja nie wejdę, to patrzę, on też nadaje. I aż mi się tak łyso zrobiło tutaj, tak mrugam okiem mówiąc słowo łyso, żebyście wiedzieli, co z nim zrobić, o kogo chodzi.
1: Miał do Bułgarii jechać. I co? I nadaje teraz.
0: I zawsze wtedy, kiedy ja. Zawsze kiedy ja.
1: Nie, z Polski jednak.
2: Ja nie wiem, o kim mówicie. Nie mam tego pana...
1: Zasubskrybowanego, bardzo dobrze.
2: Zasubskrybowanego.
0: Czy to ci podpowiem, to jest taka osoba, której nigdy włos z głowy nie spadnie.
2: Okej. Okay. Nic mi to nie mówi, ale... Ale dobra.
0: No nieważne.
2: Może
1: no, to lepiej. Nie wiem, czy cię pytałem już, który graficznie cię najbardziej zachwycił. tych odcinków.
2: Graficznie. No to właśnie ten o tym księżycu i o bardzo mi się podobał graficznie, bo to był to on był narysowany w takim realistycznym, ale w miarę oszczędnym stylu, który przypominał mi trochę komiksy, które najbardziej lubię. No, właśnie takie stylu realistycznym ze szkoły francuskiej czy polskiej. To jest bardzo, bardzo fajnie narysowane. Natomiast no, scenariuszowo, tak jak mówię, nie wypadł on zbyt dobrze. Wiesz co,

0: twórców, a nie twórcy, bo patrzyłem sobie na listę płac i no zawsze jest tutaj na przykład 5 specjalistów od efektów specjalnych, którzy się, te nazwiska się pokrywają, ale no tu 5, tu 3, tu 7, w zależności od tego, czego dotyczy tam kreacja, czy bardziej postprodukcja, czy montaż wideo, czy postacie 3D, budowanie, no ale jest to jakiś zespół jednak, mały, bo mały, ale no, ciężko samemu by było coś takiego zrobić raczej. Ciekawi mnie, jak jest z udźwiękawianiem tego i z głosami. Czy ktoś się zwraca z gotową produkcją do Netflixa, Netflix to kupuje i dubbinguje już we własnym zakresie? Chyba tak, ponieważ widzę tam znane nazwiska jakieś wśród osób puszczających głosów, no to ciężko, żeby jakieś studio miało taki dostęp, nie? Że bierzesz znane sobie osoby, organizujesz, płacisz im ze swoich jeszcze. Więc bardzo mnie to ciekawi, jakby sam proces kupowania czegoś przez Netflixa, dogadywania się. Ciekawi mnie, może jest ktoś, kto miał doświadczenia z Netflixem, chociaż wątpię, ale zobaczcie, nawet takiemu Bartoszowi Walaszkowi udało się sprzedać swoją produkcję. Mimo, że taka obskurna i taka no, gryzmołowata i jeszcze hardkorowa, mówię o Egzorcyście, nie? No bo na przykład Kapitana Bombę to kupiło już sobie CDAPL z kolei.
1: No ten Śnieg na pustyni to taki Deadpool, trochę taka wersja Deadpoola kolejna, a w ogóle ten pan, który jest odpowiedzialny za tą całą serię, która ją wspina, który ją wymyślił i który ją po prostu no tak zawiaduje, Tim Miller, no to właśnie jest reżyser Deadpoola.
0: Czyli jest producent, on jest producentem tych wszystkich odcinków?
1: On jest pomysłodawcą tej serii i taki producentem i on jest z tego Blair Studio.
0: No bo widziałem, że podpisują się różne studia, czyli no Netflix jakoś się dogadał i zlecił po prostu każdemu studio być może powiedział, zróbcie o czym chcecie, oczywiście jak to zawsze bywa do zatwierdzenia, nie, że przedstawiasz jakiegoś pomysła i panowie ważniaki w garniturkach to zatwierdzają jeszcze.
2: Znaczy ja podejrzewam, że to mogło wyglądać w ten sposób, że ten producent miał jakiś pomysł na jakąś serię, poszedł z tym do Netflixa, powiedział, że można by to zrobić w ten i w ten sposób, a potem już Netflix zwracał się do jakichś studiów, które są w ten czy inny sposób rozpoznawalne, zgarnął jakieś nagrody czy coś, czy chciałyby uczestniczyć w czymś takim. Pewnie mało kto by się nie zgodził tak naprawdę, no bo to jest dla takiego studia, jest to na pewno szansa, żeby się pokazać, wybić i dzięki temu zgarnąć jakieś fajne kontrakty, czy do gier, czy do kina potem. Także myślę, że to bardziej mogło wyglądać w ten sposób.
0: A myślisz, że zapłacono za tę produkcję każdemu studio?
2: Myślę, że tak.
0: Też tak myślę. No to dla sławy to swoją drogą, ale no z czegoś trzeba żyć i jak
2: ale
0: się robi...
2: Ale widać, że tam jest włożono w to kupę czasu i pracy. No to nie da się czegoś takiego zrobić za darmo. To jest zamówione przez Netflixa i na pewno jest to dobrze zapłacone. Tak mi się wydaje oczywiście, no bo tak. nie wgłębiałem się jak.
0: No, bo tylko wtedy właściwie mamy szansę zrobić coś porządnego, bo nawet samo zorganizowanie wielu ludzi do pracy, animatorów, scenarzystów, to już wymaga jakichś nakładów, jakiegoś przekonywania, zebrania się do kupy. Musiały być pieniądze i jak mówisz, za dobrze zrobione, żeby to była taka darmówka, że gołodupki hop do kubki i nie każdy coś fajnego zrobi. To zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie?
2: Nie da się takich rzeczy zrobić po godzinach.
0: Tak, tak. Swoją drogą ciekawe, jakie to pieniądze. Sam bym kiedyś coś chciał też zrobić, może jakąś krótką formę. Może to takie w dzisiejszych czasach, na dzisiejszy czas faktycznie szczytowe osiągnięcie, że twój film się pojawił na Netflixie.
2: No słuchaj, no może aplikuj do Platini masz, no. Co ci mam powiedzieć?
0: A to wtedy nie będzie, że krawiec coś zrobił, tylko zrobiło Platin i masz.
2: Ale
0: no.
2: Sam powiedziałeś, że nie ma szans, żeby zrobić takie coś w pojedynkę. To już nie są te czasy, kiedy można było zrobić, wiesz, grę klasy A w jedną osobę.
0: I w jedną noc.
2: To się skończyło 30 lat temu.
0: No niekoniecznie, bo są też takie przypadki. Grę Hotline Miami. I wiesz co, dzisiaj jest tak, że prototyp gry, czyli taką bardzo uproszczoną wersję, gdzie masz jakieś tam po prostu jakieś manekiny biegają zamiast realistycznych postaci, ale wszystko już działa i masz jakby sens tej gry oddany, to często, bardzo często ludzie robią w jeden dzień, nie? Potem
2: no wiesz,

0: Możesz
1: czas do
0: zrobić sobie
1: pracowania.
0: jakiś taki, nie wiem, kurczę, jak to się nazywa, taki pixel art.
1: No
0: I
1: i czemu
0: możesz
1: nie?
0: robić animację w tym w takim razie. I to da się być może zrobić w jeden dzień.
1: Pixel art się dzisiaj świetnie sprzedaje i ludzie to lubią. Hotline Miami, takie pixelowe mocno, i to też przez dwóch ludzi zrobione, programista i grafik. I zrobili bardzo szybko tą grę, a taki światowy hit, nie? I wszyscy
0: No
1: lubili.
0: widzisz, czyli się daje.
1: Da
0: Takie
1: się, da się.
0: Są jakieś możliwości, no.
1: Trochę będzie to widać. Ja mam pomysł na takie techniki. Można na przykład przefiltrować filtrami takimi artystycznymi, które sprawiają, że wszystko wygląda trochę jak malowane farbami. Niedoskonały do końca obraz 3D, bo powiedzmy, no nie masz jakichś tam super sprzętu czy czasu na renderowanie, upraszczasz tą grafikę, ale potem ją przepuszczasz przez jakieś filtry, które jakby doskonale maskują różne niedociągnięcia drobne. Można mieszać dzisiaj fajnie techniki, trochę 3D z 2D, trochę malowanego, trochę cyfrowego. Strasznie plastyczny komputer się nagle stał, bo takie są fenomenalne narzędzia, że wcale tak ciężko się nie robi, ja przesadzam trochę, no, ale trochę samozaparcia trzeba, nie? I ciężkiej i żmudnej pracy. I samemu jest ciężko ogarnąć chociażby z tych powodów, że dobrze jak w teamie jest ktoś, kto zarządza pracą w jakiś sposób, nie? Kontroluje, od czasu do czasu się podpyta, czy jak robota idzie, czy pogoni innych, zadzwoni gdzieś, no to już tak ważna funkcja. Nie masz kogoś takiego w zespole, spada to na ciebie i może ci nie zostać tak dużo czasu na malowanie czy wymyślanie scenariusza.
0: Ewidentnie ta seria Miłość, Śmierć, Roboty no nie była robiona przez zespoły jednoosobowe po godzinach, to na 100%.
2: Ale słuchaj, Krawiec, jeżeli cię powstrzymuje to, że twojego nazwiska nie będzie, to ci to wyprostuję, bo będzie twoje nazwisko, bo na Wikipedii pod tym całym tematem Miłość, Śmierć, Roboty tutaj są wymienieni wszyscy, którzy, znaczy tam wszyscy nie, ale ten, kto napisał scenariusz, tak, to reżyserował. Także spokojnie, jak tam będziesz gdzieś mocno odpowiedzialny, to twoje nazwisko też się pojawi na Wikipedii.
1: No, niekoniecznie, bo właśnie na tych listach płac czasem jest tak, że nie wymieniają ludzi takich bardzo gdzieś tam na samym dole, czyli na przykład takich wyrobników od grafiki, którym dano za zadanie malowania tekstur, tam nakładania nieba, zrób fajne niebo, i oni tak bazgrali, malowali, tworzyli, narobili się, ale byli zbyt mali i na liście płac się znajdą tylko jacyś tam starsi, senior artist, jakiś art director, a ten taki prosty wyrobnik w ogóle się nawet nie złapie na listę płac. Nie, no tak się śmieję trochę, no gdzie tam, no co, zaraz film zrobię do Netflixa. Jak coś zrobię, to jakby coś zrobię, to raczej na własne konto będę się starał wydać coś. Chyba nieszczególnie bym chciał się wiązać z kimś w ogóle. Bo to zaraz są wielkie plany, nie? Wielka produkcja, wielka odpowiedzialność. Myślicie, że jak Netflix u was coś zamówi i mu nie dostarczycie, to co? To nie ma kar umownych? Nagle 100 milionów dolarów rumuńskich transferowych odszkodowania? I w ogóle jakieś takie klimaty. Nie wiem sam, ale coś, czas pokaże.
2: Próbuję tu na szybko znaleźć, ile kosztowały te odcinki, ale niestety na razie nie udało mi się nic znaleźć, ale poszukam, bo w sumie sama się zaciekawiłam, ile taki 7-minutowy film mógłby kosztować.
1: Pewnie bardzo różnie znowu.
0: Myślę, że to jednak nie są małe pieniądze. To jest tak jak zwróćcie uwagę, że jednak jakość tych filmów jest naprawdę no jest naprawdę wysoka, tak? No więc nie sądzę, żeby można było powiedzieć, że którakolwiek z nich jest gorsza niż jakieś, nie wiem, cutsceny, które robi Blizzard do swoich gier przykładowo.
2: No i też zapraszali takie najlepsze studia, nie? Z każdego kraju, tam najlepsze studia już z renomą, które też wiadomo, stawki mają odpowiednie, także na pewno tutaj miliony szły.
0: Też mi się tak wydaje. A w ogóle pokazują moim zdaniem ta seria doprowadzenie do ciekawych wniosków i to też myślę, to już chyba kiedyś było poruszane na antenie którejś z waszych wspólnych audycji odnośnie tego, jak będzie wyglądała przyszłość kina, jak będzie wyglądała przyszłość aktorstwa. I jeżeli daje się tworzyć tak wspaniałe historie przy pomocy animacji komputerowej, gdzie naprawdę jest ciężko na pierwszy rzut oka rozróżnić, czy dany obraz jest realizowany komputerowo zupełnie, czy występują tam żywi aktorzy, gdzie mówi się o tym właśnie, że jacyś tam aktorzy, którzy nawet zmarli, prawda, mogą być przy pomocy sztucznej inteligencji w jakiś sposób przywróceni filmowi i na przykład, nie wiem, ta aktorka, niestety nazwiska sobie nie przypomnę, ale która grała księżniczkę Leję.
1: Carrie Fisher. Dzięki temu... Carrie Fisher. No, i Luke Skywalker zrobiony za pomocą deepfake'a, nie? W serialu Mandalorian. No, niektórzy twierdzą, że to słabo było zrobione, że tam twarz pływa trochę. No wiadomo, no, różne efekty daje ta sztuczna inteligencja. Faktycznie pływają trochę te twarze.
0: No, ale pamiętaj, że ta technologia przecież nie zatrzyma się, nie zniknie, więc tutaj no ciekawe to może się wszystko...
1: A pospekulujmy, no właśnie pospekulujmy sobie chwilę jeszcze na temat przyszłości kina. Ja myślę, że będzie kiedyś taka możliwość, że jakby, powiedzmy, mamy jakiś film w stylu Jurassic Park, jest grupa przyjaciół, dinozaury i tak dalej, muszą uciekać, to ty możesz jakby być w paczce tych przyjaciół i cały czas z nimi się przenosić, jakbyś biegł. Tylko możesz sobie po prostu tam uruchomić, że automatycznie masz być tam, gdzie rozgrywa się akurat ważna akcja i masz taki interaktywny film, w sensie nawet nie musisz podejmować żadnych decyzji i może nie interakcja jest tu sednem, tylko przeżywanie, że oglądasz ten film od środka cały czas, nie? To jesteś w laboratorium.
0: Kino 10D?
1: Nie, po prostu to się już teraz da zrobić w przypadku filmu robionego w całości w 3D, jak większość, albo jak wszystkie te właśnie z tej serii Miłość, Śmierć i Roboty, no to można taki film przygotować już, można go wyrenderować w 360, czyli możesz się rozglądać cały czas, ale to jest trochę inna bajka, bo ja mówię o sytuacji, w której mało, że się możesz rozglądać cały czas i być jednym z bohaterów filmów, to możesz się przenosić jeszcze w tym filmie z miejsca na miejsce cały czas, więc to musiałby być film odtwarzany po prostu w czasie rzeczywistym przez silnik renderujący i tyle. Nie przez playera, nie film zrobiony w jakiś sposób na sztywno, jak to się mówi, nie? Nawet tą kamerą 360, bo wtedy, owszem, będziemy mogli się rozglądać cały czas, ale będzie nam narzucone miejsce zawsze w 100% tego rozglądania się. A tu mówimy już o większej interakcji z otoczeniem może bardziej, a nie interakcji w sensie, że wpływamy na fabułę nawet, nie?
2: Ale to już jest dla mnie bardziej trochę gra niż film.
1: No ale tu nie grasz, tu nie podejmujesz żadnych decyzji, nie rywalizujesz, nie zdobywasz punktów, po prostu jesteś w środku filmu i jak drużyna pierścienia gdzieś wędruje, to możesz sobie powędrować z nimi przez chwilę, nie?
2: Razem z nią.
0: I po prostu zmieniać kąty obserwacji, rozumiem, tak? Wiesz co?
1: Albo nawet nie zmieniać, albo nawet nie zmieniać.
0: Nie sądzę, żeby się to przyjęło, powiem ci szczerze. To znaczy było wiele już pomysłów, myślę, na temat... takich alternatywnych rozwiązań kinowych. Dalej uważam, że jednak ten

Cześć wszystkim. Witam was nadal nieco rozkaszlany i jeszcze nie do końca zdrowy. Więc wybaczcie jakieś takie kasłanie czy tam wyciszanie. Nie wiem czemu to tak się rozkaszlałem. Chyba sobie podrażniłem płuca za bardzo darami mamy natury, ale to tak bywa. Jeszcze te fajki, no i tak po prostu kaszle, przestać nie mogę. A może to Rakowski czy coś? A, cholera wie. Co będzie, to będzie. A chciałem dzisiaj z wami pogadać o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście mam tu na myśli nową ekranizację, współczesną. Prace trwają. Dowiedzieliśmy się właśnie czegoś nowego. Mianowicie, kto zagra tytułową rolę. Na razie jeszcze nie zdradzam przez chwilę. Poczekam, aż będzie więcej niż dwie osoby. Na razie tylko Furiat jest. Cześć, Furiat. No, taka nietypowa pora trochę, nie? Na nadawanie. Ale to najwyżej sobie ludzie obejrzą, posłuchają offline. No, wszyscy w pracy. Co przeczy obiegowej opinii, że nocniki to nieroby, chamy, bumelanci i tak dalej. To ciężko pracujący ludzie. Wspaniali. O, Mario Baczek jest. Mario Jebaczek chyba bardziej by pasowało, bo często takie komentarze jakieś niewybredne na mój temat często i tak dalej. A teraz się tu przebija piątkę, cześć byku. A jak zobaczę go znowu w komentarzach, to pewnie będzie znowu jakaś dosrywa ostra. No ale cóż, ja tam się nie przejmuję zbytnio. Jest też Pan Bóg, sam on. No właśnie, co się dowiedzieliśmy? Znalazłem w ogóle nagrania z castingu, który się odbył w lutym. Casting wśród dzieci. Patrzyłem, jak wypadają kandydaci. No i niestety znowu potwierdza się to, że te polskie nasze dzieciaki to takie jakieś drewniane są, nieśmiałe. Akurat nie mamy się tu czym szczycić za bardzo. Nie wiem, czy tylko ja mam takie odczucie, ale te polskie dzieci takie sztywne jakieś są i mówią w taki specyficzny sposób. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale jak na przykład amerykańskie dziecko się wypowiada, czy to w jakimś reportażu, czy w wywiadzie, to mówi normalnie, tak jak ja teraz po prostu, no, opowiada coś, śmieje się, a polskie dziecko mówi w taki charakterystyczny sposób, taki tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Przyszedłem na casting pana Kleksa, ponieważ jest to bardzo fajna książka, którą czytali nasi rodzice. Wiecie, ten taki dziwny rytm, nie? I taka drewnianość właśnie, taka sztywność, takie rytmiczne mówienie. Tra-ta-ta-ta-tra-ta-ta-ta. Na tym castingu dokładnie to samo. Więc nie wiem, jak oni znajdą, przefiltrują te dzieciaki, czy znajdą w ogóle jakieś talenty. Bardzo ciężko znaleźć młodych, utalentowanych aktorów w Polsce. Jest to po prostu, no, ciężkie, jest to duże, duże wyzwanie. I cały czas mamy tego potwierdzenie. No, wszelkie dziecięce role u nas są cholernie sztuczne. Jak widzę jakieś dziecko w polskim filmie, które mówi w sposób naturalny, to jest naprawdę ewenement, nie? I od razu jestem ciekawy, co to za młody, zdolny aktor, że potrafi mówić w naturalny sposób.

0: a nie recytować tak jak w szkole w pierwszej klasie. I mało tego, no, gdyby to chociaż te dzieciaki, no, gdy się wcielają w jakąś rolę, to mówiły tak, to jeszcze byłoby pół biedy, ale one tak mówią normalnie, na co dzień. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, to jakoś jakaś kulturowa sprawa, nie? Jakieś coś związanego tutaj z wychowaniem, z charakterem jakimś tych polskich dzieciaków. No, że są takie jakieś drewniane, sztywne. A tutaj mało, że role dziecięce są bardzo wymagające, no bo dzieciaki grają tutaj ważne role. To jeszcze wypadałoby, żeby potrafiły śpiewać, bo domyślam się, że to będzie taki film z elementami śpiewanymi, ze scenami śpiewanymi, prawda? Nie wiem, jak to dokładnie wyglądało w pierwowzorze Akademii Pana Kleksa, to znaczy, no, w tej pierwszej ekranizacji. Czy przypadkiem jakiś zespół dziecięcy nie nagrywał tych piosenek i to nie śpiewały te dzieciaki, co grały, tylko było to podłożone? Chyba nie, chyba to jednak te dzieciaki śpiewały. Co ciekawe, ten aktor wcielający się w Adasia Niezgódkę, to chyba najmniej utalentowane dziecko z tych wszystkich było i te drugoplanowe role wypadały lepiej, nie? Bo ten Adaś był jakiś taki opóźniony lekko jakby. Więc chyba jakieś znajomości tutaj górę wzięły. Jakoś tak mało się odzywał, jakiś taki takim tępym wzrokiem się patrzył trochę ten dzieciak cały czas, nie? No więc, no, ciekawostka jest w ogóle taka, że autorka Harry'ego Pottera, ta John Rowling, tak się chyba nazywa, tak? No to ona czytała Akademię Pana Kleksa. Siema krawcu z wyrodnialcu. O, jak miło. Furia twierdzi, że nie, że są sprytne i błyskotliwe. Może są sprytne, może są błyskotliwe, ja nie przeczę, tylko że nie potrafią mówić za bardzo normalnie, tylko mówią w taki specyficzny sposób. Inaczej niż te dzieci, które widzę, które grają w filmach zagranicznych, nie? Tam są te dzieci naprawdę świetnymi aktorami, a nasze fatalnie grają, fatalnie, więc ciężkie wyzwanie. Tomasz Kot wcieli się w rolę pana Kleksa. To jest zdolny aktor akurat i tutaj nie mam zastrzeżeń. Myślę, że udźwignie rolę. No, jak udźwignął rolę Zdzisława Religii, Hansa Klossa czy Ryśka Ridla wskazanym na bluesa, no to ciężko, żeby nie udźwignął roli słynnego, uczonego, Ambrożego Kleksa. Prawda. Zobaczymy, czy dorówna Piotrowi Franceskiemu. Piotr Franceski to jest jeden z moich ulubionych polskich aktorów. Przede wszystkim ma fenomenalne warunki głosowe, nie? Bo chyba nie wszystko przeczytałem tutaj, co Furiat napisał. Bo Alojzego udają od razu w rozmowie. Alojzy? Może masz na myśli lalkę tą, tak? Ale to był Arnold. Lalka Arnold w filmie, a w książce Adolf. W ogóle książka się różni trochę od filmu, o czym kiedyś już wspominałem. Cześć Gosia. Trochę się książka różni, ale takimi detalami. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Przede wszystkim bardzo mi się nie podoba decyzja, aby zrobić z tego, bo to już jest pewne, że to będzie film dla dzieci, familijny. Więc to mi się średnio podoba. Wolałbym, żeby tego Kleksa odświeżyć jako film dla dorosłych po prostu. Lekko mrocznawy, nie jakiś straszny, tylko taki po prostu, idealnie by było, żeby zrobić coś z tego właśnie w stylu Harry'ego Pottera, czyli film, na który pójdą i dzieci, i dorośli, i coś jak Spider-Man, tak? Na Spider-Mana czy inne Marvele mogą pójść i młodsi, i starsi, i wszyscy będą się dobrze bawili. To jest sztuka zrobić. Dziś jest taki trend, aby robić takie filmy. A z polskimi produkcjami jest taki problem, że filmy dla dzieci są strasznie zinfantylizowane, to znaczy robi się je tak jak się dawniej robiło zawsze i też no, po prostu nie poszli tutaj twórcy polscy do przodu. Jak robią bajkę, to ta bajka jest po prostu na maksa dziecinna, tak? Więc przypuszczam, że dzieci też się zmieniły trochę, my się inaczej trochę zachowywaliśmy za młodu, inaczej się dzieci zachowują dzisiaj. Dziś są dzieci bardziej jakby świadome, bardziej dorosłe, bardziej dorosłymi rzeczami żyją, są przesiąknięte takim światem dorosłych bardziej, nie? Chociaż z drugiej strony kiedyś na przykład więcej wymagano od dzieci, jeśli chodzi o twórczość, bo były trochę mądrzejsze słowa, więcej takiej poetyckości było, co widać na przykład w tekstach piosenek do pierwotnej Akademii Pana Kleksa, nie? Na przykład piosenka, którą śpiewa Zdzisława Sośnicka, Pożegnanie z bajką, to nie jest taka prosta piosenka dla dziecka, gdzie unika się trudniejszych słów, gdzie unika się jakichś metafor, gdzie jest jakaś tam dawka takiej melancholii, delikatnego mroczku, prawda, takiego smutku. Dzisiaj tego się raczej nie robi, tak? Dzisiaj po prostu się sprowadza, się tak jakby ciągnie to dziecko w dół i daje mu się treści, które muszą być koniecznie strawne dla tego dzieciaka. Więc to takie cofnięcie się trochę, nie są tak rozwijające te dzieła jak czasem, bo nie zawsze, były kiedyś. Kiedyś po prostu nie było tak, że jest jakaś grupa docelowa i wszystko musi być szyte na miarę pod tą grupę, czyli dla maluśkiego dziecka, że broń Boże, żeby nie było tak, że ono czegoś nie zrozumiało, nie? Więc tego się znowu boję, że to będzie takie asekuranckie, jak to się mówi, bezpieczne, asekuranckie. Alojzy, złośliwa lalka od momentu, gdy pan Kleks ożywił go w swojej akademii. Alojzy Bąbel, przepraszam cię, Furiat, Alojzy Bąbel był pomocnikiem golarza Filipa, tak? Czy jakoś tak? W podróżach pana Kleksa on został zamieniony w robota, ale ta dziecięca lalka to była lalka Arnold, tak? Lub Adolf. No, coś tu chyba jest nie tak. Czekaj, aż sprawdzę. Akademia pana Kleksa, Filmweb, zobaczymy. No, Alojzy to był dorosły typ. Leon Niemczyk, Golarz Filip, doktor Pajchiwo, Wiesław Michnikowski, też genialny. Gdzie ten... No, nie mogę coś znaleźć. Adolf, mechaniczna lalka golarza Filipa. No, Adolf. Alojzy Bąbel to był dorosły gość. A lalka, dzieciak, którą golarz Filip, ta mroczna postać, którą grał Leon Niemczyk, świętej pamięci, ta lalka została jako taki szpieg wrzucona do tej Akademii pana Kleksa, jako taki dziecięcy szpieg. I ten Arnold... No, ale widzicie, tutaj ja wiem, że zmieniono to imię z Adolfa na Arnold, a na Filmwebie jest napisane Adolf, tak jak w książce. No więc są tu pewne nieścisłości. No, w każdym razie co do Tomasza Kota nie mam żadnych obiekcji. Myślę, że spokojnie udźwignie rolę. Obiekcje mam natomiast co do Macieja Kawulskiego, czyli reżysera. No, niestety Kawulski jest mało doświadczonym reżyserem. Na koncie ma 3 filmy i wszystkie gangstersko-dresiarskie. Trochę kicha. Underdog, o jakichś tam zawodnikach MMA, walczących w klatkach, to coś takiego było, tak? Jak zostałem gangsterem i jak pokochałam gangstera. Takie ma filmy w dorobku, w portfolio. Więc mimo dobrych chęci, mimo zapału może z tego wyjść kiszka, ponieważ ten człowiek nie ma żadnego doświadczenia w tworzeniu baśni, w tworzeniu bajek, więc nie wiem, czy sobie poradzi. Co ciekawe, w filmie ma pojawić się także sam Piotr Frączewski, czyli stary Kleks. Nie wiadomo w jakiej roli, ale ja mam tu swoje przypuszczenia, domyślam się. Pojawi się jako, albo jako narrator, są dwie opcje, albo pojawi się jako narrator, albo jako sam Jan Brzechwa. Zresztą taki zabieg pojawiał się w ekranizacjach pana Kleksa, kiedy bajka się kończyła, bohater ten Adaś spotkał samego autora książki, który się przedstawił, że to była tylko bajka, ja jestem autorem tej książki, nazywam się właśnie Jan Brzechwa. Tak więc był to bardzo fajny zabieg, naprawdę, naprawdę ciekawy. Nie wiem, czy to w książce było też, nie pamiętam, już dawno czytałem książkę, znaczy nie tak dawno, bo chyba z rok temu sobie jakoś przypominałem, chciałem właśnie wytropić te wszystkie różnice. Książka bywa miejscami taka, że gdyby to zekranizować, to by była jeszcze mroczniejsza ta bajka, bo ta bajka miała w sobie oczywiście taką jakąś dozę mroku. Słynny Marsz Wilków, nie? Gdzie wykorzystano muzykę zespołu TSA. No, śmieszne były te wilki i to była w ogóle, no tak się ludzie zachwycają i twierdzą, że teraz będzie kicha, że stare to było super, ale ten film był bardzo niedoskonały, on był absurdalny, tak? Dlaczego król wilków, którego ten książę tam postrzelił, czym wywołał wojnę, dlaczego ten król wilków był normalnym wilkiem, a jego sługi były humanoidalnymi wilkami w kaskach ZOMO z pałami, nie? Cała ta scena w ogóle przypomina trochę atak Niemców może na Polskę, coś takiego, nie? Brzechwa na pewno miał takie skojarzenia. To Frączewski już nie żyje, a czemu miałby nie żyć? Coś takiego powiedziałem, że wynikałoby, że nie żyje. Underdog z 2007, fajna bajka, pisze Erkard. No, także ten, co do zmian w filmie względem książki, no to też na przykład na końcu książki pan Kleks sam siebie zamienia w guzika, w guzik od czapki tej Bernardynów, Borchadynów, jakaś tam czapka była taka magiczna, która sprawiała, że można się zmienić, że ten książę się zmienił w tego szpaka. Ale guzik się urwał od czapki, nie mógł się z powrotem odmienić w chłopca potem, nie? No to tak, w książce pan Kleks na końcu sam zamienia się w guzik, a w filmie to golarza Filipa zamienia za pomocą magii w ten brakujący, upragniony przez Adasia guzik. No takie drobne niby różnice, ale zawsze warto wspomnieć. Ciekawi mnie właśnie, czy nowa ekranizacja będzie bardziej wierna książce, czy bardziej wierna poprzedniej ekranizacji. Śmieszne, ja się bałam chyba z miesiąc tych wilków, pisze Silver. No Silver, wszystkie dzieciaki się bały, ale to było fajne, że to było takie spotkanie z trochę mroczniejszą opowieścią dla dzieciaka i to mi się podobało. Ja też wracałem wydygany jako dzieciak z kina, z mamą byłem, to pamiętam chyba, z mamą byliśmy w kinie i wracałem też taki wydygany, bo to wszystko bardzo mrocznie wyglądało, nie? I to można by pociągnąć dalej, zrobić tą historię, no, przedstawiałem kiedyś swoje pomysły na nową ekranizację pana Kleksa, żeby to zrobić tak, żeby że golarz Filip na przykład powraca i chce jakby sprofanować, zepsuć świat bajek, wprowadzając tam różne elementy właśnie grozy, krwi, tak na współczesną modłę. Pan Kleks gdzieś tam być może został niesłusznie oskarżony o pedofilię, to takie nawiązanie do żartów, nie? Że często się mówi, że Kleks to pedofil, no bo była taka scena, gdzie dzieci się tam kąpały nago. Znalazłem taki artykuł w ogóle na portalu jednym, czego powinni twórcy unikać tutaj, jeśli chcą zrobić film familijny. I tutaj w punktach jest wymienione wątek dorosłego mężczyzny zwabiającego nieznajomych chłopców do swojego domu. Wątek dorosłego mężczyzny wykorzystującego dzieci do wykonywania prac domowych w jego posiadłości. Promocja groomingu i nawet nie wiem, co to ten grooming jest, może ktoś mnie uświadomi, i manipulacyjnych mechanizmów stosowanych przez przywódców sekt. To jakieś takie wpływanie negatywne, tak? Wątek spożywania niezidentyfikowanych magicznych, w cudzysłowie, substancji przez pana Kleksa i promocja narkotyków. Wątek podawania porwanym chłopcom niezidentyfikowanych pastylek przed snem. Jeszcze ten Kleks do nich tam przychodził w nocy i te lusterka im zabierał, które miały sny zbierać, coś takiego tam w nocy do nich przychodził. Wątek porwanych chłopców tańczących nago wokół fontanny w posiadłości obcego mężczyzny. Nawiązania do faszyzmu, chyba do nazizmu bardziej, w tym znamienny Marsz Wilków, czy tendencje golarza Filipa wraz z jego lalką Adolfem. No, widzisz, Furiat, wszędzie jest potwierdzenie, że nie chodzi tutaj o Alojzego Bombla, tylko o lalkę Adolfa. No, golarz Filip był takim jakby nazistą, bo mówił, że drażnią go nieprecyzyjne tańce i rozwydrzone dzieciaki, ma być dyscyplina. I taki był trochę jak Adolf Hitler, nie? Ciekawe, można by w nowej ekranizacji pociągnąć, jak Kleks się skumał z golarzem Filipem, skąd oni się właściwie znają, tak? Jak się rozdzieliły ich drogi, zrobić taki prequel trochę. Jakąś przynajmniej retrospekcję. To jest tyle tematów, można by pociągnąć, ale twórcy poszli na łatwiznę i zrobią film dla dzieci, bo liczą na kasę, na dzieciakach się trochę więcej zarobi. Wiadomo, że dorośli też pójdą z ciekawości razem z dzieciakami, na przykład, ale no i zarobi się i na dorosłych, i na dzieciakach, a tak by się zarobiło tylko na dorosłych, nie? Więc to jest to być może taki trochę skok na kasę. W każdym razie pójście na łatwiznę, bo w Polsce niekoniecznie lubi się eksperymenty, niekoniecznie jest takie dążenie, żeby spróbować ugryźć jakiś temat na winny trochę sposób. Jest taka trochę sztampa, tak? Była bajka, to musi być dalej bajka. I trochę się boję, że wyjdzie kicha, może nie taka jak Triumf pana Kleksa, animacja fatalnie narysowana, fatalnie zanimowana. W ogóle, no, tak właściwie to tylko Akademia i Podróże były wartościowe, bo już pan Kleks w kosmosie to była kiszka straszna, stolcowa. To była taka próba na siłę uwspółcześnienia, nie? Niby fajnie, że spróbowano tam wyjaśnić tą tajemnicę sekretów pana Kleksa, czym one są, ta szkatułka, nie? Ale trochę takie rozczarowanie, że tymi tajemnicami okazały się jakieś mapy kosmosu dane od kosmitów. Spróbowano po prostu jakoś to uwspółcześnić, że u dzieciaków są popularne teraz komputery wchodzą, spektrumy, komodory, to musi być kosmos, komputery, kosmici, tak? Po co to wszystko? Nie wiem, czy przypadkiem w panu Kleksie w kosmosie nie był rozwinięty wątek, no kim właściwie jest ten Kleks, gdzie on się kształcił, co było wcześniej. To tam było właśnie chyba pokazane, że on się uczył, że był jakimś szogunem, że on w Japonii w ogóle tego doktora Paihivo, swojego mentora, swojego mistrza poznał i był młodym szogunem, właśnie taki polski uczony, który zawędrował gdzieś do Japonii. To też mi się niespecjalnie podobało, bo można by bardziej zrobić tą postać jakąś tajemniczą, że to nie jest tylko i wyłącznie jakiś gość, co podróżował po świecie i nauczył się dziwnych rzeczy od doktora Paihivo, tylko że to jest tak nie wiadomo kto do końca, tak? Czy to jakiś duch jest, czy to jakiś czarodziej. Można było trochę bardziej tajemniczą postać zrobić, nie? Tak kawa na ławę, że tu się miał mistrza, nauczył się karate i już. No, pan Kleks też karateką jest. Ciekawe, czy będą jakieś sceny walki. Raczej nie, bo w Akademii nie było tam za bardzo konfrontacji, walk. To ewentualnie w podróżach pana Kleksa, on tam trochę się karate bił. Podróże też były na maksa takie niedopracowane i absurdalne miejscami. Na przykład Kleks się bije, jakieś tam napadli go piraci na ulicy i taki dziad z broną siwą go gdzieś tam gania z szablą, a on do niego, no chodź, chodź młody człowieku. No absurdalna, bezsensowna scena. Dlaczego do starego człowieka mówi, chodź tu młody człowieku, tak? I tam było dużo takich niedociągnięć. Efekty specjalne, no dzisiaj rażą, totalnie trącą myszką. Mam nadzieję, że to przynajmniej dobrze zrobią, że zaangażuje się w to jakieś większe studio, że będzie dobrze to zrobione tam na green screenach, fajne efekty, żeby przynajmniej dobrze wyglądało, bo to, że nie sądzę, żeby to było ogólnie dobre, ciekawe, wartościowe, no tym bardziej, że to będzie dla dzieci, no to co mam film dla dzieci oglądać? Może z ciekawości, żeby zobaczyć, jak to zrobione jest, ale co się wynudzę, to się wynudzę. Wolałbym uniwersalną bardziej opowieść, tak? No, zobaczymy. Może tu kraczę, może kraczę, ale nie mam zbyt dobrych przewidywań. Też co do muzyki. Muzyka Krzysztofa Gradowskiego, niestety też już świętej pamięci, zmarł nie tak dawno, bo 22 czerwca 2021 roku. Nie sądzę, żeby też się udało taki talent znaleźć. W ogóle ścieżka dźwiękowa akurat była fantastyczna, bo zarówno te dziecięce piosenki były świetne, no do dzisiaj pamiętamy to wszystko, Natapczanie się, Zileń, Dzik jest zły, to były bardzo fajne piosenki dla dzieci, ale nie zabrakło też, jak mówiłem, gościnnego występu zespołu TSA, taki heavy metal, nie? Heavy metal w produkcji dla dzieci. No, ciekawe, eksperyment niezły, ryzykowne, tak? Dzisiaj to pewnie by nie przeszło, jak heavy metal dla dzieci, broń Boże, nie? Ale też wspaniale zaśpiewała też Zdzisława Sośnicka, fenomenalnie, właśnie Pożegnanie z bajką. I nie sądzę, żeby udało się takie talenty znowu skompletować i nie będzie to raczej tak dobra ścieżka dźwiękowa. Będzie bardziej taka dziecięca i znowu dla dzieci, tak? Jakieś plumkanie. Więc tu też nie mam zbyt dobrych przewidywań. Co tu jeszcze można powiedzieć? No, także podsumowując, Tomasz Kot, ok, na propsie, Kawulski raczej nie wydaje mi się, żeby mu to dobrze wyszło, bardzo mało doświadczony reżyser, muzyka będzie taka jakaś bezpłciowa pewnie i mało ciekawa. W ogóle była też wersja pana Kleksa taka teatralna. Pan Kleks był wystawiany wielokrotnie na deskach teatru. Oczywiście też to widowisko dla dzieci. Tam był taki młodszy Kleks. Nie wiem, kto tam się w niego wcielał, ale to też jest trochę ryzykowne, czy Kleks powinien być młody, czy stary. Zbyt młody Kleks może wyglądać niepoważnie trochę i tak nie mieć tej charyzmy takiej, jak Franceski miał, nie? Franceski też wtedy nie był stary bardzo, ale sprawiał wrażenie takiego doświadczonego człowieka, nie? A tutaj Tomasz Kot może, on ma dobry głos też, bo sprawdzałem się, specjalnie posłuchałem, jaki on ma głos, przypomniałem sobie, ma niezły głos, myślę, że głosowo dobrze zagra. Tylko pytanie, czy będzie dobrze się ruszał na przykład, nie? Franceski jakoś tam dawał radę. No, nie jest może super wygimnastykowany, ale granie ciałem to też jest pewna umiejętność, nie? Dobrze się ruszać, biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu, wypoczywać. No, myślę, że o kultowości Kleksa decydują właśnie te różne smaczki i takie żarciki, tak, że pamiętnik młodego zielarza, tak, no to chodzi o jakąś ćpakę, no to tam zioła jara, czy co. Te piegi, no to też takie skojarzenie z narkotykami, że on bez tych piegów po prostu marniał. Jak nie dostawał tych piegów od golarza Filipa, to marniał. I to takie skojarzenia z narkotykami są dosyć oczywiste i nie są aż tak absurdalne, ponieważ, no po pierwsze, kurczę, dlaczego on marnieje bez tych piegów i tak bardzo ich potrzebuje do funkcjonowania, co było też w książce wyraźnie zaznaczone. Dlaczego dostarcza mu je typ z podciemnej gwiazdy? No, kto dostarcza narkotyki? No, ktoś, kto nam się kojarzy z typem z podciemnej gwiazdy. Jakiś dealer, nie? Jakiś bandzior dealer. Tak nam się może to kojarzyć. Więc te skojarzenia nie są wcale takie absurdalne i myślę, że może to było takie mrugnięcie okiem, może to było takie właśnie drugie dno zrobione specjalnie przez Jana Brzechwę. Co tylko jakby sprawia, że dzieło staje się ciekawsze, bo można zrobić coś, można... No jest to takie... Nie wiem, czy to wtedy było tak odbierane, czy to dopiero z czasem zaczęło być współcześnie bardziej w ten sposób interpretowane i pojawiły się podśmiechujki, czy wtedy też... Ja nie przypominam sobie, żebym miał jako dzieciak jakiekolwiek tego typu skojarzenia, nie? Że to chodzi o jakieś narkotyki, że o co chodzi z tymi piegami... raczej nie, więc no, było to bezpieczne, ale dzisiaj oczywiście też się raczej nie pokuszą o jakieś takie easter eggi, o mrugnięcia okiem, o aluzje, o żarty zrozumiałe tylko dla starszych, bo oczywiście producent, który wykłada kasę, by się zbulwersował, bo by się bał, że będzie jakaś, gówno burza się zrobi, że on straci pieniążki. Wiecie, no, znak czasów, więc nowy Kleks będzie bardzo już bezpieczny, grzeczny, ugrzeczniony, co nie wyjdzie mu na dobre, jak dla mnie, nie? Nie będzie to już takie dzieło, które będzie miało znamiona też kultowości, nie? Przejdzie to, po prostu ludzie zobaczą, zapomną i tyle. Raczej nie będą zadowoleni. Polacy w ogóle to są takie marudy. Ja widzę, że hejt i marudzenie to jest dzisiaj coś powszechnego zupełnie i wszystkie praktycznie komentarze są na nie, będzie gówno. No ja też się w zasadzie do tego przyłączam, ale no nie aż tak, no nie hejtuję wszystkiego, nie, dookoła i nie wyszydzam wszystkiego i tak dalej. Jak Pudzian Najmana dorwał w klatce MMA, to Najman postawił pana Kleksa, pisze Adam. No... Borsuk pisze, do mnie przemawia tylko wersja Kleksa zrobiona przez Walaszka. No tak, tam słynna scena była taka...
1: Adasiu, umieram. Na koniec pozwól, że wyjawię ci swój największy sekret. Zdradzę ci, dlaczego nazywają mnie pan Kleks.
0: I wyzionął ducha wtedy. I dlatego go nazywają pan Kleks. No, Walaszek zawsze na propsie. Co jeszcze? No, właściwie Kleks nie miał potem już za bardzo szczęścia do ekranizacji różnych, do gier, bo też mało kto wie, że powstały jakieś takie krapowate gry. Tu wam wkleję screena. No, popatrzcie, jak to wygląda. No, chyba widziałem te asety na Unity za 2 euro. Naprawdę, co za gówno, co za syf. Ja wiem, że low poly jest modne i nie jest, i można to fajnie zrobić, ale to nie podoba mi się. Co ten Kleks ma na głowie? Ktoś mu nasrał na tą głowę, czy co? No nie wygląda to dobrze, nie wygląda fajnie ten bohater. Wygląda tandetnie, i to wygląda ogólnie jak gra z gazetki za 5 zł, nie? Więc i tak ze wszystkim było, jeśli chodzi o dalsze jakieś przygody pana Kleksa, więc można powiedzieć, że to był upadek pana Kleksa. Bo zarówno triumf pana Kleksa, jak i te różne gry, jakieś inne bzdety, to wszystko już było marne. Ten pan Kleks w kosmosie. Mimo, że nadal dobrzy aktorzy, nadal, no nawet Bogdan Smoleń się pojawił w panu Kleksie w kosmosie, no ale to już to takie popłuczyny, nie? Zgubienie tego ducha. Trzeba było się trzymać bardziej magii, bardziej czarów, duchów, bajek, baśni. swoją drogą jakoś tak bez licencji w tej Akademii Pana Kleksa w ekranizacji wykorzystano tam myszkę Miki, bo tam jest zjazd postaci z bajek, nie? I tam gdzieś myszka Miki się przewija. No dzisiaj to by beknęli za to, zaraz by Disney prawników tam zaciągnął do roboty i trzeba by płacić haracz. No więc dzisiaj też to nie przejdzie raczej. No ciekawe, jak zrobią te spotkanie postaci z różnych bajek, nie? Żeby nie naruszyć żadnej licencji. Bo dzisiaj to w ogóle Disney ma prawa do wszystkiego. Zrobisz Kubusia Puchatka, Disney. Robisz jakąś śpiącą królewnę, Disney. Królewnę Śnieżkę, Disney. Piotrusia Pana, Disney, nie? Więc trzeba uważać. To będą jakieś takie postacie, zbiorą się postacie z bajek bezbarwne i nierozpoznawalne, bo żeby nie naruszyć żadnych praw. No, jedynie co do efektów za bardzo się nie obawiam, bo wiem, że Polacy potrafią zrobić dobre efekty, a poza tym dzisiaj zrobienie dobrych efektów to jest taki mus i to nie przejdzie tandeta za bardzo. Może przejść drewniane aktorstwo, może przejść kiepska ścieżka dźwiękowa, wszystko może przejść, ale nie tandetne efekty. Bo inaczej ludzie będą się śmiali, jak z Wiedźmina, tak, że gumowy smog, czy tam smog zrobiony na Amidze 500 i będą rechotali i się klepali po udach i co najwyżej film wzbudzi wesołość, ale niekoniecznie taką, jaką chodziło reżyserowi. Więc no, raczej słabo to widzę. Pewnie, bo wśród tych postaci z bajek pojawiały się też takie postacie jak piraci jacyś, jakieś tam zbójnicy, no to może gościnnie wystąpi Pudzian na przykład jako taki jakiś heros z bajki też. Tego bym się spodziewał, bo nasi twórcy lubią tak wziąć kogoś znanego. Znaczy ogólnie twórcy filmowi lubią wziąć kogoś tam znanego do roli drugoplanowej, żeby się pokazał, żeby zachęcił do oglądania filmu. Dobra, wyłączę już to gówno, tą grę, bo to... w ogóle, żeby w tą grę zagrać, to trzeba wejść na jakąś stronę, kupić jakiś bilet, takie jakieś dziwne. To nie jest gra, którą po prostu się kupuje, tylko trzeba gdzieś tam się zarejestrować, kupić bilet, ściągnąć aplikację przez internet. No, więc nie ma tego pewnie na Steamie. Może by nie przeszło przez Greenlighta w ogóle, nie? Bo tandeta. No, nie patrzyłem, jak ta gra wygląda, bo nawet nie znalazłem jej nigdzie na YouTubie. Jakoś przeszła bez echa, nie? Ciekawe, ile kosztuje w ogóle licencja na Kleksa. Na przykład, kto ma w ogóle prawa po Janie Brzechwie? Pewnie krewni odziedziczyli prawa autorskie, tak? Ciekawe, co by było, gdybym ja na przykład zrobił sobie własnego Kleksa, jakiś krótki film animowany, taki fanowski i to gdzieś wrzucił na YouTube'a, czy zaraz by ktoś do mnie nie dzwonił i mnie do sądu nie podawał, nie? Jest to możliwe. I musiałbym się tłumaczyć, że na tym nie zarabiam, że to jest fanowska twórczość i tak dalej. Zaraz. Szczególnie, że odebrano by to jako próbę rywalizowania z tym Kleksem, a już w ogóle złość by wzbudziło to, że moja produkcja na przykład bardziej się spodobała niż ten Kleks, którego robią teraz. Tak? W ogóle jakoś mozolnie ta produkcja idzie, bo skoro w lutym już tak dawno słyszeliśmy, że będzie ta nowa wersja Kleksa, a dopiero w lutym tego roku casting zrobiono na dziecięce role, nie? Na castingu oczywiście wiało tandetą też, nawet takie jakieś kartki, co przypinają na drzwi, to takie widać wydrukowane tandetne kliparty jakieś na drukarce, wiecie, po prostu no, już to pachnie tandetą trochę i to jak te dzieci grają w drewniany sposób i te karteczki i reżyser sam nie budzi zachwytu, no bo niedoświadczony zupełnie, nie zrobił ani jednej żadnej baśni, bajki, nic, tylko filmy o dresiarzach, no więc... Smutno mi trochę, bo to jest taka profanacja legendy trochę i brak jakby pomyślunku, żeby zrobić coś naprawdę dobrego i chyba, nie wiem, może reżyser i nie wiem, i producenci nie nastawiają się w ogóle, że to zrobi jakąś furorę na świecie, tylko nastawiają się na Polskę, że to jest tak na Polskę przygotowane, więc nie ma co się aż tak starać, tak? No bo wiadomo, że jak chciałoby się rywalizować z Harrym Potterem, z innymi jakimiś baśniami, to trzeba by się bardziej postarać i dorównać tamtym. A tak to można pojechać na nostalgii, szkoły pójdą na pewno, to był pewnie argument argument koronny, który miał przekonać producentów, że warto w to zainwestować, bo to jest lektura w szkole, więc pójdą szkoły, nie? I dużo zarobi. Więc trochę smuteczek w sumie, że tak, w ten sposób to robią. A co wy myślicie? Co wy myślicie na ten temat? Czy może macie inne jakieś odczucia? Może uważacie, że to wyjdzie całkiem znośnie? Może macie jakieś swoje własne pomysły, jak można by takiego kleksa zrobić? Co myślicie o Tomaszu Kocie? O Kawulskim? Jaka jest wasza recepta na sukces, jakbyście widzieli taką produkcję, żeby była dobra? Jaka jest wasza wymarzona ekranizacja nowa? Jakbyście wy się za to zabrali, nie? Kogo byście wzięli? Do jakich ról? Jakich aktorów? No, czekam na telefony wasze. A też, jeśli ta produkcja wyjdzie krapowata, jeśli skończy się tak, że będzie miała na Filmwebie ocenę 3 na 10 i ludzie będą się z tego śmiali, no to raczej marne szanse na kontynuację, tak? Czyli nie zobaczymy już podróży pana Kleksa, które mogłyby być czymś fajną kontynuacją, ponieważ taką inną, tak? Na początku wszystko się działo w tej akademii, wokół tej akademii, ewentualnie jakaś tam wycieczka w świat bajek, a tutaj podróże właśnie po świecie, ten statek można by fajnie jakoś zrobić. No. Statek i ja bym poszedł w tym kierunku, absolutnie żaden kosmos, żadni kosmici. Właśnie to było fajne, ta podróż po morzu, tak, po różnych wyspach, świat bajek, magia, czary, a nie, kurźwa, jakieś ufolutki, no, nagle, stąd ni zowąd. I jakby zepsucie. Dla mnie pan Kleks w kosmosie jest niekanoniczny, po prostu wypisałbym go z listy kanonicznych kleksów i że to taka radosna twórczość, nie? Że tego w ogóle nie było. I tyle. Bo naprawdę szkatułka z sekretami pana Kleksa, które zostały zniszczone, przypominam, przez lalkę Adolfa, to mogłyby być o wiele ciekawsze sekrety niż jakieś informacje zostawione nam przez kosmitów na temat tego, gdzie są inne cywilizacje. No bo tak do tego się to sprowadziło. Że tam są po prostu, też tam jest taka mapa kosmosu, gdzie kosmici nam zaznaczyli, gdzie są i możemy dzięki temu, nie wiem, ich tam odnaleźć. No to tak mało ciekawe, nie? Waligura pisze, współczesne dzieci Kleksa nie polubią. On był fajny za komuny, bo nic innego nie było. No czyli Waligura ma chyba takie, zalicza się, bo jest trochę takich osób, które uważają, że to wcale nie było jakieś super dzieło, nie? Że to wcale nie była super bajka, tylko taka sobie, no, że po prostu z braku laku, tak? No tak chyba Waligura uważa. I w sumie po części mogę się zgodzić, że Kleks jest trochę przereklamowany, że bardzo dużo tutaj bazuje na nostalgii, na wspomnieniach, że po prostu my pamiętamy te czasy jako coś fajnego, byliśmy mali i nam się to dobrze kojarzy. Chociaż, no spróbujcie sobie przypomnieć Akademię i podróże i zobaczcie, jakie wrażenie dzisiaj na was to wywrze. Jak dla mnie ten film ma w sobie coś takiego unikalnego, bo właściwie ciężko znaleźć coś podobnego w polskiej twórczości, nie? W ogóle Akademia była tworzona ze Związkiem Radzieckim. To była produkcja polsko-radziecka, jakaś taka, nie? Więc stąd może trochę środki większe na to wszystko. Stąd jak na tamte czasy to nie było źle zrobione. Trzeba wziąć pod uwagę, że to było dosyć dawno wszystko kręcone, więc te wszystkie lalki drewniane, takie kiepskie efekty, można to zrozumieć i przyjąć, że nawet jak na tamte czasy to było całkiem niezłe.

Na czacie pisze Pan Bóg, jak Kawulski się bierze, to może kleks kontynuacja, w której dzieci są dorosłymi gangsterami i prostytutkami. No dokładnie, też nie rozumiem, dlaczego akurat bierze się to człowiek, któremu w duszy grają jakieś dresiarskie klimaty gangsterskie i bijatyki i MMA, nie? To nagle ktoś taki się bierze. Nie było innych? Lepszych? No dobra, zobaczymy, może nas zaskoczy, tak? Czasem warto dać komuś szansę i ktoś nas może zaskoczy. Okaże się, że ma do tego dryk, ale no szanse na to nie są aż takie duże. No tak, zrobić tego kleksa w ogóle w klimatach wegi, tak? Że wszystkie dzieci są już dorosłe, zatraciły jakieś swoje upodobanie do baśni, do bajek i tylko ćpają, ruchają i przeklinają, się biją. I po haracze chodzą, i plują, i wrzeszczą, i się ganiają z pistoletami. I pojawia się pan Kleks, który ma ich z powrotem zabrać do świata bajek i ich jakoś naprawić. Coś takiego, nie? No, ale to oczywiście śmieje się. Efekty były do bani. Star Wars 1976, Kleks 84. No, ale zielony ludziku, ty mówisz o czymś topowym, tak? O Lukasie, który, no, który miał ogromne pieniądze. Znaczy, chodzi mi o to, że Gwiezdne Wojny to był taki top w tamtym czasie. Ale mniej więcej w tym samym czasie Amerykanie też tworzyli wiele, wiele różnych seriali science fiction, które były kijowe, które miały efekty trochę podobne do właśnie tych kleksowatych. Nie wiem, czy pamiętacie takie produkcje, jak na przykład Jason z Gwiezdnego Patrolu, też taka trochę bajka science fiction, nie? No, tam dla nastolatków produkcja. Ja myślę, że dużo by się znalazło amerykańskich filmów z tamtego czasu, które miały efekty takie właśnie, tego typu, nie? Kiepskawe. Zresztą tutaj kiepskawe efekty bardziej przechodzą, bo to jest produkcja

To nie było takie byle co. Film klasy B, w sensie może trochę tak scenariuszowo, tak? Bo te tematy, no wiecie, kosmiczne bitwy, miecze laserowe, no to można było to uważać, szczególnie w tamtym czasie, za kino klasy B, no bo daleko do ambitnych produkcji, tak, opartych na faktach. Pod tym względem może tak trochę film klasy B, nie? Scenariuszowo, jeśli chodzi o uniwersum, tematykę, no. A ja myślę, że Kleksa spokojnie można by trochę więcej w niego włożyć kasy, trochę lepiej to przemyśleć i zrobić to jako produkcję, która ma pokazać się potem gdzieś na Netflixie, zawojować świat i pokazać znowu, że polskie filmy mogą być dobre. No przypomnijmy, że polskie produkcje na Netflixie spodobały się światu, więc czemu Kleks nie miałby być taką produkcją i być trochę takim rywalem dla Harry'ego Pottera właśnie. No szczególnie, że autorka właśnie się prawdopodobnie wzorowała, bo znaczy nawet nieprawdopodobnie, bo skoro czytała wcześniej Akademię Pana Kleksa, zanim napisała Harry'ego Pottera, no to w oczywisty sposób jest dosyć pewne, że cała idea magicznej szkoły właśnie przyszła stąd, takiej magicznej akademii, nie? Gdzie uczą się, tylko to pozmieniała trochę, no już niezwykłe dzieciaki, tylko dzieciaki czarodzieje, tak samo w Akademii czarodziejem był tylko Kleks. No ale widać ewidentnie, że była tutaj inspiracja jakaś, większa czy mniejsza. Tureckie Star Wars to klasa B, dokładnie, no tureckie Gwiezdne Wojny to też kultowa produkcja dla niektórych. Tureckie Gwiezdne Wojny, poszukajcie sobie, jak nie widzieliście. No to wręcz produkcja klasy C albo nawet Z. No proszę, nikt nie dzwoni, nie macie żadnych tutaj pomysłów, nic do powiedzenia na ten temat. No to zaskoczenie, bo temat całkiem, myślę, ciekawy. Można by sobie tutaj pofantazjować i pogadać na temat tego, co można by tu zrobić, jak można by zrobić, jakich może innych aktorów, jakieś tutaj wasze pomysły. No a chętnych nie ma, może ze względu na małą ilość osób o tej porze, bo na razie tutaj około 30 osób na YouTubie, kilka osób na radyjku, więc szału nie ma. Więc niekoniecznie się znajdą odważniaki. No to ja się w takim razie napiję energy drinka.

Przypomniałem sobie, że pan samochodzik ma być też ekranizowany ponownie. To jest dopiero też news, nie? I jeśli dobrze pamiętam, jest to właśnie produkcja, w którą jest zamieszany Netflix. I to może być ciekawa też produkcja. Może nawet będzie tak jak często bywa, takie zaskoczenie, że pan Kleks okaże się niewypałem i nie będzie niczym ciekawym, a to pan samochodzik, o którym się mniej będzie mu mówiło, okaże się lepszą produkcją, ciekawszą, barwniejszą, lepiej zagraną. Pan samochodzik ma duży potencjał, moim zdaniem. No bo tu się zmieniają miejsca, są podróże. Nie wiem, jak wybrną z tematu harcerzy, bo pan samochodzik to był taki mocno osadzony w tych realiach PRL-owych, nie? Więc pojawiają się oczywiście harcerze. No kiedyś harcerstwo było pewnie bardziej modne na topie i wiele osób, więcej młodych ludzi się tym interesowało niż dzisiaj. No można zrobić współczesnych harcerzy, takich bardziej survivalowców, którzy gdzieś tam potrafią się posługiwać smartfonem i tak dalej. Nie wiem, czy to w ogóle będzie osadzone w realiach współczesnych, czy będzie to takie właśnie cofnięcie się w czasie trochę. Achaję by sfilmowali albo Czarny Horyzont, a to nawet nie znam tego. Nie wiem, co to jest.

A może macie jakieś pomysły na inne dzieła z naszego dzieciństwa, inne bajki, opowiadania, które można by ponownie sfilmować? Może nowa przygód, nowa wersja przygód Tolka Banana i Ferajny. Stawiam na Tolka Banana. Może Podróż za jeden uśmiech. Może Cztery Pancerni na nowo. Może macie jakiś pomysł, jakby to można było zrobić. Inne jakieś rzeczy. Może ten Tomek, jak się nazywał, ten Tomek na tropach Yeti, tak? Pan Kleks w uniwersum obłędu, pisze Johan. No, gdyby tak zrobić, a czemu nie? Czemu nie zrobić tego trochę tak jak Marvel robi, nie? W klimatach trochę Doktora Strange'a. Czy Doktor Strange to nie jest przypadkiem zżyna z pana Kleksa? Pan Kleks to jest trochę taki Doktor Strange w wersji bardziej właśnie dla nastolatków, dla dzieci, ale jak mówię, niekoniecznie. Ja bym to spokojnie przerobił na wersję dorosłą, tak żeby to niekoniecznie, bo u nas się często rozumuje tak, że jak wersja dla dorosłych, to muszą się ruchać i zabijać i musi być krew, to, bo to jest dla dorosłych, tak? Tak się do tego podchodzi. Oczywiście mylnie, błędnie i bez sensu, bo to kino dla dorosłych to nie znaczy, że muszą być dziwki, alfonsi, to raczej nawet bym powiedział, że to tak dla takich starych, malutkich filmy trochę, nie? To też lubię czasem jakiegoś Wege zobaczyć, też mi się podobał Pitbull, ale już mam totalny przesyt tym dresiarstwem, tymi bandytami. Co drugi polski film to się dzieje na ulicy, jakieś dresy, jacyś wydziarani z trajbalami na łapie, jakieś mięśniaki, no ile można, ludzie. Chciałbym zobaczyć coś właśnie fajnego, ładnego, właśnie dobrze zrobionego Kleksa, gdzie są piękne ujęcia, barwne pomieszczenia, jakieś pejzaże, postacie bajkowe, żeby to cieszyło oko też. No niestety zobaczymy, jak kamerzysta zrobi swoją robotę, czy no nie będą znowu takie mega wąskie kadry, żeby tylko nie pokazać za dużo, tak? Żeby nie pokazać szerokiego kadru, tylko wszystko takie ściśnięte, nie? Zobaczymy.

0: te wszystkie podteksty LGBT. A, właśnie zapomniałem wspomnieć, że o jednej ważnej zmianie. Wyobraźcie sobie, że pan Kleks stara się być bardziej poprawny politycznie, znowu, ten nowy, i bohaterem nie będzie Adaś, chłopczyk, tylko Ada, dziewczynka. To dosyć ważna informacja, nie? No i tu mogą być różne wasze reakcje. Ja sam nie wiem, co o tym myśleć. Z jednej strony, okej, jestem za właśnie za równouprawnieniem, za kobietami, za prawami kobiet, żeby trochę, żeby to, no może to trochę nawet źle by wyglądało, gdyby znowu sami chłopcy. Dlaczego to w ogóle szkoła tylko dla... Przepraszam. Dlaczego to tylko szkoła dla chłopców? I dlaczego wszyscy musieli się nazywać na literę A? Abraham, Alois, tak dalej. No, niech będą chłopcy i dziewczynki tym razem. Tylko pytanie, czy takie zmiany to jest to, z czego by się ucieszył sam autor, czy by się nie wkurwił, że mu tak mieszają, nie? Miał jakiś zamysł w tym autor, do końca nie wiadomo jaki, nie wiadomo czemu mu to przyszło właściwie do głowy, że to jest szkoła tylko dla chłopców. Ada, tak nie wypada, pisze Łukacjusz. Ale zabieg sprytny, nie? No bo imię oczywiście nawiązuje do, jakby to jest taka żeńska wersja Adama. Ada, imię żeńskie, odpowiednik, można powiedzieć, tego Adama. Takie nawiązanie, więc tutaj akurat sprytny zabieg. I ciekawe, że dziewczynka, nie? Ciekawe, czy tak samo, bo Adaś to właściwie był taki chłopiec, z którym się inne chłopaki nie bawiły, bo on lubił właśnie książki, lubił świat baśni, był takim może... współczesny bohater powinien być geekiem albo żeńskim geekiem, chociaż geeka się najczęściej jakby tak utożsamia z męskim bohaterem, nie? Geek jest facetem, geek jest chłopakiem, a dziewczyna geek to rzadkość, nie? I tak jakoś nie kojarzy nam się, że w ogóle może być dziewczyna, która jest geekiem, która nosi okularki, która pod pachą ma książkę od fizyki, czy gra w RPG, czy coś takiego. Raczej dziewczynki nie pasują tutaj do tego schematu, więc mogłaby to być dziewczynka taka z nizin społecznych troszeczkę, taka, która ma biednych rodziców, która gdzieś się szwenda, w której może inne dzieci się śmieją, że jest taka trochę odrealniona, że patrzy się w ziemię. No i ona znajduje tą Akademię Pana Kleksa i tam zaczyna się uczyć. Dzisiaj w ogóle ludzie nie potrafią tak za bardzo chyba luźno podchodzić do tematu i zaczną się rozkminy, że co ona zniknęła, co ona umarła, że gdzieś z ulicy się przeniosła do jakiejś dziwnej akademii. Słuchajcie, no można by tak interpretować, że ten Adaś Niezgódka to miał wypadek samochodowy, nie było to pokazane, ale po prostu potrącił go samochód i on jest w zaświatach w ogóle w tej Akademii Pana Kleksa, nie? Bo cóż to za dziwna akademia, w której dzieci bez wiedzy rodziców właściwie przychodzą i tam siedzą dniami i nocami, śpią tam, nie wracają do domu, to można by trochę tak właśnie uwspółcześnić i zrobić, że to tak jest na pograniczu, że nie wiadomo do końca, co to się stało, że się ta dziewczynka przeniosła. Taki lekki niepokój wprowadzić, który byłby fajny, charakterystyczny dla klasycznego Kleksa, bo tam było trochę takiego mroku i niepokoju, oczywiście w wersji no, dla młodszych, ale no, to by były fajne zabiegi. Ja bym tu zaryzykował, tak? Nie podchodziłbym tak asekurancko, że to wszystko musi być takie bezpieczne, wygładzone, upudrowane i nie kojarzące się z niczym. A jakieś takie skojarzenia z LGBT czy coś, to głównie pochodzą z tego, że tam było dużo tęczowych kolorów, że tam było jakieś właśnie tęcze, kolorki, farbki, to wszystko takie w tych kolorach typowych dla flagi LGBT, może stąd to się wzięło. I ciekawe, jak teraz to rozwiążą, tak? No bo też się zmienił trochę świat i dzisiaj, jak będzie za dużo tej tęczy, to zaraz wszyscy, kompletnie wszyscy powiedzą, że to jest propaganda LGBT, wystarczy. No przypominam wam wypadki typu, że przedszkole ktoś obsmarował, nie wiem, tam ściany przedszkola pomazał gównem czy farbą, bo tam była tęcza po prostu namalowana, tak? Już do tego stopnia ludziom odpierdoliło, że kojarzą zawsze tęczę z gejami, z LGBT i też trzeba jakoś z tego wybrnąć. Więc no zobaczymy. O, Are Lamson, Kopelat, cześć. Chyba dawno się nie widzieliśmy. Krawiec, widzę ciebie w Łabędzim Jeziorze, jak tańczysz w rajtuskach. O proszę, tu i Salach ma takie skojarzenia. To ciekawe. Może ja bym Kleksa zagrał. No. Także postaram się informować, bo dla mnie to jest jakoś tam ważna produkcja. Interesuję się trochę właśnie filmem i jest to bajka z mojego dzieciństwa. Jakoś tam ważna w jakiś sposób bajka i liczę na to, że to zrobią dobrze. Będę zawiedziony, jeśli to wyjdzie kiszka. Kiszka świętego Franciszka. No ale niestety nie mam zbyt optymistycznych tutaj przewidywań co do tego, co do tej produkcji. Myślę, że będzie zrobiona dla kasy, trochę na odwal się. Dzieci nie zagrają zbyt dobrze. Efekty będą znośne, ale nie porywające. Nie będzie to miało klimatu przede wszystkim. Będzie trochę wyjałowione tak z klimatu, nie? Będzie zbyt oczywiste, zbyt mało baśniowe, zbyt mało... No, ten Kleks pierwszy bywał czasami nieco taki poetycki, melancholijny, czasem smutny troszkę. Właściwie ta historia cała się skończyła dosyć smutno, tak? Akademia została zniszczona przez Golarza Filipa. No, a tutaj mogą się silić na happy end. Zrobią takie zmiany scenariuszowe, żeby to się wszystko skończyło dobrze. Kiedy Adaś jakby się ocknął z tej całej przygody i zobaczył przed sobą Piotra Frączewskiego, który się przedstawił jako Jan Brzechwa, to on go tak uspokajał, ten filmowy Jan Brzechwa. Powiedział, nie przejmuj się, Adasiu, to jest tylko bajka. Bajki mają to do siebie, że czasami są wesołe, czasami trochę smutne, ale to tylko bajka i tam go uspokajał w jakiś sposób, całe te. No i boję się, że z tego też zrezygnują, bo będą po prostu unikali wszelakich złych skojarzeń, nie? Tak jak się dzisiaj dzieci wychowuje bezstresowo, to będzie bezstresowy film. Żeby przypadkiem się dziecko nie rozpłakało, żadne, żeby łezki nie uroniło. A to jest błąd, bo życie to nie tylko przyjemność, życie to nie tylko frajda i dobre zakończenia, to czasami też złe zakończenia. Jeśli twórcy chcieliby zrobić coś bardziej ambitnego, coś, co odciśnie swoje piętno na umysłach młodego widza, to powinni się bardziej postarać i nie iść w jakąś przesadne wygładzenie tej całej historii, ugrzecznienie, upudrowanie i polukrowanie, bo to się zemści. To sprawi, że produkcja będzie nijaka, że przemknie gdzieś przez chwilę zauważona, szybko zapomniana zostanie. Czarnoksiężnika z Krainy Oz bym chętnie zobaczył w mrocznej wersji z nowoczesnymi efektami. No, dobry pomysł, Borsuku. Myślę, że to by miało sens. Adaś Miałczyński, pisze Łukacjusz. Czyli co, zamiast Adasia Niezgódki, Adaś Miałczyński się przynosi do Akademii? Ja pierdolę, kurwa. Zamiast sam uczyć w szkole, muszę słuchać jakiegoś dziada z brodą, który pierdoli. Ja pierdolę, kurwa, co ja tu robię? No, Może coś takiego. Dobra. Mimo moich namów nikt nie dzwoni w dalszym ciągu. Audycja już godzinkę trwa. Przepraszam. nadal ten kaszel. No nie mogę się go pozbyć. Muszę sobie chyba kupić jakieś leki. W końcu jakiś syrop na kaszel czy coś. Kaszle i kaszle. Może jakaś gruźlica albo coś. To by nie było dobre, nie? Nie mógłbym nadawać. Ja bym FX mógł, efekty specjalne mógł robić, albo zagrać pomocnika Conana. Pisze Etam. Ale dlaczego Conana? Dlaczego pomocnika Conana? Akurat. Może zrobić Akademię Pana Etama. To można dzwonić. Pyta się Erkat, który spadł z księżyca chyba i nie wie, że w nocnym radio zawsze można dzwonić i że audycje są interaktywne. Można oczywiście na nocne radio Skype, nocne radio i już. Are Lamson pisze, Tomek naprawia rowery, słucha NR i przegryza pomidorkiem. Słynne pomidorki. Pozdrawiam Tomka i pozdrawiam pomidorki. Syropini. Czyli dobra, czyli nie macie żadnych pomysłów na inne ekranizacje znanych dzieł z dzieciństwa, nie macie żadnych pomysłów na temat pana Kleksa, co można by tu zrobić fajnego, nie macie żadnych wyobrażeń swoich i pomysłów. Jak to zrealizować? Nie pokusicie się o żadną ocenę tego, o czym mówiłem na temat reżysera, to na temat Tomasza Kota, który się wcieli w Kleksa. Nic po prostu. Tylko przyszliście i słuchacie. No dobra. A to trochę rozczarowanie. Rozczarowanie u mnie jest. Niestety, troszkę. A ja zawsze uważałem, że to taka społeczność właśnie chętna tutaj do pobajerzenia, z pomysłami, taka barwna, trochę jak dzieci z Akademii Pana Kleksa. A ja to taki Kleks. Pan Kleks. Zaraz wam powiem, dlaczego nazywają mnie Pan Kleks. O, właśnie dlatego. Arabella. O, właśnie, czeska produkcja. Bardzo miło wspominam tą Arabellę. Może dlatego, że to była taka produkcja inna, właśnie taka niepolska. No, prosił i wyprosił krawiec. No, na Etama zawsze można liczyć. Cześć Etamie.
1: O, już jestem? No, aha, bo mi słuchawki nie działały.
0: Gdzie ja jestem? Etam tak zwykle, zdezorientowany. Co? Gdzie? Jak? Kiedy? Gdzie ja jestem? Jak ja się nazywam?
1: Nie, no ja przed 5 minutami wstałem, poszedłem siku i mówię tak, włączę sobie tego streama i będę coś gadał do ludzi, taki zaspany. A tutaj jest ten, o Kleksie. To znaczy ja Kleksa w ogóle nie oglądałem, nie? To jest najlepsze. Czy wiem, że tam takie były tandetne te efekty, tam te dzieciaki tańczyły w takich świecących, srebrnych, jak buty relaks to wszystko wyglądało, taka była ta historia. Nie wiem co ludzie w tym widzieli, że chodzili do kina. No, ja nie dałem rady tego oglądać po prostu.
0: To, o czym mówisz, to raczej był Pan Kleks w kosmosie, to chyba był, no, którego ja też uważam za raczej nieudaną produkcję, na siłę robioną i bez sensu trochę. No to raczej Pan Kleks w kosmosie, a tutaj Lukacjusz pyta, czy to będzie cover czy remake, to nie wiem, no cover, remake, no po prostu nowa ekranizacja Akademii Pana Kleksa, no nie wiem, czy bardziej się będą opierać na książce Jana Brzechwy, czy bardziej na filmie, zobaczymy, ale w każdym razie no, będzie to nowa Akademia Pana Kleksa, na nowo zrobiona i tyle, no.
1: Ale to już chyba taki bardziej amerykański będzie, mi się wydaje. Jak to ma jakaś ta stacja internetowa wypuszczać, to tak mi się coś zdaje, że to może być takie bardziej wypaśne. Nie? Chyba będzie miał jakiś budżet konkretny, nie?
0: Ale czemu to ma stacja internetowa wypuszczać? To nie, to będzie normalna produkcja, ja z tego co wiem. Tego nie robi żaden Netflix chyba.
1: Aha. To będzie pewnie takie jak z tym smokiem wyjdzie, pewnie jak tego gumowym, jak zwykle. Nie, wiesz co, to ja jestem na nie ogólnie ci powiem, bo jak to będzie robiła polska telewizja czy coś takiego, ja pamiętam W 2005 tam, jak ten PiS wygrywał po raz pierwszy z tych trzech do tych porów razy, to mówiono o tym, że powstanie Hollywood, nie? Czyli taki Hollywood polski, co by się w sumie zgadzało, bo w Łodzi był i semafor, i były łódzkie zakłady kinotechniczne, także można byłoby coś takiego zrobić, nie? Ale ja tak coś czuję, że nie wiem, czy pamiętasz jakieś filmy takie z chociaż z lat 90. na przykład. Było to coś takiego, że tam Dolina Węży był z efektami specjalnymi. No mam nadzieję, że to lepiej zostanie zrobione.
0: Słynny chociaż... Krabs, z którego Mietczyński darł łacha, tak, Dolina Węży.
1: No, także tego, także ja na tym w kinie byłem, nie, bo chciałem, byłem ciekaw, jak te efekty specjalne będą. I były tam rzeczywiście efekty, na przykład było takie coś, że tam animowali przemianę, jakby morphing twarzy w takiego potwora, ale to było zrobione tak, że widać było, że to jakiś drzem nakładali na twarz. Skąd to wiem? No stąd, że też z kolegą robiłem taki efekt na taśmę filmową, żeśmy robili trochę drzemu na jego twarz i klatka trochę drzemu. No całkiem fajnie to wyszło na ósemce, nie? Ale na taśmie do kina to raczej to nie za bardzo, nie? Coś takiego. No, mam nadzieję, że to będzie się, wezmą się ludzie, którzy chociaż robili te takie filmiki La Allegro, te historie różne takie ludowe, czy jak to tam było. Co Allegro robiło o smoku wawelskim, tam jakiś o tym, o księżycu, tym panu Twardowskim, coś takiego. Bo chyba pamiętasz, nie?
0: Allegro, tak, dzieje mistrza, znaczy, aha, to masz to na myśli, ten Twardowski na współcześnie, bo były też dzieje mistrza Twardowskiego, całkiem udana produkcja moim zdaniem, znaczy ludzie trochę się z tego podśmiewali, ale dla mnie to nie było takie złe, ponieważ było właśnie bardzo baśniowe, był tam diabeł Boruta, który różne cuda robił, fajne, całkiem przyzwoite efekty były, trzymało to jakby, miało przynajmniej klimat, tak, i najbardziej by mi zależało, żeby w nowym Kleksie był ten przynajmniej klimat. To nie musi być, nie muszą być super efekty, nie musi być jakieś rewelacyjne, mistrzowskie aktorstwo, ale żeby był klimat. A zrobienie klimatu to jest bardzo delikatna rzecz i taka, są tu pewne niuanse, nie? Trzeba po prostu to czuć, trzeba czuć i tego się bardzo boję, no bo jak ma stworzyć baśniowy klimat ktoś, kto robił wcześniej tylko trzy filmy o bandziorach, no, o gangsterach.
1: Ja ci powiem, że no też to cienko widzę, szczerze mówiąc, bo jakoś tak ogólnie, chociaż ostatnio sobie przypomniałem, wiesz, że jednak, bo ja tak twierdziłem, że nic polskiego nie oglądałem, no jednak w ciągu tych x lat, już od 90 roku, no kilka filmów powstało, takich nawet całkiem dobrych seriali, Ekstradycja chyba to był taki z tym, z Konradem, nie? Całkiem dobry serial, no wiesz, to nie wiem, czy to jest pełnometrażowy ma być, tak? Czy serialowy film?
0: Pełnometrażowy.
1: Aha. No to ciekaw jestem, jak to rzeczywiście wyjdzie. No niby, wiesz, no grafików mamy dobrych, tak? Mamy ten Platinum Image, no to coś takiego jak Industrial Light and Magic. Jest też studio Kakadu, nie wiem, czy ono jeszcze istnieje. To pierwsze studio, które robiło do telewizji efekty. Także jeszcze jakby się wzięli, to i chochoła przechodniego by się mogli wygrać, nie? Chodzi o to, żeby ten film był też tak zrobiony, że nie tylko, tak jak Niemcy, Duńczycy i islandzki, ostatnio bardzo fajny film oglądałem, taki powiedzmy dramat, horror, nie wiem jak to, nawet jak do jakiego gatunku, ale zrobili. 400-tysięczne państwo zrobiło bardzo fajny film. I żebyśmy po prostu też to mieli produkt eksportowy, nie? Żeby to inni chcieli też obejrzeć.
0: No właśnie, to nie jest sztuka zrobić coś na Polskę w tym momencie, jechać na nostalgii i liczyć na to, że pójdą na to szkoły, że zarobi i już, i gdzieś tam sobie potem zniknie, tylko zrobić coś, co będzie rywalizowało ze współczesnymi produkcjami zagranicznymi, no też tak uważam.
1: No właśnie, bo to też dobrą rzecz zwróciłeś uwagę, bo polskie filmy często miały nawet kino rosyjskie, ja pamiętam, nas kiedyś zabrali, bo zabierali pod przymusem, nie? Po prostu te szkoły. Potem będzie wielki sukces, obejrzało w kinach tam 3 miliony Polaków młodych, nie? A to się okaże, że to było 3 miliony ze szkół wziętych, nie? Zamiast lekcji. No wiadomo, zamiast lekcji to dzieciak pójdzie na wszystko, nie? Także
0: no,
1: tego.
0: Jak lektura, no to wiadomo. Ja bym chętnie zobaczył Krzyżaków nowych, więc to by była dobra produkcja. Tylko zrobić Krzyżaków na przykład bardziej realistycznych, bo tak naprawdę to Krzyżacy też nosili trochę inne stroje. To jest taki Tristan i Izolda w sumie w realiach historycznych zrobione, ale pokazać może to bardziej tak, wiesz, bo kiedyś był taki trend, żeby wszystko było bardziej czarno-białe w filmach, w sensie takim, że złych bohaterów nie pogłębiało się jakby rysu tych złych bohaterów. Zły to był, wiesz, śmiejący się, karykaturalny, a tu pokazać trochę bardziej to od strony Krzyżaków, żeby to nie było takie czarno-białe, tylko żeby były odcienie, nie? Więc taki jest współczesny trend, że nawet, no kiedyś jakiś Joker to był taki, wiesz, śmiejący się klaun po prostu, który nie miał żadnej historii za bardzo, a potem zaczęto pogłębiać te historie dotyczące także złych bohaterów. Dlaczego oni stali się źli, czy może troszeczkę mają rację z czymś. Wiesz, o co chodzi, nie? I w tym kierunku trzeba by iść. Czyli na przykład w nowym Panu Kleksie Golasz Filip już nie musiałby być taki płaski, tylko i karykaturalny, i wrzeszczący, wiesz, że nie lubię niegrzecznych dzieci, dyscyplina musi być, tylko taki, wiesz, trochę pogłębiony, żeby on też miał swoje coś do powiedzenia, no.
1: No i żeby w ogóle dobra była operatorka. Ja jestem tym szczęściarzem, który Krzyżaków widział w kinie i to z przerwą, bo też oczywiście jako szkołę nas zabrali i musieli zrobić w połowie przerwę, bo Krzyżacy w oryginalnej wersji mają 4 godziny, nie? A to był pierwszy polski film, taka ciekawostka dla słuchaczy, tak jak w przypadku Przeminęło z wiatrem, który był w technikolorze nakręcony w proporcjach 2:40:1 w proporcjach ekranu, czyli takiej pełnej cineramie Akademii w Stanach Zjednoczonych, tak? I nawet na kliszy Kodaka, i to 70 mm, nie 35, a 70. Czyli najszerszej taśmy jakiejś użyłem w kinie. I pamiętam, że no, fantastycznie się Krzyżaków oglądało. Ja nawet bym zrobił, się pokusił, znaczy nie trzeba go kolorować, bo on był kolorowy właśnie w technikolorze, ale zrobić remaster tego. Nie teraz na YouTubie, jak byście chcieli sobie popatrzeć, to jest bardzo dużo, jest nawet taki cały kanał chyba Kina Polska, czy jakiejś stacji telewizyjnej, która ma właśnie oficjalnie na YouTubie swój kanał, gdzie jest tak zwana cyfrowa rekonstrukcja. I są wszystkie te takie ryski, nieryski, są powyczyszczane. I jest jeszcze dodane to, co brakowało. Nawet alternatywy dostały kolory nagle, bo nie wiem, czy pamiętasz, jak to w telewizji wyglądało. One były takie kolorowe, ale jakby czarno-białe, nie? To dane jest. No.
0: Swoją drogą ciekawi mnie, chciałbym zobaczyć proces produkcyjny kolorowania starych filmów czarno-białych. Znaczy domyślam się, jak to się robi, bo sam potrafię pokolorować w ten sposób no, czarno-białe zdjęcia jakieś. Nakłada się warstwy po prostu z płaskim kolorem, tam gdzie jest skóra jedna warstwa. Oczywiście tryb mieszania kolorów, kolor i tak dalej, i klatka po klatce trzeba to robić, ewentualnie animować to jako shape'y, ale żeby trochę uprościć, uśrednić klatki. No, never mind. W każdym razie, wiesz, to jakoś nie jara mnie czyszczenie klisz i pozbywanie się rysek. W przypadku takich filmów jak Krzyżacy nadal będzie to ostro trąciło myszką, będzie widać jakieś tekturowe zbroje i że ktoś ma zegarek na ręku i że się śmiesznie tłuką w lekko przyspieszonym tempie. Więc trzeba by to raczej na nowo zrobić. Oczywiście bardziej klimatycznie, na mroczno, bardziej w odcieniach szarości, jeśli chodzi o bohaterów. I tyle, i zrobić to na nowo. I wszyscy by poszli na takich Krzyżaków, to by był sukces. Polacy trochę nie potrafią zwęszyć, gdzie leży pieniądz, nie? Bo tutaj, no wiadomo, wszyscy by poszli na takich Krzyżaków. Pół Polski by poszło na Krzyżaków i film mógłby też za granicą się spodobać, a takiego Kleksa trzeba by też trochę wyciągnąć wnioski z tego, na przykład dlaczego spodobał się Harry Potter, co w nim było fajnego i starać się troszkę to przenieść. Ja w ogóle trzymałbym się mniej książki, potraktowałbym ją bardziej luźno i zmienił trochę scenariusz, żeby było ciekawiej, bo czemu mamy po raz kolejny tą samą historię toczka w toczkę oglądać, a czemu tego trochę nie przerobić względem oryginalnej książki, nie? czemu nie dodać jakiegoś nowego wątku, czemu trochę nie przerobić tej historii. No, samo zmienienie Adasia Niezgódki w Adę, w dziewczynkę, to może być jedna z niewielu zmian, jakich dokonają, bo wyjdą z założenia, że trzeba trzymać się oryginału, bo to grzech coś zmieniać, nie?
1: No, ja bym się nie zdziwił, gdyby jedno z dzieci mówiło po ukraińsku w dzisiejszych czasach. Też, to też takie, wiesz, żeby czasami jakieś poprawności tam nie wprowadzali, bo to mogło być okropne, nie? Takie na siłę, ale w ogóle generalnie to tutaj jest tak dużo różnych rzeczy. No popatrz, nawet ten serial i w stronę słońca, nie, jak to było, w stronę mroku, co jest teraz, co oni uciekają przed słońcem, nie? Który jest napisany na, czy scenariusz jest napisany na podstawie Dukaja. Ja myślałem, że oni całą książkę wzięli Dukaja i cała książka szukałem, mówię sobie, przeczytam, nie? Co dalej będzie, bo film jest bardzo fajny, serial. A się okazuje, że to jest tylko 4 strony z książki, ze wstępu takiej post-apo książki, gdzie na pierwszych 4 stronach Dukaj opisał w tak swoim stylu właśnie, w postaci takiego 4-stronicowego opowiadania, że coś się wydarzyło na Ziemi, że muszą uciekać przed słońcem, ale tak naprawdę nie wiadomo co. Nie? I cała książka jest w ogóle o czymś innym. I chyba 4 kartki z książki zrobili serial, który no, wszyscy czekają na trzeci sezon. Nie?
0: No gdyby tak Akademię spróbować zrobić w stylu amerykańskim, to powinny się ukazać też przy okazji gra komputerowa, jakieś figurki, komiks, wiesz, dodatkowe różne rzeczy, stworzyć całą modę na Kleksa i różne rzeczy z tym Kleksem, no ale oczywiście u nas to się też nie wydarzy, a szkoda, bo fajnie, no zawsze dodatkowy zarobek, zawsze dodatkowe pieniądze na kontynuację, zawsze większy sukces, więc wiesz, zrobić taką modę na Kleksa też wśród zagranicznych dzieciaków, żeby one się nim zachwyciły, tak jak się zachwyciły słynnym czarodziejem, Harrym Potterem. No czemu nie, czemu nie? Ale to u nas jest chyba takie trochę przeświadczenie, że za wysokie progi, nie? Że nie ma co się ścigać z Amerykanami w tych rzeczach, tak samo jak zupełnie nie mamy co się ścigać z Azjatami, jeśli chodzi o kino zabijacko-napadalskie, bo nie znajdziemy takich, co tak efektownie skaczą, robią salta i to nawet nie ma co. Więc trochę chyba takie jest podejście u nas i stąd tyle filmów różnych historycznych, takich smętnych trochę. No bo w tym jesteśmy dobrzy, w tym mamy już jakieś doświadczenie i tu możemy jakoś zabłysnąć w mrocznych historiach, takich obyczajowych, bardziej może, że gdzieś tam gadają, łażą, jakaś historia, czasami ciekawa, no ale nie porywamy się, po prostu uważamy, że to jest porywanie się z motyką na słońce, robienie produkcji właśnie fantastycznych, fantasy, science fiction, ogólnie fantastyki, nie?
1: Myślę, że po prostu też jest taka sprawa, że u nas jak coś się robi, jakąś produkcję taką większą, to sporą część zjada garza dla po prostu jedynych słusznych aktorów, nie? Tam jest bardzo wąska grupka Towarzystwa Wzajemnej Adoracji i muszą te role być przyznane. I tutaj jest kupa kasy zażarta na to, nie? Zatem ja jestem ciekaw bardzo, jak wygląda w tej chwili proces produkcji filmu od strony, że tak powiem, operatorskiej, bo no, cały świat przeszedł już na kamery cyfrowe i to pytanie, czy u nas tak jest, czy my się na przykład z kliszą dalej nie męczymy. Wiesz, akurat to jest fajne, bo film na kliszy fajnie wygląda, ale ciekaw jestem, nie? Bo tak jakoś u nas nie ma czegoś takiego, jak na przykład są czy takie behind scenes, nie? Po prostu są takie filmy często na YouTubie dostępne po pół godziny, godzinie, jak produkowali. Już w tej chwili na przykład powstaje Avatar, który będzie tam kolejną częścią, bo w grudniu będzie premiera drugiego odcinka, a już można na temat tego filmu obejrzeć film o kręceniu tego filmu, nie? Już to jest w formie reklamy, nie? Godzinny film o tym, jak robią Avatara. No i za chwilę będą figurki, za chwilę będzie gra komputerowa, bo na komórki będzie pewnie gra. I teraz jak powstaje taki film, to od razu powinni mieć programistę, który zrobi grę do tego filmu, ugadać się z Hasbro, albo po co Hasbro, polskie jakieś, jakąś firmę, co Duplo robiła, nie Duplo, tylko do Mety robiła i żeby klocki na przykład zrobić z tego, nie, z ludzikami, na przykład z panem Kleksem, ludzikiem kompatybilne z Lego, bez licencji tam po prostu tam po piracku.
0: No. Nie, no ale tam to by kiepskie było takie, wiesz, to byśmy się pokazali jako tacy zżynacze i piraci, co hachmenty, nie? Co tu
1: no
0: se zrobili.
1: Się dogadać.
0: Zrobili se podróbę Lego. Czemu nie zrobić czegoś własnego, czegoś, czego nie trzeba by się potem wstydzić, no. Ale pomysł, żeby zrobić jakąś taką z klocków akademię, którą trzeba zbudować i tam są różne ludki, różne postacie z bajek, czarodzieje, ten kleks, jak najbardziej, jakieś, albo przynajmniej figurki do postawienia sobie tam przy komputerze, nie? Takiego kleksa, to sam bym sobie postawił kleksa. To bielizna z kleksem pisze, proponuje Sylwester, a Izajah pisze Etam w roli Juranda ze Spychowa. No, pasowałbyś, Jurand był taki właśnie, krępy, taki...
1: Pasował tak naturalnie na Maćko z Bogdańca, ponieważ jestem wykapany ojciec Maćko z Bogdańca, bo ojciec to Bogdan. Także
0: a czekaj, a Jurand to który był? Bo ja właśnie miałem tak przed oczami tego, ale to był Maćko. A Jurand to był... to był ten stary, ten bez oka, co mu oko wyłupili krzyżacy i zabili żonę, tak? I porwali tą... Danuśkę, córeczkę, tak, to już wiem, który Jurand.
1: Czekaj, bo teraz mi się już krzyżacy byli tacy złożeni, że już sam nie pamiętam, a oglądałem ten film kilka razy.
0: Nie no, Jurand taki, wiesz, mroczny mściciel, nie? A Maćko to był stryj tego Zbyszka, no. Taki właśnie, wiesz, mały, ale taki postawny i wojowniczy też, tam jeździli razem na wyprawy, nie?
1: No, zakłopotałeś mnie teraz, bo musiałbym teraz film jeszcze raz obejrzeć, bo sobie uświadomiłem, że już nie pamiętam. Pamiętam sceny niektóre właśnie, jak on uwalnia tego krzyżaka, co tą córę mu porwał i jego oślepił i on po prostu się wiesza. To jest taka scena, że tak powiem, biblijna, bo podobna scena była opisana w Biblii z tym, no, z Judaszem, nie? No
0: to był Siegfried de Lewe chyba, nie?
1: Jakoś tak.
0: Ten
1: tak.
0: Taki stary krzyżak, szef tych krzyżaków, nie? On się też powiesił faktycznie ze zgryzoty. Jak
1: i ta fajna scena, jak kazali mu przyjść pod Malbork i stanąć na dziedzińcu, ale ubrać wór na siebie, żeby tylko w worze, żeby oczyścić ciało. I tak jeden do drugiego te ci Niemcy gadają tam, a niech tak postoi przez całą noc, to trochę mięso skruszeje, nie?
0: No, za bardzo tacy właśnie przerysowani w ten, za bardzo takich idiotów z tych krzyżaków zrobiono i takich, wiesz, że wszyscy źli, nie? Tylko źli i śmiejący się. To tak nie można. Dzisiaj na współcześnie to się robi inaczej trochę. Trzeba zrobić ciekawszych, złych bohaterów też. A krzyżacy jak najbardziej. Myślę, że tam byłoby cała masa fajnych scen, tak? Które można by fenomenalnie pokazać na nowo. Chciałbym zobaczyć nowych krzyżaków. No, a jak uważacie ludzie, i ty, Etam, może też masz jakąś propozycję, kto mógłby zagrać Filipa Golarza? Golarza Filipa to taka mroczna postać, to musi być jakiś aktor, który potrafi grać złowrogie postacie. Czy mamy takich aktorów? No, na pewno mamy, tylko pytanie, który by tutaj mógł godnie zastąpić Leona Niemczyka, świetnego aktora.
1: Leon Niemczyk, znaczy, kurczę, to jest taki bardzo, on jest bardzo charakterystyczny aktor. Zresztą chyba występował w największej ilości filmów w historii polskiej kinematografii, z tego co pamiętam. A kiedyś był taki z nim wywiad zrobiony, znaczy taki jeden z ostatnich wywiadów z nim, się opowiadał, że w największej ilości filmów brał udział. Kurde, nie wiem, co teraz w ogóle, jacy teraz są aktorzy, bo ja tak na bieżąco to nie jestem, bo wujka tego, jak on tam się nazwał, nie wujek Dobra Rada, tylko Pazurę to raczej nie, bo to się nie nadawał. Chociaż już teraz też się pomarszczył, taki w sumie mógłby być złowrogi. Nie wiem, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Linda to z kolei byłoby śmieszne, gdyby taką...
0: No, są tacy aktorzy, których faktycznie już trochę zaszufladkowaliśmy i ten błąd popełniono w Wiedźminie, wzięto na bohaterskiego rycerza, tego stępnia z 13 posterunku, i innych takich, wiesz, którzy są bardzo znani i to nie popłaca. Lepiej wziąć mało znanego aktora, bo on się nie kojarzy. No, pamiętam, że jak ten Stępień się pojawił i tymi oczami tak jeszcze mrugał dziwnie, jakby nie dowidział, to cała sala kinowa wybuchnęła śmiechem po prostu, wiesz? No to nie można tak robić.
1: Ja akurat w ogóle Wiedźmina, powiem szczerze, nawet tego serialu, czy to, co było w telewizji pokazywane jako serial, bo to była chyba kinówka, potem przerobiona serial, albo odwrotnie, nie? To ja też nie byłem w stanie w ogóle tego oglądać. Nie wiem, może po prostu ten Sapkowski akurat musi konkretnie leżeć komuś, nie? Ja nawet szczerze mówiąc z trudem oglądałem tych Hobbitów i no jak to się nazywało, wcześniej pierwsze były te części z tej trylogii Tolkiena. Nie bardzo po prostu tego typu fantazy trawię, nie? Jeżeli to jest fantazy.
0: No tak, jest fantazy, tak. No, ale ty tam jakiś jesteś, jakbyś trochę z Księżyca spadł, taki wiesz, nie znasz, nie oglądałeś jakichś najbardziej znanych filmów, nie wiesz, co to jest fantazy w ogóle, nie znasz aktorów, taki jesteś zdezorientowany zawsze i nieświadomy.
1: Mnie się trochę myli po prostu, jeśli chodzi o takie właśnie gatunki, na przykład ja często mylę anime z tym, z mangą i tak dalej. Po prostu, no tak po prostu jest, bo ja oglądam bardzo konkretne rodzaje kina. Takim ideałem filmu to jest druga część Obcego dla mnie, nie? To jest taki film właśnie, do wersji reżyserskiej, bo jeszcze była taka director cut, jeszcze pół godziny dłuższa. To jest taki film, który mi się podoba, albo na przykład pierwszy i o dziwo drugi też Predator mi się podobał. Także tego typu.
0: Dobra, ale to nie idźmy teraz w kierunku Schwarzeneggera i Terminatora, bo się audycja rozmyje. Dobra, ale tam to co? To dzięki za twój głos, przynajmniej ktoś zadzwonił do mnie.
1: No widzicie, jesteście okropni, nie dzwonicie w sprawie Kleksa, ja się na Kleksie nie znam nic, a nic, nie? Znaczy jest taki komiks Kleks, który się trochę znam, ale to chyba nie ten Kleks.
0: No. O, no, a Paweł na czacie wymienił Janusza Habiora jako Filipa i ja dokładnie taką samą miałem pierwszą propozycję. Właśnie chciałem też powiedzieć, że ja proponuję Janusza Habiora, czyli coś w tym jest, czyli on by się nadał, no bo on gra takich bardzo złowrogie postacie, bardzo mroczne, różnych skurwysynów. No i popatrzcie, no coś w tym musi być, skoro i mi, i Pawłowi się od razu skojarzył właśnie Janusz Habior jako Golasz Filip. No to by... Jeszcze się zdziwimy, że naprawdę on pojawi się jako Golasz Filip.
1: A przy okazji właśnie wymyśliliście, ja to teraz zauważyłem, żebyście mogli to wymyśleć, taką fajną rzecz, że jeżeli taka produkcja powstaje z jakiegoś tam funduszu Ministerstwa Kultury czy czegoś takiego, to powinna być strona internetowa, gdzie ludzie głosowaliby na aktorów, skoro te postaci są, to jest lektura i tak dalej. No ja nie znam, bo ja nie czytałem lektury, ale po prostu by głosowali po prostu, których aktorów wcielić. I w ten sposób społeczność by się stworzyła wokół tego filmu i to był dobry pomysł na to, żeby właśnie tak jakoś to rozpromować, tak, przy okazji. Tym bardziej, że są Facebooki, są YouTube, jakieś tam ankiety do głosowania i tak dalej, nie? No, także nie wiem, może im trzeba podpowiedzieć, zadzwonić tam do czegoś tam, co to robi, nie?
0: No nie wiem, czy jakiś plebiscyt, głosowanie to zawsze jest dobry pomysł. Znaczy, w Stanach to jest zawsze taki mechanizm, że ludzie proponują różnych aktorów, kiedy jeszcze nie wiadomo, kto zagra daną rolę w nowej produkcji, a twórcy bacznie obserwują, co fani piszą na różnych tam swoich Facebookach, na YouTubach, o czym rozmawiają i bierze się to pod uwagę, myślę. A więc nie tyle plebiscyt, co po prostu danie ludziom głosu i obserwowanie i słuchanie, wiesz, po cichutku, nie? Co proponują i wtedy też reżyserowi bardziej, wiesz, bo takie otwarte mieszanie się w kompetencje reżysera to niekoniecznie może dobry pomysł, ale tak po cichu gdzieś tam wsłuchać się w głos fanów, czemu nie, no.
1: I do tego zrobić ten przed pierwszym, jak to się nazywa, ten pierwszy trailer z spin-offem, tak? Tak dobrze mówię? Nie.
0: Spin-off to jest teaser. Odprysk.
1: Teaserem.
0: Tak, teaser. Teaser to taki, mniejszy trailer, nie?
1: No ale zrobić właśnie Pan Klek Celebration gdzieś, zrobić takie coś gdzieś w Warszawie, w jakimś dużym kinie, czy multikinie dla dzieciaków i po prostu taki, tak jak na Star Warsach robią, nie? Coś takiego. Z takim rozmachem większym trochę. No, mogą zrobić paradę w Warszawie, to dlaczego nie zrobić się coś takiego, nie?
0: No i jeszcze...
1: Chyba, chyba po prostu idą po łatwiźnie, nie?
0: Tak,
1: nie umieją podejrzeć zwyczajnie, nie?
0: Trochę tak idą w oczywistość, w łatwiznę, w bezpieczeństwo, w asekuranstwo. Też mi się to nie do końca podoba. A może jeszcze nas życie zaskoczy i zobaczymy Piotra Franceskiego w roli golarza Filipa. To by był ciekawy zabieg, ponieważ byłoby takie odwrócenie ról. W oryginale Kleksem był Franceski, a tutaj tym złym, jego przeciwnikiem, jego oponentem, jego nemezis byłby znowu Franceski. Więc byłby to ciekawy zabieg i fajne takie mrugnięcie okiem do starszego widza. Starsi widzowie, którzy poszliby z dziećmi do kina, by się uśmiechnęli pod nosem i powiedzieli: wow, dobry patent, nie? Tylko to trzeba trochę uruchomić, otworzyć głowę, pokombinować, a nie iść w takie oczywistości, że Franceski musi być narratorem, bo tak często występował jako narrator i podkładał głos do gier komputerowych i znamy go jako głos po prostu, nie? Jako dobry głos i to narrator. Zresztą ukazał się już taki trailer, znaczy no taki nie tyle zwiastun, co takie no przed produkcją jakieś materiały trzeba publikować, no to coś takiego się ukazało, gdzie Franceski właśnie siedzi przy biurku i czyta Pana Kleksa, czyli nic specjalnego, tak? Zero efektów, wszystko w jednym pomieszczeniu i Franceski gada i czyta książkę, więc nic ciekawego, więc znów idą na łatwiznę. Takie coś najprościej nakręcić. Bierzesz Franceskiego, sadzasz go w jakimś pokoju wynajętym, dajesz mu książkę i czytaj, i kręcimy. No, znowu pójście na łatwiznę. Znowu mi się to nie podoba.
1: Swoją drogą mam pomysł, jak pójść na łatwiznę, tylko jeszcze nie domknąłem sobie w głowie historii. Film, który dzieje się w kilku pomieszczeniach u słuchaczy pewnego mocnego radia. Po prostu. I coś się dzieje. Jest pewna interakcja między nimi. No, tylko musiałbym wybadać Netflix i chciałby to potem kupić, nie? No, żeby coś z tego było.
0: Też wiemy, że można zrobić bardzo ciekawe filmy, gdzie dużo się opiera na dialogach, wszystko się dzieje w jednym pomieszczeniu, taki trochę teatr telewizji, no bo Tarantino jechał na takim patencie. I właśnie to sprawiło, że może są ciekawe rozmowy, że... jest dobra gra aktorska, bo trzeba, wiesz, robić zbliżenia na twarz, spojrzenia różne, rozkminiają siebie tam, który tu jest, wiesz, który tu jest zły, który dobry, gadają ze sobą. I to jest ciekawe. Ja lubię takie rzeczy.
1: No ja ostatnio oglądałem aż 3 filmy, tak w ciągu roku, które dzieją się dosłownie przed komputerem, w całości. To jest haker, Cyberprank chyba to się nazywało i coś jeszcze. Też tak z taką bardzo podobną nazwą, gdzie jest użytkownik, komputer i oglądamy właściwie przez cały czas pulpit i dziejącą się akcję na pulpicie. Nie? I naprawdę to były bardzo wciągające filmy.
0: No,
1: takie
0: też
1: trochę z pogranicza thrillera, horroru, coś takiego. Nie?
0: No. Dobry no,
1: także może kiedyś pójdziemy tą drogą i coś takiego zrealizujemy. Ja zrobię teasera, a ty ocenisz, a widzowie będą się śmiać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Ja bym mógł zrobić takie studio, które by trailery same robiło. Właśnie, które i od razu byłoby wiadomo, że nie powstanie z tego film, tylko sam trailer, nie? Który byłby takim też taką ciekawostką. To bym chętnie robił. I to jest jakoś tam osiągalne, no bo mniejszy nakład pracy, pieniędzy. Dobra, etap, to dziękuję.
1: Znaczy
0: no.
1: To, co robiliśmy kiedyś, bawiliśmy, ja się bawił się najpierw sam Kuba, to był bardzo dobry pomysł. On dzisiaj by się w czasach tej epidemii zapanowała, bo by się sprawdził. Byśmy oglądali sprzed kamerki życie człowieka zamkniętego w domu, któremu dowożą jedzenie na przykład, nie? I tutaj można byłoby fajną akcję wokół tego obudować, nie? No, a potem okazałoby się w drugiej części, że został zastrzyknięty i ma nopa, nie? I co z tym nopem? O, potem się okaże, że ten nop to jest małpia, ta, jak to się tam ma nazywać? Małpia grypa?
0: Ospa.
1: No, o, że to wiesz, że to jest małpia. W tych właśnie tych. Nie?
0: Chyba.
1: To jest ciekawa teoria swoją drogą. Nie? Muszę o tym z Klodem porozmawiać. Dobra. To tyle z mojej strony i jeszcze może ktoś zadzwoni bardziej, że tak powiem, w temacie Kleksa, a ja sobie coś wypiję pokrzepiającego. Trzymaj się, hej.
0: No, hej.

No, chyba nie będzie jednak nikt dzwonił. Jacyś rozleniwieni jesteście dzisiaj. Czat też już nieco przymilkł. No dobra, to może temat należy uznać za wyczerpany na tą chwilę. Mogłoby się okazać, no, skoro nie przychodzi nam do głowy tak dużo pomysłów na remake'i, na różne powroty, na współczesne ekranizacje znanych różnych z przeszłości rzeczy, to może nie ma tego aż tak dużo, tak naprawdę. Może nie ma tu takiego dużego pola do popisu. A z pustego to i Salomon nie naleje, nie? Na pochyłe drzewo to i Salomon nie naleje. I nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, kiedy płoną lasy. O, tak pięknie, poetycko powiem. Arek pisze, Gazprom odcina dostawy gazu dla firm z Danii i Niemiec. No, w tle taka muzyka trochę kojarząca się może z muzyką z Akademii Pana Kleksa. No ale jak mówiłem, to na pewno już sene vrati. To już na pewno sene vrati. Nie sądzę, żeby to było coś na poziomie Krzysztofa Gradowskiego i jego twórczości. No to co? To będziemy się żegnali w takim razie. Ja sobie idę coś... Może sobie kawkę zrobię. Chcę spróbować kawy z cynamonem. Podobno dobra rzecz. Nie wiem, czy piłem nawet taką kawę z cynamonem. Ciekawe, jak Kleks będzie czarował. On miał taki dziwny sposób czarowania w ogóle w Akademii Pana Kleksa, że układał ręce w taki trójkąt, w taką piramidkę, nie? I albo z kciuków strzelał. Z kciuków, to takie dziwne było. Z kciuków strzelał laserami. W Panu Kleksie w kosmosie to w ogóle wręcz taki Dragon Ballowy się zrobił ten Pan Kleks, bo on wyskakiwał w górę i strzelał tymi laserami w jakichś tam szabrowników, złomiarzy, którzy chcieli zniszczyć robota. On mówił, zostawcie tego robota, panowie, to jest jeszcze całkiem dobry robot. A oni tam powiedział, dawać go, chłopaki. A Pan Kleks odłożył neseserek. Co ciekawe, ja pamiętam, że za PRL-u ktoś tam, nie wiem, czy moja mama, czy ktoś, mieli taki też kuferek, taki identyczny neseserek. Widać, to nie było dużo do wyboru. Tak było właśnie za PRL-u, że był jeden neseserek, jeden wzór neseserka, trzy pary butów do wyboru, no, jedne lody. To tak bardzo ubogo było, nie? Monotematycznie. Kawa z adwokatem, proponuje Izaja. Jakaś gównoburza na kanale Mleczny Człowiek. A Speluna MMA jednak nie dzisiaj, tylko jutro. Sprawdziłem. Pierwszego jest. Czyli jutro, w środę. Ale co? Coś nowego? Jakieś nowe informacje na Mlecznym Człowieku? Może ktoś kiedyś nakręci film o Kononowiczu, kto by mógł zagrać Kononowicza? To ciężko by było znaleźć aktora, który by zagrał Kononowicza, nie? Zrobić jakiś taki fabularyzowany film o Kononowiczu. Nie, no widzę, że nie ma nowych filmów na Mlecznym Człowieku. No są tylko te ostatnie, które były nakręcone przy okazji... udania się Krzysztofa do szpitala, a podobno wrócił już. Już było coś nagrywane, tylko nie jest to jeszcze opublikowane. No to go, tak jak przewidywano, dali mu kroplówkę i podleczyli go trochę i podobno już bierze leki. No to tak, przez kilka dni będzie brał leki, potem znowu przestanie, bo poczuje się lepiej i stwierdzi, że mu przeszła cukrzyca. Też dzisiaj się tam wdałem w taką dyskusję, bo na jednym kanale napisałem, co myślę na ten temat, że... Bo
społeczność się jakby organizuje, żeby przystopować całe to nagrywanie. Uważają, że to jest wykorzystywanie niepełnosprawnego człowieka i w ogóle powinno się to tego zabronić i tak dalej. A ja uważam inaczej, właśnie, że mogą zrobić niedźwiedzią przysługę tak zwaną Kononowiczowi i zablokowanie tego nagrywania, uniemożliwienie tam, nie wiem, zgłaszanie kanałów czy zgłoszenie tego do sądu, że się znęcają i tak dalej, to będzie tylko i wyłącznie działało na szkodę Kononowicza, że on jak, co, no tak, najlepiej jak go zamkną w ośrodku jakimś, tak, to będzie się świetnie czuł wtedy i będzie bardzo szczęśliwy. To całe nagrywanie sprawia, że on jakoś żyje, że coś robi jeszcze, że coś się wokół niego dzieje. On zresztą on jest taki, że panicznie boi się zostać sam, on boi się ciemności, boi się zostać sam, no się płacze, wzrusza, więc ktoś musi z nim być, ktoś musi go tam, nawet te wszystkie hejty, jakieś paczki z gównem, to wszystko sprawia, że on się wkurwia, on wrzeszczy, ale to, to go jakby nakręca, tak? On nabiera sił do walki. Wiecie, do czego zmierzam, że będzie to działało tylko na szkodę. On zostanie sam, albo go gdzieś zamkną. Tylko to jest też problem. On raczej się nie kwalifikuje do zamknięcia go w jakiejś choroszczy, bo on jest co najwyżej lekko opóźniony, a też nie do końca wiadomo, bo to może być po prostu bardzo taki prosty, niewykształcony człowiek ze wsi z okropnym charakterem. Więc no dlaczego mają go zamknąć? On jakoś tam sobie radzi, no chodzi do sklepu, w miarę kuma, co się dookoła niego dzieje, a to, że jest jak jest, no to jest.

lat po prostu jakiś. A kiedyś gadałem z nim nawet. Nawet myślałem, czy go nie zaprosić. Gadałem z nim przez telefon. No ale dla wielu gości to jest nie do przeskoczenia zainstalować sobie Skype'a, bo to im się nie mieści. Jak słyszą, że musieliby coś tam zainstalować, to się zniechęcają od razu, nie? A ja mówiłem, no ja cię nauczę, ja ci pokażę tutaj wszystko, nie? No, chciałem z nim pogadać, z tym Barneyem, ale dzisiaj też już raczej nie miałbym ochoty, bo nie podoba mi się jego charakter. Dzisiaj premiera gry o Kononie o 20. O, to ciekawy news akurat od Adama. No zobaczymy, jak wyjdzie ta gierka. Graficznie mnie jakoś nie zachwyciła, ani koncepcyjnie, ale może będzie przynajmniej grywalna. Może będzie grywalna i wesoła, nie? To najważniejsze. Czyli jest to dobre wykorzystywanie człowieka, pisze Waligura. Ironicznie chyba. No nie wiem, czy właśnie, czy wykorzystywanie. Też ludzie się strasznie spuszczają nad tym, że gdzie ta kasa cała z kanału. Tak jak napisałem w komentarzu, po pierwsze to jest wróżenie z fusów trochę i nie wiadomo, ile tej kasy faktycznie jest, ponieważ wystarczy, że 1/3 osób oglądających to miałaby zainstalowane jakieś adbloki, blokady reklam i już wszystkie wyliczenia idą w dupę, nie? Tych pieniędzy jest dużo mniej niż ludzie oceniają, że jest. Po drugie, tam jest dużo, tam ciągle jest coś kupowane, a to nowy zlew, a to teraz sprzątanie chcą sfinansować, a to coś tam, za mieszkanie mu płacą, więc to takie też nie jest zbyt zdrowe zaglądanie komuś do kieszeni, tak? A problem tego, że Kononowicz nie dostaje tych wszystkich pieniędzy, to też nie jest dla mnie znowu jakaś wielka sprawa, ponieważ on jest tam tylko aktorem. Nie wiem, jak Mel Gibson, czy ktokolwiek, czy jakiś Stallone gra w filmie, to nie dostaje wszystkich pieniędzy z filmu, tak? Tylko dostaje swoją garzę. Więc też jest to normalne, że Konon nie zgarnia wszystkich pieniędzy. Sradek, który montuje najprawdopodobniej te filmy cały czas, dzień w dzień, też trzeba mu coś pewnie odpalić. Nie wiem, chciałoby wam się dzień w dzień pracować i po nocach montować filmy i nic z tego nie mieć? No raczej nikt by się na to nie zgodził, tak? Komuś trzeba za to zapłacić. Więc są koszty. A benzyna, jeżdżenie codziennie do tego Konona. Więc dla mnie, ja trochę inaczej patrzę. Dziwię się w ogóle, że jest taki straszny hejt. Jacek to jest chyba jedna z nielicznych osób, którym faktycznie zależy na tym Krzyśku. Jak kiedyś to napisałem, to ktoś mi odpisał, że no, zależy mu, bo ma kasiorę. I takie, wiecie, takie wieczne zakładanie, że wszyscy są chujami, wszyscy są oszustami, wszyscy, to mnie już trochę męczy. I nie podoba mi się ta cecha u Polaków, bo jeden wielki hejt, nikt nikogo za nic nie pochwali, nikt nikomu życzliwego słowa nie powie. Oczywiście przesadzam, no u nas na przykład jest trochę inny klimat. Staramy się przynajmniej, żeby było trochę normalniej. Ale tak mówię, ogólnie taki klimat jest, nie? W Polsce, że strasznie dużo hejtu, nienawiści, takie zakładanie, że każdy chuj, każdy się nakradł, każdy kombinuje. Może ktoś ocenia pod kątem siebie samego i projekcja tutaj działa, nie? Jak ktoś tak wszystkich ocenia dookoła, że są oszustami, chujami, ściemniaczami, to może sam coś ma na sumieniu. Dlatego tak ocenia świat. A ja myślę, że Jacek jest, wydaje mi się, w porządku osobą. On ma dużo cierpliwości do tego Krzyśka, opiekuje się nim w zasadzie. Waligura pisze, czy myślisz, że Konon chociaż wie, jaki przychód generuje i czy powinien wiedzieć? No dobre pytanie, Waliguro, dobre pytanie. Powinien wiedzieć chyba, tylko że jest to problematyczne, bo gdyby wiedział, to by bardzo się wkurwił i chciałby te pieniądze wszystkie od razu dla siebie. Pytanie, co by się stało, gdyby taki nieogarnięty człowiek dostał wszystkie te pieniądze i też pytanie, dlaczego miałby dostać wszystkie pieniądze, bo tak jak powiedziałem, jest to jakiś tam projekt, jest to praca kilku osób, stała praca, niełatwa praca, nie wiem, czy chcielibyście się opiekować kimś takim i znosić jego humory, jego wrzaski, jego niewdzięczność, jego ciągłe jakieś ale, jego też zapach, smród, bo podobno smród jest potworny po prostu. Słuchajcie, no Barney wziął Konona, jak go wiózł do szpitala, to Konon oczywiście zostawił mokrą plamę na siedzeniu, tak? Ten człowiek się potrafi nie myć 3 miesiące, nie? Ja też jestem trochę na bakier z higieną, szczególnie ostatnio jakoś tak, no, troszeczkę.

0: ale no bez przesady, no nie sram pod siebie jeszcze, nie? Więc wytrzymać to wszystko to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie i ja też tak ludzi się pytam, dlaczego Jacek by nie miał coś z tego mieć też? Czy to jest praca charytatywna, że on ma tam jeździć codziennie, wysyłać filmy z Sławkowi, publikować na kanale, przywozić mu te paczki codziennie, opiekować się nim, płacić mu, opłacać rachunki, jeździć na pocztę, pisać tam wiadomości na kanale. Czy miałby to wszystko robić za frajer w imię nie wiem czego, przyjaźni. Takiej przyjaźni, że Konon go przy pierwszej, lepszej okazji wywala za bramkę, tak? Wygania go z domu. Taka przyjaźń. No, mimo to Jacek jakoś tam ma dużo cierpliwości, temu Kononowi wybacza, opiekuje się nim w zasadzie jak dzieckiem trochę. Ciężka praca, no, ciężka praca. Nie jest to taka prosta rzecz, jak sądzę, jak się ludziom wydaje, nie? Najłatwiej jest zhejtować, oskarżyć, że wszyscy kradną się, bogacą na Kononie. Takie podsumowanie, że wszyscy się bogacą na Kononie, no nie do końca trochę tak to wygląda, nie? Dla mnie Jacek jest okej, wydaje mi się całkiem dobrym redaktorem, szczególnie na tle innych. No, kto tam więcej zrobił? Kto tam bardziej dbał o Krzyśka? Kto? Meksikano? Niemiecki? Czeczetkowicz? Kto? No, tak więc, tak myślę. Tak trochę schodząc z tematu. Ale faktycznie, no, sytuacja jest troszkę krzywa, no. Tak jak Waligura tu zadał pytanie, no, czy Konon powinien chociaż wiedzieć. Tylko z Kononem to przy takich sytuacjach pojawia się wielki problem. No, chciałby te wszystkie pieniądze, żeby mu dać. Nic by innym nie, najchętniej nie zostawił, nie doceniłby w ogóle pracy innych, nie ogarniałby tego, że jego sukces jest jakąś sumą pracy różnych osób, a nie tylko jego. Jakby już dostał te pieniądze, to by je zmarnotrawił albo przyczyniłyby się one do jego śmierci, bo nakupowałby sobie jak małe dziecko 10 reklamówek, cukierków. No wiecie, jaki on jest, nie? Więc jest to trochę problem. Nie wiadomo tak do końca, co zrobić z tym Kononowiczem. Nie wiem, jeśli taki temat was bardziej ciekawi, Kononowicza, to też możemy pogadać. Gdzieś tam znamy to uniwersum, jest ono dość popularne. Więc jeśli nie chcecie gadać o Kleksie albo o jakichś ekranizacjach starych dzieł, które znamy z dzieciństwa polskich na przykład, no to możemy chwilę pogadać jeszcze na koniec o szkolnej, jeśli macie jakieś swoje na przykład tutaj propozycje, co można by zrobić z tym Kononem, jakie byłoby dobre rozwiązanie, tak? Bo też to, co też napisałem dzisiaj to w komentarzu, że jest trochę problem z tym ukrywaniem pieniędzy, ponieważ no można w dobrej wierze trzymać te pieniądze gdzieś tam na koncie, co myślę, że się dzieje, że jak coś zostaje, to nie jest to marnotrawione, ani nie kradną mu tych pieniędzy, tylko one gdzieś tam, część ich gdzieś tam jest, czeka sobie, tylko pytanie, ile one mają czekać i skoro nad Kononem nie jest z nim dobrze, jeśli chodzi o zdrowie, on może odwalić kitę po prostu, nie? Za niedługo, więc kiedy on się będzie cieszył tymi pieniędzmi? To jest pytanie, myślę, dosyć dobre, tak? I tutaj Jacek i ekipa powinni się nad tym trochę zastanowić, czy przypadkiem pod koniec życia, którego już możliwe, że niewiele zostało temu Kononowi, bo jak ktoś ma cukrzycę typu drugiego i zupełnie nie dba o siebie i się obżera cukierkami, no to...
1: Kasia, 30 zł.
0: Kasia, Sienka. Kasia, Kasiunia, Kasiu, Kasieńko. Siemaneczko, siema Kasia. Fajnie, że jesteś i że cały czas słuchasz jeszcze Nocnego Radyjka. No i dziękuję bardzo za donata. Dzisiaj Kasia sponsoruje audycję i uratowała tutaj honor nocników, wpłacając donacika całkiem sympatycznego, za którego dziękuję uprzejmie. Całuję rączki milej pani. Przepraszam, za dużo sobie pozwalam chyba. Ciekawe, czy Kononowi zaoferują chociaż rolę w Akademii Pana Kleksa, pisze John Locke. Próba połączenia tematów. Pytanie, ile jest z tego pomocy, a ile biznesu? Myślę, że jedno i drugie, no trzeba to łączyć ze sobą, żeby coś grało, żeby coś hulało, to musi być trochę biznesu w tym. I trochę pomocy, no jedno nie przeszkadza drugiemu, jak mawiał dziadek Jacek Poszyprzyński. Trzask praski po wszystkim. Jasne zasady by trochę to uregulowały, nadwyżki powinny być dokładane na jakiś fundusz. Ja bym więcej inwestował z tych pieniędzy w jakieś wycieczki albo w jakieś sanatorium dla Konona, żeby on sobie gdzieś wyjechał, odpoczął. Wiecie, o co chodzi, nie? Żeby trochę w niego zainwestować, nie dając mu tych pieniędzy, ale jakiś, no nie wiem, no kupić mu samochód nowy używany samochód, czy jakieś ciuchy fajne, żeby tak w niego włożyć te pieniądze, nie? Nie dawać mu ich, bo no, nie będzie umiał ich wydać za bardzo. Albo w ogóle jakieś schowa, zgubi, tylko po prostu spożytkować je na niego, nie? Większą ilość, bo on dostaje te 400. Nie oszukujmy się, skoro jest to sekretem, to znaczy, że Konon najmniej z tego ma. No niekoniecznie, no Jacek to wytłumaczył, że jest to dla jego dobra, że po prostu muszą w ten sposób mu wydzielać te pieniądze, bo są lepiej wydawane. No zauważcie, że tam ciągle coś jest kupowane, jakiś nowy boiler, zlew, to wszystko są wydatki, tak? Samo posprzątanie tej szkolnej, które też jest problematyczne, jest taki syf, wiecie, no barłóg syf, i zorganizowanie sprzątania jest problematyczne, bo nikt nie chce tam przyjechać. Jak się dowiadują, że to jest szkolna, to mówią, nie, dziękuję, coś mi wypadło w ogóle i nie mam czasu. Nikt nie chce tam przyjechać i się tego podjąć, bo wiedzą, czym to pachnie, tak? Wiedzą, że skończy się tak, że jakiś donos będzie na nich złożony, że będą ich ciągać, będzie ich ten Konon, że będzie ich opierdalał, że to jest stajnia augiasza przede wszystkim. No weź posprzątaj ten cały syf, nie? Więc to kilka tysięcy pewnie trzeba na to wydać i skąd te pieniądze są? No właśnie z tego funduszu, myślę. I tam ciągle jest coś kupowane, więc nie sądzę, żeby te pieniądze były kradzione. Myślę, że w ogóle przesadzone są szacunki. Kanał owszem zarabia, ale nie 30 tysięcy miesięcznie. No to może być 10 koła. To może być nawet mniej, bo dużo zależy nawet od tego, ile osób ogląda reklamy do końca, a ile jest skipowanych, ile osób ma adblocka. Więc jakieś tam wyliczenia to można o kart dupę rozbić pewnie. Krawcu, o 19:00 konferencja Pink MMA. Nie wiem, czy chcę to w ogóle oglądać, Rogal, wiesz, bo jest przerąbane z takie klimaty, wiesz, jacyś tacy zmanierowani geje, wrzeszczące lesbijki i jakieś z botoksem faceci w rajstopach, w szpilkach z włochatymi nogami, to chyba za dużo na moja percepcja może siąść i mózg mi się zawiesi, jak zobaczę coś takiego, to nie wiem, czy chcę to oglądać. Walki nie sądzę, żeby tam było coś ciekawego do oglądania. Będą się tak, wiecie, tam a masz. Będą się tam gdzieś ganiać po ringu. Będzie cyrk. Okej, no można chwilę popatrzeć, zobaczymy. No, ale nie wiem sam. Nie wiem, czy to nie jest to marnowanie czasu zbyt wiele, znaczy oglądanie zbyt wielu tego typu gówien, nie? Bo tutaj sobie oglądasz jakąś szkolną, tu Pink MMA i nagle się przyłapujesz się na tym, że pół dnia oglądałeś Badziewie. Badziewie spoko, no jakieś tam guilty pleasure, można sobie pooglądać farmazony, głupoty i pośmiać się, ale może lepiej przeznaczyć ten czas na coś bardziej konstruktywnego. Coś, co, nie wiem, jakiś dobry film sobie obejrzeć na przykład, albo pograć w dobrą grę.

co do ekranizacji klasyki, to chętnie bym zobaczył w końcu dobrze zekranizowanego Lema jakiegoś, nie? Na, tak na nowocześnie, z dobrymi efektami. Może trochę w klimacie Odysei kosmicznej coś, żeby to było takie trochę bardziej w tym kierunku, nie? Takie trochę spokojne, spokojniejsze, mroczne, trochę dłużyzn, ciekawe jakieś rozkminy. John Locke pisze, ja mam złotą zasadę, że z Guilty Pleasure to tylko NR i Conan. To Nocne Radio się kwalifikuje jako taki ten, jako takie patocyrki gówniane rzeczy, które oglądamy jednak mimo wszystko, bo gdzieś tam czujemy frajdę z pośmiania się z Krawca, tak? Czyli Krawiec to taki trochę lepszy Kononowicz, taki Kononowicz 2.0, tak? No dobra. Może coś w tym jest. A jakby zrobili polski film superbohaterski, Konon w roli głównej, jako Mleczny Człowiek. Też propozycja od Johna. No, co do polskich filmów superbohaterskich, byłoby tu coś może do wykombinowania, tylko trzeba by znaleźć swoją własną receptę na to, bo nie ma co kopiować Amerykanów tak dosłownie i robić tutaj i ścigać się ze Spider-Manem i Iron Manem, bo nie damy rady, tylko musiałoby to być jakieś nowe kino superbohaterskie, coś nowego, coś trochę innego, nie? Jakieś takie kino superbohaterskie naznaczone polskością, że tak powiem. I tutaj bym może zekranizował Wilka, na przykład komiks Wilku. Na pewno niektórzy znają, bardzo znany komiks, taki lekko undergroundowy, gdzie jest bardzo dużo dobrych tekstów takich, ale bardzo wulgarnych, bardzo takich, no wiecie, nie, jak to Wilku ma gadane. I tutaj można by zrobić Wilka z live action, nie, z żywymi aktorami. Ale byłoby to bardzo duże wyzwanie. Powstał jakiś animowany Wilku, ale nie zachwycił mnie, szczerze mówiąc. Komiks dużo lepszy, nie? To trochę na siłę. Ale już Jeż Jerzy był bardzo dobrze zrobiony. Animacja Jeż Jerzy. I co ciekawe, animacja dla dorosłych, a można było zrobić dla dzieci, ponieważ Jeż Jerzy zaczynał jako postać właściwie, no, taka bardziej dla dzieciaków. On zaczynał bodajże w takim miesięczniku Ślisk, który był poświęcony skejtom. Znaczy, no, deskorolki, wrotki, taki Ślisk, nie? I tam się pojawiał Jeż Jerzy, który miał właśnie deskorolkę i był bardziej taki dziecięcy trochę. Potem go tak trochę zrobiono bardziej na wulgarnie, na dorosło, nie? I zmieniono go. Takiego bohatera bardziej dla dorosłego. No i film właśnie taki jest. I są tam dresiarze, są laski, jest seks, są różne śmieszne postacie, fajne teksty, śmieszne, no, daje radę w każdym razie. Conan superbohater. No... No, jak chcecie sobie zobaczyć ekranizację szkolnej, taką właśnie fabularyzowaną, rysunkową, no to Chore Baje, no taki kanał jest, nie? No tylko te kreskówki są takie bardzo hardkorowe. Jest tam to wszystko, co znamy ze szkolnej, czyli fekalia, jakieś takie ten kryptogejostwo, wąchanie rozpuchu. No, w ostatnim odcinku, nowy się odcinek ukazał niedawno, no to major się sztachnął, ale kaloszem zdjętym z nogi Konona i faza lepsza niż chyba po rozpuchu, bo od razu go walnęło i zesrał się. Ale tak się zesrał, że taka góra się pod nim pojawiła tych fekaliów. No. Ja myślę, że Kononowicz nawet jak odejdzie z tego świata, no życzę mu, żeby żył oczywiście jak najdłużej, ale no różnie to może być, biorąc pod uwagę stan jego zdrowia aktualny,
to myślę, że on nie zginie, to znaczy pozostanie gdzieś tam w pamięci, będą dalej powstawały kreskówki, przeróbki, bo materiałów jest tyle, że można z nich montować wszystko właściwie. Dlatego powstaje tyle różnych przeróbek, piosenek, wokalizowane są różne wypowiedzi, no bo tych materiałów jest cholernie dużo, można z nich zmontować wszystko. I myślę, że to będzie kontynuowane, nawet już jak Konona nie będzie z nami. Mam kilka komiksów z Jerza Jerzego i bardzo polecam, pisze John. No, ja też polecam, dobry komiks. Bardzo śmieszny. Jajcarski. Chętnie bym zobaczył Tytusa, Romka i Atomka dobrze zrobionego, nie? Ale to też wymagałoby... No, niestety cierpimy na deficyt dobrych animatorów. Zauważcie, Etam w ogóle jak powiedział, że mamy świetnych specjalistów od efektów specjalnych, to znowu to Platin Image cały czas, nie? To trochę na tej samej zasadzie, co mamy fajnych bohaterów, znaczy mamy świetne gry komputerowe, na przykład Wiedźmin i cały czas ten Wiedźmin. No, nie zesrajcie się z tym Wiedźminem. Już. I tak ciągle. Wiedźmin i Platin Image. I Wiedźmin. I Bagiński. I Wiedźmin. I Platin Image. I CD Projekt. To raczej jest dowód na to, że nie mamy tak dużo, skoro ciągle wymieniamy tych samych jako dowód na to, że mamy dobrych fachowców, nie? Gdybyśmy mieli faktycznie dobrych fachowców od efektów, od animacji, od... I tak bardzo dużo dobrych gier komputerowych, to byśmy wymieniali inne studia, inne gry, a to raczej ciężko. No, w zasadzie to z takich głośnych tytułów, które zawojowały świat, no to mi tylko do głowy przychodzi Techland jeszcze. No nie, z grami akurat nie jest tak źle. Jeśli chodzi o gry, to dobrze stoimy. Teraz People Can Fly jeszcze, Techland, CD Projekt. No, taki kraj, jakim jesteśmy, to akurat mamy się czym pochwalić. Myślę, że jest wiele krajów, które mają mniejsze dokonania, nie? Ile znacie rosyjskich gier, które gdzieś tam zawojowały świat, nie? A u nas można by jakby się zastanowić, tutaj zrobić mały research, to zaraz byśmy tu wymienili z 10 tytułów znanych na świecie, nie? Frostpunk przecież dobrze się sprzedał. Dying Light, rewelacja, świetnie mi się w to grało. Druga część wyszła niedawno, bardzo się spodobała znowu. No ale Techland został wykupiony przez CD Projekt, czyli no, znowu zaraz będzie tak, że wszystkie drogi prowadzą do CD Projekt lub CD Projekt. Chyba nie powinno się mówić CD Projekt, bo albo mówimy po angielsku, albo czytamy po angielsku, albo po polsku, nie? Z rosyjskich to tylko Counter-Strike. A Stalker jest ukraiński, nie? A Metro? Metro jest rosyjskie czy ukraińskie? Już nie pamiętam. Chyba też ukraińskie jest Metro. O, nie wiem już nawet. Ja akurat uwielbiam Wiedźmina. Też lubię, też się zaczytywałem w Wiedźminie, też uważam Sapkowskiego za wielkiego pisarza. Też no, wniósł coś nowego do fantazy ogólnie, bo stworzył takie fantazy bardzo takie, jakby to powiedzieć, realistyczne, pełne wulgaryzmów, takie wiecie, takie brudne fantazy stworzył, nie? Fantazy, w którym niekoniecznie stawiało się na uniwersum, na budowanie świata, tylko bardziej na postacie. Fantazy dające nowe możliwości. Już niekoniecznie smoki, księżniczki, elfy. No, czemu nie? Smoki są dalej, elfy są dalej, ale są pokazane trochę inaczej i inne problemy są przedstawiane. Jest problem rasizmu. Takie rzeczy wzięte z innych gatunków, przeszczepione do fantazy jakby, nie? No, był świetny zabieg. Robienie sobie szydery z różnych znanych baśni i parodiowanie różnych rzeczy, nie? Nawiązywanie, a to do Szewczyka Dratewki, a to do...
Królewny Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków, tylko przedstawianie tego w takiej dorosłej formie, zwulgaryzowanej, ociekającej seksem, brutalnością. Ciekawy zabieg, bardzo się to sprawdziło i spodobało ludziom. Takie bardziej dorosłe fantazy, nie? Takie fantazy, które nagle się zaczęło podobać ludziom, którzy nigdy nie sądzili, że zaczną czytać fantazy w ogóle, nie? CS nie jest ruski, tylko pełno tam Rosjan, pisze John Locke. Aha. No właśnie, też się zdziwiłem trochę, że Counter-Strike rosyjski. Ale myślę sobie, no dobra, może, że o czymś nie wiem. Timberborn się dobrze przyjął. Polska strategia o budowaniu osady Bobrów. A to nawet chyba nie widziałem. Niewygodny widz napisał. Teraz czytam jego trylogię husycką i bardzo polecam nadrobić, jeśli ktoś nie zna. No ja kiedyś próbowałem się z tym zmierzyć, ale nie zainteresowało jakoś za bardzo. Może to był błąd, może nie dałem szansy za bardzo. Polecam tym, którzy się spóźniają notorycznie na audycję, to sprawdźcie sobie, czy macie kliknięty dzwoneczek przy subskrypcji, czy dostajecie jakieś powiadomienia, że jest audycja. No bo tak, jak się przychodzi po dwóch godzinach audycji, gdzie już tematy wyczerpane, gdzie już dużo zostało powiedziane, już tak trochę ciągnięte jest to na siłę w trybie afterowym, no to może ktoś nie czuć się z tym komfortowo. CS jest twórców Steama, a to Amerykanie. Aha, czyli to jest ten, chyba ten, Valve, tak? Valve. To są ci od Half-Life'a też, tak? Zrobili Steama, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam?

0: najlepiej to mieć zainstalowane, jeśli chodzi o powiadamianie, zainstalować sobie, dać sobie powiadamianie, które przychodzi na maila, którego macie w komórce. No to wtedy w komórce się pojawia wiadomość, nie? Że przyszedł mail i jest nadawany na żywo. To takie dosyć wygodne. Ja przynajmniej tak dostaję takie powiadomienia. No bo przy komputerze nie zawsze się siedzi, nie zawsze się sprawdza maila, a telefon ma to do siebie, że na przykład u mnie przychodzą na Gmaila takie powiadomienia, mam aplikację do Gmaila i przyjdzie nowy mail, to pyk, dryt, dryt i widzę, że coś jest nadawane, więc może takie rozwiązanie komuś przypasuje. Tak, to ci od Half-Life'a. No to dobrze pamiętałem. Swoją drogą Half-Life Alyx to chyba najlepsza gra na VR-a. Jakby ktoś chciał sobie zainwestować w okulary do rzeczywistości wirtualnej, no to macie najlepszą aktualnie grę, dającą najwięcej frajdy, bo tam można wszystko, tak? Tam można, jest świetna fizyka, dużo bajerów. Jakby jest w pełni, w 100% wykorzystywany ten VR i czujemy się, jakbyśmy naprawdę przenieśli się do innego świata, nie? Nie jest to taka wybiedzona gra, jak wiele pod VR-a, że jakaś tam śmieszna graficzka, coś, tylko jest realistyczna grafika, realistyczna fizyka, dużo możliwości interakcji z otoczeniem, nie? Możecie obrzucać cegłami kogoś z dachu swojego wroga, albo, nie wiem, spuścić doniczkę na głowę, otwierać bagażniki od samochodów, tam szperać coś, przenosić obiekty, zabarykadować się, no czego tam nie można zrobić, nie? Więc jeśli ktoś myśli o VR-ze na poważnie i chciałby mieć z tego maksymalną frajdę, no to myślę, że Half-Life Alyx to najlepsza inwestycja. Chociaż pewnie gra nie jest tania, pewnie jest droga. Ale no, wygląda na to, ja nie wiem, nie mam VR-a, ale wygląda na to, tak patrzyłem na gameplaye, na recenzje, to zostawia w tyle wszystkie tam Skyrimy VR, Fallouty VR i inne gry, jest gdzieś tam o klasę wyżej. Jak się włącza powiadomienia, e-mail o startującym live? No musisz mieć swoje konto YouTube skojarzone z daną skrzynką pocztową, na którą będą ci przychodziły. Musisz mieć tam po prostu wpisanego tego maila jako tego do komunikacji na kanale swoim i będąc zalogowanym na tym kanale, no chyba większość z was jest zarejestrowanych na YouTubie. Ma tam założone konto, będąc zalogowanym, klikasz na dzwoneczek przy subskrypcji, nie? Żeby nie mieć tylko subskrypcji, która sprawi, że będą wam się w proponowanych pojawiały rzeczy, czy tam na żywo coś jest, czy coś nowego się ukazało jakiś czas temu, tylko będzie wam przychodziło też na maila powiadomienie. I najprościej sobie właśnie na komórce zainstalować, mieć na przykład Gmaila, albo nie wiem, jak macie maila na O2 czy gdzieś, to zainstalować sobie na komórce aplikację do poczty, apkę do danej waszej poczty, czy to jakieś O2, czy inne tam, czy jakiś inny znany operator, który oferuje coś takiego jak aplikacja na telefon do sprawdzania tej poczty, no i wtedy wam przychodzą na komórkę powiadomienia, które się na ekraniku wyświetlają, nie? Że masz dwie nowe wiadomości, albo coś takiego, nie? Nie wiem, ja jestem też zalogowany na nocne radio na telefonie, tak po prostu, więc to jest może też jakieś rozwiązanie, może niekoniecznie przez maila to musi iść, może takie powiadomienia też chyba takie powiadomienia, nie jestem ekspertem, ale takie powiadomienia też przychodzą pewnie, jeśli się jest po prostu zalogowanym na komórce, na swój profil YouTube, tak? To wtedy wam się też na ekraniku wyświetli, jeśli macie kliknięty dzwoneczek. No. Czyli sobie gdzieś tam zasubskrybować kanał i dodatkowo dzwoneczek z boku, jest ikonka dzwoneczka. Pokombinujcie, ja też nie jestem ekspertem od tych rzeczy. Dupa, w ustawieniach powiadomień się to robi w aplikacji YouTube. No, co tam, Etamie? Halo? Halo, Etam?
1: Nie słyszę. O rety, kurczę, co jest nie tak? Jeszcze raz, moment.
0: No ja cię słyszę.
1: Dobra, okej, okay. Nie, bo mój wspaniały Duji ma za wąskie wejście i czasami słuchawki mnie stykają. Mhm. Dobra, słyszę, że przeszedłeś sobie w after party, to mówię sobie, zadzwonię o tych dzwoneczkach i tych. Ja mam dzwoneczek, zawsze patrzę na albo na komórce, bo nie mam aplikacji Skype, zresztą żadnej od Google'a nie mam, ale mam taką aplikację Yandex.ru, rosyjską aplikację, a konkretnie Yandex.ru Lite, lekką, 1-megabajtową przeglądarkę. I tam po prostu mam jedną zakładkę otwartą, YouTube'ową, gdzie jestem zalogowany i się pojawia w rogu wtedy taka czerwona ikonka z plusikiem, jak gdyby jak coś jest na żywo. A druga to jest po prostu w przeglądarce internetowej jedną zakładkę mam otwartą YouTube'ową, ciągle zalogowaną i tam się pojawia plusik. Także tyle tylko w temacie, nie? Bo to, co mówisz tam, to też przychodzi oczywiście na maila, na Google, bo żeby mieć YouTube'a, trzeba sobie Google najpierw założyć, przynajmniej tak teraz jest, i podać numer telefonu, żeby się zalogować. Oczywiście można tam fejkowy zrobić, można to skombinować, żeby to przebrnąć, a będzie przychodził mail, tak? Tylko trzeba mieć oczywiście Google maila, nie? No i ten sam efekt, że przychodzi wam powiadomienie.
0: Łukasz już pisze, dupa, w ustawieniach powiadomień się to robi w aplikacji YouTube. No właśnie, jest też coś takiego jak aplikacja YouTube, też mam takie coś zainstalowane, więc dlatego ciężko mi powiedzieć, skąd te powiadomienia przychodzą tak teraz z głowy, bo mam dużo rzeczy zainstalowanych. I raz, że jestem zalogowany na profilu właśnie w tej aplikacji YouTube. O, przepraszam bardzo.
2: 100 złotych.
0: O, kuźwa.
2: A masz z okazji Dnia Dziecka, kup sobie cukierasków w skarbeńku, ty mój.
0: Kim jest ciocia Klocia? Mam pewne... No, ciekawe, kim jest ciotka Klotka. Ciocia Klocia. No, nie dowiem się, bo przez blika, tajemnicza osoba. A masz z okazji Dnia Dziecka, kup sobie cukierasów w skarbeńku, ty mój. No, ciekawe, kto to... Ciocia Klocia.
1: Ciekawe, na ile cukieras, już widzę, 100 zł.
0: Ale no, stuwa.
1: 100 zł, bo ty masz charakterystyczny śmiech przy stuwie. Jakbyś miał sampla wygranego.
0: No bo się cieszę, no, ciężko się nie cieszyć ze stówy. No. Dziękuję, ciociu kochana. Ciocia to zawsze. No. Kurczę, ale same ciocie dzisiaj tu i Kasia, i druga ciocia. Dużo mam tych cioć. Tutaj ciocie dbają o krawculka. Dziękuję, ciocie.
1: No moje. Widziałeś, jakie miałeś wyczucie, że za dnia żeś wszedł, a nie w nocy późno, bo w nocy to są wszyscy tacy zaspani i mówią, to mnie... No dobrze, dobry sposób, dobrze.
0: Nie chcę się wstawać, nie? No ciebie tak ostatnio nie doceniają sponsorzy. Tyle nadałeś fajnych audycji i to nawet niektóre dobre. Tak jak wiesz, wczoraj tutaj pojawił się temat, czemu Etam nie nadaje w nocnym radio. No ja mówiłem, że po pierwsze, twoje audycje są bardzo nierówne. Od mega zajebistych, które się ogląda wręcz zapartym tchem, są super ciekawe, fajne i śmieszne. No, przykładowo jak Karolina jest, to zawsze jest fajnie i zabawnie, jak się przekomarzacie. Albo takie audycje jak Zmywasz, to są super, takie hiciory twoje. A bywa, że są po prostu takie smętne, nudne, gdzie tam coś gadasz o grach na Atari i o kabelkach, to nie wiem, czy bym takie chciał. A po drugie, tak mówiłem, że ty nie lubisz, jak się do ciebie do czegoś zmusza, czegoś się oczekuje od ciebie, masz jakieś obowiązki, więc trochę byś się sam mógł źle czuć i lepiej się czujesz na swoim, tak jakby, nie? Nie wiem, czy dobrze to podsumowałem.
1: Znaczy, ja ten... Nie przywiązuję aż tak bardzo wagi do tego, nie? A sam widziałeś pewnie ostatnio chyba dwie takie osoby pod różnymi nikami, jedna samolotowa, druga rosyjska, zaczęły mi wyrzucać, że żebrze, nie? A nie pisałem, że żebrze, bo ja po prostu, to nie chodzi o to, że ja żebrze, bo ja nie chciałem w ogóle zakładać żadnych kont, ale tam ludzie mi pisali, weź załóż, no mówię, dobra, założę, przecież ja na tym nie stracę, tak, jeżeli to założę. Co najwyżej zyskam, tak? sobie. No, a zacząłem sobie wyznaczyć jakieś tam cele, takie typu, ja nie wiem, jakaś tam kamerka, lunetka i tak dalej. W sumie nawet lornetkę mam dzięki temu, taką fajną, plastikową. Tylko jestem trochę zawiedziony, bo parametry nie są takie, jak powinny być. No ale cóż, no, czego się można spodziewać, jak lornetka kosztuje tam stówkę, nie? No nie można się cudów spodziewać, tak? Bo dobra lornetka to jest w tej chwili wydatek rzędu 1000-1500 zł, nie? No ale też nie jestem na tyle użytkownikiem częstym, żebym musiał kupować aż takie drogie sprzęty, nie?
0: Ja bym ci w ogóle etam, bo tu Zamojskie Drogi tak złośliwie trochę pisze. Ja pierdzielę, ta onuca nawet ma ruskie aplikacje. Wiesz co, ja bym ci odradzał ruskie aplikacje, bo one są często zawirusowane i trojany tam jakieś są. Pamiętam, że ja kiedyś zainstalowałem jakoś, nie wiem, co mi odbiło, rosyjską przeróbkę Skype'a, która miała niby jakieś tam dodatkowe możliwości, to musiałem potem, wiesz, kurde, komputer sprzątać cały, nie? To jest
1: Znaczy, wiesz
0: syf,
1: co,
0: ruski syf znowu. I wszystko na
1: powiem tak.
0: kłamstwie, ściemie i na oszustwie. I śmiem twierdzić, że co druga ruska aplikacja, którą sobie zainstalujecie, to będzie tam jakieś wykradanie kodów, coś. Przecież to jest naród złodziei, oszustów, gangsterów w dużej mierze, no.
1: Powiem tak,
2: Pedofile Hunter,
1: Yandexa mam tak
2: 5 złotych.
1: skonfigurowanego, a
2: A co
1: właściwie
2: to za
1: aplikacje
2: kleks? Czyżby
1: zabezpieczające,
2: prowadzący lubił małych
1: że
2: chłopców o
1: ja
2: imionach
1: dokładnie
2: na
1: widzę,
2: literę
1: ile on
2: A?
1: danych
2: Śmierdzi
1: pobiera
2: Trynkiewicz
1: i wysyła, a
2: Watykanem na
1: użyłem go
2: raz.
1: do poczty i nie zainstalowałem, dlatego że to jest ruskie i w ogóle, tak samo jak Mail.ru, który mam zainstalowany do poczty, tylko z bardzo prostej przyczyny. Jakieś 2 lata temu postanowiłem przypomnieć sobie cyrylicę, dzięki czemu już w tej chwili, no może nie płynnie, ale w pełni zrozumiale czytam zarówno po białorusku, ukraińsku, jak i rosyjsku. O, następny donate.
0: Tak, tym razem taki złośliwy trochę, bo Pedofil Hunter wysłał piątkę i pisze: A co to za kleks? Czyżby prowadzący lubił małych chłopców o imionach na literę A? Śmierdzi Trynkiewiczem i Watykanem naraz. No nie, ja lubię chłopców na literę B. Tu się mylisz akurat, srodze. No cóż mogę tu powiedzieć? No dzięki za przykład trollingu, tak? No i potwierdza się to jak był limit od 10 złotych, to nie przychodziły takie wredne komentarze posądzające mnie o niecne czyny i preferencje. A teraz znów przychodzą, czyli coś w tym jest jednak. Ale z kolei się ludzie buntują, mówią: O, taki pazerny od 10, o, chciałaby dusza do raju, o, to nic nie dam, o. No
1: No,
0: więc tak
1: jak
0: źle i tak
1: znajdę tą
0: niedobrze.
1: opcję, to ja sobie podniosę od 7,50 w takim razie. Bo ja wczoraj poszedłem, słuchaj, tak jak już mówisz o różnych rzeczach, bo tak też wyczuwałem ostatnio podczas twoich rozmów, że tak i zaczyna ciebie też dotykać, że tak powiem, pusty portfel. Ja staram się chociaż grosza mieć zawsze w portfelu, tak na szczęście, taką złotą monetkę, nie? To takiego ładnego sobie wybrałem, wiesz, jakiegoś świeżutkiego, co dopiero co wypuścili z mennicy angielskiej, bo teraz w Anglii wszystkie monety polskie są w Anglii bite w tej chwili. No i
0: Tak, a
1: dalej.
0: czemu to? A czemu nie w Polsce? Co to za dziwne
1: No,
0: zwyczaje?
1: od 2016 albo 17 mennica angielska bije tylko polskie monety. A mam taką teorię spiskową, ponieważ wszystkie monety, a szczególnie te groszowe, dwójki, to znaczy te złote, takie groszówki, tak? No i zaczyna też być tak z dwudziestkami i dziesiątkami, są monetami, których wartość stempla, bicia tego całego wyobrażenia i materiału jest wyższa niż nominał, więc bardzo możliwe, że zlecili to za granicę, nie? Dlatego. To wiem na pewno, bo rant jest tak zrobiony i obwolutka dookoła, że to jest znak mennicy brytyjskiej. Akurat w to już się wciągnąłem, bo ostatnio wciągam się bardzo mocno w numizmatykę, że tak powiem, praktyczną, to znaczy taką, która polega na zbieraniu monet obiegowych, najdalej PRL-owskich, ale głównie obiegowych, a ponieważ mam kobietę przy ladzie, która może sobie obejrzeć pieniądze, zanim rozliczy kasę, no to przynosi mi tutaj co ciekawsze egzemplarze. Też ją uczę powoli, jak rozpoznać mennice, różnego rodzaju mennice pod łapą orła. i już dostałem trochę monet dwuzłotowych, pięciozłotowych okolicznościowych, w takim wyłapane w takim stanie, które są tylko do wypłukania dobrego kwaskiem i będą jak nóweczki i wystawiam je po prostu na tym, na Allegro. No tutaj właśnie przed chwilą rozmawiałem z Zenkiem i się chwaliłem mu moim najlepszym handlem, to znaczy sprzedażą złotówki z roku 1990 za 700 zł poszła. No troszeczkę więcej nawet jak za 700, bo to była licytacja. Natomiast wyłowiłem teraz to troszkę gorszej jakości i to mnie martwi, bezmennicową, czyli wybitą w Czechach, bo Czesi biją bez znaku mennicy. I złotóweczkę, tak tą współczesną złotóweczkę z 91. Ona jeszcze nie jest tyle wyceniana w katalogu. Jest wyceniana na 170-150 zł w zależności od stanu, ale widzę, że idzie dosłownie z tygodnia na tydzień to idzie w górę. Już w tej chwili są nawet po 300 licytacje, więc spróbujemy. Paseratti, spróbujemy moczy się właśnie w takiej szklaneczce z paskiem cytrynowym, żeby ładnie ją wyczyścić. Na żywo. No ale też uczę się, że tak powiem, bo na przykład dzisiaj miałem potężną kolekcję monet z PRL-u, w tym najbardziej poszukiwane roczniki złotówek. I spaliłem, kurde, tak zwane lustra albo zwierciadła, bo różnie się na to mówi. Chodzi o to, co jest pod podorzełkiem, ten wiesz, wygładzony taki, wygładzone zwierciadło, które jest tak, że ta moneta tak ładnie błyszczy, nie? Po prostu złom zrobiłem miksturę i spaliłem niestety. O, kolejny tutaj donate.
0: Tak. Halina, widziałaś? Chodź szybko, ale jaja, komputer czyta życzenia na YouTubie na żywo. No i są pozdrowienia dla koła wędkarskiego Supraśla i wszystkich sąsiadów z bloku z wyłączeniem Malinowskiego, bo to Menda i Kapuś i no i to Paseratti. Coś czuję, że Pedofil Hunter i Paseratti to ta sama osoba, bo i kwota taka sama i takie różne dowcipasy tutaj. No, spasiba.
1: Wa. Pisze się spasiba, a czy to się spasiwa?
0: Spasiwa, tak?
1: Spasiwa. Tak, przez W. Mhm. Przez W. No to tu właśnie działa, że tak powiem, magia rosyjskiej poczty, bo ja tam musiałem trochę się na początku powysilać, żeby... A poza tym czytam sobie Yandexa jako portal. Też sobie zacząłem czytać. Powiem ci, po prostu mi jest szkoda. 9 lat ostatnio właśnie rozmawiałem z Ukraińcem, który świetnie mówił po polsku, ale mówię, porozmawiajmy troszkę po ich niemu, po waszemu, nie? Bo po prostu mówię, że mi szkoda po prostu 9 lat nauki, tak? Ja oczywiście się buntowałem, zresztą my wszyscy do tego podchodziliśmy wtedy za komuny w taki sposób, że no odbębnić, tak? Czy spóźnialiśmy się ciągle specjalnie, bo w piątek mieliśmy pierwszy rosyjski w technikum i po prostu wszyscy się spóźniali specjalnie, nie? A trzeba było się tłumaczyć po rosyjsku, bo babka miała taką zasadę, że trzeba się wytłumaczyć po rosyjsku, nie? Dlaczego Atsus twuje, czy nieobecny na początku lekcji, nie? No i każdy musiał wymyślić swoją jakąś tam formułkę, żeby tego, no i tak nas, że tak powiem, przymuszali do tego ruskiego, no ale mimo wszystko szkoda, nie? Bo tyle lat nauki, kurde, a teraz w ten, ostatnio zaczepiłem babeczki, bo to był dzień flagi, nie? I takie dwie babeczki szły, młodsza i starsza, znaczy dziewczynka i matka, nie? Tak podejrzewam. No i tak akurat psu się skończyła karma i mówię tak, zapytam się, czy sklep otwarty. Byłem w ogóle zdziwiony, że otwarty sklep, nie? No i mówię, przepraszam panie, czy otwarty sklep? Nie zareagowały. Drugi raz, przepraszam panie, czy otwarty sklep, nie? Nie zareagowały, ale dziewczynka się odwróciła i tak... Ona także, ja nie panie Maju, ale coś tam próbowała do mnie po polsku mówić, nie? I ja zrozumiałem, że to po prostu one są ze wschodu, no to spróbuję zagaić. No i poszedł tekst typu, nie wiem czy zrozumiecie, słuchacie czy zrozumiecie. Izwinite, пожалуйста, ja mam do was wapros. Siewodnia jest polski dzień flagi. Ja chcę dać wapros, że ten balszoj magazin posle astanowki autobusa 53 odkryty siewodnia jest się.
0: Nie pani Maju niczego.
1: No. No, w każdym razie, czy ten sklep za przystankiem autobusu 53 jest otwarty? No i to takie tak prosto. No, bo ja też miałem stres mówiąc to, bo ja jak gadam, to tak sobie w myślach, no to ja sobie szybko to mówię, nie? Ale co inne jest być pod presją, że stoisz przed tą osobą, tak? A co inne jest, to jak z angielskim. No, z angielski ja tam trochę znam, tak? Ale trochę się ten, ale jak gadam, to córa mi się wkurza. Co ty gadasz? Ty wszystko odwrotnie gadasz tutaj, nie? Bo ona dobrze zna angielski i kurde, cwaniara, się 7 czy 8 lat uczyła, na świeżo jest po tym angielskim, to tego. No ja kiedyś też po rosyjsku bym z Rosjaninem gadał i gadałbym z akcentem, żeby nie poznał, że ja w ogóle Polak jestem, nie? A w tej chwili po prostu no, muszę kombinować jak łyzykę pod górę, nie?
0: Ty, a... O,
2: Tak, ta sama
0: przepraszam.
2: osoba, tylko zmieniłem nick, bo brzydko tak się podpisywać. A prowadzący niech nie narzekają, że 5 złotych, bo piątka do piątki i się niezła kwota może uzbierać. Menel pod Biedronką by się nie obraził.
0: No, Menel by się nie obraził pod Biedronką. Ja też się nie obrażam, absolutnie. To już 15 złotych po piątce wpłacił Passerati. Więc w to mi graj. I nie, absolutnie nie gardzę piątakiem,
1: A
0: piątaka dla cwaniaka.
1: ostatnio, czyli wczoraj,
0: Dzięki
1: czyli
0: wielkie.
1: wczoraj, tam akurat sobie dwaj chłopcy, bo kiedyś opowiadałem, była taka historia, że byłem w sklepie i dwaj chłopcy ukraińscy sobie kupowali, widać było, że byli zafascynowani tą kolorową ilością tych słodyczy, gum do rzucia u nas, bo to pewnie wygląda jak w Peweksie dla nich, jak dla nas kiedyś w Peweksie. I tam sobie tego chcieli kupić, tutaj tego. I im zabrakło, tam chyba 4,90 im zabrakło. I chciałem im dać tego piątaka, nie? Tylko kurde, ja mam taki zwyczaj, że nie biorę koszyka, tylko biorę te wszystkie reklamówki, co są na warzywniaku, i po prostu sobie wkładam i mam dzięki temu za darmo reklamówki, nie? No i mówię, dam im, ale kurczę, nie miałem jak, bo już je tak trzymałem po prostu w obu rękach, żebym ruszył się po portfel, to by mi wyleciało, nie? No i nie kupiłem, a wczoraj dwóch było właśnie łebków i tam im zabrakło, chyba zeta im zabrakło czy coś, no i mówię,
2: Passerati,
1: stoi, dam
2: 5
1: ci
2: złotych.
1: dzięki, nie?
2: I
1: Dzięki,
2: cyk,
1: czyli
2: kolejna
1: pieniądze.
2: piąteczka.
1: I dałem mu złotóweczkę, bo miałem akurat wolne ręce, nie? Potem jeszcze został przed sklepem, jak ja wychodziłem i po polsku dziękuję panu bardzo, bo nie ma sprawy, nie? No, co w pariatkę, nie ma sprawy. Także już tam próbują, widzę po polsku, co nieco, nie? Ale jeszcze są tacy dzicy trochę, bo jak na przykład na tych hulajnogach elektrycznych, które są tutaj w Szczecinie, wszędzie dosłownie, to potrafią wjechać tak po prostu centralnie, jak są drzwi otwarte, jest cieplejszy dzień, mają te ekspedientki sobie wietrzą. O, kolejny mamy donate.
0: Dzięki Passerati, dzięki. No i już dwie dyszki, więc nie ma co narzekać. Dzięki wielkie. A ja sobie tutaj w
1: No.
0: tle gram w Hotline Miami, zabijam ludzi. Wyobrażam sobie, że to orkowie ze wschodu, ze wschodnich krain przybyli tu rabować i trzeba. O! I mnie zabili. No, widzicie, jak to jest. Ciężko
1: O,
0: jest
1: widzisz, skoro
0: gadać.
1: taką grę uruchomisz, to ci opowiem historię, już troszkę się przedawniła, bo już to parę ładnych dni temu było. Powiem tak. Nie pomogłem dwóm policjantom, aczkolwiek podejrzewam, że mogłem im pomóc. Natomiast gdzieś z tyłu głowy miałem, że może być nieciekawie, to znaczy, że może być strzelanka. Jeździła tutaj suka, gdzieś tutaj po osiedlu, sobie w kółko. I teraz słuchaj, jaka historia. Wszedłem w taką boczną, totalnie boczną ulicę prowadzącą na peron, gdzie po prostu nie ma innej możliwości wyjechania samochodem. No i aż się przestraszyłem, bo przede mną po prostu z tej wąskiej uliczki wyjechał tak, że prawie że przed samym psem, po prostu na pełnym gazie wyjechał radiowóz, nie? Także znaczy zauważyli mnie w ostatniej chwili, ale nie przyhamowali, bo już po prostu byli dosłownie 2 metry ode mnie, nie? No i poszedłem sobie na dół tej ulicy, z której wyjechali, zrobiłem kółeczko i patrzę tak z daleka, to było ze 300-400 metrów, więc bardzo ciężko mogłem się mylić, tak? Ale widzę, że za garaży, które tam były na końcu jak gdyby tej takiej gospodarczej ulicy, bo tak to trzeba nazwać, taka ulica gospodarcza, wygląda jakiś facet. I tak wygląda, chowa się, nie? Jak szedłem w jego kierunku, robił to coraz częściej. Tak jakby nie chciał, żeby tam ktokolwiek wchodził, nie? I powiem ci, że w pewnym momencie, bo był wiatr, była wieczna pogoda, w pewnym momencie jak się obracał i któryś raz tak wyjrzał, jak już się zbliżałem, już może było ze 100 metrów, może 200, trudno mi w tej chwili ocenić, zauważyłem coś bardzo charakterystycznego. Za paskiem miał klamkę. Takiego albo Glocka, albo, no trudno powiedzieć z tej odległości, tak? Widać było, że była giwera. No albo mówię, albo mi się wydawało, może to było coś innego, ale tak wsadzone bardzo charakterystycznie za pasek. No i jak wracałem, no mówię, nie idę tam w ogóle, nie? W ogóle tam nie idę, bo tam jest takie miejsce, gdzie można za garażami całe auto by było schować. I wracając się, znowu wjeżdża, patrzę i znowu ten sam samochód. Poznałem, bo tam była babka, siedziała i facet, nie? No i on się przy mnie zatrzymali i mówi, czy nie widział pan samochodu? Nie? No pytanie było, czy nie widziałem samochodu. No samochodu nie widziałem, ale widziałem podejrzanego gościa, nie? Ale tak sobie przez chwilę pomyślałem, kurde, jak on zza winkla wyskoczy i któregoś z nich postrzeli? Powiedziałem, mówię, wiecie państwo, no jak widzieliście, jak ja wchodziłem, bo mnie minęliście, zrobiłem tutaj rundkę, mówię, no żaden samochód nie wjeżdżał ani nie wyjeżdżał. Tylko tyle im powiedziałem, czyli nie skłamałem w sumie, nie? No i oni wzięli się, cofnęli i tego. Ale tak sobie pomyślałem, wiesz co, że wyjdą z tego samochodu, a tam jest takie miejsce, gdzie są krzaczory, jak rzeczywiście mnie oczy nie myliły i ten facet miał naprawdę tam broń, to mógłby ich po prostu łatwo, bo tam by byli na patelni po prostu wystawieni. Bo tam jest górka taka jeszcze mała i on mógł spokojnie w tych krzakach tam się ukryć i serię oddać, nie? I po prostu tak szczerze mówiąc, tak mnie coś ciekło, żeby powiedzieć, że mam podejrzenie, że tam się ktoś wystawia, wygląda tak głową, jakby tam był, to ten. Spytali o samochód, więc mówię, no samochodu nie widziałem, tak? Nie skłamałem. Co byś zrobił na moim miejscu? Dobrze zrobiłem czy źle?
0: Co bym zrobił? Ja bym powiedział, udawał głupiego, powiedziałbym, ich weiß nicht. I don't speak Polish. I don't understand. Znaczy, nie, no, teraz to, ja nie pani to... mają.
1: No właśnie, dokładnie. Ja nie znaję języka. Jest sio, lachy. No i tyle.
0: Niechętnie raczej rozmawiam z pierskimi, nawet czego by to nie dotyczyło, bo nie mam zaufania. Boję się, że zaraz mnie, nie wiem, aresztują za posiadanie czegoś albo coś, albo będą coś chcieli, nie wiem, nie
1: ale
0: lubię.
1: Wiesz co, to był po prostu ten moment, kiedy tak, bo zazwyczaj jak się idzie, wiesz, idziesz z psem, to tam sobie rozmyślasz o głupotach, nie? Ale to był ten moment, kiedy ja po prostu miałem takie bardzo trzeźwe myślenie i tak sobie pomyślałem, kurde, a jak rzeczywiście ten gość miał pistolet, bo on tak wyglądał, bo on widział, że ja, bo ja zwykle tam po prostu idę w tym kierunku i mijam to miejsce, gdzie on był. A oni mnie się zapytali o auto, konkretnie jakiś tam model, nie wiem nawet dokładnie, już nie pamiętam, już nie znam na samochodach. A tam jest takie miejsce, gdzie za te garaże mógł wjechać, spokojnie mógł wjechać i tam są krzaczory, bo tam sobie jakieś dzieciaki porobiły z jakichś starych tapczanów, z jakichś tych, zrobiły sobie taką, nazwijmy to, imprezownię w tych krzakach, nie? I tam, jeżeli była jeszcze druga osoba na przykład z nim, z bronią, to oni by nie mieli żadnych szans w ogóle, bo tam jest górka, nie? Coś strzeliło mi w tym Skype'ie.
0: No, tak ci trochę strzela, czasami głos trochę gorszej jakości. Coś tam masz z kabelkami chyba, nie do końca. Masz jakieś rozjechane kabelki.
1: Strzeliło, bo to profesor Leniuk się próbuje dodzwonić.
0: Profesor Leniuk się próbuje dodzwonić? No co ty?
1: Do mnie się próbuje dodzwonić.
0: Do ciebie?
1: No.
0: No to proszę. To weź go, dołącz. Dołącz Leniuka.
1: Spróbuję go dołączyć, czekaj, jak to zrobić teraz na tym telefonie, bo co nowa wersja, to jest inaczej zrobione, moment.
0: A, to może być problem trochę.
1: Nie, poczekaj, bo tutaj znajdę, już mam, dodaj osoby, teraz muszę chwilę poczekać i sobie wpisać, bo tutaj mam strasznie...
0: Tylko wiesz, no, Leniuk do ciebie na prywat dzwoni, to nie wiem, czy dobrze jest go w tym
1: popularność
0: momencie dołączać.
1: Popularność w nocnym radiu powoduje to, że mam tak dużą listę kontaktów. O, już jest profesor Leniuch i teraz zrobił się dołącz? Czy się nie zrobił? Kurde, moment, jeszcze raz. Kliknę go. No czemu się nie chce? Aha, bo to trzeba zadzwoń zrobić jeszcze raz tutaj. Dodaj. O. Zobaczymy. Da? Chyba dzwoni do niego. Dobra. Udało się. Strasznie, strasznie dziwnie to teraz porobili. Jest kupę, trzeba przebrnąć menu. Ale profesor Leniuk jest niedostępny, teraz jest napisane. No co zrobić? Ale ty jesteś.
0: O, chyba jest Leniuch, bo widzę, że się tu pojawił pseudonim. Leniuchu, Leniuchu.
1: A on się nie pojawi.
0: Leniuchu, ach, Leniuchu, jesteś? No nie
1: może
0: wiem,
1: się
0: widzę, tylko...
1: Chciał spytać, jak pieluchę przewinąć, albo coś. Ja jestem specjalistą w szybkim przewijaniu pieluchu dziewczynek, więc...
0: No też przypuszczam, że jak ty tam się bierzesz tam za dołączanie, za operowanie, to mogłeś stworzyć jakąś nową konferencję, coś takiego i on jest gdzieś tam
1: nie, nie,
0: osobno.
1: Nie, już jest.
3: Dzień dobry.
0: A jest Leniuch, cześć Leniuch.
1: No, jesteś.
3: Cześć,
0: jesteśmy, od razu mówię, jesteśmy na antenie, jakby co, bo Etam jakby gada ze mną teraz w nocnym radio i do ciebie oddzwonił.
3: Bardzo sprytnie, no to mogłem się spodziewać po Etamie, a Jagódka właśnie mi zasnęła na ramieniu, a chciałem poprosić Etama, żeby w całej swojej dobroci odblokował ostatnią swoją audycję, bo chciałem sobie przesłuchać. Tu gdzieś ją poukrywał, nie wiadomo co.
1: Nie mogę, bo? Właśnie. Bo? To może wytłumaczę na antenie, bo już tyle osób mnie tutaj pisze i na temat tej ostatniej audycji. Słuchajcie, cały czas mam napisane, że trwa przetwarzanie.
2: Takie chwasty są jak wrzut na dupie zdrowego społeczeństwa.
1: A ile to nie jest już pierwszy raz?
2: Powinno się z takimi porządek zrobić raz
1: znaczy,
2: na zawsze.
1: Ja myślę, że z 4-5 godzin. No, nie, nie, ona już dawno powinna być. To nie jest pierwszy raz. Trzy razy, to jest trzeci raz, jak mi się to... Trzecia albo czwarta, jak mi się to zdarza.
3: Dobrze, a wejdź w ustawienia tej audycji, gdzieś tam w panelu YouTube'a i zamień jej status na z tego prywatnego na jakiś ogólny, czy coś na ten na przykład tylko dla ludzi z linkiem i poczekaj, może jak tam klikniesz, to się coś odświeży, bo tak czekam.
1: A, wiesz co, już wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi. Tutaj jest napisane, że jest roszczenie, czyli jakiś fragment muzyki, który tam jakiś podkład puszczałem.
0: A masz, żółtą kropę czy czerwoną?
1: Nie, nie, w ogóle jest tylko możliwość prywatnego. Ale co ciekawe, nie ma w ogóle tej opcji dla wszystkich.
3: No dobrze, ale jak masz prywatną, to możesz udostępnić ją tylko osobom przez link prawdopodobnie.
1: No ale ciągle jest na tym jest, że trwa przetwarzanie, że będzie wkrótce, jest napis wkrótce.
0: Aha, czyli aha, się cały czas tak w kółko przetwarza i się nie chce przetworzyć. No to czasem tak się robi.
1: A był jakiś ząg w trakcie tego przez chwilę i że jakby na chwilę się zerwało i się ten, możliwe, że się plik uszkodził po prostu, a ja tego nie nagrywałem.
3: Można się było spodziewać. No to ja tak jeszcze chciałem przywitać nocników i nocniczki, drogie. Fajnie was słyszeć, ja tak sobie słucham z doskoku. No. I...

0: jest wtorek, 31 maja.
1: No tak.
0: Jutro jest 1 czerwca, w środę. To by się już z tego nieróbstwa nawet kalendarz pomylił.
1: Tam to nic nie wie, jaki jest dzień, jaki aktor, kto się nazywa, co to jest fantazja, nic. On wie tylko, jak jest Amiga zbudowana dokładnie, tam jakie chipy i jakie są układy graficzne.
2: To i tak nic, słuchajcie, to i tak nic. Jak moja kobita 10 lat siedziała w domu, to podchwytliwym pytaniem było pytanie o rok, więc wiesz, wiecie.
0: Jestem w stanie w to uwierzyć w twoim przypadku.
1: A przyznam się wam, że też często zapominam, który mamy rok, bo tak nie sprawdzam.
0: No, wierzę, bo ilekroć się ciebie słuchacze pytają, ile masz lat, to nigdy nie wiesz. To też takie specyficzne u ciebie, Krawcze.
2: Ale ty możesz się na Ewie wzorować i właściwie nawet powinieneś, bo ty masz dużo tych audycji i żeby każdy właśnie nadający mówił, że dzisiaj mamy ten i ten dzień i tego roku, nie, na początku audycji.
1: Albo jak to Klot, tak no właśnie. To Klot też tak robi, zawsze wymienia datę. No.
2: A rozmawiałem ostatnio z Klotem. Trochę.
1: Tak? O, no. I co?
2: No.
1: Jak to wyglądało?
2: Dobrze, no. Przecież no, dlaczego miałoby źle wyglądać? Wyobrażasz sobie mnie, no jak ja przed ile to pół godziny, godzinę temu rozmawiałem z Zenkiem, no to dlaczego miałbym z Klotem rozmawiać? Nie wiem.
1: Jeszcze z Zenkiem rozmawiałeś?
2: No a co, a dlaczego mam nie rozmawiać z Zenkiem? Co to mi szkodzi?
1: I co, wyzywał
2: ja
1: cię?
2: Ja mogę z każdym rozmawiać, ja na każdy temat, nie ma problemu. Mnie jest trudno wzruszyć. Jak ja to tłumaczyłem już chyba kiedyś. Każdy ma prawo mieć na temat każdej osoby jakieś swoje zdanie. Nic mi do tego, no. Ale to nie znaczy, że nie mogę porozmawiać na jakiś temat, no i tyle.
1: Owszem, oczywiście każdy ma prawo, ale trzeba jakiś elementarny szacunek mieć do innych ludzi też, a nie obrażać ich cały czas.
2: Ja tam, jakbym tak poważnie traktował internet jak życie realne, to ja bym tutaj był cały czas tylko mówił takie poważne rzeczy i w ogóle się ten nie mógł wyluzować. Trzeba wyluzować po prostu pewne rzeczy, uważam i tyle.
1: O czym gadałeś z Klodzikiem? Co tam było? Jakie tematy? Jeśli można wiedzieć, oczywiście.
2: To znaczy, wiesz co, ja bym nie chciał zdradzać rozmów prywatnych, bo tak ja nie wiem, co jest między wami, więc daj mi tutaj akurat zachować tajemnicę.
1: Między nami jest nic.
2: Nic o was, bez was, w ten sposób powiem.
1: Dobra, jasne. No, wiesz, nie naciskam. Nie naciskam.
0: Czyli przechodzisz do Radia, tak? Nie, no żartuję.
1: To ty będziesz tym nowym nadającym u Kloda, tak?
2: Jakoś na razie nie nadaję nigdzie. Mam wejście do profesora Leniucha, do radia.
0: Chyba, że i też nie nadaje? Nie, nic się nie zmieniło.
2: Raz nadawałem, tylko nikogo nie było.
0: Co ja ci poradzę? No to człowiek, jak ty wchodzisz kiedykolwiek, cokolwiek i no wiesz, ludzie nie czekają tak. Dobrze, że masz ten swój kanał, można było włączyć sobie powiadomienie, jak nadajesz, ale i tak nie mogę cię słuchać na żywo z reguły.
2: No, mam też, że tak powiem, możliwość ponadawania u Kuźni. To powiem wam, bo rozmawialiśmy kiedyś na ten temat i załóżmy, że u Kloda też będę taką możliwość, tylko jest jeden problem, że ja po prostu nie wydolę sprzętowo, żeby Loki, tak na wszystkie te nadawać.
0: Złotych. Bez przesady, przecież u Kloda to chyba się nadaje tylko na iSCaście, no to tam nie masz jakiegoś wielkiego obciążenia.
2: No tak, ale jak ja już bym miał wejścia do wszystkich tych, bo ja może tak wezmę, w ogóle sobie nazbieram tych radiów pełno, dużo różnych, jeszcze do tego, jeszcze na przykład do NK-go, do Radia Paranormalium i ja wtedy będę w szerszym gronie, no po prostu. A jeszcze przekieruję to, bo bardzo dokładnie sprawdziłem ustawę o nadawaniu publicznym audycji w Polsce i jeżeli sieć kablowa obejmuje jeden budynek lub ma do 250 gniazd, to mogę również przekierować do takiej sieci kablowej, do takiej stacji czołowej.
0: Tam nie chcę być złośliwy.

0: jak zaczniesz ludziom te swoje opowieści serwować gdzieś tam we własnym bloku, to możesz dostawać przesyłki jak ten Kononowicz później.
1: No nie wiem, bo ludzie się raczej nie boją, więc w realu, także. Także to tak, to takie, to jest taki efekt, jak sytuacja, kiedy wyszedłem przez samochód. Znaczy, samochód nie
2: Maserati,
1: zdążył
2: 5
1: zahamować,
2: złotych. Kto to
1: podjechał
2: jest
1: pod
2: klotu,
1: drzwi,
2: za to
1: tramwaj
2: zarabia?
1: otworzył drzwi,
2: To
1: a
2: ten
1: ja
2: foliarz,
1: wyszedłem,
2: co mu
1: przyszedłem po
2: reptylianie
1: masce, po
2: sterują
1: prostu
2: mózgiem
1: zgniatając tą
2: przetrwane
1: maskę, bo
2: 5
1: wtedy
2: gramów?
1: jeszcze dużo ważyłem, facet wyszedł, a ja byłem w żonobijce, takiej koszulce. No jak zobaczył 5-3 w łapie, no to zrezygnował, schował je z powrotem.
3: A tymczasem
1: tyle.
3: Ploki rzucił do Nejcika i pisze, że jest Światowy Dzień Bez Majtek. To ja mam cały dzień świętuję to święto.
1: Jezus Maria.
3: Znaczy cały rok świętuję Dzień Bez Majtek, bo nie noszę. Jest to znany fakt, moja cecha, mój trademark, nie noszenie majtek. Spodnie są moimi majtkami jednocześnie. A Passerati też znowu piątaka tu rzucił i pyta się, kto to jest Klot i co to za radio. To ten foliarz, co reptylianie sterują mózgiem przez falę 5G? No niekoniecznie ten, może inny foliarz niekoniecznie przez 5G sterują, ale no, Klot akurat, jeśli chodzi o foliarstwo, to on jest taki dosyć konkretny, poważny, on się zajmuje twardymi spiskami, nie miętkimi. Ale to zaciekawiło mnie, że Etam być może się ma jakby otwarte drzwi. To ciekawe. To pierwsza audycja będzie, no to całe UFO, to ja tam nie wiem za bardzo, co to jest, ale możemy pogadać, no UFO. No. Pamiętam, byłem w kinie kiedyś na film Marsjanie atakują. Fajne efekty. No, to ja kiedyś tak dostałem otwarte drzwi.
1: Jest Ewa.
3: Dostałem otwarte drzwi kiedyś u Kloda i zastępowałem go jedną audycję i strasznie się wkurwił Ivelios i mnie zrzucił, tak centralnie przerwał audycję w Paranormalium i wyłączył, bo ponoć gadałem, ponoć słaba była ta audycja i Ivelios po prostu ją wyłączył. Więc z tobą tam może być podobnie, chociaż już nie ma u
1: A ja
3: Iveliosa.
1: Miałem odwrotną sytuację, wiesz, bo ja kiedyś gadałem, ale to takie totalne głupoty jakieś gadałem i to znaczy
4: czyli
1: u ciebie gadałem.
4: Nowego.
1: To jeszcze było, jak ty byłeś chyba z Klodem, albo zaraz po rozstaniu waszym. I ludzie do mnie zaczęli pisać, że jestem na Radiu Paranormalium. I rzeczywiście byłem, bo wszedłem sobie w telefonie, ja wtedy jeszcze miałem aplikację do tych wszystkich icecastów tam i tak dalej, że można było sobie tam te radia pokonfigurować. I kurde, byłem, nie? Ja w ogóle nie mam pojęcia, w jaki sposób to się stało. Nie, że nadawałem normalnie na to radio.
0: Może gdzieś pata włączyłeś, a miałeś dostęp ustawiony.
1: Nie, ale ja nigdy w życiu nie miałem żadnej interakcji z tym radiem. Po prostu.
0: To
1: i
0: może ktoś cię restreamował po prostu.
1: No, to właśnie to było ciekawe, nie? Że tak właśnie się nagle znienacka pojawiłem. Ja, Ewa, słuchaj, ja chciałbym przy ciebie zapytać, może zadzwonisz, bo baby na mieście, czyli słuchacze na czacie gadają, żeś ty się na mnie obraziła za coś. Ja nie wiem.
3: Wszyscy się na wszystkich
1: nie wiem,
3: obrażają.
1: Się
3: taki
1: obrazić.
3: Wieczna telenowela. Kto się w tym tygodniu na kogo obraził? Czy Etam Leoncio pogodzi się z Ewą i Zaurą? I czy Klod wróci, syn wyklęty, na łono nocnego radia? No, już w następnym odcinku. No, dla ciebie tam ciężko się obrazić w sumie, nie wiem, zdziwiłbym się, gdyby
1: ale,
3: się...
1: Ale kobiety się mogą na mnie obrazić, bo ja tak sobie tak gadam, tak tej frywolnie czasami, nawet, że tak powiem, czasami po świnturze tutaj trochę, a ostatnio wymskło mi się, że ja tak gadam w radiu o kobietach, ale ja tak naprawdę postanowiłem już nie brać, że tak powiem, interakcji żadnych z kobietami. Bo
0: no ty postanowiłeś nie brać tych interakcji z kobietami dlatego, że tak postanowiłeś, czy dlatego, że nie ma zainteresowanych? To wiesz. To...
1: Nie, no tak zainteresowanych można... jest bardzo wiele.
3: Albo a może się przerzuciłeś na interakcje z mężczyznami może?
1: Nie, po prostu szykuję się do klasztoru, nie? I tak...
3: Mnich Etam.
1: Tak po prostu ćwiczę, że tak powiem. Ćwiczę, że tak powiem, ten. Nie no, mogę być. Ale by mnie przyjęli, wiesz o tym, że mnie przyjęli. Bo złożyłem ślub czystości.
3: Śmiech leniucha opętańczy.
1: Złożyłbym śluby czystości, a to nie oznacza ślubu nie mycia.
3: Śluby nie mycia, to dobre. Słuchajcie, czy jest z nami Ewa?
2: Tak, jest Ewa. Witam.
3: O, Ewa jest, a się nie wyświetla. Jest, a jakoby jej nie było, niczym ta Orszula od Kochanowskiego. Jest, a jakoby jej nie było.
2: Od razu kwestie techniczne. Na transmisji Krawca bardzo dobrze słychać, a tutaj na Skype'ie słabiej. Także jest lepsza jakość na transmisji. Nie wiem, co to za usterki Skype'owe.
3: To chyba u ciebie, myślę, coś, Ewo, jest źle ustawione, bo ja tu mam głośność tak jak zwykle, wszystko na maksa i ty masz ostatnio problemy z głośnością, nawet u siebie na kanale sprawdzałaś i testowałaś, coś u ciebie musi być.
2: Ale to na telefonie, ja z laptopa teraz korzystam.
3: To zobacz sobie, czy nie masz przypadkiem wyciszonego, czy nie masz ściszonego Skype'a w ustawieniach, tam dźwięk i obraz, czy nie masz?
1: Nie, to nie o to chodzi, po prostu jak Ewa zadzwoniła, to ja merdam ogonkiem i po prostu się jej tam zepsuło z tego powodu. No.
3: Uważaj z takimi dowcipami, bo Ewa wzdycha, kiedy ty dowcipkujesz tam, wiesz. Więc...
1: Wiem, że wzdycha.
2: No właśnie to jest smaczne, no. Zabawne przestaje to być. No. Mogę to się chciałem... tylko głupio uśmiechnąć. No.
1: To chciałem, ale to chciałem uzyskać, że właśnie wzdychnęła. Bo to jest najprzyjemniejsze.
0: Nie, to ja wzdychnąłem, jak to usłyszałem po prostu.
3: Myślałem, że to Ewa. A to leniuch. No cóż, tam te twoje żarty kręcące się gdzieś wokół fekaliów, członków, brudu.
0: A w którym to klasztorze będzie można cię odwiedzać?
1: Znaczy ojców karmelitanów bosych, bo chcę bliżej ziemi być, więc... Aha. Więc będę na boso chodził.
3: Widzisz, Ewa, co narobiłaś? Odrzuciłaś awanse Etama i do klasztoru idzie.
2: Kto do klasztoru idzie?
3: Etam.
2: No to nie idzie, no.
0: Ja nie wiem, czy ten klasztor
1: no, ale
0: to wytrzyma.
1: Czy to jest prawda odnośnie tego, że ty się na mnie obraziłaś, pogniewałaś, jak zwał, to zwał.
2: Bo to ale ty tam coś... już była rozmowa na ten temat, to co zapomniałeś, krótką masz pamięć, no...
1: Znaczy, jak się kobieta na mnie obraża, to staram się nie słyszeć tego, także tak.
2: To nie, że się zbraziłam, Etam, po prostu ja nie mam czasu, jestem zmęczona, dzisiaj cały dzień sobie coś tam robiłam, sprzątałam, szyłam nawet, także...
1: Ale ja już dawno w nocy do siebie nie dzwoniłem, więc wiesz...
2: No ale to ja po prostu już mam dosyć, mam ilość chętnych do pogadów, jestem zmęczona, daję se na luz, wyłączam laptopa, wyłączam telefon... Zaczynam swoim życiem żyć.
3: O, pięknie.
1: Dobra. To jak będziesz miała ochotę, to zadzwoń i odbiorę wtedy.
2: Ale miałam dzisiaj, znaczy właściwie wczoraj już miałam zrobić nagranie, takie większe, ale będzie chaotyczne i dlatego się między innymi wzięłam za robotę, żeby nerwa zabić, że nie mogę się przygotować do nagrania.
3: No, a wiesz, Ewa, że Kononowicz w szpitalu?
2: Nie.
3: No.
0: O, a co się stało?
3: On ma cukrzycę typu drugiego i jak się, to tak jest, że jak się ma cukrzycę typu drugiego i się opijasz Coca-Colą i żresz cukierki, to może się to źle skończyć.
0: No, wybitnie może się to
2: no
0: bardzo
2: źle skończyć. No i 8 litrów dziennie.
3: No.
0: Będzie miał zdrowe zęby.
3: I wszystko inne.
0: No to szkoda, ciekawe. Miejmy nadzieję, że wyjdzie z tego.
2: A długo jest w tym szpitalu?
3: Wiesz co, już chyba nawet wyszedł, by dali mu jak zwykle kroplówkę, kazali brać leki, będzie brał te leki przez 2 dni, potem stwierdzi, że się wyleczył z cukrzycy i uzna siebie za pierwszy przypadek wyleczenia z cukrzycy i już.
1: Jemu powinni dać pompę insulinową koniecznie, taką co ileś tam godzin wstrzykuje. Można, teraz są takie nawet wersje, że to można praktycznie z organizmem zintegrować, wszyć. Gdzieś tam pod skórę, jak ktoś ma więcej tłuszczyku, nie?
0: Tam, on ma chyba to się trochę. Po prostu instaluje na...
1: Ja wiem, ale widziałem też takie, które są właśnie takie miniaturowe, gdzie nie wiem, na czym to polega, czy to jest jakaś bardziej skondensowana ta insulina, że normalnie w fałd tłuszczowy się to wkłada, nie? Znaczy, to robi się taką kieszonkę, wycina się trochę tłuszczu i ten... Było na Discovery, czy na czymś tam było to.
2: No i żołądek też zmniejszają.
1: No, o. Właśnie. No. Ja właśnie mam taki bebziął wielki, jakbym w szóstym miesiącu był, a to właśnie rozszerzony żołądek. Mnie lekarz wytłumaczył, że ja schudłem tyle, prawie 30 kilo, ale żołądek mi się sam nie skurczy po prostu. To mówi, że to nie ma w ogóle to, o czym mówić. Będę miał dalej w talii 90 parę, nie?
3: No, to, tobie tam też nie wróżę za bardzo, tak przepraszam, zdrowia, bo ty się bardzo niezdrowo odżywiasz. Taka dieta kisielowo-paluszkowa, to nie wiem, czy to jest zdrowe.
1: To znaczy, jeśli chodzi o badanie krwi, to poza oczywiście zwykle, no bo zęby, tak, są ciągle w trakcie leczenia, czyli leukocyty będą, bo zawsze jak mamy jakąś dziurkę, to wokół korzenia się tworzy taka warstwa z leukocytów, czyli mamy te leukocyty służą, znaczy pokazują stan zapalny, to ogólnie mam wszystkie parametry w bardzo takich idealnie wręcz w środkowych tych przedziałach, a cholesterol to w ogóle jako 25-latka i testosteron, natomiast no, muszę jeszcze poczekać na zejście tych leukocytów, bo one zafałszowują czasami niektóre parametry. No dał mi co mógł mi dać na kasę chorych, to mi dało. Bo są jeszcze rzeczy, które warto przebadać za pieniądze, nie? A niestety niektóre, na przykład krzepliwość krwi, a to polecam szczególnie tym, którzy wzięli te zastrzyki na tego całego COVID-a, to są po 300 zł, aż kosztuje ten parametr. To są trzy parametry: czas krzepnięcia, gęstość krwi i coś jeszcze. Już nie pamiętam. Trzy takie parametry są. Jeżeli coś z tego nie tyka, to trzeba albo popróbować sobie poprawić to akardem, przykładowo akardem, bo akard jest jak najbardziej uniwersalny, albo iść do hematologa. Nie?
3: My tu sobie gadu-gadu, a Ewa dołączyła i może z jakimś temacikiem innym, czy raczej nie?
2: A chyba nie, ja tylko, bo Etam mnie tam wezwał.
3: Uruchomił cię.
2: No, żeby się odezwać, żeby nie myślał, że nie wiadomo, jak się pogniewałam. Po prostu, no, na pewne kwestie to się ma raz na wielki świat, wielki czas, przepraszam. Jakąś zachciankę, żeby, nie wiem, pomarudzić, a tutaj Etam cały czas, no. Tylko weszłam, zajrzałam, mówię, o, macie transmisję, mówię, posłucham. Etam, już się chwali, no.
3: No straszny, straszny chwalipięta, nie? Jest to,
2: co no, że powiedziałeś, że wszyscy się ciebie boją, no to tam była rozmowa odnośnie tej jakiejś, ja się nie znam na tym, coś mówiłeś o nadawaniu w swoim regionie, coś tam, bla, bla, bla, no, a Karawiec mówił, że no, jak będziesz znowu coś tam mówił, no, to cię tam będą, tak jak Kononowicza coś tam.
0: A to przepraszam, ja,
2: mówię, coś tam, ale no. No a ja tam, a mnie się wszyscy boją. No nie, no po prostu.
1: Znaczy nie, no u mnie to nikt nie powie, bo raz naszemu tutaj ormowcowi powiedziałem, że mu przywalę. Tutaj Leniuch więcej wie na ten temat, o co chodziło. Już dostał już pierwsze ostrzeżenie, także tego. A dwa, to taki całkiem krzepki gość jest u nas, który mi daje żółwika. Nie wiem, dlaczego teraz już nie, bo dał mi żółwika, ja się zapomniałem, że to nie boks i po prostu mu tak przywaliłem tego żółwika, że się skulił. I to widziało, to wszyscy ławeczkowi sąsiedzi to widzieli, po prostu jak mu przywaliłem z piąchy tego żółwika. Po prostu się zapomniałem, że facet mi pięścią macha do twarzy, to ja mu przyjebałem w tą pięść, po prostu pięć kontra pięść, nie? I się facet zwijał na chodniku, nie? Bo ja mam twardą po prostu rękę, bo się w ścianę boksuje i, no, i tak to już jest.
0: Ja na przykład bardzo nie lubię, jak ktoś, jak się tam podaje rękę, nie lubię podawać za bardzo rąk, no ale czasem trzeba się przywitać, jak ktoś tak demonstracyjnie ściśnić tą rękę tak człowieku, że aż kości strzelają. Ja nie wiem, co ci ludzie mają w tych słowach.
1: No
0: tak...
1: to jest właśnie ten sam sąsiad, któremu kiedyś ścisnąłem rękę, to pewnie teraz dał mi żółwika. Też się zginął po tym ściśnięciu ręki. Ja nie mogę po prostu, ale to nie jest to, że ja to robię specjalnie, tylko po prostu to jest nasza graba z siłowni takiej piwnicznej, gdzie tam były takie karki, co w ochronie pracowały. I my zawsze dawaliśmy sobie takiego, wiesz, porządnego ściska, nie? Kto mocniej. I mi to zostało. Ja do tej jakiejś tak dziewczynce tak zrobiłem, małej.
0: Brawo ty po prostu.
1: Znaczy nie, no siedziało, przyszedłem do szkoły i siedziało czterech dryblasów z naszej siłowni, a między nimi dziewczynka, to znaczy z naszej klasy dziewczynka w moim wieku, taka Agniesia, ale ona była taka drobniutka, nie? No i każdy, jeden grabę, drugi grabę i ona grabę i po prostu jak masełko by mi się rozjechała ta graba, po prostu poczułem, jak mi po prostu za chwilę wycieknie krew spod tego. I ja zacząłem przepraszać, bo przecież, no po co nadstawiała, no? No, zdarza się, no, nic nie poradzę. No, mam tam silne uścisk dłoni.
3: Wiesz, no, dziwne historie. Chciałeś się z dziewczynką małą przywitać, ścisnąłeś jej rękę i złamałeś. No, no wiesz, co ty to jest.
1: No,
3: ona
1: mała nie była w moim wieku, nie, ale mała w sensie fizycznym, nie. Ta rączka to tak mi prawie, że tam rozprysnęła się, nie.
3: No.
1: Ja się boję szczupłych kobiet, które by za mną biegały, bo po prostu ja bym do gablotki ją musiał wstawić i tego, jak ja bym się na niej położył albo ścisnął ją tak mocniej, to kiepsko by było. No mam taką, znaczy ja jestem, to jest najlepsze, to wiecie co, że jestem drobnej budowy, ja mam drobną budowę kostną, tylko po prostu to obrosło przez lata tym mięchem taki, tak. Człowiek się zrobił taki trochę bardziej żółwiowaty, nie? Jak żółw ninja.
0: A mam pytanie, bo właśnie włączyłem sobie transmisję, co to jest za gra, w którą podejrzewam gra krawiec?
3: Hotline Miami 2.
0: Fajne, no to tak widzę, obserwuję sobie, jak chodzisz i tutaj robisz etama na dzielni, rozwalasz wszystkich.
1: A mi stanęło, znaczy po prostu tam pauzę zrobiłem, bo jak gadam i przez Skype'a i grę oglądam, co się dzieje, to się zawiesza mi Skype.
0: Pole, nie, a masz w planie może jakąś inwestycję w komputer?
1: Nie, ja teraz będę miał drugą dziewczynę tutaj w domu.
3: Jak ty
0: miałeś się wyprowadzić, będziesz miał drugą dziewczynę, no to...
1: No bo taka sytuacja tam, że no, krótko mówiąc, dobra koleżanka młodej z chłopakiem mieszkanie tam wynajmowali, chłopak ją wyrzucił, a ona jest w ogóle z innego miasta, z drugiej strony Polski. No i nie ma za bardzo co z sobą zrobić, no i na pokój ją tutaj przyjmiemy.
0: I będą wreszcie schabowe. Pamiętaj,
1: nie,
0: 6+1.
1: Ale dobrze myślisz. Ja chcę, żeby one tylko posprzątały. To mieszkanie w końcu będzie czyste.
2: Bo ja już nie mam tego.
0: Jak cię znam, to wiesz, jak to się skończy? Ja. Karolina, jak w ostatniej audycji u ciebie cię opierdoli, po czym posprzątasz, wyprowadzisz psa i pójdziesz zrobić zakupy. Bo ja ciebie bardzo lubię, ja bardzo ciebie lubię słuchać, ale mi się bardzo podoba, jak ty tak najpierw opowiadasz, co to kobieta powinna robić, po czym przez 6 godzin myjesz naczynia. Chłopie, jest fantastyczne. Ej, naprawdę, zmywarkę, chłopie, sobie zaoszczędzisz na wodzie, na tych wszystkich, wiesz, czasu kupę. Zmywarki teraz są naprawdę w dobrych pieniądzach, ale możesz podłączyć.
1: Nie będzie jak, słuchaj, u mnie są te meble, są naprawdę ze sobą połączone, by trzeba było je wyrżnąć. Wziąć piłę łańcuchową, po prostu wyciąć kawałek mebla na zmywarkę. No nie da się tego zrobić. Ale ja ci powiem, że takie meble, jak ja teraz mam, znaczy kupowane były w 2000, tak? To w tej chwili to się od 35 tysięcy zaczyna z robocizną.
0: Twoje meble po tylu powodziach i tych wszystkich rzeczach, które na nie wylałeś, są warte... Sam sobie wyceń w myślach, więc naprawdę przysporzyłbyś tylko tak naprawdę sobie ten więcej czasu wolnego i Karolinie, bo to naprawdę tyle, ile tę wody musisz tych opowieści, wrzucasz rzeczy, chłopie, wszystko się umyje.
1: Ale ja mam zwroty. Ja mam teraz zwroty za wodę. Ja bardzo mało zużywam wody.
0: No tak, tylko kosztem tego, że masz w domu jakieś tam kłębowisko, że ostatnio słuchałem twojej audycji, co mówiłeś, że w jakąś cywilizację muszek wyhodowałeś gdzieś tam.
1: No, ale wiesz, ile mam zabawy teraz latając i strzelając w te muchy.
0: No, biorąc pod uwagę, że jadłem wtedy coś i usłyszałem, że ty masz trofea z martwych much na ścianie, to wyobraź sobie moją reakcję. No zachwycony.
1: Wiesz, skonstruowałem mieszankę z dwóch płynów do mycia naczyń i wody, w takiej barwie bezbarwnej, że po prostu nic nie widać. Jak wyschnie, to po prostu jest dokładnie jak było i wystarczy muszkę pędzelkiem takim do farby mam strząsnąć na podłogę. No i tyle, no. Tyle w temacie.
0: I dalej twierdzisz, że nie potrzebujesz zmywarki, żeby mieć czyściej w domu.
1: Nie, wiesz co, powiem ci szczerze. Ja już w tej chwili poprzez to, że wyrzucałem naczynia, które były brudne, mam tak mało naczyń w domu i sztuczców i w ogóle, że nawet jak wszystkie je zużyję, to i tak się mieszczą w tych dwóch komorach zlewu, więc można to ogarnąć w ciągu godziny. A jeżeli by przyjąć taką sytuację, jest to możliwe teoretycznie w tej rzeczywistości, że zaraz po zjedzeniu będziemy zmywać, to tutaj nie będzie.
0: Tak się robi w cywilizacji, że się je, odkłada, do zlewu, odkręca wodę i się zmywa. To tak normalnie jest.
1: No i do tego dobrniemy, jak aktualne naczynia zostaną jeszcze przerzedzone, bo tam parę już tak zardzewiało, że są wyrwy.
0: W ogóle na jakiej zasadzie polega to, że co, to by się nie chciało myć i wyrzuciłeś brudne naczynia?
1: To znaczy nie, bo córa zobaczyła, ile na tym jest pleśni, i powiedziała, że już tego nie będzie jeść, no bo już pleśń miała już kapelusze, nie? Także.
0: No i ty mi mówisz, że ty nie potrzebujesz zmywarki w domu.
1: Ja naprawdę od świąt Bożego Narodzenia przed świętami dopiero Wielkiej Nocy umyłem naczynia. Tak stały cały czas.
0: To mam nadzieję, że jak przyjdzie ta koleżanka Karoliny, to chociaż wtedy będziesz na bieżąco robił porządek, żeby Karolinie wstydu nie było, tam przynosić.
1: Jak będą dwie kobiety w domu, no to już one będą. Ja zresztą postawię warunek. To mieszkaj tam w pokoiku. Tylko, bo przecież mamy jeszcze jeden pokoik.
3: Tylko sprzątaj, gotuj, piesz. No.
1: Nie. Chodzi o to tylko, żeby było zmyte. Psa, to jest druga sprawa. Nie, ale spokojnie, nie? No. Wykorzystam ją, nie, tylko oczywiście w sposób, w który jest porządny.
0: Legalny.
1: Czyli właśnie, żeby był porządny. Nie, ona ma 20 parę lat, także spoko.
0: No, a to jest jeszcze do ukształtowania.
1: No, także nie, jeszcze ja nie. Trzeba się jakbyś... Mnie już te rzeczy nie kręcą. Trzeba się poruszyć. Tam.
0: No tak. Ale rozbiłeś mnie z tym klasztorem, naprawdę, a się uśmiałem.
1: Nie, bo tutaj to jest w sumie dobra rzecz. Jakbym był takim ojcem karmelitanym, bosem z radiowęzłem,
0: ojciec
1: byłbym etam. W klasztorze znany z tego, że ojciec etam siedzi na nocnych modlitwach i wstaje o zachodzie słońca.
0: O 16 nad ranem.
1: No, ale mieliby wtedy nocni parafianie mieliby wtedy z tego pożytek, nie? Zamiast iść, nie? Radio o zasięgu do chyba 60 metrów też jest legalne. Radiowęzeł taki bezprzewodowy, z tego co
0: powiedz mi, po co komuś jest za radio do 60 metrów? Bo możesz równie dobrze iść do tej osoby, sobie z nią porozmawiać. To nie jest tak daleko.
1: No ale ja mówię o legalnym nadawaniu bez koncesji, tak? No bo wiesz, nawet w kablówce musisz mieć koncesję swojej własnej, żeby nadawać. Chyba, że ilość gniazd nie przekracza 250. Albo jest to jeden budynek i jest to wtedy traktowane jako radiowęzeł. Takie są przepisy. W ogóle powiem ci, musimy kiedyś pogadać, bo tyle nowych rzeczy się podowiadywałem o polskich tutaj przepisach, że po prostu jestem w szoku. Na przykład w tej chwili nie można latać dronem wyżej jak 125 metrów. Albo na przykład jak kupisz taki zabawkowy dron, to musisz mieć na nim tablicę rejestracyjną.
0: Tak, no ja słucham twoich audycji wszystkich na bieżąco, mam odsłuchane, tylko sobie właśnie tej brakującej, którą prosiłem, jeszcze nie odsłuchałem, także wiem, no ale co się dziwisz, no.
1: Postaram się ją jakoś odzyskać, jak się nie odzyska, no to nic nie poradzę, no. Mogłem nagrywać na dyska, nie nagrywałem.
0: Wiesz, zawsze możesz uruchomić jakiegoś bata czy coś tam, żeby ci nagrywało chociaż MP3, prawda, dla ludzi.
1: Nie, no to w OBS-ie taki, że nagrywa tam MP4, nie?
0: No, ja mówię trójkę, żeby nie obciążało twojego kompa. Może dajmy tutaj Krawcowi albo Ewie się wypowiedzieć, bo tak trochę zdominowaliśmy antenę.
3: Aha.
2: Ja to nie wiem, ja to chyba będę zmykała, bo nie moje tematy.
3: A może coś wiesz o nowej ekranizacji Pana Kleksa, Ewa?
2: Nie wiem, jakiś powstał nowy?
3: No dopiero powstaje, nie? Ale to jak się nie interesowałaś, to też w sumie...
2: Powstaje. Nie, no to ja ciekawa, no bo lubię Akademię Pana Kleksa.
3: Tak? No, tak dzisiaj, no taki był temat, nie? Do pewnego momentu gadaliśmy sobie o tym. Szkoda, że wcześniej cię nie było, to byśmy sobie pobajerzyli, bo teraz to już w sumie dużo zostało powiedziane.
2: Nie, no to nie będziemy się powtarzać, że no. Sprzątałam coś tam, no szyłam wcześniej, także no miałam wyłączony laptop.
3: A co szyjesz sobie, jeśli można zapytać?
2: A, znaczy przeszyłam, bo mam taką kołdę.

0: biodrę 180, a tutaj szyją poszwy double, podwójne, a to jest 200 na 200 i po prostu sobie zwężyłam. No, żeby poszwa nie była za wielka na kołdrę. Także tak sobie przyszyłam, przeszyłam z boków. Troszeczkę.
1: Myślę, dla informacji słuchaczy, poszewki mają zazwyczaj 200 lub 220 cm długości.
2: Bardzo ważna
1: Jakąś tam
2: informacja, tak.
1: szerokość.
0: W
1: Nie, no to
0: Anglii
1: warto
0: jest
1: wiedzieć.
0: inaczej. W Anglii jest inaczej, bo tutaj w Polsce to była, z tego co pamiętam, 160 chyba, taka normalna kołdra, tak?
1: Szerokości oczywiście, nie?
0: No szerokości. 160 na 200.
1: Znaczy tak, długości są dwie zawsze, albo 200, albo 220, a szerokości są chyba od 120 do 220 cm. To tam co 20 są mniej więcej, nie? Te standardy.
0: No ja pamiętam, że kupowałam kiedyś, że to były 160 na 200, albo ewentualnie gdzieś to już był luksus, 200 na 200, a tutaj jest, załóżmy, jedynka taka dla jednej osoby, to jest 135 na 200. To jest takie wąskie, takie nie bardzo. No, także, ale trafiłam tutaj taką kołderkę na internecie 180 na 200. No. Także jest. Troszkę inne mają rozmiary.
1: Znaczy, podejrzewam, że mniej więcej jest tak samo. Wiesz, ja tam wprawdzie pościeli nie kupuję, bo mam ich dosyć dużo w zapasie, ale kiedyś się zainteresowałem tematem szerokości i długości, bo szukałem materiału na green screen, a później na ekran, żeby sobie z mietły zrobić, z dwóch takich patyków zrobić zwijany taki ekran. No i dlatego się zacząłem rozglądać za tym, ale w końcu nie kupiłem projektora takiego, jak chciałem i zrezygnowałem.
0: No widzisz, Etam, nie zrobiłeś mi miotły. No.
1: Ja
0: Obiecanki,
1: ci
0: obiecanki, a głupi
1: z miotły zrobiłem, tylko jeszcze ciągle jej nie zaanimowałem. Tym jest problem, nie? Nawet ma włosy, ta miotła. Są włosione. Ale ostatnio powiedziałeś, że nie chcesz. Że nie chcesz tej miotły i tak pomyślałem, dlatego cię obraziłeś, że nie chcesz miotły, nie?
0: Aj.
1: Tak po...
0: Jak robisz tą miotłę, nie wiem, nie wiadomo ile miesięcy, to nie chcę, no.
3: I mam takie pytanie, jeżeli bym mógł na chwilę przerwać tę dyskusję. Etam, a jaką wartość dodaną do tego klasztoru wniesiesz? Bo tak sobie
1: No.
3: myślę, dlaczegoż mieliby cię tam przyjąć?
1: No, będą mieli wyzwanie, żeby po prostu mnie jakoś tam właśnie przyjąć, tak żebym był jakimś takim bardziej normalnym mnichem.
2: Myślę, że to może być taki test dla tych mnichów, czy wytrzymają po prostu, czy przejdą taką, no, nie, próbę.
3: Próba wiary na etapie,
1: Właśnie
3: jak przetrwają.
1: najbardziej, że tak powiem, będzie test, czy będą w stanie wejść ze mną po mnie do toalety i przetrwać mój test czystości.
3: Etam, to jest obrzydliwe, no.
1: No, ale taka jest prawda, no.
3: No, ale
1: Cóż.
3: taka jest prawda, że to jest obrzydliwe też.
1: A tam
3: A
1: zawsze.
3: co będzie, jak się okaże, że jest jakiś jeszcze większy etam w tym zakonie i to ty nie będziesz mógł po nim wejść? A wiesz, że w zakonie nie będziesz mógł chodzić do toalety z PSP? Bo pewnie nie będziesz mógł mieć PSP nawet.
1: Ale ja nie chodzę z PSP, to już mi minęło.
3: Oj,
1: Ja teraz w ogóle nawet.
3: chodziłeś przez grube lata, sam mówiłeś,
1: No ale już
3: że
1: przestałem.
3: a,
1: Już przestałem.
3: już tak.
1: A ja mam logiczną tą, bo ponieważ ja już jak wszedłem, to jak nawet, że tak powiem, skończyłem, to dalej grałem i po prostu potem już ledwo wstawałem, nie? Tak samo miałem z książkami, też tak mi się wyleczyłem, po prostu drętwiałem w tej toalecie.
3: Z
1: A teraz.
3: książką do toalety?
1: No a ja.
2: A co w tym? Co w tym dziwnego? Że coś się czyta na kibelku? To chyba wiele osób tak ma. Ja myślę, że to może być taka próba, jak Bóg zesłał na Hioba wszelkie możliwe choroby i tam i doświadczył go, odebrał mu wszystko, to Bóg tak samo wysłał Etama do klasztoru, żeby właśnie tych sprawdzić tych mnichów, czy jak wielka jest ich wiara.
3: No. Wyobrażacie sobie taką sytuację, że na przykład za 2 lata dzwoni Etam do nocnego radia i mówi, że w klasztorze mają zwrotę zawoda?
0: Bo nauczył ich czystości.
1: Ja myślę, że mogłaby być taka sytuacja, że tam by po prostu były duże oszczędności. Naprawdę duże.
3: Tak naprawdę ja tam pomyślałem, że popatrz, zmywarka, ta, którą ja mam jedna i druga, one biorą 9 litrów wody na cykl mycia naprawdę sporej ilości naczyń i tak nawet myślę, że mógłbyś dostawać większe zwroty używając zmywarki, bo ty podejrzewam 9 litrów wody to ty na jednego widelca zużywasz, jak tak kiedyś robiłeś tego streama.
1: Nie, to tak się tylko wydaje. Ja mam bardzo, bardzo małe ciśnienie wody, bo ja mam podokręcane zawory, tak żeby liczniki nie pracowały zbyt szybko, bo one są coraz im tym mniej czujne, im czułeń, im mniejszy strumień wody leci. Taka zasada. Zresztą akurat oczywista zasada fizyki. Natomiast ja po prostu jeszcze będę teraz instalował operatory HIPO, które będą w ogóle, czy w ogóle wszyscy wiecie, słuchajcie, oszczędzanie oszczędzaniem, ale jak będziecie mieć zbyt niskie podejrzane zużycie wody, to pomyślą, że macie obejście na liczniku i przyjdą wam na kontrolę. Oczywiście możecie jej nie wpuścić, ale wtedy będą próbować się dostać drzwiami lub oknami, nie? Co niedobrze by się skończyło w przypadku, bo ostatnio miałem właśnie wezwanie do sprawdzenia, jak to się nazywa, doroczne sprawdzanie instalacji tej gazowej i...
3: Wentylacyjnej,
1: Nie, gazowej. Olałem ich po prostu.
3: No tak, to jest na gaz i na wentylację ci sprawdzają, prawda? Kominie przechodzi.
1: No i przysłali mi tak zwane pismo przedsądowe, nie? Że będzie sprawa w sądzie, jak im nie udostępnię. No ja wtedy właśnie zacząłem się tym interesować, bo co gdybym był na przykład na Spitsbergenie, nie? Czy tam powiedzmy gdzieś tam daleko, tak? Wyjechał na rok na przykład. No to musi pan, tutaj cała filozofia, komuś udostępnić klucze. Ja bym nie chciał na przykład udostępniać klucze, ale pan musi. I tak się przekomarzała ze mną.
3: Wiesz, Etam, że mieszkanie, to wiesz, ty sobie za nie płacisz, ale to nie jest twoja własność tak w 100%. To jest trochę jak z chatą na kredyt. No, tak długo jak spłacasz ten kredyt przez 30 lat, to nie jest twój dom, to jest dom banku. Tak samo tutaj, no, jak nie będziesz płacił czynszu, to cię wywalą z twojego mieszkania, no i...
1: Ale nie, nie, nie jest.
3: Jest jakaś reguła, jest regulamin budynków, no i skoro tak mówią, że masz dać komuś klucz, żeby wpuścić, no to masz dać klucz, żeby kogoś wpuścić,
1: Nie.
0: Ale gaz musi być sprawdzany.
3: Musi być, bo to jest niebezpieczeństwo, bo wiesz, będziesz miał jakąś nieszczelność, będziesz coś ulatniał, odpalisz kiedyś kuchenkę i wywalisz pół pionu w powietrze. Wiesz, o co chodzi? To nie chodzi o...
1: Rozumiem, tylko widzisz, tutaj jesteśmy w wielokrotnym błędzie. Po pierwsze, przepisy mówią wyraźnie, że wszelkiego rodzaju instalacje... liczniki, a to chodzi o miejsca, gdzie są liczniki, powinny być tak umiejscowione, żeby nie trzeba było naruszać miru domowego, czyli na przykład prąd jest na klatce schodowej, pomierniki są Wi-Fi, tak, i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, w budynku ponad czterokondygnacyjnym według polskiego prawa nie powinno być instalacji gazowej, a ponieważ akurat tu, gdzie biegnie instalacja gazowa, kilka lat temu wymieniali, kiedy już to prawo budowlane było wprowadzone, właśnie tak jak mówię, wymieniali rury z wodą, mogli puścić rurkę z 3-kilowatowym pionem elektrycznym i sobie by ludzie wymienili na płyty indukcyjne. Nie byłoby w ogóle tego potrzeba. Prosta.
3: No dobrze, ale no to jest kuchenka, a co z, nie wiem, prysznicem i całą resztą? No nie wiem, no to dla mnie trochę tak bez
1: sensu. Ale jak prysznicem? Żeby się
3: A poza tym...
1: Ale, no. Ale przecież prysznic jest ciepła woda, to jest bieżąca, to jest z elektrociepłowni.
3: Aha.
1: Tu nie ma takiej...
3: No nie wiem, ja mieszkałem w blokowisku w Polsce, to mieliśmy bojler w łazience, żeby mieć ciepło.
1: Nie, to już jest 10% może budynków ma bojlery, już są polikwidowane.
3: No ja mam. Robią... sobie sami musieli zainstalować, bo Junkers mi wybuchł. No akurat to było dość traumatyczne, byłem młodym dzieciakiem, jak kurczę, wiesz, w wannie jestem i wybuchł mi Junkers normalnie, tylko walnęło tą białą frontową częścią, walnęło w ścianę, człowieku. No naprawdę pamiętam, to grube było, także także Junkersy to nie są zbyt bezpieczne.
1: Obecnie powinna nastąpić zgodnie z prawem budowlanym wymiana pionów na piony elektryczne. Czy o te piony elektryczne oczywiście są, tylko że płyta indukcyjna bierze 3 kW, tak?
3: No to też w zależności jaka, bo tak naprawdę te technologie są już naprawdę dobre. Tutaj nasza rodzina też kupiła sobie kuchnię elektryczną, już w ogóle taką turbo wypasioną z jakimiś piekarnikami, z parami w ogóle, to naprawdę prawie nie bierze prądu, jak się na tym gotuje, autentycznie.
2: Tak? No, ciekawe.
3: Tylko, że to kosztuje, wiesz, 6 500 zł taka kuchnia. A. No, to wiesz. Zresztą ja uczciwie powiem, jeżeli będziesz chciał krawiec, to ci pokażę. No, ostatnio mnie zastanawiało to twoje stwierdzenie, że o, jak będę sobie piekł chleb, i codziennie będę musiał piec chleb, to zapłacę fortunę. Ty masz piekarnik na prąd czy na gaz?
2: Na prąd. Jednak no na dobrze. Prąd. Myślałem, że mam na gaz, a mam jednak na prąd. No ale prąd teraz też w Polsce bardzo zdrożał. No ty jesteś cwany dobrze. Gapa, bo sobie mieszkasz w Irlandii, no to masz pewnie tańszy niż w Polsce.
3: To nawet nie o to chodzi, czy wiesz, czy tańszy, czy nie, ale jest jedna rzecz, której nie bierzesz pod uwagę. Jak sobie upieczesz taki kilogramowy bochenek chleba z dobrych składników, a nie to takie gówno, co się w sklepie kupuje z jakimiś ulepszaczami, gdzie tam składników jest 50, to tak naprawdę jako jedna osoba to ty będziesz miał ten chleb na, nie wiem, 4-5 dni. Bo takiego chleba nie zjesz dużo, bo on jest bardzo sycący. To nie jest taki chleb ze sklepu, że tam wiesz, kupujesz i zjadasz pół bochenka na śniadanie, a przed śniadaniem, a resztę na śniadanie. To są zupełnie inne chleby, jeżeli sobie robisz sam w domu chleb, więc to też nie jest tak, żebyś go piekł codziennie, tylko raz na przykład na 3 dni, więc robiłbyś tych chlebów sobie 10 w miesiącu. Wiem, bo robię piekę chleby przecież dla rodziny cały czas.
2: Wolałbym mieć maszynkę do pieczenia chleba chyba.
3: Dupny pomysł, powiem ci. Nie wiem, ja już ci to chyba opowiadałem na audycji, ale z 3 lata temu gadaliśmy o tym, jak nie z 4. No niestety maszynki do pieczenia chleba mają mieszadła i te mieszadła w okresie pieczenia często ci zostają w tym chlebie i masz później dziurawy ten chleb. Musiałbyś sobie kupić maszynkę do pieczenia chleba, która chowa mieszadła, a to od razu jest, wiesz, koszt razy 3. Nie wiem, czy to jest opłacalne. A tutaj normalnie do foremki, wiesz, wkładasz ciasto, odpalasz piekarnik, godzina i masz chlebek na 3 dni spokojnie, taki kilogramowy.
2: Zaleniwy też jestem na takie rzeczy, niestety.
3: No, się nie oszukujmy, chodzi o lenistwo. Okay.
2: No, nie oszukujmy.
1: Ja myślę, że krawiec idzie w kierunku kufra, a nie z pełnego niespodzianek i robienia wszystkiego. Nie, ale to jest naprawdę wygodne. Słuchaj, na ostatnio nawet parówki tak ugotowałem.
3: To jest obrzydliwe, co ty robisz, jak ty mówisz, że ty jesz w kuflu kisiel, po czym do tego samego kufla robisz sobie jakąś zupkę, po czym jesz z tego jakieś parówki, nie
1: ale
3: pukając
1: ja
3: tego nawet.
1: Ale ja za każdym razem myję.
3: No i widzisz, i tu się sam z sobą kłócisz, bo kiedyś w audycji swoim streamie powiedziałeś, że nie myłeś i nawet dobre było, bo się smaki wymieszały. Słucham bardzo, bardzo uważnie tego,
1: no
3: co
1: tak, ale to, że nie myłem, to znaczy, że nie szorowałem. Natomiast puściłem strumień wody, który u mnie ma 80 stopni aż w kranie i wypłukałem go bardzo dokładnie. Także i dwa razy
3: masz
1: wylewałem.
3: Masz 80 stopni w kranie wody? To jak ty ręce myjesz?
1: Ale ja mam... I to nie jest angielski kran, to jest kran polski. I to jest kran, który ma mieszadło, to znaczy mieszadło.
3: No ja rozumiem.
1: No,
3: nie, no ja rozumiem, ale 80 stopni chłopie to...
1: No około 80 stopni, 75-8, kiedyś mierzyłem, bardzo dawno temu. Bo
3: prawie parą myjesz te.
0: Dobra, chłopaki, bawcie się dobrze, ja zmykam.
2: Trzymaj się,
3: Ewcie. Miłego wieczoru, ja też będę zawijał, bo Jakutka się tu już na mnie obudziła. Na szczęście jeszcze grzecznie sobie leży, także mogę chwilę pogadać, ale też będę zawijał.
2: No, ja też, się, to, ja też się powoli zwijam. Wszyscy się zwijamy, a ja tam jak zwykle zaraz oświadczy, a ja mogę tu zostać. No i...
3: Jeszcze tylko psycho musi zadzwonić i przeprosić za wszystkich i za wszystkich jako ostatni. I możemy
1: ja kończyć. W zasadzie mogę dalej tutaj kontynuować.
2: No właśnie, o tym mówiłem. Leniucha, takie pytanko. Jaki upiekłeś w życiu najciekawszy chleb? Jakiś taki najbardziej niezwykły? Bo ten temat mnie
3: najbardziej troszkę... niezwykły chleb to był... Niestety nie polecam robić, to był chleb z żurawiną i orzechami. I o ile jeszcze te orzechy włoskie były całkiem spoko, tak według mnie żurawina się nie nadaje do chleba, bo się robi za słodki. I wtedy jak chcesz taki, wiesz, taki chleb naprawdę nie pasuje za bardzo. No okej, z niesolonym masłem, no bo też tylko takiego używamy, z niesolonym masłem samym jest okej, ale jakbyś chciał do tego dodać jakieś wędlinki, czy wędzonej, no bo ja też wędzę i wędliny i w ogóle, czy ryby, czy sera, no to nie smakuje za bardzo. Także chlebów z żurawiną nie polecam robić. Ale tak to z jakimś tam siemię lniane, jakiś mak, z kminkiem są bardzo dobre chleby. Ze słonecznikiem, no ale to wiadomo, to jest taki dość podstawowy składnik do chlebów. Tak, to są takie cztery główne składniki, jakie daję. Ale no i orzechy, ale nie dawajcie sobie żurawiny do chleba, bo... Za słodkie, to tego się jeść później nie da.
1: No, kiedyś ja kupiłem chleb z rodzynkami, jakie to było paskudne, fuj.
3: No to jest smarować. Mniej więcej to samo, bo żurawina też jest słodka.
1: Ale powiem ci, że smarowałem grubą musztardą i jakoś nie było wtedy czuć, nie?
3: No, ale że jestem zaskoczony w twojej diecie, że wszystko musztardą deweleja, czy czego tam
1: używasz. Nie, ale powiem wam najdziwniejsze rzeczy, jakie jem z musztardą, czy chleb z musztardą. Suchy, albo na przykład serki topione, jak są Hochland, to potrafię sobie serek topiony Hochland rozsmarować grubo. Dwa takie trójkąciki, aż mi ślinka pociekła. I musztardę na to dać, to jest zajebiste. Twarożek taki, ale taki, który się bardzo łatwo rozsmarowuje. Na przykład twarożek z kawałkami tego... Co to jest takie czerwone warzywko takie? Rzodkiewka.
3: Paprika? A, rzodkiewka.
1: Nie, rzodkiewka. I to też musztardą sobie posmarować. Co jeszcze takiego z dziwnych rzeczy? No nie przypominam sobie, ale na pewno jeszcze jakieś były. Nie, ja w ogóle lubię dodawać musztardę do różnych rzeczy.
3: Dobra, ja kończę, bo jak słyszycie, Jagódka się budzi, a nie chcę, żeby wam tu koncert zrobiła, także dzięki za pogadankę. A pytanie tylko do Krawca, jaki ty jadłeś najdziwniejszy chlebek?
2: Chyba żadnego, bo nie jadłem w ogóle dziwnych chlebów, tylko takie zwykłe dosyć, wiesz? Więc chyba żadnego dziwnego chleba nie jadłem. Dlatego się pytam, bo tak chciałem usłyszeć, jakie są, wiesz, takie nietypowe chleby.
3: No ja na Instagramie dużo wrzucałem swoich jakichś tam wypieków, ale no, naprawdę, jeżeli miałbym cokolwiek odradzić, to nie dawajcie żurawiny do...
2: A turecki chleb jadłeś kiedyś? Bo to takie placki są, takie placki, nie?
3: Tak, to są placki, na patelni dobre, można sobie zrobić.
2: Dobre to, no właśnie, na patelni, to mnie tak. Ujęło, że można szybko na patelni.
3: Tak, urobiłem sobie, no wiesz, no to nie jest jakaś wielka filozofia, to się robi jeszcze łatwiej niż chleb z piekarnika, bo wyrabiasz sobie ciasto, to ciasto musi chwilę odpocząć jednak i po pokrojeniu sobie go na kawałki rozwałkowujesz sobie na takie małe placki, no sporo mniejsze niż patelnia, bo to jednak troszkę urośnie i to się bardzo szybko robi, no smakuje, wiesz jak to smakuje, jeżeli masz gdzieś uczciwego kebaba i daje ci taką dobrą, prawdziwą pitę, nie jakieś tam główienko ze sklepu odgrzewane, to dosłownie tak smakuje. Osobiście dodawałbym ciutkę więcej soli niż tam jest z reguły w tych przepisach.
1: O, to jest chleb z masłem i z solą. Przypomniało mi się, zajebiste to jest.
2: No dobra rzecz.
3: No tak, tylko że w Polsce masło ma już sól, więc w chlebie samym też masz sól, więc chleb z solą, z masłem, z solą i z solą, no to tak... Ja nie wiem, jak ci te wyniki tak fantastyczne wychodzą, jak ty jadasz takie rzeczy.
1: Ale ja to jadam bardzo rzadko. Ja najczęściej jadam płatki kurdziane z mlekiem, kisiel. Aha. Teraz ostatnio, ale to jest mój substytut coli, bo ja się odzwyczaiłem coli. Nie piłem w ogóle żadnych napojów, żadnych fast foodów.
3: Piłeś niedawno, sam powiedziałeś, że kupiłeś, bo tak z ciekawości i Karolina ci zostawiła. Ja słucham uważnie, więc nie mów, że tak nie pijesz. Bo to,
1: no
3: że
1: nie przesadzajmy, w tym roku to były tak... Dwie mix kole, nie wiem co to takie dziwne, takie mix kola, taka osiedlowa jakaś kola z sklepu osiedlowego. Dwie mix kole i tą kolę, co mi Karolina zostawiła, czy tam dwie to były. Dwie orężady o dwóch smakach, a jedna to była pomarańczowa, a druga czerwona. I to wszystko. I tylko mineralną wodę. I to wszystko, co piłem z tego. A tak piję tak. Mięta, melisa, to przeciwzapalne, jak to się nazywa, szałwia, herbata malinowa, pięć wkładam od razu.
3: Po co ty pijesz tyle ziół tak bez sensu, bo nie rozumiem?
1: No bo lubię, bo przyzwyczaił mi się język do ziół. Tą herbatę na trawienie piję z cukrem i herbatę Air Grey z cukrem piję, ale cukier za mało. Nie, cytryna. Nienawidzę herbaty z cytryną. Jest ohydna. Nie lubię tego.
2: I niezdrowa, podobno.
1: Znaczy, ja nie lubię smaku cytryny w herbacie. Herbata musi być słodka i po prostu mocno herbaciana, nie? Znaczy, na przykład dwie saszetki albo trzy saszetki włożone do kufla, zalane do czubeczka. Ja zawsze robię menisk wypukły i jak woda paruje, bo jest gorąca, to o pół centymetra się obniża i wtedy znaczy, że herbata jest gotowa i pije zimną herbatę.
3: To ja ci powiem, polecam kupić sobie jakąś dobrą herbatę, taką wiesz, liściastą. Kupić sobie to za, nie wiem, grosze, to u nas w sklepie kosztuje z 1,5 euracza, więc nawet jeżeli by to chcieć jakoś ordynarnie przeliczyć, to wyjdzie pewnie z 10 zł. Kupić sobie koszyczek do parzenia herbaty i napić się. No to jak masz, to napisz się dobrej herbaty, a nie jakiejś.
1: Ale nie mam herbaty takiej. No to ale mówię, dobra, zajumam z marketu następnym razem. Dobra,
3: nie kradnij, tylko kup.
2: Nieładnie tam, naprawdę, nieładnie
3: tylko kup porządną herbatę sobie i zobaczysz różnicę, że przez całe życie piłeś jakąś kubkę. Serio. Mm-hmm.
2: A ja polecam odwiedzić po prostu dobry sklep, herbaciarnię i tam w ogóle te herbaty to jest inna liga, nie? Inny...
3: No, tym samym mówię.
2: No, właśnie, inny level.
1: I ale wiesz, tutaj kupisz... was zaskoczę. Młoda kupiła za ponad 500 zł herbat z takiej herbaciarni online, takie on. I jak mi kiedyś zrobiła, ja myślałem, że po prostu pawia puszczę. Takie niedobre to było.
2: Jesteś dziwak.
3: Ty jesteś po prostu dziwak, bo wiesz, jak całe życie pijesz jakieś tam herbata wyborowa z czerwonego pudełka 100 saszetek za 2 złote, no to...
2: Minutka tam za 2,50.
3: No dokładnie. No to ciężko, żeby ci porządnej jakości herbata smakowała, ale jeżeli spróbujesz dobrej herbaty, poza tym ja nie wiem, ale Karolina przypadkiem nie kupowała jakichś herbat owocowych na odchudzanie? Czy coś na ten sens?
1: Nie, to był zestaw herbat w takich pudełkach i tam były na przykład takie płatki róż, takie to było takie zajebiste, bo ona kupę kasy na to wydała. No naprawdę, mówię, 500 albo 700 zł to przyszło w paczce, w takim wielkim kartonie i tam każda była pakowana osobno. To właśnie w to nie i madełko, tylko jak to się nazywa, Boże, to no wiesz, to siteczko, tak, koszyczek, tak. Hmm? Się tam wsypywało do tego i...
3: A przestrzegałeś czasu parzenia tej herbaty?
1: Ona mi tą herbatę zrobiła.
3: No wiesz, jeżeli taką herbatę zostawisz na za długo w wodzie, bo takie herbatki się naprawdę krótko parzy, jak ją zostawisz tam na 10 minut, to ci się zrobi po prostu błoto nie do picia, więc...
1: Nie wiem, ja w każdym razie to wylałem zaraz, bo miałem odruch wymiotny, co mi się rzadko zdarza, bo mnie rzadko co brzydzi, ale po prostu było niedobre, ohydne. Musiałem od razu zagryźć jakąś, nie wiem, co ja wtedy wziąłem, chyba mentosa, czy coś takiego. Sobie wrzuciłem. O, przypomniała mi się jedna rzecz, którą ostatnio tiktaka sobie lubię raz dziennie jednego postać, a czasami dwa nawet. Taki jest niezdrowy rzecz.
3: No nie, no spoko. Polecam dobrą kawę, dobrą herbatę. Na pewno ci się posmakuje. Czytam, że Waligury napisał, że Bzdury to nie jest dom banku. No dobrze, ja może troszkę uprościłem, no ale to też nie jest tak, że... przynajmniej nie wiem, jak jest w Polsce. Powiem, może powiem o tym, jak jest w Irlandii. To wiem, że na przykład złotych. Jest taka sytuacja, kule, że jak tak kupuje ciekawa, się dom się na kredyt w Irlandii, to przez jakiś tam czas jeszcze potrafią przychodzić z banku i sprawdzać tam sytuację w tym domu i w ogóle i całe jakieś tam o pewne remonty. Trzeba się pytać, a niektóre raczej się nie trzeba pytać, bo wiem, że jeżeli się niektóre rzeczy wyremontuje podnosząc jakby wartość domu, to bankowi gra, że tak powiem, ale niektórych rzeczy wiem, że nie można zrobić przed spłaceniem sobie kredytu do końca, więc nie wiem, może nie chcę was też wprowadzać w błąd, bo ja tak troszkę żyję irlandzkimi realiami, no także przepraszam, jeżeli w błąd wprowadziłem. No i Christopher powiedział, że nie odróżniam własności od hipoteki. No dobrze, przyjmijmy, że nie odróżniam i to mówię, ja troszkę po irlandzkie, na irlandzkie warunki opowiadam to, co widzę i to, co czytam czasem i to, co obserwuję pomagając przy jakichś sprawach w banku, więc no tak przynajmniej mi się wydawało, że dom jest twój, jeżeli możesz sobie z nim robić absolutnie wszystko, a nie tylko niektóre rzeczy i niektóre remonty i w ogóle.
1: No czy w Irlandii masz raczej to prawo ziemi masz tam, także nie tak jak u nas, że masz 50
3: centymetrów. Nie. Tutaj nie? Jest w ogóle jeszcze bardziej chora sytuacja, bo to była dość głośna afera, bo się okazało, że jak kupujesz dom, to nie kupujesz ziemi, na której on stoi. I właśnie był jakiś taki głupkowaty przypadek, gdzie właściciel ziemi kazał się ludziom wynieść z domów, które kupili, no bo ziemia była, należała cały czas do niego. Ale wiecie, prawda jest też taka, że to wszystko jest troszkę nielogiczne, bo no ale z drugiej strony, jeżeli osobiście mieszkałem w Bundoranie, gdzie gość postawił potężne osiedle, jedno, drugie, doszło jakieś tam... Wyszły jakieś machloje przy tym wszystkim. Gość wziął naprawdę bardzo drogich adwokatów. Ta sprawa się ciągnęła przez kilka lat i w ciągu tych kilku lat jeszcze na tym zarobił, że na tyle, że mu państwo musiało zapłacić odszkodowanie, mimo że gość tam działał niezgodnie z prawem. Więc podejrzewam, że ten ma rację, kto ma więcej pieniędzy. I tyle.
1: To tak jak u nas. U nas też się zdarza zresztą to, że czasami deweloper czy tam ktoś wybuduje budynek na źle zaznaczonej ziemi na planie zagospodarowania i potem się okazuje, że to jest nie jego ziemia, no i ci zostają wszyscy z ręką w nocy.
3: No to mniej więcej taka sama była sytuacja właśnie z tym, że ludzie kupili domy, ale nie mieli prawa do działek, na których te domy stały. No i to też taka jest głupotka trochę. To raczej się człowiek no, nie rozkminia nad tym, kupujesz dom, no to myślisz, okej, mam tutaj swój kawałek swojego świata, a tu się okazuje, że stuk puk, no i panie, wynoś się z mojej ziemi, bo dom może jest i twój, to sobie go zabierz, ale ziemia jest moja. No, takie to dziwnostki.
2: No, a ja nie mogę tak levela przejść, nie mogę, kurde, taka trudna, najtrudniejszy chyba level w Hotline Miami, po prostu trzeba tutaj, ciągle ginę, no. To wasza wina. Dziękuję Passerati. No Passerati tu pisze, kurde, to radio jest tak ciekawe, że aż że się zasłuchałem i zapomniałem pieniążka wysłać. No Passerati, może cię nikt nie poinformował, ale tu nie ma takiego obowiązku, że co chwilę musisz pieniądze wysyłać, jak słuchasz. To nie jest automat arcade. Ale dziękuję. Ale Passerati,
3: wysyłaj pieniążkę za każdym razem, jak krawiec ginie. Jak właśnie w automacie takim arcade'owym, żeby krawiec mógł jeszcze raz zacząć grać.
2: Nie, no żartuję,
3: taki żarcik nieśmieszny.
1: A ty przypadkiem 3-4 dni temu nie schowałeś samochodu za garażami w Szczecinie? Wiecie, do czego piję?
2: Do czego pijesz?
1: No do tego, co ci opowiadałem o tej sytuacji takiej.
2: A.
1: Po początku, no. Może, bo Passerati taki brzmi, Passerati.
2: Aha, to Passeratiego było, dobra.
1: No, tak, kurde. Może zapamiętał i teraz śledzę donaty, bo nie puściłem farby. Nie? Też mówię, no ja bałem się od tych policjantów, bo klamka była tam ewidentnie za paskiem. Nie? Mówię, no chyba, że mój wzrok z tych tam 100 czy 200 metrów dojrzał źle.
3: Z 200 metrów zobaczyłeś klamkę za paskiem.
2: Etam, to przecież jak Steven Seagal, on widzi takie rzeczy, on ma doświadczenie, więc on od razu zauważa, to on jest jak Liam Neeson przecież, od razu zauważył, że tam gdzieś coś wystaje z 200 metrów.
1: Powiem wam szczerze, moje myślenie było bardzo proste. Gdybym chciał w tamtym miejscu zwiać autem, to właśnie dokładnie w tym miejscu bym to zrobił. Dokładnie w tym miejscu. Znając teren oczywiście, bo tam trzeba znać ten teren. Nie?

0: I tak postanowiłem, mówię, wiesz co, obróciłem się na pięcie, mówię, nie, z psem to nie będę miał szans potem ewentualnie, bo tak bym go rozbroił, to nie było problemu, ale z psem byłem.
1: To znaczy, my nie wątpiliśmy, to nie musiałeś zadawać. My już wiedzieliśmy, że nie byłoby
0: To
1: problemu.
0: znaczy z 200 metrów, on był bardzo
1: Dobra.
0: charakterystyczny, jeśli chodzi o kształt, a słońce świeciło już dosyć nisko i dosyć dobrze widać było po tej grze cieni, jak mu wiatr zawiał i tak ta kurtka taka ciemna mu odskoczyła, był ewidentny kształt albo 19, albo 17 bloka. Więc
1: Aha.
0: on ma bardzo charakterystyczny taki kanciasty kształt. Także to, a ja akurat to jest ten pistolet, z którego strzelam najwięcej na strzelnicy, więc no. Zresztą mam replikę w domu, także do ASG, także nie ma możliwości pomyłki tutaj.
1: No i
0: Może
1: wyskoczyło
0: Paweł?
1: jeszcze z bramy 10 uzbrojonych. Na szczęście Etam miał przy sobie wykałaczkę i pokonał ich wszystkich tą wykałaczką.
0: No, powiem ci, że wykałaczka to jest bardzo niebezpieczne narzędzie.
1: W
0: Oczywiście
1: rękach
0: nie na dziś.
1: Etama, no to dajcie znak. Zabójcza broń.
0: Nie.
1: No, teraz są na YouTubie popularne takie na przykład tutoriale, jak nauczyć się rzucać wykałaczką, no, żeby ona się wbijała. To się tak pstryka. Specjalnie trzeba na palcach ułożyć, pstryknąć i można autentycznie kogoś pstryknąć taką wykałaczką, żeby mu się wbiła tam pod skórę, nie? I coś takiego, to coś do
0: Chciałbym
1: Etama.
0: dodać, że MacGyver
1: 43
0: z
1: złote.
0: zapałki
1: Zaległa
0: robił
1: subskrypcja.
0: Śmigłowiec, więc może Etam nie przesadza z tymi wykałaczkami. Nie,
1: Przepraszam.
0: nie, znaczy
1: Dobra.
0: ja nie mówię o rzucaniu wykałaczką, chociaż oczywiście na YouTube jest nie tylko kusza, ale automatycznie strzelająca kusza z wykałaczek. Jest taka instrukcja i z patyczków od lodów zrobiona. Natomiast ja mówię
1: Po
0: o
1: co ten cały świat
0: trzymaniu. Ja
1: wysuł?
0: wykałaczek używam codziennie, także wiem, co mówię.
1: Ja się zastanawiam, po co teraz cały świat wysyła Ukrainie uzbrojenie, skoro wykałaczki tak łatwo dostają po nas zabójcza broń. Nie no, żartuję, żarciki takie. Słuchajcie, ja dziękuję wam bardzo za możliwość pogadania. Kończę, bo Jagódka już naprawdę się obudziła i zaraz będzie tutaj krzyka. Po co?
0: Dobra, fajnie, że zadzwoniłeś, Leniuk. Dawno nie gadaliśmy.
1: No,
0: No.
1: cała przyjemność
0: On
1: po
0: nie
1: mojej
0: znaczy,
1: stronie.
0: nie
1: Ja nie
0: zadzwoniłeś, tylko cię za
1: zadzwoniłem.
0: ucho tutaj właściwie przyciągnęliśmy, więc odwołuję podziękowania.
1: No to jak odwołujesz, to ja nie mówię, że cała przyjemność po mojej stronie. Nie no, żarty żartami. No nie ma możliwości tak za bardzo. Ja nawet nie wiedziałem, że jest jakaś audycja, bo dopiero co małą nakarmiłem, no i się rzuciła, że ona chce iść tak spać, no to ją wziąłem na ramiona sobie, myślę, a zadzwonię do Etama, zapytam o tą audycję, a tu się okazało, że wy coś nagrywacie, a teraz słyszycie Jagódki pobudkę, także ja się z wami
0: To
1: żegnam.
0: idź tam karmić piersią, jak to masz w zwyczaju. Jakbyś
1: No.
0: jechał do
1: Trzymaj się.
0: Polski, to o czym mówiliśmy, tą kwotę, którą bierzesz na 2 tygodnie, to pomnóż przez dwa, bo każda
1: Etam,
0: dostawa
1: ja
0: jest
1: właśnie
0: droższa
1: z
0: od reszty.
1: Polski wróciłem.
0: Aha, no to wiesz, o co chodzi.
1: Po 3 tygodniach jeszcze nie doszedłem do siebie. Trzymajcie się
0: No,
1: zdrowo i do
0: hej,
1: usłyszenia.
0: trzymaj się, cześć. A tymczasem Teraz.
1: no tak się podpisał jeleń, ale to ja uważam, że nie jest z niego wcale taki jeleń, że wpłacił 43 zł na radio, pisze tu zaległa subskrypcja, czyli nie słucha na krzywy ryj. To jest właśnie taka, tworzy się grupa niesłuchających na krzywy ryj. To biedny dzidek zapoczątkował, bardzo to podkreślał, że nie słucha na krzywy ryj. I teraz właśnie rośnie liczba tych takich właśnie delikwentów. Dziękuję bardzo, Jeleniu.
0: No, a to
1: No.
0: jest bardzo ważne, wiesz, te 40 parę złotych, bo te 100, co dostałeś, to już jutro będzie warte tylko tam 60 coś, tak jak musisz dorzucić te 40, bo nie, no ja robię zakupy, jak mówię, no byłem wiedzący, przyznaję się, 2 razy ostatnio, ale robię u siebie na dole, nie, na sklepie i tak widzę po prostu, bo są pewne produkty, które kupuję tylko ja, bo widzę po prostu, że jest jednego dnia 4, potem jest 3, potem jak wziąłem 2, to już jest 1 i kończy się jak gdyby ten rządek tego konkretnego na przykład kefiru, który lubię owocowego. I przychodzi następna dostawa i on już nie kosztuje 1,90 zł, a 2,45 zł, czyli podrożał ponad 25%, nie? Dzisiaj, nie, wczoraj byłem, kupiłem, był taki jeden jogurt Danona, który kosztował 2,07 dokładnie. Kurde, teraz przyszedł prawie za 3, jak ja wszystkie już wykupiłem.

0: Pewnie. No jestem wkurzony normalnie. No 3 złote, kurczę, za tanie. Przecież to wypijam dwa od razu, takie wypijam. Półlitrowe, nie? Od razu biorę sobie do kufla, wlewam tam troszkę wody ciepłej, żeby nie takie zimne było i chlapnie. Teraz muszę zapłacić, płaciłem, kurde, 4 złote tam, tam 14 groszy, a teraz muszę zapłacić 6 złotych za to, no. To jest po prostu strasznie dołujące, no. No jeszcze mam jedyny chleb, który poniżej 5 złotych jest. Nie liczę bagietki krojonej, bo ta bagietka jest taka, że to zjesz od razu za jednym razem całą. Ale jedyny chleb taki żytniopszenny, mieszanka, która jest taka w miarę, że tam możesz na 2-3 dni ci starczy, nie? No to jest jedyny za tam 4, tam po 90, nie? Ale już czekam z niepokojem, bo kupiłem ostatnią sztukę, jak byłem wczoraj. I czekam z niepokojem, co się stanie teraz. Jak teraz przyjdzie, będzie kosztował 5,50, to się wkurza naprawdę.
1: No, dobra, ale tam. Dobra, dobrze. Dobrze.
0: A no. Pomyśl, że prawdziwa inflacja jest przed nami. Bo ja wam ostatnio źle powiedziałem. Nie jak się pojawi bank o 1000 zł, tylko jak wycofają grosz, 2 grosze i 5 groszy. To jest oznaka, że inflacja i hiper wystartuje. Będziecie kupowali od razu, jak dostaniecie pensję na początku miesiąca, bo pod koniec będzie warta połowę tego, co była na początku. To wam mówię ja. No i to będzie tyle. Weźcie to sobie do serca, zanotujcie, bo więcej nie będę powtarzał, jak to mówił ten René z Antoise. Alo, alo. Dobra, trzymajcie się. No. Chyba chcę, żebym jeszcze posiedział, bo czuję, że będą donaty fajne. Nie wiem, mam takie przeczucie, jak z tymi policjantami.
1: Wiesz co, niekoniecznie, bo trochę już będę kończył, wiesz, więc
0: żegnamy się. To już twoja decyzja.
1: No. Dobra, to trzymaj się. Dzięki za to.
0: Na razie, hej.
1: Powiem wam ciekawą historię. Poszedłem wczoraj do sklepu i myślę, o, zjem sobie bułkę. Patrzę, są bułki. I idę, zapakowałem tą bułkę do takiego papierowego opakowania, do którego wkłada się bułki. I myślę, o, zjem sobie bułkę, dobra bułka. Ale potem idę, patrzę, a to nie jest ta bułka, co ja chciałem. Omyłkowo wziąłem inną bułkę. To więc wyciągnąłem tą bułkę z tego opakowania, odłożyłem, myślę sobie, o, może nie powinienem odkładać, bo już macana. Ale co tam, odłożyłem i wziąłem tą bułkę, co chciałem. Potem poszedłem do domu, przekroiłem tą bułkę na pół, posmarowałem masłem, ale takim prawdziwym masłem, bo ja to nie lubię tej delmy całej tej, i posypałem sobie solą i jem tą bułkę i tak mi w zębie zgrzytnęło i patrzę, a to o ziarenko soli mi się ząb połamał. Myślę sobie, o, to teraz fajnie, będę miał zęba połamanego. I przestałem jeść tą bułkę i wyrzuciłem ją do kosza. I to jest taka historia ciekawa, chciałem wam właśnie opowiedzieć. O, ja bym mógł 2 godziny jeszcze o tej bułce opowiadać. Fascynująca historia, krawiec. No wiem właśnie, no. Tak. A na czacie się pojawił rozpustny basior. Pisze, szczęść Boże, panie redaktorze. Ja myślę, że to basior to może być ten jeleń, bo samiec jelenia to jest chyba basior właśnie, tak? Basior. Piękne męskie imię, basior. To jeszcze rozpustny basior. No, to pewnie już pokrył wszystkie łanie w okolicy. Nie ma co notować, jeszcze 1000 razy powtórzy, pisze. To brzmi jak pasta o etamie. No. Będę się powoli żegnał, bo to już tak jakoś znużony jestem, nie wiem czemu. Może tymi historiami właśnie różnymi, takimi o bułce, o musztardzie. No. Popatrzcie, zawsze tak jest jakiś temat, nie? I zadzwoni Etam i tak już powoli zmienia temat i zawsze się kończy na tej bułce, na tym jajku, na tej szmacie do podłogi, na tej gąbeczce tam do zmywania. Etam jest mistrzem w takim odwracaniu tematu. A w to, żeby tam akurat, że pokonałby za pomocą wykałaczki 10 uzbrojonych gangsterów, to ja w to wierzę akurat. Etam to jest taki Etam Neeson. Nie wiem, kim jesteś, ale znajdę cię. Przeszedłem specjalne szkolenie walki wykałaczką. I jeśli nie spełnisz moich warunków, wiedz, że znajdę cię. Uruchomię mój telefon z demobilu Duji, który ma specjalne rosyjskie oprogramowanie hakerskie i znajdę cię po IP i zabiję cię za pomocą wykałaczki. No, Etam Neeson. No, żegnał się chyba trochę inaczej. Pisze Etamie. Widzisz, ty chcesz iść do klasztoru, a nawet nie wiesz, przez jakie rzecz się pisze żegnał. Myślę, że Etamowi się po prostu skojarzyło ze słowem żygał przez RZ pisanym i dlatego tak pisze żegnał przez RZ. Będę się powoli żegnał. No właśnie. No, Etam ma wybitnie ekscytujące życie. No, ja też mam mniej więcej tak ekscytujące trochę. To jest ateistyczne żegnanie.
2: Paseratki. 10 zł. Panie Etamie, niech pan na swoim kanale zrobi audycję na żywo zaraz potem, jak krawiec skończy, bo bardzo ciekawie pan opowiada.
1: O, czyli Paserati, no jednak są też, no to nie jest tajemnica, że Etam ma swoich fanów też. Ja przyznam, że Etama audycje są takie unikalne w pewnym sensie, to znaczy można się przy nich zrelaksować, można się położyć, wywalić sobie jaja, nie, na łóżeczku, zamknąć oczy i słuchać tego monotonnego monologu o musztardzie, o jajeczku i to jest takie usypiające, to jest trochę jak bajka na dobranoc, taka bajka dla dorosłych, nie, dzieciom, no tam, nie wiem, Leniuch opowiada Jagódce bajkę o krasnoludku, który znalazł pieniążek w lesie, coś tam, a dorośli sobie włączają taką dobranockę i to jak ktoś cierpi na bezsenność, to jest lepsze niż leki na bezsenność, bo po co się truć, można sobie włączyć Etama na przykład i będziecie tak odpływać, nie, i słuchać, no, i słuchać jego opowieści. Ja potem otwieram tą reklamówkę, patrzę, a tam się zalęgły robaki. No to myślę sobie... Tylko potem wam się dziwne rzeczy mogą śnić. Jakieś takie właśnie... No, ja myślę, że Etam mógłby pokonać 10 uzbrojonych gangsterów nie za pomocą wykałaczki, no to powiedzmy, że to jest przesadzone trochę, a za pomocą reklamówki z Biedronki to już prędzej. Jednego by tą reklamówką udusił, w ogóle by się założyłby sobie tą reklamówkę na buty, żeby nie robić hałasu na przykład, taki sposób na ciche chodzenie Etama. Zaszedłby jednego od tyłu, zdjąłby szybko tą reklamówkę, udusił go tą reklamówką, potem spuścił się na linię za pomocą tej reklamówki, przełożył przez linę, spuścił się gdzieś tam na dół, spadł na drugiego. Potem by zrobił taką procę Dawida z tej reklamówki. I kamieniem tam. Nie ma kolejnego, już trzech. No i wiecie, potem by nadmuchał tą reklamówkę i zrobił i inni by usłyszeli ten dźwięk i pobiegliby tam, a już Etam tam zaczajony z drugiej strony gdzieś i znowu. Słuchajcie, reklamówką można zrobić wszystko. To jest jedno z najbardziej przydatnych urządzeń do zabijania. Narzędzi do zabijania. Reklamówka. Taki reklamówkowy James Bond. Swoją drogą muszę sobie w końcu zobaczyć tego Bonda, nadrobić ostatniego Bonda. Nie czas umierać. spersonalizuj płatności za pomocą nowych naklejek. Ja pierdolę wszędzie jakieś naklejki, ściągnij penisa na komórkę, zainstaluj naklejkę, emotikonka. Wszędzie coś proponują, takie gówna. Co, ja jestem małe dziecko? Nie wiem, jak pani się mnie, ciągle się mnie pani w sklepie pyta, zbiera pan naklejki? A ja to kiedyś mówię, no ja nie mam 5 lat, żeby zbierać naklejki. Co to za czasy, gdzie dorośli zbierają naklejki? Jakieś zdziecinnienie cywilizacyjne. Ale mnie dzisiaj tutaj dofinansowaliście, no, się nie spodziewałem, myślałem, że nic nie wpadnie, a to takie dzisiaj prezenty, rozumiem, że to na poczet tego dnia dziecka. No, w sumie wielu z nas jest troszeczkę zdziecinniałych. Jak się nazywa pan prowadzący? Nazywam się Ambroży Kleks, bardzo mi przyjemnie. Nie, tak naprawdę to Krawiec. Krawiec. Słaby ten nowy Bond, odradzam Krawiec. No tak też jakoś tak po trailerach, po urywkach. No, nie zachwyciło mnie, taki jakiś, wiecie, taki... On chyba na końcu umarł w ogóle, proszę za spoiler, ale Bond zginął w końcu? Przecież Bond jest nieśmiertelny. No, w ogóle nie wszystkim przypadły do gustu chyba te nowe Bondy. Niektórzy uważają, że Bond to powinien być taki trochę naiwny, taki trochę kiczowaty, dużo gadżetów i tak dalej, a ten taki poważny, nie? Ale według mnie Daniel Craig to najlepszy Bond. Mi akurat, ja lubię uwspółcześnione wersje różnych filmów i no, podoba mi się współczesny Bond. Nie chciałbym wracać do starych Bondów. Starych Bondy niech sobie zostaną, niech zostaną kultowymi filmami w naszej pamięci, ale zawsze trzeba próbować coś nowego wykrzesać. Bardzo fajna i ciekawa audycja, panie Ambroży Krawiec, pisze rozpustny Basior. No cieszę się, że ci Nocne Radyjko przypadło do gustu. Jak się domyślam, jesteś nowym nocnikiem tutaj. Witamy na pokładzie. No, standardowa, luźnogadkowa audycja. Spróbuj sobie poszperać. Może coś znajdziesz na przykład jeszcze, co ci się bardziej spodoba. Dla mnie Bondy z murem najlepsze były, twierdzi Furiat. Znaczy, takie ma upodobania. A Sean Connery wam się podobał? Według niektórych to Sean Connery był najlepszym Bondem. Proszę państwa. Roger Moore grał też Świętego w takim innym serialu, nie? Roger Moore, fajny aktor, fajny aktor. A dla mnie obecny aktor, co gra Bonda, to słaby, taki niechluj i mało dżentelmeński. A właśnie dla mnie on jest, ma coś sobie z dżentelmena, te sceny, w której ktoś do niego strzela, a on tak bez mrugnięcia okiem, tak nie pokazuje emocji, o to mi chodzi, nie? I tylko się pojawiają dziury po kulach, na kuloodpornej szybie. Znaczy nie dziury, tylko pęknięcia, ale on wie, że to jest kuloodporna szyba i nawet mu powieka nie mrugnie. To takie jakby cechy dżentelmena trochę, nie? Ale no też chodzi w garniturze, tam poprawia sobie krawat, jest taki stonowany, chłodny. No, według mnie są świetne sceny akcji w tych Bondach, jak on się ściga z tym parkurowcem i go tam gania po budowie, nie? To jest w ogóle jakiś murzyński mistrz parkuru, tak gościnnie wystąpił. No, Bond nie zna się tak dobrze na parkurze, więc po swojemu tam ściga tamtego murzyna. A murzyn tam fika, salta robi, przeskakuje z dachu na dach, a Bond musi tam no jakoś go dogonić po swojemu. Bardzo mi się podobała ta scena pościgu.
2: 5 złotych. Na jogurt i bułkę.
1: Na jogurt i bułkę. Przyznam ci, Andrzeju, dziękuję bardzo. Wszystkie Andrzeje to fajne chłopaki. Nie jadam takich rzeczy za bardzo. Jogurt z bułką. Wiem, że wiele osób tak jada sobie, nie? Na śniadanko właśnie. Jogurt, bułka, sucha. Jest to takie fajne połączenie, a ja chyba nie za bardzo w takich rzeczach gustuję. Ale może się przekonam, spróbuję za twoją radą. Dzięki. No, także dla mnie Daniel Craig jak najbardziej. No, ten ostatni Bond jest taki trochę znowu bardziej gadżeciarski. Tak starano się odejść od tych gadżetów, żeby taki poważniejszy był ten Bond, ale tutaj znowu ma ten swój niesamowity samochód, który ma kuloodporne szyby, który ma działka zamontowane w lampach, tam się lampy otwierają i dwa minigany, nie? I on tam robi wiraże na asfalcie i strzela. No... Ale bardzo mi się podobał Skyfall i Quantum Solace. Dobre były filmy. Tych Bondów to było co niemiara. To chyba taka jedna z najdłużej kontynuowanych serii, nie? Jeśli mówimy o popularnych filmach, takich, którymi się potem cały świat zachwyca, to tych przecież ci Bondowie to się zmieniali. Wielu aktorów grało Bonda, przynajmniej tam, nie wiem, z pięciu różnych, nie? Moore, Connery, taki jeszcze inny aktor był o innej zupełnie urodzie. No, jest to klasa, jest to ikona, jest to bohater, którego zna cały świat. Chociaż może te nasze przypuszczenia, że jakiś bohaterów zna cały świat, są mylne i pod jakimiś tam szerokościami geograficznymi ktoś nie wie, kto to jest Myszka Miki, nie? Albo Conan Barbarzyńca, albo Superman. Moglibyśmy się zdziwić, na przykład w krajach islamskich, nie? Mogą nie znać takich bohaterów. Nam się wydaje, że cały świat zna Schwarzeneggera. Krawiec fonetycznie Craig. Aha, ja myślałem, że Craig. To dziękuję bardzo za poprawienie. Craig, muszę zapamiętać. Daniel Craig. Na początku bardzo się nie spodobał ten Daniel Craig. A widzisz, ty też źle napisałeś. Bo ty napisałeś fonetycznie. Co za mojskie drogi, mat. Żarciki tutaj. Nie spodobał się bardzo ten aktor i twierdzono, wiele osób twierdziło, że wyglądem przypomina Putina. On jest taki trochę putinowaty. Trzeba się było do niego przyzwyczaić, nie? Trzeba się było do niego przyzwyczaić przez chwilę. Ale mi jak najbardziej przypasował. W ogóle może jestem mało wybredny po prostu, a może ludzie za bardzo marudzą, bo widzę, że ludziom to się nic nie podoba i wszystko ludzi denerwuje, wszystkich oskarżają, wszystko się nakradł, a to oszuści, a to gówno takie, a to się oglądać nie da. I tak cały czas takie opinie tylko, nie? Nie wiem, czy to Polacy takie marudy są po prostu. Chyba tak. Myślę, że Polak to maruda jest. A mi się podoba wszystko. Może się starzeje. Tak ponoć jest, że jak się człowiek starzeje, to wszystko mu się zaczyna podobać i wszystko mu odpowiada. Im starszy jestem, tym bardziej wszystko lubię. Jak to śpiewał Szmalec. Może nie mam jakichś wielkich oczekiwań po prostu. W komentarzach też KGB Rut. KGB Rut zarzucił, że pieprzymy tu farmazony. Zdenerwował się, bo on jest z branży wędliniarskiej. Bierut chyba gdzieś tam pracuje w jakiejś fabryce, jakieś kurczaki morduje, coś takiego. I temat wędlin, mięs jest mu bardzo bliski i bardzo go obrusza, jak ktoś gada głupoty jego zdaniem i tu zarzucił, że właśnie które wędliny nie spełniają norm i skąd ta informacja, że Polska sprowadza większość mięsa. Jak zwykle bzdury, brak słów, nawet szkoda komentarza, ale nie mogłem się powstrzymać. Mogłeś, czemu nie mogłeś? Ale dobrze, już tłumaczę, no, te obiekcje Sanepidu, czy jakiejś tam innej instytucji, która kontrolowała te wędliny w Polsce, w różnych sklepach, to...
2: Maserati, 5 zł. Tam dziś już chyba nie wróci na antenę. Ave mordo, na wieki wieków elo.
1: Na wieki wieków elo. Elohim. Elo, to właśnie tak wszyscy myślą, że Bóg to się nazywał Elohim, a on tak się, to było takie rozwinięcie elo, elo, jestem elo. Źle go zrozumieli właśnie i dodali tam him, czyli on, czyli elo, on, no ale jakie to nieważne, już głupoty gadam. No Ave mordo, też wznoszę tutaj rękę do ciebie w rzymskim pozdrowieniu. Zamawiając 5 piw, no Etam może wróci. Ja już się autentycznie za moment zwijam i może Etam posłucha waszych namów. Pan Ambroży Krawiec posługuje się piękną angielszczyzną. Widać, że spędził dużo czasu poza granicami ojczyzny. No nieszczególnie piękną, no właśnie mój angielski jest bardzo kiepski i akcent i wszystko. Domyślam się, że to taka ironia być może trochę. No, trochę spędziłem, ale właśnie kiepsko znałem język i to się bardzo mści. Jak chcecie jechać za granicę, to koniecznie musicie się języka dobrze nauczyć. Dobrze, a nie tak, żeby tylko sobie tam zamówić jedzenie, przywitać się, zapytać, co ja mieć zrobić tutaj. To słabo się sprawdza. Potem i się kiepsko czujecie po prostu, nie? Tak, jak czuć tą barierę językową. Więc nie popełniajcie tych błędów, co ja. No pewnie, jak krawiec kończy to o świcie. Nie, już właśnie tak się zbieram. Szukam takiego momentu, żeby właśnie powiedzieć elo. No, serio, bardzo się cieszę z dzisiejszych donatów, bo tak jak mówiłem, nie narzekam na brak gotówki obecnie, a dzisiaj trochę tutaj doładowaliście bateryjki, więc sobie tam popłacę rachuneczki, a żyję takim człowiekiem, żyję życiem człowieka poczciwego. Polega to na tym, że jak sobie popłacę rachunki i kupię coś do żarcia, to jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, po prostu, nie? Cieszę się małymi rzeczami, co nie jest takie złe, dobrze się cieszyć małymi rzeczami. A co do tych wędlin, no bo jeszcze właśnie tak nie dokończyłem, te obiekcje i zarzucenie, że i zarzut, że 80% wędlin nie spełnia wymogów, to dotyczyło też produkcji tych wędlin, sposób, w jaki są produkowane, że to są takie sposoby, które niekoniecznie są zgodne z pewnymi normami, które tam wytycza Unia Europejska nam i tak dalej. O to chodziło w tym artykule. Skąd ta informacja? No nie pamiętam, no czytam na portalach przeróżnych, tak? Mam powiedzmy z 10 portali popularnych, na które zaglądam, 2-3 serwisy takie bardziej niezależne i stamtąd biorę informacje. No nie pamiętam, nie potrafię teraz przytoczyć. No w każdym razie to, no, a o sprowadzaniu to nie wiem, kto mówił. Chyba nie ja na pewno, bo po prostu nie mam wiedzy na ten temat, czy się sprowadza, czy się nie sprowadza, więc to ktoś inny. Nie mogę też brać odpowiedzialności za wszystkich. No, no cóż, no, no, no. To nie jest radio eksperckie, to nie jest radio edukacyjne, to nie jest radio poważne nawet. To jest radio, gdzie każdy coś tam gada, co gdzieś usłyszał, coś gdzieś przeczytał, no i tak sobie rozmawiamy. No zawsze dobrze, Bierut, że cię mamy i możesz tu sprostować, że coś tu się nie zgadza. I tyle, no. Zamojskie Drogi twierdzi, że dobrze się na początku nauczyć wyzwisk i przekleństw, jak się uczy języka, a potem dopiero reszta. Żyjesz jak 90% Polaków, pisze Andrzej. No tak, pewnie tak. Może nie 90, ale no, spora jest część ludzi, którzy tak żyją od pierwszego do pierwszego. No, strasznie mi szkoda w ogóle ludzi, którym podupadły interesy, na które długo pracowali, bo to jednak kawał życia ktoś poświęca, a teraz takie trudne czasy, nie? I niektórzy się załamują od tego. Albo tych, którzy no, byli biedni, a będą jeszcze biedniejsi, albo już zbiednieli i gorzej im się o wiele jeszcze żyje. spali gdzieś tam o level niżej ze względu na te wszystkie podwyżki, drożyznę. Ciężkie czasy, ojczyzna, drożyzna. No ale musimy sobie jakoś radzić. Zawsze trzeba szukać plusów jakiejś sytuacji. Może będziemy mniej żywności marnować, bo Polacy, gdzieś kiedyś czytałem też, że Polacy są w tym niechlubnym rankingu, jeśli chodzi o marnowanie żywności, bardzo wysoko, tak, że bardzo dużo żywności marnujemy po prostu. Robimy sobie zakupy na zapas, potem nie zjemy, zepsuje się, dużo do śmietnika idzie. I na swoim przykładzie stwierdzam, że chyba coś w tym jest, no bo jeśli jestem jakimś tam reprezentantem, nie reprezentantem, tylko jakoś tam wpisuję się po prostu w to społeczeństwo i działam na podobnych zasadach co wielu ludzi, no to tak, no to ja marnuję dużo faktycznie i to do tego będąc niezamożny mocno, nie? No to nie jest dobre, ma takie marnowanie. No ale cóż, no to też z lenistwa, bo niemarnowanie żywności, no to się sprowadza do tego, że robimy zakupy częściej, a mniejsze. A tak z lenistwa robi się te zakupy większe, żeby nie trzeba było do sklepu znowu biec i tak kupujemy to żarcie, marnujemy. Też myślę, że dzisiaj łatwo znaleźć informacje na każdy temat, także na taki temat, jak coś zrobić z tego, co nam zostało, nie? Jak spożytkować po prostu dobrze jedzenie. Może przestaniemy się obżerać chlebem, bo obżeranie się chlebem no, nie jest podobno zdrowe za bardzo. Może się przestawimy na ryż, na miskę ryżu. Miska ryżu dla każdego. Ciekawe, co wyjdzie z tym dochodem gwarantowanym. No, dziwny trochę eksperyment, nie? Że gdzieś tam na Mazurach chyba będą właśnie dawali eksperymentalnie ten dochód gwarantowany ludziom i jednocześnie badali tych ludzi, co z tego wyszło. No, nie mam tu jakichś zbyt optymistycznych przewidywań co do tego eksperymentu, no bo ludzie, no co, no przeznaczą te pieniądze, jeden to przejara, drugi to przepije, trzeci kupi dziecku piłkę, i co tu badać, nie wiem, rozejdą się te pieniądze. No i ludzie, raczej nie będzie ich to pchało jakoś do przodu w żaden sposób, no bo niby dlaczego miałoby. No jest takie marnowanie pieniędzy trochę, no. Sam się zastanawiam, czy wziąłbym takie pieniądze. Mam wstręt od brania czegoś od państwa. Nigdy nie brałem żadnego zasiłku. W tej chwili to w ogóle mam jak najdalej od państwa. Jak słyszę państwo, to uciekam. Nie, nie chcę nic. Nie, dziękuję. Proszę nie dzwonić, ja zadzwonię. I tak dalej. Po prostu brzydzę się. Więc nie wiem, czy bym się przełamał ten wstręt i coś wziął od państwa, jakiekolwiek pieniądze. Jeszcze tak czując, że ani mi się to nie należy za bardzo, że ktoś inny może bardziej tego potrzebować, że jest to marnowanie kasy, że kraj jest zadłużony, to bym się źle z tym czuł. Nie mógłbym w lustro chyba popatrzeć, jakbym brał takie jakieś dochody gwarantowane. I czuję, że to do niczego dobrego nie prowadzi też, no bo takie rozpuszczenie społeczeństwa, nie? I zwiększenie jeszcze tej roszczeniowości, że komuś się należy coś, że i takie przyzwyczajanie do tego, że państwo się tobą zaopiekuje, związanie człowieka z państwem. Jak bierzesz pieniądze, to posłuszny jeszcze bądź, nie? I głosuj, na kogo trzeba. To taka obrzydliwość trochę, ten dochód gwarantowany. Poza tym uważam, że na takie coś to może sobie pozwolić kraj, który stać na takie luksusy, który sobie zapracował, się wzbogacił i można to jakoś spożytkować. No to jeszcze. Ale kraj na dorobku, który przeżywa jeszcze kryzys, spory i znowu rozdawać, tak? No ale tak jak mówiliśmy, dla obecnej władzy to jest jedyne wyjście, żeby jakoś zdobyć głosy znowu, nie? I zostać przy władzy, żeby ich nikt przypadkiem nie rozliczył za wszystkie ich afery. Żadna partia nie miała tyle afer, co PiS na koncie. A to, co wiemy, to może być i tak wierzchołek góry lodowej, no ale ludzie zagłosują, jak im się rozda pieniądze. Czyjeś. Zabierze się jednemu i da drugiemu. Znowu przedsiębiorca. Znowu abonament podrożał o 10% telewizyjny. No, i tak tu podwyżkę dadzą, tu podwyżkę, tu ZUS, tu abonament, żeby uzbierać na to, bo jak zwykle osoby przedsiębiorcze, te, którym się coś jeszcze chce, zostaną znowu zgnojone i przyjdzie do nich ten państwowy Janosik i im zabierze, bo innym się bardziej należy. Przedsiębiorca to jest śmieć. Już samo to, że rząd mówi o takich ludziach prywaciarze, to mi dało do myślenia już dawno temu. Prywaciarze, oni są jedną nogą w PRL-u jeszcze, to są kryptokomuchy. Kryptokomuchy. A dotacje i donaty. No, dotacje wziąłem kiedyś, no tak, przyznałem się wam, otworzyłem się tu przed wami, wziąłem dotacje. Dziś już bym nie bawił się w żadne unijne dofinansowania. No cóż, grzechy młodości, no. Nie jestem z tego dumny. A donaty, no to od ludzi się absolutnie nie brzydzę brać, cieszę się, jestem wdzięczny, traktuję to jako bardzo miły gest z waszej strony i w jakiś tam sposób pozwala mi to funkcjonować. Uważam, że jest to bardziej zdrowe od ludzi. Też crowdfunding, jak najbardziej, ale państwo rozdające pieniądze to jest jakaś obrzydliwość dla mnie. Miałem dzisiaj robić audycję o dniu Amigi zamiast Czektula, ale w sumie dobrze CSGO sobie pooglądam. Ojejku, no to widzicie, no wpierniczyłem się na antenę. Gumball, a jakbym teraz się rozłączył, bo właśnie taki miałem zamiar, już od dłuższego czasu się tu żegnam, pożegnać się nie mogę, to byś jeszcze wszedł na antenę na przykład o 22? Czy już nie bardzo, czy ci się odechciało? No, Gumball to jest taki, wiecie, cwaniaczek z bombą w nosie tutaj, bo on często deklaruje, o, miałem dziś robić audycję, a zawsze jak ja nadaję akurat, to on przychodzi i, no, miałem robić audycję, no, co prawda już nic nie prowadziłem 4 miesiące, ale dziś akurat miałem, a tu proszę, no krawiec akurat, dobrze, to ja innym razem zrobię. No, coś ściemnia ten Gumball nasz, no, coś tu podkapca. A ja pracowałem u takich przedsiębiorców i traktowali mnie jak śmiecia i teraz mi ich nie żal, że im się do dupy dobierają. Znaczy, im przedsiębiorcy się do dupy państwo dobiera tutaj od dawien dawna. No, przedsiębiorca to jest parias w ogóle w tym kraju. Żaden porządny, tak jak to w Janosiku było, żaden porządny człowiek czytać i pisać nie potrafi. To nasz rząd ma takie przeświadczenie, że żaden porządny, uczciwy człowiek nie jest przedsiębiorcą. Tylko siedzi w domu i ogląda TVP. Gumball tu pisze, no, dlaczego panu zawsze się chce wtedy, kiedy mnie się chce? Panie, kurde, to właśnie panu się zawsze chce wtedy, kiedy mnie się chce, no. Pan jesteś menda i kłamczuch, bo pan wcale żeś nie chciał nadawać kurde, tylko pan tak gadasz, żeby mnie na złość zrobić, żeby pokazać, że o, pan wielki kurde nadający jesteś, o. Tak, ale mu powiedziałem, nie? Dobra, tak czy owak się zawijam. Śledźcie, co tam się w internecie dzieje. Może się zjawi Gumball jeszcze dzisiaj, jak mu coś do głowy strzeli. Może Etam wejdzie na kanał. Różne rzeczy się mogą dziać. Kanał Etama to pogadanki Etama, a Nocne Radio to znacie, więc sprawdzajcie co jakiś czas sobie, czy coś jest tu albo tu. A ja już się zawijam, może muszę coś przekąsić, kurde, bo normalnie usycham z głodu. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że za słuchanie, za telefony fajne, ciekawe, za donejciki miłe sercu memu i do usłyszenia, może się niebawem znowu pojawię. Bye-bye.

0: I witamy serdecznie w nocnym Marku, jak w każdy poniedziałek o 21:00. Krawiec i Potrzeba, żyjesz tam jeszcze? Jesteś?
1: Jak mnie walnęło w uszy, jak zacząłeś, kurde, dałem sobie trochę głośniej, akurat żeby w międzyczasie otworzyć sobie pomoc naukową, ale tak, jesteśmy dzisiaj z wami, moi drodzy, poniedziałek 9 marca 2020 roku, nie daliśmy się zabić. No, także witamy was wszystkich bardzo serdecznie na YouTubie, na Nocnym Radiu. Pozdrawiamy wszystkich naszych sponsorów, donatorów i wszystkich was, którzy nas polecacie, udostępniacie, gdzie bądź i polecacie Nocne Radio swoim znajomym, to też się bardzo chwali. Jesteśmy i my.
0: I dawajcie tam łapeczki w górę i komentarze piszcie, bo to nas zachęca trochę, a jak tego nie ma, to nam odbiera siły, energię i wszystko gorzej niż ten koronawirus. A ja sobie chciałem kupić maseczkę, wyobraź sobie, poszedłem do apteki i się dowiedziałem, że nie było, nie ma i nie wiadomo, czy będą, bo w hurtowni nie ma w ogóle, czyli powykupowali ktoś, spekulanci. To ja w ramach tej nowej specustawy to bym tam dał coś o spekulantach, że trzeba zamykać spekulanta. No, przedsiębiorcom się tam dostało po dupsku, trzęsą dupą ostro, przedsiębiorcy, myślę. O tym możemy chwilę też pogadać, no bo to jest w zasadzie taka ustawa bardzo w stylu PiSu. W zasadzie niczego innego nie można się było od PiSu spodziewać, czyli tego, że nie można się było spodziewać niczego innego niż właśnie nałożenia na przedsiębiorców różnych obostrzeń, nakazów, tego, że mają z własnej kieszeni płacić pensje nawet w czasie tej kwarantanny, jak ktoś siedzi w domu, tak jak na chorobowym, nie? Ma płacić przedsiębiorca. Mało tego, rząd może przedsiębiorcy nakazywać różne rzeczy, nie sprecyzowali co, więc chyba wszystko może nakazywać. Co na przykład?
1: A teraz proszę rozpiąć spodnie i powoli zdjąć.
0: I się odwrócić.
1: Rozchylić pośladki i głośno kaszlnąć. Kurde, to może powinniśmy się zatrudnić jako urzędnicy. To znaczy, wiesz, no z jednej strony, no to znaczy tak, no ta ustawa oczywiście, po pierwsze tak, rozmawialiśmy o niej już tydzień temu, także dzisiaj będziemy o tym rozmawiali krócej. Swoje zdanie zasadniczo podtrzymuję, że jest ona potrzebna, bo choćby dzisiaj mieliśmy taką sytuację, że babka, która była poddana kwarantannie, uciekła ze szpitala. I wiesz, no i tutaj jest właśnie ten problem, że w sytuacji zagrożenia, w stanie wyjątkowym, no to wówczas mamy tak, trochę zaczynamy żonglować sobie taką tą wolnością, no i w imię wolności powinniśmy tę babkę puścić sobie samopas, żeby poszła do marketu, do jakiegoś centrum handlowego, do kościoła potem na jakiś koncert. No i to jest taka wolność, którą się na przykład Włochy teraz zakrztusiły, bo we Włoszech tylko w ciągu ostatniej doby było prawie 2000 chorych osób, już jest 9172 oraz 97 osób zmarło. Natomiast wyzdrowiałych przybyło zaledwie 102 osoby, czyli 18 razy mniej niż zakażonych.
0: Tutaj komentarz był na czacie, że niecenzuralne trzyliterowe słowo widać na H, takie, że właśnie...
1: Honor?
0: No, ale to się dziwię, bo to nie jest żaden na H, tylko to jest pan Jacek Kurski. No dobra, zapomniałem planszę włączyć, był czarny ekran. No ciągle ostatnio zapominam, nie wiem, co się ze mną dzieje. Przepraszam urażonych, bo no jednak tak Kurski jako Stańczyk, tak potem się trochę tak ugryzłem, nie w język, tylko w rękę, którą robiłem, tą grafikę się ugryzłem aż, ale już za późno było, żeby to zmienić. Ale czapka pasuje. No mówcie, że czapka nie pasuje. No
1: to bardziej jako taka marionetka by tutaj pasował, natomiast ty źle wymawiasz jego nazwisko, bo to nie jest Jacek Kurski, tylko to jest Jacek Kurski.
0: Kurski. Pa Jacek. Pa Jacek. Bo właśnie...
1: Jabacek.
0: Pa, Jacek. No, o tym też powiemy, bo Jackowi powiedziano pa, Jacek. I o tym też wspomnimy. No ale z tym koronawirusem, no w sumie już wielu obywateli dostało ostro po rajtach, a właściwie po kieszeni w tych rajtach, no bo odwołane różne imprezy. Niektórzy potracili naprawdę majątek. No teraz jeszcze tutaj zobaczymy, jak z tymi przedsiębiorcami będzie, no ale też w stylu PiSu oczywiście będą jakieś zapomogi dla rodzin, dla tych dobrych, bożych Polaków, co siłę w lędźwiach mają i się rozmnażają i dzieci do żłobka posyłają i do kościółka uczęszczają. Ja bym tylko tym dawał, co do kościółka uczęszczają. Właśnie, tak sobie patrzyłem dzisiaj na program TVP, to też tak bardzo kościółkowo. Ale o tym za chwilę. O, taka ciekawostka. Sprawdziłem, znaczy był taki tam artykuł, znalazłem, że jak często dezynfekują wózki, na przykład sklepowe. Zadano takie pytanie tym dużym sieciom, typu tam Biedronka, Lidl, czy tam ten Ruchan. No i tam odpowiedzieli oczywiście w bardzo miłym tonie, tak bardzo oficjalnie. Każda taka odpowiedź się zawsze zaczyna: jako sieć, tu wstaw nazwę, dokonujemy wszelkich starań, aby zakupy w naszej sieci były jak najprzyjemniejsze dla naszych kochanych klientów, których ubóstwiamy i bardzo szanujemy ponad wszystko. Ze swojej strony gwarantujemy bla, bla, bla, bla, bla. No i gdzieś tam się znalazła informacja, jak często te wózki myją, na przykład Biedronka kilka razy w roku.
1: No nie dziwię się, tutaj też jako często klient Biedronki czy Lidla, jak widzę, właśnie jak masz takie większe wózko-koszyki takie właśnie w Lidlu i Biedronce, jak się im dobrze przyjrzeć, to one są tak po prostu umazane, jakieś takie, wiesz, jakieś resztki warzyw w ogóle, kurde, no... No niezbyt higienicznie, a ludzie... A i jeszcze, wiesz, teraz Lidl ma taką fazę, że tam Lidl jest bardzo eko, no i zachęca do tego, żeby, wiesz, żeby nie brać tych foliówek w warzywa, tylko je tam po prostu wkładać do koszyka i potem wyłożyć na tę taśmę. No to tak, okej, okay, w porządku. Potem sobie zabiorę to jabłko i sobie je domestosem przemyję i może ono będzie czyste. No nie zachęca, także chyba czas najwyższy sobie zrobić o jakiś mały ogródek albo, nie wiem, gdzieś coś, jakie na plantacji marihuany zamiast tego sobie zrobię taką mały wycinek na pomidor. Na plantacji żyta.
0: No, konopi siewnej, takiej, co się bez tego diabelstwa, co tam jest.
1: Tak? No tak, oczywiście, no bo to ten tutaj proboszcz pobłogosławił, no właśnie w ogóle muszę do proboszcza zadzwonić, bo tak trochę wisi mi trochę kasy za dystrybucję dzieła Bożego, chlebka Bożego z konopi Bożej. No ale to zostawmy
0: ale
1: sobie
0: może. Może by, jak kiedyś może zalegalizują, to jestem pewien, że Kościół zaraz położy łapę też, jakieś będzie miał swoje plantacje i może, jak mogłyby się nazywać takie Boże odmiany? No oczywiście Maria, nie? To by była taka najlepsza Maria. Salomon, też mogę powiedzieć.
1: Myślę, że Łazarz też może być taki, że cię po prostu położy, ale potem zmartwychwstaniesz.
0: A w międzyczasie donejcik przyszedł. Doktorze, potrzeba mędrcze krawcze. Czy to prawda, że kononowirus warmiański to choroba brudnych rąk? No ja tak miałem takie właśnie takie teorie, że to tam ze szkolnej ta epidemia może wyszła. Przecież ten knur, to on się nie myje przez rok. Czarne te łapy ma takie. Nawet się śmiano trochę, bo on miał takie plany, żeby wyjechać do Afryki i śmiano się, że to będzie pierwszy murzyn, który ma dłonie czarne i z jednej i z drugiej strony. No takie jakieś docinki były złośliwe. No. Cóż mogę rzec? No kononowirus, może też jakaś być tam epidemia białostocka.
1: No myślę, że nie jeden wirusolog jakby tak sobie wziął próbkę i to gdzieś tam sobie potem wyhodował na jakiejś szalce i zobaczył, co z tego wyrośnie, to kurde, to naprawdę byłby pod wrażeniem, ale to są takie, wiesz, takie naturalne szczepienia, że trzymasz, nie myjesz się przez 2 tygodnie, trzymasz na sobie te wszystkie, wiesz, te wszystkie bakterie, wirusy, jakieś inne pasożyty, no i siłą rzeczy organizm się zwyczajnie uodparnia, a nie my tutaj pod kloszem, kurde, rączki umyte, tutaj wszystko wyprane, wyprasowane. Swoją drogą gdzieś chyba w Korei Południowej już się pojawi złapali kogoś na tym, że zbierał zużyte maseczki, prasował je i sprzedawał dalej.
0: No jak jesteśmy przy szkolnej, to można jeszcze wspomnieć, że Jan Łoś, nazywany też Janem Rodo, został przyłapany ostatnio, jak się z rodziną swoją iskali, tak jak szympanse się iskają, bo jakieś tam robactwo się w nim zalęgło. No jak on śpi w hoboku, no to dziwnym nie jest w sumie. No więc tam uznają ogólnie tak średniowieczne standardy higieny. W sumie. No tutaj jak ktoś się interesuje, to jeszcze nadmienię, że major wrócił na szkolną I miał nie wracać, ale jednak wrócił w mocarne dłonie warmianina potężnego. No i już zniknął, poszedł do lasu. W pierwszy dzień, jak wrócił po terapii, na którą wydał 13 tysięcy i się zarzekał, że no już ogółem ja nie zamierzam już tykać, bo to są niedobre rzeczy. Pierwsze co zrobił, pojechał do lasu na wiewiórki, więc już chyba trochę szkoda pieniędzy, trochę tych pieniędzy, no 13 tysięcy na terapię wydać i tak od razu.
1: No nie, no on po prostu poszedł z fakturami do księgowej i teraz rozlicza całą noc, tak? Nie rozumiesz.
0: Co to jest hobok, pytanie. No, tam, gdzie się śmieci wyrzuca. Jedni wrzucają, a inni tam wchodzą i wyciągają.
1: Tutaj na czacie YouTube'owym się pojawiło. Potrzeba, słyszał, że witamina C wyleczyła z koronawirusa. Jest to napisane na oficjalnej chińskiej stronie szpitala jakiegoś tam. Prawie tak, tylko że nie wyleczyła, tylko ktoś tam stwierdził, że przeprowadzą takie testy i nie wiadomo, no bo to one się mają zakończyć dopiero w październiku bodajże, bo to jest takie na zasadzie, że mamy problem, tak, i walimy wszystkim, co tylko mamy, żeby sprawdzić, może coś akurat zatrybi, więc nie, Zięba nie miał racji, bo to jest na zasadzie, że jakby, nie wiem, Kolumb wsiadł na swój okręt i stwierdził, no dobra, no to my płyniemy tam, bo mi się wydaje, że tam są Indie, i już w dniu wyjścia z portu stwierdził, że tak, tam są Indie, już je odkryłem, ja już tutaj nazywam tych ludzi, ja już tutaj nazywam te tereny i tutaj sobie rozporządzam tym wszystkim. Nie, to się dopiero zaczęło. Wiem, że chiński język trudny język, ale można znaleźć amerykańskie opracowania tego i tak to już było, ta wiadomość już huknęła tam z tydzień, dwa temu. Dla porównania na przykład jakieś prowincje hinduskie proponują, żeby stosować preparaty homeopatyczne. To, że proponują, nie znaczy, że działa. To, że mówią, że działa, nie znaczy, że działa, jeżeli nie zostanie opisany mechanizm, jeżeli nie zrozumiemy, w jaki sposób coś działa. Dziękuję.
0: Ja słyszałem gdzieś, że słuchanie nocnego radia pomaga bardzo, bo to działa tak, że się człowiek nabiera dobrego humoru, wtedy ma lepszą odporność i zwalcza tego wirusa. No nie, ale spożywanie dużych ilości witamin, no to wzmacnia odporność, a to się przyda na pewno, nie?
1: No właśnie, ja tak nie do końca wzmacnia odporność, no bo jeżeli masz jeżeli masz niedobór witamin, to znaczy, że masz beznadziejną dietę, tak? Więc możesz sobie podratować to suplementami, natomiast taniej i zdrowiej by dla ciebie byłoby sobie zbilansować trochę tę dietę i się przerzucić z, nie wiem, tam kanapki z pasztetową 5 razy dziennie na coś po prostu bardziej zróżnicowanego, jakaś warzywka, jakaś rybka tutaj, jakieś coś bogatszego i wrócisz po prostu do tego stanu odporności, którą masz naturalnie, tak? Bo to jest tak, że odporność bardzo ciężko podnieść powyżej ten stan, natomiast dość łatwo tutaj się zaniedbać, czy to właśnie alkoholem, papierosami, jakimś stresem i tak dalej, więc to nie jest tyle podnoszenie odporności, co przywracanie tej odporności naturalnej i można, jak mówię, zrobić to dużo taniej, łatwiej i bardziej tak kompleksowo niż bez oznaczenia niedoborów witamin i kupić, nie wiem, dany suplement i twierdzić, że on ci rozwiąże wszystkie problemy, a przykładowo było, niedawno się pojawiło, dzisiaj o tym czytałem, było badanie w Niemczech przeprowadzane, co prawda na tylko 11 osobach, gdzie wykazano, że częsta masturbacja powoduje zwiększenie ilości leukocytów, czyli faktycznie taki boost odporności powyżej tego nominalnego stanu, więc moi drodzy, szable w dłoń, a nie tam suplementy.
0: Hej, łani konie w dłoń. A tutaj się dowiedziałem, że hobok to jednak nie jest śmietnik, tylko taki pojemnik 50-litrowy wyposażony w dwa uchwyty do przenoszenia, używany najczęściej w przemyśle lakierniczym i chemicznym. No ciekawe. Jak nie hobok? Hobok, zdenerwowałem. No dobra, nieważne zresztą. Zostawmy to.
1: Całe dzieciństwo złamane, Mikołaj nie istnieje, a hobok to wiadro. Co? Wiadro?
0: To gdzie ja wczoraj spałem?
1: Wiatr najwyraźniej.
0: W Hasioku, wieś. Bo Hasiok to jest śmietnik ponoć. No, czytam sobie tutaj niektóre propozycje ze specustawy dotyczące koronawirusa. Swoją drogą opozycja, jak zwykle gdzieś tam, akurat jak trzeba było coś takiego głupiego tam oprotestować i powstrzymać tych, to gdzieś tam wyszli na papieroska i nie wiedzieli, im się pomyliło, bo oni myśleli, że co, ta opozycja, to chyba oni się zgadali z partią rządzącą, że teraz, dobra, to teraz wy będziecie tymi złymi, my tymi dobrymi. To nie może być tak, że oni ciągle tak gdzieś tam akurat wychodzą, zapomnieli, nie wiedzieli, pomyliło im się. Jest żałosne po prostu. Najbardziej żałosna opozycja i najbardziej żałosny rząd.
1: Się dobrali, kurde, mamy przejebane.
0: Wszystko tu jest żałosne w sumie, jak tak się zastanowić, gdzie nie spojrzeć. Czytam sobie te propozycje. Chorzy mogą być poddawani obowiązkowej kwarantannie. No to wiadomo. Działanie szkół i uczelni wyższych może zostać zawieszone, okej? Okay? Ustawa ułatwia rządowi zarządzanie lekami i środkami leczniczymi. No tak, znieśli akcyzę na spirytus, to już wiemy teraz. Ciekawe, czy już ktoś
1: To muszę
0: wykupuje.
1: Zapasy zrobić do nalewek.
0: No właśnie, to już pierwsze, co Polakowi do głowy przychodzi. Już biegnie, już płaszcz, biegnę, no, zanim wykupią i telepraca w czasie kwarantanny. Dobra. Zasiłki dla rodziców, którzy zajmą się dziećmi na wypadek zamknięcia szkół. Premier może nałożyć dodatkowe obowiązki na szpitale i samorządy. Premier może wydawać polecenia między innymi przedsiębiorcom. To między innymi, komu jeszcze może wydawać? W ogóle wszystkim. Premier nagle wszystkim polecenia wydaje. Ty oddawaj. Pan to odda prywaciarzu, panie prywaciarzu, te swoje rzeczy, bo nie brak tu takich, którzy bardziej na to zasługują. I tam i rozkułaczamy, prawda?
1: No z jednej strony tak, ale z drugiej strony jednak też wyobraź sobie, że może dojść do takiej sytuacji, że jakiś właśnie chytry ktoś stwierdzi, że nie wiem, że tutaj ma ten zapas maseczek, tak? I on stwierdzi, że chuj, nie oddam, bo tutaj co prawda do szpitala są potrzebne. Swoją drogą się dzisiaj też wyciekło zdjęcie, gdzie policjanci dostali właśnie zestaw przeciwwirusowy, w którym znajduje się jedna taka chirurgiczna maseczka i jedna, dosłownie jedna rękawiczka gumowa.
0: Jak się podrze, to dramat. Trzeba bardzo ją oszczędzać tą rękawiczkę i tylko na specjalne okazje, jak już naprawdę jest groźnie, to trzeba ją zakładać. Ale tak... jacyś sanitariusze nagrali taki film, gdzie pokazują, że dostali jakieś takie rękawiczki, które się w rękach rozłażą i się śmiali. No i oczywiście jak to w Polsce, trzeba ich od razu zwolnić, bo to jest szarganie dobrego imienia służby zdrowia. A nie tych, którzy są odpowiedzialni za to, że dostali takie rękawiczki biedne, stare jakieś, tylko tych, co prawda psioczą tutaj i sieją defetyzm. No, to takie bardzo typowe jest dla Polski, niestety. Co tu jeszcze? Żołnierze w czynnej służbie mogą być kierowani do dodatkowych zadań. Dobrze, że tylko w czynnej służbie. Dobra.
1: Panie poroczniku, ja mam kuchnię do odmalowania.
0: Cześć, Tomasz. No to nie wiem, czy to przypadek, czy nie, ale aż Skype się zawiesił tutaj z wrażenia. No, biały ekran mam, jak zadzwoniłeś.
1: Ciężko się rozłączyć.
0: No, tak.
2: Ale przyszedłem do was.
0: No, mam nadzieję, że tym razem dla odmiany coś na temat i dla odmiany coś mądrego.
2: No, ja mam wrażenie, że coś dla odmiany, coś odmiennego niż to, co było standardowe, mętne, pokrętne i tożsame.
1: O Jezu, zaczyna się. No tak w trzech żołnierskich słowach.
0: Dla odmiany coś...
1: O Jezu, jeszcze ten wibrator.
0: Wyjmij tam wibrator z dziury.
2: Dajcie mi szansę, przecież ja wam tej szansy nie odbieram.
0: Adrem, szanowny panie Tomaszu, adrem.
2: Poczekajcie, napiję się, pomyślę i wam dam coś, co chcecie. Lub nie. To jest trudna sprawa, żeby być i nie być i mówić. No jakieś tam pierdoły, tam, żeby nie mówić. No. Czyli jeżeli mówię...
3: Sprawa, żeby
2: być i nie być.
3: Pewnie i mówić. Mi
2: teraz nie słyszę.
3: Tak, powiem tak. Pierdoły,
2: tam, żeby nie mówić. No. Czyli jeżeli sprawa, mówię...
3: Żeby
2: być prawem. I nie być.
3: Pewnie mówić. Mi teraz nie słyszę.
2: Może być prawo.
3: Pierdoły,
2: żeby nie mówić. No. Czyli jeżeli sprawa, mówię...
3: Żeby być prawem. I nie być.
2: Pewnie mówić. Mi teraz nie słyszę.
3: Może być prawo.
0: Okej, coś tutaj się zawiesiło, prawda?

0: Tak.
1: Napiszcie, czy w radio też nas słychać.
0: Internet nie wytrzymał wielkich mądrości. Słuchajcie, ja was bardzo proszę, szanowne państwo, kochani moi, to jest audycja tematyczna, gdzie jednak mamy trochę materiału przygotowanego i nie może być tak, że sobie ktoś dzwoni i no to ja sobie tutaj herbatkę zrobię, przycupnę, posłucham was, a potem, kiedy będziecie już tak poruszali jakiś temat, to się wtedy wam wetnę ze swoimi bardzo nowymi i niesamowicie odkrywczymi rzeczami. No naprawdę fart, że Skype się zesrał, bo bym go po prostu zrzucił, bo nie no, 5 minut gadania o tym, oj, zaraz to wam powiem, ale jak wam powiem, to wam normalnie w pięty pójdzie. A jajku, aż się podgotowałem.
1: Ja powiem szczerze, że na początku miałem sporo wyrozumiałości dla Tomasza, nawet może odrobinę sympatii i cierpliwości, duży kredyt, który się chyba już wyczerpał, myślę, bo no, szanujmy się.
2: Jest Tomasz i jest antyTomasz.
1: Donajcik, czekaj.
2: Jeżeli wirus jest tu, to czy jest gdzieś, gdzie wirus jest, ale go nie ma? Jeżeli wirus jest korona, to czy jest do tej korony król zalozny ze króla nie ma? Jest korona, król bez wirusa.
1: Nie,
2: jest mój
1: Tomek już.
2: 5 złotych.
0: Złoto.
1: No, bardzo, bardzo zacny donate. Tomek, nie dzwoń już na razie. Już mi się mózg przegrzał i nie mogę. Skype też cię nie lubi i YouTube cię nie lubi. I chyba, nie wiem, nikt cię chyba nie lubi. Sorry, że tak powiem. Ale to wiesz co, nie szanujesz nas trochę, dzwoniąc taki i takie bla, bla, bla i pitolenie i takie... Chciałbym coś powiedzieć, więc mówię, a wy słuchacie, a może to ja słucham was i coś bym powiedział, ale właśnie tak sobie myślę, że sobie powiem, bo sobie powiem, a jak powiem, to o, to wtedy powiem. Tylko pytanie,
0: wiesz co,
1: powiem?
0: Ja się zagotowałem w momencie, kiedy coś tam wspomniał, że on teraz się napije i za chwilkę przygotuje tutaj coś, nie? I kurde, i się jakaś taka dziwna moda robi, bo to się zaczyna, pojawia coraz częściej, że ktoś dzwoni, no cześć, no jestem, to ja się tutaj posłucham sobie i za chwilkę do was dołączę, nie? I coś tam sobie, kurde, no fajnie się z wami gada, naprawdę jesteście wspaniałymi ludźmi, fantastycznymi, którzy mają bardzo wiele niesamowicie ciekawych rzeczy do powiedzenia, no ale słucha się w radiu albo na YouTubie, a nie na Skype'ie, co też nas tutaj rozprasza, nam trochę utrudnia, no i co kolejne 4 minuty metadyskusji zleciało na tym, a myśmy zgubili wątek, a mówiliśmy o specustawie i tych rzeczach, które przeszły, które nie przeszły, no nie przyglądałem się temu aż tak bardzo dokładnie, ale między innymi pamiętam taki zapis, który no tutaj trochę w obronie opozycji, zapis, który mówi, że za te wszystkie rzeczy, które się wydarzą w związku ze specustawą, nie przysługuje żadne odszkodowanie ani tryb odwoławczy. No i właśnie głosami opozycji, czy w zasadzie z poprawki opozycji zostało to wykreślone, że jednak swoich praw, swoich strat można tam później, można później dochodzić. No bo oczywiście gospodarka jebnie już teraz, jeżeli sobie spojrzymy na rynki, WIG20 w dół, ropa jak pieprznęła, to pewnie za 10 lat odczujemy to na stacjach benzynowych, no ale jest źle i będzie jeszcze gorzej. Zresztą chyba giełdę w Stanach Zjednoczonych po jakimś tam większym pierdolnięciu w ostatnich dniach zwyczajnie zamknięto w środku sesji.
1: No, bez wątpienia ma ta epidemia ogromny wpływ na wszystko właściwie, na gospodarkę, no głównie tak na gospodarkę, no bo tak wielu ludzi jeszcze nie zginęło w sumie. No, zawsze to wiadomo, że to tragedia jest, nawet jak zginie 100 osób, ale tak bardziej giełda szaleje, ludzie tracą fortuny czasem, no i zobaczymy, co dalej. No ale trochę już to takie nawet męczące się robi ten temat ogólnie. Już wchodzę na portal i wiesz, i połowa newsów na pierwszej stronie to ten koronawirus. Ja wiem, że to jest ważne i dotyczy nas wszystkich, no ale trochę już przesyt, nie?
0: Wiesz, to trochę tak, ale mimo wszystko warto obserwować, co się dzieje, dlatego że choćby właśnie te kwestie gospodarcze, które mogą nas nie interesować, bo nie czujemy się milionerami przykładowo, tak? I że tutaj nas, nie wiem, cena baryłki, no to kurde, że... Dzięki temu będziemy mieli... Zenonie, słuchawki, proszę. Dzięki temu będziemy mieli tańsze paliwo, ale chodzi tu przede wszystkim o cały łańcuch dostaw, co nie odbije się na nas natychmiast, tak? Ale to wpłynie na cenę chleba za pół roku, czy na cenę jakiejś elektroniki i to naprawdę będzie z tym wielki problem, więc jeżeli macie jakiś sprzęt elektroniczny do kupienia niedługo, no to kupujcie szybko, póki jest jeszcze w hurtowniach, tak? Pieprzyć tam papiery toaletowe.

0: i mydła i środki czystości, kupujcie elektronikę, która może nie tyle nagle gwałtownie podrożeje, co A, będzie niedostępna, B, kolejna generacja będzie no, dużo, dużo droższa niż to się okazuje. No ja się boję, bo teraz czekam na premierę PlayStation 5, no i się obawiam, że jednak bezpośrednio ta cena, to się przebije na cenę produktu, który tutaj końcowo u mnie wyleci, tak? Więc przerwało mnie łańcucha dostaw. To jest coś, co duzi przedsiębiorcy, duzi gracze teraz to odczuwają, ale my wszyscy to odbierzemy w formie jakiegoś echa i to echo będzie z nami przez jakieś półtora do dwóch lat co najmniej.
1: Szczęść Boże. No, pytanie, czy playaki są robione w Chinach? Są robione w Chinach?
2: Chyba wszystko jest robione w Chinach, nie?
1: No, nie byłem taki pewny.
0: Wiesz co, tak do poziomu podzespołów, to myślę, że spokojnie bardzo wiele tych jakichś tam układów, które są potrzebne do masowej produkcji, jest w Chinach, potem to trafia do Tajwanu, potem do Korei Południowej, czy gdzieś tam i wiesz.
1: No, właśnie, ta technika się nie
0: to nie jest takie proste, nie?
1: No ale to tam mniejsza z plejakiem, dobrze mówisz, potrzeba i sugerowałbym wam zerknąć sobie na segment takich laptopów, na których można sobie jeszcze pograć, nie? Czyli takie w okolicach od 2500 do 3500, a nie jakieś tam przejebanie drogie, z grafikami typu 1650 na pokładzie 1660, są teraz w sensownych cenach właśnie do kupienia. Gdzieś właśnie ten przedział 2500, 3500, jak za laptopa 15-calowego, na którym można pograć, to jest spoko rzecz, nie? To jest ten moment, przez ostatnie parę lat to było nie do kupienia w tym przedziale cenowym, teraz jest, więc tak jak mówisz, z racji tego, że to może znikać z magazynów, sugerowałbym się zaopatrzyć, jeżeli macie możliwość. O.
2: A ja apeluję do Tomasza, żeby przestał dzwonić, bo cię nie odbiorę i tak już dzisiaj.
0: To się może skończyć banem.
2: Może w jakiejś luźniejszej audycji dam ci jeszcze jedną szansę, abyś zadzwonił i pogadał jak normalny człowiek. Ale na razie nie mam ochoty za bardzo cię odbierać. No, a wracając do tematu, a może to nam też dobrze trochę zrobi, że trochę zwolnimy z konsumpcją. W ogóle może trochę jakoś świat zwolni, no bo ciągle te imprezy, konsumpcja, a może tak przystopujmy trochę. Ja to mówię oczywiście jako ten, który nie ma kasy i mówię, nie wydawajcie tyle, żyjcie skromnie, minimalizm, prawda, górą i...
1: Też mi to przeszło przez myśl. Jak się nagle okaże, że jak ta benzyna jest 30% tańsza, że jak tej produkcji jest mniej, nie ma tego takiego chorego gonienia i świat się nie zawali, to może faktycznie nam dać dużo do myślenia, nie? No, ale ja nie z tym dzwonię, bo nie chcę tutaj siedzieć i właśnie tak pierdolić się do każdego tematu dogryzać, nie? Jak już jesteśmy przy temacie chorób zakaźnych, to co sądzicie o ostatnim Dniu Kobiet i akcji pod tytułem Muchur, dur, kobiety zarabiają 19% mniej, kupcy se jaja, jak to w Oliksie było, żeby tam lepiej zarabiać i w ogóle, nie?
0: Znaczy się tutaj pijesz do tego, do tej akcji Bolta, tak?
1: Nie, jeszcze Oliks później zrobił reklamę, gdzie była chyba Agata Kulesza, ta Paulina Mikuła i ten, i jakieś jeszcze dwie baby, które tak strasznie narzekały, że kobiety zarabiają 19% mniej niż faceci, ale i tak hok, ale kupiłam sobie jaja i mam jaja i zarabiam teraz 19% więcej, bo mam jaja i mam większy, a awans dostałam, ha, nie jestem już sprzątaczką, mam także wiertarkę i z takim wielkim po prostu poruszeniem wszystkie te baby tam twierdzą teraz, że no, tak to jest, że te kobiety to te 19% mniej w Polsce zarabiają niż faceci.
0: Znaczy, wiesz, jeżeli to uśrednimy odpowiednio głupio, bo tutaj uśrednienie do całego rynku pracy jest idiotyzmem, bo każda branża...
1: I na tej podstawie to twierdzą.
0: No nie, to jest pewien krótki, jakiś taki krótki komunikat, żeby się wbił, żeby wszedł i tyle, tak? Bo
1: nie,
0: jeżeli masz 30 sekund, jeżeli... Tak, i właśnie o to mi chodzi, że według danych z GUS-u wage gap jest jak najbardziej istniejącym, faktycznym zjawiskiem w Polsce i w większości branż on występuje na niekorzyść kobiet.
1: To no są dobrze, suche dane statystyczne. Dlaczego nie ma podanych najważniejszych rzeczy? Ile te kobiety siedzą w tej pracy, jak często negocjują podwyżki i wiesz, i w ogóle wszystko, to jest kluczowe w pracy, tak? Ile ty czasu jej poświęcasz i jak często walczysz o podwyżkę, albo zmieniasz stanowiska, albo się samokształcisz dodatkowo. Znaczy, to są najważniejsze rzeczy i one nie są uwzględnione. Jest tylko powiedziane luźno, no powiedzmy tu jest branża budowlana, nie, no to kobiety zarabiają te tam 10% więcej. Nie jest wytłumaczone, że tu chodzi o to, że jak kobieta już jest, no to jest jakimś inżynierem na budowie najwyżej, tak? Ale nie
2: albo
1: ma sensu.
2: Za biureczkiem prędzej gdzieś tam siedzi sobie. No a faktycznie, a facet bardzo ciężko pracuje, dźwiga te cegły i pustaki. Można by dokładniej trochę faktycznie to jakoś uściślić, z czego wynikają te niższe zarobki w niektórych branżach, ale tak sobie myślę, że skoro ogólnie jeszcze do niedawna kobiety były pod różnymi względami mocno dyskryminowane, a już tak jeszcze im dawniej, tym bardziej, nie? Niektórym to, tym zapóźnionym różnym nacjom to zostało do dzisiaj, no to też pewnie, jeśli chodzi o płace, to nie ma tu wyjątku i też jest jakaś dyskryminacja płacowa.
1: Hej, nie, ale jeżeli, prosta sprawa, naprawdę, to działa bezwzględnie. Jeżeli możesz zatrudnić kobietę na to samo stanowisko i zapłacić jej o 1/5 mniej, to ta kasa ci zostaje w kieszeni i będziesz po prostu chciał kobietę zatrudniać. Jakoś coś takiego nie ma miejsca.
2: No na pewno jak ze wszystkim, samo gadanie o tym i podnoszenie larum, nawet kiedy nie trzeba, może się przełoży w końcu na jakieś wyrównanie tutaj faktyczne. Już
1: ale
2: nawet...
1: z czego to wynika ta różnica? Cały czas wyrównanie faktyczne. Słuchaj, to jest policzone, jeżeli badania są robione, a są takie badania robione konkretnie, to wtedy się właśnie okazuje, że faceci częściej zostają w pracy po godzinach, robią więcej nadgodzin, jest więcej osób, które mają parcie na to, żeby awansować i po prostu dążą do tego ostro. No i przede wszystkim największy taki en masse, jeżeli chodzi o płeć i wszystkie w ogóle rzeczy, faceci częściej pracują na zewnątrz, w skrócie, tak? I pracują fizycznie i pracują ciężko. Na budowie zarabiasz więcej, tak? Zarobisz więcej na budowie. Jeżeli weźmiesz 1000 ludzi z klasy, powiedzmy, robotniczej i 500 kobiet, 500 mężczyzn, no to więcej wśród tych kobiet będzie jakichś tam, powiedzmy, pracownic biurowych, które w gruncie rzeczy mają tylko ładnie wyglądać, a wśród facetów będzie więcej ludzi, którzy wywalą na kopalni albo w tym, nie? Albo na budowie.
0: Powiedz to swojej księgowej, że ona jest tylko od ładnego wyglądania. Nie na no,
1: księgowego.
2: Ładne wyglądanie to też może być ciężka praca.
1: Nie no, może być. Oczywiście, że może być ciężka praca, nie? Jak najbardziej. Jak sobie zobaczycie filmik taki polecam z dziewczyną, która mówi, że była pogodynką w tym, w Polsacie, to na to opowiada, ile zarabiała jako ta pogodynka. Podpowiadam, żałośnie zarabiała. I ona jeszcze jest w filmiku z gąciarzem bodajże pokazuje, jak wygląda jej praca modelki i życie modelki w tym, w Hongkongu. No, przesrane.
2: W każdym razie na pewno, jeśli kobiety faktycznie są dyskryminowane i mają zaniżone te płace tylko dlatego, że są kobietami, to myślę, że może wolny rynek to w końcu jakoś zweryfikuje i ureguluje, nie?
1: Ale do tego właśnie zmierzam. Gdyby tak było, gdybyś mógł dać kobiecie na to samo stanowisko, za tą samą pracę i przy tych samych kwalifikacjach mniejszą pensję, to byś rekrutował kobiety. I kobieta miałaby znacznie łatwiej zdobyć pracę i byłoby dużo, dużo, dużo łatwiej, nie? Kobiecie. To nie jest, wiesz, wszyscy by się zabijali o kobiety. 20% to jest potwornie dużo.
0: No tak, tylko że na stanowiskach, które wymagają jakiejś pracy, powiedzmy, twórczej, tak, czyli no tutaj piję do swojej czy krawca, tak, bo uważam taką pracę za twórczą jak najbardziej. No dobra, w moim 20-ponadosobowym zespole jest jedna programistka, tak, która jest całkiem nieźle wyskilowana, całkiem dobrze sobie radzi i ona zarabia naprawdę nieźle, tak. Natomiast jeżeli mamy sytuację, że jest, nie wiem, że jest jakaś praca odtwórcza, jakaś praca na fabryce, I mamy takie, wiesz, takie przyzwolenie kulturowe, że nie rozmawiamy o pieniążkach, bo nie wypada, to spokojnie możesz z babką podpisać umowę na te 20 czy 40 nawet procent mniej, a ona będzie cię po rękach całować, bo ona przed chwilą miała tutaj dwuletnie dziecko, była na zwolnieniu, potem na macierzyńskim i ona musi wrócić do pracy. My, no, jako posiadacze jaj, mamy naprawdę bardzo uprzywilejowany, co naprawdę mamy fajną sytuację, że nie musimy przewidywać w swoim życiu czegoś takiego, że będziemy kiedyś musieli urodzić.
1: Okej. Nie wiem, czy słyszałeś o takim czymś. Fajna sprawa. W latach 60. gdzieś mniej więcej to się zaczęło. To się nazywa antykoncepcja. To jest raz. Dwa. Jest też taki fenomen jak zrównanie urlopu wychowawczego i obecnie i pan i pani mają jeden do jednego, tak?
0: Tak, to jest zajebiste.
1: No, więc znowu twój argument po raz kolejny z inwalidą.
0: Niekoniecznie, bo jednak...
1: Owszem, nie, ja się zgodzę tutaj, że faktycznie, realnie pracodawca, jak widzi młodą kobietę, no to tak se krzywo patrzy, ale sam osobiście byłem, kurde, świadkiem, jak pracowałem w takiej średniej firmce, teraz średnie, a kiedyś wszyscy pewnie o niej słyszeliście, po prostu zaczęła się restrukturyzacja, stwierdzili, no dobra, będziemy fajni, nie będzie już tych umów śmieciowych, zleceniówek, dzieła i tak dalej, zrobimy sobie umowę o pracę wszyscy. I co się stało? Jak jeden mąż, dosłownie wszystkie 20 dziewczyn młodych, bo było jeszcze tam kilka starszych, wszystkie 20 dziewczyn młodych po kolei, jak tylko dostawały stałą umowę o pracę, przynosiły kwitek, że są w ciąży. I to była najwyżej kwestia miesiąca po tym, jak ona dostała taką umowę.
0: No i to jest problem kulturowy, że coś takiego jest powszechnie akceptowane, że po prostu jesteś jako młoda kobieta zmuszona do tego, żeby sobie w ten sposób kalkulować, no ale to są naczynia połączone, tak? Ponieważ gdyby były sensowne warunki do macierzyństwa, a nie kurde, zatrudnisz sobie nianię, no spoko, no to wyskakuj z 2500, tak? I będzie wszystko fajnie. No to po pierwsze właśnie poród, w czym kobiet niestety nie zastąpimy, choćbyśmy się bardzo starali, jeszcze parę lat minie, nim to się stanie. No a po drugie właśnie kwestia powrotu do pracy, no bo zależy od pracy, tak? No ale jeżeli ktoś jest związany właśnie z rynkiem IT i nawet byłby grafikiem, takim jak Krawiec, to jeżeli Krawiec by wypadł na 2 lata powiedzmy z obiegu, wypadłby z najnowszych trendów, z najnowszych narzędzi, to ten jego powrót do pracy będzie cholernie trudny. Czasami się zdarza nawet tak, że mam dłuższy urlop, wracam do pracy i kurde, coś weszło nowego, nie? Były jakieś kurwa targi w Amsterdamie i mam zajebiście dużo do nadrobienia, bo wpadł przez 3 tygodnie jakiś wielki gracz na rynek i naprawdę muszę, wiesz, przycisnąć, tak? Jeżeli bym wypadł na rok, to stary, to ja już bym praktycznie od zera zaczynał.
2: A ja chciałbym zauważyć, że jest jedna branża, w której kobiety pracują o wiele ciężej, wykonują najgorszą robotę. Faceci w tej branży mało co robią, opierdzielają się. To jest branża katolicka. Mówię tutaj o zakonnicach.
1: A ja chcę ci powiedzieć, że jak jesteśmy przy feminizmie, to zrobiłeś teraz mansplaining i przerwałeś kobiecie, która się chciała wypowiedzieć. No.
3: Znaczy nie, bo ja tutaj chciałam zapytać się o potrzeby, bo mówisz, że młode kobiety są zmuszane do tego, żeby przynosić od razu właśnie ten papierek, że ona jest w ciąży. Nie mówię, że wszystkie oczywiście, prawda, ale czy nie uważasz, że jest to z jednej strony takie cwaniactwo kobiet i to jest zrobione po prostu specjalnie, prawda? Nie oszukujmy się, że tak nie jest. Nie mówię, że wszystkie, ale no jest w tym pewna doza, moim zdaniem, cwaniactwa i to jest zrobione specjalnie.
0: Tak, jest. Jak najbardziej jest. Tylko, że to tak samo jak z takim cwaniactwem przedsiębiorców, prywaciarzy z lat 90. Czy, no teraz jest trochę lepiej, tak? Ale właśnie jakimś tam oszukiwaniem na usługach świadczonych, na produktach, czy jeżeli tam, wiesz, robisz autostrady, to tam sobie podpierdzielasz materiały budowlane, żeby sobie dom wybudować na przykład. To jest takie nasze polskie, tak? Że mamy w sobie jako kultura, nie mówię, że my tutaj zebrani na antenie, czy wy tutaj słuchacze, ale jako społeczeństwo cały czas cierpimy na to, że cwaniactwo jest uzasadnione, że tutaj chcą mnie wydymać, więc ja wydymam ich i zdaję sobie sprawę, że taka młoda kobieta może w ten sposób pomyśleć. Nie mówię, że to jest dobre, natomiast pytanie zostaje, w ilu przypadkach jest, gdyby ta kobieta została uczciwie potraktowana, że miałaby jakieś sensowne perspektywy omówione, nie wiem, czy zapisane w kodeksie pracy, że będzie jej stanowisko tutaj chronione, podejść tylko do nas uczciwie i my podejdziemy do ciebie uczciwie, że jednak by stwierdziła, no dobra, to słuchaj, planuję tutaj ciążę, tak za 2 lata zaczynam się starać i tam potem będę trochę na macierzyńskim, tam w połowie ciąży pewnie pójdę na chorobowe i mamy, wiesz, mamy czystą szczerą kwestię. No szczerość w biznesie się przydaje mimo wszystko. Tak? I w ogóle w życiu, tak? Więc nie twierdzę, że te kobiety są zmuszane, tylko raczej, że nasza kultura usprawiedliwia takie cwaniactwo i z tym jak najbardziej należy walczyć.
2: Chciałbym
3: tutaj się oczywiście zgodzę, bo wiadomo, że w wielu zakładach tych Januszeksach tak jest. Znaczy ja powiem ci jeszcze, mówię tak trochę z swojej perspektywy, z perspektywy swojego zakładu pracy, bo u nas właśnie jest taka szczerość pomiędzy pracownikiem a szefem. I że właśnie kobiety, które szły na macierzyńskie, to miały zapewnioną, wiadomo, dalej pracę. Na przykład jedna koleżanka chorowała na raka, nie było jej około roku. I też każdy na nią czekał, prawda? Była tam zastępstwo za nią, ale to no tak było właśnie uczciwie, fajnie zrobione, że ona jak przyszła po tej chemioterapii, czy tam druga koleżanka po urodzeniu dziecka, po macierzyńskiej, to wszystko było jednak, wszystko okej, okay, prawda? I do tej pory jesteśmy razem w zespole.
1: Może nie do końca, bo postawili ją dzisiaj w miejscu kontaktu z ponad setką osób, kiedy jest na lekach antynowotworowych.
3: No, tak wypadło.
1: No tak wypadło.
0: No dobra, jak najbardziej rozumiem. U mnie też jest podobna sytuacja, że jest po prostu, jesteśmy fair wobec siebie, tak? Przykładowo jest tak, że nie ma u mnie czegoś takiego jak nadgodziny. I można z jednej strony się tutaj zastanawiać i że ja jestem w jakimś Januszeksie, że mnie biją batem po plecach. Nie, chodzi po prostu o to, że jeżeli trzeba, to zostanę te 2-3 godziny, nawet czasami na noc zostanę, bo mamy jakąś instalację w nocy, którą trzeba o 3 przeprowadzić, tylko że z drugiej strony jest coś takiego, że dzisiaj muszę sobie wyjść o 12, albo w ogóle sobie nie przyjdę, ale niech to już nie idzie w papiery, bo nam nie chce się tego odkładać. Czuję się po prostu uczciwie traktowany i nawet w tak przyjaznym miejscu, gdzie już też no, parę ładnych lat tutaj spędziłem i też i kobiety zachodziły w ciążę i ludzie mieli tam problemy z dziećmi, jakieś takie dłuższe opiekuńcze, nie wiem jak to się nazywa, ale że musisz się po prostu dzieckiem zająć, tak? Taki urlop opiekuńczo coś tam. I nigdy nie było problemów, ale też się znalazła jedna taka, która pracowała na frontdesku, no i nagle właśnie tylko ciąża, pych, pach, zwolnienie i tak dalej, macierzyński, no to co, no to wracam do pracy. Wróciła kurwa na 3 dni, pach, ciąża znowu, no patrz kurde.
1: No, są takie przypadki, ale bo trochę odbiegliśmy od koru tematu, nie, bo jest to takie badanie, ono ładnie porównuje z dokładnością do powiedzmy branży, ale nie ma porównania do stanowiska i stawki godzinowej, nie, i to jest takie trochę, no wiesz, upierdliwe, nie? Mierzenie, jak ty to mówisz, długości fiuta z kręgosłupem. No trochę to jest bez sensu, nie? Ja pamiętam, jak miałem epizod pracy na budowie, to powiedziałem tym delikwentom, bo się tak chwalili, ile zarabiałem godzinowo i tak dalej w tej delegacji. Ja mówię, to sobie policz ten czas, kiedy cię nie ma realnie w domu, wtedy jesteś w pracy, to wszystko i wtedy ci wyjdzie twoja realna stawka godzinowa, nie? I zrzedłem mi wszystkim minę, nie? I to do zera. Kompletnie.
0: Jeszcze tutaj na czacie YouTube'owym się pojawiło, potrzeba chyba zapomina, w jakim kraju żyjemy, zwykłym cwaniaczków i lewych Januszy. No tak, ale to nie znaczy, że ja to mam akceptować, że mam się z tym godzić, bo to jest jakaś taka postawa niewolnika, że kurde, jestem tutaj w klatce, że dostaję miskę ryżu raz na tydzień i czasami woda, a czasami kubek ze sochami. I no tak już jest, no co z tym zrobisz, no kurde, coś z tym najwyraźniej trzeba zrobić, no i to też jest taka okazja do zrobienia trochę szumu, trochę właśnie takiej burzy w szklance wody, ktoś tam będzie chciał coś nieuczciwie ugrać, ktoś będzie chciał tutaj ugrać coś uczciwie, a póki co, no jednak do równouprawnienia, no zawsze będziemy daleko od równouprawnienia, bo równouprawnienie jako takie jest nieosiągalne, bo składa się na nie zbyt wiele czynników.
1: Tego. Będziesz miał większe rozbieżności. Dobrze to Peterson podsumował, Jordan. Opisał przykład Skandynawii, gdzie prawnie wyeliminowano różnice między mężczyznami a kobietami. Generalnie lewica miała założenie, że jeżeli coś takiego zrobisz, to w tym momencie automatycznie powinno być 50% pielęgniarzy, 50% pielęgniarek, 50% informatyków, 50% informatyczek, nie? Gówno. No te dysproporcje się jeszcze bardziej powiększyły.
2: No to niekoniecznie to musi zrównanie tych praw oznaczać nagle, że będzie pół na pół. No bez sensu, ja tego nie rozumiem. Czemu tak by nie
1: było? A takie było założenie. Ty się spodziewasz, wiesz, po ruchach politycznych współczesnych tego, że będą w każdym
2: czynników, które wpływają. No jest cała masa innych czynników, które wpływają na to i ile, jaki jest odsetek kobiet i mężczyzn w danej branży.
1: Tak, tylko pamiętaj, że jeszcze Kulturkampf, tak, jest w Skandynawii, nie? Tam są rzeczy tytułu, że są, wiesz, reklama wychodzi linii lotniczych, które mówią, że nie ma niczego, co jest szwedzkie, wszystko żeśmy ukradli od kogoś, albo coś tam, nie? I takie bzdury się opowiada. Tam są mózgi ostro sprane i to nie pomogło, nie? Ja już pomijam kwestię, że istnieją te tak zwane złote spódniczki, czyli kobiety, które są na siłę wrzucane do rad nadzorczych tylko po to, żeby były parytety. To jest osobny temat. Kończąc może ten telefon...
2: A ja tak trochę chciałem coś podpytać. Czy w waszym związku, u ciebie i u Oli, to żyjecie sobie tak, że oboje się zajmujecie wszystkim? Czy macie jakieś role poprzydzielane? Czy no tak szczerze powiedz, czy oczekujesz czegoś na przykład od Oli, że ona coś zrobi, bo taka jest rola kobiety? Czy niekoniecznie, czy zupełnie nie w tą mańkę?
3: Raczej mnie się wydaje, że raczej jest tak porówno. Wiadomo, ty zresztą wiesz, że ja się zajmuję sprzątaniem, przecież zawsze odkurzam, jak dzwonisz. No nie. Ale to dlatego, że ja lubię sprzątać, ale na przykład nie lubię gotować i kiedy tylko mam okazję, to proszę to Tezenka, żeby to zrobił, bo tego na przykład nie lubię, ale...
1: A ja lubię.
3: No właśnie, więc to jest tak, mi się wydaje...
1: Wiesz, jeżeli chodzi o związki, to nie jest tyle istotne, czy jest realizowany model egalitarny, czy model tradycyjny. Ważne jest, żeby model, jaki jest, był akceptowany przez obie strony. To jest istotne. I to wcale nie musi być albo tak, nie? Tam, gdzie pasuje, tak jest, nie?
2: No, tam chyba zmywaliście, ktoś zmywał gary w tle, bo słyszałem ciągle jakieś szklanki, talerze, sztućce.
1: Nie,
2: kto zmywał?
3: To spadło trochę, ale nic...
2: Czy kobieta zmywała, tak jak się godzi właśnie?
3: Czy... Nie, robimy sobie drinki i dlatego trochę hałasu było.
2: Pozwalasz kobiecie pić alkohol?
1: Wyrwuta, ale to nie rób mi tu jakiegoś świrowania, nie? Mamy tu poważny problem, bo wiesz, wciska się
0: Krawiec, kit, to były łańcuchy przy stopach.
1: Dokładnie. Wciska się kit, że jest 20% różnicy w płacy, co jest... Po pierwsze bezsensowne, po drugie niezgodne z prawdą. Wiesz, mierzy się branżę na zasadzie, a no to w branży IT jest 19% różnicy między facetami i kobietami, tak? Tylko że nie biorą pod uwagę tego, że wśród facetów, że tam powiedzmy, mówię tak upraszczam, że 90% architektów oprogramowania to są faceci, że tam 80% full stack developerów to są faceci, a kobiety to są głównie rekruterki, nie? To już nie jest wyszczególnione.
0: No ale to oznacza tylko tyle, że to wymaga dalszego zbadania, tak? Dalszego zweryfikowania, bardziej precyzyjnego i dopóki to się nie stanie, to warto o tym mówić, tak? Ponieważ to w dalszym ciągu jest Instytut Danych z dupy, że wiesz, że właśnie z tego to wynika. To jest tylko i wyłącznie twój domysł. Nie masz na to twardych dowodów, nie masz na to badań. Trzeba je przeprowadzić.
2: Nie do końca rozumiem, czemu ludzi tak wzburza i irytuje tak często ta chęć właśnie dążenia do równouprawnienia, gadanie o tym. To chyba nie jest aż tak szkodliwe jak wiele innych zjawisk, takich jak rasizm, czy jakiś, nie wiem, czy socjalizm, czy różne inne szkodliwe rzeczy. Od tego się nikomu krzywda nie stanie, nie? Tak mi się wydaje. Nawet jeśli ta strona, która się domaga właśnie tak na siłę trochę i forsuje różne dziwne rzeczy, no to od tego nikt od tego nie dozna jakichś urazów wewnętrznych. Bardzo nikomu kości to nie połamie, nie?
0: No ale to też jest argument na zasadzie, że nie powinniśmy latać w kosmos, dopóki występuje głód na Ziemi.
1: Pomijając fakt, że takie straszne trzęsienie się nad tym rasizmem, nad tym różnicami, seksizmem i tak dalej, zaczyna już przynosić efekty odwrotne od zamierzonego. Jest coraz to większa polaryzacja, powstają jakieś ruchy typu feminizm trzeciej, czwartej fali, jak MGTOW i inne takie rzeczy i ludzie sobie skaczą do gardeł, zamiast sobie do gardeł wkładać rzeczy, nie? No, takie ten. A tutaj Wacek Wellacha dał ciekawy komentarz. Może wartałoby, żeby ktoś go tutaj na głos przeczytał. Ja, panowie, schodzę z anteny, bo nie chcę tutaj tak zdominować audycji i zapraszam innych słuchaczy do telefonowania i donatowania. Dzięki, goodbye.
2: Dzięki, trzymajcie się i pilnuj tam swojej kobiety, żeby z domu nie wychodziła. No. Komentarz od Wacka Wellachy przeczytać. Doktoranci Harvardu zbadali historię i system płac ponad 3000 kierowców Massachusetts Bay Transportation Authority, organizacji zajmującej się zarządzaniem systemem transportowym aglomeracji Bostonu, tramwaje, autobusy. Jest to o tyle ciekawe środowisko, że nie ma tam miejsca na uznaniowość w wynagrodzeniach regulowanych przepisami. Wszyscy pracownicy, kobiety i mężczyźni, mają tu te same stawki godzinowe, otrzymują te same regulaminowe dodatki, awanse są oparte wyłącznie o staż pracy. A osiągane...
0: Teraz jest okej, bo trochę mi zaczęło cię przerywać i się podłączyłem.
2: Aha, to dobrze. Strasznie to długi komentarz. Te same stawki, awanse... poszczególnych pracowników. No, że, mimo tych warunków wynagrodzenia kobiet, które wykonywały dokładnie te same zadania na tych samych stanowiskach, z tym samym stażem pracy, zarabiały 89 centów na każde 100 centów zarobione przez mężczyzn w danym tygodniu. Kobiety z najkrótszym stażem pracy zarabiały $4,600 na miesiąc, a mężczyźni z tym samym stażem $5,200. Wśród pracowników z najdłuższym stażem kobiety 6,300, a mężczyźni 7. Kobiety bardziej ceniły czas poza pracą oraz elastyczność godzin pracy. Wprawdzie decydowały się na taką samą liczbę godzin nadliczbowych, ale tylko gdy były ustalone odpowiednio wcześniej. Rzadziej decydowały się na dodatkowe godziny w ostatniej chwili. Rzadziej decydowały się pracować w weekendy, święta i na nocne zmiany, kiedy stawka godzinowa jest wyższa. Kobiety wolały nawet wybierać trasy z większą liczbą wypadków po to, by uniknąć nocnych godzin pracy na innych trasach. Tak napisał Wacek Wellacha.
0: No to jest takie, wiesz, jedno spojrzenie, tak, no bo co przedsiębiorstwo, co też epoka, tak, no taka, czy powiedzmy co dziesięciolecie, co branża, to będzie wyglądało zupełnie inaczej, bo równouprawnienie to nie jest równość, to nie jest równe traktowanie, to nie jest 50% kobiet górników w kopalniach, tak, to jest po prostu równanie szans. No i jeżeli mówimy o równouprawnieniu, nigdy nie mówimy o równym traktowaniu, bo to jest jakaś w ogóle aberracja, tak? Za każdym razem, kiedy mówimy o równouprawnieniu, to mamy dwa czynniki, które to równouprawnienie deformują. Jest to dyskryminacja i jest to uprzywilejowanie. I w momencie, kiedy taki OLX czy taki Bolt robi promocję, czy właśnie jakiś taki film, który uprzywilejowuje pewną grupę, i my, jako ta grupa, która nie dostała tego przywileju, nie otrzymujemy go, to nie znaczy, że my jesteśmy dyskryminowani. To nie znaczy, że my jesteśmy dyskryminowani, ponieważ tak samo możemy stwierdzić, że dyskryminuje nas to, że studenci mają tańsze przejazdy pociągami, albo nie wiem, tam zniżkę na kebaba, albo że ktoś, kto sobie zamówił 10 pizz, to 11 może dostać gratis, więc ten, co więcej je, to jest uprzywilejowany. To nie znaczy, że ja, który jem pizzę dużo rzadziej, jestem tutaj dyskryminowany. Dyskryminacja może wynikać z uprzywilejowania dopiero wtedy, kiedy to uprzywilejowanie jest bardzo powszechne i bardzo szerokie i jest tak naprawdę przypisane do większości. I nie wiem, choćby taki pakiet socjalny jak 500+, jest to uprzywilejowanie rodzin. Nie wiem, zniżki, jak to się nazywa, ulga podatkowa na dzieci, to jest również uprzywilejowanie rodzin dzieciatych. To mnie nie dyskryminuje.
2: No, ja zauważam na pewno, że w środowiskach konserwatywnych, a Polska jest jeszcze mocno konserwatywna, jest taki trend do tego, aby kobietę traktować z góry, przerywa się kobietom często. To wspominałem o tym wielokrotnie, o wielu różnych przykładach. No, jak oglądam sobie program jakiś publicystyczny, prowadzi go kobieta i facet. Facet strasznie wchodzi tej kobiecie, bez skojarzeń, w słowo jej wchodzi cały czas. Traktuje ją jako taką, wiesz, ozdobę trochę do programu, nie? To traktowanie kobiet przez szefów, że wiesz, klaps w tyłek, albo że jak jest jakaś sytuacja sporna, to mężczyzna czasami stawia tak sprawę, że wiesz, ja tu jestem facet, ja mam ostatnie zdanie, proszę się słuchać. Nie wiem, w Radio Maryja wystarczy sobie posłuchać bardzo wiele. Bardzo często spotykałem takie sytuacje, że kobieta jest tak, wiesz, strofowana przez faceta jako ta, która ma się słuchać mężczyzny, bo to jest wpisane jakoś tam w katolicyzm na pewno, w chrześcijaństwo też poniekąd. Ale ja bym się bardziej bał w ogóle od tych... Te feministki, one nie są chyba takie straszne. Ja bym się bardziej bał jakichś takich fanatyków religijnych jak Ordo Luris, to jest taka organizacja, to jest jakaś sekta w ogóle z Brazylii, która tutaj do Polski wkroczyła i zaczyna się ostro szarogęsić. Ciągają ludzi po sądach, jak ktoś, wiesz, obraża uczucia co chwilę, kogoś tam ciągają, chcą prawo zmieniać, domagają się, wyobraźcie sobie, zakazu całkowitego rozwodów, No to, że tam zakazu aborcji i zakazu eutanazji, to wiadomo, nie, no bo to środowisko katolickie, ale już chcą całkowicie życie ludziom przestawiać i zdobywają bardzo duże wpływy. Już jacyś posłowie są w ogóle, którzy należą do tego Ordo Iuris, a to jest sekta, która nawet przez wielu katolików i przez kościelnych hierarchów jest uważana za coś w ogóle szkodliwego, że za pseudokatolicką organizację. I ja się dziwię, że takie gówno może się tu tak rozpanoszyć w naszym pięknym kraju. I to są niebezpieczni ludzie, fanatycy, ultrakonserwatyści jacyś fanatyczni, religijni, którzy już mają realny wpływ na polskie życie, bo oni jakieś projekty ustaw ciągle dają.
0: Mordo Iuris.
2: No, Marek Iuris. To takie środowiska właśnie, Marek Jurek i to są wszystko właśnie tacy ludzie. Ja się ich boję bardzo, bo to oni powoli chcą zamieniać ten kraj w jakąś kościelną dyktaturę, nie? W jakieś państwo wyznaniowe. I to jest niebezpieczne. A feministki, że one poza tym dużo dobrego też robią. Może i jest tam sporo szajbusek, może i są tam jakieś takie kobiety, które no, się nie podobają tutaj w większości z was. Pewnie, może i mi też czasami, ale to feministki walczą też o dobre rzeczy, o to, żeby nie było przemocy wobec kobiet. A co robi Ordo Iuris? Walczy o to, żeby złagodzić prawo dla tych, którzy biją kobiety, że jak zlejesz kobietę pierwszy raz, to się nie liczy jako przemoc domowa, czyli chcą jakby w drugą stronę, nie? No to który lepszy? Po czyjej jesteście stronie? Tych, którzy walczą o to, żeby facet był surowo karany, jak kobiecie przyleje? Czy tych, którzy uważają, że to jest naturalne prawo mężczyzny, że czasem kobiecie trzeba, dobrze, że się ją bije, bo jej wątroba gnije i jeb ją w papę, nie? No to takich chcecie wspierać?
0: No ale to też tak trochę polaryzujesz, ponieważ w środowiskach feministycznych jest również bardzo wiele osób, które chcą sobie coś politycznie ugrać, czy chcą być tylko znane z tego, że robią, wiesz, robią dużo szumu wokół siebie, robią jakieś zbiórki, wiewiórki i wiesz, i tak naprawdę wykorzystują jakiś faktycznie istniejący problem po to, żeby go odrobinkę rozmyć i wyciągnąć sobie tutaj coś swojego. Tutaj mamy dość wielu słuchaczy, którzy przynajmniej choć trochę znają środowisko alternatywne, tak zwanej wiedzy alternatywnej, gdzie też jest bardzo wielu takich, którym może kiedyś o coś tak naprawdę chodziło, ale teraz tylko donejciki, teraz tylko zapraszamy kogo tam wiatr przyniesie i tak naprawdę nie ma już nic w nich zdążenia do prawdy, do rozgryzania właśnie jakichś takich spisków, czy to rządowych, czy to żydowskich, czy choćby, nie wiem, poszukiwania życia poza naszą planetą, a może oni już tu są nawet, żeby się zastanawiać, tylko to jest właśnie takie bicie piany i ciągle tutaj wpłacajta, tutaj ten, bo bez was to wszyscy umrzemy i to jest takie, wiesz, takie tylko i wyłącznie bicie piany. I w momencie, kiedy masz jakiś realny problem, niech to nawet będzie ten cholerny rząd światowy, tak? Jeżeli dostrzegasz, że ten rząd światowy cię uciska, że uciska cię inwigilacja i wszystko i tylko po to, żeby zrobić sobie, nabić wyświetleń, zaprosisz kogoś kompletnego idiotę, ale cholernie kontrowersyjnego, żeby właśnie mieć więcej kliknięć, wyświetleń, co się potem przełoży w jakiś sposób, bo ten 1%, nawet mniej niż 1% potem wpłaca datki, więc trzeba tutaj iść w taką masówkę. No to w pewnym momencie tak naprawdę stajesz się komentatorem rzeczywistości, no nawet nie rzeczywistości, tylko taką gadającą głową, która porusza bardzo istotne tematy, ale nie traktuje ich na tyle poważnie i ktoś kompletnie z zewnątrz nagle może stwierdzić, że wiesz, że to nie jest problem, tak, jak właśnie choćby ta rządowa inwigilacja, bo tutaj z jednej strony mówią o inwigilacji, a potem o tym, że sieć 5G tutaj razem ze szczepionkami zmienia ludzi w cyborgi, no to jest ośmieszanie pewnego istotnego problemu, tak, jakim może być właśnie nowoczesna technologia, która również jest używana do tego, żeby nam włazić w dupę coraz bardziej i przyglądać, identyfikować nas i żebyśmy tak naprawdę nie mieli żadnej sfery prywatności w swoim życiu. No i tak samo jest właśnie z feministkami. Jest bardzo wiele osób, które dostrzegły w tym pieniądz, które dostrzegły w tym jakiś fejm, które potem, nie wiem, sobie biorą udział w wyborach. I to nie muszą być wybory od razu prezydenckie czy parlamentarne, ale zasiadają w jakichś tam radach gmin czy w sejmikach. No i wiesz, no i jest takie, wiesz, i wtedy wystawiają, taka osoba się wystawia jako ktoś, kto reprezentuje feminizm, tak się nazwie, a tak naprawdę temu feminizmowi robi bardzo dużą krzywdę i problem jest z takim zawłaszczeniem, że, no nie wiem, nie znam żadnego racjonalnego narodowca, ale znam wielu racjonalnych patriotów, tak, gdzie jest to też przez pewne grupy zwyczajnie ośmieszone, sprowadzone do absurdu i do, no narodowiec nam się kojarzy właśnie z taką łysą pałą, powiedzmy ze Szczerbcem, tak, przykładowo, gdzie to z drugiej strony mogą być naprawdę fajne wartości, tylko że zostały nam zwyczajnie przez tych najgłośniejszych krzykaczy zawłaszczone, przez co nie traktujemy poważnie patriotyzmu, co już mi się trochę mniej podoba, tak, i będąc kobietą, no myślę, że też bym się na to wkurzał jeszcze bardziej, więc feminizm jako taki, no ciężko określać to jako taki monolit, tak, bo jest tam wiele osób, które może nie tyle chcą źle, że tam przeniknęły i chcą rozsadzić tę strukturę od środka, tylko chcą i wyłącznie, no, tylko dla nich ważniejsze jest ugrać sobie coś prywatnie dla siebie, niż żeby faktycznie w jakiś sposób zmienić ten świat.
2: No, masz rację. I to jest, to działa pewnie trochę tak. Powiedzmy, jest jakieś środowisko feministek, które się koncentrują na walce o prawa kobiet, o to, żeby kobietom żyło się lepiej, aby były szanowane i tak dalej, a nagle się zrobiło tak, że nie godzi się coś w tym środowisku źle powiedzieć o homoseksualizmie, o lesbijkach, o gejach, bo to się wymieszało jedno z drugim. Czyli jak jesteś feministką, to musisz być też za gejami i wyznawać te wszystkie lewicowe wartości od razu do jednego wora, nie? A to powinno być bardziej jakoś rozłączone od siebie i spolaryzowane, tak żeby nie było takiego obowiązku, że jak wkraczasz w to środowisko feministek, to zaraz musisz być za mniejszościami seksualnymi, za prawem do aborcji koniecznie, bo to też jakoś tak się niby się wiąże, tak, już z prawami kobiet, ale czy wszystkie kobiety, które domagają się szacunku, równych praw, muszą być teraz za wolnym prawem do aborcji? Nie ma tam już miejsca na bardziej konserwatywną odnogę? Bo nie wiem, tak się aż tak dobrze się nie orientuję, ale chyba nie ma już, nie?
0: Wiesz, bo to nie chodzi o to, że jesteś, nie wiem, feministką, lewicowcem, czy działaczem LGBT, czy gejem i musisz to wszystko przyjmować, ponieważ to nie chodzi o to, bo to nie jest supermarket, że tutaj sobie weźmiesz, a sobie tutaj wezmę słoiczek homoseksualizmu, wezmę sobie tutaj 50 gram woreczku przypraw transseksualizmu, o, antyklerykalizm, to sobie kupię tak całą butelkę antyklerykalizmu i jeszcze tutaj przed kasą widzę, no to słoik z aborcją, o, jakie fajne płody, będzie pyszny obiadek, to tak nie działa. Pod tym wszystkim stoi wolność, koncepcja wolności danej osoby i zwyczajnie pewne poglądy są kompatybilne. W momencie, jeżeli walczysz o wolność kobiet, to wtedy będziesz walczył również o wolność, nie wiem, uchodźców, tak, którzy, oczywiście tych, którzy nas nie zabijają, tylko tych, którzy są sobie... którzy chcą sobie w jakiś sposób po prostu żyć i się z nami zintegrować. Zaczyna cię drażnić, że właśnie dwóch facetów nie może sobie na ławce w parku usiąść i się przytulić tak, jak to robisz ze swoją dziewczyną. Dostrzegasz pewną wizję wolności i ta koncepcja jest kompatybilna. W momencie, jeżeli rozmawiamy o aborcji, to w pewnym momencie prędzej czy później dostrzegasz, że kobieta, która zachodzi w ciążę, tak naprawdę traci prawa człowieka i staje się inkubatorem. Jeżeli prawo aborcyjne jest odpowiednio zaostrzone, ponieważ ona już nie ma żadnych praw, ona nie ma nawet prawa do życia, ona może zdechnąć przy połogu, nieważne czy dziecko umrze czy nie, najważniejsze jest życie tego nienarodzonego dziecka. Nie, no to jest płód, tak? To jest w ogóle jakaś taka śmieszna nowomowa, tak? No i to jest właśnie ta koncepcja wolności i kompatybilności tych poglądów, ponieważ jeżeli jesteś za płaską ziemią, to będzie wtedy też dla ciebie kompatybilne, żeby kwestionować, nie wiem, no szczepionki, albo właśnie widzieć tutaj, że 5G zamienia nas w cyborgi. Te rzeczy są zwyczajnie ze sobą kompatybilne i dlatego idą ze sobą w parze. Nie zawsze wszystko idzie ze sobą w parze. Sam parę ładnych lat i parę ładnych książek musiałem przeczytać, żeby się przekonać do żywności i organizmów modyfikowanych genetycznie, ale jakby na to nie spojrzeć, to w dalszym ciągu jest to pewna kompatybilność, do której musiałem się zwyczajnie douczyć, doczytać. Więc nie dziwiłbym się, to nie jest tak, że jest na tobie wymuszone, na pewno nie będzie mile zauważone, że jeżeli jesteś właśnie jakimś takim, nie wiem, że jeżeli jesteś taką feministką, ale jesteś przeciwny związkom partnerskim, takim formalnym związkom partnerskim ze wspólnym rozliczaniem PIT-u, z automatycznym dziedziczeniem i dostępem do, no tak na zasadach małżeństwa, bo to przestaje tak działać, tak? Bo tutaj z jednej strony tu jesteś za wolnością, a wolność tylko dla mnie, ale dla innych takich, którzy też mają trochę przewalone, to już trochę mniej. No mi się wydaje jednak, że dlatego te grupy aż tak bardzo się agregują między sobą, bo za tym stoi coś więcej. To nie jest tylko antyszczepionkowość, czy antysystemowość, czy antyinwigilacja. Pozdrawiam Donata, dziękuję bardzo. Zawsze byłem przeciwko inwigilacji, tylko że jako człowiek techniczny dokładnie i wiem, może nie idealnie, ale dużo, dużo o niej więcej wiem i wiem, jaki skrawek spódnicy tutaj unoszę i pokazuję i mniej więcej mam to pod kontrolą, ale tak, no, jest to dla mnie bardzo istotne. No,
2: ja na przykład się cieszę, że Potrzeba nie jest takim typowym histerykiem, który tylko coś usłyszy, gdzieś przeczyta jakiegoś fake newsa i zaraz o tym będzie na przykład audycję nagrywał i przestrzegał i lamentował i trąbił, tylko raczej zbada temat dokładniej i powie nawet coś, co się w większości z was nie spodoba, nie? I to mi się podoba takie podejście. To jest chyba bardziej bliższe dobremu dziennikarstwu, nie? Niż jakieś streamy, których jest pełno na YouTubie, gdzie jest mydło i powidło i nic się nie sprawdza, nic się nie weryfikuje, tylko się ciągle ludzi straszy i nic się nie poddaje w wątpliwość, jeśli to nie jest po linii naszej. I właśnie się wtedy mieszają ze sobą rzeczy ważne i poważne z totalnymi głupotami. Raz gadamy o 5G, a za chwilę później o trąbach aborygenów, co obudzą śpiących rycerzy pod Giewontem, nie?
0: Jak to mówiła T'Pol w Star Trek Enterprise, otwarty umysł to nie jest bezkrytyczne przejmowanie wszystkiego, co jest zgodne z twoją linią argumentacji i postrzegania świata. A wielu ludzi właśnie w ten sposób sobie podkreśla swój otwarty umysł. No też jak inni mądrzy ludzie mówią, no jak ma się zbyt otwarty umysł, to ten umysł łatwo może wyskoczyć. No ale to też czasami warto się posprzeczać, tak? Bo tam pamiętam, jak kiedyś tam, nie wiem, ze 2 miesiące temu wspomniałem w Nocnym Marku, że czytam politykę i że czytam Wyborczą i mam je zaprenumerowane, ale słuchajcie, ja też oglądam Zagórskiego, czasem czytam Niezależną w sieci, w dupie i inne TVP Info. Ja chłonę wszystko jak najbardziej, jak najszerzej. Oglądam Petersona, oglądam Roberta Antona Wilsona, czasami mi się zdarza Alexa Jonesa też obejrzeć, bo to jeżeli bym się zamknął w jakiejś bańce informacyjnej, na pewno w jakiejś jestem zamknięty, no ale nie mogę zdyskwalifikować źródła tylko i wyłącznie dlatego, że ono mi nie smakuje. I to nie jest tak, że jeżeli z jakiegoś źródła informacji korzystam, co też wielokrotnie mi było zarzucane, że oj, ty w te chemtrails na przykład nie wierzysz, a gdyby wyszedł taki Barack Obama i w TVN-ie by powiedzieli, że chemtrailsy to fakt, to byś dopiero wtedy uwierzył. No nie! Nie, ponieważ autorytety to gówno. Jeżeli macie jakiekolwiek autorytety, to jesteście w pewien sposób wadliwi, ponieważ każdy człowiek jest wadliwy i mając autorytet, przejmujecie wady swojego autorytetu.
2: Autorytety, opieranie się na autorytetach to trochę taka droga na skróty jest zawsze, nie? Mamy gotowe wypowiedzi, gotową ideologię, no bo to wtedy jest dla nas czasami ideologia, bo nie do końca sprawdzamy, weryfikujemy, czy ktoś ma rację, czy nie, tylko bierzemy za dobrą monetę jego dogmat, nie? No to trochę słabo. A jak wam się podobają zideologizowane media, no to zawsze TVP macie, tam jest po jednej linii, nieprawomyślnych się wywala po prostu, albo się odwołuje jakieś show, bo się okazało, że jakaś pani grała w Klątwie, to jej tu nie pokażemy. I słuchacie sobie tylko samych prawicowców, jakichś tam Ziemkiewiczów i tak dalej, czy Pospieszalskich, i się czujecie dobrze wtedy, nie? Bo oni mówią to, co chcecie usłyszeć. No i już, i nie ma żadnej debaty, nie ma żadnej konfrontacji, tylko jest mizianie się pytką po szyjce cały czas. Najgorsze, co może być, jak dla mnie. A ja też się staram tak różne źródła, od Michnika do Rydzyka, jak to mawiał jeden popularny nadający. No, posłucham sobie i Jędraszewskiego, księdza, I Dawkinsa, no czasami, no to trzeba sobie czasem też odświeżyć głowę i nawet posłuchać tej drugiej strony tak dla takiego orzeźwienia, nie? Bo takie zamykanie się w jednym cały czas i słuchanie tego samego klepania w tą samą mańkę, no to może nas w końcu jakoś zubożyć intelektualnie. A słyszałeś potrzeba o Katofliksie? To naprawdę tak się nazywa.
0: Tak, otworzyłem sobie nawet go dzisiaj. Chciałem się zarejestrować, bo myślałem, że to będzie jakiś taki Netflix, że będzie 14 dni za darmo, a gówno, to jest VOD zwykłe, każdy film 10 zł wypożyczenie.
2: Dokładnie, od razu zwróciłem uwagę na różnicę w cenie. Netflixa mamy za ile? Za 3 dychy na miesiąc i oglądamy dowoli, co chcemy, a tu 10 zł za film. No nieźle sobie liczą, ale chrześcijaństwo to zawsze był dobry biznes w zasadzie. Tak we współczesności też, no. Sprawdzałem sobie kiedyś, jakie były najbardziej kasowe filmy wszechczasów i tam bardzo dużo takich chrześcijańskich, typu tam Przygody Mojżesza, Święty Józef, jakieś takie Maria Magdalena.
0: To jest materiał na platformówkę, kurde, na NES-a.
2: No, chcieli, ale to znowu jakoś tak uderzyło mnie to, że twórcy tego Katofliksa, nazywanego Kartofliksem przez złośliwych. Twórcy tego Kartofliksa od razu musieli zerżnąć jakby tak nazwę w stylu, że bierzemy to, przerabiamy, że nie, Netoflix, tylko Kato nasze tu. Tak jakby zero inwencji jak zwykle, nie? Następna rzecz, no to ta cena faktycznie, no drogo sobie liczą, dyszkę za filmik.
0: Jest ten, kategoria darmowe.
2: Zawsze tak.
0: Biblio Ojczyzno Moja Zwiastun. Wywiad z księdzem Michałem Janochą. Making of Become Great Before God. Prace podczas zdjęć kręcenia filmu i wprowadzenia do nowej jakości życia. Czyli też taki behind the scenes.
2: Jakby ktoś się jeszcze nie domyślił, no to jest oczywiście platforma, która ma dawać możliwość oglądania filmów katolickich, bo oni się reklamują, że to jest dla osób wierzących, ale to tak jak z nauką wiary w polskich szkołach. Uczysz się tylko jednej wiary, tej jedynej słusznej i obowiązującej i państwowej w zasadzie. No więc to jest na tej samej zasadzie, że no nie zobaczycie nic o protestantach, nawet o innych odłamach chrześcijaństwa niż katolicyzm. Bo robi to, Studio Katolik. No to już nazwa mówi sama za siebie, nie?
0: No w końcu to jest Katoflix, a nie Christflix.
2: No w sumie tak.
0: Tylko, że wiesz, tylko problem jest, ja wiem czemu te filmy są takie drogie, są nawet droższe niż w takich cywilnych ofertach VOD, które macie u swoich providerów sieci telewizyjnej, dlatego, że oni już zbierają na pozew od Netflixa za podpierdolenie nazwy. A jest przecież tyle różnych pięknych, jest HBO Go, więc może by zrobić takie Jezus Chrystus Go to Emmaus, czy coś takiego. Albo jest taka w Polsce za bardzo nie występuje, jest amerykańska platforma Hulu się nazywa, ma mnóstwo fajnych seriali i po polsku to by się mogło nazywać Katulu.
2: Katulu. Jesteś katulikiem? Wyznajesz wielkiego Ktulu?
0: Katulu wtagnę.
2: No, ale nie wiem, jakiś Jezus Vision mogliby nazwać tak bardziej uniwersalnie. Jesus Go właśnie, no. Kato Go. Macie jakieś propozycje nazw bardziej takich kreatywnych, oryginalnych?
0: A może Katol Hub od Pornhuba z takimi krótkimi scenami, taka wiesz, szybko odmówiona dziesiątka różańca.
2: No, czekamy na wasze propozycje, jakbyście nazwali, bo to nie jest tak prosto wymyślić. Ja na przykład dla kolegi teraz staram się wymyślić nazwę dla jego serwisu i sprawdzam domeny oczywiście od razu, czy są wolne. Jest taka konkurencja, powiem tylko, że branża związana z żywnością i tutaj to jest w ogóle coś wymyślić, coś czego nie ma. Już wpisywałem jakieś nawet Food 44, takie bzdury i wszystko zajęte, nawet takie nazwy. W ogóle znaleźć coś krótkiego, to dzisiaj jest naprawdę wielki problem. Już nie tylko znaleźć coś, tylko coś krótkiego. Już same długie tylko zostały te domeny, wszystko pozajmowane. Nawet już takie jakieś nazwy własne wymyślam. Jedzeniopol zaproponował Zenon. Jedzeniopol. No właśnie, ma się nie kojarzyć Obiadek. Nie, no. Ma się z Polską nie kojarzyć, ma być międzynarodowe, uniwersalne, bo będzie w różnych językach. No i to domeny PL-ki jeszcze są często wolne, jak wymyślam nawet jakieś nazwy własne, ale już wymyślam nawet jakieś pokręcone nazwy własne, nic nieznaczące. I wszystko pozajmowane, po prostu. Jak krótkie, to zajęte.
0: Ermagerd hud food.
2: Etam do nas się przyłączył, witamy.
4: A, bo ty handlujesz domenami, rozgryzłem cię teraz.
2: Nie, czemu?
4: Nazwy, no tak, no wiesz, ja też czasami sobie potrafię tak posiedzieć, jak znajdę jakąś fajną końcówkę domeny i sobie poszukać. Na przykład kiedyś byłem właścicielem takiej domeny, za którą dzisiaj żałuję, że nie wziąłem kasy, bo w końcu sam z niej zrezygnowałem. Jakiś gość z Australii napisał do mnie, przynajmniej tak sądziłem, po adresie, który do mnie przyszedł i zaproponował 50 tysięcy złotych. Wiesz, że nie wziąłem? 50 patoli za ten, za domenę?
0: I dlatego jesteś biedny.
4: No nie, nie dlatego jestem biedny. Biedny to jestem z powodu, że tak powiem, Womanreich, a natomiast tej feminy, jak to się mówi, nie chcę mówić wprost, ale wiecie, o co mi chodzi. Natomiast no, zrobiłem głupotę, bo po paru latach trzymania tej domeny, na której zresztą planowałem zrobić bardzo fajny projekt, o którym może kiedyś opowiadam, dlatego nie będę teraz spalał tematu, po prostu zwyczajnie z niego zrezygnowałem. Stwierdziłem, że te 61, chyba 50, które płaciłem rocznie za pustą domenę przez kilkanaście lat, to jest po prostu bezsens. No i w końcu odpuściłem. Natomiast co do telewizji kościelnej, takiej pay-per-view, to ja bym to nazwał po prostu taca TV. I wtedy by była sprawa jasna, tak, że trzeba coś rzucić na tą tacę, żeby się coś wyświetliło. Swoją drogą, teraz to już nie jest takie popularne, a powinno być, bo dzisiaj już w kościołach, jak no, wy nie bywacie w kościołach, ale powiedzmy, jak byście bywali, to
0: ja
4: byście...
0: Ja byłem ostatnio.
4: No?
0: No, mów, mów.
4: To były kiedyś takie projektory, wiecie, tak zwane projektory śpiewniki. To były epidiaskopy, które rzucały slajdy na taki ekran z tylną projekcją najczęściej. I tam były treści piosenek religijnych, które takie były mniej popularne i po prostu ludzie sobie je śpiewali, czytając z ekranu. Teraz są projektory. Takie porządne, elektroniczne projektory. No i kiedyś w kinie chciałem powiedzieć, w kościele, wyświetlane były filmy katolickie bardzo często. Po prostu rozwijał się taki wielki ekran i można było sobie oglądać. No i właśnie dzisiaj uważam, że mając taką technologię, cyfrowe projektory, no można byłoby wykorzystać te święte miejsca również do wyświetlania bardzo fajnych, jakichś pouczających opowieści biblijnych. Tudzież na przykład wyprodukowanych przez lokalnych takich youtuberów katolickich, którzy by tam mogli swoje prace prezentować.
0: No, nowy trend na polskim YouTubie. Kato streamy.
4: No tak, ja sobie obiecałem, że w tym roku wyprodukuję na święta Wielkiej Nocy w niebo wstąpienia pańskiego dla swoich klientów takie katolickie, że tak powiem, produkcje, że będą elementy religijne. Znaczy jakiś Jezus unoszący się w powietrzu, czy właśnie jakieś, nie zajączki w każdym razie i nie króliczki, nie kurczaczki, no, żeby było coś innego i nie jajka absolutnie malowane. Także zobaczę, co z tego wyniknie. No ale coś tak teraz mam takie przeczucie, że jesteś, krawiec, dzisiaj pink. To znaczy, że coś ci się udało. Jakiś klient zapłacił albo coś. Mam rację?
2: Niekoniecznie, ale no, nie wiem dokładnie, co masz na myśli, że jestem, nie wiem, bardziej optymistyczny, czy co?
4: Nie, no bo ja jestem dzisiaj punk, bo mi dzisiaj klient, sobie wyobraź, za 4 dni mojej ciężkiej pracy po 2 godziny wieczorem miałem 2 patole do odebrania i mi nie zapłacił. Także jestem dzisiaj punk, także ty musisz być pink, żeby była równowaga.
2: Aha, w ten sposób. Ale co, już w ogóle ci nie zapłaci?
4: No już w ogóle mi nie zapłaci. Znaczy ja już tak mu powiedziałem, on mnie wkurzył trochę strasznie. Ja wam opowiem w ogóle tą historię, bo to jest bardzo ciekawe. Już jest to klient, którego znam jeszcze na studiach byłem, 23 lata, albo i 5. I właściwie to co roku, co pół roku, tam w różnych interwałach miałem od niego stałe zlecenia. I on doskonale wiedział, kiedy mi zlecał tą, że tak powiem, pracę, nad którą teraz pracowałem, no prawie cały tydzień roboczy, no dobre 8 godzin w sumie poświęciłem na to, to zlecał mi to, wiedząc, że ja wystawiam obecnie co najwyżej umowy o dzieło, bo nie mam innej możliwości. No i chyba po prostu się wycwanił, bo chciał być może trochę darmochy, no i po prostu dzisiaj zażądał ode mnie faktury, a ja faktury wystawić nie mogę, bo musiałbym specjalnie firmę założyć. Umowa zlecenie, proszę bardzo, umowa o dzieło, proszę bardzo, tym bardziej, że było to typowe dzieło. Natomiast on się jakoś odwinął, że no wie pan tutaj coś tego, nagle na pan przyszedł i ten tutaj kurczę, nie mogę, bo teraz takie czasy, że to tak się niefajnie te umowy o dzieło wystawiać i w ogóle nie skumałem o co chodzi, ale moje przeczucie było takie, że po prostu chcę, albo się czuję już mną zmęczony po tylu latach, chociaż nie sądzę, bo dział marketingu, jego dział marketingu, bo to nie taka mała firma, bardzo był zadowolony z prac, które zrobiłem. Krawiec by krytykował to na 100%, ale dziewczyny w marketingu były bardzo zadowolone. Wszystko dałem. Najlepsze jest, że wszystko już na płytkach poszło, na pendrive'ach poszło wszystko.
2: I co dalej?
4: No i gościu po prostu tak nie się zapłaci. Wyłgał. No znaczy, wiedząc o tym, że nie mogę wystawić faktury za tą pracę, po prostu powiedział, że no, pogadamy o płatności, jak pan będzie mógł fakturę wystawić. No, przecież nie założę specjalnie firmy po to, żeby to

0: w Apatole to sporo, nie? Jak na takie nasze możliwości.
1: A czemu ty się dajesz tak dymać? Wykonałeś pracę, jeszcze kurde z pocałowaniem oddałeś, jesteś niewolnikiem, no. Zrobiłeś za nic, wydałeś mu to. Jeżeli nie jesteś pewien swojego kontrahenta, no to spisujesz jakikolwiek protokół, jakieś warunki oddania projektu, jakąś konkretną procedurę, umawiasz się, jaka to będzie forma, a nie tak wszystko na gębę, a potem... Ty słuchaj, ty... Idę o zakład, że ten koleś, który cię wydymał, już w samym momencie zlecenia ci projektu stwierdził, że tutaj jest taki frajer, to ja go sobie wydymam na 2000.
0: No wiesz, powiem tak, znamy się 23 lata, to jak ja bym ciebie znał 23 lata, to ja bym ci zrobił grafikę do każdego interfejsu graficznego, nawet teraz bym ci zrobił. Znaczy ja bym tobie zrobił za darmo, to jest inna sprawa. Od razu bym ci powiedział, że za darmo, ale...
1: Więcej bym nie zapłacił na pewno.
0: Nie, no wiesz, zrobiłoby ci się mnie szkoda i byś coś zapłacił. Byś się jakąś tam sprzedał najwyżej lampę od tego swojego samochodu czy lusterko i byś miał kasę dla mnie. Nie? Ale ja już tak wyczuwam, że ty jesteś uczciwy chłop, ale no po prostu no czasami nie warto, wiesz, ja już tyle lat ja takie zlecenia robię, a to właściwie pierwszej połowy lat 90. i takich sytuacji zdarzyło mi się może z 6, może z 5, a może z 3. Raz mi się zdarzyła taka, że miałem ochotę facetowi przyłożyć, bo był po prostu bezczelny w tym, co zrobił. Powstrzymałem się wtedy, ale wtedy nie ważyłem jeszcze tyle kilogramów, co teraz. A co do kilogramów właśnie, jakbyś podszedł do takiej sytuacji, potrzebą, gdyby nas jako takich no, panów przy kości liczono za samolot na przykład za półtora siedzenia. Bo jednak tutaj nie byłoby dyskryminacji, gdyby od kilograma pasażera było liczone za bilet. Co ty?
1: Myślę, żebym się trochę przyczepił, bo to powinno być jakoś pierwotnie zregulaminowane. Z jednej strony jak najbardziej się zgodzę, bo kiedyś miałem wątpliwą przyjemność podróżować autokarem 300-400 kilometrów właśnie koło takiego człowieka, że zajmował półtora fotela, jakieś tak 160 kilo żywego tłuszczu spokojnie. No i to nie było specjalnie komfortowe, tak? Natomiast no wiadomo, że kilogramy się przekładają na zużycie paliwa, no ale jeżeli się mieścisz na swoim fotelu, no to nie widzę powodu do tego, żeby mnie tutaj z czegoś więcej rozliczać. A jeżeli faktycznie byśmy się rozliczali, no to po pierwsze, albo jakiś taki odgórny limit, że powyżej, nie wiem, tam 140 kg dajmy na to, bo chyba tyle trzeba mieć co najmniej, żeby się z fotela wylewać, no to robimy takie naliczanie kilogramowe, albo uczciwie, każdy wchodzi na wagę przed wejściem na pokład, no i tutaj ktoś waży 50 kg, to zapłaci połowę tego ceny biletu, no powiedzmy tam, dobra, wiadomo, tam są inne koszty, ale tam zapłaci o tam 20% mniej niż ten, który waży 100 kg, to wtedy by było faktycznie uczciwe. Naliczanie kilogramowe, zobaczycie. Jak był trend naliczania sekundowego w telekomach, tak będzie naliczanie kilogramowe w samolotach.
0: No w Szczecinie jest czasowe, na przykład za bilety tramwajowe, oczywiście one są w różnych kategoriach, tak? Znaczy są skategoryzowane tam 20 minut, 10 minut, czy 15, już nie pamiętam, godzina, dwie godziny, bo tam się co do minuty nie da, nie? Natomiast z tymi samolotami ja mam pewną wątpliwość, czy to by się przyjęło, znaczy ja bym był za tym, tak, bo... Generalnie jak ktoś leci, no to wiadomo, że tutaj ta waga jest bardziej istotna niż w przypadku jak ktoś jedzie.
1: Już myślałem, no chociaż... że powiesz, że jak już leci, to przecież leci, to możesz wejść do samolotu bez biletu.
0: Nie. Tutaj akurat się nie da do końca tak, chociaż jest sposób na to, żeby polecieć za darmo, ale kiedyś wam to opowiem. To jest troszeczkę bardziej skomplikowane i nie chcę tego teraz spalać. Mhm. Natomiast tutaj myślę, że w przypadku takiego ważenia pasażera to znowu feministki by się rzuciły wspomniane, bo grube baby na pewno by się kłóciły, że tyle nie ważą, nie? Także tutaj widzę tutaj, bo to jest taka kobieca próżność, nie? No to jest niemożliwe. 115, nie? Czy coś takiego sobie wyobrażasz?
1: No ale czemu to od razu do feminizmu przypilasz? Przecież raczej problem większej wagi jest związany z mężczyznami. Mężczyźni ważą więcej niż kobiety.
0: No tak, no i tutaj by była kolejna rzecz właśnie, mogłyby powstać ruchy szowinistyczne, które by głosowały za tym, że po prostu jest to pewna dyskryminacja mężczyzn, bo my z natury nawet szkielet mamy cięższy od kobiecego, więc facet podobnych gabarytów waży zazwyczaj więcej niż kobieta. Nie? Także tutaj
2: może... Dobra,
0: tutaj
2: panowie,
0: Ale ja jeszcze mam bardzo ważną jeszcze jedną informację.
2: Ale to szybciutko poproszę, bo chcieliśmy jeszcze o TVP pogadać, a pół godziny audycji zostało, więc zwiększmy.
0: Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wiecie, że dzisiaj w nocy zamykają granice polskie, nie? To nawet chyba dzisiaj po południu ogłoszono.
1: Dzisiaj o 15 się pojawiły na granicy czeskiej i niemieckiej kontrole, ale zamknięcia granic jeszcze nie ma.
0: Dzisiaj była bardzo ciekawa rzecz w szkole mojej córy. Otóż przyjechał autokar pełen

0: niemieckich, włoskich i jeszcze chyba jakichś hiszpańskich dzieci, czy młodzieży, krótko mówiąc, takich około 18 lat w ramach jakiejś wymiany, o czym nie zostali w ogóle poinformowani rodzice. No i jest mała afera, którą oczywiście wytoczyłem mła, bo mi się to strasznie nie spodobało. Skoro tyle trąbią w tych telewizorniach o różnych spędach i w ogóle, żeby to wszystko poograniczać, to nagle przyjeżdża sobie grupa autokarów, zupełnie przypadkowych, zupełnie niesprawdzonych ludzi do szkoły. No i na przykład ja swojej córki już nie poślę w tej chwili do szkoły przez najbliższy czas. Natomiast sprawa będzie dosyć poważna, bo zgłosiłem sprawę do sanepidu, ponieważ uważam, że powinniśmy jako rodzice być o tym poinformowani, skoro taka epidemia panuje, tak, przynajmniej medialna, nie? Na ten temat. Jestem troszeczkę tym zniesmaczony, bo jaką rzecz głupotą jest po prostu w tej sytuacji, tym bardziej, że chodzi akurat w tym przypadku o trzy państwa, które są według wykresów, które są w internecie, są najbardziej w Europie skażone tym całym koronawirusem. Nie lubię tej nazwy strasznie, nie wiem dlaczego. W każdym razie, no, tak jest ciekawie z tym, jak to wszystko pójdzie dalej. I pewnie nie omieszkam jutro lub pojutrze wejść na antenę i trochę wam na ten temat więcej pogadać, bo sytuacja zapowiada się całkiem ciekawie. Już miałem tutaj newsa od pani, która z tą kontakt, że tak powiem, nawiązałem w sanepidu, że się tym zajmą, bo był podobno prikaz wydany, żeby takich wycieczek tutaj nie przyjmować, szczególnie, że młodzież owa ma być przez tydzień i pomieszkiwać ma u rodzin dzieciaków. Więc jeśli jedno z nich jest chociażby nosicielem, nie mówię już, że choruje, ale jest nosicielem wirusa, bo ten wirus przez dwa tygodnie aż wegetuje sobie w naszym organizmie, zanim się wykluje, no to może być niezły pasztet z tego wszystkiego, nie?
1: Oj ty, Janie Etamie, do urzędów wielu donosicielu.
0: No. No nie jestem z tego dumny, mówiąc szczerze, ale powiem tak, po rozmowie dzisiaj z ludźmi, a właściwie po próbach rozmowy z ludźmi w szkole decyzyjnymi, stwierdzam po prostu, matko, jaka ciemnota jest w tym kraju. Ja już nie mówię o tym, że oczywiście to nie jest żadna epidemia, że to jest jakiś margines, że jest mały rachunek prawdopodobieństwa i tak dalej. Ale skoro robi się taką nagonkę na to i takie sprawdzanie wszystkiego i w ogóle odwoływanie i co tylko, i zamykanie granic, to kurczę, no jednak wypadałoby tych rodziców poinformować o tym, że jest taka sytuacja. Niech by oni zdecydowali, czy w tej sytuacji, skoro oni biegali przez cały dzień po szkole, jeszcze przez tydzień będą biegać. Jak mówię, z Włoch, z Niemiec i z Francji, czyli Holandia chyba tam też była, Belgia, z tego pamiętam. No to, kurczę, należałoby jednak właścicieli tych dzieci, czyli rodziców, czy raczej, jak to się mówi prawidłowo teraz, nie jest rodzic, tylko opiekun prawny, o, jakoś poinformować, żeby chociaż wiedzieli, tak, żeby mieli jakąś wiedzę na ten temat. A druga sprawa, to dowiedziałem się, że sanepid wydał właśnie zakaz na takie wycieczki i to troszeczkę niefajnie po prostu się czuję, nie? No cóż, zobaczymy. Mam nadzieję, że statystyka tutaj zadziała i nie będzie żadnego przypadku. No ale na wszelki wypadek nagrałem te rozmowy i gdyby taki przypadek się zdarzył, to ja ostrzegałem dzisiaj i będzie to powód do pozwów w tym kierunku zaniedbań, że tak powiem.
2: Już donosik do płoku, a tu...
0: No. Nie, no ale wiesz, można na tym zarobić, nie? No słuchaj, stary, w Stanach się dostaje 40 tysięcy za poparzenie kawą w McDonaldzie, to dlaczego dolarów oczywiście? No moja ciotka dostała tyle po sądach, jak się pociągała za potrącenie na pasach przez półciężarówkę, to kurczę, dlaczego nie wykorzystać, żeby się wzbogacić trochę na tej całej sytuacji. No nic, mam nadzieję, że wszyscy będą zdrowi, że koronawirus minie, chociaż jakoś tak moje obserwacje mapy, ostatni czas, a jest taka mapka udostępniona, wskazują na to, że oni tego nie opanują. No ale zobaczymy. Obym się mylił. Dobra, zwalniam antenę i jedziecie z czym? Z wiadomościami, tak? Nie, z TVP. Pa, pa.
2: Tak. No, trzymaj się, hej.
1: Ja to kiedyś muszę przeprowadzić eksperyment radiowy i kiedy Etam zadzwoni, pójdę w stawie rosół i zobaczę, czy mi się uda ugotować rosół od zera do gotowego rosołu, tak żeby Etam się wygadał.
2: No, ziemniaczki się gotują 20 minut około, można by się wyrobić nawet.
1: Na razie sobie odgrzałem pomidorówkę, także jest dobrze i zdążyłem ją zjeść.
2: A tosty to w ogóle się 5 minut robią, to bym, jakbym się uparł, to bym zrobił i tosty, i ziemniaki ugotował. No, a przechodząc do tematu TVP, no to jak ostatnio się dowiedzieliśmy, no los Jacka Kurskiego jako prezesa TVP stał przez jakiś czas na włosku, no i w końcu i poleciał. I krzyknęli mu, pa Jacek, no. I nie ma już Jacka, odwołany. Moim zdaniem to była kolejna taka bardzo sprytna gra PiS-u. Chcieli pokazać, jaki to Duda jest niezależny, jak on to potrafi pięścią w stół walnąć, no bo prezydent Duda się domagał rezygnacji tego Jacka Kurskiego i uzależniał od tego to, że nie zawetuje tej ustawy przyznającej TVP 2 miliardy, a skończyło się na tym, że TVP dostanie 10 miliardów, bo podpisali umowę na 5 lat, znaczy, bo prezydent podpisał projekt takiej ustawy, że ma zagwarantowane przez następne 5 lat, że nie będzie to mniejsza kwota niż 2 miliardy, a to może i większa. No, to jest... Jurek Owsiak przez cały okres zbierania kasy przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy zebrał małą cząstkę tego, co dostaje TVPiS na propagandę swoją, a zakupiono za to całą masę sprzętu, wyposażono, kurczę, szpitale w całym kraju w fajny sprzęt, dużo dobrego. No a tu mamy pieniądze na propagandę. Ja chciałbym się pokusić o ocenę właśnie rządów Jacka Kurskiego w TVP, jaką on stworzył telewizję, no bo nie da się ukryć, że on ją trochę zreformował, nie? No trochę, nawet bardzo.
1: Wniósł ją na nowe standardy wyżyny dziennikarstwa, którego naprawdę nigdzie indziej nie można znaleźć. Natomiast tutaj pan prezydent Andrzej Duda faktycznie postawił bardzo taki jasny komunikat i taki bardzo twardy, aż można się zaskoczyć, bo wszyscy żądali od niego, żeby zawetował tę ustawę, a on ją podpisał. Widzisz, jaki twardziel?
2: No, tutaj gra się toczy o dużą stawkę, bo TVP jest to tuba PiS-u i jest tak, że Polacy lubią to, co już znają. Często oglądają to, do czego są przyzwyczajeni. No, TVP jest mocne. Za Kurskiego nie da się ukryć, że jeszcze się wzmocniło to TVP. No, przyczyniły się do tego bardzo duże środki wyciągane z różnych spółek Skarbu Państwa. Przyczyniło się do tego też, że Jacek Kurski ciekawą strategię ogólnie zrobił, bo on zrobił tą telewizję tak dla 50+, nie? Taki target. No raczej tak dla 50+, dla seniorów. Dużo takich programów zrobił. Jest na przykład Sanatorium Miłości. To jest taki Big Brother z seniorami w roli głównej. Dla seniorów, z seniorami.
1: Pamiętam, usłyszałem o tym programie, kiedy się okazało, że ktoś pomiędzy nagraniem odcinka a wyemitowaniem zmarł i tam trzeba było z rodziną załatwić, żeby pozwolili na emisję.
2: Przepraszam, że się śmieję. No ale ci seniorzy, oni myślę, że ciepło to przyjęli i poczuli, że w końcu coś dla nich ktoś zrobił, nie? Więc tu zapunktował. Zapunktował sobie przez to, że promował disco polo. Kurski też lubił na pewno siebie bardzo pokazywać i występować w roli takiego celebryty. No przecież co jakaś gala disco polo, co jakieś większe wydarzenie, co jakieś nowości, to on ciągle ten jego głupi ryj z tym uśmieszkiem musimy oglądać, nie? On wychodzi w jakimś kapeluszu, na gitarze gra. No taki prezes wszędobylski, że zawsze on musi być na afiszu. I zrobił trochę telewizję pod siebie, no na zasadzie, że ja lubię disco polo, to będzie disco polo. Ja jestem taki bogoojczyźniany, no to będą programy bogoojczyźniane. Sprawdzałem sobie dzisiaj ramówkę TVP, no i jakiś Voice Senior też, czyli takie, no rozumiem, że seniorzy śpiewają, tak? Jakieś takie seriale Leśniczówka, przeczytałem sobie tutaj opis. Dziadek Antoni zostawia swojej rodzinie w spadku leśniczówkę. Bliscy dziadka Antoniego tam z czasem odkrywają tajemnicę dziadka, nie? Tu, czyli znowu tutaj dziadek. Jakiś...
1: Jestem ciekaw, co to za tajemnice. A tutaj różaniec poświęcony przez Jana Pawła II podczas jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Uuu, ale sekret i kurde tutaj i cała historia. Pewnie takie to tajemnice były. W normalnym to by było coś kontrowersyjnego, że tam, nie wiem, był pedofilem albo że trzymał jakieś tam, gwałcił świnie czy coś takiego, nie? Odkrywanie tajemnic. No tak to wygląda w takich normalnych zachodnich produkcjach, tak? A tutaj to pewnie coś takiego, aż nie wiem, leśniczówka, to zobaczę zaraz, co to za sekrety.
2: Dużo jest takich produkcji, wszystkie produkcje są właściwie mocno familijne i takie właśnie boże, familijne, bogoojczyźniane albo o wojnie, o historii, jakieś tam, prawda historyczna. Albo no tutaj jakiś serial Archiwista. Znowu, emerytowany pracownik policyjnego archiwum Henryk Mikos za punkt honoru postawił sobie, panie, prawda, tutaj rozwiązanie umorzonych przed laty spraw. No znowu takie pisowskie, nie? Tu archiwa, jakieś dawne sprawy, i on będzie odkrywał i łapał tych wszystkich, co się tam nakradli, to lewactwo.
1: Dobra. Mam opis losowego odcinka leśniczówki. W las poście, czyli taki impost leśny, Aniela próbuje przenieść paczkę, która pod jej opieką zostawiła Gromniakowa. Źle zapakowane pudło się otwiera i rzeźba wysuwa się na podłogę. W tym momencie w drzwiach las postu staje Gałek. Wkrótce mężczyzna spotyka Kurka i oskarża go o kradzież rzeźb, czyli jednak wątek kryminalny. Tymczasem w las poście zjawia się Gromniakowa, zdradza Anieli, że właścicielka galerii zgodziła się zwrócić rzeźby, ale odda je tylko do rąk własnych twórcy. Marcin idzie do księdza. Okej, okay, wątek...
2: Ale ty to, przepraszam, ty to wymyślasz sam, czy to naprawdę się
1: nie,
2: dzieje?
1: Nie, ja to czytam teraz z portalu Świat Seriali interia.pl. Krzysztof i Robert kończą pracę nad survivalowym projektem przygotowanym dla Warringtona. Wow. Nagle w gabinecie zjawia się sekretarka i oświadcza, że mecenas Grzymkowski próbuje pilnie skontaktować się z synem. Robert dostaje od Konrada bardzo zwięzłą ocenę ich pomysłu. Lesiński nie wyobraża sobie, Lesiński tam, taki wiesz, taki herszt lasu, by w jego leśnictwie można było zorganizować obóz survivalowy. Magda wybiega z przychodni, by odwiedzić Helenę, dogania ją Czesława i przestrzega, by nie angażowała się zbyt mocno w udawanie narzeczonej Jacka. No to już takie ostre sekrety. W ośrodku młoda Ździebułkowska spotyka Mądrasiuka i razem wchodzą do pokoju jego matki. Reakcja Heleny na ich odwiedziny jest zaskakująca. Do księdza, zmieniającego kwiaty przy kapliczce, podchodzi Sołtys.
2: Znowu ksiądz, sołtys. Ksiądz pewnie taki równiacha, nie? Że tam wszyscy go lubią, fajny, dowcipny i tam szczęść Boże, na gitarze gdzieś tam na drzewie z dziećmi gra pewnie takie klimaty. No nie wiem, no jak ktoś lubi takie klimaty, to będzie w pytę zadowolony z ramówki TVP, bo tam same takie, jak jest jakaś sztuka, no to jakieś sprawy takie właśnie albo wojna, albo historia, żołnierze wyklęci, a jak się okaże, że jakaś aktorka w sztuce, która jest zaplanowana, grała w jakimś niebożym przedstawieniu typu klątwa, to usuwamy, nie? I dajemy tam jakąś zaślepkę, nie wiem, tam Pospieszalskiego dajemy, nie? Żeby tam... I ksiądz zaproszony, ekspert od wszystkiego, oczywiście, tam... No i tam, czy tarot to zagrożenie duchowe, czy można go z różańcem porównywać? Takie tematy macie, nie, w TVP. Widzę jakieś inne programy, Wielkie Nieba, Tajemnice Mnichów, im padło na mózg po prostu. No to nawet jakiś taki fanatyczny katol, no nie będzie tak wszystkiego robił na tą mańkę, bo wie, że zniechęci, nie? No chyba, że jest przygłupem, to wtedy będzie wszystko tak robił, że księża mają być, Biblia, różańce, Pospieszalski. No to jest jakiś brak instynktu samozachowawczego. No i to się zemściło, bo dzisiaj wszyscy gardzą TVP. Już nie tyle, no bo to, że uznają tą telewizję za totalnie jednostronną i propagandową, gorszą niż za PRL-u, no to już to wszyscy wiemy, nie? Ale teraz jeszcze trzeba zrobić takie przeświadczenie, że to jest taka kopia telewizji Trwam i żeby już to oglądały tylko starsze panie chodzące do kościoła, ale jakoś to się kręci. Okazuje się, że Polacy jednak oglądają to TVP. Kurski tam bryluje na Twitterze, cały czas wskaźniki oglądalności pokazuje, które pewnie są niezłe. Jestem w stanie w to uwierzyć, że w tym przypadku nie kłamie, nie ściemnia. No też trzeba by zobaczyć, kto te badania robi, może to też jakaś tam, nie wiem, to znaczy, dostali nie, ze spółek Skarbu Państwa 2 miliony na badania, na przykład jaka jest telewizja najlepsza i dlaczego akurat TVP?
1: Tutaj jeżeli chodzi o jakieś takie topowe punkty, to jako insider związany z tematem zawodowo, to mogę potwierdzić, że tak to faktycznie wygląda, że ten Sylwester z dwójką był zajebiście popularny, że powiedzmy, kiedy TVP Info mówi, że mu rośnie, to mu faktycznie rośnie. Dane, jeżeli chodzi o wieczór wyborczy, również były całkiem sensowne, więc tutaj akurat bym nie wietrzył, no bo widziałbym surowe dane, powiedzmy, z tego małego wycinka tortu, do którego mam dostęp, co może mnie trochę zaskoczyło, może też nie do końca, ale tak mówisz, że właśnie robią z tego telewizję Trwam, no to jest zupełnie inaczej. Zauważ, że cała ekipa, przynajmniej jeżeli chodzi o TVP Info, bo tutaj żadnych innych konszachtów zawodowych związanych z produkcją filmów czy seriali przez TVP, one mnie kompletnie nie interesują i nie są w mojej bańce informacyjnej, więc nie wiem, jak to wygląda, ale zauważ, że jeżeli sobie obejrzysz wydanie główne wiadomości, tam się zawsze pokazuje nazwisko reportera, który to robił, czy tam nawet operatora i tak dalej, tak? I wpiszesz sobie to nazwisko w Google, to on ukończył Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. No, i to nie, słuchaj, to nie jest śmieszne, tak? Naprawdę, naprawdę tak jest. Spróbujcie sobie kiedyś zrobić taki eksperyment. No sam kiedyś byłem w szoku. Nie takie, wiesz, na zasadzie, kurwa, co za debil jebany to nagrał, nie? Tak sobie pauzuję, wyszukuję. Jezu, okej, okay, dobra, jasne. No to puszczamy dalej. I znowu, co za debil jebany to nagrał. I znowu wyszukuję, okej, okay, dobra, już mam chyba jakąś taką koncepcję. No i faktycznie to nie jest tak, że, no, bo tych wszystkich dziennikarzy, którzy faktycznie, no, z różnych stron świata tak naprawdę oni się wzięli, no trochę to też były resortowe dzieci, ale które jednak istniały w tym TVP, no zostały jakoś tak kontrakty rozwiązane w nie do końca też uczciwe sposoby, bo tak jak też wam kiedyś opowiadałem o książce TV Propaganda autorstwa, już wam zaraz mówię, tylko sobie swoją pomoc naukową otworzę. Jest to książka bardzo tania, więc bardzo polecam. Kolesia, który zwyczajnie pracował przez jakiś czas w TVP, gdzie właśnie opisuje, że nie było tak, że cię przykładowo zwolnili, tak? Bo wszyscy byli tam na umowach business to business, no i zwyczajnie przestali ci zlecać jakiekolwiek zlecenia, tak? No i byłeś tam związany w jakiś sposób właśnie umową o współpracy, musiałeś mieć swoją działalność gospodarczą, płaciłeś ZUS-y, SRUS-y i tak dalej, ale niestety nie mogłeś z tego, nie dostawałeś z tego żadnych pieniędzy. Już się tutaj tylko doskroluję, bo kurde, muszę posprzątać na tym Kindle'ku. Kroniki wampirów, tak, psychologia kwantowa.
2: Ja tylko w międzyczasie wtrącę, że w Trójce tak samo wymiatają wszystkich tam nieprawomyślnych, cały czas starają się jakby zmienić skład, nie, na taki właśnie Boży, no chyba też chcą tam powciskać tych od Rydzyka. Rydzyk się zresztą jakoś dogadał z Jarosławem w pewnym momencie, że no to tak, moglibyśmy tutaj przyklasnąć, być może zachęcić wiernych. No nie wszystko, co robi PiS, jest dobre, ale jednak to jest Boża partia. No ale też coś musimy z tego mieć, tak? No i tu by się właśnie przydało, żeby nasi absolwenci znaleźli jakieś zajęcie, dałoby się coś zrobić. No oczywiście, żeby się dało. No to w Trójce teraz wymietli, ciągle kogoś tam wymiatają, teraz jest jakaś Anna Gacek. Nie wiem, nie słucham Trójki, ale widziałem komentarze, że bardzo ją tam lubią. Prowadziła takie bardziej właśnie śmiałe, nowoczesne, liberalne, prawda? No to trzeba ją wywalić. Do Mana się cały czas boją dobrać, no bo Man to figura, nie? To jakby dowalają tych, którzy z nim współpracują. Każdy, kto tam z Manem współpracuje, to go wypierdolają zaraz. No ale to tak wtrąciłem.
1: No ale Anna Gacek robiła programy muzyczne, tam nie było, chyba tylko dlatego, że była koleżanką Mana, że była z jego, że tak powiem, frakcji.
2: Ona różne prowadziła programy z tego, co czytałem. Ona tam pracowała kupę lat w tej Trójce.
1: No, całkiem tak, na pewno. Sporo jeszcze
2: 20
1: tutaj,
2: lat chyba, tutaj, wiesz? 20 lat chyba tam siedziała w tej Trójce.
1: Właśnie próbuję sobie jakoś tak, wiesz, dodać kiedy, skąd ją kojarzę, ale zupełnie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale sporo. Jeszcze wracając do tej książki, Mariusz Kowalewski, TV Propaganda, za kulisami TVP. Więc jest wesoło, no ale wiesz, no kurde, no i to jest ten problem, że idziesz sobie, jesteś młodym, ambitnym dziennikarzem, idziesz sobie do państwowego radia, gdzie Trójka, no nie była szczególnie upolitycznionym w żaden, i to naprawdę już nawet w takich ciężkich czasach, gdzie jednak te media publiczne były w jakiś sposób zawłaszczane, no to były zawłaszczane programy informacyjne, była zawłaszczana publicystyka, a Trójka to było takie, wiesz, takie do posłuchania, takie o poziom wyżej, jeżeli chcesz się wyróżnić przed sąsiadami i nie puszczać RMF-u czy tam Zetki, tak? Czy choćby no, legendarna powtórka z rozrywki, tak? I mnóstwo, no Marek Niedźwiecki też, który bardzo dużo krwawicy w Trójkę włożył. No Trójka była taką rozrywką, ale właśnie rozrywką bardziej intelektualną niż właśnie taką bieżącą i jestem bardzo zaskoczony, że do jakichkolwiek roszad właśnie doszło właśnie w tym programie. Teraz jeszcze tylko czekać, aż będziemy mieli zespół Mazowsze na programie drugim Polskiego Radia zamiast Liszta albo Czajkowskiego.
2: No, w tym kierunku wszystko cały czas idzie i w tym kierunku zmiany idą. No, co by nie mówić, Trójka to w zasadzie takie radio inteligenckie było. A to tak nie do końca się zgodzę, że nie była upolityczniona, bo tam często satyra była taka nawet antysystemowa i to w czasach, kiedy się nie opłacało psioczyć na system. No a teraz w drugą stronę, to już teraz pewnie tam kadzą dobra zmiana i wspaniałe, no i tam, no ale słuchalność spada z 8% do 4% w ciągu 4 lat, no więc to w dół idzie zdecydowanie.
1: No to tak jakbyśmy stracili połowę subskrybentów, nie? Boli.
2: No szkoda fajnego radia. No ja pamiętam czasy, kiedy no tacy poszeprzyńscy nawet, oni wyśmiewali system, nie? I dosyć mocno. Tam było tyle przytyków do władzy, ale też były to jeszcze takie czasy, że satyra dotykała, piętnowała różne niefajne cechy, które w narodzie się pojawiają jakieś. Mieli odwagę, nie? Jeszcze wtedy. No teraz to już nikt takiego czegoś nie robi, bo to strzelanie sobie w stopę. Trzeba ludzi zabawiać tak, żeby oni się dobrze czuli, a broń Boże nie zmuszać ich do jakiejś refleksji i tak dalej. No
1: tutaj w takich, no współcześnie, ja rozumiem, że dziennikarz nie może mówić od serca, tak, bo dziennikarz też jest elementem, jakimś tam trybikiem w tym wszystkim, no i jeżeli jesteś prezenterem, tak, no to tak naprawdę jesteś maszynką taką, która zwyczajnie coś wypowie. Jeżeli masz swój program publicystyczny, jakieś wywiady robisz, no to jednak też od ciebie trochę zależy, w jaki sposób zadasz pytania, w jaki sposób skonstruujesz, zaprojektujesz, przygotujesz scenariusz do tego programu. Już tutaj tego twojego trochę myślenia się do tego przebije, tak? Natomiast no niestety mamy tutaj w przypadku tych publicznych mediów do czynienia ze zbrodnią myślenia, że jeżeli jesteś nie po naszej linii, no to sorry, łopatą w dupę i do piachu, tak? Co prawda wiesz, co prawda jeszcze ci ludzie się jakoś tam potem odnajdują, no ale słuchaj, no jeżeli nawet Makłowicz wyleciał z dwójki, no to przepraszam cię bardzo.
2: Są na szczęście jeszcze media takie, no często się na nie pluje i nie mają zbytnio szacunku, ugawiedzi. Takie media, które starają się, nawet jak są antyklerykalne, to sobie wyszukają jakichś takich księży, którzy mówią trochę rozsądniej, trochę bardziej światli są, albo jak... No, nie wiem, dla mnie nadal...
1: Ale mówisz o nocnym radiu i audycji z księdzem? Pastorem, przepraszam.
2: No, można, nie? Zdobyłem się na to, żeby być grzeczny, kulturalny i tak dalej, no. No, może nie będę wymieniał tytułów, bo po co? No, wracając do Kurskiego, myślę, że on postawił na sport, na disco polo i na publicystykę, na pewno. Tylko, że ta publicystyka jest tak durna. Oglądałem sobie dzisiaj fragmenty w telewizji, to się nazywa. Straszne to jest. Tego się nie da dłużej niż kilka minut słuchać. To jest, nie wiem, to właściwie nikomu się chyba nie podoba, bo widziałem same negatywne komentarze w sieci, że to jest durne, że to jest jednostronne i takie irytujące po prostu, nie? Włączyłem sobie, a tam Ziemkiewicz się wyzłośliwia cały czas tylko na tych, co ich nie lubi i to, nie wiem, ani to śmieszne, ani to... No my też się wyzłośliwiamy, ale przynajmniej czasami może to jest jakieś tam lekko zabawne czasami. A tutaj...
1: No ale to jest, wiesz, ten punkt, w którym słyszysz to, co chcesz usłyszeć i nie chcesz usłyszeć absolutnie nic innego i oczywiście jak najbardziej znajdzie się grupa, która będzie za tym stała. Jeszcze tutaj wspomniałeś o sporcie. co no nie jestem jakimś tam wielkim miłośnikiem oglądania sportu, no ale pewne ciekawe rzeczy trzeba zauważyć, że Kurski negocjując, nie wiem, czy to walki bokserskie, czy mecze piłki nożnej, czy Formuły 1, o której za chwilkę powiem, bo to jest osobny chujnie temat, gdzie okazuje się, że Telewizja Polska, mając za sobą jakieś, no nie wydajesz swoich pieniędzy, tak, nie musisz na to zarobić, to po prostu przychodziła i tam, wiesz, podnosiła jeden rząd wielkości w negocjacjach na wyłączność, no i się okazało, że mieliśmy jakąś galę bokserską i to była jedyna gala bokserska we wszystkich telewizjach pokazywana, tylko dlatego, że Kurski zadecydował, że podpisze bardzo nieatrakcyjną finansowo dla nich umowę. No i właśnie F1, co jest w ogóle jakąś kompletną komedią, ponieważ Formuła 1 była w zeszłym roku i teraz też będzie transmitowana w TVP Sport od 45 minuty wyścigu, gdzie największy rozpiździec jest w ciągu pierwszego okrążenia, może w ciągu pierwszych dwóch okrążeń. Jeżeli warunki są całkiem przyzwoite i przewidywalne, no to po 45 minutach, a wyścig tak trwa mniej więcej półtorej godziny z groszami, no to wszystkie karty już są rozegrane. No i pamiętam raz, włączyłem, bo akurat pomiędzy zakończeniem wyścigu a dekoracją chyba Australia była, albo Bahrain, jakiś taki początkowy wyścig w sezonie. No i puścili reklamy na Eleven Sports i sobie przełączyłem na TVP. Gościem, który komentował to, był Adam Małysz, bo on coś tam kiedyś w rajdach robił. I tylko oj Kubica, nie ptica, Polska nie zagranica i tak się spuszczenie nad tym Kubicą, gdzie wiesz, gdzie tam się dzieje naprawdę dużo, tak? I raz też pamiętam, tak sobie na szybko w jakimś tam nudniejszym wyścigu włączyłem na krótko TVP Sport. I takie, no tutaj Kubica coś tam, tutaj Kubica coś tam, nie? Sobie to przełączam z powrotem na Eleven i kolesi opowiadają całą historię tych kierowców, przypominają jakieś tam poprzednie wyścigi. Sorry Krawiec, ale ty byś lepiej od tych redaktorów z TVP był w stanie skomentować taki wyścig. Bo czerwony wyprzedza srebrnego, ale srebrny przyspiesza, a patrzcie, aj Kubica tutaj zjechał do boksów, patrzcie jak mu pięknie oponki, normalnie tutaj zaraz puścimy reklamę, tutaj Orlen bardzo, bardzo fajną kawę robi, no i Kubica wyjeżdża, no i srebrny tutaj przyspiesza do hamowanie, oj koła mu się zblokowały, proszę państwa, co za emocje.
2: Ale szybkie te samochody prują. Prują te samochody strasznie szybkie, to poleciał.
1: Taki a ja państwu komentarz. Teraz opowiem, no mój Passat to tak prawie tak samo tutaj słyszę turbinka, taką jak u mnie w 1.9 TDI, no ale to Robert Kubica już tutaj jest na 20 miejscu, więc niżej nie spadnie, ale się stara i tutaj mija go jeden, drugi, no to są, proszę państwa, to tutaj srebrny to jest niemiecki samochód, a ten w czerwonym to jest niemiecki kierowca, no to wiecie co z nimi zrobić.
2: I to trzeba strasznie uważać, bo te bolidy to są tam strasznie szybko jeżdżą i to jeden błąd i to się to kraksa taka, że panie, no to
1: no
2: tak.
1: I pamiętamy, proszę państwa, jak Adam Małysz się wyglebił podczas swojego legendarnego skoku w Schmetterling.
2: No, brakuje trochę właśnie jakiejś kuźni kadr po tej prawej stronie chyba, bo oni tak już nie mają kogo brać, no to biorą takich w ogóle, wiesz, co się na niczym nie znają, to często widać to partnerstwo takie, nie? Że bo wiele osób już nie chce mieć nic wspólnego z TVP. Tyle, co ja się nasłuchałem od różnych znajomych, którzy mieli jakiś tam kontakt, czy jakieś prawa autorskie ukradło to TVP, czy sądzić się z nimi trzeba, czy nie zapłacili. No, każdy, kto współpracował z TVP źle, to wspomina, albo dostał po kieszeni, albo w ogóle źle się to skończyło. No to i przypuszczam, a co dopiero tam się, nie wiem, niektórzy znani celebryci, aktorzy to już się wprost deklarują, że ja tam nie chcę iść w ogóle. No, strasznie spadła jakby jakość tej marki pod tytułem TVP, nie? No to wszystkim się już tak źle kojarzy z propagandą, z byle jakością, mimo tego, że Kurski jakoś tutaj nawet się popisał, no bo wzrosła na przykład ilość produkcji robionych przez TVP, takich własnych. No ta słynna korona knurów, sławetna może tu bardziej pasuje. No i jeszcze tam kilka innych produkcji, zapomniałem jakie, ale no w każdym razie coś zaczęła produkować ta telewizja. Jakie by to nie było, no to jednak coś robią. No, to tutaj...
1: no dobra, dobra, ale to jest wydawanie pieniędzy, tak? Wydawanie pieniędzy, których nie masz, to są pieniądze, które są wzięte od nas, tak? Teraz te 2 miliardy i słuchajcie, naprawdę sobie dobrze zarysujmy, wyobraźcie sobie, co to jest 1 milion złotych. To jest powiedzmy osiągalne, żeby sobie przemnożyć swoją pensję przez ileś tam lat, że ten 1 milion złotych, jeżeli byśmy nie jedli, nie mieszkali i w ogóle nic nie płacili, no to ten 1 milion złotych jest powiedzmy osiągalny. No to teraz wyobraźmy sobie coś 2000 razy większego. Więc to, te 2 miliardy tak łatwo nam przechodzą przez gardło, a powinniśmy się przy tym naprawdę, naprawdę dławić. A że robią swoje produkcje, no to fajnie jest zrobić produkcję, ale produkcja powinna przynosić pieniądze. Produkcja powinna być kupowana, tak? Ile przecież seriali z BBC, czy z jakichś innych właśnie telewizji, jakieś tam właśnie francuskie związane z Canal Plus, okej, to jest prywatne mi się wydaje, nie jestem pewien, mogę teraz błąd popełniać, no ale które po prostu są kupowane, tłumaczone, robione, przetwarzane i tak dalej. A tutaj mamy tę koronę knurów, no i co? No i wielka chucpa, bo wyświetlają to na nocnym paśmie w Japonii. I sprzedaliśmy to pewnie, kurwa, za 2000 jenów.
2: Może ktoś zrobi deepfake'a korona knurów. Widziałem dzisiaj deepfake'a. Ktoś wziął Janosika i Kononowicza tam wstawił na mordę Janosika. Słuchaj, no wygląda to super realistycznie, wiesz, tak w 100%. A słuchaj, ty może się orientujesz, czy żeby zrobić deepfake'a, to faktycznie trzeba mieć kartę graficzną NVIDIA? Jak ja mam na przykład nie NVIDIA, to mogę, czy nie?
1: Wiesz co, niekoniecznie, bo to jest po prostu bardzo dużo obliczeń zmiennoprzecinkowych. Będzie to szybsze na pewno na kartach NVIDIA, na tych cudach i tych innych, nie wiem, nie jestem na bieżąco z tematem. Wszystko da się przeliczyć, każdą skomplikowaną operację można przeliczyć przy użyciu skończonej liczby prostszych operacji. No tylko, że po prostu ten render zajmie dużo więcej czasu. Natomiast to absolutnie nie jest wymaganie, to jest jedynie rekomendacja.
2: TVP wydało serial Artyści na DVD czy coś i wydali to w ukradzionej okładce, śmieje się tutaj ciąg Bolunga. Graficzka bodajże przerobiła grafikę z kanału YouTube, jakby nie patrzeć. No, tak często jest właśnie, że ci ludzie z tej ekipy coś podkradają. Były jakieś, ściągali zdjęcia z jakichś sklepów, przerabiali swoje gęby, tam wklejali. Tak jakby dla nich nie istniało coś takiego jak własność intelektualna, no bo jak ktoś jest takim chamem, od pługa oderwanym często, no to on nie myśli w takich kategoriach, on coś mu wpadnie w oko, to on sobie to bierze, nie? Bo będzie płacił za jakiś obrazek, panie kurwa, za obrazek mam płacić?
1: Tam by się odnalazł w TVP, ale to też jest część wykształcenia, szacunek do cudzych praw autorskich. Była wielka chucpa, kiedy zrobili takie wielkie studio wiadomości tam z jakimiś ekranami, no i że tam mieli takie, wiesz, takie specjalne kamery, że tam, nie wiem, czołg wjeżdżał albo jakiś samolot wlatywał. No i się okazało, że w pierwszym programie, gdzie tam pokazywali te F-22 bodajże, czy co my tam kupujemy, nie pamiętam w tej chwili, właśnie jakiś samolot, no i sobie ściągnęli jakiś taki model 3D, który wyświetlili, w ogóle nic z nim nie zrobili, no i się okazało, że ten model był po prostu podpierdolony, bo jego licencja opisywała zastosowanie wyłącznie niekomercyjne. No i oczywiście tam potem problemy, no zresztą też afera z ostatnich dni, ponieważ jaka to melodia wyleciała na kopach z TVP, ponieważ, no, zgodzimy się, może nie wszyscy wiedzą, ale to nie jest tak, że TVP wszystko produkuje samo w swoich studiach, oni też współpracują z firmami, które produkują, no choćby właśnie Makłowicza, choćby właśnie tą jaka to melodia, no i TVP zerwało kontrakt. I po zerwaniu kontraktu co? Wyemitowali jeszcze 2 odcinki, na które licencji nie mieli.
2: No, a kto bogatemu zabroni, oni się czują bezkarni, bo oni mają za sobą władzę, nie? Mają stać ich na prawników dobrych, władza jest po ich stronie i politycy, no więc czują się tacy bezkarni, ale to zawsze tak było w sumie z TVP, bo ja znam już takie historie już jeszcze za czasów poprzedniej ekipy tak samo. No, TVP już od dawna jest taką kurwą, przepraszam, że tak powiem, która daje życi każdemu, kto jest aktualnie u władzy i to się raczej nie zmieni. Nowi prezesi, nowy prezes jak się pojawi, no są już jakieś tutaj kandydatury, ale to jak tam sobie sprawdzałem, to wszyscy związani z PiS-em, już wiadomo, no, będzie to samo, będzie to samo. Tego Kurskiego po prostu wywalili tak z powodów wizerunkowych, chcą się przypodobać może tym wszystkim, którzy już mają dość
1: Najzabawniejsze jest to, że otrzymaliśmy przecież przeciek, tak, że właśnie Andrzej Duda się postawił samemu Jarosławowi i powiedział, że albo zdymisjonuje Kurskiego i nie posprząta kuwety, albo zawetuje ustawę. No i się okazało, że Morawiecki faktycznie posprzątał kuwetę, ale to też było takie, no kurde, z takiego monolitu, który nic nam nie mówi, nagle się okazuje, że mamy tak głęboki przeciek. No nie wiem, nie mam za dużo folii aluminiowej na głowie, ale wydaje mi się, że to by było takie, wiesz, takie zbadanie społeczeństwa, bo to była zagrywka dla tych, którzy prezydenta Dudę szanują, ale już z tą TVP są trochę zmęczeni. No i chciano sprawdzić, w jaki sposób to zostanie odebrane. Tylko, że jeszcze jedna ważna rzecz, tak może pod sam koniec, chociaż nie wiem, zostaniemy jeszcze trochę?
2: Możemy chwilę posiedzieć. Ja pamiętam, no że...
1: Mów. Tak, jedną rzecz, którą chciałbym wrzucić, to jest to, że ci wszyscy dziennikarze, tam Danuta Hołecka, ci wszyscy ludzie, którzy są widziani z gęby, tak? No to... Przykro mi, ale w pracy dziennikarza czy aktora, no raczej dziennikarza, jest ten problem, że masz tylko jedną mordę do końca życia. I zmieni się system, zmieni się władza, no jednak dobra zmiana nie będzie wiecznie panować. Może się przekształci w jakąś inną prawokoidalną scenę, być może nie, być może się kompletnie siły odwrócą, ale no taka Danuta Hołecka, no to gdzie ona teraz w mediach znajdzie pracę? Co pójdzie do roli i będzie nadawała w dupie 24.pl?
2: Nie bój się, ona sobie przez ten czas, co pracuje, na pewno bardzo dużo odłoży, chociażby z tego powodu, że Kurski bardzo dobrze płaci i on sobie albo kupuje przychylność takich właśnie ludzi miernych, biernych, ale wiernych, różnych, albo straszy, albo wiesz, różnych sposobów używa ta władza, żeby kogoś sobie tam dokoptować do swojej ekipy, nie? Jak nie marchewka, to kij. I to się sprawdza. Ci ludzie sobie są naprawdę świetnie opłacani. A to, co potem, to ludzie zapomną też, myślę, szybko, kto to była ta pani Hołecka, tak? I...
1: No niby tak, bo oni tam zarabiają jakieś 400-500 tysięcy złotych rocznie, z tego, co pamiętam, ci właśnie, te właśnie główne mordy. No ale jeżeli zarabiasz tyle, tutaj słuchajcie, fanfary, bo się z etamem zgadzam, oni nie odkładają, zlituj się. No bo jeżeli zarabiasz te 500 tysięcy złotych rocznie, no to jednak... jesteś jednocześnie taką zmanipulowaną marionetką, no to jednak nie myślisz aż tak bardzo o swojej przyszłości. No nie chcę być jakiś taki, dobra, chcę być wredny, życzę wam wszystkim psy skurwiałe, jak najgorzej, obyście zdechli w rynsztoku, bo gówno jesteście warci, no.
2: Ale też na pewno jest tak, że ci ludzie są bardzo solidarni i ta pani znajdzie sobie robotę, nie wiem, u Rydzyka na przykład, nie? Spokojnie. I on też
1: no niby nie, tak, ale też nie będą te pieniądze.
2: No ale... No, z tego, co sobie odłożyła, sobie rozkręci jakiś biznesik, a jak będzie chciała dalej jako dziennikarka pracować, nie przejdzie na emeryturę jeszcze, no to...
1: Mam pomysł, to będzie TVBiz, które będzie nadawało na YouTubie i się utrzymywało z donate'ów. I będą tam zapraszali Pawele, będą zapraszali tam ludzi od płaskiej ziemi, będą zapraszali, kurde, jakichś narodowców, tam Mariana Kowalskiego, w ogóle Marian Kowalski też ostatnio ładnie zapunktował, bo taki, wiesz, taki niby wolnościowiec, antysystemowiec, no trochę to też można oddać narodowcom, że zwracają na to uwagę, ale właśnie ostatnio się włączył w kampanię prezydencką, no i krzyczał ze sceny, że prezydent Duda jest... najlepszym kandydatem na prezydenta. A dlaczego? Ponieważ wybrał go Jarosław Kaczyński. To jest prawie dokładny cytat. Myśl całą przekazałem. I wyobraź sobie, że masz takiego kurde karka, który, z którym wiesz, z którym napierdalałeś panków i tak dalej, a nagle wyskakuje ci z takim tekstem.
2: No, my tutaj sobie tak złożyczymy tej TVP i tym ludziom, co tam pracują, ale wielu Polaków to ogląda z przyjemnością i są i uważają, że to jest faktycznie dobra zmiana, że to są, znajdują jakieś poparcie dla swoich światopoglądów i TVP to nie, chyba nie jest tak, że nikt tego nie ogląda. No co prawda abonamentu ludzie nie chcą płacić, ale to wina Tuska, bo namawiał, żeby nie płacić i ludzie się posłuchali Tuska, wstrętnego chytruska, no i nie płacą i stąd trzeba tutaj właśnie dopłacać i wyrównywać, bo ludzie nie chcą płacić za tą wspaniałą telewizję.
1: A w ogóle byli u mnie we wtorek rano kontrolerzy, znaczy się pan w uniformie Poczty Polskiej. Dzień dobry, czy posiada pan telewizor? Nie. Do widzenia.
2: Byli?
1: Byli.
2: Kontrolerzy?
1: Wiesz co, tak, bo w ogóle potem się doczytałem, że właśnie mają być puszczane takie kontrole, a że jestem blisko oddziału Poczty Polskiej, to pewnie byłem krótko na liście, ale i to nie był listonosz, bo nie miał tej takiej listonoszowej torby, ale faktycznie miał uniformę Poczty Polskiej, jakąś tam, wiesz, jakąś taką teczuszkę, gdzie sobie notował. Dzień dobry, czy posiada pan telewizor? A tak ładnie akurat nie widać. Nie, skądże znowu? Nawet wiesz, nawet tam nie pytał, jemu przecież nie zależy. Nie musisz go wpuszczać, Polacy zasadniczo wiedzą, że nie należy wpuszczać. Nawet jeżeli, bo mogą też się zdarzyć patrole z urzędnikiem skarbowym, ale i takich nie musicie wpuszczać do domu.
2: Z urzędnikiem, jeszcze wojsko i policja od razu powinni ci przez okno Ale co to jest za kraj w ogóle, że przychodzi do ciebie jakiś z urzędnik? Państwowym ci sprawdzić, czy masz telewizor. To jest jakiś Monty Python, nie? Już tylko, że się do tego przyzwyczailiśmy, że tutaj tak jest.
1: No tak, ale wiesz, to jest jakiś taki obraz wieków minionych, bo przez bardzo długi czas miałem telewizor, ale miałem do niego podpięte PlayStation, na telewizorze miałem Netflixa i YouTube'a i tyle, tak? No nie miałem, wiesz, sygnału po prostu telewizji, bo go nie potrzebowałem. Potem, no... Tak sobie stwierdziłem, że może jednak, tak, bo i tak mnie nic to nie kosztuje. Więc sobie zamontowałem, czasami korzystam z rzadka. No ale wiesz, w tej chwili to, że masz telewizor w domu i takie założenie, że skoro masz telewizor, to korzystasz z usług TVP, to jest takie archaiczno, badylarsko, brzydkie, tak samo jak, nie wiem, masz radio w samochodzie, tak? No to też powinieneś teoretycznie odprowadzać abonament, no bo być może słuchasz tutaj w polskim radiu 1K tutaj radyjka, no.
2: Nie, no to jest po prostu takie takie komuchowate, no taka
1: bo z tego polska... czasu ta ustawa pochodzi.
2: Bo to są takie komuchy, no. Bolszewicy. No to tak działają właśnie bolszewicy. Nienawidzą właśnie prywaciarza. Przecież no, to wszystko tutaj mamy, jak na dłoni. No. Przedsiębiorca jest tutaj nikim w tym kraju. Coraz gorzej ma i coraz bardziej się go gnębi i się go doi. Matka Polka, nie? To trzeba pomóc matce Polce i ten socjal i to takie... przeświadczenie władzy, że ma prawo z nami zrobić wszystko, że ma nam właśnie tutaj nasłać urzędnika z komornikiem i w asyście policjanta i pod ochroną żołnierza i drona jeszcze wypuścić, jak tu proponuje na czacie słuchać, żeby nam sprawdzić, czy mamy telewizor. I jak mamy, to znaczy, że oglądamy wspaniałą telewizję polską, która jako jedyna mówi prawdę. I ta propaganda, to wszystko jest gorsze niż za komuny. Komuchom było tak chyba wstyd trochę czasami przeginać, a ci to nie mają oporów. Oni po prostu zrobią wszystko, nawet za cenę, nie wiem, zbłaźnienia się, za cenę grania głupa, za cenę utraty już całkowicie wizerunku. Oni zrobią wszystko, oni są nastawieni na działanie bardzo mocno, niczego się nie boją, niczego się nie wstydzą, no bo taki cham, to on się niczego nie wstydzi. On ci wyjdzie, ci posłanka, wiesz, jakaś zaszczeka cię, zagdaka, nawyzywa ci, fuck you ci pokaże. Oni się niczego nie wstydzą, niczego nie boją i coraz bardziej są przekonani, że mają prawo, że grają w taką grę, w taką cywilizację, a my jesteśmy takie ludki, będą nas tu rozstawiać, nie? Tych tu, tym zabierzemy, tu surowce, tym zabierzemy, prywaciarzom surowce zabierzemy, a my tutaj matce Polsce się należy. Kurwa, jak ja ich nienawidzę po prostu. Tfu, podszykrość, tfu na wasze ryje, głupie, wiejskie, ziemniaczane ryje.
1: To jest takie właśnie oderwanie od rzeczywistości. Tutaj Paulina na czacie YouTube'owym zaznacza, że podobnie w UK kontrola TV license, nawet z policją, tylko że kurde, żeby nasze publiczne, narodowe media wyglądały tak jak BBC, to bym pierwszy po prostu stał w tym okienku, żeby zapłacić abonament, bo to są naprawdę jakościowe cosie, które dają coś sensownego, mają sensowne produkcje, tak, mają... całkiem niezły poziom dziennikarstwa, który tak naprawdę trochę stał się wręcz, przynajmniej w klimatach radiowych. Nie wiem, jak to wygląda od strony telewizji, bo zwyczajnie mniej się tym interesuje, ale od strony radiowej, no to rozgłośnie BBC, ich programy, serie dokumentalne, serie publicystyczne, czy BBC World News, który możemy sobie zasubskrybować jako podcast, jako półgodzinne odcinki wydawane dwa razy na dobę, z takimi najbardziej bieżącymi informacjami z całego świata, tak? Bo to jest targetowane na świat bardziej niż na Wielką Brytanię, gdzie jest to jednak po pierwsze jakościowe dziennikarstwo, którym się pisze książki, z którego się ludzie uczą, tak? W jaki sposób robić media. A ja sobie włączam raz na ludzki rok naprawdę jakieś, nie wiem, wiadomości, bo wiem, że coś się śmiesznego stało w Polsce i jestem ciekaw, jak to TVP przeprowadzi. I wiesz, i jest coś takiego, że włączam sobie losowe wydanie wiadomości raz na pół roku i ja słyszę, jak ten redaktor się po prostu zająkuje. Gdzie jest to flagowy produkt, gdzie, nie wiem, w takim TVN 24 nie może się zdarzyć, żeby dziennikarz, który został dopuszczony do prowadzenia jakiegoś flagowca, przez chwilkę choćby się zająknął, nawet jeżeli tam nie, kiedyś była taka... W czym to było? To chyba w TVN-ie było, że jakieś tam babce przez minutę chodziła mucha po twarzy, a ona jak nic kurde czytała i strzelała, nie? Bo to jest pewien poziom profesjonalizmu, a tutaj wiesz, nie do końca wejście dobrze zrobione, tutaj dźwięk spierdolony między jednym a drugim reportażem, gdzie naprawdę, no sorry, nie mam tutaj audiofilskiego sprzętu za 40 tysięcy złotych, tak, nie mam tutaj super studia, a ja to widzę na pieprzonych głośniczkach, tak, no może nie byle jakich, ale daje się to odczuć, no czy właśnie te zająknięcia, czy jakieś takie nie do końca poprawnie przeprowadzone rzeczy. Mam wrażenie, że bardzo dużo tych niedociągnięć zwyczajnie ucieka, dlatego że ludzie zwyczajnie z tego zrezygnowali i tego nie monitorują.
2: No może. W każdym razie BBC ma jakaś czerwona morda ostatnio zaprotestowała, że BBC jest płatne, bo tam trzeba jakiś abonament wykupywać i chcą, ma być za darmo. W ogóle chyba taki jest trend na świecie, ogólnie się rozprzestrzenia, że niektórzy się odwracają od kapitalizmu, jakaś taka niechęć do kapitalizmu jakby się pojawiała. Tak mi się wydaje i te takie komusze, jakieś pragnienia biorą górę coraz bardziej, że ma być właśnie za darmo, że silne państwo ma decydować, wolny rynek to wcale nie jest takie dobre, wam zaraz to udowodnię i wiesz, taki trend jakby się pojawia. No może tak się musi zmieniać na świecie co jakiś czas, nie? Że raz to jest na topie, a raz idziemy w innym kierunku, no nie wiem.
1: No ale tutaj, słuchaj, no jeżeli sobie, bo budujemy sobie wizerunek naszego świata na podstawie informacji, które pochłoniemy, bo nie ma siły, żebyśmy w ciągu jednego dnia byli w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, w Szczecinie, w Suwałkach i w Łodzi, żeby wiesz, żeby sobie wyrobić ogląd i pogląd, jak tutaj choćby ta epidemia koronawirusa wyglądała, tak? No nie ma siły, musimy oprzeć się na pewnych mediach, no i są media, które mamy za darmo, czyli powiedzmy właśnie tę telewizję publiczną, no quasi za darmo, bo powinniśmy płacić jakiś tam drakoński abonament. Mamy te TVN-y i inne sreny, które się utrzymują z reklam, ewentualnie właśnie z jakichś tam płatnych subskrypcji, które oczywiście nie są pozbawione reklam na live, ale potem możesz sobie na VOD to spokojnie na subscription VOD w tym modelu sobie na spokojnie bez reklam obejrzeć. No i problem nagle się pojawia taki, że informacja, którą chłoniesz, jest tak naprawdę warta tyle, ile za nią zapłaciłeś. No i w momencie, kiedy opierasz się tylko i wyłącznie na informacjach, które dostałeś za darmo, czy tam za jakieś reklamy, czy za reklamy, które masz nawet zblokowane adblockiem, ale ciągle reklamy, no to ta informacja będzie gówniana, będzie pisana przez stażystów, będzie kiepsko zaprojektowana, będzie kiepsko zweryfikowana, będą to, tak jak właśnie wspominałeś, że w TVP jest coś takiego, że ręka rękę myje i ci ludzie są takim monolitem. No, z tej książki, o której mówiłem, TV Propaganda, wynika raczej, że oni są monolitem tylko i wyłącznie dlatego, że strasznie się cykają o swoje stanowisko, bo też taki Kurski ma na tyle przełożenia, że jest ci w stanie zapewnić wilczy bilet. No oczywiście taki TVN cię potem przyjmie z otwartymi rękami, ale żeby się tam dostać, to oczywiście potrzebujesz odrobinkę więcej skilla jakiegoś, jakąś lepszą CV-kę, tak? Że coś zrobiłeś w swoim życiu, a nie tylko i wyłącznie byłeś operatorem drona, który latał nad domem Tomasza Lisa. Więc tyle jest warta nasza informacja, ile za nią zapłaciliśmy. No i tak, żeby sobie budować swój światopogląd na tych wszystkich darmowych informacjach, no nie oszukujmy się. No są te paywalle, one nie są za bardzo przyjemne. No ale może czasami warto, tak? Choćby niech to będzie, żeby już tak kompletnie neutralnie do tego podejść, żeby sobie wyciągnąć taki świat nauki albo coś takiego, jakąś gazetę od czasu do czasu kupić.
2: No, masz rację. Albo w jakąś książkę zainwestować zamiast czytać jakieś artykuliki, nie? Popularno-naukowe na portalach przeplatanych tam reklamami z jakiegoś Google AdSense'a, nie? No to jest takie byle jakie i skrótowe bardzo, a też od czasu do czasu sobie gdzieś tam jakąś się w książkę zaopatrzę, to widzę tą różnicę jakości, nie?
1: No wiesz, no to jest bardzo ważny problem, bo to jest tak trochę jak z tym, czym się żywimy, bo możemy sobie kupować jakieś żarcie gówniane do odgrzania w mikrofalówce, no i to jest właśnie takie, to są właśnie te darmowe media, tak, że nie będziemy mieli tam odpowiedniego przygotowania, a jeżeli w końcu trafimy czy to na książkę, czy to na jakiś film, który trzeba kupić, albo nie wiem, obejrzeć go nawet na Netflixie, jakiś film dokumentalny, no tu trochę mniej, bo akurat tutaj Netflix ma sporo za pazurami, ale nie aż tak dużo. Natomiast to, co dostajemy za darmo, no ci ludzie, którzy to zaprojektowali, no niestety nie zrobili tego z pasji, słuchajcie, oni to zrobili, bo oni tam pracują i oni dostali za to pieniądze, więc wolę, żeby to zostało, czy choćby jakieś takie projekty crowdfundingowe, jak właśnie Tylko nie mów nikomu, czy właśnie film Sekielskiego kolejny, który ma wyjść jakoś w marcu, z tego co pamiętam, jakoś na dniach wręcz. Kolejna część dotycząca pedofilii w kościele, gdzie to było organicznie od dołu po prostu zafundowane przez ludzi, gdzie zrobił sobie jakiś taki budżet, zrobił sobie biznesplan, zrobił sobie, że potrzebuje tyle i tyle pieniędzy, żeby to wszystko zrealizować. No i co? No i dostarczył. I wydał to za darmo. Dla wszystkich. Bo swój biznesplan zrealizował.
2: Książka też rzadziej pewnie będzie jakaś zideologizowana i tendencyjna, nie? Bo książki też się ocenia w innych kategoriach trochę niż artykuły, tam, w których nawet się często nie weryfikuje informacji i babole sadzą, przeczytają jakiegoś fake newsa, błędy, a ktoś, kto to pisał, ma jeszcze błędy, jeszcze robi błędy interpunkcyjne i nie potrafi odmieniać prawidłowo. To widać, że to faktycznie pisał jakiś praktykant, stażysta. To jest byle jakie, a od pisarza się jednak oczekuje dużo, nie? I to jest zupełnie inna jakość. Tak więc ja też w kierunku książek będę szedł zdecydowanie, bo dopiero tak niedawno właśnie też sobie tak porównywałem, wiesz? I stwierdziłem, że to jest przepaść czasami po prostu w książce. Cała masa informacji, po prostu źródła, wszystko... Większy obiektywizm, jakby spojrzenie na rację drugiej strony trochę, wiesz, to inna jakość, a tu mamy jakiś artykulik w mediach, które mają sztywną linię programową i mają coś nam bardziej wykreować jakąś opinię w nas po prostu. Skrótowo, przeplatane reklamami, byle jakie, z błędami, jeszcze ktoś nie sprawdził w ogóle, czy to prawda, no to jest zupełnie co innego.
1: To znaczy, wiesz, tutaj też nie należy wpadać w takie myślenie, że jeżeli coś zostało zapisane na papierze i zostało wydane, no to jest w pewien sposób lepsze, tak? Bo choćby weźmy sobie Ukryte terapie, które zostały wydane w self-publishingu. Nie wiem, czy to za tym stał model biznesowy, żeby Zięba miał za tym więcej pieniędzy, czy przypadkiem nie było tak, że stwierdził, że zwyczajnie nie opłaca mu się, że żadne wydawnictwo nie chciało tego bełkotu po prostu wziąć na klatę, no bo jeżeli jakieś wydawnictwo to weźmie, to wtedy jest tak trochę współodpowiedzialne za to, co zostało wydane, tak? Więc mamy właśnie coś takiego, możesz sobie, nie wiem, dzwonić się z jakąś drukarnią, wydać sobie książkę po swojemu, w self-publishingu i na takie rzeczy trzeba cholernie uważać, bo oczywiście rozumiem, no bo wydawnictwa to też korporacje, one muszą tam sobie swój kawałek tortu tutaj odkroić, ale też z drugiej strony, no pytanie, dlaczego ktoś wydaje w self-publishingu? No, w przypadku muzyki jest również podobnie, że możesz się przytulić do jakiejś dużej wytwórni, no i wtedy zaczynasz grać, robić to, co oni ci każą, bo mają jakieś pewne wymagania wobec ciebie, że musisz w ciągu najbliższych 3 lat wydać 3 płyty, no i nie ma zmiłuj, musisz to zrobić, nieważne, czy masz wenę, nieważne, czy ci się chce, masz po prostu, kurwa, zrobić tyle muzyki, ile my ci każemy, tylko, że wiesz, tylko... Jest coś takiego w naszej kulturze, że jeżeli coś zostało zapisane, wydane w książce, no to już tutaj trzeba zacząć tutaj całkowicie temu wierzyć, bo no jednak książka to jest, no ciężko wydać książkę, a gówno prawda, książkę jest wydać zajebiście łatwo i można spokojnie zrobić sobie na self-publishingu naprawdę bardzo fajne wydawnictwo za nieduże pieniądze. Więc też nie możemy w żaden sposób bezkrytycznie do tego podchodzić.
2: No, czyli warto sprawdzać, czy ktoś sobie sam tej książki nie napisał i nie wydał od razu. Jak pisałem kiedyś książkę o Photoshopie, to wydawnictwo mi wytknęło jakieś tam nieścisłości, skontaktowali mnie z innym specjalistą od Photoshopa, ja się z nim konsultowałem. No to widać było, że biorą jakąś odpowiedzialność za te treści, nie? Że nie wydadzą sobie byle czego, że chłopaczek syn napisał i mu to wydamy, żeby zarobić. Przejmowali się tym, co tam jest napisane. I traktowali to bardzo serio. No jakbym sobie sam wydał, no to pewnie bym z tymi babolami jakimiś, co tam się znalazły, wydał bym. No.
1: No też są jakieś takie predatoryjne wydawnictwa tutaj z pamięci akurat. No, nie chcę za bardzo szkalować, bo się jeszcze skończy jakoś, kurde, jakimś pozewkiem albo coś takiego. No też są jakieś takie wydawnictwa, gdzie co im przyniesiesz, to oni wydają, z tego, co wiem, z tego, co znam, ten rynek przynajmniej bardzo trzymają się z dala od literatury faktu, ale na przykład bardzo lubią tomiki poezji, więc można znaleźć z pewnego wydawnictwa, które ma pewien kolor w nazwie,

0: kupić sprzętu medycznego, ile można by wybudować szpitali. No szpital to droga rzecz, ale pewnie z kilka by się zbudowało niezłych szpitali, nie? Albo z kilkanaście szkół może. Tak strzelam w ciemno, no ale pewnie...
1: Koszt budowy, 600 dni budowy szpitala na Bielanach. 560 milionów złotych, czyli 4 szpitale rocznie.
0: No, to smutne trochę.
1: 4 szpitale rocznie w tym... Czekaj, tutaj może znajdę, ile tam jest łóżek.
0: Retro Boy pisze 2000 mieszkań dla 2000 rodzin na przykład. No, ale na pewno dużo dobra można by zrobić, a po takim, jakby takie TVP zniknęło z dnia na dzień, to ciekawe, czy ktoś by zapłakał, tak? No nie wiem, nawet ten emeryt by sobie przełączył na jakieś TV Trwam, czy tam jakieś, może by się zainteresował czym innym. W ogóle media publiczne powinny stawiać sobie jakieś takie zadania, że nie wszystko musi zarabiać, się opłacać, tylko może to chodzi właśnie o kulturę jakąś, o nakłanianie ludzi do tego, żeby się zapoznali z czymś nowym, ciekawym, wartościowym, a nie schlebianie tanim gustom i disco polo i to, co ludzie chcą usłyszeć, nie? No to jest najgorsze, co może być. No to tak powinna działać telewizja komercyjna, a media publiczne powinny mieć jakąś jednak misję.
1: Wiesz co, czekaj, bo muszę rzucić w kota, także na chwilę się wyciszę.
0: Dobra. No nie wolno krzywdzić kota. Koty nie,
1: bo
0: specjalne prawa.
1: Próbował wskoczyć na kaloryfer, co już wam parę razy pokazywałem. Zawsze w poniedziałek wieczorem ma fazę na to, żeby wskakiwać na ten kaloryfer. No, z kulturą to też na dwoje babka wróżyła, bo mamy cały czas taki kanał jak TVP Kultura, który... No właśnie, no z kulturą jest taki problem, że ta kultura upaństwowiona wygląda tak nie do końca, jakbyśmy chcieli to zrobić. Że ludzie, którzy mają jakiś pomysł na to, żeby zrobić coś fajnego... ciężko im się przebić, a jednak jest to wręcz taka kasta i tutaj tą kastę dużo bardziej można właśnie wewnątrz kultury zauważyć i to nie trudno sobie po prostu włączyć na godzinę TVP Kultura i stwierdzić, że no to jest coś dziwnego. Komuś peron odjechał już bardzo dawno temu i próbuje nam tutaj coś włożyć do głowy, no ale tak mniej więcej wygląda ta nasza sztuka, o czym też wiele razy wspominałem, że nas się nie uczy konsumpcji kultury. Nas się nie uczy konsumpcji sztuki. Tak na poziomie, wiesz, na poziomie plastyki, muzyki, czy jak to się potem nazywało, sztuka w szkole podstawowej. Nie jesteśmy w stanie, wiesz, jakoś tego przyjąć, tak? No i oczywiście są tam ekscentrycy, którzy próbują, którzy no, w jakiś sposób się realizują, ale czy to jest wartościowe, czy to w jakiś sposób rozwija, tak? Bo jeżeli w sobie, nie wiem, weźmiemy tam jakiegoś Mickiewicza czy innego Moniuszkę, no to były dzieła, tak? Bardzo ważne dla naszego narodu i to wcale nie jest w żaden sposób rozdmuchane, bo mówiły one bardzo dokładnie o problemach, o tym, co wówczas bolało nasz naród, tak? Teraz mamy od czasu do czasu jakaś perełka się pojawi, ale mamy też bardzo wiele kompletnie niezrozumiałych przez nikogo paszkwili, które ani nie są potrzebne, ale idą na to pieniądze, no choćby właśnie z TVP, a każdy z nas ma jakiś taki pomysł, tak? I chciałby dostać jakieś dofinansowanie, no i co? No i kurde, dostaniesz dofinansowanie na portret Jezusa, no nie, kompletnie bez sensu, tak? Czy dostaniesz dofinansowanie na coś, co no, kultura no, nie musi przynosić pieniędzy, kultura musi przynosić pewną satysfakcję, zadumę. To jest z kolei bardzo trudny temat, no ale też z takiej drugiej, trzeciej strony to, co mi się podobało, podoba na TVP Kultura, to koncerty. Koncerty muzyczne, nagranie z tych koncertów, gdzie nagrać taki koncert i żeby dźwięk z tego koncertu był całkiem przyzwoity, no to trzeba trochę tych dolarów zainwestować. I to wszystko. Pamiętasz na pewno teatr telewizji z lat 90. Współcześnie, no okej, jakoś tam mniej więcej funkcjonuje, no ale jest taki, no tak po prostu, no z szacunku, tak jak zapraszasz jakiegoś takiego swojego starego dziadka do stołu wigilijnego, mimo że nikt go nie lubi, mimo że wiesz, że nic z sobą nie wnosi, ale z przyzwyczajenia zawsze zajmował to siedzenie, więc zawsze go tutaj zapraszasz. No i tak mniej więcej wygląda ten teatr telewizji, który kiedyś był czymś, czym można było się zaemocjonować, czymś, co można było... czymś, co stanowiło pewną przyszłość, na czym można się było oprzeć, nauczyć się czegoś z tego. Nie wiem, może trochę

0: Co dzieje? Może trochę jestem już tutaj, że kiedyś to było, oj, kiedyś to było, Sony, ale teraz to, kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów, ale teraz tego nie widzę. Teraz widzę, że jeżeli ktoś coś fajnego chce kulturalnego zrobić, to robi to z własnych pieniędzy, z własnych ciężko zarobionych pieniędzy, a nie z, właśnie choćby z dotacji z tejże telewizji. Ale nie, z drugiej strony mamy kurwa jebaną biografię Zenka Marteniuka w postaci filmu. Fu.
1: No ale teatr telewizji cały czas jest w TVP obecny i to nawet jest go więcej chyba niż kiedyś, bo z tego co wyczytałem, to są dwa razy w tygodniu jest teatr telewizji. Tyle, że jak zobaczyłem, co to są za sztuki i zobaczyłem, kto tam gra, to zaraz okazało się, że są to aktorzy, no tak w cudzysłowie, dobrej zmiany, tak? No, grali po prostu w takich filmach tam, wiesz, o Popiełuszce, o, tam o Żołnierzach Wyklętych, no po prostu tacy, którzy pasują znowu. Czyli można się domyślać, co to są za sztuki, ale nie oceniam, no zgaduję tu bardziej, bo może dobre są. Chociaż jak na przykład oglądałem, co zrobili o tej Krystyna Skarbek, tak? Bohaterka polska, agentka taka, no to zrobili sztukę teatralną o niej, gdzie grała Kożuchowska. No to wiadomo, że musiało się to źle skończyć. No, wzięli aktorkę serialową tylko dlatego, że jej ojciec pracuje dla Rydzyka. U Rydzyka jakimś tam jest rektorem w szkole Rydzyka, no to wszystko się tak bierze na, to wszystko się opiera na układach, znajomościach i braniu tych, którzy są z nami, nie? A wszyscy inni niech się odczepią, bo teraz my. Ale za poprzednich ekip dokładnie tak samo było. Dużo tutaj, znaczy okazuje się, że programy takie jak Kabarecik Olgi Lipińskiej czy Ale Plama, takie, które się wyłamywały trochę i dowalały wszystkim, też i katolikom, to zaraz cała redakcja była zasypywana listami od oburzonych katolików i te programy w końcu znikały. Właśnie Kabarecik zniknął przez zmasowaną akcję Katoli. Plama też. No i co ci ludzie potem mają sobie myśleć? No przecież nikt nie jest samobójcą, nie? Jak skoro zostaliśmy nauczeni tak, że można kogoś wywalić z dnia na dzień tylko dlatego, że katolicy zaczęli listy wysyłać i protestować, że się obraża i szarga ich uczucia, no to każdy się potem boi z czymś wyskoczyć, nie? Ale to też nie tylko katolicy i nie tylko jakieś tam programy, które sobie w końcu zadrwiły, bo to nie jest tak, że oni sobie cały czas drwili. To była inteligentna satyra, która dowalała wszystkim, w tym i też sobie czasem szydziła trochę z wiary. No ale wiadomo, można sobie ze wszystkiego żartować, tylko nie ze spraw bożych, tak? No i ja dlatego też nie lubię tak katoli, bo oni się we wszystko wpierdalają i zawsze musi być tak, jak oni chcą jednocześnie są bardzo skuteczni, oni się jednoczą, oni są solidarni, oni potrafią zmasowaną akcję jakąś zrobić, no to niby plus dla nich, nie? Tylko, że mnie to denerwuje, że ciągle coś tam fajnego na przykład znika, czy jakiś koncert odwoływany, czy program znika. Czy przejmują całkowicie jakieś medium jak TVP, bo właściwie to jest medium katolickie, trzeba sobie to powiedzieć wprost, no wystarczy popatrzeć na ramówkę. No,
0: no ale tutaj już nawet szerzej na to patrząc, można by się przyjrzeć temu, taki mam postulat, który prawdopodobnie nigdy nie zostanie spełniony, ale takie moje, ja mam takie ukryte marzenie, jak to stały słuchacz kiedyś mówił, ja mam takie ukryte marzenie, żeby każdy, kto jest wybierany na urzędnika jakiegoś tam decyzyjnego, czy to posła, czy to senatora, czy to prezydenta, żeby on był ateistą, ponieważ oczekuję od urzędnika, który będzie decydował o moim kraju, o mojej ojczyźnie, żeby jego ojczyzna była, nasza ojczyzna, była dla niego najważniejszą rzeczą. Nie jakiś Bóg. I to jeszcze Bóg Żydów, tfu. Nie. Niech on myśli najpierw o Polsce, a potem o Bogu.
1: Żeby chociaż zamiast tych katoli jacyś protestanci tutaj byli tą siłą główną, to by było od razu jakoś może ciekawiej.
0: To jest, to...
1: Ale czy oni by się tak wpieprzali we wszystko i wykorzystywaliby zawsze każdą jakąś swoją dominującą tam pozycję, żeby tylko, wiesz, zniszczyć tamtych, co ich nie lubią? Czy oni też są tacy zajadli, myślisz? Bo mi się wydaje, że chyba nie.
0: Wiesz co, władza rośnie, apetyt rośnie w miarę jedzenia, władza rośnie w miarę rządzenia, więc wydaje mi się, że bez względu na to, jaką byśmy religię tutaj sobie nie przyjęli, to jeżeli dostanie ta religia odpowiednią wolność, odpowiednie uprzywilejowanie, odpowiednią władzę, to wówczas jest tylko jedna droga dla niej. Dominacja. Próba dominacji, próba wtłoczenia we wszystkie możliwe rury. No teraz wiesz, teraz protestanci to jest mniejszość, oni są w odwodzie, oni dbają o to, co mają, a nie o to, żeby robić jakąś taką chorą ekspansję, ale wydaje mi się, że sama koncepcja wiary jest w pewien sposób niedoskonałością. Nie, po prostu twoją niedoskonałością, tak? Bo zrzucasz z siebie jakieś twoje odpowiedzialności, jakieś twoje cele, jakieś twoje pragnienia, żądania i kładziesz coś tutaj wyżej. I do tego dążysz, tak? I ta ekspansja być może teraz w protestantyzmie jej nie widzimy, bo nie jest im to ani potrzebne, ani pożyteczne, ale gdyby mieli pewność, że są religią dominującą, że tutaj wszyscy są, że wszyscy, no dobra, nie wszyscy, ale jest kulturalnie przyjęte, że wszyscy przechodzą w tę religię właśnie, no to wówczas zaczyna dominować i zaczyna robić bardzo brzydkie rzeczy. Tak, to możemy zauważyć w Chinach, możemy zauważyć w Japonii, możemy zauważyć w Indiach, gdzie jednak ruchy religijne, bez względu na to, z jakiej mańki by się nie wzięły, jeżeli są dominujące, no to ta dominacja im uderza do głowy.
1: No, masz rację pewnie. To we wszystkich ruchach to widać i w ideologiach, i systemach, nie? I naziści, i faszyści, komuniści. Wszyscy są właśnie na tej zasadzie ekspansywni, że im więcej, im większą mają władzę, tym więcej się domagają i więcej jeszcze chcą, nie?
0: Wiesz, też
1: apetyt
0: ich
1: rośnie w trakcie jedzenia chyba, to też może takie powiedzonko by się tu sprawdziło.
0: Też ciężko za nich winić, tutaj, ciężko ich tutaj winić za to, ponieważ im większy jesteś, tym masz mniejszą kontrolę nad tym, jak poszczególne jednostki będą działały. I mogą się zdarzyć takie jednostki, które zwyczajnie będą chciały sobie uzurpować trochę tej więcej władzy, tak, bo... No znowu, nie mówię tutaj o tobie czy o mnie, gdzie jeżeli byśmy mieli jakąś ideologię do przetworzenia, do przekazania, to ta ideologia nie byłaby w żaden sposób ekspansywna, nie mielibyśmy potrzeby tak racjonalnie, kurde, niech sobie każdy wierzy w co chce, spotkajmy się na piwku, będzie fajnie i w ogóle sobie jeszcze grilla do tego zróbmy. Tylko że im większa jest ta grupa, tym większa szansa na to, że ktoś tę grupę zauważy i że ktoś wpadnie na pomysł, żeby tę grupę zwyczajnie wykorzystać do swoich celów.
1: A tymczasem mamy pierwszy przypadek koronawirusa w nocnym radio. Pojawił się na czacie koronawirus i pisze: siema.
0: A za chwilę, kurwa, jak wy tu żyjecie.
1: A zaraz się pojawi drugi koronawirus i trzeci i czwarty, tak się rozmnoży. Koronawirus 2, koronawirus 3. Co?
0: No bo był Jan Paweł pierwszy, a potem był drugi.
1: To taka ksywka, drugi. Tak wołali na podwórku na niego, jak malutki był. Drugi. Skąd dobra, przybywasz, koronawirusie? Z Wuhan idę. Do nas nie wejdziesz. Mamy ustawę zabraniającą wirusów.
0: A tymczasem w mojej lokalnej knajpie chińskiej o nazwie Wuhan pojawił się kurczak miau-miau w sosie Wuhan.
1: Wuhan, Ruhan. A ja mam ostatnio apetyt na sajgonki. Tak mi wchodzą te sajgonki z Tajhuja, czy jak mu tam się nazywają, ciągle zapominam. Ping-pong, Tajhuj. No, w każdym razie pracuje tam Wietnamczyk bardzo zdolny. O, donejcik przyszedł. A ile? O, 3 zł.
2: Adwokat potrzeba, chociaż merytorycznie, a krawiec tylko jedzie, powie, że ach, te nocne radio, szkoda strzępić ryja, 3 złote.
1: No, jadę, oczywiście. A to nie wolno jechać już? Zabronione? W ogóle też była dyskusja ostatnio, czy wolno być wojującym ateistą. I Zenon gdzieś tam odpowiadał w komentarzach, chyba Byte Eaterowi, bo Byte Eater się tak użył jako epitetu, że o, to wojujący ateista, to z nim nie warto gadać. No właśnie, chyba wojujący ateista to jest taki, który uderzy i zaboli, nie? Czyli co? Czyli lubimy tylko takich, którzy tak miziają, tylko tak delikatnie. Ja proszę księdza, bym się tu z jedną taką drobniutką rzeczą nie zgodził, być może, ale to oczywiście cały wykład bardzo mądry, pochwalam, ze wszystkim się prawie zgadzam, tylko taka jedna malutka rzecz, jeśli mogę oczywiście wejść słowo, że może nie wszystko jest takie super doskonałe, to jest niewojujący ateista, tak? A wojujący taki, który użyje silnego argumentu, wytknie jakieś banialuki, to już jest wojujący i z nim nie warto rozmawiać. No faktycznie nie warto. To ja też z takimi skrajnymi antykrawczystami to ja w ogóle nie rozmawiam. Jak ktoś mówi, że moje nadawanie jest do dupy, ja od razu mówię, ty użyłeś słowa dupa, ja z tobą nie rozmawiam. Ty jesteś wulgarny, z wulgarnymi nie rozmawiam. W ogóle takie nastawienie, że wszystko, co krawiec robi, to jest złe, to w ogóle jest głupie, to są wściekłe ataki. To w ogóle jest lewactwo jakieś.
0: Ono pragnie, ono szuka. Nie, no nie podoba mi się termin wojujący ateista, bardziej bym poszedł w kierunku ateista i ateusz, tak samo jak jest katolik i jest katol, tak samo jak jest islamista i jest dżihadysta, czy mujahedin bardziej. Dlatego, że no, sam nie uważam siebie za wojującego ateistę, bo mówię to, co czuję, tak? To, co jest zgodne z moją moralnością, z moim myśleniem, ale jednocześnie nie czuję potrzeby, żeby w jakiś sposób na siłę konwertować ludzi, którym jest całkiem spoko w tej swojej religii, niech się tam kiszą i naprawdę skuteczność mam niesamowicie dużą, bardzo wiele osób odciągnąłem od kościoła, tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu sobie żyję i jestem szczęśliwy, jest mi z tym fajnie. Naprawdę jestem ojcem chrzestnym bardzo wielu apostazji, z czego jestem niezwykle dumny, no ale to były decyzje organiczne tych ludzi, tak? No bo jeżeli ktoś w coś wierzy, bo to słuchaj, to nie jest wiedza, to jest wiara, tak? I zaczynasz takiego wierzącego przekonywać, no to jeżeli on przyjmie twoje argumenty, no to sorry, to nie jest osoba wierząca, tak? Ty tego nie jesteś w stanie złamać. Więc oczywiście są wojujący ateiści, no są też gimboateusze, tak, którzy będą próbowali sobie w jakiś sposób tutaj zawalczyć, których skuteczność z drugiej strony jest zwyczajnie niska. Też kiedyś byłem taką osobą, ale zauważyłem w pewnym momencie, że wystarczy być sobą, pokazać, jak bardzo fajne życie sobie toczę bez tego całego ciągnięcia worka cegieł za swoimi plecami w postaci jakiejkolwiek religii. No i tyle, no i świecić przykładem, no i czuć się z tym dobrze, żeby inni ludzie też mogli sobie podpatrzeć i tak się zastanowić, kurde, no może bym chciał być tak trochę, tak też mieć tak lekko i się tym nie przejmować.
1: Worek cegieł, to on się z niesienia krzyża śmieje, worek, a czujecie jakby taki Jezus worek cegieł ze sobą musiał nieść?
0: I na plebanie tutaj, buduj mi fundamenty!
1: Etam chce tutaj msze jakieś robić o nawrócenie. No, a po co ci to, chłopaku? Co ci to da w ogóle? No, jakieś nawracanie na katolicyzm. Zresztą ty siebie nawróć, zacznij chodzić do kościoła. Chyba nie chodzisz dalej, nie? Więc no tutaj chyba wielu jest takich, co nie chodzą do kościółka.
0: To nie kościół powinien, to nie człowiek powinien chodzić do kościoła, ale kościół do człowieka.
1: Czytałem, że rodzice Dudy, to oni o 5 rano do kościoła codziennie na jakieś tam narzoraty, no jakieś tam ubogacenia, no jakieś tam objawienia, tak już o 5 wstają, bardzo są religijni. No to jaki może być nasz Duduś w sumie, nie? No on się dobrze maskuje, ja myślę, że on to jest taki dewot, chociaż dewot nie powinno się mówić, jaki jest, bo jest dewotka, a facet to nie jest dewot, tylko zapomniałem, ciągle zapominam.
0: Lachociąg? Nie, z ministrantem mi się pomylił, przepraszam.
1: No, uważaj tutaj. Cholera, nie, no, wiesz, no, ja się zastanawiam, czy całe to środowisko takie, wiesz, prokatolickie, no krążyły jakieś takie pogłoski, że Jarosław sobie tam zamawiał jakiś chłopaczków, coś.
0: No ale każdemu jego porno, no.
1: No nie, właśnie takiego to nie wolno, tak, małych, młodych chłopców. No młody, jak nie wiem, jak tam mieli po 17 lat czy coś. Może on teraz taki jest zły, właśnie taki zły zrobił, jak już nie mógł, bo już jest tak na widoku, przed kamerami, na widelcu i w pewnym momencie nie mógł już. Nie wiem, to nie mówię. Dobra, to Stonoga tam mówiła, ze Stonogą to wiecie, jak to jest, nie? Chociaż dostałem tu komentarz, że chyba jestem z PiSu, czy pisowską pałą, ktoś napisał, że jestem pod tym odcinkiem o wiarygodności Zbigniewa Stonogi, którą podważyłem wściekle, atakując pana
0: Zbynia. No jakżeś tak... Jak mogłeś, no po prostu wstyd i ha, tfu, jakby w ogóle to jest złoty człowiek, on mówi samą prawdę, bo on mówi to, co mi się podoba i w ogóle on walczy z systemem i on w ogóle, ja widziałem, bo ja kiedyś z nim współpracowałem, on dzwonił do mnie i ja ci mówię, on walczy z systemem, on kiedyś sobie usunął system Windows 98. I co nie walczy z systemem według ciebie? Bo według mnie walczy.
1: No ale tak odpowiadając tutaj słuchaczowi, może słucha akurat, wiesz, stary, no jak ktoś się zadaje i czerpie informacje z takich wiarygodnych źródeł jak skruszony gangster pseudonim Farmazon, no bo naprawdę go nazywali, tego brodę tak w środowisku tam gliniarzy nazywali go Farmazon, że to taki informator wspaniały. Farmazon po prostu, bo on gadał, co mu tam ślina na język przyniesie, nie? Człowieka, który udupił fajnego gliniarza zasłużonego i skutecznego, i, no, który się nie dał kupić, no kurde, no straciłem szacunek, no sorry, no.
0: No niestety, no ale to jest znowu to, co dzisiaj mówiłem. No jakiś autorytet, tak? Jeżeli przyjmiecie kogokolwiek jako autorytet, czy to będzie wasz ojciec, czy to będzie Krawiec, czy to będzie Andrzej Duda, czy to będzie Leszek Miller, nieważne. To nie ma absolutnie znaczenia. W momencie, kiedy macie jakiś autorytet, jesteście wadliwi.
1: Furiat, chyba ktoś się tu podaje za Furiata, bo... Elo, widzę, że moje tematy o kościele, już kończę flaszkę i będę dzwonił do was.
0: To nie jest Furiat, nie było pisane łokciem.
1: Też mi się wydaje, że to nie jest Furiat. Ktoś tu szkaluje Furiata, ktoś się za adwokata podaje, jakiś śmieszek, troll. Jakiś.
0: No ale, no wiadomo, jesteśmy opłacani przez troli. To jest w ogóle, kurde, jesteśmy opłacani przez opłacanych troli. To, kurde, trollcepcja.
1: Chłopaki się zapętlili w walce z kościołem, a co my poradzimy, że to taka jest tutaj siła trzymająca władzę? Ja się czuję tutaj jak niewolnik trochę, jak taki chłop pańszczyźniany, którego tutaj ksiądz poucza i palec wyciąga i coś tam gada. I jak się nie posłucham, to napręgiesz i baciorem. I tak się trochę czuję. Oczywiście przesadzam, przejaskrawiam, ale troszkę tak to wygląda, nie? Więc nie dziwota, że się buntuje. No to jest takie antyklerykalne, z mojej strony przynajmniej trochę radio. Potrzeba bardziej wyważony, to macie tutaj taką przeciwwagę trochę. No,
0: ja nie jestem antyklerykalny, jestem antywiara. Antywiara, bo bez względu na to, jaką wiarę przyjmujecie, uważam was za osoby wadliwe w pewien sposób pod tym względem.
1: Osoby wadliwe, jak on to pięknie powiedział. Nie,
0: wiesz, nie, to, nie bo, to jest, coś, co wybierasz, tak? Na coś, coś, na co się po prostu swoim stylem życia decydujesz. No, sam jako człowiek wielki, człowiek kulisty mogę powiedzieć, że z mojej strony otyłość jest takim problemem, tak? Że to, ja się na to piszę, ja się na to zgodziłem, wiem, że mam z tym problem, no i fajnie, żebyście wy jako wierzący po prostu stwierdzili, że okej, spoko, mamy z tym problem, ale coś z tym może kiedyś zrobimy, jeżeli zacznie nam to bardziej przeszkadzać, tak? Więc... czy nie wiem, czy jako palacz papierosów, czy jako alkoholik, no to są te same punkty. Samowolnie decydujemy się na pewną ułomność nas, własnych, naszego życia, naszego jestestwa. No i tyle, no i tutaj nie ma co mówić, że otyłość jest dobra, że wiara jest dobra, że palenie papierosów jest dobre, że wciąganie marihuany, przepraszam, wstrzykiwanie marihuany jest dobre. To jest pewna słabość. Pewna słabość, która powinna zostać wykorzeniona. Jeżeli wam to pomaga, okej, znam heroinistów, którym też heroina pomaga.
1: Jak nazista jakiś trochę teraz, tak mówisz. Wszelkie słabości są złe i niszczą zdrową tkankę narodu.
0: No, ale Zik, co? Zik, dobra, okej. Okay. Słabości są dobre, twoim zdaniem?
1: No nie, wszyscy powinni być właśnie zdrowi... Bez żadnych słabości powinni dziarsko się do roboty zabierać. a tych właśnie, co tych narkomanów wszystkich, to musimy odstawić na bok.
0: Może nie na bok, ale fajnie by było zdawać sobie sprawę ze swoich ułomności.
1: Wszystkich narkomanów, leworęcznych, tych bez nogi, to bym w ogóle pozamykał w baraczkach. Wszystkich. Ja tu zrobię zdrową Polskę. Zik kwak. Takie mam zawołanie. Nie wiem, czy podoba wam się. Zik kwak.
0: W ogóle dzisiaj sobie przed nocnym markiem wreszcie obejrzałem Politykę Wegi, bo się pojawiło na VOD. O. Jezu, jakie to jest kurwa tanie. Jakie po prostu, jejku, no tak... Nieśmieszne te wszystkie żarty. Z jednej strony jakieś tam, nie wiem, jakieś no takie opowiadanie pewnych historii jeden do jednego, z drugiej strony takie żarty naprawdę niskich lotów, no może ze dwa razy mi się odrobinkę tutaj mięśnie twarzowe uśmiechnęły, chociaż trochę, no, po prostu nie. No teraz Vega chyba wydał jakiś kolejny film, który kompletnie się nie przyjął, no i no niestety dobrze, bo się ten czas skończył i ludzie docenili, że nie należy oglądać Papryka Wege, tylko pójść na Zenka Martyniuka. Dobra, nie, na Zenka Martyniuka też nie poszli.
1: Ale oglądają dalej namiętnie, dalej zarabia miliony Vega, no to podoba się, nie? Chyba tak samo jak z tego Disco Polo się wszyscy śmieją, a jakoś te gwiazdy Disco Polo święcą triumfy cały czas i są na szczytach i się dorabiają i zarabiają świetnie i wszyscy szaleją, cieszą się Polacy. No to tak może jakaś mniejszość tutaj, mniejszość. No są dwie Polski, no nie ma co ukrywać, są dwie Polski i to chyba nie jest do końca tak, że PiS tutaj dzieli czy Kościół dzieli, to swoją drogą, to Kościół dzieli, bo z tego bierze siłę swoją właśnie na walce z wrogiem. Co o czym ci księża by gadali, jakby nie było tego gender, skoro 90% ich wypowiedzi dotyczy gender? To o czym oni by gadali? Chyba nie o Jezusie musieliby coś gadać, to nudne, to nikt by tego nie słuchał tam.
0: Ale nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg.
1: I syndrom oblężonej twierdzy. No, w Radio Maryja to co audycje właśnie, znów ataki właśnie. Nawet jak nic się nie dzieje, wszystko, dostają kasy od rządu, tu miliony płyną, już wszyscy zapomnieli o tym Radio Maryja, zero jakichś wiadomości o tym Radio Maryja, to znów wściekłe ataki, tak, no, plują, pluj i zawsze coś zostanie, tak, no, tak, jesteśmy tacy biedni, no, ale przetrwamy dzięki wam, dzięki waszym darom serca, podaj numer konta, tak. No, my też dziękujemy za wasze dary serca. Dzisiaj dostaliśmy 9-14 zł. Co my za to kupimy, myślisz? W co zainwestujemy?
0: Wiesz co, bo teraz jest taka moda, żeby robić sobie zapasy, tylko pamiętajcie, że zapasy to będzie też również waluta niedługo, kiedy dojdzie do takiego krachu gospodarczego, więc w momencie, kiedy kupujemy ryż albo kiedy kupujemy makaron, bo teraz to jest takie modne, żeby sobie zrobić zapasy właśnie na te dwa produkty, to powinniśmy myśleć o tym, żeby to były produkty wysokiej jakości, bo w momencie, kiedy będziemy mieli tonę tego makaronu w szafie, i to będzie jakiś tam, nie wiem, najprostszy jakiś tam Lidl za złotówkę czy inny Auchan, to nikt tego nie kupi. Powinniśmy brać makarony. Skąd są najlepsze makarony? No z Włoch, z Lombardii. A ryż? No z jakim krajem kojarzy nam się ryż?
1: Ja kupiłem dzisiaj sobie ryże. Ryż w ogóle jest bardzo spoko. Ryż, słyszałem od tych, co się interesują zdrową żywnością, że warto jeść ryż. Ryż jest dobry, ryż jest zdrowy. I można na wiele sposobów sobie go zrobić, pokupować jakieś sosy w proszku, nawet ostatecznie sobie zalać i już można zjeść ten ryż z sosem sobie, nie?
0: Najbardziej mnie rozwala to, że ci wszyscy ludzie, którzy kupują te wszystkie suche prowianty, nie myślą o tym, że kiedyś może nam na przykład w ramach kryzysu coś odetnie gaz. I nie będziemy mogli sobie tego ugotować.
1: Albo wody.
0: Nie mamy wody, tak. Nie będzie można zrobić gorącej wody, żeby ten ryż czy makaron sobie podgrzać, więc tak, więc zanim kupicie ryż, zanim kupicie, co jest głupie swoją drogą. No właśnie, bo teraz są te kwarantanny związane z koronawirusem. No i słuchajcie, większość tych kwarantann to są kwarantanny domowe. No i nawet w sytuacji takiej kwarantanny domowej można sobie w większości cywilizowanych w Polsce miast zamówić zakupy pod dom, I tyle. I kurde, muszę to chyba kiedyś przetestować. Zadzwonić do kolesia. Dzień dobry, bo ja jestem tutaj z podejrzeniem koronawirusa, to jakby pan mógł zostawić zakupy tutaj pod tym, pod drzwiami i uciec szybko do windy, to ja sobie potem je wyjmę.
1: A co do tej wody, problemu z wodą, której może ewentualnie zabraknąć, no to ja mam wynalazek tutaj, wymyśliłem. Woda w proszku. Nie wiem, co myślicie na ten temat.
0: Zalewasz wodą i jest woda?
1: No.
0: Wiesz, to taki upośledzony chłopaczek ode mnie z podstawówki w czwartej klasie to wymyślił.
1: Woda w proszku, kasza w spraju. Ja mam dużo wynalazków.
0: Ale kurde, takie jakieś wynalazki, które by nam pomogły na koronawirusa. No przede wszystkim puszki, bo tak patrząc już na to, jak ta epidemia, no może nie, jeszcze nie epidemia, ale tutaj już się pojawiły przykłady w Polsce, gdzie może się zdarzyć, że znajdziesz się w jakimś miejscu, w którym nie przewidywałeś, że będziesz, tak? Pójdziesz sobie do Żabki kupić wódkę i akurat się okaże, że tutaj monitoring cię złapał, no i się okazało, że był tam pacjent zakażony koronawirusem i będziesz miał taki prikaz, żeby przez 10 dni czy przez 14 dni spędzić ten czas u siebie w domu. No i jak sobie z tym poradzisz? Bo to wiesz, bo to nie jest tak, że wszyscy od razu idą do zakaźnika na izolatkę, tylko jednak ludzie są właśnie na takim areszcie domowym.
1: No, problem mają ci, co nie mają kogo poprosić, żeby im coś poszedł i kupił na przykład, nie?
0: A się zastanawiam, czy w takiej sytuacji mogę zadzwonić na 112 i poprosić, żeby ludzie z kartki tutaj zrobili mi zakupy w Żabce.
1: Albo na policję, że proszę mi kupić bułki. Do sierżanta bagiety, proszę mi kupić bułki, kaszę. Ale to byś nie. Dostał mandat 500 zł chyba za nieuzasadnione wezwanie policji, ale ja potrzebuję bułek.
0: Znaczy tutaj akurat się trochę po głowie podrapałem, tak? Bo być może nie mam całego kompletu. Powinienem mieć, ale możliwe, że coś nie wyjdzie, że jakieś puszki mam zepsute albo nie będę miał ochoty akurat na ryż. Więc no, co zrobić? No?
1: Bibułki proponuję Tomu, żeby może ten kupił. Bibułki i lufki szklane. Panie policjancie, potrzebuję.
0: Halo, policja, tutaj jest taki siwy, który tutaj pod Żabką stoi, to proszę pana, pan pójdzie do niego i pan powie, że pan chce rastafariańską pizzę. To on tam tutaj takie przyprawy, zioła da i pan mi ją przyniesie. Tutaj zostawię 40 zł, proszę pana.
1: Pan powie, że siwemu, że przysyła pana łysy i prosi o 7 zielonych kredek. Etam jeszcze dzwoni. Odbierzemy go na koniec, czy kończymy?
0: No, odbierzemy.
1: No dobra. Tu się wcześniej Etam dobijał, ale go nie odebrałem, bo gadaliśmy o TVP, a on by tutaj zmienił temat pewnie. No ale jesteś tam na antenie. Halo, halo.
0: Etam to jest taki specjalny typ kolejarza, który się nazywa wykolejarz.
1: Halo. No i tutaj nasz gabcio tam nie wetknął czegoś do dziurki. Do złej dziurki wsadził względnie wtyczkę.
0: Która dziurka wygra?
1: Tam masz taką czerwoną i zieloną. Taki zielony wtyczek i czerwony wtyczek. I mikrofon do tego zielonego. Do tego czerwonego, przepraszam, pomyliłem się. Do zielonego to słuchawki. Halo?
0: Halo, dostał pan linki?
1: No, na pewno coś takiego mądrego chciał powiedzieć. Nie posłuchamy chyba. Zaraz, on jeszcze raz dzwoni? Tutaj niby jest na antenie, a...
0: Pełno go, a jakby nikogo nie było. No,
1: niczym ta
0: dobra,
1: Orszula
0: ostatnia okazja, trenów. Żeby się tutaj do nas wbić.
1: No to jeszcze raz spróbuję odebrać Etama.
3: Coś żeś popsuli, chłopaki.
0: No, chyba ty.
1: Była twoja ikonka tutaj, twój awatar, a nie było cię słychać. Byłeś, a jakoby cię nie było, niczym Orszula
3: no właśnie z trenów kochanowskiego. No właśnie, to wy coś popsuliście, bo jak dzwoniliście do mnie, to nie było w ogóle ikonki odbierz. To było bardzo ciekawe.
1: Może znaczy, Skype
3: ustalmy, może w takim razie neutralnie, to Skype jest winny jak zwykle. To nieprawda, że chciałem zmienić o telewizji. Chciałem bardzo dużo powiedzieć o telewizji, ale zapomniałem. Przez to właśnie całe zamieszanie zapomniałem, co chciałem powiedzieć odnośnie tej kwarantanny, czyli aresztu domowego, bo tak to naprawdę nosi nazwę, tak w ogóle. Tylko oni to mówią tak ładnie, żeby nie przerażać ludzi, ale to jest areszt domowy. I powiem wam, co jest z tym związane. Z tym jest związany tak zwany sztab kryzysowy. I tak w zasadzie to wojewodzi powinni zapewnić, wojewodzi, jak to fajnie brzmi, wojewodzi jak wodzirej, wojewodzi powinni zapewnić takim aresztowanym, którzy mają zakaz wychodzenia z domu, powinni zapewnić tak zwany suchy prowiant. To są tak zwane racje żywnościowe, to nie są wojskowe racje, ale takie, nazwijmy to, cywilne racje, tylko jest jeden problem. W Polsce nikt nie gromadzi takich racji, co już zostało udowodnione przez jednego wideoblogera, który dzwonił po prostu po takich wojewodach i okazało się, że Polska nie jest przygotowana na to, bo powinni wam po prostu i zwyczajnie te racje regularnie dostarczać do mieszkania. Z tego względu, że po prostu, no, jak sama nazwa mówi, powinniście ograniczyć do zera kontakty z środowiskiem zewnętrznym. Jest też taka sytuacja, że na przykład bodaj wczoraj słyszałem w jakichś wiadomościach, że owszem, areszt domowy otrzymał jeden z panów chyba w Katowicach, czy gdzieś tutaj te okolice Śląska. Natomiast ktoś nie pomyślał i nie doprecyzował przepisów i okazało się, no tak to jest ustawami pisanymi na kolanie, że owszem, ten pan w tym areszcie domowym z koronawirusem czy podejrzeniem koronawirusa siedzi, natomiast wszyscy domownicy nie mają aresztu domowego, w związku z czym chodzą po zakupy. Taka ciekawostka, nie? Więc bardzo, bardzo sensownie, jak to u nas zrobione. Także co do jedzenia, to po pierwsze powinni wam zapewnić przy takim areszcie oczywiście prowiant, dostęp do tego prowiantu, natomiast w przypadku takiego aresztu wszyscy pozostali domownicy nie są tym aresztem objęci. No co samo w sobie jest trochę bez sensu.
0: Znaczy jest tutaj prikaz, żeby się do tych domowników nie zbliżać i najlepiej korzystać z osobnej łazienki. A jak to w praktyce wygląda, no to już od ciebie zależy. Jeżeli wiesz, że nie jesteś w stanie sprostać warunkom domowej kwarantanny, no to po prostu jedziesz na izolatkę, tak? Dla mnie to będzie, powiedzmy, problem, bo mieszkam z kotem, tak? I kot tutaj sobie za bardzo beze mnie przez 14 dni nie poradzi, więc jedyną opcją jest dla mnie właśnie kwarantanna domowa. No i tutaj z tą żywnością faktycznie masz rację. Tutaj patrzę w prawo i wygląda na to, że przysługuje za to zasiłek. No tutaj trzeba by się było zastanowić, nie wiem, pogadać właśnie ze służbami, czy za ten zasiłek, za jakieś pieniążki mogliby ci tutaj jakąś bułkę z masłem dostarczyć.
3: Znaczy tak, no właśnie założenie było takie, żeby w ogóle taka kwarantanna miała zresztą miejsce na masową skalę bodaj w 1967, jeśli się nie mylę, roku, kiedy była wielka epidemia czarnej ospy w Polsce w jednym z miast. Nie wiem, czy czasami nie we Wrocławiu to było. Nawet film
0: to
3: fabularny.
0: To była Odra.
3: Odra, a nie ospa? A możliwe, że Odra. No w każdym bądź razie było to tak zorganizowane, że tam, no wtedy wiadomo, milicja dostarczała jakieś tam racje żywnościowe i to były chyba takie właśnie milicyjno-wojskowe, typowe dzienne racje suchego prowiantu, nie? No niestety, no, taka ustawa powinna pociągać za sobą jednak jakąś tam ochronę też tych obywateli, którzy są zamknięci z przymusu, tak?
0: No bo nie, no czemu? Jeżeli zdechniesz z głodu, no to wtedy będziesz, szybko przestaniesz być nosicielem koronawirusa.
3: No wiesz, no ale to w sumie to jest też taki pomysł, że na koronawirusa jest, czy na każdą zarazę jest bardzo dobre picie domestosu, bo zabija zarazki razem z nosicielem, nie?
0: No to w Korei Północnej jest przecież terapia ołowiana.
1: No właśnie, krążą jakieś takie przepisy, jak sobie radzić z koronawirusem, będące fake newsami. I to nowe zjawisko, nie? Taka medycyna właśnie z dupy wzięta.
0: Ale tutaj znaczy, jeszcze tam na chwilę ci przerwę, jeden taki insiderski news mojej znajomej, która jest chirurgiem, że w momencie, kiedy pojawił się pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, to ktoś zaczął podpierdalać maseczki chirurgiczne, więc je postawili pod strażą na ochronie, w pokoju ochrony, w sejfie. I musiałeś do sejfu tutaj podpisać się, że odbierasz maseczkę na operację.
1: Jak znam Japończyków, to pewnie już mają te maseczki takie jakieś stylizowane, jak z filmu jakiegoś, na przykład...
0: A żebyś wiedział, że mają.
1: No, bo oni tacy są. Jakaś tam maseczka a la Bane, nie? I inny ma maseczkę a la z jakimiś zębami, coś. I jakieś takie malowane już pewnie mają, no.
0: No czekaj, wejdę sobie na Instagram hashtag koronawirus.
3: Ja myślę, że w pewnym sensie to ta sytuacja z taką niby epidemią, bo epidemią trudno to nazwać, jak mówię, według starej definicji, jaką nas uczyli kiedyś na przysposobieniu obronnym, epidemia to jest moment, kiedy połowa populacji przechorowuje daną chorobę. I ona jest w pewnym sensie korzystna w takiej formie dla tego stanu, który mamy w tej chwili, no bo popatrzcie, kupuje się tego towaru, ludzie nie mają za dużo pieniędzy w Polsce, a jednak sięgają po jakieś tam dodatkowe zasoby spod skarpety, tak, i kupują te makarony, nawet jeżeli one są tylko po złoty 50, tak, i sprzeda się kupę rzeczy. Ja dzisiaj byłem w Biedronce około godziny 21, specjalnie poszedłem po to, żeby uniknąć koronawirusa, bo w wcześniejszych godzinach jest zawsze tłum. No i powiem szczerze, że już na przykład ryżów nie było w ogóle, nie? Natomiast kasze były jeszcze jakieś, takie najtańsze. Udało mi się tam parę wydobyć z ostatniej półki, no ale to już praktycznie było też wybrane. I pani mi powiedziała, żeby pan widział, co się tutaj dzieje rano. Tutaj emeryci biją się po prostu o ryż nad ranem, nie? Także będzie budżet państwa miał prawdopodobnie nadwyżkę, no przynajmniej księgową, nie?
1: W środzie pełne półki, ja w ogóle nie widzę, że czegoś ubyło, czegoś jest mniej zawalone.
3: No, ale no tak, nie oszukujmy się, Środa Śląska to tak jak Irlandia, no tam właściwie owce tylko wypasają, tak? Prowincja, innymi słowy. Nie?
0: Wpisałem sobie na Instagramie hashtag koronawirus, no i wyświetla się informacja. Szukasz informacji o koronawirusie? Zapoznaj się z najnowszymi informacjami Światowej Organizacji Zdrowia, aby zachować zdrowie i zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. A dopiero potem faktyczny kontent.
1: Może wypuścimy jakieś maseczki nocne radio. Jakieś.
3: Wiesz, że w sumie to nie jest takie głupie, gdyby one były nasączane feromonami Etama, no myślę, że koronawirus...
1: Ten wirus by zwiał, by się wystraszył. Nie, ratunku, tylko nie to.
3: Nawet znalazłem hasło, pachnie nie tak, ale jest skuteczne, nie? Także wszystko by się sprzedało bez problemu, tylko wiesz, w dzisiejszych czasach takiej naszej pełzającej komuny, no to mogłoby to być uznane za spekulację, a ciebie mogliby wziąć za spekulanta. Ostatnio taki film oglądałem, gdzie była właśnie spekulacja pokazana ziemniakami, który ze stanu wojennego, nie? Jakiś warzywniak został objęty przez policję z obu stron, tam otoczyli, bo spekulant był, który chował kartofle przed stojącymi w kolejce.
1: No tak. To porucznik Borewicz był pewnie.
0: Ile potrzeba ziemniaków, żeby zabić Irlandczyka? Zero.
3: Słuchajcie, ja pamiętam czasy, kiedy odbywała się pod kinami, kiedy była premiera Imperium kontratakuje w 1981, u nas była rok później, to była spekulacja biletami. No takie wtedy sprzedawali, nie wiem, czy pamiętacie te kinowe bilety, to takiej rolce wielkiej były zrobione, wydrukowane i tam pani wyrywała z tej rolki sobie te bileciki. No i te stali koniki tak zwane kinowe i tam kurczę, spekulacja odchodziła całkiem fajnie na tym, przed kinem. Także kolejka była przed kinem, a nie w kinie tam, gdzie były kasy, nie? Na ten film. Także wiecie, no, wszystko jest możliwe. Ustawa, która została przyjęta, wprowadza też możliwość reglamentacji niektórych towarów. Jak pewnie by było wprowadzone, to byłoby to powiedziane tak jak za komuny, że to są przejściowe problemy oczywiście, nie? Także myślę, że jeszcze wszystko przed nami. Taki troszeczkę stan wojenny mamy obecnie, no.
0: Ale tak mi przyszło do głowy, że tak właśnie w ramach przejściowych problemów, tutaj co Etam zaznaczył, no to przypomina mi się przejściowy 23% VAT, który do dzisiaj nam towarzyszy, więc wprowadzimy sobie jakieś takie przejściowe rozwiązania, które będą potem nam towarzyszyły przez najbliższe 20 lat.
3: No ja pamiętam akurat, byłem na studiach wtedy ekonomicznych, kiedy VAT w ogóle był wprowadzany i VAT jako taki był wprowadzany przejściowo, znaczy wtedy nie było powiedziane na jaki termin, bo ten 23% był na 2 lata z przedłużeniem na 3 i ustawa go zdejmowała z automatu. Nie wiem, jak oni to zrobili, że ta ustawa tego z automatu nie zdjęła. To jest swoją drogą ciekawa sprawa dla Trybunału, tutaj Sądu Najwyższego. Natomiast no, rzeczywiście tak było, że VAT w ogóle jako VAT został wprowadzony na początku, w połowie lat 90. i był zapowiedziany przed dziennikiem. Po dzienniku to wam opowiadałem tą historię, gdzie pan przed dziennikiem opowiadał, widzom, konsumentom, że VAT-u absolutnie nie zapłacą oni, tylko przedsiębiorcy, a po dzienniku ten sam pan powiedział, że przedsiębiorcy się nie martwili, bo wliczą go w cenę, nie?
0: VAT nigdy nie był wprowadzony jako przejściowy, to po pierwsze, ale było coś takiego, to, co daje się współcześnie zauważyć, że pierwsza ustawa o VAT miała bodajże 9 stron, czy 9 punktów, nie pamiętam, ale jakoś tak była krótka i zrozumiała, tak? A teraz jest tak 400, 500, 600 stron co najmniej?
3: Znaczy ja słyszałem o ponad 1000 stron, przy czym poprawkami połowa z nich się zmienia mniej więcej raz na rok, także tak zwanymi nowelizacjami. Także kiedy ja prowadziłem swoją działalność, a pełnym VAT-owcem byłem przez półtorej dekady, to moja mama, która księgowała mi te wszystkie rzeczy, bohatersko walczyła z dziennikami, tymi urzędowymi monitorami rządowymi, czy jak to tam się nazywa, gdzie co jakiś tam czas, kwartał było publikowane zmiany do VAT-u, żeby być na bieżąco, że tak powiem. Gdybym ja się tym zajmował, to bym zajmował się niczym innym, tylko śledzeniem dzienników.
1: Za 10 lat może będzie takie całe archiwum, jak archiwum watykańskie, tylko będzie tam VAT opisany w takich tomiszczach.
0: Ale to kiedyś Stanisław Lem opisywał, że taką osobliwość informacyjną, że jedziesz sobie z Warszawy do Wiednia i przepisy drogowe zmieniają się tak szybko, że od czasu do czasu musisz sobie przystanąć i przeczytać te nowe przepisy. No i nagle się okazuje, że nie jesteś w żaden sposób w stanie dojechać do tego swojego celu, ponieważ czas potrzebny na przyjęcie, przeczytanie tej nowej ustawy drogowej zwyczajnie przekracza czas, który mógłbyś poświęcić na jazdę. No i przeczytałeś jedną nowelizację, drugą nowelizację i się okazuje, że w kolejce jest jakieś 10 innych, co jest trochę takim naszym współczesnym prawniczym absurdem.
1: Może tak zrobisz kiedyś sprawdzama o archiwum watykańskim, bo w ostatniej popularnej audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych znowu słyszałem coś, co chyba się nie zgadza, że to jest tajne archiwum, że tam w ogóle nikt nie ma dostępu, a ja słyszałem właśnie, że każdy może sobie tam się zgłosić i poprosić o pozwolenie, żeby wejść do tego archiwum i sobie poczytać. To co prawda jest
0: Halo
1: tam
0: Bergoglio,
1: pewnie...
0: Pizza Margherita, bitte grande ragazzi. Archiwum Vaticaniro, grande cojones. Zum wohl, Entschuldigung, Sie bitte. Archiwale watykańskie, zum sprawdzamy, bitte.
3: Ach, basta de la ormenta, jakby powiedział papież mówiący po hiszpańsku.
0: Aggiornamento.
3: No.
0: Grande cojones, grande punto, Alfa Romeo, on lavetto, melepetto.
3: Musimy kiedyś zrobić pogadankę w różnych językach, będziemy mówić. Tacy natchnieni w różnych językach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, wiesz co, ja mam do ciebie taki etamowy apel. Rzadko wygłaszam tutaj ekspozę. Nie rób już o watykańskich sprawdzamów, tylko zrób coś o księżycu albo, nie wiem, o rozbłyskach słonecznych. Coś takiego bardziej odlotowego. Nie tak przyziemnie. Watykan
0: nie
3: wiem.
0: Nie tak przyziemnie.
1: Czemu Watykan jest niewielkim państwem? A o Watykanie czemu nie? To by było chyba pierwsze sprawdzam na takie tematy.
0: No, w zasadzie dlaczego? Tak, chociaż się szykuje historyczność Jezusa w sam raz na Wielkanoc, a teraz już mam napisanych parę odcinków, tylko jakoś nie mogę do tego usiąść. Mam w ogóle nowy mikrofon, ale nie mam jeszcze do niego karty pamięci. Takie ASMR-y z kotem będę nagrywał, że się nie pozbieracie.
3: A ja miałem nowy mikrofon, ale to wy wiecie już o tym. Tak. Miałem.
1: Ale to on nie działa? Całkiem się zepsuł?
0: Nie, ma przebicie, coś się kabelki popsuły.
3: Buczy. No. Dzisiaj trzeci raz zaapelowałem do żeńskiej części, żeby mi odkupiła szkodę, ale nie wiem, czy coś dotarło, czy nie dotarło. Także no, nie wróciło stare niestety, ja tak dobrze
0: Dobra,
3: mi szło.
0: Dobra, jeżeli ci wrzucę teraz na PayPala 50 zł, to czy sobie kupisz taki drugi nowy mikrofon? I będziesz nie, nim nadawał i będziesz dbał go jak o własne oko i własne jądra.
3: Ale ja dbałem o tamten, ja nie chcę 50 zł, nie, ja się będę czuł wtedy zobowiązany, to będzie, wiesz, że ja mam ergofobię, ja nie mogę czuć. Ja czuję potem lęk, potem niepotrzebnie muszę brać psychotropy, nie.
1: A co mówił Jan Paweł II? Żeby co nie?
0: Nie lękaj się.
3: Żeby,
4: Odmawiam. Nie. Żadnych 50 zł. Ja sobie mikrofon sam zdobędę.
1: Ale już tak, to, już ja... tak normalnie brzmiałeś fajnie i to miało ręce i nogi. I...
4: No dobra, ale na drugi dzień brzmiałem już nienormalnie. No.
0: Etam, ja? A jakbym ci, nie wiem, kupił i wysłał ten mikrofon, ten co go miałeś?
4: Jeszcze gorzej, słuchaj, bo ja znam życie, pewnie by się w trakcie drogi zepsuł, bo Poczta Polska czy tam kurierzy nie szanują specjalnie paczek. Nie, to nie jest rzecz, to trzeba rzecz, którą trzeba kupić z półki, delikatnie położyć, szanować, pieścić, a nie trzymać no, na stojaku.
1: Ale to nieładnie jest prezentu. Nogami. Wiesz, że w niektórych kulturach, jak prezentu odmawiasz, to zhańbiłeś potrzebę, on popełni harakiri
4: ja
1: teraz.
4: Ja potrzeby nie hańbię, ja po prostu, my jesteśmy tutaj w kulturze słowiańskiej.
0: Ale ja zaraz gdzie... popełnię sudoku!
1: Zhańbiłeś jego honor Bushido!
4: Ale my jesteśmy na szczęście w kulturze słowiańskiej, gdzie należy odmawiać, jest to w dobrym tonie, po prostu nie przyjmować, a poza tym, jak mówił Korwin, prawdziwy mężczyzna nie może coś przyjąć sobie tak za darmo. Także ten, potem miałbym zobowiązanie.
0: Korwin, który sobie zrobił całą swoją kulturę i cały swój majątek na przejmowaniu rzeczy za darmo.
1: A Korwin o koronawirusie pięknie powiedział, że no, to jest, tak samo jak z Żydami i z Auschwitz, jest to polepszanie puli genetycznej. Bardzo dobrze.
4: No tak. No, on już to dawno twierdził, że przyjdzie plaga i machnie tym wahadłem, nie? W jedną stronę, potem w drugą stronę.
0: Swoją drogą Jackowski się obudził i 5 marca nagrał film o koronawirusie. I że ta epidemia medialna się skończy 17 i że to w ogóle zaczną spadać śmierci, wypadki, przypadki i tak dalej. No ale naprawdę, jak na analityka, a i właśnie przewidział, że no skoro już ten koronawirus już tutaj jest prawił na naszych drzwi, no to będzie szał medialny. No kurwa, nie gówno Rutkowski z angielskiego No Shit Sherlock. więc jeżeli po 17 upadnie, to po prostu wycałuję po stopach niemytych pana Jackowskiego sobie taką datę, gdzie miał naprawdę mnóstwo opcji. Przecież ten wirus się zaczął kurwa w listopadzie.
4: Takie jakieś były doniesienia właśnie na ten temat, że listopad, czy przełom listopada i grudnia.
0: Pierwsze doniesienia są z listopada, tak.
4: Ciekawe w ogóle swoją drogą, że zawsze ten koronawirus, czy tam jakiś inny wirus, bo tych wirusów już parę było ostatnimi laty, zaczyna się zawsze wtedy, kiedy w Polsce jest jesień akurat lub zima i są właśnie te takie przeziębienia, że jest trudno rozpoznać tak naprawdę. Zresztą lekarze, nie czarujmy się, nasi lekarze są uczeni tylko rozpoznawać, że tak powiem, objawy, a nie przyczyny. Nie?
0: A i tam kurde. Wszystkich do jednego wora wrzucasz, bo kurde lekarze, bo tam kurde...
1: A w ogóle jakby już się... polscy lekarze mają te testy do sprawdzania, czy tak mają, nie?
0: Mają, bo jakiś tam koleś, który robił Adrianowi ten, nie koronację, tylko jak to się mówi, kampanię wyborczą.
1: A, tak, znajomi królika znowu zarobią, tak, oczywiście.
0: Jakieś grube miliony, tam 3,5 miliona złotych poszło, jakieś takie grube hajsy, nie? I do kolesia, który w życiu nic nie zrobił, tam miał jedną fakturkę na 600 tysięcy złotych za zrobienie szumu medialnego wokół kampanii wyborczej Andrzeja Dupy, no to teraz za 3,5 miliona złotych sprzedaje koronawirusowe testy.
1: Andrzej, chłop, potrafi się odwdzięczyć. Za to go szanuję.
4: Widzicie, oni na każdej rzeczy potrafią zrobić pieniądze. Kurczę, czemu tutaj nie w Nocnym Radiu tacy nie są cwaniacy, kurczę, że na każdej rzeczy powinni zrobić pieniądze? No. To są, kurczę, ludzie jednak, z których trzeba czerpać pełnymi garściami. No.
1: Imponuje ci kolesiostwo i nepotyzm i cwaniactwo?
4: Nie, ale denerwuje mnie, że ja tak nie umiem po prostu. Nieraz w życiu tylko ktoś dał łapówkę i to było dosyć dziwne, bo on sam zaproponował, to był dyrektor takiego przedsiębiorstwa dawno, dawno temu, także to się przedawniło, mogę już o tym teraz mówić. Zaproponował mi, że zleci mi coś, ale pod jednym warunkiem, że wystawię fakturę na... Już nie pamiętam, jaka to była suma, to chyba z 1500, a wezmę 1000, nie? Potem po przeliczeniu okazało się, że mi się to wcale nie opłacało, bo dopłaciłem do tego całego interesu. No, taka sytuacja kiedyś miała dawno temu miejsce, w latach 90. Potem na niego ciągle mówiłem łapówkarz.
1: Dobra, to kończymy audycję, bo już tak 3 godziny z hakiem nadajemy. Już czuję, że mnie głowa boli, nie wiem, czy to koronawirus. Czy
4: a ja się tutaj dobrze bawię, świetnie jest, naprawdę. Tylko żałuję, że nikt nie chce dzwonić. Mało tak dzisiaj telefonów w ogóle. Chyba tylko ja dzwoniłem, ale...
0: Właśnie, no był jeszcze ten, którego imienia nie wolno wymawiać.
4: No tak. Tomasz, no, ale by chociaż Furia by zadzwonił, bo tutaj widzę, że jest chyba na czacie. Chyba nawet coś tam wspomógł. Ja myślę, że to prawdziwy Furiat był, bo donate wszedł zaraz po tym, jak chciałem zamówić mszę w intencji nawrócenia Krawca, więc to nie był prawdziwy Furiat. Wie, czuje chłopak pismo nosem. Ale myślę, że ale pomysł z mszą... Nie, wiecie co, pomysł z mszą w intencji Krawca to jest trochę głupi pomysł. Lepiej zebrać większą kwotę i zrobić odpust zupełny, tajemny, taki, żeby nie wiedział Krawiec o tym, że dostał odpust.
1: Na egzorcystę od razu się składamy.
4: Nie, po prostu.
1: A ja będę się wyrywał i krzyczał, i to będzie dowód na to, bo właśnie szatan tak działa, że się człowiek miota i wyrywa i krzyczy: zabierzcie ode mnie tego klechę i zło rzeczy, i lęk przed sakrum to się nazywa właśnie. Takie.
0: Ej, a można zrobić taki odpust tajemny zupełny, to byśmy sobie takiego wzięli, nie wiem, Osamę Bin Ladena albo, nie wiem, jakiegoś tam innowiercę i mu zrobili taki odpust i chodź tutaj do Boga, aha, trwaga tam do Boga i Allahu Akbar.
4: No niestety z odpustami obawiam się, tutaj by trzeba było poczytać to prawo kanoniczne, to chyba się nazywa, tak? Że jest chyba tak, że musi być ten taki żal za grzechy, obiecunek poprawy, a tak nie czuję weny, że Krawiec będzie się obiecywał poprawić.
0: Także... Oj nie, za długo go znam. On ale czasami obiecuje pogorszenie, to trzeba przyznać.
4: No, także tego, jeszcze pokuta by była.
1: Dopiero się w kurwie będę atakował, no. Dopiero z zdwojoną mocą.
4: Znaczy, wiesz co, ja myślę, że dla Krawca pokuta typu na przykład pójście pokuta? Do Częstochowy na kolanach nie byłaby specjalnie trudna, bo ta Częstochowa za rogiem. O, właśnie na spacer z Maksem miałem iść. W każdym razie myślę, że nie wiem jaką. Ja bym ci po prostu trochę pacierzy dołożył, tak żebyś musiał mówić jeszcze to publicznie przed wszystkimi. Tak z 24 godziny pacierzy.
1: A to ja to tak powiem, a pokuta mnie to?
4: No wiesz, brzydko po prostu trochę. oczyścić się dobra intencja.
0: A to nawet nie można się zwyczajnie wysrać?
4: No ale wiesz, no to też wyluzowuje, ale wyluzowuje tylko dolną część ciała. Natomiast chodzi o tą górną również tutaj przy sercu i przy mózgu, tak, żeby trochę tak... Zresztą w ogóle, jak mówię wam, jak ja byłem młodszy, szedłem do spowiedzi i do komunii, to potem jak wracałem z kościółka, to tak jakby człowiek się unosił delikatnie, nie, tak tymi nóżkami przebierał. Może dlatego, że byłem lżejszy i dzisiaj mam takie wspomnienie, ale spróbuj kiedyś, Krawiec, tak szczerze. Tylko to musi być szczere, nie? Właśnie na tym to polega.
0: Przecież ksiądz, który by wysłuchał Krawca spowiedzi, by się powiesił w tym konfesjonale na stule.
1: Nie, tak dużo nie
4: grzeszy. Nie, ale myślę, że najwyżej by mu nie odpukał, bo musi te 3
1: Nie chcę, żeby mnie pukał żaden ksiądz. Odwalcie się z tym. Nie chcę, żeby mnie dotykał, nie, pukał, ani mi coś do buzi wkładał. Nie chcę. Nie, dziękuję. Nie, dziękuję. Naprawdę nie potrzebuję. A takie modlenie się, jakieś nawracanie, egzorcyzmy jakieś na odległość, to jest gwałt duchowy, tak? Na to spójrz. To nie dość, że gwałcą tak w sensie dosłownym tych maluczkich, to jeszcze tych dużych duchowo muszą gwałcić, nie? No,
0: co tak, katole?
4: Mobbing, to mi od razu taką nowomową taką nie jedzie. Mobbing. Wiecie, zbliża się, będziesz miał na pewno okazję, Krawcze, już nie pamiętam, ile ty w tej środzie jesteś, ale jakoś koło roku będzie, nie? Nie wiem, czy ty procesję taką małomiejską widziałeś, ale podejrzewam, że będą ci grać pod oknem. Może nawet stacja się jakaś znajdzie, a może sam byś jakąś jedną stację przygotował na swoim oknie. Można się zgłosić na ochotnika. To było fajne, kurczę.
1: Kiedyś krzyczałem przez okno... uwolnić Barabasza na procesję.
0: To jest dobre, bo jestem w takim tłumie, że nikt mnie nie zauważa. U mnie jest właśnie jeden taki ołtarzyk na Boże Ciało.
4: Tak, ja już widzę tą scenę po kuchni Krawiec, procesja idzie uwolnić Barabasza. Co ty tam gadasz? A Krawiec... Niech ten, kto jest bez grzechu, pierwszy rzuci kamień i je w szybę prosto.
0: Uroczyście przysięgam, że knuję coś niedobrego.
3: No, ale ja się wcale nie zdziwię. Ja nie wiem dokładnie, tam nie śledzę Krawca, pod którą ulicą mieszka, ale tak coś czuję nosem, że procesja będzie pod jego oknem w tym roku przechodziła. No, i te baby takie, które tak śpiewają. No, co im przypomina takie autentyczne zdarzenie, które opowiadał nam nauczyciel w technikum, gdzie kiedyś na wsi mieszkał, jak to ksiądz, który szedł z procesją właśnie, oni musieli przejść przez taką rzeczkę wiejską. No tak,

0: i babka obok. Pan Jezus leży z łapami na brzuchu.
1: To jest często tak. Niektóre modlitwy są, ponieważ w kościele występuje taki pokłos, że trudno jest zrozumieć słowa. Jak byłem mały i chodziłem do kościoła, jeszcze wtedy kościoły były pełne i nie tylko, że nie można było usiąść, ale trzeba było w takim ścisku stać. W mojej parafii przynajmniej, na Józefa, i mówiąc szczerze, to często przyłapywałem się, jak już zacząłem czytać z tej wyświetlanej tablicy te teksty, które śpiewają, że ja po prostu zupełnie coś innego śpiewałem, niż czy tam próbowałem śpiewać, nic było w rzeczywistości. Po prostu było to totalnie przekręcone, bo zwyczajnie w takim tłumie człowiek nie słyszy tych słów. To jest takie zlane w jedną jakąś taką maść dźwiękową. Nie?
0: No to ty się ciesz, bo jeszcze przed Soborem Watykańskim II miałbyś mszę całą po łacinie i nic byś z niej nie rozumiał.
1: A byłem na kiedyś Józefa? Jakbyś trafiłem.
2: Na Józefa? To pozycja seksualna?
1: To rzeczywiście śmiesznie.
2: Na Józefa.
1: Śmiesznie to.
2: Co ty mówiłeś, że na Józefa to pozycja taka seksualna?
0: Tak, to jest sytuacja, kiedy jakiś obcy koleś dyma twoją dziewczynę i potem ona mówi, że zaszła w ciążę z Bogiem.
1: Nie, parafia świętego Józefa to parafia, do której przez wiele lat należałem, a... Jeśli chodzi o parafię, w której dostąpiłem zaszczytu Komunii Świętej, gdzieś zresztą podczas spowiedzi, nie wiem w jaki sposób to się stało, ale ksiądz wziął mnie za dziewczynkę, bo nie chciał mi dać rozgrzeszenia. I mówi, to dziewczynka takie grzechy miała straszne. I się tak zgubił, udawałem już potem do końca dziewczynkę, do końca spowiedzi. To było takie trochę dziwne. A no to była parafia z kolei Serca Jezusowego. Tak, pamiętam do dziś dnia, tyle czasu minęło. To był 78 rok.
0: A kiedyś... Mam jeszcze dwa małe wątki do poruszenia. Nie wiem, czy Krawiec możemy odrobinkę przedłużyć, ale mam je na końcu języka.
2: Im dłuższe, tym lepiej. Widzicie, to on się mnie zapytał, czy możemy, a wcześniej był komentarz, że Krawiec się pyta o wszystko potrzeby. Wcale nie, on też się czasem pyta.
0: Wiecie co, tak naprawdę my większość takich rzeczy sobie po prostu na czasie skype'owym ogarniamy, więc... Natomiast moja znajoma, bardzo dobra znajoma z Krakowa oburzyła się na swoją parafię, dlatego że nie pozwolili, ksiądz podczas udzielania Komunii Świętej nie pozwolił, mimo prikazu z Watykanu, że to jest legalne, przyjąć komunii na rękę. I to nie chodziło nawet o koronawirusa, to chodziło o to, że połowa kościoła... kaszlała, kichała i tak dalej, więc no nic dziwnego, że nie do końca chciała za przeproszeniem brać ciało Chrystusa do ust, co, jak mówię i podkreślam bardzo wyraźnie, jest całkowicie legalne według katechizmu Kościoła katolickiego. Się oburzył, nie udzielił jej Komunii Świętej, co jak dobrze, całkiem dobrze pamiętam swoje czasy wiary, czasy uczestniczenia w tym wszystkim, no to taka potwarz, no nie jesteś w stanie, jesteś, wiesz, tak wyrzucony z tej całej wieczerzy. No na przykład Cejrowski się właśnie wypowiadał teraz, że no to jest w ogóle wstyd i tak nie wolno, bo to jest haniebne, żeby przejmować Pana Chrystusa na rękę. No i właśnie taki księżulo się zdarzył. No i taka moja myśl, że księża sami tak się starają o to, żeby jednak ten kościół był mniej atrakcyjny dla ludzi, dla tej społeczności.
2: Jeden chce przyjmować ciało do buzi, a drugi chce do ręki. No, to taka, ci katolicy i ich problemy. Czy do buzi, czy w rękę, czy w pupę.
0: Znaczy nie, wiesz co, śmieszki na bok. No, naprawdę, śmieszki na bok, bo to jest bardzo, bardzo ważne, bardzo takie zjednoczenie z Bogiem. Ja pamiętam to, ja to całkowicie rozumiem. Jest to, jest to taki, powiedzmy, szczyt dostąpienia jedności z Panem Bogiem. Ja to naprawdę całkowicie rozumiem. I nagle koleś ci mówi, wypierdalaj, nie ma na rączkę. Musisz albo do buzi, klękasz i do buzi, albo wypierdalaj. No i nie udzielił jej komunii, no i się przepisała do innej parafii.
2: Ksiądz, no, to ksiądz tak, powinien mieć rękawiczki.
1: Ludzie myślą, że mają coś do gadania po prostu, to jest najgorsze.
2: Łapami
1: właśnie.
2: Tymi.
0: No ale kurde, ale jak? No masz prawo kanoniczne, które to uwzględnia, które pozwala na taką formę komunii.
1: No nie wiem, kiedyś tradycyjnie było tak, że były dwa takie klęczniki, jedne dla mężczyzn po lewej stronie, drugie dla kobiet po prawej stronie, przynajmniej w tej parafii, którą ja pamiętam, po jednej klękali mężczyźni, szedł sobie ministrant z taką łopatką, ja to mówiłem łopatkę, to się jakoś inaczej nazywa, podstawiał podbrodek, ksiądz wyciągał, mówił ciało Chrystusa, wystawiało się do niego język i kładł na ten język i to było tradycyjnie tak normalnie, ani on nie dotykał tego języka palcem, ani tylko po prostu kładł komunię zwyczajnie na ten opłatek, no.
0: No tak, tylko że w takiej sytuacji no wiadomo, że jednak te ręce no, nie są w sterylnych rękawiczkach i nie są zdejmowane.

0: dane co każdego klienta, tak? No, ta podstawka służy temu, że jeżeli ciało Chrystusa upadnie, żeby ono nie upadło na podłogę, bo potem wymaga to dodatkowego opisanego rytuału, tak? Więc jeżeli by się zdarzyło, że ktoś, nie wiem, miałby język, no, żeby to nie upadło, tak? No, ale jest dozwolone i jest, masz to w katechizmie Kościoła katolickiego, że to jest dozwolone, no i nagle zdarza ci się jakiś prastary księżula, który stwierdzi, nie, wypierdalaj, ja ci nie udzielę komunii. No i ty, Etam, jako katolik, przynajmniej tak się malujesz, wyobraź sobie, że ksiądz odmawia ci komunii świętej.
1: Tragedia.
2: Nie wiem, co ja bym zrobił.
1: Tylko się zabić.
2: Pewnie zależy
0: krtań byś mu przegryzł.
2: Nie, ale może jest całkiem możliwe, że zareagowałbym impulsywnie, ponieważ ten po prostu bym zwinął komunię z ręki i tyle, i bym sobie zjadł. Nie wiem, no.
1: Ksiądz by tak zadzwonił na policję.
0: Do tego garnka i tak karło i wpierdala wafle.
2: Ksiądz ja by mówię, zadzwonił na policję. Podczas swojej były pierwszej, takie przypadki. Pierwszej spowiedzi, że ksiądz mnie wziął za dziewczynkę, no i jakoś to przetrwałem, tak?
1: A kiedy się przekonał, że jednak jesteś chłopczykiem, jak włożył ci ręce?
2: W ogóle się nie przekonał. No, ja mówiłem cienkim głosem, piskliwym takim, bo miałem nie miałem jeszcze mutacji. Przyjmiałem 9 lat wtedy. To ja po prostu mówiłem tak cienkim głosem, że wziął mnie za dziewczynkę zwyczajnie i on cały czas tak słuchał. Coś tam się nad tymi grzechami moimi pochylił i mówi tak, takie grzechy i to dziewczyna, nie? Ja po prostu się głupio z tym poczułem i tak już dalej do końca udawałem tym piskliwym głosem tą dziewczynkę. No i odpukał mi ten, ale...
1: I cię odpukał, tak? To coś mi się nie, tu no, nie zgadza, mówię cię za chłop.
2: Ty nie rozumiesz rytuału, musisz sobie przeczytać rytuał cały ten. Te trzy puknięcia to jest, że mnie rozgrzesza. Może nie odpukać i wtedy nie rozgrzesz.
1: Wziął go za dziewczynkę i go puknął. No co za historia.
2: Co jeszcze to można zrobić razy. Przy konfesjonale? Jeszcze można zrobić jedną rzecz.
1: Raz do ręki, raz do buzi.
2: Można podejść sobie już wtedy tak lekko schylonym bogobojnie przed księdza ucałować tą taką szarfę, co mam, nie wiem, jak to się nazywa. Można ucałować i dać obrazek do podpisania, jeżeli robimy 9 piątków miesiąca. 7, zaraz mnie tutaj będzie poprawiał furiat. 9
0: to się stuła miesiąca. Nazywa, stuła.
2: A możliwe. No w każdym razie takie rzeczy jeszcze są dodatkowe. Nie? To jest tak jak słynne, tak mi dopomóż Bóg, jak prezydent składa przysięgę. Nie?
1: A takie pytanie, czemu wy katolicy właściwie tak zjadacie swojego Boga? No bo to, się rozumiem, ciało Chrystusa, to się zamienia w buzi.
0: On jest.
1: Zamienia się w buzi, no. Bo jest dobry.
2: To jest dobry. Nie, no, opłatek jest naprawdę dobry. Ja jako dziecko, kiedy jeszcze nie rozumiałem do końca tego całego rytuału, znaczy nadal go nie do końca nie rozumiem, ale tego rytuału dzielenia się opłatkiem na Wigilię, to ja na przykład musiałem koniecznie całą resztę opłatków, które zostały, zjeść, bo one smakowały zwyczajnie, no to Boże, zwykła dziecięca rzecz, nie? Oczywiście to opłatek nie służy do tego, żeby go zjeść w całości, tylko żeby się po nim połamać i resztę się zostawia na rok następny, nie? Ale tak jak już tłumaczyłem, opłatek to nie przypadkiem się nazywa opłatek, bo jego roznosi kościelny przed Wigilią i wnosi się za niego dowolną opłatę. Stąd ta nazwa opłatek.
0: Jeszcze druga rzecz, którą chciałem podnieść, jeszcze wracając do kwestii koronawirusa, to jest to, że sam mam coś takiego, no pracuję w klimatyzowanym pomieszczeniu, gdzie to powietrze jest cholernie suche, mam trochę zmęczony układ oddechowy i mam coś takiego, że mi się zdarza bardzo często kaszleć, kichać, tak trochę smarknąć sobie. I zauważyłem, że w pracy to jeszcze w pracy, bo oni mnie tam znają, tak? Więc wiedzą, że tak mam, ale jeżeli sobie wyjdę, tak? I potem pójdę, nie wiem, do Biedronki, czy do Lidla, czy do jakiegoś innego Auchan, żeby sobie zrobić zakupy i tak zaczynam po prostu kichać i kaszleć po swojemu, to ja naprawdę się czuję, jakbym tutaj krzyknął Allahu Akbar.
2: No. No tak, to jest właśnie tak ta jedna z takich głupot. U nas ludzie nie są nauczeni, żeby jednak ten pysk zatkać. Ja staram się o tym pamiętać, chociaż też czasami mi się zdarza, że kichnę szybciej niż go zasłonię, ale już na przykład niedopuszczalną dla mnie rzeczą jest to, że często kasjerki siedzą i one tymi ręcami tam sobie nos wycierają, albo właśnie kaszlną, kichną, a potem łapią na przykład chleb, albo... Znaczy ja się staram, już mam technikę, jak wam mówiłem, dwa woreczki zawsze wkładam, ale jednak są rzeczy, które się mimo wszystko później rękami bierze, jakieś butelki, które się odkręca gdzieś w tym gwincie, za które one chwytają i to jest takie niezafajne. No nie powinni jednak tego takich kasjerek sadzać, które mają ewidentnie jakieś przeziębienia i to... I ludzie też mają często takie coś, że siedzi za tobą na przykład, jak sobie siądziesz w tramwaju i ci kicha prosto w kark, nie?
0: Ja pamiętam, no dosłownie parę dni temu to chyba była jakaś minister czy premier, w każdym razie kobieta, to zapamiętałem, Kanady bodajże, która mówi właśnie o tych wszystkich zaleceniach, że należy tam kichać, wiesz, w łokieć i tak dalej, po czym i broń Boże, nie dotykać potem rękami błony śluzowej, żadnego oka czy coś takiego, po czym tak dwie minuty później, w trakcie tej całej konferencji prasowej, kichnęła w dłonie, a następnie przetarła sobie oko.
2: No to jest odruch po prostu, nie? To jest taki odruch.
1: Ja mam taki nawyk, ciągle gdzieś grzebię właśnie paluchem, a to w uchu, a to w nosie, a to se oko przecieram.
0: Ja tutaj Grzesiek wrzucił bardzo dobry pomysł, że 2020 rok powinien być rokiem komunii udzielanej z procy.
2: No wiecie co, ale nie, naprawdę kurczę, w takie te kwestie to właśnie, przecież pamiętajcie o jednej rzeczy, znaczy na pewno pamiętacie, ale może i nie pamiętacie, bo ja to jeszcze pamiętam, w mojej podstawówce, kiedy ja chodziłem do podstawówki no, na początku lat 80., to nie było przecież wtedy chusteczek higienicznych, były chusteczki z materiału i to bardzo długi czas. Tak, no i człowiek smarkał cały dzień w tą chusteczkę, nosił ją w kieszeni i to nie jest żadna świńska rzecz, ani świństwa, ani nic, ale po prostu ta chusteczka się przyklejała później do kieszeni zwyczajnie, bo to wszystko wyschało i tak to wyglądało w latach 80. jeszcze, nie tak dawno. Nie?
0: Ale Etam, to nie jest w tym nic złego, bo dalej to są twoja flora, tak? To jest twoja flora bakteryjna. Dokładnie. Więc tutaj tragedii akurat nie ma.
2: Dokładnie tak, ale jednak później ta jednorazówka jest o tyle fajna, że my ją wyrzucimy, tak? Jednak do tego nie zbiera się, nie sumują się jak gdyby te zarazki i rzeczywiście wtedy mieliśmy tego na rękach więcej. Zresztą nie tylko tego typu zarazków, bo jak ja chodziłem do szkoły, na przykład bardzo popularnej, jeżeli tak można to nazwać, były kurzajki na rękach, nie? Także były takie czasy.
1: Ciekawe,
2: czy w szawice, na przykład.
1: Ciekawe, czy przyjdzie taki czas, że będziemy w maseczkach nadawali. Takie bejny przy mikrofonach.
2: Stary, ale mikrofon.
3: We destroy Night Radio, Mr. Neat 19.
2: Sitko mikrofonu, słuchaj, używany mikrofon po jakimś takim harhaczu, kurczę, nadającym, plującym się, czy pop filter, to jest niezła rzecz, używany pop filter.
3: Oh, my super, my idea.
1: No, zgadzam się, bo to w końcu coś mądrego powiedziałeś. Albo księża w takich maseczkach może będą msze odprawiać.
3: Dobry Jezu, nasz Panie.
0: No ale tutaj już we Włoszech mamy w sumie teraz z tego co widziałem i to w trakcie audycji całe Włochy zostały zamknięte, otoczone kordonem sanitarnym. W Lombardii jest zakaz prowadzenia mszy świętych, no bo no kurde jednak ta wspólnota jednak trochę nam za bardzo nie sprzyja.
2: No tak, to są jednak jakieś tam zgromadzenia i ten ja mówię wam, na przykład ja osobiście jak troszeczkę to jeszcze się podkręci w Polsce, a podkręci się, bo na razie to jest bardzo luźne podejście, jak że tak przytoczę jeszcze raz tą wycieczkę, która dzisiaj przybyła do szkoły córy, to ja bym wprowadził absolutnie jakiś taki zakaz, tym bardziej, że dzisiaj możemy naprawdę zadania domowe czy jakieś takie coś tam do pouczenia dać przez Facebooka czy przez maila, nie ma żadnego problemu. W Australii dzieci uczyły się już w latach 80. czy 70. nawet przez radiowęzły na odległość. Nie ma problemu, można to naprawdę zorganizować, czy zdalną pracę w bardzo wielu przypadkach można zorganizować. Nie we wszystkich, wiadomo, ale duża część może się tak odbywać. Tylko to jest kwestia takiego przestawienia tej zwrotnicy w głowie, myślenia, nie? Na ten temat.
1: A może to jest kara Boża?
0: Zakaz religii.
1: To NWO by tak chciało. Twoi koledzy z NWO.
0: Staszek, weź mnie tu zostaw. No kurde, mówię co chcesz, czego ty mi jeszcze tu, no.
1: Potrzeba ma telefon do NWO, kiedyś mi zdradził, wam powiem teraz. On tam dzwoni i się pyta, co ma mówić.
2: No, ale wiecie co, jeszcze tak na sekundę wrócę do telewizji. Rzeczywiście z tą pocztą i z tym kontrolerem pocztowym, tak jak opowiadałeś, że tam przyszedł kontroler pocztowy. Dzisiaj przyszedł do mnie sąsiad, to było bardzo dziwne zjawisko, przyszedł do mnie sąsiad i spytał się, czy złożę podpis. Już myślałem, że jakaś inicjatywa obywatelska tutaj naszej klatki schodowej, a on mówi pod prezydentem Dudą. Głupio mi się strasznie zrobiło, bo ja ani nie głosuję, ani w ogóle się tym przestałem interesować i przejmować zupełnie. Już mu nie chciałem mówić, jak Duda ma naprawdę na nazwisko, no ale nie wciągałem go w to. No powiedziałem, że przepraszam bardzo.
0: Ale czekaj, a jak ma naprawdę na nazwisko?
2: Nie chcę tego nazwiska wymieniać, bo jeszcze YouTube was wytnie. Poza tym nie umiem tego dokładnie wymówić. Kiedyś gdzieś znalazłem.
0: Voldemort?
2: Nie. No ale powiedzmy, że nazwisko, którego lepiej nie wymieniać, bo zaraz film będzie obcięty albo zblokowany, ale słyszałem, że to nie jest prawdziwe nazwisko. Tak jak jego żona Agata zmieniła nazwisko, no bo musiała zmienić po ślubie, znaczy nie musiała, ale dochowała tradycji. No tak pan Duda podobno ma nazwisko inne. Gdzieś była rozprawa sądowa, to nie była taka sprawa, że tam sobie ktoś powiedział gdzieś tam na jakiejś stronie, nie, była pokazana rozprawa sądowa, relacje z tej rozprawy sądowej, gdzie człowiek, który właśnie coś na temat prezydenta mówił, wymienił to nazwisko przed Wysokim Sądem i sąd go ostrzegł, że uprzejmie doniesie do tej kancelarii prezydenta, że to zostało przez niego wypowiedziane w trakcie rozprawy sądowej. On powiedział, że jest z tego bardzo zadowolony, bo wtedy się wyda rzeczywiście, że to nazwisko jest zmienione, więc jest bardzo prawdopodobne, że facet miał jakieś informacje na ten temat. Tylko cytuję, że tak powiem, YouTube'a.
0: Kochani, czyli to jest oficjalne, nasz prezydent ma na nazwisko skurwysyn.
2: Nie, no tak nie było. Tak, to jakieś było takie bardzo trudne do wymówienia. Nawet w tej chwili dokładnie tego nie pamiętam. Gdzieś to sobie zanotowałem, bo ja staram się...
0: Jak a to czekaj, spróbuję. Cthulhu?
2: Nie.
0: Belzebub?
2: Było jakoś na końcu Stein, czy jakoś tak.
0: Rammstein?
2: Nie Einstein, czy ten... O Jezu, teraz będziemy się zagłębiać. No nieważne.
0: Czekaj, Andrzej Sebastian Dudy. Wpisałem sobie rezydent Polin Andrzej Duda. Obowiązki mam żydowskie. Okej, okay, dobra, jest moc. Mychajło Duda. Nie, serio, wlazłem na jakiegoś bloga, jest Mychajło Duda.
1: Fajne imię, Mychajło.
2: Nie, ale czy tak naprawdę myślicie, że on zostanie dalej prezydentem? Czy zostanie ta kobieta? Ona ma takie dziwne nazwisko, takie mi się brzydko kojarzy. Taka babka chyba w okulara. Jak?
0: Kidawa Błońska.
2: No właśnie, Kidawa, tak. Kidawa.
0: Myślałem, że do Błon będziesz tutaj miał jakieś pretensje.
2: Nie, właśnie Kidawa mi się kojarzy z ochroniarzem takim.
0: A już widzę, już mam tutaj prawdziwe nazwisko Adriana, Aaron Feigenbaum.
2: O coś w tym stylu, tak. To było. I to mówię, to nie było tak sobie tam walnięte gdzieś byle gdzie, bo to padło w czasie prawdziwej rozprawy sądowej, gdzie gość po prostu sąd normalnie zgodził się na filmowanie tego i to zostało wciągnięte do protokołu. Nie wiem, czy później jakaś rozprawa na ten temat była, że ten człowiek sobie na to pozwolił podczas posiedzenia sądu. Nic mi na ten temat nie wiadomo, ale podejrzewam, że nie, co w pewnym względzie świadczyłoby o tym, że się nie mylił, bo wiadomo, gdyby zostało to oskarżony, tak, no to w czasie rozprawy musieliby rzeczywiście sięgnąć do aktu urodzenia i zobaczyć, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. Tutaj zawsze
0: jeżeli nie było to przedmiotem rozprawy, no to nie mieliby żadnego powodu, żeby to zrobić.
2: Trudno powiedzieć, bo sam sędzia, który prowadził, czy sędzina, już teraz nie pamiętam, że prowadzili tę rozprawę, to powiedzieli, że informacja pójdzie do kancelarii, nie? Że to zostanie przekazane.
0: To był nasz kochany Jan Etamusiak II, który nadawał do nas Instytutu Danych z Dupy.
2: No nie, no tylko mówię, przekazuję co słyszałem, tak? Zresztą my wiele rzeczy przekazujemy, to co
1: Goździkowa mówiłem.
2: Usłyszeli. Aha, ty mnie chcesz zrzucić. Już zrozumiałem intuicyjnie, o co chodzi.
1: Nie, no tak, tak czy owak, powoli kończymy, bo to 4 godziny prawie nadawania, no to... Ale wy no, macie z nami dobrze, no. A
2: do wiesz, moje obliczenia statystyczne, jak tak obserwuję, bo ostatnio zacząłem sobie odsłuchiwać starsze audycje, bo nie zawsze wytrzymywałem do końca. Czasami mnie brzuch rozbolał, czasami musiałem coś zjeść i nie dosłyszałem. Wykazują, że najwięcej donate'ów jest między 5 a 6 godziną, więc...
1: Rano.
2: Cóż. Nie. Godziną prezydent, audycji. Godziną
1: prezydent
2: audycji.
1: Juda, taka propozycja jest. Prezydent Juda.
2: A to używa tego skrótu myślowego, używa niejaki Tomasz Gryguć, znany jako pan Nikt. On tak sobie pozwala na takie właśnie myśli skrótowe typu, nie wiem, na przykład Knesejm chyba tam, zdaje się, wymyślił takie słowo, czy Warszawiw, no, coś takiego.
0: Jaką mentalną cebulą trzeba być, żeby się nazwać pan Nikt? Jeżeli bym nawet dbał o swoją anonimowość, to bym się już prędzej nazwał pan ktoś, albo pan, nie wiem, profesor, a nie, kurde, pan Nikt, taki, kurde, od razu z urodzenia spierdolony.
2: Ja często na siebie mówię zwykły Ziutek z ulicy, o. Jeżeli mam podkreślić, że tak swoją niktość, nicość, małostkowość, nie to. Małość swojej osoby. Jestem po prostu zwykłym Ziutkiem z ulicy.
0: Małość nie lubię, nad nie lubię. Małościami.
2: No to taki, co może co najwyżej wrzucić tą kartkę do pudła i w ten sposób ma wpływ na rzeczywistość. No nie czarujmy się.
0: Ale wiesz, złam system, wrzuć kurtkę do pudła.
2: No, to by było ciekawe w sumie, taki filmik z boku nakręcić, jak ja tam swoją kurtkę próbuję wcisnąć do tej, znaczy nie, to będzie w maju, to w kurtce tej zimowej nie mogę przyjść, bo ta zimowa by się nie zmieściła, bo to taka duża, sprzed 20 lat jest. Ja mam wszystko w ogóle takie retro, nawet ubrania mam retro, to jest najlepsze.
0: A to kurde, w klimatach tych streetwearowców mógłbyś naprawdę niezły biznes zrobić, bo są jakieś takie, wiesz, nurty retro, jak takie kurtki, które faktycznie mają 20 lat, to może naprawdę kosztować tak, jakbyś jakiegoś oldtimera, jakiś samochód tam z 50 lat sprzedawał.
2: No, wiesz, moje kurtki zimowe obie mają ponad 20 lat. Kupiła mi jeszcze je mama, kiedy mieszkałem w domu. Czyli przed 25 rokiem życia i do tej pory je noszę. Zresztą buty też.
0: Przed 1925 rokiem.
2: 1997.
0: No dobra, panowie, to co?
2: No to dobra, ja się rozłączam, a wy sobie postanowicie tam być dalej czy nie, to już wasza sprawa. Trzymajcie się, dobrej nocy i trzymajcie, pijcie dużo witaminy D3 typu Devicap, tylko pamiętajcie, że jest na receptę niestety. No, pa pa.
1: Pa pa, cześć. I pijcie
0: na
1: dużo...
0: Na razie, trzyma się.
1: Dużo...
0: I pijcie dużo wódki.
1: O, właśnie. No, dobre to było, dobra propozycja. No, ale słyszałem, że ten alkohol, który sobie normalnie pijemy, to jest za słaby, żeby wirusa zniszczyć, a spirytus czysty to za mocny.
0: Tak, tutaj miałem taką dyskusję krótką na czacie YouTube'owym bodajże. 70%, czyli tak sobie odrobinkę ten spirytus rozluźnić, rozrobić. 70% będzie w sam raz.
1: Czyli sobie można spiryt rozrobić.
0: Jakoś. No, spiritus sanctus.
1: Idźcie do domu, audycja skończona.
0: Chwała tobie, Krawcze.
1: I z potrzebą twoim. No, także dziękujemy, że byliście, dziękujemy, że jesteście, dziękujemy, że będziecie. No chyba, że kogoś nie będzie, bo go wirus dopadnie odpukać. I dobry bimber ma około 70%. Ale może jak ktoś ma takiego lekkiego wirusika, to może się lekkim alkoholem wyleczyć, odkazić od środka. No, przypominam, że teraz będzie czas spoilera. Mało komentarzy dostałem niestety pod ostatnim spoilerem, ale te komentarze, które dostałem, w tym na priwa, mnie jakoś pocieszają i wprawiają w dobry humor, bo... Niektórym się bardzo spodobało, że jest taka audycja. I będę przez jakiś czas sobie gadał o filmach. a może o książkach w końcu coś, a może o komiksach, a może o jakiejś innej twórczości. Podrzucajcie mi jakieś tematy. Fajny temat ktoś podrzucił, że można by zrobić o różnych duetach policyjnych. No to tam Starski i Hutch, prawda, czy tam ci z Zabójczej Broni, prawda, tego typu klimaty. No, fajny pomysł, fajny pomysł. Dobra, idę, bo się rozgadam i zaraz mi wyślecie donate'a 10 zł i będę musiał tu jeszcze 2 godziny gadać. No, to zanim to zrobicie, to ja się ewakuuję, katapultuję się. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.

0: 19, przyjmijcie telegram, czekać.
1: Nocne radio. Rozpoczynamy przerwę techniczną.
0: Potrzeba 19, potrzeba 19, potrzeba 19, przyjmijcie telegram.
2: Witam Was bardzo gorąco i serdecznie na antenie Nocnego Radia. Jest to przerwa techniczna, po krótkiej przerwie technicznej można powiedzieć, bo przez pewien czas niestety nie dane mi było i musiałem odwołać zeszłotygodniową audycję z przyczyn można powiedzieć różnych, natomiast nie powinno się to za bardzo powtarzać, szczególnie, że w najbliższym czasie w Nocnym Radiu możecie się spodziewać paru ciekawych rzeczy, paru gości, o którym już jednym z nich, z tego co wiem, Krawiec opowiadał podczas ostatniej swojej audycji, mianowicie o profesorze, który wystawił wojnę, wyszedł na wojnę technologii cache, tej umęczonej technologii cache, i owa osoba pojawi się u nas w lutym. Oprócz tego mój prywatny projekt, ponieważ pierwsza przerwa techniczna strasznie, że tak powiem, zaogniła nam pewne sprawy, strasznie kurczę ludzie zaczęli się żreć, ale również odpowiedź, która się pojawiła, była szczególnie ta, która była pisana na prywatnych czatach, była, można powiedzieć, zaskakująca, ponieważ już w tym momencie mogę to potwierdzić na 100%. W lutym również pojawi się na antenie Nocnego Radia w mojej audycji pan dr Paweł Jarosz. Jest to lekarz rodzinny i przedsiębiorca, który posiada swoją własną prywatną klinikę i jednocześnie jest właśnie lekarzem, i osoba ta, z tą osobą porozmawiamy sobie o technicznych aspektach tej całej medycyny, ponieważ tak wielki ogień wywołała pierwsza przerwa techniczna, tak bardzo, tyle po prostu się wszystkiego wylało, więc spróbujemy zrobić w tę stronę. Dogadałem się z doktorem Jaroszem, że będzie ta audycja w 100% interaktywna, więc tak moi drodzy, przyprowadzę do Nocnego Radia sługę Big Farmy. Przyprowadzę tego, który jest na krótkim pasku globalistów, który trzepie na tym pieniądze, i zwyczajnie zweryfikujemy to, że tak powiem, od samego źródła, zamiast sobie tutaj spekulować, bo my nie jesteśmy ekspertami, my nie spędziliśmy wielu lat na kształceniu się, my nie mamy za sobą całej sterty publikacji, my nie mamy za sobą tej całej wiedzy, możemy sobie teoretyzować, możemy się zastanawiać, być może czasami mamy rację, być może czasami nie, tej racji nie mamy, ciężko jest to zweryfikować, tak? Ponieważ nie poświęciliśmy tyle czasu, natomiast pan Jarosz jest chętny, żeby wystąpić w co najmniej kilku audycjach, i jak powiedziałem, jest otwarty na formę całkowicie interaktywną, w której będziecie mogli dzwonić do audycji i osobiście storpedować swoimi zagadnieniami sługusa Big Farmy. Tak, lekarza, przedsiębiorcę, który się nie wstydzi tego, że jest przedsiębiorcą, który jednocześnie na swoim blogu niezdrowybiznes.pl informuje bardzo często o tym, że ta Big Farma ma dwie strony medalu, ponieważ z jednej strony mamy właśnie tę produkcję leków, mamy chemioterapię, mamy inne dziwne rzeczy, które są refundowane, za które ciężko płacimy, ale z drugiej strony rynek suplementów, rynek tej alternatywnej medycyny jest również bardzo wiele wart. I zwyczajnie damy mu szansę się wypowiedzieć, jednocześnie, i tutaj też mogę ogłosić, że próbuję nawiązać kontakt z pewnymi osobami, które są głęboko przekonane o słuszności medycyny alternatywnej i publikują swoje własne opracowania na ten temat, być może

uda się doprowadzić do konfrontacji. Ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Powiem szczerze, że w momencie, gdybyśmy mieli możliwość właśnie stworzenia takiej debaty pomiędzy właśnie sługą Big Farmy, a osobą, która tej Big Farmie się sprzeciwia, również można powiedzieć zawodowo, kurczę, to by było coś, no ale to tyle tak mniej więcej tytułem wstępu i tego, co możecie się spodziewać już niedługo. Oczywiście nie zapominajmy o wcześniej wspomnianym panu profesorze Michaliku, z którym nie do końca już będziemy rozbierać technologię cache, ale przyjrzymy się paru innym technicznym, technologicznym zagadnieniom, bardziej można powiedzieć z jego podwórka. O tym już niedługo. Obserwujcie uważnie news, obserwujcie uważnie Facebooka i spodziewajcie się nas, ponieważ Nocne Radio rozprzestrzenia swoje wpływy coraz bardziej, coraz szerzej i rozwija się. Nie przestaje, nie zatrzymuje się, rozwija się. A dzisiejszy temat audycji... rozwój technologii zbrukany krwią. Taki roboczy tytuł sobie wymyśliłem, który chodził za mną jeszcze za czasów, jeszcze w zeszłym roku, kiedy prowadziłem Bez Litości, gdzie bardziej chciałem opowiedzieć właśnie historię, no znaliście Bez Litości, spotkaliście się z tym, historie naprawdę ciężkie, historie trudne, historie śmierci, utraty, cierpienia, bólu, beznadziei. Ale dzisiaj chciałbym właśnie tak się zastanowić, jednak przyjrzeć się temu od zupełnie innej strony i zastanowić się, w jaki sposób ta nasza technologia wpływa na nas, w jaki sposób zmieniła, w jaki sposób zmienia nas i jednocześnie w jaki sposób doprowadziła do całej niezliczonej ilości wypadków, odbierająca i odebrała życie tysiącom, dziesiątkom, setkom, nawet tysięcy ludzi, mimo że nie będziemy mówić tutaj o technologii wojennej, która przecież jest stworzona po to, żeby zabijać, broń Boże, nie. Skupimy się dzisiaj na dwóch aspektach technologicznych, przy czym w sumie jeden z tych przykładów jest tak naprawdę niesamowicie zabawny, że aspekt technologiczny, który za nim stoi, jest niesamowicie mizerny. Ponieważ okazuje się, że... No ale to może o tym za chwilkę. Przyjrzyjmy się, można powiedzieć, ostatniemu tygodniowi, bo tak odrobinkę mi się to wdrukowało. A, jeszcze tylko zaznaczę, że jeżeli mielibyście ochotę dołączyć się do dyskusji na bieżący temat, na temat właśnie bezpieczeństwa w kontekście technologii i technologii zbrukanej krwią, jak najbardziej możecie do nas zadzwonić, Skype Nocne Radio, jest taka możliwość jak najbardziej. Natomiast wracając do tematu, no weźmy sobie ostatni tydzień, wypadek kolumny rządowej z Macierewiczem, potężny karambol, pierwsza taka chyba sytuacja w historii całego kraju, gdzie 60 samochodów bodajże wzięło udział w karambolu, jeden samochód spłonął, jakimś cudem nikt nie zginął, ileś tam osób zostało przewiezionych do szpitala, dwie w stanie ciężkim. Sprzątano to przez ponad 24 godziny. Słuchajcie, ludzie, takiego szaleństwa jeszcze w Polsce nigdy nie widziałem. Jeżeli tak było, to niech ktoś mnie poprawi. Natomiast tak zastanówmy się, kurczę, te wszystkie systemy, ponieważ, nie wiem, prawdopodobnie większość z was widziała filmik w telewizji czy na YouTubie osoby, która nie uczestniczyła w tym karambolu, natomiast do niego dojeżdżała, gdzie bardzo gwałtownie zatrzymała się, zjechała na pobocze, zatrzymała swoje auto i na kamerze podczepionej do przedniej szyby wszystko ładnie widać, jak samochody rozpierzchły się na boki, jak po prostu jedzie, mknie w tej mgle i nagle zaczyna hamować. No i to jest, kurczę, ten problem, ponieważ, słuchajcie, mamy te wszystkie technologie w samochodach, poduszki powietrzne, ABS-y, kontrole trakcji, aktywne zawieszenie, cuda na kiju, kurde, i... Ale żadna z tych technologii nie jest w stanie powstrzymać nas przed pędzeniem 140 na autostradzie, gdzie widoczność mamy jakieś 100 metrów, czyli... Nieco ponad sekundę zajmuje nam jakąś 1,3 sekundy zajmuje nam dotarcie do punktu, w którym absolutnie nic nie widzimy, pozbawiając nas jakichkolwiek szans, żeby się zatrzymać, jakichkolwiek szans, żeby zapobiec zderzeniu. To jest o tyle zabawne, że dzień wcześniej, kiedy wracałem z pracy, jedną z zamglonych uliczek mojego pięknego miasta,
zauważyłem pędzące, no tak nie wiem, 50-70 km na godzinę, koło godziny 18-19 na ulicy nie do końca doskonale oświetlonej, samochód bez świateł. Macham do baby, kurde, macham. Po prostu, no i nic, no ta pędzi i jedzie dalej, no kurde, po prostu krew mnie zalała, jak bardzo skończonym idiotą trzeba być, żeby w ten sposób postępować. Ewentualnie właśnie, jeżeli mamy jakieś bardziej nowoczesne samochody, w których są systemy, które przypominają nam o zapaleniu tych świateł, to my jedziemy do mechanika z prośbą o to, żeby to wyłączyli, ewentualnie właśnie jakoś próbujemy to obejść, bo to był właśnie stosunkowo, to była jakaś Toyota RAV4 z 2012 mniej więcej roku, tak na oko. Także samochód, który prawdopodobnie w jakieś tego typu technologie wyposażony został. I kurczę, do czego to doprowadziło, że mamy te wszystkie systemy i na złość mamie cały czas próbujemy sobie odmrozić uszy? W informatyce istnieje takie stwierdzenie, że problem tkwi w białku pomiędzy klawiaturą a krzesłem. Czyli to oznacza najzwyklejszy ludzki błąd. A dzisiaj sobie opowiemy o paru katastrofach lotniczych i paru katastrofach ze sportów motorowych i to, w jaki sposób w jaki sposób wpłynęły na rozwój technologii, jak się skończyły. I właśnie zaczniemy może sobie od czegoś bardziej samochodowego z historii motoryzacji. Mianowicie najtragiczniejszego wypadku w historii sportów motorowych. Prawdopodobnie obiło wam się kiedyś o uszy informacja o wyścigu Le Mans. Jest to 24-godzinny wyścig, który zaczął się naprawdę bardzo, bardzo dawno temu i co roku konstruktorzy biorą udział w tym wyścigu. Wyścig faktycznie trwa bite 24 godziny, zmieniają się kierowcy, auto musi być sprawne od początku do końca, kierowcy się przesiadają w tym czy samochodzie. Oczywiście jest to dotankowywane, opony są zmieniane i tak dalej. Możecie kojarzyć Le Mans, współczesne Le Mans, z takich samochodów w kształcie szuflad przede wszystkim. Natomiast tutaj trzeba przyznać, że jest to wyścig, który jeszcze bardziej pcha kwestie wytrzymałości, kwestie zarówno człowieka, jak i technologii ponad wszelkie możliwe limity. Ponieważ właśnie jest ta kwestia wytrzymałości. No i wrzucę wam tutaj na rozpoczęcie link do YouTube. Uprzedzam, jest to materiał dość srogi i może być nieprzyjemny w oglądaniu. Nagranie z wyścigu Le Mans w roku 1955. Kiedy to tak naprawdę w tych latach jeszcze w motoryzacji panowało przekonanie, że o, jeździ! To już jest dobrze. Jak jeździ, to niech jeździ, tak? A jeżeli chodzi o sporty motorowe, no to jak jeździ, to niech jeździ troszkę szybciej. Otwórzcie sobie ten filmik, ponieważ jest on dość istotny w całej historii. Widzimy tutaj prostą sytuację, w której jeden z kierowców gwałtownie, pierwszy kierowca z tych czterech samochodów, gwałtownie zaczyna hamować i zjeżdża do lewej krawędzi, do prawej krawędzi toru, jest przy lewej krawędzi, ponieważ po prawej stronie toru są pit stopy, gdzie po prostu za późno dostał sygnał o tym, że ma zjechać do pit stopu, więc od razu tam zjeżdża, gwałtownie hamując. W ten sposób zajeżdża drogę innemu kierowcy, który, żeby uniknąć kolizji, gwałtownie uderza w lewo. Niestety uderza w lewo na tyle niefortunnie, że zahacza kolejnego kierowcę, powodując, że samochód tego uderzonego kierowcy wzbija się w powietrze. Auta te miały w tym momencie około 240 km na godzinę na liczniku. Auto unosi się, odbija od betonowej ściany, gdzie dochodzi do eksplozji, gdzie kierowca ginie na miejscu. Następnie części tego auta uderzają w innych kierowców, uderzają w inne samochody, spadają na widownię oraz, co jest bardzo charakterystyczne, co jest później pokazane na slow motion, maska tego samochodu, oderwana wskutek eksplozji,
mknie z prędkością ponad 200 km na godzinę w kierunku widowni, działając jak gilotyna. 83 osoby na widowni zabite, 120 rannych plus kierowca. Najtragiczniejsza historia w całej historii sportów motorowych. I tutaj można się zastanowić, co poszło nie tak, kto jest winny tej tragedii, kto tak naprawdę wykonał niewłaściwy ruch i jakie środki bezpieczeństwa trzeba podjąć. No, okazuje się, że podstawowym środkiem bezpieczeństwa, który pojawił się po tymże wyścigu, było namalowanie zwykłej białej linii na drodze, na torze, odpowiednio wcześniej przed pitstopem, której nie wolno zwyczajnie przekraczać. Jeżeli zamierzasz zjechać do pitstopu, wjeżdżasz tam, jeżeli ci się nie udało, nie możesz przekroczyć tej białej linii. Nie możesz tam wleźć, nie możesz pozwolić na to, żeby właśnie gwałtownie zjechać, zajechać innym drogę. Musisz być na tym torze przynajmniej choć troszkę przewidywalny, by do takiej tragedii nie doszło. No oczywiście osobną rzeczą było postawienie siatek wokół, pomiędzy torem a widownią. Zresztą całą widownię, która wtedy na torze Le Mans była, zburzono po tym incydencie i postawiono od nowa. Winiono oczywiście starą konstrukcję toru. Natomiast pierwszą taką winą właśnie było to, po pierwsze, żeby namalować tę białą linię na asfalcie, żeby temu zapobiec, a po drugie właśnie wymusić na ludziach, żeby tej linii przestrzegali, natomiast też musimy być ze sobą szczerzy i mieć świadomość, że na garstce osób, które zawodowo zajmują się kręceniem kółkiem, jednak będzie to nieco inaczej odbierane niż przez miliony kierowców na całym świecie, którzy zwyczajnie mają dość frywolne podejście do tychże poziomych znaków. Także tak, moi drodzy, no to jest to prawda historia, z którą mało kto z nas może mieć do czynienia, natomiast jeżeli pędzicie na autostradzie swoją piękną furką 240 na godzinę, miejcie zwyczajnie świadomość, że ta maska może się oderwać i komuś uciąć głowę. I że ani ograniczenia prędkości, ani te durne białe linie. Najprostsze rozwiązanie, słuchaj człowieku, nie przekraczaj białej linii, bo to się źle skończy. Mogło zapobiec śmierci ponad 80 osobom. Ale dzisiaj będziemy się bardziej zajmować lotnictwem, moi drodzy, ponieważ lotnictwo, tak naprawdę historia lotnictwa cywilnego jest właśnie bardziej usiana krwią niż czymkolwiek innym. I rozwiązania technologiczne, które zadziałały w lotnictwie wojskowym, okazało się, że nie były do końca skuteczne w lotnictwie cywilnym. Najpierwszym możliwym wydarzeniem, o którym warto powiedzieć, była to katastrofa samolotu typu Comet. Comet był pierwszym pasażerskim odrzutowcem na świecie, która została stworzona dzięki doświadczeniu w produkcji samolotów wojskowych. Odrzutowiec ten osiągał prędkość 800 km na godzinę, co było mniej więcej dwukrotnie wyższą prędkością niż cokolwiek, co wtedy cywilnie latało. Konstrukcja była oparta na czterech silnikach, była właśnie przygotowana na podstawie myśliwców wojskowych. No i niestety, 9 stycznia 1954 roku doszło do dziwnego zdarzenia. Nikt nie był w stanie za bardzo wyjaśnić, co się stało. Lot z Singapuru do Londynu. Kawałek za Włochami samolot rozpadł się. Po prostu zwyczajnie po wejściu na odpowiednią wysokość rozpadł się. Przez długi czas kompletnie nie wiedziano, co tam się stało. Nie wiadomo było, dlaczego doszło do tej sytuacji.
W 1954 roku przede wszystkim jeszcze nie było czarnych skrzynek. Natomiast premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill wówczas ogłosił, uziemił zwyczajnie samoloty typu Comet i uniemożliwił przez długi czas ich loty, co oczywiście spowodowało ogromne straty, ponieważ był to samolot stosunkowo świeży, jednocześnie obdarzony ogromnym zaufaniem. Nie ułatwiało śledztwa to, że katastrofa miała miejsce nad Morzem Śródziemnym i szczątki strasznie ciężko się wydobywało. Natomiast poświęcono na to bodajże 4 miesiące i naprawdę masę pracy, energii i pieniędzy na to, żeby te szczątki wydobyć. Szczególnie, że wówczas śledztwa lotnicze nie miały szczególnego doświadczenia i tak naprawdę nie do końca nawet nie istniały instytucje takie właśnie jak NTSB czy jakiekolwiek właśnie instytuty bezpieczeństwa lotniczego. Poświęcono to śledztwo dano w ręce pilotowi, który sam przeżył kilka katastrof, żeby było śmieszniej, który wówczas się wydawał najlepszą opcją. Nie udało się ustalić do końca przyczyny, jednak ze względów finansowych, no i z takich, można powiedzieć, racjonalizatorskich wręcz, zdjęto zakaz lotu kometami. Niestety po 2 tygodniach kolejna kometa uległa dokładnie takiej samej awarii. Po wejściu na wysokość przelotową rozleciała się na części. No i wtedy już nie było kompletnie przelewek. Co więcej, wtedy udało się wydobyć nieco więcej ciał. No i to było dość zagadkowe, ponieważ patolodzy, którzy dokonywali sekcji zwłok osób, które zginęły w tej katastrofie, napotkało na wiele dziwnych, jak na te czasy, objawów. Przede wszystkim złamania kończyn, żeber, pęknięcia czaszek, co teoretycznie sugerowało na samym początku sabotaż i wybuch bomby na pokładzie, co później zostało w śledztwie oddalone. Natomiast najdziwniejszym było to, że większość pasażerów miało uszkodzone, rozsadzone płuca. Co więcej, w tylnej części samolotu okazało się, że większość bagażu podręcznego i jakichś szczątków ciał została wciśnięta pod bardzo dużym ciśnieniem do tego ogona samolotu, co również sugerowałoby, że doszło do eksplozji na pokładzie i zwyczajnie siła wcisnęła to w tenże fragment samolotu. Był to pierwszy samolot pasażerski, który latał na takich wysokościach, ponieważ mając odpowiednią prędkość, potrzebujemy zwyczajnie mniej powietrza, możemy sobie latać w powietrzu bardziej rozrzeżonym, na wysokości wówczas 8000 metrów, dzisiaj jest to od 10 do 13 tysięcy metrów. Możemy sobie pozwolić na to, żeby zwyczajnie sobie pośmigać wyżej, szybciej. Co więcej, jeżeli na tej wysokości, na tej większej odległości od Ziemi mamy bardziej rozrzeżone powietrze, mamy mniejsze tarcie powietrza, wskutek czego zużywamy tak naprawdę mniej paliwa, niż gdybyśmy zużywali na zupełnie innej wysokości. Jest jeden problem, powyżej 3000 metrów nie da się za bardzo oddychać, trzeba sobie w tym pomóc, mieć właśnie jakąś butlę tlenową albo coś takiego. No i jeżeli chodzi o odrzutowce, które śmigają nam z potężnymi prędkościami nad naszymi głowami, ciśnienie, które panuje wewnątrz kabiny, jest zwyczajnie wyższe, żeby zapewnić komfort pasażerom i pilotom. I tutaj to jest właśnie ta ważna, istotna uwaga, którą pominęli konstruktorzy Kometa na samym początku, ponieważ piloci myśliwców jednak mieli aparaty tlenowe ze sobą, dzięki czemu ciśnienie w ich kabinach mogło być zgodne z tym, jakie było na zewnątrz, a pilot jednocześnie nie miał żadnych problemów z oddychaniem. Ponieważ były to, tak jak mówię, wcześniej patolodzy nie bardzo mieli do czynienia
z taką sytuacją, że właśnie gdy dochodziło do dekompresji kabiny, to gęste powietrze zgromadzone w płucach zwyczajnie rozsadzało klatkę piersiową, łamiąc żebra. Tak samo, jeżeli po prostu nadmuchamy za bardzo balon, on się zwyczajnie rozrywa. W ten dokładnie sposób praktycznie były rozrywane również klatki piersiowe pasażerów Kometa. Przeprowadzono tutaj eksperyment, żeby, ponieważ maszyny były uziemione, jak również sami ludzie zwyczajnie bali się dalej latać tą maszyną, stworzono wielki zbiornik wody, do którego wsadzono kadłub komety, i który zalano wodą, żeby zasymulować to ciśnienie, ten napór powietrza. Winą za całą katastrofę okazały się prostokątne okna, które były przyczepione na nitach. Nity te miały bardzo duże obciążenie na sobie i bardzo szybko powodowały zmęczenie materiału, w efekcie uszkodzenie konstrukcji samolotu, a w momencie, kiedy doszło do uszkodzenia poszycia, w momencie, kiedy powietrze zaczęło się, dużo gęstsze powietrze wewnątrz samolotu przedostawać na zewnątrz, powodowało zwyczajnie wyrwę w tymże samolocie. Podobnie właśnie, no przykład balonu tutaj po raz kolejny jest absolutnie, absolutnie idealny. Także dlatego dzisiaj zauważcie, że we wszystkich możliwych samolotach, gdzie tylko nie wsiądziecie, okna mamy jajowate lub okrągłe. Dlaczego? No to jest właśnie spuścizna katastrofy komety. Ponieważ w takich, jeżeli mamy właśnie owalne lub okrągłe okna, zwyczajnie ta siła jest w zupełnie inny sposób rozprowadzana, jest rozprowadzana równomiernie, dzięki czemu nie dochodzi do takiej sytuacji, że te konkretne nity są bardziej naprężone, bardziej zmęczone. Dobrze, to może zanim przejdziemy do kolejnej katastrofy, chwilkę przerwy muzycznej na odsapnięcie. A jeszcze tylko przypomnę, że jeżeli byście chcieli dołączyć do tego, można powiedzieć, no nie chcę z tego robić wykładu, bo też możemy sobie swobodnie porozmawiać o tym, w jaki sposób technologia bezpieczeństwa wpływa na nasze życie, jak bardzo była czasami krwią pisana, być może sami znacie takie historie. Zapraszam do dołączenia do dyskusji Skype Nocne Radio, a w międzyczasie chwilka przerwy.

A my powoli wracamy do dzisiejszego tematu. Tak, dzisiaj rozmawiamy o technologii uroczonej krwią tak naprawdę. W tym momencie mamy dopiero lata 50, już pochowaliśmy najpierw 80 osób, żeby pomyśleć o takiej durnej rzeczy, jaką są linie informujące, w jaki sposób należy poruszać się po torze oraz siatki chroniące pasażerów. Jak również później pochowaliśmy kolejnych kilkadziesiąt osób tylko po to, żeby zmienić kształt okien w samolotach. Tak, trzeba zasłużyć sobie na dyskusję w temacie audycji na czacie. No tutaj trzeba przyznać, że być może brzmi to troszkę jak wykład, no ale zobaczymy, bo jednak rozumiem, że może być to odrobinkę hermetyczne, ale może mi się uda was jeszcze porwać, a jak nie, to bardzo chętnie posłużę wam jako tło do dalszych kłótni. Bawcie się dobrze, nie będę wam przeszkadzał. Tak, dalej pozostajemy w powietrzu, moi drodzy. W dzisiejszych czasach lotnictwo jest naprawdę niesamowicie rozbudowane i bardzo często właśnie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, podróże z jednego stanu do drugiego nie odbywa się, nie robisz tego samochodem, tylko lecisz samolotem, bilety lotnicze są stosunkowo tanie, nawet w tym momencie po Europie można się poruszać naprawdę tanio dzięki liniom lotniczym, kupić sobie dosłownie bilet za 5 euro, żeby sobie polecieć z Berlina do Belgii, czy do Portugalii, czy do Włoch. Jeżeli sobie kupujemy to z odpowiednio kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Ale możemy się spodziewać, że nie zawsze tak było i faktycznie w latach 50. lotnictwo było czymś wyjątkowym, czymś zarezerwowanym bardziej dla elit. Czymś właśnie bardziej zarezerwowanym dla dającym luksus, dającym przyjemność ekstremalnie szybkiej podróży. Już nawet fotele były rozstawiane dwa razy rzadziej niż dzisiaj, gdzie zwyczajnie można było się wyciągnąć, zjeść coś dobrego na pokładzie, napić się, porozmawiać. Naprawdę takie miłe spędzenie czasu, coś jak w restauracji hotelowej. No i właśnie, kurczę, 30 czerwca 1956 roku doszło do kuriozalnej sytuacji zderzenia dwóch samolotów w powietrzu. Wówczas samoloty lotniska jeszcze nie były wyposażone w radary. Samoloty również nie były za bardzo technicznie rozbudowane. Natomiast, co najważniejsze, nie istniały wówczas korytarze powietrzne. Korytarze powietrzne, czyli swego rodzaju autostrady, konkretne linie, wzdłuż których poruszają się samoloty, poza które zwyczajnie nie mają najmniejszego prawa wyjść, chyba że akurat w korytarzu powietrznym na przykład jest burza, to wtedy faktycznie mogą odrobinkę skręcić, ją ominąć, dogadać się z kontrolerem, słuchaj, okej, tutaj sobie skręcam o 10 stopni w lewo, potem sobie skręcę o 10 stopni w prawo i będzie fajnie i wrócę na tor. Natomiast we współczesnych czasach wszędzie mamy te niewdzięczne radary. Natomiast to w sumie jeszcze za chwilkę będzie mała ciekawostka o radarach, którą sobie dosłownie teraz przypomniałem. Natomiast do katastrofy w Wielkim Kanionie doszło z bardzo dziwnego powodu. Wielki Kanion w USA, naprawdę niesamowita rzecz, która pięknie, autentycznie cudownie.

tak naprawdę to bardzo pozytywnie wpływało na sprzedaż biletów na te loty, ponieważ każdy chciał zwyczajnie polecieć, choćby właśnie tylko dlatego, żeby oprócz odbycia faktycznej podróży biznesowej czy prywatnej, którą miał odbyć w danym czasie, również mieć niesamowitą i niepowtarzalną okazję zobaczenia tego wielkiego kanionu z powietrza. No i doszło do właśnie dziwnej sytuacji, gdzie wówczas samoloty poruszały się, można powiedzieć, punktowo, że samolot miał polecieć z punktu A, odmeldować się na punkcie B, dokładnie w tym miejscu, odmeldować się potem na punkcie C, natomiast nikt, absolutnie nikt nie kontrolował tego, co się dzieje z danym samolotem pomiędzy punktem A i B, czy tam punktem B i C. Mimo to samoloty oczywiście miały cały czas kontakt radiowy z kontrolą lotu. Jednakże również kontrola lotów była bardzo, bardzo ograniczona terytorialnie i miała pewną taką schodkową strukturę, że jeżeli na przykład samolot opuszczał okolice twojego lotniska, no to wtedy dzwoniłeś do najbliższego, tak, przy użyciu telefonu, dzwoniłeś do najbliższego punktu nadrzędnego twojej kontroli lotów, który przekazywał twój samolot dalej. No i doszło do, kurczę, wrednej sytuacji, w której właśnie dwa samoloty w tym samym czasie postanowiły na tej samej wysokości pokazać Wielki Kanion. Ponieważ leciały do tego samego punktu, do tego punktu C, o którym mówiłem przed chwilą, oraz oba zboczyły z kursu jednocześnie utrzymując tę samą wysokość. Tutaj był bardziej błąd kontrolera, ale przede wszystkim błąd pilota, który mimo ostrzeżeń kontrolera nie miał odpowiedniej widoczności pod sobą, ponieważ miał pod sobą chmury i zwyczajnie nie miał możliwości, żeby zauważyć to, co się dzieje. Doszło do kolizji, w której zginęło 128 osób, co uczyniło tę katastrofę lotniczą w największą katastrofą, najbardziej brutalną i krwawą katastrofą w tamtych czasach. No i co to spowodowało? Przede wszystkim wprowadzenie właśnie korytarzy powietrznych, tych powietrznych autostrad o kilku poziomach, tak żeby samoloty mogły przelatywać nad sobą tym samym korytarzem powietrznym w odległości pionowej od siebie przynajmniej 300 metrów, co jest uważane za wysokość bezpieczną, oraz właśnie upowszechnienie radarów. A mała taka ciekawostka, ponieważ jeżeli chodzi o radary, nazwiska w tym momencie nie pomnę, natomiast jeżeli chodzi o radary, dość ciekawą sytuacją jest to, w jaki sposób wynaleziono mikrofalówkę, a przy okazji w jaki sposób wprowadzono pewne procedury bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o korzystanie z radarów. Moi drodzy, kuchenkę mikrofalową wynaleziono w ten sposób, że pewien badacz przy wojskowym radarze przechodził z batonikiem w kieszeni, został omiotany wiązką radaru, no i ten batonik mu się stopił. I to dokładnie zjawisko zapoczątkowało całą serię eksperymentów, całą serię badań, które doprowadziły do tego, że dzisiaj w kuchni w większości z nas znajduje się kuchenka mikrofalowa, która działa w sposób nieco podobny do radaru, oczywiście z dużo większą mocą i dużo bardziej pozabezpieczaną, natomiast właśnie zaczęło się w ten sposób. Zaczęło się od batonika stopionego w kieszeni, kiedy oberwała wiązką radaru. Tak, no tutaj kolizje powietrzne nie zdarzały się potem szczególnie często, natomiast cały czas pozostawał problem kontroli lotów, gdzie jeżeli mieliśmy do czynienia z dwoma samolotami na granicy twojej, na granicy jurysdykcji jednego kontrolera i drugiego kontrolera, musieli być oni w ciągłym kontakcie, tak żeby się upewnić, że te samoloty, znajdując się w tym samym korytarzu powietrznym, nie będą się znajdować na tej samej wysokości. Było to trudne, doszło do jeszcze kilku wypadków w późniejszych czasach, aż powstał tak zwany system TCAS. TCAS, czyli pokładowy system Traffic Alert and Collision Avoidance System. Jest to system, który można powiedzieć jest ostatnią nadzieją pilota. Na podstawie sygnału z transpondera o

opowiadałem już wam w trakcie lotniczego bez litości. Natomiast jest to taka skrzyneczka, która wysyła szczegółowe informacje o tym, jak szybko samolot leci, na jakiej wysokości, jak się identyfikuje i tak dalej. System TCAS ma jedno proste zadanie: odczytywać sygnały z transponderów samolotów znajdujących się w pobliżu, i jeżeli wygląda na to, że przy obecnej wysokości i prędkości dojdzie do kolizji z samolotem mniej więcej będącym niedaleko, wtedy te systemy TCAS między sobą się dogadują. Dogadują się między sobą i jeden mówi jednemu pilotowi leć w górę, a drugiemu mówi leć w dół, tak aby uniknąć kolizji. Jednakże również tutaj doszło w pewnym momencie naprawdę dziwnej sytuacji, gdzie nazwy lotu nie pomnę, nie mam zapisanej, natomiast był to Jeden to był lot bodajże DHL-u Cargo, a drugi był to lot pasażerski czarterowy z rosyjskimi dziećmi, które leciały na wakacje, jeżeli dobrze pamiętam. No i problem dotyczył tego, że jeden z samolotów otrzymał od TCAS informację, że ma się wznosić. Natomiast od kontrolera lotu dostał informację, że ma iść w dół. No i co się stało? Drugi samolot otrzymał informację wyłącznie z systemu TCAS, ponieważ kontroler nie przejął go, zwyczajnie nie poinformował go, co zrobić, i zgodnie z zaleceniem TCAS zaczął pikować w dół. Natomiast drugi samolot na podstawie informacji od kontrolera ściągnął wolant w dół i zaczął również pikować, doprowadzając do kolejnej katastrofy, zabijając ponad 100 osób w obydwu samolotach, doprowadzając do kolizji. Wówczas dopiero ktoś się właśnie zastanowił, co jeżeli człowiek powie inaczej niż TCAS, i dopiero wówczas do szkoleń pilotów wprowadzono zasadę, że jeżeli kontroler lotu mówi ci coś innego niż system TCAS, to masz słuchać maszyny. Bo maszyna już się dogadała z drugą maszyną, a kontroler ma większe prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Istotnym wypadkiem, w zasadzie całą serią wypadków, jest tak zwany CFIT, czyli Controlled Flight into Terrain, czyli sytuacja, w której w wyniku błędu pilota samolot uderza w ziemię. Coś takiego, z czymś takim mieliśmy do czynienia między innymi w Smoleńsku, według oficjalnych raportów, no tutaj może nie wchodźmy dzisiaj w teorie spiskowe, gdzie kompletnie sprawna maszyna sterowana przez pilotów, którzy zignorowali ostrzeżenia, przewaliła w glebę. To się zdarzało naprawdę wielokrotnie i było piętą achillesową, i w zasadzie jest piętą achillesową lotnictwa do dnia dzisiejszego. Cały czas mamy doniesienia o sytuacjach, w których piloci zignorowali ostrzeżenia systemów typu TAFS, czyli ten słynny pull up ze Smoleńska, gdzie jeżeli system ci mówi pull up, a ty nie ciągniesz w górę, no to w tym momencie już jest coś nie tak, ponieważ po raz kolejny została ci dana technologia, zostało ci dane narzędzie, które ci mówi: słuchaj, jesteś za nisko, podnieś się, podnieś ten samolot. Jeżeli to zignorujesz, to już bez względu na widoczność, absolutnie bez względu na wszystko, no w 100% tutaj możemy obarczyć winą pilota, i tutaj można naprawdę mnożyć przypadki, gdzie na przykład dochodziło do sytuacji, gdzie pilot przypadkowo poruszył, wstając ze swojego fotela, przypadkowo poruszył wolant i odrobinkę pochylił go do przodu, kiedy samolot był na autopilocie, co spowodowało odłączenie autopilota. Ponieważ pilot był rozproszony, nie zauważył odłączenia autopilota, samolot powoli zaczął, bardzo, bardzo powoli lecieć w dół. W momencie, kiedy włączyły się ostrzeżenia, pilot nie wiedział, w jaki sposób zareagować i w jaki sposób wyciągnąć tę maszynę, ponieważ spodziewał się, że jest na dużo większej wysokości, i w ten sposób dochodziło do kolejnych katastrof, i do tych katastrof cały czas, moi drodzy, do tych katastrof cały czas dochodzi.
Ale to może na chwilkę zostawimy kwestie lotnicze i jeszcze wrócimy sobie do motoryzacji. Ja opowiem wam jeszcze o jednym przypadku, który co prawda nie wpłynął na absolutnie nic poza technologiami sportów motorowych, natomiast jest to przypadek na tyle świeży, który prawdopodobnie większość z was będzie pamiętało ze swojego życia. Ja powiem szczerze, że ten przypadek, no nie widziałem go na żywo, miałem tam kilka lat, natomiast dokładnie pamiętam, kiedy się wydarzył i w jaki sposób przebiegał. Mianowicie mówimy, dzisiaj teraz powiemy o wypadku Ayrtona Senny. Wypadku Ayrtona Senny w Grand Prix San Marino w 1994 roku. Ayrton Senna zginął w wieku 34 lat. Brazylijczyk, niesamowicie utalentowany kierowca Formuły 1. Mój naprawdę idol z mojego wieku szczenięcego. Człowiek torpeda, który wówczas opuścił zespół McLaren i dołączył do zespołu Williams Renault. Zginął właśnie na torze. Pamiętam dokładnie, jak to się działo. To był... Byłem w ogóle wtedy u babci, rodzice rozmawiali sobie z babcią, rozmawiali sobie z rodziną, nie wiem, czy to była jakaś, nie wiem, Wielkanoc, czy coś takiego, bo do babci jakiś kawałek mieliśmy, ale mniejsza o to. I pamiętam dokładnie, to był naprawdę niesamowicie brutalny wyścig swoją drogą, ponieważ... Przede wszystkim, po sezonie 1993 w Formule 1 zdelegalizowano bardzo wiele wspomagaczy, takich jak aktywne zawieszenie, czyli zawieszenie, które zmieniało swoją wysokość w zależności od obciążenia pojazdu, czyli przykładowo, jeżeli wyczerpywało się paliwo z samochodu, to nie wpływało to za bardzo na wysokość zawieszenia. Zablokowano również kontrolę trakcji, czyli sterowanie każdym kołem przez komputer, sterowanie każdym kołem z osobna tak, aby nie dopuścić do poślizgu takiego samochodu, żeby nie utracił właśnie trakcji, oraz systemu ABS, ponieważ po sezonie 1993 stwierdzono, że technologia zaszła za daleko i że to jest tak naprawdę, że to są tak naprawdę wyścigi technologów, a nie wyścigi kierowców. Zabrano im te wszystkie technologie. Zresztą Ayrton Senna wówczas powołał razem z grupą kierowców, udał się do dyrektora wyścigu i chciał po prostu w jakiś sposób zapobiec i spodziewał się. I zresztą, jak to sam określił, coś w stylu, że zdziwi się, że jeżeli nie będzie jakichś poważnych wypadków w tym sezonie, po tych konkretnych zmianach. Samo Grand Prix San Marino było naprawdę przerażające i niebezpieczne, ponieważ dzień wcześniej podczas sesji treningowych już zginęła jedna osoba, Ronald Ratzenberger. W trakcie okrążenia wypadł z toru, uszkodził przednie skrzydło i pokonując kolejny zakręt, już próbując po prostu na mniejszej prędkości dotrzeć do pit stopu, żeby się wydostać z uszkodzonego bolidu, wyjechał poza tor i przy prędkości ponad 300 km na godzinę, no tutaj trzeba przyznać, że mając uszkodzone przednie skrzydło, mając uszkodzony bolid, popełnił błąd, pędząc zwyczajnie, pokładając zbyt dużą wiarę w systemie, który tak naprawdę przestał działać, tak? Który już nie spełniał swojego zadania, był uszkodzony, uderzył w betonową ścianę i zginął na miejscu. I właśnie po tym wypadku Ayrton Senna postanowił ponownie powołać do życia Driver's Safety Group, czyli taki, można powiedzieć, nieco związek zawodowy kierowców Formuły 1, który miał za zadanie właśnie forsować pewne zmiany w bezpieczeństwie. Natomiast sam problem dokonał się podczas tego konkretnego wyścigu, kiedy to na samym początku doszło do kolizji na samym starcie, kiedy to jeden z samochodów zwyczajnie nie ruszył, a drugi w niego uderzył. Wówczas na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa, który zmniejsza prędkość panującą na torze.
i prowadzi te samochody poprzez cały tor, jednocześnie dając możliwość służbom porządkowym, aby uprzątnąć ze wszelkich szczątek miejsce zdarzenia. No i niestety do czego dalej doszło? Samochód bezpieczeństwa bodajże jechał przez 5 kolejnych okrążeń. No i tutaj jedna istotna rzecz, jeżeli ktoś się nie interesuje za bardzo Formułą 1, jest bardzo istotna w kwestii przyczepności temperatura opon, która jest zwyczajnie zbyt niska w takiej temperaturze, jaką mamy na co dzień. Dopiero kiedy te opony rozgrzewają się do niesamowitych temperatur, a są poddawane naprawdę niesamowitym przeciążeniom również, nabierają właśnie właściwej struktury, właściwej twardości i dają samochodowi właściwą przyczepność. No i na jednym z zakrętów, po tym jak samochód bezpieczeństwa zjechał do boksu i wyścig został wznowiony, bolid Senny wyleciał z toru przy prędkości 310 km na godzinę, po czym uderzył w barierę, mając nieco ponad 200. No dobra, no profesor Leniuch, do tego to nie dzisiaj, to naprawdę nie dzisiaj, bo to zresztą troszkę spiskowo zaraz się zrobi, ale do tego przejdziemy. Natomiast wracając właśnie do śmierci Senny, pojawiło się wiele teorii spiskowych po całej sytuacji. Ja pamiętam i to sam pamiętam, oglądałem na tym telewizorku u babci śmigłowiec, który krążył nad rozbitym bolidem, gdzie w pewnym momencie Senna podniósł głowę, która początkowo była oparta o kokpit, podniósł głowę i się oparł. I to dało wszystkim ludziom wokół, że takie wrażenie, że wszystko jest ok, wszystko jest w porządku. Natomiast co się tak naprawdę stało? W momencie uderzenia w barierę przy prędkości ponad 200 km na godzinę oderwało się przednie koło razem z elementami zawieszenia. Te elementy zawieszenia, te druty wbiły się w kask Senny nieco powyżej lewego oka, dziurawiąc mu czaszkę. Natomiast jeżeli chodzi o same teorie spiskowe, które miały potem miejsce, no oczywiście potem koło również uderzyło, powodując kolejne dodatkowe obrażenia. Można było na nagraniu z tego wyścigu również zauważyć kałużę krwi, która się rozpływała wokół tego pojazdu. Natomiast jeżeli chodzi o teorie spiskowe, Ayrton Senna, który właśnie został przewieziony śmigłowcem do szpitala i jego zgon stwierdzono dopiero w szpitalu. Człowiek, który prawdopodobnie zmarł na torze, natomiast sztucznie podtrzymywano jego życie, podtrzymywano sztucznie jego oddech mimo jakiegokolwiek braku sygnałów życiowych, jakichkolwiek szans na to, że z tego wyjdzie, był sztucznie podtrzymywany. Dlaczego? Tylko i wyłącznie dlatego, moi drodzy, że w sytuacji, jeżeli dojdzie do śmierci na torze, jest to jednoznaczne z przerwaniem wyścigu. I dyrektor wyścigu i dyrektor FIA z tego czasu podjęli decyzję, to znaczy nie wiem, czy podjęli decyzję, natomiast służby zadziałały w ten sposób, żeby oznaczyć śmierć Ayrtona Senny dopiero w szpitalu, pozwalając na zakończenie tego wyścigu, co później bardzo gorąco skrytykowano we wszelkich publikacjach, ustalając to jako niemoralne, niezgodne ze sztuką lekarską i zwyczajnie podłe. Co więcej, w bolidzie Williamsa Ayrtona Senny znaleziono zakrwawioną flagę austriacką, którą prawdopodobnie Senna chciał wystawić na widok publiczny po zakończeniu wyścigu ku pamięci Ronalda Ratzenbergera, który stracił życie dzień wcześniej.
Jeżeli chodzi o kwestie technologiczne, które tutaj się pojawiły, to przede wszystkim jedna rzecz, na którą prawdopodobnie mało kto zwraca uwagę, chyba że właśnie interesuje się sportami motorowymi, jest to niejako takie homonto, które jest zakładane właśnie na uczestników sportów motorowych, oparte o ramiona z taką podstawką z tyłu głowy, taki zagłówek, który właśnie w sytuacji uderzenia w kask nie pozwoli na odrzucenie głowy za bardzo do tyłu i w konsekwencji na uszkodzenie kręgów szyjnych. Sam tor również został przeprowadzony, no ale przede wszystkim przebudowany. Dodano kilka łuków, ponieważ Imola była bardzo szybka w tamtym czasie. Dodano kilka szykan, kilka właśnie ciasnych zakrętów, które zwyczajnie spowolniły ten tor. No ale przede wszystkim zaczęto jednak wprowadzać i pozwalać na te elektroniczne dopalacze, że tak powiem, w systemach bolidów Formuły 1, ponieważ z jednej strony wiecie, bezpieczeństwo, z drugiej strony wyścigi właśnie kierowców. To nie wiem, to jest mniej więcej jakoś się bilansuje. Natomiast to piętno wypadku Ayrtona Senny odbywa się i utrzymuje się do dzisiaj, tak samo jak piętno wypadku na wyścigu Le Mans w 1955 utrzymuje się praktycznie do dzisiaj, między innymi w ogóle po wypadku w Le Mans. Kilka krajów zrezygnowało z prowadzenia jakichkolwiek wyścigów na ich terenie, m.in. Szwajcaria, która ten zakaz utrzymała do roku 2007, gdzie ledwo co politycy przepchnęli powtórne pozwolenie na takie działania. A w międzyczasie zrobimy sobie jeszcze jedną chwilkę przerwy i wrócimy w powietrze.

A my tymczasem powoli wracamy do trzeciego wejścia na tematy techniczne. Jeszcze przypomnę, że możecie dołączyć do audycji Skype Nocne Radio i porozmawiać właśnie, bo od czego wyszliśmy? Wyszliśmy dokładnie od tego karambolu pod Piotrkowem Trybunalskim, gdzie te wszystkie nasze współczesne samochody wyposażone w te wszystkie cudowne systemy, w te wszystkie naprawdę niesamowite zdobycze techniki zwyczajnie wpieprzyły się jeden na drugiego, drugi na trzeciego, doprowadzając do naprawdę koszmarnego wypadku, gdzie kompletnym cudem jest to, że nikt nie zginął. Jednocześnie jeszcze tylko powiem, że dzisiaj o północy zapraszam Was na Teorię Chaosu. Dzisiaj w temacie silnik spalinowy versus silnik elektryczny, stuletnia wojna. Zobaczymy, będzie ciekawie. Znowu pewnie będę z Claude'em się kłócił o to, czy Pirsaro istniało, czy nie. No ale o tym dopiero o północy. Również retransmisja w Nocnym Radio, więc zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj na trzecie wejście przygotowałem jeszcze Wam informację o katastrofie lotniczej z roku 2011, które miało miejsce w Jarosławiu, w wyniku którego zginął praktycznie cały zespół klubu hokejowego Lokomotiv Jarosław. To była niesamowicie naprawdę sytuacja, która nie powinna była się zdarzyć, ponieważ tak, był to samolot Jak-42, ulepszona wersja Jaka-40, samolot naprawdę nowoczesny, zresztą to był lot czarterowy, który naprawdę sporo kosztował, który był zwyczajnie nowoczesną maszyną, piloci też teoretycznie byli całkiem nieźle przygotowani do tego lotu i przeszkoleni, natomiast podczas startu tej maszyny doszło do bardzo dziwnej sytuacji. Mianowicie, tak jak mówiłem właśnie i powtórzę raz jeszcze, jeżeli ktoś nie słuchał bez litości z ostatniej chwili, a polecam, nieskromnie. Przy starcie samolotu mamy dwie prędkości. Pierwsza to jest prędkość decyzji. Prędkość decyzji jest wyliczana na podstawie masy startowej samolotu, czyli masy z pasażerami na pokładzie, z paliwem, z bagażami i tak dalej, i długością pasu startowego. W momencie, jeżeli samolot osiągnie prędkość decyzji, to już potem nie wolno przerwać startu. Pod żadnym pozorem nie wolno przerwać startu, ponieważ zwyczajnie jest za mało miejsca na pasie startowym, żeby samolot był w stanie, wyhamować. Natomiast nieco wyżej, kolejną prędkością jest prędkość rotacji, czyli prędkość, w której podnosimy, kiedy ciągniemy do siebie wolant, gdzie nos samolotu się podnosi, mamy wystarczająco siły nośnej, żeby się unieść w powietrze, startujemy i wszystko ładnie, pięknie. Problemem tego nieszczęsnego lotu Jak Serwis 9633 7 września 2011 roku było to, że samolot startował niezwykle niemrawo, natomiast pilot osiągnął prędkość decyzji, piloci nie zdecydowali się na to, by przerwać start wcześniej, osiągnął prędkość rotacji już praktycznie wyjeżdżając z pasa startowego, jednak nie był w stanie się unieść. Zahaczył o jakieś słupy bodajże znajdujące się za lotniskiem, zahaczył o ogrodzenie i rozbił się o bagno znajdujące się tuż za lotniskiem. Żeby było ciekawiej, początkową teorią, którą tam zakładano, sekcja zwłok jednego z pilotów wykazała, że przed śmiercią zażył fenobarbital, środek o działaniu nasennym i uspokajającym, po zastosowaniu którego nie wolno siadać za sterami samolotu. I to była taka pierwotna teoria, żeby zwalić winę całkowicie na pilota, bo to też była, zresztą to się skończyło, faktycznie uznano przyczyny tej katastrofy za błąd pilota. Natomiast doszło tam do zupełnie innej sytuacji. Ten wypadek, zwyczajnie tak wiele rzeczy poszło tam nie tak, że
byłoby zaskoczeniem, jeżeli ten wypadek by się nie zdarzył w momencie, kiedy zaczęto rozbierać całą sytuację na czynniki pierwsze. Problemem konstrukcyjnym, w zasadzie nie problemem konstrukcyjnym, nie problemem konstrukcyjnym, w zasadzie nie problemem, tylko cechą konstrukcyjną JAKA-42 było to, że jego pedały hamowania, ponieważ w samolocie mamy pedały hamowania, które pozwalają nam na zahamowanie płatowca w trakcie lądowania, czy w trakcie przerwanego startu, zwyczajnie należy je wcisnąć, były inaczej skonstruowane niż w JAKU-40. I o ile w trakcie lotu można spokojnie oprzeć stopy o takie pedały i to absolutnie w żaden sposób nie szkodzi, konieczne było inne ułożenie stóp w JAKU-40 i w JAKU-42. Okazało się, że piloci, mimo że przeszli odpowiednie szkolenie, ułożyli swoje stopy w ten sposób, że ciągnąc do siebie wolant i zapierając się o te pedały, które teoretycznie w ich ustawieniu stóp zadziałałoby to w JAKU-40, nie włączyłoby hamulców, w JAKU-42 jednak spowodowało włączenie hamulców kołowych i w ten sposób zwalnianie prędkości startowej tego samolotu i w efekcie całą katastrofę. Co więcej, ze względu na tę różnicę, na tę diametralną różnicę konstrukcyjną, firma Jakowlew stwierdziła, że zaleciła, że piloci, którzy latają na JAKA-42, nie mogą latać na JAKA-40 i odwrotnie, żeby nie dochodziło do takich pomyłek. Niestety ci piloci czarterowi latali na zmianę na obydwu tych maszynach. I wszystkie te systemy bezpieczeństwa, wszystkie te cuda, które miały na celu zatrzymać ryzyko, że coś pójdzie nie tak, zwyczajnie wzięły w łeb, ponieważ koleś siedzący za sterami deptał po hamulcach jak dziki osioł w momencie, kiedy się zapierał, próbując ciągnąć wolant do siebie. Była to całkowicie wina pilota, tutaj bez dwóch zdań. Natomiast właśnie brak odpowiedniego przeszkolenia, brak odpowiedniej wiedzy na temat tego, w jaki sposób działa dana maszyna, spowodowała kolejną śmierć 44 osób w wyniku tej katastrofy. Technologia próbuje nas uchronić przed nami samymi tak naprawdę, tak? Nie oszukujmy się, technologia ma za zadanie zapobiec rzeczom, które robimy każdego dnia, a które faktycznie mogą doprowadzić do tego, że coś pójdzie nie tak i że wiele osób zginie w wyniku naszych niedopatrzeń. Wszystkie historie, które dzisiaj opowiedziałem, mają jedną wspólną cechę. Poszło w nich naprawdę wiele różnych rzeczy nie tak i mimo, choćby ta katastrofa jaka była spowodowana przede wszystkim tym, że piloci nie byli odpowiednio doszkoleni, nie byli przygotowani i nie byli przygotowani do tego, w jaki sposób używać hamulców w swojej maszynie, to jednak parę innych rzeczy zwyczajnie poszło nie tak, czyli cały proces szkoleniowy, informacje od drugiego pilota w kokpicie, przecież nie ma jednej osoby, tam jest kilka osób, pierwszy pilot, drugi pilot, technik, czasami jeszcze ktoś inny, a im większy samolot, tym zwyczajnie większa ekipa. I dochodzi do sytuacji, w której taki wypadek zwyczajnie musiał się zdarzyć, bez względu na to, jaką technologię mamy. I tutaj się zastanawiam, czy nie dojdzie właśnie, czy z jednej strony do regulacji prawnych, jak mieliśmy po wypadku Le Mans z 1955, gdzie tak naprawdę rozwiązań technologicznych nie było, bo ciężko nazwać rozwiązaniem technologicznym siatkę i kawałek farby na asfalcie. Czy mówimy o rozwiązaniach bardzo technologicznych, czyli wprowadzeniu radarów i transponderów do samolotów po kolizji w Wielkim Kanionie, jak również niedługo potem wprowadzenie obowiązkowo czarnych skrzynek w lotach pasażerskich. Natomiast ta technologia nie uniemożliwi nam skutecznego zabicia się, jeżeli bardzo będziemy tego chcieli, mi się wydaje.
Także myślę, że tym optymistycznym akcentem będę powoli kończył. Jeżeli ktoś będzie chciał jeszcze dołączyć, jeszcze będzie chwilka przerwy muzycznej i potem jeszcze sobie będziemy mogli porozmawiać, a jeżeli nie, to poczekamy sobie na teorię chaosu. I jeszcze tylko przypomnę, że będziemy się brali na ostro za medycynę alternatywną i tak jak mówiłem, już niedługo przyprowadzę do was sługę Big Farmy. Spodziewajcie się tego i przygotujcie się dobrze, będziecie mieli możliwość zadania mu pytań i porozmawiania z nim praktycznie twarzą w twarz, zadania pytań na antenie i wyciągnięcia z niego, dlaczego jest takim niewdzięcznym sługusem. Dobra, to zrobimy sobie jeszcze jedną przerwę. Jeżeli ktoś będzie chciał się dołączyć, to zapraszam do zadzwonienia na Skype Nocne Radio. A jeżeli nie, to będziemy kończyli.

0: Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć tylko, że w dupie mam, tak ładnie powiem, w dupie. To, co sobie ktoś myśli na temat mojego połączenia się u czosnka przed chwilą, gdzie chciałem tylko powiedzieć chłopakom, żeby przestali plotkować jak stare baby w maglu albo pod kościołem na wsi. I to był tak głównie ten przekaz. A reszta, co tam kto sobie próbował jeszcze na tym ugrać, zagadać mnie, nastawić mnie tak, żebym zaczął może Zenona obgadywać czy coś, to już jest czyjaś sprawa bardziej. To, że ktoś to ocenia jako frajerstwo, zdradę, że się zeszmaciłem, że się przed nimi kajam, to jest kolejna odsłona tej samej płyty, jak dla mnie. W ogóle już mi wkurw przechodzi, nabieram znów jakiegoś takiego dystansu, nawet mi głupio trochę, że tak o Zenonie dzisiaj mówiłem, ulało się trochę, ale myślę, że trochę sobie zasłużył być może. I w dupsku mam wszystkich hejterów, naprawdę. Spływa to po mnie jak po kaczce. A jak ktoś... Najlepiej to proszę jeszcze to wymieszać z jakimś szantażykiem emocjonalnym, że zdradziłem społeczność, kurwa, że mnie teraz wszyscy będą mieli w dupie po tym, jak się zachowałem. Kurwa. Niektórzy to lubią sobie snuć. Nie wiem... Wiecie co, gdyby miał być taki świat, że się wszyscy ode mnie teraz odwrócą, bo zadzwoniłem do czosnka, co właściwie go zjebałem, aż mi się humor poprawił, bo już mnie denerwuje ten nic nie rozumiejący pan, co się do niego mówi. To jak mieliby się za to wszyscy ode mnie odwrócić, to tym lepiej, to niech się odwrócą, bo to będzie znaczyło, że to jest bez sensu wszystko wtedy. Bo kurwa do czosnka zadzwoniłem, frajer, dla kogoś kto może żyje w takim świecie więzienno jakimś tam, kultura więzienna, to owszem w sumie tak.
1: No frajerze, co się pucujesz kurwa, co się pucujesz na, kurwa do takich, ten,
0: no. Słuchajcie, ja do tych ludzi właściwie tak nic nie mam z grubsza, bo oni mają swój świat, swoje tematy, swój flow, swój pomysł na to wszystko, ja mam swój. Kurwa, a niektórzy by chcieli, żeby od razu mówić, który lepszy na przykład, nie? Jak to Kazik śpiewał, no i który lepszy? Lepszy jest który dzisiaj? Kto jest lepszy w ogóle? W ogóle dlaczego ciągle to ocenianie? Ja nie wiem, ja im chciałem... Też zaskoczyło mnie, że ten Piotr się... No nawet jest tutaj. W miarę spoko zachował. Jakby tak nie spodziewałem... Myślałem, że będzie napierdalał we mnie tylko, czy coś. A tu akurat nie. Ale być może jeszcze nie odsłuchał mojej dzisiejszej audycji wcześniejszej. Co mówiłem. Ale też to mam w dupsku. W dupsku mam. Wyjąć kija z tyłka, ludzie. Mi już przeszło. Kurde, ale się dzisiaj wyżygałem, ale byłem zły, naprawdę. Kurde. I kto się ma odwrócić, to proszę, niech się odwraca. Byle nie Ania. I Czektul. I Gumball. I Tomisiu. I Etam. I jeszcze parę innych osób. Ci to nie, ci niech zostaną, niech się nie odwracają. Piotrze, nie obrażaj, że wiesz, co się stało, kto się jak zachował, co się tam wydarzyło, to się wydarzyło. Też mi się wydaje, że czasem z igły widły robimy. No, zadzwonił Zenon i Michał, coś się takiego w sumie strasznego stało? Chyba nie. Mówiłem, oceniłem, że mi się to nie podobało, a do Michała nic nie mam. Z Zenonem, no wiadomo, jakie mam teraz stosunki. Też, nie wiem, to zawsze jest jakaś okazja, żeby pogadać o ludziach. Jak chcecie tak bardzo, to możecie mnie oceniać dalej, to nie jest taki problem. to nie jest tak, że się nie zgadzam, bo zarzuty Zenona i innych są trafne. Nie radzę sobie z wieloma sprawami. Nie umiem, kurwa, no. Dalej nie poszedłem do lekarza, przyznaję się. Być może faktycznie się nie przejmuję śmiercią, takimi rzeczami w jakiś sposób. Ale co z tego w ogóle? Co to kogo obchodzi w sumie tak z grubsza? Znaczy, ja rozumiem, że kogoś obchodzi. Fajnie. Są te, jak wy to mówicie, relacje międzyludzkie. Tak to się nazywało, relacje międzyludzkie. Wiecie co, ja już nie będę dzwonił do Czosnka. Nawet tak ograniczam słuchanie, no bo to jest za dużo troszkę tych społecznościowych, ja chcę jakieś tematy. Ale dzisiaj się parę osób odezwało, trochę komentarzy było takich pokrzepiających. Ludzie, to nie jest o to, że ktoś nie znosi krytyki. Naprawdę, to nie jest takie proste i nie sprowadza się to tylko do tego. Czy coś piłem? Trochę whisky, ale niedużo. To nie chodzi o to, że ja nie wiem, jestem przewrażliwiony na swoim punkcie, że krytyki nie chcę. Chodzi tylko o to, że czasem jeden człowiek drugiego zamęczy po prostu na śmierć. W mało elegancki sposób, dorzucając coś jeszcze, jakieś do prawdy swoje jakieś opinie i przedstawiając je. Wiecie, taka trochę manipulacja, nie? O to mi chodzi. Że można jednocześnie posunąć się do manipulacji, mieć nie takie dobre intencje, jakby niektórzy mogli myśleć wcale, nie? Bo nie wiem, jak kogoś lubisz, szanujesz, to mu coś powiesz w miarę cywilizowany sposób, a nie tak, żeby mu kurwa spadły laczki, berecik, żeby zrobić sobie z niego pośmiewisko, z kogoś drwić sobie, nie? Wiecie, o co chodzi, proste sprawy. Ale mi szybko też przechodzi. Zenon, jak chce, może się obrazić na śmierć teraz, nie wiem. Może to i w sumie dobre by było w pewnym sensie, bo na przykład by mi odpuścił, tak? Bo nie sądzę, żeby był zdolny do tego, żeby na przykład... A może byłby zdolny w sumie? Przecież przez długi czas normalnie gadaliśmy znów na antenie o fajnych rzeczach, o, nie wiem, o grach, filmach, technologiach jakichś nowych, na różne tematy. Było bardzo, bardzo fajnie, spoko. Dzisiaj to Michał zauważył, jak gadałem z nim, nie? Że przecież przez długi czas było spoko. Gdzieś tam może podskórnie coś się działo, no ale to zawsze trochę lepiej niż jak i podskórnie, i publicznie, i tak dalej, nie? Nie wiem, strasznie dużo agresji w ogóle dzisiaj jest w ludziach i na świecie też, wszędzie. O tym by można porozmawiać. Taki nawet temat zaproponowałem już tak, żeby skończyć gadać o mnie, czy o Michale, o Zenonie, o Krawcu, a co wy tu chcecie, a dlaczego, a wy zazdrościcie nam. Bez sensu rozmowa w ogóle, nie? Rozmowa na poziomie pięciolatka. A można by pogadać, nie wiem, o ludzkich emocjach, o tym, co się wydarzyło. Telewizja jest przejmowana teraz siłą. Można by pogadać o tym, skąd i po co tyle agresji w sumie jest w ludziach. We mnie też jest dużo agresji. No to Misiu, no to widzisz, gdzieś tam może się zgodzimy, że nie musi być tak całkiem prywatnie. Pewne tematy można wyłożyć, ale no też liczy się jednak, w jaki sposób to robisz trochę, nie? Też. Dzisiaj złamałem swoją zasadę. Jest w ogóle, ja się nie tłumaczę, Adamie, znaczy... Wiesz, no przed tobą może nie muszę się tłumaczyć z jakiegoś powodu, nie? A przed kimś muszę, a przed kimś, nie wiem, a ktoś inny ma to w dupie. Różnie to bywa. Taki mały apel, żeby może dzisiaj nie było dymów tutaj na czacie, żeby nikt nikogo nie zaczepiał. Nie wiem, pokażmy, że potrafimy takie coś zrobić, nie? Nie zaczepiać nikogo, nie obrażać. Po co? Taki gdzieś tam pogląd się pojawił nie tak dawno temu tutaj chyba na antenie, że Polacy nie potrafią rozmawiać trochę ze sobą. No, jedni lepiej potrafią, drudzy gorzej. No i kto potrafi gorzej? Z całym szacunkiem dla ludzi ze wsi. Ale wiecie, jak to jest na wsi, nie? Co będziesz mi to mówił, ty kurwa, ty. No, to tak jest bardziej na wsi. W mieście też się może trafić taki, co zupełnie nie potrafi rozmawiać. A jak na przykład ktoś jest, nie wiem, jakimś profesorem. Popatrzcie, jacy profesorowie są zwykle dobrze wychowani, nie? I jak panują nad emocjami. Ja na przykład nie potrafię do końca panować nad emocjami. Dzisiaj wkurwiony byłem. Ewa Lipka też wkurwiona. Dzisiaj tam chwilę pogadaliśmy. Profesor Albert, imiennik słynnego innego naukowca wielkiego, Alberta, pisze, że też się nie poddawał właśnie i dlatego zbudował swój rydwan, swój wehikuł. I żeby się właśnie nigdy nie poddawać. O, teraz się śmieję z ludzi, którzy nie mieszkają w klatkach. Nie chcę absolutnie obrażać tam, kto ze wsi, to szanujmy się, ale tak jakoś jest, że na wsiach to prędzej będzie sytuacja, gdzie się pójdzie wyjaśniać jakąś sprawę ze sztachetą, na przykład w ręku, tak se imaginuję, nie? Chociaż to dzisiaj to chyba to już nie ma reguły. Dzisiaj to i w mieście pójdą tak wyjaśniać, nie? Ale mam właśnie takie wrażenie, że dzisiaj to wyjaśniamy wszystko z tymi sztachetami w łapach, niestety. Cześć, Aleksander.
2: No siema.
0: Co tam?
2: Nic, wiesz co, tak załączyłem sobie przed chwilą tą audycję i pomyślałem sobie, że jesteś taki melancholijny jakiś, taki smutny, że rezonujesz troszeczkę z moim nastrojem i nawet jeśli nie powiem nic mądrego, to tak sobie zarezonuję razem z tobą.
0: Aha, posmucimy się razem, to se posiedzimy, powzdychamy sobie razem, powzdychamy tak. Sobie.
2: Moment, to jest moment, w którym mówisz, że życie jest ciężkie. Ja wtedy mówię, no, ciężkie. Nie, a tak zupełnie serio, to jestem ciekaw, co się stało, bo ja kompletnie nie nadążam za waszymi dramami i jestem troszeczkę ciekaw. Troszeczkę chciałem zapytać, o co chodzi? Skąd twój nastrój?
0: No, tak żeby już może nie męczyć tak waska, to tak w super skrócie, nie? Ci powiem, no, też nie chciałbym się tu teraz żalić, ale no, wyszło z tego, że po prostu ktoś mnie zbyt długo męczył, krytykował, opisywał, wyzywał, rękawice rzucał, podsumowywał, znowu krytykował i publicznie audycję nagrywał i w końcu mi się wkurw jakiś włączył, że ktoś mnie za bardzo naciska, chce wychować, wyciąga brudy, wypomina wszystko i stąd zniechęcenie. To się zbiegło też z takim hejtem, dezinformacją totalną na innym kanale. Na temat Nocnego Radia, na temat mój i z takimi różnymi rzeczami i dzisiaj powiedziałem, że zawieszam na jakiś czas nadawanie, chcę sobie odpocząć, no ale już w sumie przechodzi, no bez sensu była ta audycja w sumie.
2: No dobrze, tylko wiesz co, ja jestem nadal ciekaw, bo jakby ci to powiedzieć, nie mam pojęcia, o czym mówisz. I to nie chodzi o to, że ja teraz, wiesz, zaczynam pełnić rolę faktu, który będzie chciał najcieplejsze kawałeczki w ogóle dorzucić do swojej patelni, tylko po prostu jestem ciekaw. Nie wiem, o co chodzi. A jednocześnie jest mi przykro, bo słyszę, że jesteś faktycznie jakiś taki zniechęcony generalnie.
0: Nie, już przechodzi, wiesz co, tak brzmię może. Ale już jest trochę lepiej. No jest trochę takie, wiesz, wkurwienie lekkie, ale to nie ma o czym gadać. A tutaj pisze, że pytanko ma ktoś tam po drugiej stronie. Krawiec, jak cię niby ten Zenon ciśnie, miałeś z nim dramy, to dlaczego dalej z nim utrzymujesz kontakt? No bo wiesz, bo Zenon ma i zalety swoje i czasem jest bardzo spoko i też mu zawdzięczam co nieco i tak dalej. I to tak ciężko, wiesz, no powiedzieć komuś, wiesz, coś mi tam się nie spodobało, wypierdalaj. Chociaż dzisiaj tak to zabrzmiało trochę, bo już miałem dość, ale to nie wiem, mam nadzieję, że między kumplami też może tak być czasem, że po prostu już ktoś nie wytrzyma i powie, weź się odpierdol, nie? I potem można jeszcze coś z tym zrobić, próbować, ale też nie wiem, czy Zenon będzie chciał, ja nie chcę nic tu też się przymilać teraz za bardzo, tylko tak opisuję, jak to wygląda, nie?
2: No, a czy ja mogę tak w imieniu osób, które nie mają pojęcia, o co chodzi, zapytać po prostu dyskretnie w miarę, co się stało?
0: No, przecież ci powiedziałem wcześniej.
2: Nadal nie wiem.
0: No to nie musisz wiedzieć. Pan wybaczy się, nie tłumaczy. No.
2: Nie, no dobra, okej. Okay.
0: Może jakiś rzucisz temacik, może co ciebie wkurwia u ludzi innych na przykład. Albo co cię we mnie wkurwia. Moja niesolidność, to, że jestem oszustem, co tam jeszcze, jakie tam jeszcze padły oskarżenia? Oszust, niesłowny, robiący sobie cholewę z gęby, czy jak to tam się mówi, no, złodziej, leń, menel, wiesz, długo można by wymieniać, ale wiesz, no pytanie, ktoś może mieć w sobie trochę tych cech, ale to nie znaczy od razu, że taki na maksa we wszystkim jest, nie? Że jest, na przykład, nie. Wiesz, jak zabiję chomika, to nie od razu trzeba mnie nazywać mordercą, nie? Na przykład. Albo jak ukradłem gumę w sklepie, można, ale niekoniecznie trzeba nazywać mnie złodziejem wstrętnym, najgorszym, nie? I tak dalej.
2: No dobrze. Ja się przyznam do tego, że kiedy byłem w olbrzymim kryzysie finansowym, to kiedyś chciałem ukraść z supermarketu żwirek dla kotów i to był naprawdę kryzys na zasadzie, jeśli nie kupię tego żwirku, no to troszkę będzie kicha i tak wezwano policję i zostałem nazwany złodziejem, chociaż nie czułem się absolutnie, ponieważ generalnie dużo więcej pieniędzy, kiedy miałem te pieniądze, zainwestowałem w to, żeby pomagać zwierzątkom. I to zwierzątko, dla którego kupowałem, chciałem pożyczyć na chwilę ten żwirek, to było zwierzątko, które było mi wrzucone, zaopiekowane troszkę na siłę, po prostu chciałem, żeby przetrwał sobie u mnie, chociaż nie miał tak naprawdę u mnie konta, więc rozumiem, o co tobie chodzi, że można zaszufladkować człowieka bardzo płytko, patrząc na jego motywację, po prostu pełniąc swoje funkcje, tak?
0: No.
2: Skończyłem się.
0: Na jednym wdechu to było?
2: A tu chodzi o to, że teraz tak, z jakiegoś powodu, nie mam pojęcia jakiego, chociaż jestem ekstremalnie ciekawy, ponieważ wbrew pozorom lubię plateczki. Nie mam pojęcia, co się stało, ale tobie przeszkadza to, że ktoś ciebie nazywa kimś, chociaż tak naprawdę nie spełniasz pełni wymogów tego, aby być tak ekstremalnie złym człowiekiem, jak o tobie mówią.
0: Mam kupę wad i przyznaję się, przyznawałem się i przepraszałem i no, nie radzę sobie z różnymi rzeczami i kurde, ciężko coś z tym zrobić i tylko wiesz, czy trzeba ciągle na przykład komuś coś wypominać i gadać o nim i go zmieniać tam na siłę i coś. No ktoś ci powie, że na tym polega przyjaźń, tak? Że chcesz kogoś naprawić wbrew nawet jego woli i nawet robiąc mu...
2: To jest absolutnie przyjaźń. Według mojego postrzegania to w ogóle nie jest przyjaźń, tylko to jest zakładanie, że ja wiem lepiej od człowieka, który jest przede mną, który mnie uważa za przyjaciela.

0: raczej według mnie na tym, że widzimy się nawzajem, tak? Widzimy, gdzie masz wady i wspieramy się raczej. Na tym polega chyba przyjaźń.
1: No, bo ktoś może tak powiedzieć, jasne, ale wiesz, a ktoś inny powie, że a co, to nie będziesz starał się pomóc przyjacielowi, który się stacza na samo dno, bo to jest jego wybór, bo niektórzy tak stawiają sprawę. No, ale wiesz, ale są też sytuacje, że na przykład weź temu Menelowi daj najabola, a nie praw mu morały, na przykład nie prowadź go do kościoła na siłę i tak dalej, tylko mu tak po prostu daj najabola i zostaw go w spokoju, tak zwyczajnie, nie?
0: Ten Menel w tym jabolu zobaczy, kurwa, swoją Matkę Boską, no to jakby dużo lepiej dać mu najabola, tak?
1: A gdzie jest rower za donaty, kłamco? W twoich majtkach. No, odpowiadam. W piwnicy stoi. A dałeś? A dałeś coś, panie Sialalajkum? A dałeś, że wypominasz? To też nieładny zwyczaj rozliczać cudze pieniądze, nie? Kto tam coś... To niech mają pretensje ci, co dali 10 zł. No.
0: Ej, ale serio, w ogóle o co poszło? Jeśli chcesz ze mną gadać o tym w tej chwili, bo jestem ciekaw, a jeśli nie, to ja mogę sobie odejść.
1: A nie wiem, czy mi się już chce nawet o tym gadać, w sumie ci powiem. No bo to tak wiesz, dzisiaj już o tym trochę było. I teraz to będzie takie męczenie Wacka i żalenie się jakieś takie dziwne, a...
0: Nie, żalenie. Ja chcę zrozumieć konstrukcję problemu, ponieważ ja się włączyłem i ja nie mam pojęcia. Ja wiem, że wy tam macie tam swoje ognisko, wokół którego tańcujecie sobie na swój rytm, albo nie swój. I ja po prostu jestem ciekaw, co się stało. No.
1: No nic takiego, wiesz. Czy nie zrobienie komuś logo oznacza staczanie się na dno? No w pewnym sensie tak, trochę tak. Trochę tak. Jak ktoś już nie jest w stanie czegoś zrobić z powodu dziwnych blokad jakichś, z powodu lenistwa, z powodu braku weny, niesłowności, odstawiania, jak się to nazywa? Prokrastynacja? Odkładanie na później ciągłe?
0: Prokrastynacja, ja to dzisiaj nazwałem nawet w rozmowie ze swoją przyjaciółką prokrastynacja. Ze względu na to, że to jest jakby ja z góry zakładam, że będę prokrastynował, więc to jest prorocza prokrastynacja. Więc tak, no, wiem, o co ci chodzi.
1: No, to przeprosiłem Jacka, jest mi głupio. Ktoś inny zrobił, doktor Pajchiwo zrobił podobno logo. Ciekaw jestem, jak to wyjdzie. Jacek ma pojawić się, no chyba, że coś się teraz znów pozmienia i Jacek powie, że z racji całego tego smrodu, który się narobił, to na przykład nie chce. Też tak może być. Ja już się ze wszystkim liczę, że to wszystko się może wydarzyć, no ale trzeba jakoś z tym żyć. I narkotyki się nazywa. To że narkotyki. No dobra, niech będzie, no. Nie wiem, a może nie można tak popatrzeć, że będę takim antyprzykładem, jak nie należy żyć. Uczcie się dzieci, bo wszyscy będą naśladować, oczywiście, tak to jest, zaraz będą naśladować, wiadomo, tak, bo wy jesteście małe dzieci i jak krawiec skacze na główkę, to wy też. No więc macie taką przestrogę dzieci, jak nie należy żyć pod każdym względem. I to może być cenna lekcja w sumie, nie? Dla kogoś.
0: Jeśli zrobisz z tego jakiś trend, to ja się podłączam i ja będę szydłem.
1: Trend. Może książkę. Jak nie należy żyć? Bo wszyscy piszą jak żyć, nie? A ja napiszę jak nie należy żyć na podstawie własnych doświadczeń. To by był hit.
0: Ale ja będę tak totalnie drugim skrzydłem, że jakby twoje skrzydło nie będzie nawet zahaczało minimalnie o moje. Także zapraszam.
1: Wiesław Paleta się pyta, czy ja mam bana, bo jestem taki śmieszny i dowcipny, a w ogóle nie czytasz moich komci. To było tak, że lepiej pośmiejmy się z Gieresia. To bardzo śmieszne było. Bardzo śmieszne też było, że...

0: przestańcie chłopakowi mówić, co ma robić, a czego nie, to boki zrywać. Co tu jeszcze śmiesznego napisał Wiesław? No same śmieszne rzeczy. To jest takie śmieszne jak piernięcie po mielońcu, panie Wiesławie. Z całym szacunkiem. No, także jak nie należy żyć?
1: Słuchaj, ja odruchowo chciałbym ci opowiedzieć o moim życiu, żeby poprawić ci nastrój. Ale chyba lepiej będzie z mojej strony, jeśli cię wyłączę.
0: A czemu?
1: No bo to będzie już tak dołujące, że wszyscy odejdą albo po prostu przestaną wierzyć w moje istnienie. Chociaż czekaj, nikt nie wierzy w moje istnienie na ten czas.
0: To mówisz, że życie cię nie rozpieszczało?
1: No kurwa, stary.
0: Co ja nie przeżyłem? Gdzie ja kurwa nie byłem? Czego ja nie doświadczyłem, kurwa?
1: To mój rewolwer nie doświadczył. Nie, no tak, no. Ale wiesz, może być ciężko. Nie no, tak zupełnie serio, włączyłem się i pomyślałem sobie, że jesteś człowiekiem, który doświadcza bardzo trudnych chwili teraz.
0: No bez przesady też, wiesz.
1: Okej.
0: Też może to jest bez sensu takie, to co dzisiaj focha takiego zajebałem, po prostu brzydko mu mówiąc, zajebałem focha i głupio to wyszło i teraz mam moralniaka. Zenona nie odebrałem nawet, co było trochę słabe, bo chyba to się nieczęsto zdarza, że kogoś nie odbieram. Nie wiem, może mi się wydawało, że coś mu udowodnię tym, że mu pokażę. Chciałem mu pokazać, dać mu pstryczka w nos raz.
1: Dobra, bo teraz odbywasz jakąś taką psychoterapię na żywo. Ale w sumie totalnie to rozumiem. Poczekaj. Miałem coś na myśli, mi uciekło, ponieważ koty się biją.
0: Koty się biją? No to może leć tam, ratuj sytuację.
1: I teraz patrz, czy ja mam to odebrać jako twoją sugestię, abym odszedł i po prostu pożegnał się, czy autentycznie przejąłeś się tym, że ktoś może stracić, nie wiem, nos?
0: No chyba to drugie, no bo ja nie wiem, co tam się dzieje, czy niebezpieczna sytuacja. Jak, no taki kot to jest zabójca.
1: Nie, oni... chciałbym czasem, ale to są tylko jakieś takie, wiesz, mgnięcie jakichś takich instynktów samobójczych, ale poza tym to nie, nie. Nie, oni mają swoje zwyczaje, oni mają swoje zapasy. No właśnie, teraz podbiega mapka i próbuje mi udowodnić, że życie jest piękne. Widzisz? Dobra, nie, mapka, nie.
0: No, wiecie, to niektórym tutaj młodszym stażem słuchaczom, w ogóle to ogarnąć, o co w tym wszystkim chodzi, czasami nie jest tak łatwo. Wzajemne jakieś relacje, to, co się działo na przestrzeni lat, jakieś zaprzeszłe rzeczy. Musi być ktoś naprawdę tutaj długo, żeby to wszystko ogarniać. I niektórzy tak podchodzą sobie do tego troszeczkę tak prosto, że no, się pokłócili chłopaki, dajcie se po razie i będzie dobrze, nie? No na przykład tak, bo nie znają tak do końca. Ale to kurde, czemu w sumie wracać do tych tematów? Nie wiem, a może, nie wiem, sam. Tak wszedłem z partyzanta dzisiaj. Znowu, żeby powiedzieć, że chyba jednak zrobię Sylwestra.
2: 10 zł.
0: Czekaj.
2: Kto to kurwa jest Zenon? Kto to kurwa jest Zenon? Nocne radio to krawiec. Przychodzę tu krawca słuchać, a nie wyrzygów ludzi niemoralnych. Okay. Olej to radio i załóż kanał komentary. Bez żadnych telefonów.
0: No, tutaj... taki dość regularny sponsor też. Dzięki. Pisze, kto to jest kurwa Czosnek? Kto to jest kurwa Zenon? Nocne radio to krawiec. Nie no, nie piszcie tak. Nocne radio to masa ludzi, którzy się tu przewinęli. Masa charakterów ciekawych na antenie. Bardzo ciekawych ludzi. A że ty przychodzisz sobie tutaj posłuchać akurat mnie, to spoko, miło, ale tak proszę tutaj nie tego, nie... Też uszanować, że są inni, no... Gdyby nie ludzie, to by była połowa tego radia, co najmniej, nie? To przecież to ludzie tworzą content, mają jakieś swoje ciekawe przemyślenia, pomysły. zdanie na jakiś temat. No. Także jakąś grubą kreskę trzeba zrobić, jakiś reset, wielki reset po prostu tutaj, mały. Wielki, mały reset. No. No.
1: A co myślisz o tym, co się dzieje właśnie z TVP?
0: No, ostro się dzieje, nie? To nie jest takie częste, to, co się u nas teraz dzieje. I tak, no, dzieje się, że taka próba, taka gra w szachy troszeczkę, nie? Prezydent wetuje ustawę, to my do likwidacji telewizję. A wy do likwidacji telewizję, to niezgodne z prawem i okupowanie. No, dawno się tak nie działo, trochę jak za przemian ustrojowych klimat cały czas.
1: Ale poczekaj, Krawiec, w ogóle chodzi mi o to w ogóle, jak ty to postrzegasz w ogóle, wiesz, z punktu widzenia, tak naprawdę, jeśli chodzi o zastosowanie prawa, jeśli chodzi o to, żeby przejąć, władza została przejęta, tak, już dawno, dawno temu i to, że to wszystko zostało w ten sposób przedłużone, to była kwestia tego, że prezydent przedłużał jak mógł, wiedząc o tym, że to nie ma szans i tak dalej, i tak dalej. Jak postrzegasz z punktu widzenia, że nikt z nas nie jest, być może ktoś tam jest prawnikiem, ale ja nie jestem prawnikiem, ty nie jesteś prawnikiem, chociaż myślimy logicznie i przyjmujemy informacje prawdopodobnie i próbujemy je analizować.
0: W jaki sposób... No.
1: Inaczej, jak interpretujesz to, co się stało?
0: No, chyba raczej jestem po stronie nowej władzy bardziej, wiesz, i nie podoba mi się, że ta stara dorabia sobie ideologię wielką i szumne hasła bogoojczyźniane najlepiej dorabiają sobie do zwykłej takiej hamówy, że nie chcą oddać władzy, nie chcą oddać mediów, no bo wiesz, jak ktoś jest taki zakłamany, że tworzył totalną propagandę gorszą niż za PRL-u, a teraz robi z siebie, że to były prawdziwie wolne media, każdy mógł, to jest obrzydliwe i każdy to widzi i po prostu są ci ludzie strasznie zakłamani, więc im nie ufam już. Jak się zmienia władza, to powinni oddać klucze, oddać ręczniki, oddać piłki, zamknąć szafkę, przekręcić kluczyk, ukłonić się i dać szansę innym. Tym bardziej, że rządzili aż dwie kadencje, a wiesz, oni po prostu się boją o swoje tyłki, że zostaną rozliczeni, ale trochę ich rozumiem, bo teraz już sam nie wiem, czy mogą liczyć na jakieś, co to z nimi zrobi ta nowa władza, nie? Jak daleko się posunie. Albo ich w ogóle nie rozliczy, jak twierdzą niektórzy, a może w drugą stronę, a może ich tak rozliczy, że dostaną jeszcze bardziej srogie kary, niż na to zasłużyli niektórzy i będzie trochę w myśl zasady, że niszczymy wszystko, co pisowskie dla zasady, bo to jest pisowskie, nie? Też może tak być. A ty jak uważasz?
1: Możesz mieć takie wrażenie, ale z tego, co ja widzę, to po prostu nie ma takiej opcji, żeby wbrew prawu w tym momencie odbyło się cokolwiek. Jeśli oni naruszyli prawo, dokonując tak zwanej napaści w ich interpretacji na media, to tak naprawdę 8 lat temu została naruszona konstytucja. Już nie chce mi się wchodzić w ogóle w te wszystkie prawne bełkoty. Chodzi o to, że to był jedyny sposób, żeby tak naprawdę szybko zacząć stosować prawo, które istniało sprzed 8 lat. Czyli oni naruszyli konstytucję chociażby w momencie, kiedy uchwałą zmienili... Jezus, wybacz.
0: Jesteś?
1: Tak jest. Zawiesiłem się troszeczkę, przepraszam.
0: No taka pora, już w sumie trzecia w nocy, nie? Dzisiaj bardzo nietypowa pora. No.
1: Tak. Tak, no substancja weszła, wybacz. Chodzi o to...
0: Nie pytam o szczegóły, to osobista, nie. Intymna sprawa, myślę. Tutaj.
1: Jest dobrze w każdym razie.
0: Ale jest ważne, że jest dobrze. No. Nie no, cholera wie, co będzie z tą telewizją. Teraz, wiesz, coś tam, jakieś trybunały konstytucyjne, Trybunał Konstytucyjny może się będzie wypowiadał, co wiadomo, jak się wypowie. Media te takie propisowskie w Polsce się zmobilizowały, różne tam republiki, nierepubliki. Nie wiem, jakie są inne w sumie uważane za pisowskie, jakieś gazety polskie pewnie, Gazeta Polska, coś takiego. Radio Maryja, nie wiem, jak się odnosi, może te są tam... Te, kurde, no grubo. I to tak, jak co, może nam zajdą następne lata teraz na taką na szamotaninę. Będą się ze sobą za łby brać tylko i mało robić, bo to tak... W sumie prościej się brać za łby, wyzywać tam, przekrzykiwać, niż coś zrobić, nie? Konkretnego.
1: O Jezu, ja bym strasznie chciał zwerbalizować to wszystko, co widzę w tej chwili na podstawie tego, co mówisz. Chodzi o to, że tak, że prawdopodobnie z ich perspektywy byłoby to bardzo skuteczne i to jest to, czego chcą, aczkolwiek na podstawie... obecnej struktury prawnej i tego, co stosują, i to bardzo w ogóle katorżniczo ci, którzy objęli władzę, nie ma takiej możliwości, żeby faktycznie się cofnąć, żeby przestać stosować prawo. To jest piękne.
0: Zostały wyemitowane takie jakieś specjalne wiadomości, tak jakby zrobione przez poprzednią ekipę. Zostało to opublikowane na dawnym Twitterze X i takie jakby wiadomości, nie wiem, Radio Wolna Europa nadaje, nie? My tu w podziemiu na Steropianie. Tam się skarżyli dziennikarze, że mieli straszny dzień, bo cały dzień pracowali, ale nie działały te nadajniki już powoli i oni nie wiedzieli, czy coś z tej ich pracy zostanie użyte, czy nie. I emocje, i stres, i tak to oni to fajnie wszystko opisują, tak jakby się jakiś kataklizm wydarzył, bomba atomowa spadła, ludzie wyszli na ulicę i rewolucja. A tak wiesz, nic się w sumie nie stało. No, każdemu się zdarza, że popracuje i coś nie wyszło, coś musiał do domu iść wcześniej.
1: Zdarza, że po prostu rządzi, po czym przestaje rządzić. No, a oni nie potrafią przyjąć tego do wiadomości.
0: No i tak fajnie dramatyzują, nie? Wiesz, Jarek Kaczyński padł. Razem Jarek Kaczyński padł. Będą go nosić na drzwiach może. Oni tak nie czują, że siarę se robią trochę, nie? Bo wiesz, jak to jest po tej stronie sceny politycznej, że oni nie mają takiego wyczucia, że robią z siebie trochę błaznów, a może po prostu dla ich elektoratu ich zachowanie nie jest śmieszne, nie? Też tak może być.
1: Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to w ogóle, jak wiele osób stanęło za nimi. Jakie tłumy, jakie miliony, sorry, na razie setki tam, czy tam tysiące liczą, stanęły za obroną demokracji, wolnych mediów. Śledzisz?
0: Ale to mówisz sarkastycznie, że tak dużo ludzi, czy faktycznie dużo Polaków popiera PiS i uważa, że trzeba walczyć o wolne media? Jak to jest? Bo tak wiesz, nie śledzę za bardzo.
1: No dobrze, jeśli nie śledzisz, no to cały ten ruch oporu wynosi jakieś, nie wiem, no kilkanaście, kilkadziesiąt jednostek. No.
0: Czyli to jednak była ironia.
1: A jednak.
0: No właśnie, coś tak też mi się wydawało, że raczej nie mają w ludzie, jak się mówi, w ludzie, jak się, w ludzie, w ludu nie mają poparcia.
1: W ludzie jednostek kilka, powiedzmy. No tak, oni zaplanowali jakiś marsz w ogóle, jakiś straszny bunt na 11 stycznia. I to jest zorganizowane w ten sposób, jak Tusk na przykład organizował te swoje marsze. Nie? Najpierw tam był marsz iluś tam, później marsz miliona. Ja wziąłem udział w marszu miliona i autentycznie jakby odczułem, mimo tego, że ja zawsze byłem gdzieś tam obok polityki i starałem się obiektywnie zupełnie patrzeć na społeczne jakieś tam ruchy, to było autentyczne i to spowodowało, że zagłosowałem tak, jak zagłosowałem i teraz widzę w ogóle zupełnie wyraźnie, śledząc dość obsesyjnie sprawy tak... No,
0: No jak? No jak?
1: No jak? Czekaj, bo
0: no skup się, no skup się.
1: W ogóle wyciąga mnie na chwilę, zaraz wrócę, poczekaj.
0: Dobra.
1: Nie no, chodzi o to, że...
0: Że co?
1: Że tak staram się patrzeć po prostu jak człowiek, którego siłą rzeczy targnęła jakaś taka chęć zrozumienia, co tak naprawdę jest powyżej, co tak naprawdę narzuca moją własną percepcję. Oczywiście, że to jest wszystko, co znacie. Oczywiście, że od lat to rozkminiacie. Chodzi o to, że dopiero tak naprawdę i troszeczkę ze wstydem to przyznaję, zacząłem rozkminiać tak naprawdę, co powoduje, że nasza percepcja jest ograniczona w taki, a nie inny sposób w danym momencie.
0: No tak? To ja już widzę, że filozof się włączył. Faktycznie coś tam weszło i wyższe są wibracje chyba, wysokie wibracje bardzo.
1: Coś tam wyższe, no.
0: Ogarnąłeś, nagle zrozumiałeś, że jesteś tylko pyłkiem na wielkim kutasie szatana. Nie, to bez sensu. Że jesteś jedynie...
1: Pyłkiem na kutasie szatana, to jeszcze nie by było. Nie by było. Nie byłoby najgorzej. Ale to nie jest jeszcze to. To nawet nie jest to.
0: Tak, to ciężko jest wytłumaczyć takie rzeczy, no. Dobra, słuchaj, to ty się tam relaksuj. Fajny telefonik. Ja będę tutaj jechał. Może ktoś jeszcze zadzwoni, bo długo też nie będę siedział. Pewnie. No, ale dzięki, że się odezwałeś. Miło, bo dawno nie gadaliśmy też w sumie.
1: Pięknie się mnie pozbywasz. Nie, dobrze, ja to jakoś tam...
0: Jakoś to przeżyjesz, mówisz.
1: Żyję.
0: Nie załamuj się. Jutro też jest dzień i pojutrze.
1: Jest mi strasznie głupio w tej chwili, że to wszystko, te wszystkie mądrości, które w tej chwili mam w głowie i te wszystkie rzeczy, które ja widzę, nie jestem w stanie tego wszystkiego po prostu przekazać werbalnie, przekształcić po prostu w przekaz. Strasznie mi z tym źle.
0: Nie, no to wiesz, bo są rzeczy, co się bardziej je czuje z racji może tego, że nasz język nie jest tak precyzyjny może, nie? Też nie wiem.
1: Nie jest chętki. Więc tak, będę miał prawdopodobnie poczucie winy, jeśli sobie przypomnę, że wykonałem ten telefon dzisiaj. Mam nadzieję, że nikt mi tego nigdy nie przypomni i nie wypomni i nie wyciągnie znikąd.
0: Nie beduj się tam, nie łap beda. No, jest okej, okay wszystko.
1: Nie, w ogóle ja się czuję wspaniale. Ja po prostu przewiduję, że będzie źle.
0: No, źle to ja będę miał jutro, jak się do mnie jakaś fala niezadowolonych ludzi dobierze, że zhańbiłem nocne radio, że się zadaję z cfelami, że zdradziłem ludzi, którzy byli po mojej stronie, zdradziłem i poszedłem się łasić do kogoś tam. Na pewno będą takie komentarze, ale trudno, no tak musi być po prostu. Dobra, no.
1: Nie, bo ja chcę wiedzieć w ogóle, do kogo się łasisz, bo ja nie wiem, czy ja mogę dalej ciebie słuchać.
0: Do wszystkich, tam gdzie pieniądze są i lajki. Nie wiem, do kogo, do różnych. No.
1: Ale to czekaj, kogo w tym momencie hejtujesz?
0: Nikogo.
1: Ale kogo, nie wiem, tłamsisz glanem?
0: Nikogo.
1: Czyli tam, no, czekaj. Bo to,
0: siebie, ty... siebie samego, no, albo coś, nie wiem.
1: No bo ty wpadasz teraz jakąś czeluść samounicestwienia.
0: Ty, a zauważyłeś, że... Bo jest jakiś antyprezes. Mi się bardzo ta nazwa podoba. Antyprezes. Czyli taki samo... Anty to znaczy przeciw też, albo jakiś właśnie zamiast, też jest takie tłumaczenie. I taki antyprezes. No.
1: No. No. Ale telewizji. Gdzie jest?
0: TVP, samozwańczy antyprezes, to może też będzie antyprezydent, będzie prezydent i antyprezydent, będzie dwóch rządziło. Premier i antypremier, rząd i antyrząd i takie, to będzie ewenement na skalę światową, wszyscy będą przyglądali, co to w tej Polsce się dzieje. Mają dwa rządy i dwóch prezydentów, no.
1: Żaden ewenement, to już w ogóle nie wiem, czy słuchasz pewnych rzeczy. W każdym razie ktoś, człowiek, który był agentem na kierunku rosyjskim, którego z Rosji wydalili, mimo tego, że już dowiedzieli się o tym, że jest właśnie agentem na kierunku rosyjskim, co się podobno nie zdarza, ponieważ kiedy już kogoś namierzą, to go pozostawiają na terytorium, tylko wydalają tych agentów, którzy są rzeczywiście w jakiś sposób no, nieprzyjaźni i mają zbyt dużo wiedzy, zbyt dużo umiejętności, żeby móc mimo wiedzy zadziałać. Więc ten właśnie człowiek udzielił wywiadu niedawno. O czym to my rozmawialiśmy przed chwilą? Poczekaj, bo ja mam tutaj w ogóle za dużo
0: myśli w głowie.
1: Nie. Ja za dużo rzeczy w tym momencie wizualizuję, które nie są związane z tematem. Wróć. Przypomnij mi, proszę.
0: Ojejku. Obiecuję, że... No wiesz, no ogólnie troszeczkę bajerka ci siadła, można powiedzieć, pod wpływem czegoś tam. Troszeczkę i tak ciężko, ja rozumiem, to nie jest nic, tu żaden zarzut. Jest taka pora, tutaj wiesz, się tam relaksujesz. To może słuchaj, to może tego będę tutaj, może jeszcze ktoś zadzwoni, a się wstydzi, jak ty jesteś na antenie. A jakbyś miał ochotę, to zapraszam, czy później, czy do następnej audycji, to sobie jeszcze pogadamy.
1: No.
0: No.
1: Przepraszam w ogóle, tak.
0: Nie, wszystko jest git. No. Wszystko git, no. Dobra, no to trzymaj się, Aleksander. Do następnego, hej, hej.
1: Siema, hej.
0: No, antyprezes. No, kiełbie, wełbie to się zwłaszcza bierze, jak coś nadużywa, tak jak ja na przykład. Była tutaj wcześniej obawa, że może dojdzie do jakiejś wojny domowej. No... Może być, jak Tusku zacznie może nie spełniać obietnic, że nie cofnie tam 500 plusów i różnych rzeczy. No, Polak się może wtedy wkurwić. Albo jak, nie wiem, ceny całkiem zwariują, czy coś. Ludzie... No. Spoko, że trochę ludzi się zjawiło. Nawet się nie spodziewałem o 3 w nocy, że będzie koło 60 osób. To jest spoko. Nie wiem, żałuję tych audycji, co nagrałem. Muszę je skasować. Wiesz dlaczego więc PiSu jest... Wiec PiSu. Wiec PiSu. Takie piękne słowa. Jest 11 stycznia, bo w tym dniu zbiera się 11 Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN, żeby stwierdzić ważność wyborów. Jest to ostatnia furtka dla PiSu, żeby zakwestionować je. Czyli to mi się tu przewiduje, że jednak takie są właśnie plany PiSu, że tak zwyczajnie, po chłopsku, po prostu... zabarykadować się, znaczy rozwalić te wybory, no. Prawo prawem, ale racja musi być po naszej stronie. Pozdrawiam serdecznie tych, co są po mojej stronie i niewiele mniej serdecznie tych, co są też przeciwko. Bo też jest trochę takich osób w sumie. Tak się dzisiaj po prostu zastanawiałem. Stąd też to wejście. Sorry, że wracam do tego, ale... Że no, trochę racji w tym jest, że powinienem się chyba godzić na wszelką krytykę, jechanie jako osoba publiczna. No, można, ktoś może tak uważać, no, w sumie. Ale też to... Nie wiem, no bo po Michaelu Jacksonie można było jechać ile się chce, na przykład. Nie wiem. A po mnie? Ja też jestem trochę taki Michael.
2: No namę, 10 złotych. Cześć krawiec. Pozostaje anonimowy przez osoby takie jak Zenon. Uważam, że jest on stalkerem. Nie pozwól mu zniszczyć twoją pasję.
0: No troszkę mi się głupio czyta teraz takie nieprzychylne Zenonowi komentarze, bo wiecie, bo tak jakby napędzał się czuje ten hejt teraz przeciwko niemu, nie? Co mówię, słuchajcie, nie ma co się na człowieku też wyżywać w sumie, on... Nie wiem, można od biedy powiedzieć, że takie jego zbójeckie prawo mówić co uważa se na temat dowolnej tu osoby, no ale troszeczkę moim zdaniem przegina po prostu i tyle. No ale widzicie, tutaj no-name pisze, że przez takie osoby jak Zenon pozostaje anonimowy. Ale jak to rozumieć, że obawiasz się na przykład, że zadzwonisz, coś powiesz i zadzwoni Zenon i powie tam coś w jego stylu, trochę tam, nie wiem, jak to sparodiować, no. No jakoś tam cię podsumuje, nie? Że ćwierć główek, albo że głupi jesteś strasznie, ale nie przejmuj się, bo może na przykład jesteś ładny, ale to zostawmy. I jak cię tak naobraża, to potem dopiero przejdzie do meritum. Ty się wkurzysz i rozwrzeszczysz. Dlaczego, kurwa, co ty, gdzie ci, kurwa, ty? A on, o, tu chamstwo. Widać, że brak kultury. No takie sprytne, nie? Na dzień dobry kogoś zdenerwować, naobrażać, potem przejść na taki ton bardzo dżentelmeński, grzeczny, a ten drugi już się wkurzył i tam się miota, a ty mówisz spokojnie, rozmawiajmy jak cywilizowani ludzie, a teraz pozwolę sobie wypunktować wszystkie debilizmy, które wymieniłeś, choć nie wiem, czy starczy czasu. Krawiec, ile mamy? 2 godziny. No, to nie wiem, czy zdążę. No i tak, nie wiem, z tego powodu pozostajesz anonimowy, nie wiem. Aha, no bo tu jest, że stalkerem, czyli boisz się, że wystalkuje. No o to chodzi, nie zrozumiałem na początku. Chyba o to. No wychodzi na to, że trochę jest, no. Pozwól przez... No. Bo ule się nie kreskule. John na antenie. John, witam, John.
3: No cześć, cześć krawiec.
0: Cześć, Johnie.
3: Nie przejmuj się niczym. Ja się odniosę do TVP.
0: O.
3: Mam pytanie do ciebie. Czy się odbędzie ten Sylwester Marzeń w Zakopanem?
0: Oj, chyba słuchasz na YouTubie też?
3: O, poczekaj, czekaj, już.
0: Wyłączyć, proszę, spokojnie.
3: Już wyłączam. Nie powinno mnie być, okej.
0: Okay. Jest dobrze. Wyłączam. Tak?
3: Wyłączam. Żeby nie było.
0: A ja mam swoją własną gramatykę i co, kurwa? I ortografię i co?
3: No nikt by nie zabroni mówić, jak sobie chce, tak? Czy nie?
0: Jest demokracja, jest wolność słowa.
3: A
0: co?
3: Ja, no. Zamknęli TVP, jest demokracja. Można. Tak się odnoszę do tego, wiesz, Sylwestra w Zakopanem dziś odbędzie, czy nie, moim zdaniem. Ten Sylwester marzeń miał być, TV Pisiory to zorganizowały. No nie wiem, jak myślisz?
0: cholera wie. Wiesz co, widziałem, że ma być jakiś Sylwester z dwójką, gdzie oczywiście tam Edyta Górniak, Zenek Martyniuk, no ciągle ci sami.
3: Maryla Rodowicz.
0: No wiesz, nie dadzą szansy nikomu nowemu, no absolutnie, muszą być ciągle ci sami. No i, ale jest też jakaś impreza chyba alternatywna, która się nazywała jakoś tak, że nie przychodźcie na Sylwestra, coś takiego, i tam mają być już jakieś takie, wiesz, gwiazdy, no, takie normalniejsze, takie, że może sami byśmy sobie poszli, bo na Marylkę to nie wiem, poszedłbyś na Marylkę na przykład, czy nie?
3: Sorry, to nie moje klimaty, także nie wiem. A ty?
0: A na Zenka byś poszedł, czy też nie twoje klimaty?
3: Wiesz, co ci powiem? Poszedłbym.
0: A, o widzisz.
3: Ale musieliby mi dopłacić, także wiesz.
0: Aha, w ten sposób.
3: No, tak to jest. A nie, no, ale ogólnie wiesz, o to chodzi, tylko że nie wiem, czy to rozumiesz, bo przed tym Sylwestrem chyba, nie wiem, to jest moje rozumienie, chyba tam poszły jakieś tam kontrakty, wiesz, tam wiesz, wszystko zapłacone, wszystko będzie dobrze i nagle, no, popis się wpierniczył po PiSie i zrobili swoją rezolucję w tym TVP i teraz nie wiem, czy to będą im... W ogóle nie mam na tym pojęcia, wiesz, jak to zadziała, wiesz.
0: Też się niestety trochę nie śledziłem i wiesz, jest trochę też brak informacji po prostu. Się nie jestem przygotowany, żeby coś wam tutaj więcej powiedzieć. Wiem mniej niż wy. No. Nie wiem, co to będzie. Dopiero się zaznajomię z tematem. I coś, będą jakieś komentarze. Na pewno Sylwester Marzeń myślę, że jednak się odbędzie w Nocnym Radio, wbrew deklaracjom wcześniejszym, że nie będę nic robił, to jednak coś zrobię. No. Widzicie, nawet tu nie potrafię słowa dotrzymać. Zenon by tak to podsumował. No, nie trzeba się było bać, że Krawiec nie zrobi. Jak powiedział, że nie zrobi, to wiadomo, że nie dotrzyma słowa i zrobi. No,
3: no. No. No i bardzo dobrze, no też, bo jak to bywało w wojsku, ciągłość dowodzenia jest, jak to mówią, ciągłość dowodzenia jest zmianą ciągłą braku decyzji, tak czy nie? Raz mówisz tak, a potem odwrotnie, wiesz. Nie wiem, czy to zrozumiałeś, czy nie.
0: I tak, i nie.
3: A, okej, okay, że...
0: Zrozumiałem.
3: Ciągłość dowodzenia polega na ciągłym zmianie decyzji. O, dokładnie tak. O, teraz ci powiem.
0: Co ty, jakiś wojskowy? Czy co?
3: Byłem kiedyś tam, ale to stary jestem. Wzięli mnie na ostatnim poborze, także jeszcze się załapałem.
0: I posiadasz wiedzę wojskową jakąś?
3: Żadną. Tylko byłem zwykłym tym, poborowym.
0: A potrafiłbyś komuś wrogowi oczywiście rozwalić łeb saperką na przykład?
3: Tak, oczywiście. O. Krok do przodu, uderzenie, wiesz, 45 stopni, saperka otwiera ci się, musisz ją troszkę odblokować, wiesz, tutaj na rączce, cyk, ona ci się sama otwiera i jeb. Zawsze musi być saperka odblokowana, nie musi mieć jej zablokowanej na śrubie, że ona zawsze musi się otworzyć, wiesz. Krok do przodu i kucia, pa, puch. I gość kurde leży.
0: No widzicie, czyli posiada kolega wiedzę i potrafiłby, nic szczególnie skomplikowanego. Otwierasz saperkę, wyciągasz krok do przodu, 45 stopni, zadajesz cios, cofnięcie, odzyskanie sprzętu wojskowego z głowy wroga. Przepraszam, donajcik.
2: Na temat swojego oponenta. Używa również argumentu ad personam w dyskusji, atakując na przykład Etama.
0: No też mi się to no name nie podobało, właśnie te ataki na Etama. No za dużo tego było. Też chłopa tak trochę zamęczyli. On w sumie tak jakby zrezygnował z nadawania, bo się zniechęcił też z tymi opiniami takimi. I też takie... I Zenon się dalej tego Etama czepia, że on żyje tak jak żyje, w ogóle jak on może tak żyć i dlaczego on tak ma, a nie inaczej. No kurde, no tak ma, tak se żyje, tak se wybrał, trochę jego wybór. Uszanujmy też czasami cudzą wolę, jaka by ona nie była na przykład, nie? Co myślisz?
3: No to właśnie, no ja myślę na ten temat, że każdy jest sobą, no i tego nie zmienimy. No to po co to komentować, kto kim jest? No ja nie wiem, ja tego nie rozumiem. No, każdy może, nawet ktoś może, nazwać, mój sąsiad sobie chodzi w stringach po polu, no i co on to komentował. Niech za kurwa chodzi, to jest jego problem, tak czy nie? Ktoś tam ma inne zainteresowania, ten ma inne zainteresowania, ten... Jakby wszyscy byli tacy sami, to świat byłby smutny według mnie. Nie wiem, jak ty, Karol, uważasz. Trzeba być różnorodnym, wiesz, każdy jest sobą i każdy odbiera świat jak go widzi, no nie wiem, no. To jest moja opinia prywatna.
0: No ale to wiesz, to wszystko się trochę zmienia, jak ktoś ci powie, że on się troszczy na przykład albo coś.
3: Ale że... Aha, że ktoś się troszczy?
0: No bo wiesz, no, to... no, bo ktoś uważa, że ja się staczam, ale można mi pomóc jeszcze i zrobić ze mnie człowieka. I dlatego to wszystko, to co byś komuś takiemu powiedział.
3: Wiesz, to pocałuj się w dupę, to nie twój problem, tylko mój. A poza tym, jak ty widzisz, że ja się staczam na przykład, to się nie patrz, odpierdol się ode mnie, idź w drugą stronę, znajdź co innego debila, czy tam kogoś, że i może jemu, kurwa, ode mnie się odpierdol za przeproszenie.
0: A słuchaj, a może ktoś taki powinien się zrealizować na przykład w pomocy społecznej? I świetnie by się zrealizował, by się czuł i pomagałby ludziom, którzy... Jest dużo większa szansa, że się im pomoże, wiesz, że coś zdziałasz, masz na to jakieś jeszcze środki.
3: Wiesz, u nas jest taki problem, że na przykład taki człowiek by był dobry, jest plaga szczurów, nie? Czyli nie ciut, gdzie mieszkam, tylko w poprzednim mieście, gdzie mieszkałem, to w takiej realizacji może by się zrealizował, wiesz. Ty, to gość ma kompleksy, bo mam dużo szczurów gdzieś tam tego i wtedy może by te szczury by łapał, wiesz. Ja tego inaczej nie mogę skomentować. Rozumiesz, o co chodzi, czy nie?
0: No, chyba tak.
3: No, bo to właśnie, bo ludzie szukają... To jest moja opinia wewnętrzna, że ludzie szukają tego... Może to inaczej powiem. To jest moja opinia, że może ludzie szukają, mają błędy w sobie, których nie widzą i chcą na siłę komuś je narzucać. Trzeba zacząć od siebie, żeby później, kurde, komuś coś mówić. Nie wiem. I oni może mają kompleksy w sobie, są tacy zakompleksieni, że muszą to wyrzucać dla innych.
0: Nie no, akurat wiesz, w przypadku tutaj Zenona, to nie ma co. To akurat on jest ogarniętym człowiekiem życiowo i żyje se spoko, wiesz, pracuje, rodzina, tak dalej. Też już niektórzy tam gdzieś tam zaczęli wymyślać na temat Zenona, że on ma dwójkę dzieci, szklarnię, na wsi mieszka i zakompleksiony jest, bo z tej wsi nie może wyjechać. No takie wymysły, zupełne legendy na czyjś temat. To też ciekawe zjawisko, nie, że ktoś, o kim jest aktualnie mowa, kto jest gdzieś tam na tapecie, to ludzie, prosty lud, zaczyna niestworzone historie sobie opowiadać na temat tego człowieka.
3: Sorry, może... Przepraszam, może tak być, a może w drugą stronę, że gość może mieć rozwojenie jazdy, schizofrenię, że wiesz, wychodzi na zewnątrz, chodzi do pracy, jest okania, wchodzi na komputer, staje się kimś innym, wiesz. No to tego też nie możemy zbadać.
0: Ja na pewno już, ja się postaram nie wyzłośliwiać na temat Zenona. Co powiedziałem, to powiedziałem. Czekaj, przepraszam, donajcik.
2: Prostą jest prywatna rozmowa i czas poświęcony takiej osobie jak Etam, a nie ataki w publicznej audycji.
0: No, zgoda, no właśnie mniej dobrze to wygląda, jak się coś robi publicznie i kogoś jeszcze tak troszkę szydząc sobie może z kogoś, niż jak się zrobi na priwa, nie? Pogada z kimś, ale... Zenon akurat gadał ze mną też wiele razy na priwa, no to akurat i na priwa, i publicznie. Ale on ma takie swoje dziwne zasady, że on sobie na przykład włącza jakiś swój własny tryb, że od teraz cię będę traktował zero-jedynkowo. To całkowicie zmienia moje podejście do ciebie w tym momencie. I wiesz, i coś tam jakąś akcję sobie wymyśla swoją. Ale co to kogo obchodzi? Jakaś twoja akcja, że ty tam coś przełączasz, włączasz. To takie dziwne trochę. Ale dobra, kurwa, po co ja zaczepiam?
3: W ogóle gościa nie. No. No nie zaczepię ludzi, których tutaj nie ma przy nas, nie? Także wiesz.
0: Masz rację.
3: To jest bez sensu temat. To jest main temat. Wrócimy na ten TVP Info, także wiesz. No z tego często co słyszałem, że no, ma być jakaś rewolucja, tak? Że tam w styczniu mają się spotkać, któregoś tam mają robić jakieś, wiesz, te pisiory mają jakieś, te, no, zwolennicy PiSu. Jakąś tam demonstrację, tak? Przed TVP. Nie słyszałeś o tym?
0: No, nie, no słyszę, coś tam słyszę. No. To...
3: Ale, okej, teraz też o TVP, tylko teraz może ten sam temat, tylko nawiążę do innej tego. Ten sam temat, tylko trochę zboczę z tego. Na margines pójdę. To jest tak, dzwonię do ojca i zawsze do ojca, a ojciec mówi, ja tam TVP nie słucham, tamtego, kurde. A ostatnio jak włączyli TVP, dzwoniłem do niego, no kurwa, co te kurwa komuniści, te Tuski zrobili, wyłączyli mi telewizję, a tak to nie, ja nie słucham tego, wiesz, tamtego, no przypań, czy co mi zrobili. No, to jest jakaś hipokryzja, ja nie wiem właśnie, nie wiem jak to nazwać.
0: No, ludzie skołowani są, wiesz, a na przykład ze starszego pokolenia, to, kurczę, no, ludzie są zdezorientowani troszeczkę, nie wiedzą, co o tym wszystkim myśleć, ja to rozumiem trochę. Nie każdy się zna na polityce świetnie, na mediach, na... Ludzie są czasami prości i to tacy są i to nie jest żadna ich wielka jakaś przywara, po prostu tacy są, różni jesteśmy. I tak podchodzą, wiesz, że to jest jakaś walka na przykład z Kościołem, że bo ta władza to jest właśnie ta Boża, oni są przeciwko tej deprawacji, tym gejom, a tamci to nas sprzedadzą, Brukseli. I wiesz, człowiek sobie tak upraszcza tą swoją, ma jakąś wizję świata. I no, czy powinniśmy mieć pretensje do naszych wujków, tam dziadków? Chyba nie, co nie?
3: No nie, no co to, no tak mówię, no każdy ma, wiesz, tylko to jest to, mówi, że nie ogląda, a później mówi, że kurde, czemu to zamknęli, bo wiesz, tamtego. A z drugiej strony to jest tak, jak TVP, czy tam TVN, czy Polsat, wiesz, jak telewizję w ogóle nie oglądam, bo ja gdzie indziej mieszkam, także nieważne. Mam polską telewizję, oczywiście, że mam na żywo i tam mogę sobie cofnąć na 2 tygodnie do tyłu każdy program, chyba ze 100 ileś tam programów, jest nieważne. Ale to jest, bo tego nie oglądam. Ale jak była pandemia, przypuśćmy, jak ta wojna w Ukrainie, wszyscy ci sami mówili jedno i to samo. Chyba to po jednych pieniądzach jest tak, że jakieś to, coś to musi być z tym nie tak, wiesz, że tu tylko chyba, że chcą zagrać na emocjach ludzkich, tak mi się wydaje, że tu zamknijmy TVP, a tu podstawiam coś tamtego, żeby, wiesz, ludzie, a może inny temat jest za plecami, co w ogóle, wiesz, jest zamieczony pod dywan. Nie wiem, no jak myślisz na ten temat?
0: No nie wiem, ale tutaj Jola też nawiązuje do tego, że właściwie PiS twierdzi, że i Kaczyński też już się powiedział, że to jest nielegalne w ogóle całe to, cała ta likwidacja TVP, do której ma dojść, ale też i PAP-u, i Polskiego Radia, to mi się to kojarzy z czymś, z bardzo dużą operacją, też kosztowną chyba w sumie, nie? Bo wszystko, dzisiaj takie wielkie operacje, jakieś likwidacja czegoś, restrukturyzacja, to są bardzo duże pieniądze. Ja nie wiem, czy to jest właściwy ruch, tak, wiesz, zaorać, nie? Niby twierdzą, że chyba, że to nie spowoduje nawet zwolnień, bo to będzie taka jakaś upadłość, ale to jest bardziej taka sztuczka, trik, tak, niż, wiesz, niż faktyczna, tak, jakaś upadłość, nie?
3: Tak mi się wydaje, bo ja słyszałem właśnie tutaj na naszym radiu polonijnym, nieważne na jakim, że to właśnie oni mają to podzielić na pełne spółki, chyba na 4 spółki, że to nie będzie jako całość i każdy będzie swoim prezesem i każdy będzie niezależny od innego medium, wiesz. Bo teraz to mają jako, wiesz, to jest jako jednolitość, tak? Tak mi się wydaje. I teraz słyszałem na polonijnym radiu, że powiedzieli, że TVP osobno, PAP osobno, tam Gazeta Polska osobno, Polskie Radio osobno i każdy będzie miał prezesów i już to nie będzie zależne od budżetu państwa. Nie wiem, ile w tym prawdy.
0: No to chyba by dobre było, jakby tak uniezależnić od siebie różne podmioty, to wiadomo, że wtedy jest mniejsze ryzyko, że jeden się rozsiądzie i będzie tam ciągnął za sznurki, za wszystko, nie?
3: Tak, dokładnie. No to jestem za, nie? Tylko jak to właśnie mi powiedzieli, nie?
0: To by dobre, by to było dobre, dobre.
3: Dobre? No.
0: Dobre, panie, to by było. W chuj tak dobre!
3: Dobrze, Krawiec. Okej, ja już kończę, bo muszę rano wstać. Tak, do roboty trzeba rano wstać, żeby do roboty wstać. Jak to mówił taki aktor wymyślony kiepski. Także trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Może się kiedyś zgadamy. Może zadzwonię w Sylwestra, jak będziesz. I nie przejmuj się niczym. Odsłuchałem twoją audycję, także ja na twoim miejscu bym robił właśnie wbrew tym wszystkim, żebym nagrywał specjalnie. Wkurwiał ich, kurwa, nie poddawaj się, że nagrywa i decyduj.
0: No dobra, to hej. Dzięki za telefonik. Trzymaj hej. Się, hej, hej.
3: Trzymaj, hej, baja.
0: Cześć Jolu, witam, witam.
4: Witam, witam. No więc spieszmy trochę rozjaśnić sprawę, jeżeli chodzi o TVP i Polskie Radio, bo to jest jakby pod jednym zarządem takim głównym. To jest spółka powołana ustawą i tak zwana ustawowa, tak zresztą chyba jak PAP. Co do PAP-u nie jestem pewna, ale na pewno telewizja. I nie można tej spółki przejąć władzy nad spółką w drodze uchwały, bo uchwała nie jest w polskim Sejmie, nie tworzy prawa, to jest opinia Sejmu. Jedynie ustawy są jakby takie nadające moc prawną, czyli musiała powstać ustawa w Sejmie. Ja nie wiem, dlaczego Tusk nie zrobił ustawy, która by skłaniała do przejęcia TVP. Problem jest taki, że nie można sobie tak po prostu wejść do dużej firmy i powiedzieć dzisiaj, że od dzisiaj proszę wypad stąd, bo ja tu przejmuję tą firmę.
2: 10 złotych.
4: Firmę trzeba przekazać w odpowiedni sposób. Wiedział, powinien zostać zrobiony bilans, osobą, tak żeby nie było potem mowy o tym, że zostały jakieś pieniądze zdefraudowane, że, tak myśli, że jakieś dokumenty znikły, że jakieś inne historie się działy. Nie ma możliwości tak po prostu tylko przekazać, że wchodzę i przejmuję firmę, a wy już stąd wypad. Nikt sobie na to też nie pozwoli, no bo ci ludzie byli za coś odpowiedzialni. Byli odpowiedzialni za sprzęt, za wypłaty, za umowy, które podpisywali, więc oni jakby muszą to wszystko zgodnie z prawem przekazać. Więc ja nie rozumiem na przykład tego ruchu Tuska i dlaczego on w ten sposób próbuje niezgodnie z prawem, niezgodnie z konstytucją. A przecież to on miał być tym obrońcą konstytucji. Więc jeżeli chodzi o przejęcie radia, to głównie, znaczy o telewizji, to głównie o to chodzi, że jest to niezgodne z prawem.
0: No, ale to może by nagiąć trochę prawo w imię wyższych tutaj potrzeb, wartości, żeby odzyskać jednak te media trochę, bo PiS się strasznie rozsiadł i jeśli ty, Jolu, nie uważasz, że to była propaganda chamska, jaka najbardziej chamska, jaka może być, że nadużyli publicznego jakby zaufania, nie sprawdzili się, wszelkimi metodami może powinno się PiS-owi zabrać zabawki, którymi robił innym krzywdę i był nieuczciwy w tej swojej propagandzie.
4: Wiesz co, ale ta różnica w ilości głosujących wcale nie była duża. Pamiętaj, że PiS, że musiały się trzy partie zebrać, że tak powiem, żeby móc w Sejmie przegłosować i to też kilkoma tylko, czy kilkunastoma głosami. Więc jednak za PiS-em jest bardzo duża część ludzi. Jeżeli to jest również ich telewizja, to co teraz chcesz te 8 czy 9 milionów ludzi tak po prostu wypstryknąć z tego kraju, że co, nie mają prawa głosu, nie mogą mieć jakiegoś swojego medium?
0: No, mogą, wiesz, no to niech robią swoje media, ale czy muszą ciągle te państwowe do nich należeć, bo no, ci ludzie pokazali, ale, że nie są jakby godni tego, żeby w ich rękach były publiczne, wiesz, media.
4: No ale to jest twoje zdanie, prawda, że nie byli godni, ale jest cała masa ludzi, którzy to oglądali, którzy byli bardzo zadowoleni z tego, co widzą. I ten program im odpowiadał. I to
0: no Jolu, jest... ale przepraszam cię bardzo, cała Polska się śmiała już z tego, no i wszyscy, większość chyba znanych ludzi stało się obciachem tam w ogóle przychodzić. Jolu!
4: No. Ale wiesz co, ja ci coś powiem. Ja wiem, jak to działa w tym środowisku, że jeżeli się wyrwiesz, że z ogólnej narracji, która jest w danym środowisku, to zostaniesz zniszczony, nie dostaniesz roli, nie dostaniesz filmu, nie dostaniesz całej masy rzeczy, nie będziesz mógł robić, bo cię środowisko zniszczy. Ja wiem, bo ja widziałam, jak to się odbywa na co dzień w tym środowisku, więc akurat do mnie to nie trafia. Natomiast, że wiesz, że co mądrzejsi czy co lepsi, widziałeś, co się stało, jak Żakowski powiedział, że w zasadzie powinny być podzielone media i trochę, że na przykład dwójkę oddać PiS-owi, a jedynkę koalicji tej, która w tej chwili rządzi. Nie sądzisz, że byłoby to fajne? A to widziałeś, co się działo? Prawie go zadziobali. Właśnie, wiesz, ci wszyscy, którzy tak są za wolnymi mediami, to prawie zadziobali. A przecież dobrze byłoby, żeby te stacje opozycyjne w tej chwili do rządu też miały swoje media. Bo zapisu miały, bo TVN był całkowicie w opozycji, prawda?
0: Gdybym miał jakiekolwiek zaufanie do tego, że pojawią się jacyś ludzie, którzy będą świetną taką medialną opozycją, która sprawiedliwie wypunktowuje, to by było fajnie, to by było spoko, gdyby były takie, takie media, które by się cały czas właśnie... I niech będą to państwowe nawet media, niech się... Krawiec. Tylko, że jest 0% szans, to trzeba by zupełnie innych ludzi jakiś do tego wziąć.
4: Dobrze. Mam pytanie, Krawiec. Tak z ręką na sercu. Powiedz mi, ile godzin w tym 2023 roku oglądałeś TVP?
0: Sekundeczka. Nie znam imienia. Donate.
2: Aleksandra oraz oczywiście Moment. Ciebie. Nie mogę zadzwonić, bo wszyscy śpią.
0: Pozdrawiam,
2: a jak wspominałem, mam pełny dom gości, więc w ten sposób się komunikuję.
0: Dzięki. No Name dzisiaj tutaj się komunikuje za pomocą donejcików. Bardzo dobry, to jest najlepszy komunikator. Bardzo polecam, to najlepiej taka komunikacja. Ja wszystko tutaj rozumiem klarownie dzięki temu. To działa lepiej niż Skype. Nie mogę zadzwonić, bo wszyscy śpią. No. To jeszcze sobie pogadamy. Będziesz miał ochotę, to zapraszam. No, ale są pozdrowienia dla Joli właśnie i dla poprzedniego dzwoniącego.
4: Dziękuję
0: też,
4: bardzo.
0: Dla poprzedniego dzwoniącego Aleksandra. Wiesz co, spytałaś, to jest dobre pytanie, bo faktycznie nie dużo. Próbowałem się zmierzyć z tym TVP. Oglądałem dużo fragmentów, wiadomości. Sprawdzałem ramówkę, co tam grają, jakieś produkcje TVP, które wypuszczali, oglądałem, na przykład tam Wskrzeszony Teatr Telewizji, no przeróżne rzeczy i nawet kiedyś zauważyłem, że tak wydało mi się, że troszeczkę rozumiem, za co niektórzy cenili to TVP, bo to faktycznie, jakie by to nie było kłamliwe, jakie by to nie było pod jedno dyktando, to jednak jest to jakaś opozycja względem takiego trendu tego multikulti, gender, antykościół, laicyzacja, no wiadomo, taki duch zmian. Troszeczkę, no to... I to była faktycznie taka alternatywa do tego, nie? Że krytykowane były jakieś posunięcia Unii, jakieś dyrektywy unijne, ale no wszyscy się śmieją z tego, że tam w każdych wiadomościach o Donaldzie Tusku jakieś rewelacje.
4: Dobrze, a teraz mam jeszcze jedno pytanie, bo wszyscy tak chwalą TVN. Ty oglądasz czasem TVN? Oglądasz na przykład Wyspę Miłości? Albo panią Kazimierczak, byłą burdelmamę jako główną aktorkę, nie wiem czy to Polsat, czy to TVN, bo ja niespecjalnie to oglądam, ale miałam okazję raz, jak byłam w Warszawie przez jakiś czas i tam był telewizor i oglądałam TVN i powiem ci, że byłam zażenowana tym, co widzę. I powiem ci, że... Piękna Klaudia Dursi, prowadząca jak Wyspę Miłości. Powiem ci, że byłam zażenowana tym programem w TVN. Więc wolę mimo wszystko wtedy przełączyć na teatr telewizji, nawet starą powtórkę, niż oglądać takie coś, bo to nawet nie nazwę programem.
0: No jest to taki jakiś plastik, no wyspa lesb, wiesz, zrobią właśnie jakąś wyspę lesbijek albo piękne meny, albo gdzieś tam się będą bić, no ale to ludzie tego chcą też w sumie, nie, w dzisiejszych czasach.
4: No, No wiesz, teraz tak, telewizja takich programów na pewno robić nie będzie, bo telewizja też ma w pewnym sensie misję, czyli powinna przypominać polską, więcej mówić o kulturze, po prostu o Polsce. Więc trudno się dziwić, jeżeli są takie dosyć

0: kabarety, przybory, tam były wszystkie nagrania, jakich zespołów, jakie polskie były, tam były różne teatry i tak dalej, tak nagrane. To
1: Kolos,
0: wszystko, co.
1: no kolos, jakieś bajki na VHS-ach, ale też
0: Tak.
1: zagraniczne bajki, piękne takie płyty, grajki były z bajkami dla dzieci, gdzie
0: No.
1: aktorzy teatralnie to czytali. Dużo bardzo wartościowych rzeczy. I co on to za 8 baniek
0: Osiem
1: pchnął?
0: milionów milionów złotych sprzedał, więc przypuszczam, że w tej chwili też spieszy się, żeby sprzedać to wszystko, co jest w archiwach telewizji polskiej.
1: Jakby, słuchaj, Jola, jakby jakiś taki bogacz z zagranicą usłyszał, że za 8 baniek to w Polsce tak sprzedają, czekaj, zobaczę, czy mam drobne i tam, dajcie tu walizkę, 8, 6, 7, 8, dobra, biorę.
0: Wiesz, no, jeżeli wam nie jest tego żal, no bo mnie to po prostu aż serce zabolało, jak usłyszałam o tym, że to zostało sprzedane. Wiesz, i że Addio Pomidory w wykonaniu Michnikowskiego są w rękach Warner Bros. To po prostu, wiesz, no, serce boli, bo oni to gdzieś ukryją, schowają, niespecjalnie wykorzystają, a my już do tego, żeby móc wykorzystać, musimy im płacić.
1: Jolu, jesteś wstrętną kłamczuchą. Nie sprzedał za 8 milionów, tylko za 8 milionów 100. Nie, żartowałem.
0: W stylu Zenona.
1: Tak?
0: Wiesz, no, nie wiem, czy wiesz, że PiS przegrał jakąś rozprawę teraz w tym szybkim trybie przedwyborczym, ponieważ jeden z pisowców powiedział, że za czasów PO było 15% bezrobocia, a i go zaskarżyli, bo było 14 tam 6, więc i wygrali sprawę, że nie było 15. To tak a
1: Ciekawe,
0: propos.
1: co kupujesz sobie, jak kupujesz sobie takie polskie nagrania, to co dostajesz w zestawie, jak myślisz?
0: Wiesz co, no, przede wszystkim całe archiwum dostajesz. No i to jest ten ból, że
1: Ale z prawami tam.
0: sprawami, no prawa
1: To
0: kupujesz,
1: jak
0: tak.
1: to? Przecież to taki Warner, to te 8 milionów to sobie pewnie zarabia na jednym jakimś raperze swoim. I co? I oni za te pieniądze kupili prawa do naszych tam muzyków przeróżnych.
0: Całej kultury 40 lat.
1: No to brawo,
0: Więc.
1: brawo Donald. Gratulujemy. To tanio jak barszcz. Naprawdę.
0: No, zwłaszcza, że każde wykorzystanie tego potem musisz
1: To,
0: im
1: ale
0: płacić.
1: to nawet jakiś taki biznesmen Włodek, co ma szklarnię, gdzieś tam traktory, jakoś, nie wiem, tam, kurwa, spirytus produkuje, to powiedziałby, kurde, można by wziąć. Jak myślisz tam do synka? Jakby bierem to tanio jak barszcz. 8 baniek to się da się tego zebrać. Bieremy.
0: Ale krawiec, ty się robisz już moherowy beret, bo przecież młodych ludzi to nie interesuje, tam jakiś przybora czy jakieś inne tego typu rzeczy. Jakiś jazz w ogóle, zapomnij, jakaś Prońko czy inni.
1: Spuścizna! Spuścizna! Nie, tak mówiąc serio, to boli trochę, bo to jest strasznie.
0: Ale.
1: Znaczy, moje serce jakiegoś takiego kapitalisty płacze, że coś tak wartościowego ktoś oddaje za czapkę gruszek. Dziwne to jest.
0: No więc właśnie, widzisz, bo cały czas ja słyszę, że nie było afer Tuska, są tylko afery pisowskie. No i aferą pisowską jest na przykład to, że Orlen jest tak, a nie inaczej zarządzany. Orlen stał się w ciągu 5 lat ze spółki, która upadała, czwartym molochem w Europie. No faktycznie, no strasznie to boli Niemców, no i trzeba to zmienić, koniecznie. Tak samo jak nikt nie podnosi tych 200 miliardów, które wychodziły w karuzeli VAT-owskiej z budżetu państwa rocznie. 8 lat to jest 8 lat, to jest 1 600 000, tak dobrze liczę?
1: Ale wiesz co, Jolu, przepraszam, ale
0: A
1: to, no.
0: martwimy się o nasz dług, rozumiesz? Martwimy się o nasz.

0: dług, który tyle wynosi, a on wyprowadzali tyle w ciągu 8 lat. Mhm. Więc trzeba gdzieś ważyć pewne rzeczy, jak się już tak mówi. Tutaj Tusk łamie konstytucję wprost. Chce w ten sam sposób przejąć PAP i w ten sam sposób chce zlikwidować KRS. To jest Krajową Radę Sądownictwa. No, to wszystko jest niekonstytucyjne, to jest zwyczajnie zamach stanu.
1: Ale to, Jolu, może wrócimy za moment do tego, bo jeszcze chciałbym się cofnąć do tych polskich nagrań, no bo tu z tego, co czytam, wynika, że one były w stanie upadłości i to było problematyczne, bo te polskie nagrania jakoś upadały i...
0: A rząd polski nie chciał...
1: Tak, i nie chciał inwestować, bo to, co oni zarabiali, to szły na komornicze raty. To bezsensowna sytuacja, bo wiesz, bo artyści nie mogli w związku z tym liczyć na absolutnie na taką promocję, jaką no, zapewnia po wykupieniu Warner. I może to artystom wyszło wszystkim na dobre na przykład.
0: A może po prostu trzeba było te polskie nagrania zostawić jako archiwum i skończyć z działalnością wydawniczą. Widzisz, spółki specjalnie doprowadza się do upadłości, tak jak specjalnie był Orlen doprowadzany do upadłości. No, LOT, nie wiem, złotych. Czy pamiętasz, że LOT był też na skraju bankructwa za Tuska. Wszystkie te duże spółki były na skraju bankructwa i zresztą to działo się przez całe lata 90., kiedy wszystko to, co było państwowe, było doprowadzone przez Balcerowicza na skraj bankructwa po to, żeby to zabrać i sprzedać w ramach słuchaj, albo mieli w tym swój własny biznes, żeby to upadło, bo jakieś tam były machloje, albo nie wiem w jakiej, na jakiej zasadzie, bo jakby nie wchodziłam w te tematy aż tak głęboko i nie słuchałam na ten temat, ale między innymi tego typu właśnie rzeczy były ponoć w Telewizji Polskiej publikowane. Ja nie oglądam telewizji od 20 lat, więc nie umiem ci powiedzieć, czy były, czy nie były. Ale między innymi o tym była mowa właśnie w Telewizji Polskiej. Dlatego była nazywana jako ta kłamliwa, paskudna. I widzisz, to jest duży problem, bo to nie jest kwestia tylko tego, żeby być za pisiorami bądź nie być za pisiorami. Tylko trzeba gdzieś też spojrzeć na to, co robią jedni i co robią drudzy. No. I wiesz, ja też na przykład nie wiem, czy teraz jest lepiej, że Tusk doszedł do władzy, bo skuma się, sprzeda nas tym Niemcom, tej Unii Europejskiej, tak jak mówiłam, nie będziemy już państwem, ale może na przykład nie będzie wtedy prowokacji w stosunku do Rosji i nie będzie wojny, no bo oni zawsze razem, Rosja i Niemcy, działają, prawda? Więc jak już dostaniemy się pod ten but niemiecki, to może Rosja na nas nie podniesie ręki.
1: Tutaj
0: ktoś... Nie wiadomo, jak byłoby, gdyby to byli Amerykanie, ponieważ Amerykanie z nimi się cały czas, czochrają i ta wojna na Ukrainie też nie wiadomo, dlaczego jest, tak?
1: Tutaj ktoś to znaczy... apeluje, żeby powstrzymać Jolę przed tą propagandą chyba. Słuchajcie, a nie wydaje wam się, że Jola ma trochę racji po prostu, tak zwyczajnie? Bo to nie wiem, skąd takie czasami uprzedzenie jest. No kurczę, te pisiory, to one są okropne, ale i bardzo dużo zła zrobili, ale nie można też tak w czambu wszystkiego, co ich dotyczy w jakiś sposób, czy te kwestie tej wyprzedaży. Mi się to wydaje, no chyba każdy... Znaczy, czasem się przesadza trochę, tak? Bo ta sprzedana na przykład Unitra, to jak czytałem, to niektórzy twierdzą, że to nie było wcale dużo warte, że to jakieś wielkie technologie, jakieś linie produkcyjne, wielki know-how. To takie wcale nie było. No owszem, robili fajny sprzęt jak na tamte czasy, było okej, ale wiecie, to w praktyce może się okazać, że to nie jest takie wielkie ajwaj, jakaś upadająca, nieradząca sobie już trochę archaiczna firma, to też, ale jest, uważam, że jest wiele przypadków, gdzie po prostu było coś zaplanowane, że trzeba doprowadzić do upadłości, ale... wyprzedać swoim jakimś tam ziomeczkom.
0: Krawiec, no. Daj mi słowo powiedzieć.
1: No proszę.
0: Na przykład weźmy pod uwagę przemysł lekki i Łódź. Produkowaliśmy wszystko. Nici, igły, guziki, materiały, mieliśmy przędzalnie, robiliśmy ciuchy. To, że nie szło to na rynek polski, tylko wszystko było natychmiast sprzedawane za granicą, no przecież przeszkadzało to tym globalistom, którzy produkowali w Chinach, bo mieli gigantyczną konkurencję. W sumie dosyć tanich pracowników w Polsce, niezwykłą jakość, świetne materiały, mieliśmy własny milanówek, len polski, wełnę. I to nie mogło dalej funkcjonować, ponieważ byliśmy potworną konkurencją dla globalnych firm, które produkują w Chinach. I to były takie przejęcia na zasadzie właśnie takich, wiesz, to są przejęcia firm po to, żeby ją upaść, żeby nie były przejęcia konkurencji. I to, co się działo w latach 90., to była właśnie masakra naszego przemysłu, który w wielu rzeczach był świetny. I dzisiaj jak panowie Jacek z Zenonem się kłócą ze mną, przecież my mamy przemysł, to ja pytam się, jaki? Co my robimy? Wiadra, szczotki, nie wiem, guziki, igły, mamy przędzalnie, mamy... Nie, takich rzeczy już nie robimy. My nic nie produkujemy. Nie mamy własnej, mieliśmy własną produkcję jedwabiu, mieliśmy własną produkcję lnu. Więc mieliśmy gigantyczne zasoby, mieliśmy fantastyczny przemysł, który mógł hulać, ale komuś przeszkadzało to. Ja zresztą kiedyś na antenie mówiłam, w jaki sposób to było przejęte. Wiesz, doprowadzenie firm do upadłości. Dlaczego były firmy nieefektywne, nie... No jeżeli firmy musiały oddać cały zysk do kasy państwa, a następnie wziąć kredyt i nagle z dnia na dzień zostało podniesione im oprocentowanie, pamiętaj, że wtedy było chyba 600% rocznie inflacji, no to jak, w jaki sposób one miały być rentowne? To żadna firma nie będzie rentowna.
1: No, wiem, ale, ale też jak coś było... w tamtym czasie nawet nie działało idealnie, czy było nawet kiepskie, czy coś, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to rozwijać i dofinansować jakoś, postawić na nogi i żeby w przyszłości było zajebiste, nie? Więc, no...
0: Zostaliśmy sprzedani. Wiesz, myślę, że my jako Polacy musimy się przyzwyczaić do tej myśli, że zostaliśmy sprzedani i rozkradzeni w latach 90. po to, żeby właśnie nie stanowić konkurencji, zostać tylko rynkiem, taką półkolonią, a nie producentem. I to, co mnie się na przykład podobało w działalności PiSu, to to, że oni próbowali nas z tego w tej chwili wyrwać i jednak dalej coś tam rozwijać i inwestować, chociażby ten port lotniczy, który miałby tutaj fantastyczne miejsce i moglibyśmy na tym bardzo dużo skorzystać i zarabiać. Także dużo, no tutaj już Tusk się wypowiedział, że to nie będzie realizowane. No przecież, jak to Sikorski powiedział, mamy przecież w Berlinie port lotniczy, to po co nam w Polsce? Więc wiesz, no ja myślę, że ludzie tak zostali nastawieni, nie chcąc być moherowymi beretami, bo przecież kto będzie się utożsamiał z moherowymi beretami, ja nowoczesny w życiu, że trochę popłynęli, ale poczekajmy. Jeszcze Tusk wam się wszystkim da we znaki i wtedy będzie przykro.
1: Tu padło też takie, no w sumie pytanie, nie pytanie, no tak żebym... Może ciebie o to zaczepił właśnie, o to likwidowanie opozycji przez PiS, przez służby podległe PiS. Wiecie co, Jola jest bardziej taka skoncentrowana, takie mam wrażenie, na finansowych sprawach. Też podkreśliła, że nie jest jakąś tam stuprocentową, bezrefleksyjną miłośniczką PiSu, jako mniejsze zło to trochę traktuje i bardziej jako możliwość tak przetrwania, no, czy samej siebie, czy kraju. No i że to po prostu, no, nie za wszystko. No, domyślam się, Jolu, że szpiegowanie Pegasusami opozycji to ci się nie podoba chyba. Czy też będziesz bronić, że to dobre było?
0: Znaczy ja myślę, że wszyscy się zawsze szpiegowali.
1: A, już usprawiedliwia, już.
0: Nie, po prostu...
1: Wszyscy to robią. To tak.
0: Po prostu jakbyś, słuchaj, był 13 grudnia przed telewizją i zobaczył nagle swoich kolegów, którzy wyciągają przepustki i wchodzą, a ty w życiu żeś nie myślał o tym, że oni są szpiegami, że oni są gdzieś w jakiejś, wiesz, gdzieś jeszcze dodatkowo działają, to byś zmienił zdanie, że się nie szpieguje. Wszyscy się nawzajem szpiegują.
1: No dobra. Jolu, wiesz, to może to... tutaj zamkniemy może klamrą jakąś...
0: Tak, ja tylko to jakby tutaj ja się też nie wypowiadam, bo ja nie, na temat tego szpiegowania nie słuchałam. Natomiast chcę jeszcze tylko powiedzieć słowo na temat Zenona, jeżeli pozwolisz. Wiem, że cię to boli, że się w tej chwili trochę denerwujesz, co ja powiem. Więc ja ci powiem tak, dla mnie Zenon jest stalkerem, bo nagle zaczął szukać po moim nazwisku jakichś osób. Ja nie mam akurat rodziny w Polsce, mój mąż nie ma rodziny w Polsce, wszyscy są w Stanach, my tutaj jesteśmy w zasadzie sami jak palce. I zaczął mi przypisywać na przykład rzeczy, wiesz, które nigdy w życiu się nie działy, ludzi, z którymi ja nigdy nie miałam, nie znałam się, nie miałam jakichś kontaktów i pisać to na czacie, że ja jestem, wiesz, jakaś komunistka dostała dom od komunistów i jakieś tego typu rzeczy nastawiające ludzi, wiesz, źle, że ja jestem, nie wiem, kim tam. Więc jeszcze raz podkreślam, dom wybudowałam swoimi własnymi rękoma z moim mężem, murując, robiąc dach, bijąc, kładąc tynki, sama, własnymi palcyma. A nie dostałam tego od komuchów w latach 90. Więc to no, są
1: mój,
0: takie...
1: Słuchaj, mój wujek świętej pamięci, o którym wam ostatnio opowiadałem nawet, że był dyrektorem ośrodka wczasowego. I słuchajcie, on nie był na przykład żadnym komunistą, nikomu nie właził w dupę. Gdyby tak robił, bo ja to obserwowałem, on nie był jakimś aparatczykiem za komuną czy coś takiego, on był po prostu nieinteresującym się nawet za bardzo polityką, zresztą on większość życia był za PiS-em, za kościołem też taki, no chodził do kościoła, bogobojny taki i on nie był komunistą, jeździł jakimś biednym trabantem, dostał jakiegoś służbowego trabanta, nic nie miał. Jak go wypierdolili w końcu z tego ośrodka, to tylko z torbą, z jakąś aktówką i z niczym. Wiecie, różne są koleje losu, a czasem ktoś na przykład, gdzieś można go powiązać z aparatem komuny, a on w zasadzie nic złego nikomu nie zrobił. Albo na przykład żałuje ktoś pewnych spraw, albo coś. My często nie znamy czyjeś historii tak dokładniej i po pozorach, po okładce, tak jakby sobie całą historię danej osoby budujemy, nie? I to jest błąd, wydaje mi się.
0: Wiesz co, ale ja jeszcze powiem w ten sposób, że my też musieliśmy w tamtych czasach żyć, pracować, zarabiać pieniądze, utrzymywać dzieci, rodzić te dzieci i w jakiś sposób funkcjonować. To nie dało się tak, żeby nie być w PRL-u wtedy. Wiesz, no każdy miał jakieś ambicje i bardzo często ludzie, którzy mieli talent, ambicje, przecież my dzisiaj dalej ich kochamy, mimo że działali w PRL-u, na przykład taką Kwiatkowską, Kobuszewskiego, całą plejadę artystów i tak dalej. No co, nie lubisz oglądać filmów z nimi? Dlatego, że żyli w PRL-u? To byli wszyscy aparatczykami?
1: Właśnie.
0: Natomiast wiesz... Jest też coś takiego, że ci aparatczycy, którzy faktycznie byli źli, to im PiS zabrał te dodatki, które mieli zapełnione funkcje, jeżeli chodzi o te emerytury. No ale już Tusk obiecał im, że zwróci. Więc, no więc wiesz, żyjemy w Matrixie po prostu, bo ci sami, którzy krzyczą na mnie, że byłam komunistką, ponieważ żyłam w tamtych czasach, musiałam się uczyć, pracować, chodzić do szkoły, na studia i tak dalej, to jakby mają mi to za złe, że ja żyłam w tamtych czasach, ale już tym ubekom nie mają za złe, że nas lali, że nie było wolności słowa. Zresztą dzisiaj jest jeszcze gorzej niż wtedy było. I jakby nie mają nic przeciwko temu. Należy zwrócić im te dodatki do emerytury, bo przecież oni tylko pełnili służbę.
1: Wielu, no wielu różnych znanych w sumie i chyba i poważanych w miarę dziennikarzy. No nie mówcie mi, że taki Tomasz Lis jest przez wszystkich znienawidzony. Ja go zawsze uważałem za niezłego dziennikarza, a on przecież też zaczynał za komuny z Moniką Olejnik, tam na korytarzach gdzieś biegali, kręcili. Też za komuny gdzieś tam pracowali, a w tym czasie za tej komuny przebrzydłej nagrywali, na przykład Monika Olejnik występowała w satyrycznym programie z Wojciechem Manem, z innymi, w Nie Tylko dla Orłów, nadawali to tam takie w stylu Monty Pythona audycje, nie? Nie wiem, kupę słuchowisk zajebistych, takich nawet trochę atakujących system, jak Poszeprzyńscy czy inni, to za komuny też wszystko nagrywane, nie? I co? I to byli jakiś jacyś dziennikarze, aktorzy, aparatczyki. No każdy próbował jakoś żyć w tym systemie. Jeden się bardziej skurwił, drugi mniej. Wydaje mi się, że nie zawsze jest taka prawidłowość, że nawet jak ktoś był na wysokim stanowisku, to musiał od razu dawać dupy, płaszczyć się, skurwić, być aparatczykiem i tak dalej. Przesadza się z tym trochę. Często tak było.
0: No wiesz, a czasami myślę, nie. Ja należałam do PZPR. Ja
1: proszę.
0: Nie należałam do PZPR. Nie należałam.
1: To jak ty dostałaś stanowisko jakiekolwiek, jak nie należałaś do PZPR-u?
0: Wiesz co, no ja nie miałam tych eksponowanych, nie zajmowałam takiego eksponowanego stanowiska, które, wiesz, osoby, która występuje na wizji i ma coś do powiedzenia merytorycznego. Ja się zajmowałam produkcją, stroną ekonomiczną, więc ja byłam mrówką do roboty.
1: Czyli nie musiałaś aż tak bardzo świecić przykładem.
0: Nie, to znaczy wiesz, no ja po prostu, no jest jakby ta część merytoryczna, tak? Ci, którzy, dziennikarze, którzy jakby określają całą merytoryczność telewizji i tam występują. I no jest część mrówek, które muszą wykonać konkretne roboty. Studio, dekoracje, to wszystko poskładać do kupy, rozliczyć. Wiesz, i to ci ludzie jakby byli zupełnie jak drugą grupą w telewizji, która raczej trzymała się też oddzielnie sama.
1: Mój dziadek z kolei, gdzieś tam udało mu się dojść do pozycji dyrektora młyna swego czasu i też bronił się przed tą komuną jakoś tak, że no nie chciał się tam zapisać do PZPR-u, choć go namawiali, a jak jakaś tam współpraca, to się wymigiwał, że on się nie interesuje, nie wie tam tego. Jakoś mu się udało, no czasami się udawało komuś mieć jakieś jako takie stanowisko, nawet nie należąc tam, nie będąc komunistą, bo dziadek był AK-owcem i tam w ogóle no, był taki patriotyczny, ale jakoś mu się udało, widzicie, no różnie to bywało, więc nie
0: wiesz,
1: można
0: ja
1: tak
0: na przykład
1: zawsze.
0: W pracy nigdy nie dostałam propozycji, że mam się, bądź jakiegoś takiej sugestii, że mam się zapisać do PZPR-u. Wiesz, do PZPR-u też nie mogłeś się tak po prostu pójść i zapisać. Musiałeś mieć dwóch ludzi wprowadzających cię. Czyli musiałeś znać jakąś tam dwójkę, która już była w tym PZPR-ze i oni mieli zaświadczyć i oni cię jakby wprowadzali do PZPR-u. Ja nigdy nie dostałam ani propozycji, ani nawet nie składałam. Nigdy nie, jakby nie miałam w ogóle nie. W ogóle sobie tym głowy nie zajmowałam, żeby w ogóle myśleć o PZPR-ze, więc, Wiesz, to ja myślę, że ludzie też, którzy w tamtym czasie nie żyli, zupełnie nie rozumieją tych realiów. Ale może się zdarzyć tak, wiesz, nasze losy są różne, że za chwilę coś się zmieni w naszych układach politycznych i wszyscy ci, którzy zajmowali jakieś stanowiska przez te 30 lat, będą potem przez następne pokolenia piętnowani i będzie mówiło się, ty byłeś aparatczykiem tego systemu i tak dalej. Wiesz, to też jest możliwe.
1: Tak jakby to było coś takiego niezwykłego, niesamowicie. Przecież cały czas ktoś coś po znajomości se załatwia. Nawet dzisiaj jest to częste dość, że ktoś komuś robotę po znajomości załatwia, że mile jest widziane, że gdzieś należysz, gdzieś nie należysz. Dzisiaj na przykład jest taka szajba, że w niektórych firmach muszą mieć tych różnych osoby tam homoseksualne, lesbijki i tak się ktoś tam wkręca, powiedzmy, nie? Do firmy, bo jest gejem.
0: Ale zobacz. No. Możesz mówić swoje, a ktoś ci tu pisze, tak jakby nie należała do PZPR, to by jej nawet na ten teren Woronicza nie wpuścili. No właśnie nie. Ten, kto nie żył w tamtych czasach, to wydaje mu się, że wszyscy musieli być w PZPR-ze. Wcale nie byli wszyscy w PZPR-ze. Ja byłam na przykład w Solidarności. Przed 13 grudnia już miałam śpiwór w biurku, ponieważ mieliśmy zacząć strajk 17 grudnia w Telewizji Polskiej, wyłączyć antenę. Nie doszło do tego, bo stał się 13 grudnia wcześniej. I tak, do tego przyznaję się, że byłam w Solidarności. Więc no, różnie się losy ludzi toczyły i nie wszyscy byli w PZPR-ze, którzy żyli w PRL-u. Więc również nie wszyscy, bo nikt z moich kolegów z tego pionu produkcyjnego, których znałam, nikt z operatorów, których znałam, nie był w PZPR-ze. Raczej tylko funkcyjni działacze byli w PZPR-ze. Natomiast reszta ludzi nie.
2: Jak twoim zdaniem.
0: Więc wiesz, to jest właśnie takie. To jest takie irytujące, to co teraz napisał ten człowiek, to jest takie samo u Zenona. On lepiej wie, co ja w życiu robiłam. On lepiej wie, kim ja byłam. On lepiej wie, kto jest moją rodziną, niż ja.
1: No tak się zdarza, no to wiesz, zawsze też to jest trochę tak, że ty się będziesz tłumaczyć, a ktoś powie, o kłamie, jak zwykle, Jola, przecież to wiadomo, że to stara komunistka była, się układała, ja wiem lepiej. No i ktoś taki, wiesz, pewniaczek, nie oceniajmy tak ludzi, bo to można kogoś tak skrzywdzić, wiecie, na przykład dla Joli to mogą być istotne bardzo rzeczy i może nie być tak, jak się komuś wydaje i ktoś może naprawdę przykrość robić cały czas, szkalując właściwie. To jest trochę szkalowanie, jeśli się ciebie oskarża na przykład. Ja na przykład nie wiem, nie znam tak dobrze Joli, żeby się wypowiadać na temat jej przyszłości, a jakieś tam poszlaki, może się komuś wydawać, że mu się to klei, ale może być zupełnie inaczej równie dobrze. Po prostu nie bądźmy takimi pewniakami w wydawaniu, w ocenianiu innych ludzi. No, można przecież, a jak komuś coś się wydaje, to można jakieś przypuszczenie delikatnie zasugerować, tak żeby nie napadać na drugą osobę jej jakoś, nie? Tylko tak na przykład zasugerować coś, to byś się przecież nie obraziła, jak ktoś by miał jakieś wątpliwości, to byś wytłumaczyła po prostu, prawda?
0: Oczywiście. Wiesz, tutaj właśnie znów połowa nowo odbudowanej Warszawy to karierowicze. No wiesz, no ja pamiętam jeszcze, jak Warszawa się budowała. Wy tego już nie wiecie, jak to wyglądało. Ja jeszcze chodziłam między ruinami z moją mamą za rękę. Bo to mimo, że to już były lata 60., to jeszcze bardzo dużo było kamienic wyburzanych. Pamiętam te kule takie właśnie rozbijające mury. I wiesz, to co się stało z Warszawą, że ona znów powstała, to też jest w zasadzie cud, dlatego że to była gigantyczna praca, której dzisiaj ludzie sobie nie zdają sprawy, bo wiesz, patrząc na te zdjęcia, możecie sobie tylko wyobrazić, ile tego gruzu trzeba było wywieźć, jak to wszystko funkcjonowało, jak ludzie mieszkali wtedy, ci, którzy budowali tą Warszawę. Więc w starych filmach na przykład Dom jest na ten temat. Nikt z was nie był w takiej sytuacji, żeby mieszkał, a ja mieszkałam z moimi rodzicami na tak zwanej wspólnej kuchni, czyli powstały nowy budynek i dostawały rodziny po pokoju i było mieszkanie na przykład dwupokojowe, w jednym pokoju jedna rodzina, w drugim druga rodzina. Wy już tego nie znacie, bo już macie zupełnie jakby inny kraj odbudowany. A wtedy po prostu nie było gdzie mieszkać i wszyscy musieli mieszkać tak, jak się tylko dało.
1: Żeby... Było pytanie do ciebie, Jolu, tutaj w donacie. Jolu, dzięki w ogóle No Name dzisiaj tutaj cały czas sponsorujesz i przestać nie możesz. Jolu, jak często bywasz w Polsce? Jak twoim zdaniem wygląda Polska teraz, jeśli tu przyjeżdżasz? Co widzisz pozytywnego?
0: Ja jestem w Polsce, ja mieszkam w Polsce, mieszkam w tej chwili, już nie w Warszawie, wyniosłam się na wieś. Natomiast faktycznie no, cała rodzina w latach 90. wyemigrowała i także od 30 lat tu już nikogo w Polsce nie ma, jesteśmy sami z mężem. Więc jest to dosyć...
1: To przykre, to tak jak się kiedyś był czas, że ze wsi ludzie uciekali młodzi, to teraz z Polski znowu może uciekają, nie wiem, wszyscy. A w Polsce się poprawiło, mi się wydaje, tu jest całkiem cywilizowany kraj, gospodarka jako tako, myślę, no mimo tych trudności, ludzie mają ciężko, ale jakoś to jeszcze... Chyba jest spoko.
0: Ale wiesz co,
1: bezpiecznie,
0: ja myślę, że...
1: Bezpiecznie, że... mówi się o nas więcej. Słyniemy już z paru fajnych rzeczy. Okazało się, już świat się przekonał, że Polak potrafi być zdolny. I dużo pozytywnych takich jakby rzeczy.
0: Ale obawiam się, że to właśnie wszystko, co żeśmy przez te 8 lat zyskali, w tej chwili niestety zostanie zaprzepaszczone. No jednak ta płaca minimalna została podniesiona, czyli już nie trochę, no niby inflacja w tej chwili też trochę pożera, no ale miejmy nadzieję, że jeszcze ta ostatnia podwyżka, którą ustawowo chyba zrobił już PiS, też jeszcze będzie, więc jakby wspomoże ludzi, bo chyba tam było do 4000 z kawałkiem podniesiona minimalna. Więc to są bardzo dobre ruchy i niestety obawiam się, że na tym się skończy i będziemy obserwować dalej, a ja będę, tak jak mówiłam i obiecywałam, będę komentować.
1: A słuchaj, a czy... To pytanie chyba odczytałem. O... Tak, odczytałem. No, co Jola myśli. A jeszcze jest jedno pytanie tu od Aleksandra. Czy czytałaś książkę Piątka, Tomasza Piątka o Kaczyńskim? I przy okazji, co myślisz o jego kontaktach z niejakim Wasinem? No ja ostatnio mówiłem, kto był mentorem Kaczyńskiego, taki stalinista profesor. O tym trochę było. Na czym on wyrósł i kto był jego wielkim autorytetem? Wielki stalinista. Mi się Kaczor strasznie, Jolu, nie podoba. To jest podejrzana bardzo postać, tak jak i Macierewicze różne. Dla mnie to...
0: Znaczy, ja powiem w ten sposób. Mam jakby... Ja nie mam żadnej opinii na temat Kaczyńskiego. Nie znam faceta. Znam natomiast kobietę, która jest w PO i która... z nim walczyła w Solidarności jeszcze w latach, a nawet chyba z nim siedziała. No w każdym razie wyrażała się bardzo pozytywnie o obydwu braciach Kaczyńskich. Mówiła, że to są po prostu ludzie naprawdę wyjątkowi.
1: Do rany przyłóż! Serdeczni, mądrzy, elokwentni, potrafiący się dogadywać. Ja... Taka miła aparycja w ogóle. Złoto.
0: Ja natomiast nie znam tych ludzi, więc ja tylko mogę powiedzieć to, co ona mówiła. Na szczęście nie leciała samolotem wtedy, a miała lecieć. więc na szczęście coś innego jej wypadło, więc
1: złamał,
0: nie poleciała.
1: Złamał jej się obcas. W bucie musiała wrócić do domu, nie zdążyła, no.
0: Nie, tutaj to akurat w ogóle, wiesz, zupełnie coś innego, ale nie chcę mówić co. No, niemniej bardzo ważna sprawa jej wypadła, dlatego nie leciała i całe szczęście. Natomiast ja się też kontaktowałam z nią zaraz po, czy jest, czy poleciała, czy nie. Na szczęście nie. Natomiast...
1: A ten Wasin to chyba ten ruski szpieg, z którym Kaczyński się w domu tego szpiega okablowanym spotykał i mu tam się spowiadał. To są ciekawe rzeczy.
0: Znaczy ja myślę, że tak naprawdę kto jest z kim powiązany, to my nie wiemy. A jestem przekonana, że wszyscy są z kimś powiązani. I wiesz, to jest specyficzny typ człowieka, który się tak angażuje w politykę. A pamiętaj też, że bez pieniędzy nie jesteś w stanie zaistnieć jako partia, jako siła. Więc zawsze są sponsorzy, a sponsorzy zawsze chcą potem jakichś czynów na ich rzecz. Więc ja myślę, że jakbyśmy przeszperali tak wszystkich, to byśmy się mocno zdziwili. Więc ja w ogóle tego nie robię, nie szperam, nie patrzę na to. Raczej oceniam tylko to, co robią dla ludzi, bo tylko to jesteśmy w stanie w tej chwili to jest dla nas ważne. Ważne, żebyśmy mogli jako naród trwać i to godnie trwać. I to jest dla mnie w tej chwili jakby ta sprawa najważniejsza, a nie to kto, co i jak. Wybieram między gorszym a mniejszym złem, ponieważ oczywiście, że ja też mam swoje pomysły, jakbym chciała, żeby ten świat był zbudowany i chciałabym, żeby kraje miały granice i żeby były małe firmy i żeby była duża różnorodność i tak dalej, i tak dalej. No ale jak się nie ma tego, co się lubi, to się ma.
1: No właśnie, taka prawda.
0: Nie mamy wyjścia, wiesz, tak jak nie miałam wyjścia w PRL-u i często żeśmy się śmieli, że kiedy będzie dobrze w Polsce, kiedy stewardesa w samolocie poda ci czekoladki Ewedel, dawniej 22 lipca. I pewnie dzisiejsza młodzież nawet nie wie, o czym ja mówię, ale Wedel za czasów PRL-u nazywał się 22 lipca. I to był taki kawał, który był właśnie w PRL-u. PRL wtedy, kiedy my młodzi żeśmy się śmieli, że kiedy będzie w Polsce, właśnie wtedy, kiedy stewardesa poda ci czekoladki Ewedel, dawniej 22 lipca. No, ale nie sądziliśmy, że to wszystko się potem tak rozegra. Jako naród jesteśmy cały czas oszukani, wykorzystywani i powinniśmy dążyć do tego, żeby się jakoś zebrać i stworzyć jakąś siłę polityczną, która byłaby w stanie przejąć rządy i jakiś rząd, który byłby przynajmniej miałby wykształcenie w tym kierunku, co robi, nie? To byłoby dobrze.
1: Ale słuchaj, Jolu, bo tu sam profesor Albert Sosnowski, wynalazca właściwie maszyny czasu, napisał: miałem przyjemność poznać panią Jolę w telewizyjnej restauracji w latach 80. Jadła pomidorową, a ja się przysiadłem. Nigdy nie zapomnę jej głosu i pięknych oczu. Całuję rączki, profesor Sosnowski Albert.
0: Dziękuję, jeżeli żeśmy się poznali, to bardzo mi miło, że żeśmy się poznali. Mogłam jeść pomidorową.
1: Ale profesor się przemieszcza, wiesz, z tej racji, że się przemieszcza w zasadzie w czasie, to on mógł cię wczoraj spotkać w tej restauracji, jak tą pomidorową jadłaś. Przyznać, w ogóle Przyznaj się, Jolu, miałaś więcej klusek w tej pomidorowej. Pewnie się układałaś z władzą i z tej racji miałaś nawet pawlacz i trabant, i talon na trabanta. Przyznaj się.
0: Nie miałam talonu. Nie miałam trabanta. Nie miałam nic, co by mi władza dała. Byłam biedna jak mysz kościelna, a tak naprawdę to dopiero w latach 90. Dorobiłam się mieszkania, tak jak mówię, sami żeśmy wybudowali i założyłam swoją własną działalność, w związku z tym to jakby inaczej już funkcjonowało. Dobra, mąż mnie tu wzywa, że powinnam już iść spać, więc życzę wam wszystkim dobrej nocy i tyle.
1: Pozdrowionka dla szanownego małżonka i trzymaj się, Jolu, dzięki za telefon.
0: No, hej, hej.
1: Pewnie dostawała dodatkowy przydział paprykarzu szczecińskiego. I miała kiełbasę z Podlady. I co jeszcze? Czwarta 20. Mąż wzywa przypadek. A tu by... Wcześniej mnie coś rozbawiło. Na przykład pan samochudzik.
2: No namę. 10 zł. Polska jest czysta, nowoczesna. Niestety jest to dobry kraj tylko dla bogatych, ponieważ usługi państwowe są mierne. Nie podoba mi się, że osoby mniej majętne ode mnie są źle traktowane. Niestety często widzę różnice w obsłudze.
1: Takie buty. No, w sumie jest to w pewnym sensie kraj dla biednych ludzi, no bo z socjalu da się jakoś tu wyżyć. Ta służba zdrowia trochę słabo, nie? No bo jak się ma czekać 2 lata, aż ci coś tam zrobią, operacyjkę, no to... Może taka jest kolej rzeczy, no name, że osoby mniej majętne od ciebie są źle traktowane. Kapitalizm głupcze, przepraszam, że tak się spoufale... Głupcze, kapitalizm głupcze. Jak nie mamy pieniądzów, to trzeba się zadowolić darmochą. Dlatego może faktycznie, tak jak Korwin mówi, sprywatyzować TVP i będzie spokój. Dziwnym trafem, jak coś jest prywatne, to się o to dba i zawsze to działa jakoś. I różni ludzie dwoją się i troją i po nocach nie śpią i główkują, żeby to działało jakoś i żeby było okej, żeby zarabiało i żeby się rozwijało. I jeszcze ktoś przyjdzie i przetrze szmatką, bo mu za to zapłacili. A jak coś jest takie nie wiadomo czyje, czy wspólne, to zaczyna rdzewieć, psuć się i niedomagać i się kończy na upadku i trzeba to dofinansować milionami ze wspólnych pieniędzy. Tak to jest, niestety. Arrival się zjawił. Arrival. No niestety, musisz się pogodzić, że wszyscy źle czytają twój pseudonim. Arwialu. Czy, nie wiem, czy wszyscy w sumie. Niektórzy. Ale ja już nie zamierzam mówić o niektórych za dużo w sumie, bo co za dużo, to niezdrowo i to się wymyka spod kontroli. Mniej gadania o ludziach. Dzisiaj Michał przytaczał, że właśnie wielkie umysły rozmawiają tam o wielkich ideach, a małe umysły o innych ludziach co rozmawiają. No, a zupełnie małe umysły to rozmawiają, który ludź jest okej, a który jest chuj i komu trzeba wklepać. To już tak rozmawiają. Te bardzo małe umysły. I tak to wygląda. No, żegnamy się, bo to w pół do piątej. Co by tu powiedzieć na koniec? No nic, no. W piątek się chyba nie zjawię, chcę sobie trochę odpocząć. Zobaczymy, a może coś najdzie, zobaczymy. Pewnie znów nie dotrzymam słowa i się zjawię z jakąś smętną audycją. No, były też takie komentarze, że krawiec się kończy, że coś tam. Ale czy to trzeba się tym przejmować? No, a może się i kończę w sumie, ale no, co z tego? Jak kogoś tak, nie wiem, boli, że ludzie są niedoskonali, że się... Poza tym, nie wiem, czy ja nie mam prawa się wypalić po 10 latach trochę? Może mi się już nie chce. Nie wiem, co to będzie dalej. Pewnie jutro się na mnie coś wyleje, jakiś szambo, że tak pierdolił. Dziś dostałem taką opinię u Czosnka od... Komitetu...
2: No name, 10 złotych. Sam stan majątkowy nie stanowi o człowieku. Znam bogatych głupców i biednych mędrców. Osobiście dzielę ludzi tylko na dwie kategorie, dobry i zły człowiek.
1: A może to trochę bardziej skomplikowane jednak jest niż tylko czy dobry, czy i zły, bo dobro i zło nie jedno mają imię, nie? I niuanse różne, odcienie szarości... Mniejsze zło, większe dobro. I kiedy stajemy się źli, a przestajemy być dobrzy? I tak dalej, nie? A mądry i głupi? Taki podział. A uczciwy, nieuczciwy? No to się tu kwalifikuje niby jako dobry, zły. No ale co, temu biednemu mędrcowi to co, dać, bo jest mędrcem? Mu za darmo dać? Musi ten pieniądz regulować chyba, bo inaczej to się wszystko rozpierdziela i nagle komuna się jakaś dziwna robi, nie? Albo coś innego takiego. Takie dziwo. Gdzie każdemu według jego potrzeb na przykład...

0: Ale co, Nocne Radio 2014? No to więcej niż 10 lat. Bo to będzie kilkanaście w takim razie, bo przecież nie zaczynałem w Nocnym Radio, tylko wcześniej. W Kontestacji, potem Radio na Fali. Epizody różne z Radiem Enklawa, z Martinem, udzielanie się gdzieś tam na odwyku, różne takie rzeczy. To było sporo wcześniej przecież. 10 lat Nocnego Radia. Dzieci Morawera muszą być super mądre, pisze Miki. Ale Miki też pisze, myślę, że jest częsty błąd myślowy, że pieniądze biorą się ze sprytu lub pazerności, a nie z nepotyzmu i braku skrupułów. A co z zaradnością, z przedsiębiorczością, z ciężką pracą?
1: No name, 10 złotych. Jak będziesz miał ochotę, to zrób audycję w Sylwka, nie patrz na to, co inni chcą lub nie. Jak będzie audycja, to zadzwonię na pewno.
0: O. No name, no name, ale tu dzisiaj szalejesz, czy ty nie będziesz żałował później, że taki masz dzisiaj komunikator donate'owy. O, ale dziękuję, dziękuję bardzo. Znów będzie, że się pijawka nachapał, że dla donate'ów przed... Może będą takie komentarze właśnie, że tak, że strzelił focha jak panienka, obrażając słuchaczy i mając ich w dupie. Następnie dupa go zapiekła, bo zobaczył, że wszystko przechlał, że nie ma pieniędzy. Więc pomyślał, kurwa, muszę dać dupy i coś popierdolić do tych frajerów. Tak pomyślał. I coś im naściemniać, bo się pieniądze skończyli. No to wszedł w nocy desperat i zaczął jęczeć i się żalić i szkalować. Aleksander tutaj zagaduje, zdefiniuj dobro według Krawca. Kanapka z szynką. Dobro. Cycki Kasi Jędrno-Dubskiej. Dobro. Zenon. Zło. Nie wiem, czy taka definicja. Ci, co mnie klepią po pleckach, i chcą, żebym był takim nieudacznikiem, bo wtedy się pocieszają, że są lepsi. Dobro. Zenon mądrze mnie krytykujący i dla mojego dobra wyciągający różne rzeczy zło. Diamenty się nie skończyły jakiś czas temu. Ale co, mi? Tak, skończyły mi się diamenty. Nie mam już ani jednego. W zasadzie to nigdy nie miałem. Naprawdę myślisz, że harując faktycznie się wzbogacisz? Możesz się odbić od dna, okej, okay, ale prawdziwe pieniądze się inaczej zarabia. No może trochę prawdy w tym jest, że jak wkraczasz na takie szerokie wody... Jakieś już naprawdę konkretne pieniądze, to trzeba się z kimś tam układać, być bezwzględnym, trochę takim psychopatycznym, no bo to jak się zarządza masą ludzi w ogóle, tych trzeba zwolnić, tych pogonić, tu coś się zawaliło i ci pracownicy ci poumierali, no i masz kłopot, no i co z tym, spać nie możesz po nocach, na początku samym, a potem ci już powszednie, nie wiem, no ale nie wiem, ja mam na przykład znajomych, co zarabiają na przykład bardzo dużo pieniędzy, kilkanaście tysięcy, pracując normalnie, uczciwie i widziałem, jak od zera dochodzili do tego niektórzy, a niektórzy nie od zera, bo mieli bogatych rodziców, co prawda, ale całe życie są przedsiębiorczy bardzo i potrafią różne rzeczy tam zainwestować, coś rozkręcić i widzę, że są to fajni ludzie bardzo, tacy uczciwi, co pomogą innemu, empatyczni, jacyś tacy normalni, no zero jakichś zarzutów, nie, większych. Różnie to bywa, chyba nie można tak uogólniać, że jest tak, że tylko jakiś zdegenerowany psychopata w ogóle może dojść do pieniędzy. Ale no nie mówimy tutaj o dużych faktycznie pieniądzach, no tylko o jakimś godnym zarabianiu, o dobrych zarobkach, nie? Powiedzmy, to, no to faktycznie to zły przykład w sumie.

No, tak więc nie wiem, co to. W razie czego, słuchajcie, to Dubliński Michał, projekt 28 będzie na pewno robił Sylwestra. Padło nawet gdzieś tam, podobno ktoś się pytał, czy wspólnie może byśmy zrobili. Ktoś wcześniej tu pisał też, przepraszam, nie pamiętam, kto to napisał, że jak gadamy z Dublińskim razem, to jest spoko duet, nie? Więc może faktycznie zrobimy razem sobie jakąś audycję na tego Sylwka. Zawsze z kimś to raźniej, nie? A Dubliński się trochę rozkręcił. Też niektórzy mi zarzucali, ktoś mi zarzucał, okej, okay, że tak się sfrajerowałem, taki jestem cfel, bo do tego Czosnka dzisiaj zadzwoniłem. I faktycznie, no, jak tam było obrażanie Michała i Zenona, to trochę ciężko mi było tego słuchać. I nawet tam zwróciłem nie jeden raz uwagę, że ja nie chcę takiego czegoś słuchać, jak ich obrażają, bo nie chcę, bo to jednak są koledzy, nie? A zadzwoniłem w sumie tylko po to, żeby powiedzieć, żeby przestali o mnie gadać. I to był taki cel, nie? Tylko że jak zadzwoniłem, to już się zmienił temat i akurat przestali, no. Więc wyszła taka niezręczna sytuacja, no, że chwilę tam posiedziałem, pogadałem. W sumie z 5 minut. Znaczy, wiecie, po prostu mam takie luźne podejście i tak nie podchodzę aż do tego tak, że ktoś kogoś tam ma w dupie, zdradził, tych olał, a poszedł do tamtych. Ja tak nie patrzę, po prostu coś mnie tknęło. Akurat se z nudów włączyłem, coś pracowałem i słyszę znowu: no, krawiec jebany, kurwa. To zadzwoniłem, no. Zresztą zwracam uwagę, że zadzwoniłem, jak Czosnek powiedział: no to chodź, chłopaku, chłopcze, jak masz coś, to chodź. No to jak mam coś, to chodź. No to poszedłem, no. Ale myliłem się co do Czosnka. Nie sądziłem, że jest takim człowiekiem. Po prostu już zamykając ten temat, myślałem, że jest trochę inny. On ma tak, że jak tylko coś mu nie przypasuje, jakieś jedno słowo czyjeś, to zaraz zakrzyczy, poobraża. No to po co tu przychodzisz, kurwa? To wypierdalaj. No i taka rozmowa. Trochę inaczej to myślałem, że to jest, ale trudno. Nie będzie już obiecałem, że sam nie będę też w ogóle tego tematu poruszał innych osób za bardzo, ale to się nie da jednak, bo zawsze trochę się porusza. Może sęk w tym, żeby po prostu nie robić o tym audycji i nie gadać o tym godzinę. No nie wiem, Tomisiu, co się stało z matem. No nie wiem. Naprawdę. A zobaczmy, czy. Nie no, o tej porze to też nie wiem. Mat. Rozmowa była 3 miesiące temu.

Matt, jak słyszysz, to słuchaj, już któraś osoba się o ciebie dopytuje. Jesteś tu postacią znaną. Weź daj jakiś sygnał. Coś... Jak żyjesz, to się odezwij, chłopie. Sasza z Donbasu pisze, akceptowałeś, jak Zenon obrażał pana Piotra Esz. Znaczy, z panem Piotrem, to ja też mam w zasadzie nie po drodze bardzo i nie wiem, no... W innych trochę jesteśmy bajkach, no. I nie chcę się wyzłośliwiać, nie chcę nikogo już obgadywać. Może i pozwalałem, akceptowałem. Może nie pamiętam już właśnie. Znaczy, na pewno akceptowałem, bo sam się wypowiadałem na temat Piotra niepochlebnie. Chociaż teraz akurat zachował się okej, bo... Nie najechał na mnie, gdzieś tam starał się wytłumaczyć sprawę. No trochę oczywiście próbował tutaj mnie nakręcić, żebym się na tego Zenona, bo on pewnie nie kuma, że ja się z takim Zenonem 10 lat znam na przykład, nie? On myśli, że to tu jakiś Zenon, ja z nim coś mam i no ten Zenon, to chuj, nie? No, absolutnie, ja nie będę obgadywał u kogoś. Ja mogę u siebie w takiej audycji jak dzisiaj wyrzucić, co mam na serduchu. Do Zenona, ale u innych absolutnie nie będę go obgadywał, nie. Mimo tego, że tam coś mi się nie podoba, nie? Czy ten telefon, czy coś, ale to, kurwa, też mówiłem, nie róbmy może z tego jakiegoś wielkiego ajwaj, no był telefon, może nie był najszczęśliwszy, no ale to, no trudno, no zdarzają się takie rzeczy i co? Nie ma co też z igły widły robić i z tego teraz dramatu obyczajowego, nie? Że zadzwonili. No zadzwonili, no mieli humorek, zadzwonili, chcieli tam wyjaśniać Piotra. Cała ta akcja trochę nie wyszła. Wiesz, Sasza, ciężko jest zarządzać radiem, kierować, znaczy w tym sensie, że kierujesz audycją, przydzielasz, odbierasz osoby, wysłuchujesz i wiesz, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś kogoś obrazi czy coś, kwestia może, co ostatecznie z tym zrobimy i jak tym pokierujemy tak z grubsza, wiesz, bardziej długofalowo, nie? Bo jakieś wpadki, czy że ten był za tamtym, a potem przestał, a coś tego, czy coś ktoś powiedział, co potem żałuje, też się zdarza. Albo, że nie wiem, że może faktycznie nie powinienem dzwonić już do tych ludzi i się tam coś wyjaśniać. Ale to jest też ciężko, bo jak się słucha i człowieka złapią nerwy,

no to okej, okay, no to ja szanuję jakby w pewien sposób. Zawsze jakieś tutaj wpadki, niedomówienia, nieporozumienia będą. Tego się po prostu nie uniknie. No. Nie da rady. Szkoda trochę, że tak się pokiełbasiło. To są niezdrowe takie emocje, toksyczne, jakieś chujowe. Nerwy, stres.

jak zeszło znów na te tematy obgadywanie i kto za kim i kto komu zazdrości donate'ów i rozgłosu, bo Czosnek jest przekonany, że wszyscy mu zazdroszczą wszystkiego. Tam. No ale i stąd te ataki, nie? No ale próbowałem jakoś tam nawet tak siłą mówię, pogadajmy o czymś innym, no o tym TVP może byście pogadali, żeby rzucić jakiś temat i nawet se pójść, nie? To nie, to o tym gadajmy, bo ludzie to lubią. I powiem wam, że nadający mają trochę z tym problem, bo jak są takie, jakby były takie suche audycje, zupełnie pozbawione tego komentowania, co kto tam na kogo powiedział, kto jest za kim, kto się okazał niewdzięcznikiem, a kto niesłowny, a kto za tamtymi i tak dalej. Gdyby w ogóle nie było tych społecznościowych w każdym razie jakichś tam spraw, to byłoby faktycznie nudno trochę chyba i ludzie, część ludzi by się zniechęciła, byłaby niepocieszona, że nie ma tego elementu, tak myślę, nie? Bo ludzie lubią. Jak coś takiego się dzieje, to się przychodzą nowi, już słuchać, ktoś komuś puszcza famę, ty, dzieje się, dymy. I nawet tacy, co lubią jakieś bardziej merytoryczne rzeczy, to lubią, jak się czasem trochę zadymi też, nie? Myślę, że mogą być tacy jacyś streamerzy, youtuberzy, radiowcy, którzy się dogadają, świetnie się rozumieją bez słów, jakieś dwa kanały i oni kręcą takie dramy tylko po to, żeby się działo po prostu i gdzieś tam napierdalają na siebie, nie? Od najgorszych. A w ogóle jadę do ciebie, zaraz cię wyjaśnię i tak dalej, ale gdzieś tam w jakiś sposób robią to będąc dogadani, to znaczy nie spotkali się nigdy, nie ustalili, że słuchaj, będziemy dymili, żeby się działo, nie? Tylko po prostu jest takie porozumienie, wiecie, rozumiemy się bez słów, wszyscy z tego korzystamy. Ja tego do końca nie rozumiem, uważam, że to akurat mam takie zdanie, że to jest trochę słabe, takie po prostu robienie dymów dla wyświetleń, dla popularności, dla zainteresowania, ostatecznie dla donate'ów, dla zasięgów. Znaczy, jakiś sposób to jest, ale na życie... Jakiś plan, ale... Czyżby TVP miało zająć ukraińskie wojsko? Dojdzie do tego? Co to za informacja dziwna? Arwiel pisze...

czasami toksycznymi ludźmi nazywamy po prostu tych, którzy nadają jakby na innych falach, nie? Mają inne widzenie świata, inne priorytety, inaczej podchodzą, nie wiem, inaczej się komunikują w inny sposób. Ktoś może traktować komunikację trochę jak grę komputerową, że on ma swoje taktyki, on ma swoje perki, on ma jakiś plan, trochę jakby sobie grał w grę właśnie, czy w jakieś szachy, czy coś, nie? I jest pewien konkretny cel, sprowadzić dyskutanta do partneru i finiszować, i fatality, nie? I wygrałem, i moja jest racja, nie?

0: Józef Bieda się pojawił. Byłeś tu wcześniej, czy teraz się pojawiłeś? Byłeś, widzę to. Pisał też Józef, że może Matt jest, ale słucha sobie z offu, ma swoje sprawy. No. Józef pisze, czasami toksyczni ludzie, pomijając wszystko, są zajebiście wartościowi. No tak też, tak myślę, no. Kim w ogóle jest toksyczny człowiek, można się zastanowić. To jest ktoś na pewno, kto wysysa energię, jakieś siły, różne rzeczy z innych. W sposób na przykład nie taki oczywisty, nie? Używa szantaży emocjonalnych. To ja. Wymusza pewne rzeczy różnymi technikami. Jak jeszcze można być toksycznym? Można po prostu, nie wiem, rozsiewać pewną taką niezdrową jakąś atmosferę też, nie? Albo powodować takie sytuacje typu pad, że nie masz ruchu i musisz tej osobie jakoś czy pomóc, czy coś, a ona jeszcze na końcu to sprowadzi tak jakoś, skomentuje, że żeby ci było przykro, że to zrobiłeś, że pomogłeś. Nie wiem, jak to określić nawet, toksyczną osobę. Mówi się czasami o wampirach energetycznych, nie? Taki temat się pojawił. Ja tu absolutnie nikogo nie wskazuję palcem, bo nawet nie wiem, czy tego ostatecznie, nawet tego Zenona można tak nazwać. Wiecie, on ma dużo też i dobrych stron w sumie, nie? I... Toksyczny człowiek to taki, którego ego nie zmieści się przez jakiekolwiek drzwi. Czyli ktoś z wielkim ego, tak? A sprawdźmy, co internet powie na ten temat. Toksyczne osoby to najczęściej zdolni manipulatorzy, którzy wykorzystują innych, by odnieść własne korzyści. Są zapatrzeni w siebie i skupieni na osiąganiu zamierzonych celów, często kosztem innych osób, na które nie zwracają uwagi. Lubią czuć siłę i przewagę, chętnie rządzą ludźmi i podejmują za nich decyzje. Tu są różne typy toksycznych ludzi, na przykład typ manipulatora, typ narcyza, typ zazdrosny, typ władcy, typ pesymisty. To może być ciekawy typ, typ pesymisty. Widzi wszystko w najciemniejszych barwach, często narzeka, przedstawiając się jako ofiarę zaistniałych sytuacji. Od takiej toksycznej osoby zarazisz się negatywnym myśleniem. No właśnie, to jest chyba ten klucz, to przenoszenie na innych. To zarażanie właśnie, nie? W cudzysłowie. Negatywnym myśleniem zarazi i szybko tracisz entuzjazm. Zawsze bowiem znajdzie argumenty, by przekonać cię, że coś może pójść źle lub nie ma w ogóle sensu. Typ socjopatyczny. Cholernie ambitny, po trupach do celu. Może być sympatyczny i chętnie cię wysłucha, ale powie to, co chcesz usłyszeć, to ja, zbierając informacje, które będzie mógł wykorzystać. To nie ja chyba. To bardziej może Zenon. Teraz się spodziewam, że po tej awanturze Zenon, jak odsłucha tego, to napisze mi na priwa, że mam o nim nic nie mówić i żebym ja się od niego odpierdolił. To wiecie, to takie rzeczy to trochę trwają i to się ciągnie. Chociaż teraz, jak to powiedziałem, to może tak nie zrobi. I to są moje cwane chwyty w tym momencie. Takie właśnie, tego typu. Jak teraz ja to powiedziałem, to jemu to odebrałem mu ruch. Musi coś innego wymyślić. to Misiu pisze. Krawiec, nie uważam, żeby Zenon był toksyczną osobą. Wydaje mi się, że jakby wyleczył się z pewnych kompleksów, jakby wyleczył się z tym, to byłby zajebistym gościem. On ma na przykład dobre cechy takie, że potrafi się przyznać do błędu. Ma takie, że pomoże komuś, jak trzeba. Może jak ten ktoś sobie zasłuży, nie wiem. Jest inteligentny i tak, ma różne cechy. Też pożartować potrafi sobie. Mi jest przykro, że to wszystko poszło w tym kierunku, ale to niestety tak bywa. Ale Józef na przykład pisze, że w NR jest balansem. No, gdyby trochę może z jakąś finezją bardziej trochę balansował i na przykład nie miałby tak, że czuje potrzebę, że trzeba kogoś tam wyszydzić na początku i sobie zedrzeć z niego łacha na przykład, tylko bardziej by się skupił na meritum, to by lepiej może było, nie? Nie wiem. Mam wrażenie, że teraz obgaduję go. Jak go tu nie ma za plecami, więc może przestanę. No, tak to jest właśnie, że ciężko wyleczyć czyjąś niską samoocenę. Też słyszałem, że to jest dużo pracy. Bo to jest coś w zasadzie, co często jest wpajane przez lata. Na przykład ktoś ma rodzica takiego, który cały czas o, tylko co, ty to, o, znowu ci dwie lewe ręce, dawaj to łamago, i co ty robisz, co ty osiągniesz, kim ty będziesz, to załamać się tylko, to, co ja urodziłam, oj, ty. No i tak cię ciągnie za nogi w dół i ci taki rodzic całe pół życia wmawia, że sobie daj spokój. Ty lepiej nie główkuj, bo cię głowa rozboli. Ty zostaw to, bo jak zwykle spierdolisz. No i tyle będzie z tego wszystkiego, tyle będzie. I tak całe życie ci ktoś gada, to potem taki chodzisz taki, przepraszam, czy ja... aby na pewno nie przeszkadzam, bo ja tak mam, że przeszkadzam i nic nie umiem. Mi całe życie rodzice wmawiali, jesteś zwycięzcą i co? I proszę bardzo. Nie, mi tam nic nie wmawiali, bo ojciec w sumie dość wcześnie zginął tragicznie, a matka chyba zobaczyła, że to się nic nie ugra i to się nic nie wskóra i to jest ciężko coś z tym zrobić w ogóle. I chyba dała spokój w pewnym momencie. No właśnie, przepraszam, że żyję, no. Pojawiła się też opinia, że nie zmienimy Zenona, czyli ani Krawca nie zmienimy, ani Zenona nie zmienimy. Są na tym świecie dwie rzeczy, które się nigdy nie zmienią. Krawiec i Zenon. Takie dwie zwalczające się siły. Takie ying i yang. Ład i porządek oraz chaos i syf, i bajzel, i nieuporządkowanie. Inteligencja kontra uczucia, bo ja tylko uczucia mam. To już zostało wyjaśnione przez Zenona, że mam ogromne braki w wiedzy. Wiele razy to podkreślał, że jestem głupi i nic nie wiem. Oprócz tego, że nieuczciwy, kurwa, to głupi i kłamliwy, bez sumienia, nie przejmujący się innymi ludźmi i tak dalej. No, to Ale charyzmatyczny. On to tak podkreśla zawsze, że może i głupi, może i taki, może i owaki, ale no ma tą charyzmę. To mi się przypomina, jak Kryszak parodiował Wałęsę. To też coś w tym stylu było, że ten Kryszako Wałęsa tak cały czas potępiał w czambuł i tak dyskredytował tego Kwaśniewskiego, nie? Że no, no panie, no co to jest? Ten komunista, nazwiska nie pamiętam. No to co on robi? Przecież to wszystko nie tak. Nie tak, ale żonę ma cycuś. Żonę ma cycuś. No to mu się trafiło jak ślepemu komuniście ziarno, panie. No, panie, no, gdyby nie Danka, to kto wie, jakby to wyglądało. I tak cały czas się krytykował tego. I coś takiego jeszcze było z Kwaśniewskim, z Krzakleskim, że też mówi, no Krzaku, to ja go wszystkiego nauczyłem, ale no taki mi się tu pod nogami, mi się pętał taki, no mówię, idź, bo cię rozdepczę, idźmy stąd. No, ale panie, no Krzaku, no umówmy się, no kto to jest Krzaku? No jest taki Krzaku, no ludzie, no panie, to jest nic, ale panie ładny jest, ale panie ładny, o ładny, panie, tą dziurkę w brodzie, to panie, jak ja chciałem taką mieć, panie, ja 2 tygodnie tak sobie palca trzymałem, żeby taką dziurkę mieć w brodzie, no piękny chłopak, no ale i panie, no i nic, no ludzie. No i to Zenon też mnie tak właśnie podsumowuje, że wszelkie możliwe wady tam na maksa jeszcze i... Ale panie charyzmatyczny. ja mam tylko charyzmę. To ja akurat mam taką sobie tą charyzmę, no to ale tak, żeby tak nie było, że w czambu potępia, nie? To, no, panie, ale kurwa ładny. No. Ja się już teraz śmieję, bardziej z tego już przeszło. Kurwa. Się wygadałem, wyżygałem, ale to tak jest, że trzeba się wyżygać czasem. Zbierało się, kisiło się. Jeszcze się na święta pięknie ukisiło. Ale panie, ja mam tak, że ja się nakręcam jak sprężyna. Ja się... Ale panie, jak wyszczelę. Ja się nakręcam, ale panie, jak w końcu wyszczelę... Józef, cześć!
1: No hej, cześć.
0: Cześć, Józku. Czy mogę tak mówić?
1: Józku. Mów do mnie Józku, mów do... Znaczy jak tam chcesz, nie?
0: Jezusku, a nie, to przepraszam. To Józku.
1: Znaczy słowo Zus. Zalił z tego, ja je to... tak, przed chwilą zjadłem. To prawda. Także mam 2 słowa, jeśli można.
0: Prądźcie bardzo. Prosimy. No i już jak miały te słowa paść, to coś tu zamilknął. Halo.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Halo, krawiec. Halo, NF. Czy mnie słychać, czy nie?
0: No, teraz ciebie słychać, ale czy ty mnie słyszysz?
1: No ja cię słyszę świetnie, no.
0: No ja cię nie słyszałem przez chwilę. Coś jakby tam zanikło, ale już cię chyba z powrotem słyszę. No i znów cię nie słyszę. Było słychać tak, jakbyś odłożył słuchawkę. To jest przykład trollingu jakiś. On odkłada słuchawkę i się śmieje, że go nie słyszę. Halo? Coś masz może z kablem, albo gdzieś wszedłeś do betonowego bunkra ekranowanego ołowiem. To nawet Superman przez takie coś nie widzi. Halo. Straszna bieda u tego Józefa jakaś techniczna. No ale zobowiązuje tutaj nazwisko. No halo. A, spróbujmy się jeszcze raz połączyć, może?
1: Halo, halo.
0: No teraz się słyszymy chyba, ale obawiam, że zaraz znów się nie będziemy słyszeli. No. Halo. No widzicie, jaka bieda. No. Nic nie słychać. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Tu brzoza.

0: No nic, chyba nic z tego nie będzie.
1: Halo, halo?
0: No halo.
1: Krasulku, zadzwonię za chwilę, jak ogarnę.
0: Dobra, to spróbuj tam ogarnąć. Dobra. No szkoda, szkoda. Ja już się w sumie miałem zbierać, to już 5 rano, a ten dzwoni. 5 rano. Co za maniery, dzwonić do kogoś o 5 rano.

0: Proszę pana, proszę mówić. Proszę pana, tu się mówi do tego pałączka. Aha. To ja nie wiedział. Ale słuchajcie, niektórzy nie wiedzą o takich rzeczach, jak tam coś obsługiwać, takie zaawansowane rzeczy, jak telefon na przykład. Na przykład Kononowicz. On trzyma ten telefon tak, że albo go do ucha przykłada, żeby słyszeć.
1: No name, 10 złotych. 5 taranno. W imieniu nieobecnego szewca pytam, to co, może już kończymy? Oczywiście żart. Ja jeszcze z chęcią posłucham. Wyspałem się przed audycją i już pewnie nie zasnę.
0: No, tutaj pisze No Name, że ja już nie zasnę, nie ma mowy, ja już się rozbudziłem. To proszę tu coś jeszcze ponadawać. Ja już nie ma mowy, żebym ja zasnął. To jeszcze coś tu proszę ponadawać, bo ja się już tak rozbudziłem jakoś tak, więc co... Ja uważam, że to jest bardzo niekulturalne dzwonić do kogoś o 5 rano. Zadzwonię, na przykład zrobię psikusa sąsiadowi, temu, co pies jego hałasuje cały czas, i będę do niego codziennie dzwonił o 5 rano i domofonem i będę się pytał: przepraszam, ale chciałem się zapytać, co pan myśli o aktualnej sytuacji z TVP i w ogóle o tych bieżących sprawach? Co pan, zwariowałeś? Co pan, kim pan, co pan, gdzie pan, proszę pana? Nie, no proszę pana, no po prostu dzwonię jak człowiek tutaj, co prawda wcześnie, ale pan też lubi wcześnie wstawać, zauważyłem, bo o 6 rano, już za godzinkę będą tu na klatce pieski szczekały, to ja pomyślałem, że zadzwonię o 5 do pana i tak pana rozbudzę trochę, żeby pan wcześniej trochę wstał, bo to kto rano wstaje, to wiadomo. No. Jak to mówią pewne osoby, z chęcią posłucham twego pierdolenia. Tak mówią pewne osoby? No tak mówią, bo pewne osoby uważają, że tu już nie ma czego słuchać, to jest, w ogóle się skończył na kile mol krawiec. To w chwili obecnej to jest niemalże menel. Niewiele to odstaje od audycji Czosnka. Trochę jednak jeszcze czuć, że jest ta charyzma może większa trochę, ale mniej więcej to jest to samo na chwilę obecną. No. Ale spoko. Każdy ma prawo do opinii.

A kim jest Smerf Ważniak? Aha. Chyba już wiem, o kogo chodzi. O tą samą osobę cały czas. Smerf Ważniak. No, on jest trochę taki. A ja to kto? Smerf Ciamajda albo Śpioch, nie?

Tak, zadzwonię i okaże się znów taką miękką fają. Zadzwonię do Zenona i powiem: słuchaj, przepraszam cię za wszystko. Za to, co wczoraj powiedziałem, że w złości, żebyś spierdalał, to myślę, że wszystko, co mówiłeś, jest prawdą i bardzo dobrze, że tak mi dopierdalasz. Ja ci za to dziękuję, a jednocześnie przepraszam, że ośmieliłem się zaprotestować. Dobra, nie mówmy już o nieobecnych. Nie mówmy o nieobecnych, bardzo proszę. Dopiero jak ktoś się zjawi na antenie, to będę go obsmarowywał od tej pory. Więc w razie czego powiem komuś: czy mógłbyś się tutaj połączyć, bo chcę ci obrobić dupę kulturalnie. A ktoś powie: oczywiście, już dzwonię. I dopiero wtedy mu naurągam, jak się tu pojawi.

0: co masz na myśli, Jaśku, pisząc o tym producencie dźwięków? Jak teraz się słyszymy?
1: Tak. Pytam, jak jest dokładnie. Czy mnie słychać? Ja słyszę świetnie. Jak słychać? Absolutnie ciebie.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, a co, zmieniłeś sobie urządzenie na inne, czy co?
1: Tak, po prostu wyłączyłem słuchawkę Bluetooth, którą... No to w sumie nie ma żadnego znaczenia.
0: No właśnie trochę ma, bo nikt nie poleca
1: znaczy,
0: tego...
1: Tak, oczywiście, no. Krawczulku, oczywiście, że to ma znaczenie, bo słuchałem jej, szukałem jej przed chwilą pod łóżkiem. Nie? Ona gdzieś tam rezonowała.
0: No, nikt nie poleca Bluetootha w ogóle do takich rozmów w radio czy tam na streamie, bo to się dziwnym trafem jakoś zawsze źle działa ten Bluetooth w tym przypadku.
1: Znaczy nie zawsze. Tak? Nie zawsze. Akurat o 5 rano zazwyczaj źle działa, ponieważ gdzieś tam się plączę pod poduszką czy gdzieś tam. Także udało mi się... Znaczy nie, teraz normalnie gadam z telefonu, nie? Mam nadzieję, że w miarę to brzmi. Znaczy ja na pewno nie brzmię źle, ponieważ teraz mam taki między świętami jestem taki zawieszony. I o 5 rano zazwyczaj pracuję, nie? A teraz mam taki i słucham was, nie? Sorry, bo teraz się trochę... Być może uruchomię i mam nadzieję, że nie będę w jakiś tam sposób... nie wiem, wyleję swoje żale być może, nie?
0: O, to coś się tu szykuje, słuchajcie. Zaraz się uleje coś. Zaraz się uleje z Józefa coś.
1: Józef będzie sobie ulewał, nie? Nie, chodzi mi o to, że jesteście... Znaczy, wróć. Nie jesteście. Chodzi mi o to, że bardzo, bardzo mi się ostatnio podobało nocne radio takie zbalansowane pomiędzy tobą, Krawcze, którego, no wiesz, no...
0: No wiem. Ciężko mnie nie kochać. Ciężko mnie nie kochać. Wiem. Taki jestem.
1: Kiedy nie mówisz o końcówce swoich, nie? To wtedy bardzo łatwo cię kochać. A jak do tego wszystko dorzuca swoje 5 albo 4 grosze Zenon, to jest naprawdę, to jest taka wyważona dosyć struktura, nie? No. I teraz się znowu jakby, że tak powiem, znaczy znowu, bo pamiętam takie klimaty, kiedy nie było między wami dobrze. I to powraca, nie? I teraz powstaje pytanie, czy wy naprawdę musicie się aż tak bardzo tam gdzieś tam szarpać, kochać, nie kochać?
0: Wychodzi na to, że musimy chyba, bo to się regularnie zdarza co jakiś czas.
1: Ja wiem, ja to doskonale wiem, bo ale pytanie brzmi, ile to potrwa, nie? Pytanie jest takie, czy ja znowu będę musiał wyjechać w trasę, bo jestem kierowcą, nie? I wiesz, jadąc gdzieś tam przez jakieś tam różne miejsca, odpalam sobie ciebie. Żeby cię go źle nie odebrał, nie? Ale robi mi to robotę i były takie sytuacje w moim mniej lub bardziej w sumie krótkim życiu, kiedy NR jakby, wiesz, robiło mi coś, co dzięki czemu znajdowałem równowagę. Nie? A niestety znowu, znaczy inaczej, były też momenty, w których tej równowagi nie było. I to były momenty, w których wyście się kłócili. Być może jest to bardzo prawdopodobnie w tej chwili, może się okaże, że jestem egoistą i tak dalej, nie? Ale traktowałem NR jako taką gąbkę, jako taki, nie gąbkę, jako taki tampon. Nie.
0: Myłeś się nocnym radiem? Co? Wsadzałeś sobie nocne radio? Tak jak
1: nie
0: tampon. Wypraszam sobie, nie jesteśmy jak tampon.
1: Tak.
0: Przepraszam bardzo.
1: Tak, nie, tak nie. I teraz będzie tak, nie wsadzałem, ale. Ale wyobraź sobie teraz taką gąbeczkę ze sklepu z połem, którą obmywasz gdzieś tam siebie, nie? Będąc na jakimś tam postoju i tak dalej. Wychodzi z tego prysznica i mówisz sobie, Jezu. Nie. Krawiec, powinieneś wiedzieć, powinieneś zareagować na Jezus. No ale dobra. Chodzi o to, że...
0: Nie, nie wymawiaj tego słowa! Pali! Parzy!
1: Pali. Dokładnie. I ten...
0: I obmywasz się tą gąbeczką i sobie słuchasz nocnego radia na przykład.
1: Nie na przykład, tylko dokładnie. Dokładnie tak było, nie? I tak jest.
0: A podśpiewujesz sobie, jak się tą gąbeczką obmywasz?
1: Jakieś to... Nie powiem. Na pewno nie trolololololo. Podśpiewuję sobie coś zupełnie innego. Niestety pech niesamowity. Byłem ostatnio na koncercie Nocnego Kochanka. Nie powiem ci, co śpiewałem i co podśpiewałem.
0: O, a jak w ogóle było na Nocnym Kochanku?
1: No powiem ci, że było świetnie, ale oczywiście jako tradycyjny Polak i katolik muszę coś tam powiedzieć, że nie do końca. Nie, świetny koncert.
0: Najlepszy ale tak lekko siarką ci zapachniało coś, tak?
1: Absolutnie. Co ty, oni są... Powiem ci, że Nocny Kochanek jest świetną kapelą, nie? Ale jednak mimo wszystko jest to naprawdę zespół taki budżet... Nie wiem, czy budżetowy to źle za... Nie wiem, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jest taki... To jest kapela, która naprawdę ma... Jest... Inaczej, ich koncerty, z tego co widziałem, to był... Bo jestem z Poznania, nie? I nagle koleś wychodzi, nie? Ten Krzysiu, ten wokalista i mówi, kurde, jesteśmy trzeci raz w Poznaniu w tym roku, nie? I dlatego jest was tutaj trochę mniej, być może. Bo gdyby to był jeden koncert, powiedzmy, w mieście, nie? To by przyszło was, nie wiem, 5 tysięcy, a tu się nagle okazuje, że ten, że przyszło was, nie wiem, około 1000, nie? No ale w Poznaniu jesteśmy trzy razy w roku, więc spoko, nie martwcie się, nie? A ja jako będący tam pierwszy raz na Nocnym Kochanku mówię sobie, kurde, no okej. Okay. Ale odwalili naprawdę dobrą robotę. Nie? Koncert produkcyjnie byłem zdziwiony, że aż tak dobry. Nie? Naprawdę było świetne. Nie?
0: Ale że katolik ma taki dobry gust i muzyczny i lubi Nocnego Kochanka, to jestem w szoku. Myślałem, że katolik to słucha jakiegoś tam...
1: Krawczulku, bardzo cię przepraszam,
0: Krawczyka,
1: ale...
0: czy tam Arki Noego, czy coś, a tu widzicie Nocny Kochanek. Zaskoczył.
1: Ty się nie śmiej, jak moja żona ówczesna, znaczy kiedyś tam, nie? Miałem kiedyś żonę, nie? Nikogo to oczywiście nie interesuje, ale ma to w kontekście teraz powiem, nie? Jak zaczynaliśmy słuchać Nocnego Kochanka, kiedy Nocny Kochanek jeszcze nie był Nocnym Kochankiem, tylko był najmistrz i tam trochę zaczynali, to w ramach poparcia, powiedzmy, ten, moja ówczesna małżonka zażyczyła sobie, żebym coś z merchu od niej zamówił dla niej. Tak? I dobra, mówię, spoko, no, ja też chciałbym takim, uważałem wtedy, że była młoda kapela, mówię, dobrze, moja droga, ja sobie zamówię tam coś, ty sobie zamówisz tam coś i będzie świetnie, nie? Będzie super. Wesprzemy młodych tam tych, nie? Rock'n'rollowców, metalowców i tak dalej, nie? I zaczęło to przychodzić, nie? I to będzie może śmieszne, być może nie, ale zapukała listonoszka do drzwi tych tam, gdzie mieszkaliśmy i ten. I ona spojrzała na mnie i powiedziała, dzień dobry, tutaj jest coś tam. Ja wtedy chyba o koszulkę chodziło i ja by tak zamawiałem, dziękuję. to był ten pocztek, nie? Cały i tak dalej. I ona mówi, dobrze. Proszę się podpisać, nie? Tam miała listę, no. Ja tak patrzę na tą listę i co ona przed, tam 30 sekund wcześniej zrobiła, napisała dorosły. Być może myślała, że koperta taka tam mąbelkowa, która została wysłana, stwierdziła, że jednak nie powinna tego wysyłać. To nie powinno dotrzeć do dzieci, nie? Głupia może.
0: Ty, a powiedz, Józef, był na koncercie Wielki Wojownik grany?
1: Wiesz co, Wielki Wojownik chyba nie. Ale był ten, był Mineral Fiuta, był na pewno grany. Był koń tam, znaczy ten, wiadomo kto, nie? Koń na Białym Rycerzu był grany. Nie, produkcja była świetna, naprawdę. Tam były te wybuchy i tak dalej. Wydaje mi się, że dobrze się bawiłem, naprawdę. Ale nie zmienia to faktu, że inaczej, to nie był metal już, nie? To był naprawdę świetny występ, już coś a la Kiss, nie? Tak jak kiedyś w Stanach, nie? Było Kiss. Oni robili taki performance naprawdę konkretny, ale to już z mojej perspektywy to już nie jest metal, nie? Tak naprawdę dobre momenty miałem właśnie wtedy, kiedy Mineral Fiuta grali. I takich kilka kawałków bardziej takich jest, ale nie wiem, czy to jest dobry moment, żebym opowiadał o tych, o jakichś tam koncertach, bo trzeba wiedzieć, jeżeli mi pozwolisz i wpiszesz mnie na ten, i zacznę opowiadać o innych koncertach, na których bywałem, bo mam ostatnio trochę wolnego i łażę, nie, w Poznaniu po koncertach.
0: Myślę, że wszyscy byśmy chętnie posłuchali opowieści koncertowych, chociaż może już właśnie niekoniecznie dzisiaj, bo to już w 5:30 rano. Wiesz, ja muszę kiedyś pójść spać jednak. Jestem tylko człowiekiem.
1: No dobra, okej. Okay. Prawda jest taka, że ja też przed chyba godziną wstałem i mówię, kurde, Krawiec, skoro nadajesz, to może dorzucę swoje tam 5 groszy.
0: Ale super, że zadzwoniłeś, to, bo jak zadzwoniłeś teraz, dobra. To mam takie przypuszczenie, no. Że może się przełamiesz i będziesz częściej dzwonił.
1: Nie będę częściej dzwonił, Krawiec, bo dzwonię dlatego, że ja jestem zazwyczaj w ciągu całego roku jestem w robocie. Teraz jest taki okres międzyświąteczny, kiedy mam wolne.
0: To co to? Robota ważniejsza niż nocne radio? No ty.
1: Zawsze... Posłuchaj mnie teraz.
0: Zdrajca metalu normalnie. Zdrajca metalu jesteś.
1: Wiśniewskiego w to nie mieszaj, proszę cię. Nie wiem, czy wie. Tak, bo tam występuje. W ogóle nie wiem dlaczego. Nie wiem, skąd on się tam wziął w ogóle. Wiśnia, nie? To jest kompletny absurd. No ale nieważne. Mniejsza o to. Dlaczego on tam jest? Uropetni, dlaczego on tam jest?
0: Cholera wie, no bo on symbolizuje może ten świat po zdradzie tego metalu, że zaczął słuchać właśnie jakieś ich troje albo coś, no nie wiem.
1: Uwaga, tak, tej. Przepraszam, powiedziałem słowo tej, no, a chyba wiesz, co się znałem.
0: Bardzo dobre słowo to jest.
1: No, ja używam na co dzień, nie? Ale jak tak czasami słucham tych i czytam, to nie można się przyznawać, skąd jesteś, ponieważ się znajdą i nie wiem, co z tym zrobią, ale znajdą prawdopodobnie.
0: No, jak się już teraz wiedzą, że z Poznania jesteś, to już teraz łatwiutko.
1: Wiesz o tym, że no. Są jacyś ci, albo oni, którzy...
0: Ci. To można by taki film nakręcić. Ci. Był film to, a to było film ci.
1: A jak będzie po angielsku ci? Bo the thing to już wiemy, nie? A teraz powiedzmy, jak będzie po angielsku ci.
0: No chyba też day, nie? Czy nie?
1: Day. Tak, Day, dokładnie, masz rację.
0: No, był film Day Live, albo
1: Day Live, czyli ci oni, ci żyją.
0: Ci żyją.
1: Ci żyją.
0: A ci
1: to
0: nie.
1: Ci żyją, a ci prawa nie mają. To live, znaczy żeby żyć. Tak.
0: No ale tak po polsku to dziwny byłby to tytuł dla filmu właśnie Ci. To tak dla komedii bardziej jakieś takie spiskowa komedia Ci.
1: Tak. Muszę to...
0: Przyszli do mnie Ci.
1: A ty oglądałeś ten serial 1670 na Netflixie?
0: No właśnie nie.
1: I powiem ci, że sam nie wiem, czy to lepiej, czy to gorzej. Bo ja oglądałem i pierdolnąłem sobie tak setem takim długim bitem. I powiem ci, że ma dużo plusów. Jest fajny, bo przynajmniej dla mnie, nie? Trafia gdzieś tam w jakieś tam rzeczy, które ten sposób i to poczucie humoru do mnie jakby tam trafia. Ale nie jestem pewien, czy jak to obejrzy, nie wiem, 500 tysięcy ludzi, jaki będzie odzew, nie? No na przykład ten Piotr Napierała twierdzi, że jest idealny i super, nie?
0: Tak, ja jego, spodobało mu się, no.
1: I jego punkt widzenia też rozumiem doskonale, bo